0: jeżeli powiedziałam Bogu tak, to chciałam Mu oddać 100%. I wierzyłam w to, że będzie ze mną w tej decyzji również. I taką decyzję podjęliśmy razem, po rozmowie z mężem. Także
1: jak zareagował na wywołanie tematu?
0: Zgodził się ze mną jak najbardziej i nawet kiedy później przyszły momenty takie, żeby wrócić, bo przyszły.
1: Tobie czy mężowi bardziej?
0: Bardziej mnie. To on właśnie mnie podtrzymał w tym, żeby nie. A to wszystko prowadziło raz do tego, żeby uwalniać nas od przywiązań, od grzechu, oczyszczać, byśmy dążyli do świętości. Ale Pan Bóg przygotowywał nas do przyjęcia naszego kolejnego dziecka. I dzisiaj to wiem, ponieważ wcześniej jeszcze modliłam się z przyjaciółką właśnie odnośnie tego, tej decyzji też, ponieważ to nie było tak ad hoc. Wiadomo, że każdą większą decyzję przemadlamy i chcemy ją podejmować z Bogiem, więc wtedy też i już wtedy, dzisiaj to wiem, bo wtedy nie odczytałam tego odpowiednio. Nie rozeznałam, co wiadomo, nie zawsze dobrze rozeznamy, ale wtedy już Pan Bóg mnie poinformował, że będę miała dziecko. Ja dzisiaj to wiem z całą pewnością, że to było to. I tak się stało dziś na świecie. Mamy Zosię, która jest kolejnym naszym czwartym dzieckiem i jest to Boże dziecko. Dziecko wspólnoty, tak bym powiedziała. I jest to dziecko, które powołał Pan Bóg. A myśmy odpowiedzieli na to wezwanie po prostu. Bo jeśli Pan Bóg by chciał, by było w naszej rodzinie, to znalazłby do tego drogę tak czy inaczej. Także to nie o to chodzi, tyle że to była nasza świadoma decyzja.

po nawet jej poczęcie. Też. Ja wiedziałam, że się pocznie, chociaż bałam się tego. I bardzo było to dla nas i zaskoczenie, i duże przeżycie. Ale Pan Bóg w tym był po prostu.

0: Czy jest jakaś sytuacja z twojego życia, do której się odwołujesz, jak jest trudno? Taki stempel Pana Boga na twoim życiu.
1: Myślę, że wiele właśnie w takich sytuacji, w której ewidentnie Pan Bóg odpowiadał na moje pytania, na moje wątpliwości, przywołując tu chociażby wyjazd ten nasz wspólny, żeby już nie wracać do jakichś innych spraw. Kiedy Pan Bóg potwierdza i przynosi, idą za tym owoce konkretne, to te sytuacje są dla mnie właśnie takim kołem ratunkowym, nie wiem, tym, czego mogę się chwycić i wiem, że nawet kiedy właśnie przychodzi taki czas, że widzę, że komuś tam jest lżej, bo żyje tak sobie z Bogiem, prawda? Że gdzieś ta droga taka kręta, choć kręta, to w tym naszym tutaj ziemskim życiu jest łatwiejsza, to wtedy cofam się właśnie do tych chwil, kiedy doświadczyłam mocno Pana Boga i wiem, że On jest i wiem, że nawet jeśli jest trudno bardzo, to mnie nie zostawi. I na pewno przyjęcie tej kolejnej ciąży na pewno było takim trudnym dla nas czasem, niezwykle trudnym, chociaż mieliśmy świadomość, że tak może być. Bardzo trudny czas dla nas. Ale ufałam wtedy Bogu, powiedziałam, że mnie nie zostawi z tym. Ponieważ tu mnóstwo obaw się cisnęło. Nie jesteśmy już tacy młodzi. Czwarte dziecko. Co powie rodzina? Co powiedzą dzieci? No, tu też kolejna historia. Ponieważ jedna najstarsza córka nie... Trudno jej było z tym sobie poradzić. Ja to wiedziałam, że będzie trudno. Dzisiaj wszyscy uwielbiają ją i kochają się wzajemnie i nie wyobrażam sobie, by mogło być inaczej. Młodsze dzieci powiedziały: ha, wymodliliśmy.

0: ale to był trudny czas, jak powiedzieć rodzinie, chociaż byliśmy, tak jak mówię, już przecież dorośli ludzie, ale ten strach przed światem, przed tym, jak, co powiedzą inni, był tak ciężki. Poza tym sprawa pracy, finansowa i tak dalej, to bardzo nas przytłoczyło, bardzo. Wtedy przyjaciele nasi najbliżsi nam bardzo pomogli. Także Pan Bóg działa przez ludzi również w niezwykły sposób. To był trudny czas, ale wiedziałam, że Pan Bóg pomagał mi w różnych sytuacjach i wiedzieliśmy, że i przez to nam pomoże przejść. I tak się stało.
1: Jakiego Boga poznałaś? Kim On jest?
0: O, jest wspaniały, jest żywy przede wszystkim. Wiem, że jest, że mogę z Nim rozmawiać. Jest czuły, delikatny, jest pełną miłością. Nie odrzuca mnie, nie ocenia. Nawet kiedy mu wyrzucam pewne sprawy i się żalę, to jest ze mną zawsze. Przede wszystkim Boga żywego, który jest tutaj realnie ze mną, nie gdzieś tam w niebie daleko. Boga w Eucharystii, żywego Chrystusa, doświadczyłam również. Przyjaciela i najlepszego taty, jakiego można mieć.
1: W jaki intencji się pomodlimy teraz?
0: Może za matki, które spodziewają się dziecka i nie wiedzą, co ich czeka, i za te, które stoją przed dylematem, czy urodzić, czy nie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ula. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli Pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam Pani Ewo.
1: Szczęść Boże, Panie Robercie. Ja dzwonię właśnie w tej sprawie, o której ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo od czasu już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie, poza wszystkimi lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest, a ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam rodzina. Moja mama wróżyła z kart. Ja na studiach też trochę szalałam. Bawiłam się w wywoływanie duchów. Jakieś różne takie rzeczy. No i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć. Tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło. Nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie. To, co któraś z Pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekręcane są te skojarzenia, których ja po prostu nie chcę nawet takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co Pani mówi. Sakrament pokuty i pojednanie jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego, tak w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda? Tam więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego. Dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: No, ale to ja mam, proszę księdza, to...
2: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
0: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyno.
3: Szczęść Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ no, słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ no, ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa i po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ no właśnie kiedyś też byłam no, w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie pofnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem. W ogóle wcale mi to nie pomogło, wręcz przeciwnie, jakby zaczęło, było takim rozgrzebaniem wszelkich ran, jakichś takich z dzieciństwa, narzucenie mi tego, co nie wiem, co się, że skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy ja nie chcę zaprzeczać temu, co to jest mówione na antenie i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało, chyba nie wiem, co mnie jeszcze trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wiele uwolnień, to tylko był sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia, a tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwalniany jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No tak tyle. Może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje trochę doświadczenie.
0: Dziękujemy za świadectwo. To konkretne świadectwo. Dzięki serdeczne.
3: Dziękuję. Z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
2: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie, czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami, tam, gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj
0: stresującym, obciążeniem. Tak.
2: Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim, nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o koncentrowaniu się na jakichś psychicznych i skoncentrowaniu się na jakichś zranieniach, niż na kwestiach duchowych. Być może, że to było tak trochę jakby ustawione na jakąś tą modlitwę o uzdrowienie, prawda, w tych kwestiach takich doświadczeń różnych życiowych i gdzieś zabrakło w tym albo jego zanurzenia w tej modlitwie, a bardziej takie tylko wypunktowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
0: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end. I to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może kompetentne w kwestiach, których się podejmują, bo rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też no mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, no tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że rozmawia się o jakichś no, zupełnych no, dziwnych rzeczach typu klątwy, przekleństwa, jakieś zabobony wiejskie i coś, co wydaje się, że no, człowieka oświeconego przez szkołę publiczną nie powinno dotykać, ale no, rozmawiamy o kwestiach naprawdę bardzo, bardzo mających bardzo wielkie konsekwencje w życiu wielu osób. A w związku z tym warto jest chodzić, prosić o pomoc no nie tylko osoby, którym wydaje się, że mogą pomagać, ale osobom, które mają namaszczenie Kościoła, bądź są bardzo głęboko z Kościołem związane i pamiętać o tym, że właśnie egzorcyzmy są zarezerwowane dla kapłanów, którzy mają delegację biskupa, a modlitwy o uwolnienie czy o uzdrowienie mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupach, które mają, i wiemy to na pewno, łączność z Kościołem, prawda? Czyli że kapłan posługuje w takiej grupie i nie zjawia się raz na jakiś czas, ale jest po prostu aktywnym uczestnikiem tych wszystkich tej posługi. Witam serdecznie Pani Joanno. Czy doczekała się
4: Szczęść
0: Pani?
4: Boże,
0: Szczęść
4: witam,
0: Boże, witam serdecznie.
4: Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Zanim dzwoniła teraz Pani, to była mowa o tych różnych bioterapeutach. Mnie chodzi o inną sprawę, taką troszkę na boku, ale... A mianowicie jest osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emeryturę ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, ja tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No mnie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia z kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej, jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
0: Dzięki za pytanie.
4: Czy z niej się powinno zrezygnować?
2: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona uczciwie w tym momencie postępuje, czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
4: Nie życzy, to ona nie macha.
2: To ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności, a tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
0: Zaraz tutaj,
4: że tak, ona w trakcie
2: moment,
4: myśli,
2: tak,
4: i przekazuje,
2: bo,
4: tak?
2: Ustalmy też, nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
4: Tak.
2: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy, tylko dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
0: Inteligentnych taki, odpowiedzi dawać.
2: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, niebożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno tym związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
4: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka decyzje, jest głęboko wybory... wierząca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm, na zwyrodnienie, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali. Z
0: tak, pani Joanno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy pani odpowiedzi na pytanie. Może pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... Bo ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, tak, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko,
4: ona
0: prawda?
4: Pod sobie ma.
0: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały, jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda? Że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba ta rehabilitantka, tak, że ona jakby powodowana chęcią pomocy, no prawda? Tak. Może robić rzeczy, o których nie mówi.
4: Tak, rozumiem. Tak sobie w duchu tam jakoś.
2: To znaczy,
4: myślach.
2: Ku pociesze w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem. a ta osoba, no tak powiedziałbym, wierząca i oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny
0: radykalny
2: sposób. No i pewnego razu ona raczej nie tyle korzystała sama z jego usług, co tak mu towarzyszyła i pomagała jako tłumacz. I pewnego dnia mówi, to wiesz co, to ja ci tam coś powiem. Poczekaj, to ja tam położę tam gdzieś rękę, nie wiem, czy na ramieniu, na głowie, czy coś, i zaraz ci coś powiem. I ta osoba w tym momencie miała jakieś takie poruszenie, w którym bardzo gorąco się zwracała do Panie Jezu, jeżeli tu cokolwiek miałoby być przeciwko Tobie, to ja nie chcę, ja należę do Ciebie. I w takiej modlitwie trwała. I Harris jakiś czas, prawda, próbował coś, a potem mówi, wiesz co, ja tym, ktoś mi tu przeszkadza. To jest jakiś duch, coś blokada. Takiego, tak, ja nie mogę nic, coś mi przeszkadza. To był taki moment, w którym sobie uświadomiała, czym jest cała działalność Harrisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo człowiek wierzący w takich sytuacjach, w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba,
0: nie zerwie relacji.
2: To zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku.
0: Otwarcie furtki.
2: Taki jakby pierwszy mały kompromis. Taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
4: No nic przekażę wobec tego, bo to jest osoba, która nie zadzwoni, ta moja.
0: I można szukać takich usług.
4: Bez wahadełka.
0: Tak. No, na pewno jest to przy odrobinie. Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
4: Są
0: numery, prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
4: Ja pan powiedział, że tyle pieniędzy, ta osoba jest niedroga. Nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35. No była znakomita. No,
0: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże. Tak. Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego dobrego.
4: Szczęść Boże.
0: Witamy Pani Renato.
5: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
5: Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej no wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez... Mam szczególnie na myśli taką terapię, w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, jakby no, stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko wskazuje, bo jest przekonana, że na przykład... poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
2: Mogą. Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być po pogłębienie, prawda, w tym, nie wiem, depresji, w czymś. To mogą być trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
0: Jak rozumiem, intencją pytania Pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
2: Ja bym może tutaj, jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak rejki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których wymaga, właściwie powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń, procesów sądowych czy jak, bo to są rzeczy karygodne, to są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
5: Tak, ale dla mnie no, tutaj jakby no, strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę mimo, znaczy zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie tego.
0: Problem polega na tym, że tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego ksiądz mówi o tym, że powinno się ścigać takie rzeczy? Dlatego, że te osoby korzystają z atmosfery zaufania, jaką wywołuje instytucja państwowa, prawda? Okay. Za którą powinno stać sprawdzenie metod, których się tam używa, że one są bezpieczne. I teraz w sytuacji takiej, że na tym dziecku dokonywane są czynności i te czynności, to dziecko jest już otwarte na autorytet tej osoby, prawda, bo ta osoba przychodzi do tej osoby po pomoc, to jeszcze w instrumentarium tego typu oddziaływań są różnorodne gesty na przykład, które są gestami na przykład dominacyjnymi, prawda, czyli przebicia się jakby przez taką intymną sferę, jaką ludzie mają, prawda. To są różnorodne gesty, ale tak naprawdę i jeszcze czymś kolejnym jest jakby odwoływanie się do wiedzy, której te osoby nie mają, prawda, czyli jakby budowanie sobie autorytetu tajemnicy.
5: Tak.
0: I to wszystko sprawia, że osoba, która jest poddana tego typu zabiegom, ustawia się w sytuacji podrzędności, co pozwala na jakby ingerencję duchową.
5: Słuchaj, a na rzeczy dziecko, nie wiem, upośledzone dziecko autystyczne nie jest chronione w jakiś sposób tym, że no, jest nieświadome, czemu się oddaje?
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą.
5: To jest straszne.
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą, bo jest bardziej zdane na dobrą i złą wolę tych, w których ręce no Pan Bóg dał to dziecko. To jest, proszę też ciągle zwrócić uwagę, to nie jest zagrożone zbawienie tego dziecka. Natomiast jest przez, powiedziałbym, konkretną, nieuczciwą formę działania poddane cierpieniom.
0: Psychicznym.
2: To tak jakby kto inny, prawda, wziął to dziecko i zaczął je maltretować fizycznie.
5: No to po prostu.
2: I też cierpi.
5: To jest pomoc polegająca na, że tak powiem, jeszcze niszczeniu tego dziecka.
2: No tak. I też, prawda, jest tu oddane to dziecko w ręce innych i poddane, prawda, no, tego rodzaju działania.
0: Porażającym elementem tego wszystkiego, ja powiem szczerze, bo ja przyglądam się setkom przypadków, jest to, że szczególnie w tych sferach takich nieuregulowanych przez państwo. No, w dalszym ciągu czekamy na ustawę o psychologii, prawda? O zawodzie psychologa. O tym, o liście terapii, które są skuteczne i bezpieczne, prawda? Nie ma czegoś takiego. Są dziesiątki różnorodnych propozycji na rynku, które są w większości po prostu głupotą, błędem. Oparte są na czyichś jakichś doświadczeniach jednostkowych, niepoparte mechanizmem naukowym, aparatem całym i tak dalej. I teraz tego typu ludzie w pewnym momencie, no bo jeśli robią coś, co jest nieskuteczne, no to nie będą znajdowali klientów, prawda?
5: Tak.
0: Ci ludzie wchodzą w rzeczywistości, za którymi stoją moce. Za którymi stoją jakieś realne oddziaływania. I te oddziaływania, skoro są nadnaturalne, one muszą być złe. Prawda?
2: Tak.
0: I to jest coś porażającego, jeśli państwo autoryzuje
5: tak.
0: inicjacyjną metodę, jaką jest reiki.
5: No tak, tak. I wiele innych.
2: Nie tylko.
0: Ale mówię o tych właśnie...
2: To jest masa rzeczy takich, które wymagałyby dzisiaj bardzo, bardzo poważnych takich refleksji i tam, gdzie się wprowadza w te różne formy walki, prawda, wschodnich, gdzie, tak. gdzie nie jest to tylko kwestia, prawda,
0: ćwiczeń
2: fizycznych, ale gdzieś za tym idzie ideologia, gdzie za tym idą konkretne inicjacje.
3: No ale to jest okropne, jak się bronić w takim razie przed tym? No,
0: wiedzą.
3: No tak. No dobrze, ja na przykład też sama doświadczałam kilka razy takiej sytuacji, byłam poddana tam zwykłym właśnie zabiegom rehabilitacyjnym, gdzie się zorientowałam, że ktoś zaczyna wprowadzać jakieś różne rzeczy, ale kiedy idę na przykład z dzieckiem, prawda, i dziecko moje jest poddawane tam różnego rodzaju, no nie wiem, no właśnie, chociażby rehabilitacji, gdzie są wplecione różne techniki jakieś energetyczne w to, no i cóż wtedy robić? Cały czas należałoby się modlić chyba.
2: Nie, trzeba przerwać takie rzeczy. Trzeba interweniować
3: rozpoznam.
2: Słucham?
3: Tak? A jeżeli rozpoznam? A jeżeli nie rozpoznam?
2: No trzeba pytać o takie rzeczy.
0: Tak. No to jest straszna niestety konstatacja, prawda?
2: Ataki złego są w różnych miejscach i są, powiedziałbym, no on nie odpuści.
0: Tak, ale jak świadczy o tym historia jednego z naszych wcześniejszych rozmówców, to ta wiedza, bo dla mnie jego świadectwo było czymś zupełnie, znaczy takim bardzo, bardzo optymistycznym, bo okazuje się, że zwykła informacja, prawda, której on wcześniej nie miał i nagle ją dostał, powoduje zmianę kompletnie w stosunku do na przykład bioenergoterapeuty, jak w jego przypadku było, prawda?
2: Tak.
0: Że są wszystkie te mechanizmy maskujące, prawda, że to wierząca osoba, praktykująca i tak dalej, i nagle ten ktoś, a to był pan Krzysztof chyba, nagle mówi, że on dostaje informację, że to jest coś złego i natychmiast z tej sytuacji wychodzi, prawda? Czyli, że zwykłe, proste informowanie, prawda, jest ludziom pomocne. No po prostu trzeba mówić. Jeśli są sytuacje takie właśnie, że jest ewidentna manipulacja, to znaczy obietnica jest zupełnie inna, rehabilitacja, a spełnienie jest kompletnie inne, czyli metoda inicjacyjna, no to trzeba te sprawy drążyć, trzeba chodzić do przełożonych, trzeba, ja nie wiem, czy w tej chwili da się jeszcze prokuratura czymś takim zainteresować, ale trzeba wytwarzać presję społeczną.
2: Tak, trzeba interweniować, trzeba mówić o tym. Dla mnie między innymi te audycje są z tego powodu ważne, że poza tutaj rozmowami, które my prowadzimy, każda taka rozmowa jest świadectwem dla innych. Świadectwem dla wielu osób takich, z którymi ja rozmawiam i one jakby trwają w takim uporze, że no ale przecież w tym nic naprawdę złego nie ma. Dopiero wtedy, kiedy słyszą, jak ktoś inny mówi, to robiłem, tak, takie poniosłem konsekwencje, to dopiero to zaczyna być takim czymś poruszającym, czymś zatrzymującym, pobudzającym do myślenia, jakby dotykającym podobnych doświadczeń w jego życiu.
0: I kolejny taki dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. I kolejny taki sygnał nadziei. Dziś zadzwoniła do mnie pani z kuratorium, do której zwróciła się dyrektorka jednej ze szkół, gdzie właśnie są próby werbunku do jednej z sekt. W podstawówce dzieci uczestniczyły w nie wiem, czy można o tym powiedzieć, nabożeństwie, ale w każdym razie w jakiejś rytualnej. Dzieci niby na kursie jakieś tam związane z poznawaniem innych religii. Prawda? I jest wiedza, ta wiedza jest przekazywana, dociera. Teraz będę rozmawiał z gronem pedagogicznym i być może takich sytuacji uda się w przyszłości uniknąć. I ci nauczyciele będą w stanie przekazać dzieciom, rodzicom jakąś wiedzę, która pozwoli unikać tego typu sytuacji. No nie ma innej drogi, jak proste powtarzanie i budowanie świadomości. Nie ma innej drogi.
2: No właśnie, ostatnio też docierały do mnie informacje, nie wiem, czy będę w stanie odtworzyć do końca, ale takich przygotowań, które podejmuje się w niektórych szkołach. Nie pamiętam, jak to było określone. No niestety nie odtworzę. Gdzie w programie tym programie zaczęły pojawiać się pewne ćwiczenia, pewne formy ćwiczenia, takie niby poszerzające, utwierdzające na większe tam umiejętność zapamiętywania. To były takie szkolenia dla nauczycieli po to, żeby to przenosić potem i tak prowadzić nauczanie dzieci, które są takim, powiedziałbym, jakby preambułą następnego kroku, który już jest takim krokiem o charakterze okultystycznym.
0: Tak, witamy Pani Anno. Przepraszam, że tak długo musiała Pani czekać.
6: Nic nie szkodzi, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
6: Ja mam serdeczną prośbę do księdza Andrzeja o modlitwę, żebym nabrała siły do ponownego uczestniczenia w modlitwach egzorcystycznych. Ja od 30 lat borykam się z lękami, ponieważ leki psychotropowe, leki antydepresyjne nie dawały skutków absolutnie żadnych. A wręcz czułam się dużo gorzej. Wiadomo, po drodze trafiłam do wielu bioenergoterapeutów. No i na domiar złego w latach 90. pod koniec trafiłam na kurs Reiki. Na szczęście tylko jeden stopień, byłam poddana inicjacji. To, co się ze mną działo, to w ogóle trudno sobie w ogóle wyobrazić. I ja trafiłam dzięki pomocy dobrych ludzi do księdza Szymborskiego na Żoliborz. Uczestniczyłam w mszach, które tam również odbywają się właśnie w środy. Z tym, że ja mam w ogóle problemy właśnie ze skupieniem uwagi w trakcie modlitwy. Właściwie każdy człowiek, który idzie do kościoła, się modli. To przynajmniej ja tak uważam, że na pewno uzyskuję jakieś pocieszenie, jakąś ulgę, pomoc, ciepło. A dla mnie każde uczestniczenie mszy to jest walka. Walka, żebym nie zemdlała. Walka, żebym dotrwała do końca. I po modlitwach indywidualnych u księdza Szymborskiego na Żoliborzu ja tam chodziłam przez 1,5 roku. Dostałam modlitwy opracowane przez naszego Ojca Świętego do domu i niestety w domu nie mogłam ich odprawiać. Po prostu ja się czułam tak fatalnie, tak źle. I teraz po prostu po każdym egzorcyzmie też czułam się bardzo źle. I przerwałam. Już jest w tej chwili 8 miesięcy, jak ja do księdza nie chodzę. I mam już bardzo duże problemy w ogóle z chodzeniem do kościoła. I teraz w czasie Adwentu postanowiłam, że codziennie będę zmawiała różaniec za osoby bliskie, osoby potrzebujące pomocy. I tak właściwie 2 dni mi się to udało. Natomiast 3 wieczoru zaczęłam się w trakcie tych modlitw czuć tak źle, że byłam pewna, że ja zejdę z tego świata. Przerwałam modlitwę, poszłam do sypialni, zostawiłam na stole różaniec i w momencie, kiedy wróciłam rano do pokoju, ten różaniec był rozerwany. To znaczy rozłączony. Mimo, że miał te ogniwka zamknięte, ma je nadal, bo ja go nie połączyłam. I wiem, że potrzebuję bardzo znów pomocy księdza Jana, znaczy znów po prostu ciągle, a tak się strasznie boję, że nie mam odwagi. I dlatego chciałam prosić o modlitwę, o pomoc. Żebym przestała się tak panicznie bać, żebym mogła wrócić.
2: Dobrze by było, żeby Pani poprosiła kogoś o taką pomoc, takie towarzyszenie. To znaczy, żeby ktoś razem z Panią chodził na modlitwę.
6: Znaczy, do tej pory dotychczas to mój mąż uczestniczył. I właściwie on cały czas w tym moim cierpieniu trwa przy mnie, jest ze mną cały czas, bo ja zachorowałam po 3 latach. Małżeństwa, kiedy moja córeczka miała 3 latka i właściwie mam wspaniałego męża, ja cały czas towarzyszy mi w tej chorobie i uczestniczył ze mną i w tych mszach, i w domu, ale ja widzę, że ja się tak boję, że ja uciekam od tego. Mhm. A on chyba nie jest na tyle silny, na tyle mocno związany, żeby po prostu, zresztą trudno powiedzieć, żeby na kimś wymóc modlitwę, prawda? To jest z potrzeby serca. A...
2: Tak, to prawda, że to jest z potrzeby serca, ale są sytuacje, w których to nie bardzo jest, są decyzje Pani, tylko są to decyzje tego złego ducha, który paraliżuje wolność, który paraliżuje takie, prawda, te zewnętrzne zachowania. I dlatego są to... są to momenty, w których potrzeba towarzyszenia innych, które potrzeba kogoś, kto pomoże, kto pociągnie pomimo tego, że w tym momencie będę mówić nie chcę. Bo to nie bardzo już jest wtedy to nie chcę, które jest tym pani nie chce. Bo no pani chce.
6: Rozumiem, bo u mnie jest większy ten lęk właściwie przed tym, że będzie źle, aniżeli radość z tego, że jest dobrze, bo ja już byłam na takim etapie, że w momencie, kiedy wchodziłam do kościoła, to klękałam przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówiłam, błagam Cię, pomóż mi, ja tą godzinę chcę wytrwać. I po mszy, kiedy wytrwałam, kiedy przystąpiłam do Eucharystii, szłam i dziękowałam. I właściwie ja się tak źle czuję do momentu przyjęcia sakramentu. W momencie, kiedy już przyjmę komunię, to jest ogromna radość, ale ta siła tego cierpienia jest silniejsza chyba od tej radości.
2: Proszę powiedzieć tak, czy ksiądz Jan podejmował modlitwę, czy egzorcyzm tylko wobec pani, czy to było w takiej większej grupie osób?
6: Tylko wobec mnie, tylko... bo ja uczestniczyłam w kościele, a później chodziłam na spotkania indywidualne. No i tak jak mówię...
2: No bo to bardzo ważne, żeby to było indywidualne wtedy,
6: tak, w tym, że
2: takiej
6: właśnie,
2: sytuacji.
6: Z tym, że ja po spotkaniach z księdzem Janem miałam tak koszmarne objawy złego samopoczucia. Ja dosłownie czułam, że ja umieram. Ja się robiłam blada. W ogóle rodzina, znajomi, jak ten atak mnie łapał przy kimś, to byli przerażeni.
2: Rozumiem. W rozmowie z jedną z osób, które doświadczały, powiedzmy, czegoś podobnego do pani, w pewnym momencie mówiłem, wiesz, ty pod pewnym względem jesteś w wyjątkowo szczęśliwej sytuacji, bo dla ciebie nie ma innego wyboru jak tylko świętość. Świętość, która wyraża się w tym, że jednoznacznie i bezkompromisowo wybiera się Jezusa. Że naprawdę chce się iść za Nim, niezależnie od konsekwencji, jakie to by za sobą pociągało. Ja po prostu chcę, Jezu, należeć do Ciebie. Więc żebym miała tu umierać w tym momencie, chcę należeć.

0: Tylko On i tylko On jest tutaj szansą. On i tylko On jest jedyną nadzieją. Że nie ma gdzie szukać czegoś innego. Że nie ma co nawet jakby zwalniać w takim zwracaniu się ku Niemu. Czy odwlekać to zwracanie się ku Niemu. Bo naprawdę tylko On jest życiem.
1: Znaczy ja to rozumiem, tylko że mój problem, moje lęki 30 lat temu to się zaczęły właśnie od lęków przed śmiercią, przed umieraniem. I logiczne jest, że jak człowiek się rodzi, prawda, to później odchodzi. A dla mnie jest, ja mam, nie wiem, ja mam to chyba w psychice jakoś zaburzone.
0: No raczej nie w psychice. Tylko w takim tym wymiarze, tym duchowym. Ale jeszcze na jeden moment bym zwrócił uwagę,
1: tak,
0: że nawet w takich sytuacjach, kiedy przychodzą te lęki, można odwoływać się w takim tym najgłębszej w tej warstwie tego naszego ja do Chrystusa, prosząc Go o to, żeby On ten lęk odsunął. Albo żeby On związał siłę tego kogoś, kto dręczy w tej chwili. I Pani ma taką możliwość. Tam gdzieś najbardziej w głębi w siebie, bo on tam nie ma przystępu. Tam ma możliwość Pani zwracania się dalej do Jezusa i odwoływania się do Niego.
1: Znaczy ja w ten sposób tylko jeszcze chyba trwam. Bo naprawdę ja miałam i okresy silnej depresji i myśli samobójcze, z tym, że ciągle jest we mnie ta niesamowita wiara. Bo w momencie, kiedy było tak naprawdę bardzo źle i mnie pogotowie zabierało i w szpitalu już zdawało się, że ja odchodzę, to zawsze byłam z księdzem i ja wiem, że ja mam bardzo silną więź z Jezusem ze względu na to, że w momencie, kiedy było bardzo źle, i leżałam na łóżku szpitalnym, osamotniona w sali parę godzin, jak mi karetka przywiozła i tak bardzo prosiłam o księdza, to dosłownie po paru minutach się otworzyły drzwi i przyszedł do mnie ksiądz, więc ja wiem, że ja mam bardzo dużo łaski od Boga, ale nie wiem, tak trudno mi do końca zaufać, uwierzyć, nie wiem, znaczy tak bardzo się trzymam tego życia. Chciałabym się trzymać.
2: Dzięki serdeczne za ten telefon.
1: Ja również dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
1: Dziękuję.
2: Witamy Pani Barbaru.
3: Szczęść Boże.
2: Cześć,
3: ja mam pytanie do księdza Andrzeja. Jak odróżnić, czy mamy do czynienia z opętaniem, czy z dręczeniem? I czy człowiek, który jest opętany, może przyjmować komunię świętą? No tutaj może jeszcze dodam, że chodzi o osobę, u której jest stwierdzona schizofrenia. Natomiast no, ewidentnie widać działanie jakichś sił. Jak w takim przypadku, jak można pomóc takiej osobie?
0: A dlaczego Pani twierdzi, czy na jakiej podstawie Pani twierdzi, że ewidentnie widać działanie sił?
3: To znaczy, widać działanie sił. Widać po tym, co się z tą osobą dzieje. To są takie napady agresji, strasznych wrzasków. Ona po prostu nie jest sobą, krzyczy różnymi głosami.
0: Bo jeszcze te objawy nie są takimi jednoznacznie określającymi, że jest to sytuacja... uzależnienia od swego ducha. To jeszcze mogą być ciągle objawy chorobowe.
3: Tak, ale bardzo długie leczenie nie przynosi żadnych efektów i to zaczyna się takimi silnymi napadami lęku, niepokoju.
0: Nie, to także są objawy i to także są objawy, to może inaczej, to także mogą być objawy chorobowe.
3: Tak, ja wiem.
0: I często te przy schorzeniach psychicznych trzeba właściwie mówić o tym, że to leczenie jest łagodzeniem skutków. Leczenie bardziej jest leczeniem, które pomaga

0: funkcjonowaniu człowieka na co dzień, czy ułatwianiu mu tego funkcjonowania na co dzień, niż że pewnego dnia, prawda, ta choroba ustępuje, była choroba, nie ma choroby.
1: Tak, z tym, że takie właśnie te objawy, o których mówiłam, one nasilają się w nocy. One tylko i wyłącznie właściwie w nocy.
0: To też nie są. Kiedy jest
1: podejmowana modlitwa za tą osobę, ta agresja, prawda,
0: tej osoby,
1: w kierunku tej, która się
0: gdyby,
1: modli, jest jeszcze
0: gdyby
1: większa.
0: Modlitwa była podejmowana, powiedziałbym, w domu X, a ona w domu Y
1: bezpośrednio przy tej osobie.
0: To zawsze mogą być właśnie te reakcje takie o charakterze właśnie takim psychicznym.
1: Ale proszę księdza, ona nie wie, że modlitwa jest podejmowana, bo modlitwa jest podejmowana taka cicha, myślna, ona o tym nie wie.
0: Uh-huh. A agresja w tym momencie
1: nasila się.
0: A to może być sygnał, prawda, taki świadczący o tym, że tutaj jest jakieś działanie.
1: Ale czy mamy do czynienia z dręczeniem, bo z drugiej strony osoba ta poświęciła swoje życie Bogu?
0: To opętana osoba to jest osoba, która poświęciła swoje życie diabłu. Nie można jednocześnie poświęcić swojego życia Bogu i poświęcić swojego życia diabłu.
1: Aha, czyli tutaj
0: albo,
1: raczej mamy
0: albo.
1: Do czynienia z dręczeniem, tak?
0: Ja bym jeszcze rozważał ciągle tę sprawę, czym było to poświęcenie życia Bogu, a czy tam nie ma gdzieś właśnie czegoś, co było poświęceniem życia diabłu. Bo objawy, o których pani tutaj mówi, tego rozpoznawania modlitwy, która gdzie indziej ma miejsce obok, a nie ma bezpośredniego takiego kontaktu. To są objawy, które występują w takich sytuacjach, kiedy jest opętanie.
1: Aha. Dobrze, bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo.
1: Szczęść Boże.
2: Strasznie trudne sytuacje. I dla osób, które je przeżywają, i dla otoczenia. A jednocześnie jest tak, że można, szczególnie słuchając takich audycji jak nasza, można szukać wyjaśnień duchowych do spraw, które są kompletnie wytłumaczalne przez zranienia, przez jakąś ucieczkę od rzeczywistości, od życia, przed niezdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i tak dalej. I ktoś może szukać
0: wyjaśnień dokładnie
2: duchowych. Tutaj jest potrzebne bardzo, bardzo konkretne rozeznanie. I najlepiej jest prowadzić to w łączności z Kościołem, bo sami jesteśmy tutaj zdani na subiektywizm i emocje. Witam Panie Ireno.
3: Dobry wieczór, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
3: Ja chciałam zapytać tylko bardzo króciutko, czy cokolwiek można zrobić, jeżeli takie zabiegi, bioterapia, różne inne działanie były stosowane wobec osoby, która już nie żyje i ona już nic nie może zrobić, bo nie żyje.
2: A za jej życia była...
3: Tak, były stosowane tego typu terapie i to pod koniec życia bardzo intensywnie, bo ten ktoś umierał na raka. I to było robione w dobrej woli.
0: Nie ma potrzeby.
3: Czyli taka osoba jakby jest bezpieczna.
0: To znaczy, te dręczenia są dręczeniami ciągle w wymiarze tym naszej, tutaj naszej
2: doczesności.
0: Doczesności.
2: Nic ze zbawieniem.
0: Właśnie. Więc jeżeli pomimo tego ta osoba dalej trwała jakoś przy Panu Bogu i jakoś tam jemu oddawała swoje życie.
3: To było bardzo problematyczne, bo tam po prostu było tak, że to był ktoś, kto był całe życie poza Kościołem. Właściwie i to były ostatnie tygodnie przed śmiercią, kiedy przy dużej pomocy rodziny ten ktoś się po prostu zwrócił odpowiedź, a komunię przyjął dwa razy.
0: Odpowiedź i komunię świętą.
3: Tak, po 50 czy 60 latach bycia zupełnie poza.
0: To znaczy trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję, że jest na drodze zbawienia i potrzebna jest tu normalna modlitwa, tak jak ze wszystkich zmarłych.
3: Rozumiem,
0: wszystkie czyli... z odpustami, prawda, z mszami zamawianymi, czy gregorianką, prawda?
3: Tak.
0: Tylko to potrzebne, nic więcej.
3: Dziękuję bardzo,
2: proszę
3: Księdza,
2: bardzo.
3: Że obecnie się ksiądz Andrzej gościł z Panem Bogiem.
2: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Witamy Pani Iwono.
4: Cześć Boże.
2: Cześć Boże.
4: Ja mam jedno takie pytanie, ponieważ pierwszy raz wysłucham tej audycji i jestem przerażona. Naprawdę, nie na żarty. Mam 28 lat, chodziłam na religię, jestem wybierzmowana. No, chodzę do kościoła tak jak pewnie wszyscy inni. Ja w ogóle w życiu nie słyszałam o jakimś reiki, o jakichś czarnych magiach.
0: Bogu niech będą dzięki.
2: No ale to jest stan normalny.
4: Tak, ale to mnie też zastanawia na tym, że jak będąc w takim normalnym stanie, w głębiej nieświadomości, człowiek może się przed tym wszystkim uchronić. Więc ja czytam horoskopy dla zabawy. Nie wiem, powiem, że się nie byłam nawet raz u wróżki z ciekawości. No ale ja na przykład w życiu nie podejrzewałam, że mi grozi coś przez taką wizytę.
0: A jak, że tak powiem, słucham przykazań Bożych i Słowo Boże mi mówi, że wróżby, korzystanie ze wróżb to jest coś niewłaściwego.
2: To... Stary Testament bardzo często na
0: tak.
2: Ten temat.
4: No pewnie tak. Wiem, że są takie zapisy, ale w ogóle muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że przechodząc przez taką podstawową edukację w kościele mogę stwierdzić na koniec, że nie znam Pisma Świętego dokładnie. Że...
2: No ale jakie to wyzwanie jest?
4: No jest wielkie, ale prawdopodobnie...
2: Tyle ciekawych ksiąg tam jest, naprawdę. Jeden rozdział dziennie.
4: To ja w takim razie, to ja proszę o taką poradę. Czy wszystkie odpowiedzi, nie wiem, znajdę w Biblii? Czy nie wiem, jakąś listę literatury chrześcijańskiej, która da mi przestrogi przed tego typu sytuacjami, o których przed chwileczką słyszeliśmy? Bo...
0: Znaczy w ogóle to trzeba trochę inaczej ustawiać sprawę. Żeby na całe nasze chrześcijaństwo nie było takim lękowym chrześcijaństwem i chrześcijaństwem, które...
2: To jest audycja bardzo specjalistyczna.
0: Które takim chrześcijaństwem, w którym będziemy patrzyli, czego co ja jeszcze nie mogę robić, żeby tam w czymś nie zaszkodziło, tylko potrzeba takiej zwyczajnej drogi budowania jedności i więzi z Jezusem Chrystusem. Podążania coraz wierniej Jego drogą. Wsłuchiwania się coraz wyraźniej w Jego słowo. I to jest ważne. Tą drogą trzeba iść. I wtedy wszystkie inne zagrożenia prysną, prawda, tym samym. Bo im bardziej będę zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, tym nic mi nie jest w stanie zagrozić.
2: Nie koncentrować się na ciemności.
0: Na zagrożeniach.
2: Tak,
0: tylko
2: nie
0: po
2: na ciemności,
0: prostu...
2: tylko po prostu wzmacniać światło. No to jest metoda.
0: A myślę, że to, co by można było proponować na dziś, na teraz, to właśnie się da ten korzystanie gdzieś z jakichś tam propozycji tej pogłębionej formacji chrześcijańskiej.
2: Tak.
0: Zaczynając od ewangelizacji, nie wiem, albo prawda, katechezy, które wprowadzają na drogę w neokatechumenacie, albo tam, prawda, Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, kurs Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy pierwszy stopień oazy, no tutaj takie sypie, prawda, te, które mi są akurat pod ręką i znane mi formy ewangelizacji.
2: Trzeba przerobić tę emocję, którą dziś pani ma w sobie na aktywność i szukać wspólnoty i pogłębiać więzy Boga.
0: Ale na budowanie wiary.
2: Tak. Tak?
4: Mogę jeszcze ostatnie pytanie zadać?
2: Tak, ostatnie.
4: Bo wokół tego wszystkiego jest jeszcze taka, budzi się we mnie wewnętrznie taka sprzeczność, że nie wiem, człowiek nie może czynić cudów, człowiek nie może leczyć, że jak leczyć tylko przez złego ducha, a nie wiem, takie uzdrowienia typu ojciec Pio.
0: Rzeczywiście to też nie ojciec Pio. I człowiek rzeczywiście nie może, może tylko Jezus Chrystus.
2: I ojciec Pio to podkreśla, ojciec Pio to podkreśla.
0: Że to nie
4: ja wiem, ale chodzi mi o to, że jak Chrystus działał rękoma, czy po prostu za wezwaniem ojca Pio, to czy podobne sytuacje się nie mogą zdarzyć w dzisiejszym życiu?
0: Tak,
4: jak można odróżnić, kto działa przez kogo?
2: Wspólnota Kościoła, zakorzenienie we wspólnocie Kościoła. pierwsza.
0: Ale to pewnie pytanie, do które zdaje się, że to trzeba będzie odłożyć na następną audycję i zapraszamy w takim razie za miesiąc, prawda? Tak. Ale bardzo proszę wrócić z telefonem i podejmiemy to jeszcze raz.
2: Bo... Ale musimy jeszcze panu Piotrowi dać szansę. Wszystkiego dobrego. Panie Piotrze, krótkie pytanie.
5: Czy ja w sumie nie tyle z pytaniem, bardziej dzwonię ze świadectwem. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, że no to w odpowiedzi jakby na to, co dzwoniła pani mówiąca o tym, że jej dziecko skierowano terapię do ośrodka, gdzie było Reiki, to ja mogę powiedzieć, że w Warszawie, w szpitalu na Solcu, który jest stałym szpitalem, osobę starszą po wypadku skierowano w ramach kontynuacji terapii na akupunkturę, co jest w ogóle też jakąś, o ile wiem, praktyką wschodnią, która nie ma żadnych udokumentowanych podstaw. No, że
2: to też jest rzecz na następną audycję, bo tutaj jest kwestia już pewnych rozważań i akupunktura w placówkach medycyny zachodniej nie musi być rzeczywistością ideologiczną. Chociaż prawdopodobnie za nią nie stoi żaden mechanizm realnie oddziałujący na człowieka. Jest to mechanizm placebo, ale on działa. I są badania naukowe nad tą rzeczywistością, badania powtarzalne jakieś są.
5: A, czyli to nie jest tak, że akupunktura...
2: Z definicji jest rzeczą złą? Nie, tak nie jest.
5: Aha, bo właśnie zastanawiałem się, jak to może być właśnie, że w państwowych zakładach się proponuje takie rzeczy, albo że psycholog szkolny wysyła kogoś na jogę jako formę terapii. Bo
2: Panie Piotrze, prosimy o telefon za miesiąc ale my nie jesteśmy w pierwszym.
0: Sprawdzimy i podamy.
2: Tak,
0: to
2: tak. Ostatnie poniedziałki miesiąca, bo ten jest wyjątkowy. Drodzy Państwo, zapraszam teraz serdecznie wszystkich do modlitwy z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Za Hannę, za Krzysztofa, za Robertę, za Renatę, za Annę, za drugą panią Annę, za Macieja i Antoniego, za Pawła, za Hannę, za Kasię, za Ewę, za Katarzynę, za córkę i syna Ireny, za Joannę, za Renatę, za Annę, za Barbarę, za Irenę, za Iwonę i za Piotra. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
0: Panie Boże, zanurzamy te wszystkie osoby w Twoim miłosierdziu. Ukryj, Panie, je w swoich ranach. W Twoich ranach niech one znajdą uzdrowienie. W Twoich ranach niech znajdą ukojenie. Panie, tylko Ty jesteś Zbawicielem. Tylko Ty nas wyprowadzasz z różnych ciemnych rzeczywistości. Tylko Ty, Panie.
2: Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był ksiądz Andrzej Grefkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Boże Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Daj nam, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić. Chryste, bądź uwielbiony w tym wszystkim, co dla nas robisz. Daj nam, Panie, swą łaskę, byśmy potrafili widzieć jasno to, co jest najistotniejsze. Duch Święty, namaszczaj nasze serca, byśmy potrafili radować się, stając przed Tobą, Boże, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Manikowski. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Jak w trzech zdaniach streścić poprzednie nasze spotkanie, naszą rozmowę? Zwykła katolicka rodzina, medytacja transcendentalna, nawrócenie?
2: Tak, tak. Początek nawrócenia. Doszliśmy do pierwszych tygodni.
1: Działy się rzeczy też spektakularne.
2: Dla mnie bardzo spektakularne i doświadczałem to, czego niczego wcześniej nie doświadczałem. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że można coś takiego czuć i tak myśleć. No to całe zwrócenie się do Pana Boga całym sobą. Naprawdę też zauważyłem to dopiero później, bo tak jak mówiłem poprzednio, był we mnie ten strach, że ja muszę coś ze swoim życiem zrobić natychmiast i jeśli tego nie zrobię, to będzie jakoś coś bardzo złego stanie się w moim życiu. No i właśnie zacząłem. Była to wielka łaska. Z dnia na dzień zacząłem chodzić codziennie, uczestniczyć we mszy świętej, przystępować do komunii, odmawiać różaniec.
1: Bo usłyszałeś, że ktoś powiedział, że taka forma pobożności ratuje duszę osoby, która miała do czynienia z demonem.
2: Znaczy tak, dokładnie. Usłyszałem, że ktoś przez codzienne właśnie takie przez aż tak, bo mi się to wydawało aż taką pobożność codziennie przez rok, że uwolniła się ta osoba od działania złego ducha.
1: Bez egzorcyzmu, bez różnych takich
2: tak,
1: innych.
2: Tak, tak, tak. No i faktycznie, pomimo tego, że ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że duchowo byłem no, na dnie, tak naprawdę.
1: Cały czas wydawało ci się, że wszystko jest właściwie tak samo, prawda? Że no, trochę gorzej jest, no bo właściwie przestał odrzucić Kościół właściwie de facto.
2: Znaczy tak, de facto, tak, bo no, nie odrzuciłem go tak świadomie, ale no, to był ten rok, kiedy już właśnie u spowiedzi wielkanocnej nie byłem. Czyli już to minimum zostało zaniedbane. I też wspominałem o tym, o to było takie bardzo zastanawiające, bardzo wyraźne dla mnie, jak w pewnym momencie podczas podawania mi Komunii Świętej zauważyłem pewne przerażenie w oczach księdza. I nie wiem, co to było, ale bardzo mnie to zastanawiało. Co on zobaczył? Coś obok mnie. Coś
1: we mnie. Kojarzyłeś to ze swoim tym doświadczeniem wcześniejszym odrzucenia właściwie chrztu, no bo byłeś inicjowany w religię, mimo że to było przedstawione jako technika, medytacja transcendentalna.
2: Ja jeszcze wtedy bardzo mało wiedziałem o medytacji transcendentalnej, o New Age'u i miałem bardzo małą świadomość na ten temat. Oczywiście no w momencie, kiedy byłem u tej spowiedzi, zacząłem codziennie być w kościele, to zacząłem jakby, ta walka zaczęła się i jakby faktycznie to się stało tak z dnia na dzień, że to, taka łaska była mi dana, zwrócenia się całkowicie ku Panu Bogu. Pamiętam też, że żaliłem się, pamiętam dokładnie tą sytuację tak oczyma wyobraźni, że żaliłem się Panu Bogu też tak całym sobą z powodu jakiejś sytuacji. Byłem strasznie rozgoryczony. Coś tam mi się przypomniało, coś wyniknęła jakaś sytuacja. I nie krzyczałem, ale tak no, wewnętrznie było mi bardzo źle. I pojawiły się w moim sercu takie słowa, ale przecież to jest tak i tak. Ja też nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem, bo nie miałem wątpliwości, że to są słowa od Pana Boga i słowa, które uzdrowiły tą sytuację, to wspomnienie błyskawicznie.

0: Nie masz świadomości tego, co się tak naprawdę z tobą dzieje, ale cały czas twoje serce zwraca się ku Bogu dzięki różnym okolicznościom zewnętrznym, które, jak rozumiem, dzisiaj opisujesz opatrznościowo. Jako działanie
1: tak,
0: opatrznościowe.
1: Tak, tak. To znaczy ja już wiedziałem wtedy, że to jest łaska, że wszystko się zmieniło, że byłem gdzieś w jakimś bardzo odległym duchowo miejscu i że mam tą łaskę modlenia się. Bardzo dużo się modliłem właśnie tak prosząc Pana Boga o nawrócenie całkowite, o uwolnienie, o oczyszczenie, o umiejętność, o łaskę dobrej modlitwy. I też zauważałem, że taki Pan Bóg dawał mi poznać, że wysłuchuje tych próśb.
0: W jaki sposób dawał poznać?
1: Bo modliłem się za coś tam i nagle dzwoni, czy tam po kilku dniach dzwoni ktoś i mówi, że stało się coś takiego, a ja się za tą osobę modliłem. Też Pan Bóg dał mi poznać, że wspólnota, do której trafiłem, bo trafiłem też w przeciągu kilku tygodni do wspólnoty u Dominikanów, że jest to dobre miejsce, że jest to miejsce dla mnie. No, pamiętam też takie odczucie w sercu, takie przekonanie podczas jednego ze spotkań, że to jest dobre miejsce, że tu są dobrzy ludzie.
0: Takie, no, ale to takie uczucie, takie intuicje ludzie mają.
1: Znaczy, nie miewałem takiej intuicji wcześniej. Pamiętam też, mieliśmy, to mogło być ileś miesięcy już później, rekolekcję Reo. Ja byłem podczas jednego z tych dni chory, taki, że nie poszedłem nawet do pracy. Pracowałem wtedy bardzo intensywnie. I mogłem nie iść akurat na to spotkanie, ale bardzo chciałem. I sobie pomyślałem, a pójdę. I pamiętam, jak staję w drzwiach kościoła i czuję, też słyszę słowa w sercu, dobrze, że jesteś. I to wszystko, wiele było takich znaków. Pamiętam też na samym początku, przypomniałem sobie nagle jakąś złą spowiedź swoją. Z kiedyś tam. I nagle wpadłem w taką panikę, miałem taką potrzebę, żeby się natychmiast z tego teraz wyspowiadać, a to była niedziela.

wziąłem z internetu numery telefonów klasztorów i kościołów i zacząłem dzwonić, gdzie mogę się wyspowiadać, a wstydziłem się pójść do konfesjonału, spowiadać się tak normalnie na mszy. A właśnie mówiono, o, dzisiaj niedziela, to zapraszamy do konfesjonału, spowiadamy w czasie mszy, tam w niektórych miejscach tak, takie prowadzenie duchowe robimy i zajmujemy się tym, ale dzisiaj to właśnie zapraszamy do konfesjonału. I zadzwoniłem do franciszkanów na Starym Mieście, tam mnie połączono do jakiegoś ojca dyżurnego i no, z niesamowitą radością usłyszałem, to znaczy sprawiło mi to wielką radość i takie, no, że oto znalazłem, że nie ma problemu, niech pan przyjdzie. I poszedłem do tego zakonnika i on po spowiedzi zapytał się mnie, czy chcę, żeby został moim spowiednikiem. I to też było niesamowite, bo nigdy w życiu nikt się mnie nie zapytał, czy ja chcę, żeby on został moim spowiednikiem. I 3 dni, bo wtedy wyspowiadałem się z tej złej spowiedzi, która kiedyś była. I już nie wiem, może następnego dnia, 2 dni, 3 dni później, to było bardzo szybko. Ja to kojarzę, tak pamiętam, że to zaraz się stało, zaraz po tym. Też może mi się coś wyobraziło, tak przyśniło, ale przyśnił mi się anioł, który wysyłał mi 3 SMS-y. Twoje grzechy są ci odpuszczone, twoje grzechy są ci odpuszczone, twoje grzechy są ci odpuszczone. I to był okres, kiedy byłem bez pracy. Próbowałem uruchomić własną firmę i tak działać na własny rachunek, ale się nie udawało. Tak miałem wrażenie, jakby wszystkie drzwi były zamknięte przede mną przez 5 roku. I też zaraz chyba następnego dnia, w przeciągu, nie wiem, 2-3 godzin, nie widząc się z pracodawcą, w ogóle tylko mając z nim kontakt telefoniczny, dostałem pracę. I to też się śmiałem, wyniknęło później, że ustaliliśmy jakąś tam kwotę pensji. On powiedział, że da mi trochę mniej. Podczas pierwszego pobytu w pracy on powiedział, czy może nawet telefonicznie trochę wcześniej. A, dam ci tyle, co chciałeś. No, nawet tak się śmiałem, że dostałem podwyżkę jeszcze zanim zacząłem pracować. I dla mnie to było jednoznaczne, że to jest opatrzność Boża, że Pan Bóg właśnie udziela mi tej łaski. Łącznie z tym, że to był wielki pokój, uczucie wielkiego pokoju. I bardzo wyraźnie dostrzegałem, że nie jest ważne właśnie, jaką mam pozycję, co ja robię, jakie stanowiska zajmuję. Tylko, że Pan Bóg jest najważniejszy, że to od Niego pochodzi i że nie jestem w stanie znaleźć zaspokojenia, radości w tych rzeczach, które są w tym świecie, tylko to była taka wyraźna refleksja, myśl i zrozumienie tego, że szczęście pochodzi tylko i wyłącznie od Pana Boga.

0: I kiedy ten okres euforyczny się kończy?
1: Tak naprawdę nie było jakiegoś końca.
0: No
1: tak,
0: momencik, SMS-y od anioła.
1: Ja myślę, że co jakiś czas Pan Bóg daje mi poznać, że jest, że czuwa, że prowadzi, że chce dobrego. No, faktem jest, że na początku jakby nagromadzenie tych znaków było takie duże, że to było wyjątkowe. W tej chwili już nie ma takiej ilości znaków. Czasami jest to ktoś, co ktoś powie, jest to, nie wiem, coś przeczytanego, co człowieka dotknie, usłyszanego na kazaniu, ale działo się jeszcze bardzo wiele, wiele rzeczy duchowych, łącznie z takimi przejściami bardzo trudnymi, kiedy zdarzyło mi się przez przypadek zupełnie uklęknąć w kościele obok kobiety, która poprosiła, jak się później okazało, kapłanów o modlitwę nad sobą i okazało się, że ta pani potrzebuje egzorcyzmów. I to wyszło właśnie w czasie tej modlitwy obok, gdzie ja klęczałem pół metra obok niej. I no to był bardzo ciężki okres taki, gdzie ja wracając z kościoła, tak to mocno przeżyłem, tak to wpłynęło bardzo na mnie intensywnie, że wracając z kościoła, no nie byłem, byłem cały rozdygotany. Przyszedłem do domu, nie potrafiłem się uspokoić, spóźniłem się chyba 2 czy 3 godziny do pracy, byłem, nic nie powiedziałem nikomu, swojemu szefowi, ale on musiał widzieć, że coś jest nie tak, bo mówił, tak jak nie zdarzało mu się to, bo tak raczej był taką osobą bardzo twardą. Marcin, nic się nie martw, będzie dobrze. A ja e-mailem i SMS-ami prosiłem osoby znajome o modlitwę za mnie.
0: A dlaczego cię to tak przejęło?
1: Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, ale pamiętam, że jeszcze później przez wiele dni, a szczególnie tego pierwszego dnia wieczorem przyszedłem z pracy do domu i czułem taki nieopisany lęk i tak zupełnie irracjonalny. Nie potrafiłem się tego lęku pozbyć. Modliłem się bardzo dużo, łącznie z takimi myślami. Jesteś daleko od wszystkich, nikt ci nie pomoże, jest późno, nie masz do nikogo nawet zadzwonić. I dla mnie było to jednoznaczne, że jest to odręczenie przez złego ducha po prostu. Ale dzięki temu trafiłem do spowiednika swojego, znalazłem spowiednika tam, gdzie wtedy byłem.

0: Czy to ta wcześniejsza twoja historia mogła sprawić, że byłeś mniej jakby odporny na ten atak? No bo to co opowiadasz, to wygląda na atakowanie twierdzy z zewnątrz jednak. Czyli, że ty byłeś w stanie łaski, że byłeś blisko Jezusa, ale jednocześnie otarłeś się o sytuację, w której była obok ciebie walka duchowa rzeczywista. Czy tamta twoja historia właśnie mogła mieć takie konsekwencje?
1: Ja myślę, że właśnie tak to było, że przez to, że miałem taką, a nie inną przeszłość duchową, byłem dużo bardziej wrażliwy niż inni. Zresztą ja to trochę też traktowałem, nie potrafię sobie dokładnie przypomnieć, bo ja dużo się zastanawiałem, dlaczego tak się stało, bo było to bardzo trudne przeżycie. Okazało się zresztą, że podobne odczucia miała siostra zakonna, która też 2 metry obok modliła się wtedy, też po prostu po mszy przy tabernakulum. I no, traktowałem to również, tak przemknęło mi przez myśl, że ja chyba najprawdopodobniej za tą osobę, nad którą się modlono, bo ja już właśnie nie jestem pewien, ale widziałem ją wcześniej w kościele i kiedyś w czasie mszy, właśnie wtedy, kiedy ta osoba była akurat siedziała przede mną, ja sobie pomyślałem, że ona potrzebuje duchowej pomocy takiej, jaką ja potrzebowałem jakiś czas temu, jakiej ja potrzebowałem. I ofiarowałem za nią właśnie swój udział w tej mszy. To nie jest nic, co żadna moja zasługa, bo to Pan Bóg udziela łaski, tylko to jakoś tak mi chodzi po głowie właśnie, że tak to było. I traktowałem to trochę jako zemstę złego ducha. Mm-hmm.
0: Jakie są jeszcze ważne momenty, zanim rozpoznałeś swoje powołanie i zacząłeś przygotowywać się do ślubu, bo o tym powiemy za jakiś czas, ale będziesz tutaj ze swoją żoną.
1: Tak. Ten rozwój duchowy, ja myślę, że proces jakby takiego oczyszczania myśli i też pytania Pana Boga, czego On chce, do czego mnie powołuje, postępował przez cały czas, że to był też taki czas intensywnej zmiany, chociaż ja sobie z tego nie zdawałem sprawy już później, że coś się zmienia, poza tym, że się nawróciłem, że coś się jednak zmienia. Pamiętam też kilka miesięcy przed naszymi zaręczynami. Siostra zakonna, która się tak opiekowała duchowo mną, powiedziała: Panie Marcinie, Pan jest zupełnie innym człowiekiem. I mi się tak wierzyć nie chciało, no bo dlaczego? Od czasu nawrócenia chyba, no kilka lat, tak.

0: co to miało znaczyć? Pan jest innym człowiekiem. A ty mówisz, że ty nie widziałeś tej zmiany.
1: Myślę, że w jakiś sposób, nie wiem, może pojawiło się więcej rozsądku w moich decyzjach, jeśli chodzi o szukanie Pana Boga. Może pytania, które Panu Bogu zadawałem, te poszukiwania moje były mądrzejsze, jakoś tak bardziej ukierunkowane tam, gdzie trzeba. No, była to osoba bardzo doświadczona, więc też taka, która z wielu osobom pomogła duchowo. I no, myślę, że ona zauważyła to, czego normalnie człowiek nie dostrzega.
0: Jak to na twoje zwyczajne życie się przekładało?
1: Na zwyczajne życie przełożyło się tak, że niedługo potem się zaręczyłem. Nie dlatego, że siostra zakonna powiedziała mi, siostra Immaculata powiedziała, że się zmieniłem.
0: Ile miałeś wtedy lat?
1: No, cały czas jeszcze poniżej 40.
0: I powiedz, jak w ogóle sobie myślałeś o swoim powołaniu wtedy? Miesiąc przed tą rozmową z siostrą Immaculatą.
1: Ja cały czas szukałem głosu Pana Boga, jakiegoś takiego wyraźnego znaku. To był też taki czas, kiedy wiedziałem, że kończy się obecna praca, że no, planowałem zrobić sobie kilka miesięcy wakacji. Wracałem do Polski po kilku latach nieobecności. Czy bywałem w Polsce, ale właśnie pracowałem za granicą. I no właśnie, zastanawiałem się. To nie było tak, że ja wiedziałem, dobrze, to ja przyjadę do Polski teraz. Ożenić.
0: Ale mnie chodzi o twój stan wewnętrzny, bo niektórzy ludzie w takim wieku byliby rozgoryczeni na przykład. Mieliby pretensje do Pana Boga, że nie wiedzą, rozumiesz, albo by zaczęli działać na własną rękę. Chciałbym tutaj poznać, jak kombinowałeś.
1: Dokładnie nie pamiętam, ale tak, no to że jakoś Pan Bóg nie odpowiada wyraźnie, że odpowiedź nie pojawia się jak czarno na białym, to tak trochę mnie powodowało pewne zniecierpliwienie. Ale nie było to żadne rozgoryczenie. Raczej, jeśli chodzi o moje życie i o dalsze losy, czułem w sercu pokój.

0: też pół roku przed naszymi, około pół roku przed naszymi zaręczynami, pojechałem do Santiago de Compostela na taką rowerową wyprawę, pielgrzymkę, ale jechałem tam bez intencji, tak jak często bardzo ludzie jadą z intencją znalezienia męża, żony, czy właśnie takiego wyraźnego rozeznania powołania. Jechałem tam bez intencji, powierzając intencję tej pielgrzymki Matce Bożej. No i jak tu powiedzieć, że święty Jakub nie działa?
1: Dobrze, to w takim razie powiedz mi, jak przed nawróceniem myślałeś o tym swoim życiu?
0: No, było kilka znajomości, przyjaźni, związków, które się nie udały. I byłem z tego powodu bardzo rozgoryczony. Nie wiedziałem dlaczego. Było mi bardzo niedobrze z tym, że chciałem, ale jakoś nie potrafiłem. Bo to odnosiłem do siebie, że to się nic nie udało z mojego powodu. Ale też już jakiś czas po nawróceniu Pan Bóg dał mi poznać, że to była łaska, że nic z tego nie wyszło. Ja to bardzo wyraźnie odczułem w sercu. I jakby zniknął, bo też był faktycznie jakiś taki cień, taka rana, że wcześniej z tego mojego życia nic nie wyszło. I zastanawiałem się często, pomimo tego, że było dużo pokoju, że naprawdę to moje życie już wyglądało zupełnie inaczej.
1: I Pan Bóg cię uspokoił.
0: I tak. I tak. To wspomnienie, czy ta rana, ta boleść została uzdrowiona.
1: Czyli dostałeś łaskę cierpliwości.
0: Czy ja wiem, czy nie zastanawiałem się. Być może.

0: co jest istotą twojego życia po nawróceniu, bo mówisz już o w miarę stabilnej takiej ochodzeniu za Bogiem, o tym, że szukasz Jego woli, że ta relacja jest, no skoro On tak często się wypowiada i czasami nawet w bardzo wyraźny sposób, jakbyś opisał takie życie? Już pewnie w pewnym momencie skończyłeś chodzić codziennie na mszę. Jak wyglądało to codzienne?
1: Znaczy, muszę jeszcze nawiązać do tego, że właśnie tych znaków było bardzo dużo, jakby ta łaska Boża była bardzo duża. No i ja nie wiążę tego z moją osobą, jako że ja jestem jakiś szczególny, tylko że szczególnie wielka łaska była potrzebna osobie takiej jak ja, żeby wyjść z tego, w czym była. Jeśli chodzi o drogę już właśnie po tym intensywnym okresie nawrócenia, nadal staram się chodzić codziennie do kościoła, uczestniczyć we mszy i robimy to teraz razem. Razem chodzimy z Agnieszką. Jest to dla nas bardzo ważne. No i wiemy, że jeśli nie będziemy budować na Panu Bogu, to nie można liczyć na po prostu szczęście, że nam się uda. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy budować na Panu Bogu.
0: Jak to nowe życie w pracy? Czy coś zmieniło się? Czy twój stosunek do tego, co robisz, do ludzi, z którymi pracujesz?
1: Tak. Na pewno przyszło takie uspokojenie związane z tym, że zdałem sobie sprawę, że nieważne jest, jakie stanowiska zajmuję. Zresztą ta praca, którą dostałem tak po tamtej spowiedzi, to była praca na niższym stanowisku, za znacznie mniejsze pieniądze, a ja pomimo tego byłem strasznie szczęśliwy, że ją miałem. Na dodatek była to praca, gdzie tak no nie do końca się znałem na tym po prostu. Miałem szansę wiele się nauczyć, ale no jak się okazało, też ja to traktuję jako łaskę Bożą, że potrafiłem się nauczyć i że było to docenione. I przestało mieć znaczenie to, żeby, nie wiem, jaki sukces osiągnąć, żeby budować cokolwiek bez Pana Boga.

0: to znaczy budować z Panem Bogiem w pracy?
1: Dla mnie to oznaczało przede wszystkim, żeby wykonać ten, to był wtedy dla mnie olbrzymi wysiłek, ale żeby zorganizować sobie dzień w taki sposób, żeby być na mszy. Dojeżdżałem kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę do pracy z Warszawy i nie było to łatwe, bo czasami musiałem wstać o 5:00, 5:30. Czasami po prostu bardzo późno przychodziłem do domu. I było to prawie dosłownie tak, że już musiałem zjeść śniadanie wieczorem i się ogonić, bo rano nie starczało czasu, a ja na dodatek jestem śpiochem. Także chociażby to, ale też żeby budować, żeby starać się w pracy być całkowicie uczciwym, całkowicie jakby takim czystym, jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi, o chociażby o język, jeśli chodzi o słowa, jakimi się człowiek posługuje.
0: Kiedy Pan Bóg się za człowieka zabiera, to człowiek widzi nagle siebie zupełnie w innym świetle. Z czym największy masz problem? Co wymaga największej pracy? Co dla ciebie jest ościeniem?
1: Ja myślę, że to, że jestem śpiochem. Jednak czasu, jak człowiek pracuje, jest bardzo mało i jest to duży problem. Ale no oczywiście są pewne wady, słabości, nad którymi chciałbym popracować i których chciałbym się pozbyć. Pocieszyłem się kiedyś, czytając jakiś list ojca Pio, że on też miał problem, bo łatwo wpadał chyba w złość w konfesjonale i pisał swojemu spowiednikowi, że on to już jest taki zły, taki, tak nie może sobie z tym poradzić i jest taki na pewno Panu Bogu niemiły, przynajmniej ja to tak zrozumiałem. I no myślę, że każdy tam jakieś słabości ma, z którymi nie może sobie poradzić, ale też dla mnie najważniejsze było to, że Pan Bóg w porównaniu do mojego życia przed nawróceniem jakby nigdy mnie nie zawiódł.
0: Co to znaczy?
1: To znaczy, że tak jak na początku nawrócenia pamiętam, miałem wątpliwości i czy ja mogę iść, przystąpić do Komunii Świętej. Bo coś tam się wydarzyło, bo coś pomyślałem. Dzwoniłem do mojego spowiednika na komórkę. Także dla niego to musiały być bardzo uciążliwe i w ogóle być może nawet się gdzieś tam w duszy śmiał, że można mieć takie dylematy. Ale nigdy nie było takiej odpowiedzi, że nie mogę. Czyli nigdy nie było czegoś takiego, gdzie on by doszedł do wniosku, że wystąpiłem przeciw Panu Bogu w poważny sposób. Ale no tak, to moje życie się podnosiło.

0: czy miałeś pokuszenie wiary?
1: Nie pamiętam, chyba nie. Nie, pewnie bym zapamiętał.
0: Poza Eucharystią, co jest ważne? Z czego czerpiesz siłę duchową?
1: Eucharystia, modlitwa.
0: Jak wygląda twoja modlitwa?
1: Staram się odmawiać różaniec. Staram się czytać Pismo Święte. Staram się odmawiać też różaniec w jakichś tam intencjach, w których podjąłem się odmawiać. I staramy się z Agnieszką też modlić razem. Właśnie tą tajemnicą szczęścia, bo ja czuję się cały czas taki bardzo wdzięczny Panu Bogu za to i że tą obietnicę spełnił.
0: Jak ten czas przed samym w momencie... Agnieszkę znałeś wcześniej chyba, tak?
1: Agnieszkę poznałem dopiero u dominikanów. Nie widziałem jej nigdy wcześniej. No właśnie. I ta nasza przyjaźń no też rozwijała się przez kilka lat. Najpierw wydawało się, że się zaprzyjaźniliśmy bardziej. Była jakaś tam euforia. Później był jakiś dół, gdzie ja sobie myślałem, to na pewno nic z tego, to nie jest.
0: Ale myślałeś od początku już w poważnej perspektywie, tak?
1: Nie pamiętam, czy od samego początku, ale od początku przykuła moją uwagę i podobała mi się.

0: co z tym dołem?
1: No, przetrwaliśmy go. Przetrwaliśmy, myślę, że też taki czas właśnie tego, ten trudny, bo to było z takiej relacji bardzo przyjacielskiej, bardzo zażyłej, do której w pewnym momencie doszliśmy, no zrobiła się taka pustka, taka duża odległość, nie tylko fizyczna, ale też tak duchowa, przyjacielsko, w relacjach przyjaźni. I ten czas był też potrzebny na pewno mi, żebym jeszcze ja się zmienił. Czy Agnieszce to by musiała sama się wypowiedzieć.
0: Zapytamy.
1: Ale tak, no to było też... pamiętam, to był też czas, kiedy umarł Ojciec Święty, kiedy to zupełnie przez przypadek razem pojechaliśmy do Rzymu na pogrzeb Ojca Świętego. To był też taki czas, kiedy na jakieś rekolekcje też w sumie tak przypadkowo pojechaliśmy, byliśmy razem w Rzymie i mieszkaliśmy w miejscu, gdzie były relikwie świętego Ludwika, Grignion

element, który pozwalał mi wytrzymać w tym nawróceniu, który pozwalał mi przetrzymać tą walkę, która się o mnie toczyła i na pewno te ataki złego ducha, które były, bo tam były i budziłem się w nocy z wielkim lękiem, z takim lękiem paraliżującym, że człowiek nawet boi się sięgnąć po różaniec albo po modlitewnik. No, różne rzeczy na początku były. I ten czas, właśnie to oddanie też Matce Bożej, to wszystko było potrzebne. Na pewno jeszcze dużo przed nami, przede mną, ale pewnie dokonało się to, co jakieś niezbędne minimum, które mogło się dokonać.

0: kim jest Bóg, który tak opiekuje się tobą?
1: Bóg jest wszystkim. I Bóg jest tym, który się o mnie troszczy, tym, który udziela łaski. Pomimo tego, że człowiek i ja nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności Panu Bogu. Nie odczuwam nawet tej wdzięczności tak często. Może taka emocjonalna wdzięczność pojawia się czasami. Raczej świadomość, że no, naprawdę mam za co być Panu Bogu wdzięcznym.
0: Za co jesteśmy najbardziej wdzięczni?
1: Za nawrócenie. Bo to naprawdę dostałem nowe życie. I związane z tym życiem jest no, moje kolejne życie, życie razem z Agnieszką. No i po prostu mamy szansę teraz, tak myślę, zrealizować to swoje powołanie do świętości. Czyli do dojścia do Pana Boga.
0: Do kogo? Powiedziałeś, że jest wszystkim. Ale to... Kogo poznałeś w swojej historii? Jaki on jest?
1: Nie potrafię tego powiedzieć. No, jest źródłem łaski, jest dobrocią, jest miłością, jest cierpliwością. Jest mocą ponad wszelkie inne moce. I tak naprawdę jest ponad wszystkim i wszystko tworzy. I wszystko powołuje do życia.
0: W jakiej intencji pomodlimy?
1: Pomodlimy się w intencji dziękczynnej za dobre wyniki badań mamy Agnieszki.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Manikowski, a za jakiś czas spotkamy się tutaj w trójkę również z jego żoną Agnieszką. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
2: Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.

0: Dobry Panie Boże, Ty nam pokazujesz, kim jesteśmy naprawdę, że to tylko Twoją łaską jesteśmy zbawieni, że to tylko Ty działasz, a jednak zapraszasz nas do współpracy, Panie, w tym dziele zbawienia. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło, o Twoją łaskę teraz właśnie na ten czas, żebyś Ty przez nas mówił, żebyś Ty, Panie, dawał słowa, żeby to wszystko było powiedziane na Twoją chwałę. Proszę Cię, Panie Boże, też o to, żeby była tutaj z nami Maria, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Czy miała Pani szczęście być z Bogiem przez całe swoje życie, czy też były okresy bez Boga?
1: To znaczy, ja wychowałam się w rodzinie katolickiej i zawsze byłam z Bogiem, ale nie zawsze tak blisko, jak w ostatnim okresie. Były takie okresy oddalenia, było to czasem niezależne ode mnie, z sytuacji rodzinnej wynikało, ponieważ wyszłam za mąż za oficera Wojska Polskiego i to były takie czasy, gdzie człowiek musiał się ukrywać z tą swoją wiarą i schodzeniem do kościoła. I ja to tak bardzo skutecznie robiłam, tak dbałam o awans męża, pamiętam wtedy. Ale jak wyjeżdżałam na wakacje czy do rodziców, to wtedy uczęszczałam do kościoła. Chodziliśmy z mężem i chodziłam do spowiedzi, do Komunii Świętej. Także ten kontakt zawsze miałam. Moi rodzice byli ludźmi wierzącymi i praktykującymi. I jako dziecko widziałam zawsze ich modlących się. Nawet jak wracali z pracy bardzo zmęczeni, to wieczorem razem z dziećmi, ja w tym uczestniczyłam, modliliśmy się. Moja mama śpiewała zawsze godzinki, pieśni maryjne, śpiewała o Panu Jezusie i ja wtedy tych słów się uczyłam. I mama, pamiętam, zabierała mnie na msze święte, ale zabierała mnie na odpusty, które były połączone z takim czuwaniem nocnym. Jeździliśmy do Dąbrówki, jeździliśmy do Częstochowy. Ja pamiętam, jako małe dziecko jechaliśmy w takiej grupie. Panie na przykład załatwiały sobie nocleg, a moja mama się modliła całą noc. Ja czasem tak mi żal było, że one poszły spać, a ja jako dziecko muszę tutaj być i tak przy tej mamie cały czas. Ale teraz, jak to wspominam, to ja dziękuję mojej mamie za to, że to tak było, bo ja ją widziałam modlącą się i to mi bardzo pomogło w takich trudnych chwilach, kiedy cierpienie przygniatało, kiedy było źle, kiedy nie wiedziałam, co zrobić, to ja zawsze biegłam do kościoła. Zawsze znalazła się jakaś taka chwila, którą mogłam poświęcić Panu Bogu, czy na studiach, podczas egzaminów, to pamiętam, czy do szkoły. To zawsze szłam do kościoła i najpierw, chociaż na krótko, tak wchodziłam i się modliłam. A to był przykład właśnie mojej mamy, mojego taty, którzy tą wiarę mi szczepili. I to był taki bardzo taki mocny fundament tej wiary.

0: Co prawda tak fajnie jest powiedzieć, że jak człowiekowi się wiedzie, jest wszystko dobrze, no to człowiek dziękuje Panu Bogu za to, że tak jest fajnie. Trudniej jest, jak człowieka spotyka cierpienie, jak zaczyna coś przygniatać i wtedy człowiek się zaczyna gubić. W moim życiu tak wszystko niby się fajnie układało do pewnego momentu. 27 lat byłam taką szczęśliwą mężatką, kochający mąż wracający i tak wszystko było dobrze. Dzieci zdolne, uczyły się, wszystko przebiegało. Byłam zadowolona. Ale mąż zachorował i zaczęła się tragedia. Mąż zachorował, jego choroba zwróciła się przeciwko mnie. Zostałam odrzucona, oskarżona o rzeczy, których nigdy nie zrobiłam, o jakoś tak to zło, mogę powiedzieć, szatan uderzył w moją wierność, co było dla mnie świętością. Nagle mąż oskarża mnie o niewierność małżeńską, no i zaczęła się tragedia. I na początku ja tak bardzo, bardzo szarpałam się z tym wszystkim, bo taka rozpacz przeplatana z modlitwą. Ja wiedziałam, że mam się zwrócić do Pana Boga, żeby prosić, żeby błagać o przemianę, o Jego zdrowie, żeby to się wszystko zmieniło. I ja tak robiłam, ja błagałam, ale tak po ludzku to przychodziły chwile jakiegoś takiego zwątpienia, takiej czarnej rozpaczy, że ja sobie z tym nie poradzę, jak to będzie. W ogóle sytuacja bez wyjścia. I tak byłam u spowiedzi i spowiednik poradził mi, żebym poszukała sobie grupy modlitewnej, takiego wsparcia, że będzie mi lżej.
1: Mąż mieszkał w domu, tak?
0: Mąż mieszkał wtedy w domu, tak. I no zaczęłam szukać. I Pan Bóg jakoś tak kieruje tym wszystkim, żeby do tej grupy modlitewnej trafić, a nie do innej. I to było bardzo tak jasno widać na moim przykładzie, bo chciałam do odnowy w Duchu Świętym, ale tak się złożyło, że jak tam poszłam, no nie zauważyłam zainteresowania i sama jakby się wycofałam z tego. Postanowiłam pojechać do Matki Bożej Licheńskiej, ponieważ wiele razy już mi pomogła i mówię, zwrócę się do niej o pomoc. Jadąc na pielgrzymkę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, to w zasadzie nie była pielgrzymka, tylko wycieczka. Jechałam z koleżanką, która załatwiła również miejsca dla swoich znajomych. I w drodze poznałam takie dwie panie, które były z rycerstwa świętego Michała Archanioła. Chwilę porozmawiałyśmy w tamtą stronę. Później byłyśmy w Licheniu, już się z nimi nie widziałam, ale w drodze, jak wracaliśmy, jeszcze wstąpiliśmy do Lasku Gręblińskiego i tam je spotkałam. Razem nawet odprawiłyśmy sobie drogę krzyżową i już w autobusie nawiązałyśmy kontakt. One opowiedziały mi trochę o rycerstwie, dały czasopismo Któż jak Bóg i zaprosiły, to było w maju 2001 roku. I zaprosiły na swoje spotkanie modlitewne.

I ja już tak czekałam, kiedy to spotkanie będzie i z taką radością to było rano, bo na siódmą msza święta i po godzinie po mszy świętej właśnie modlitwy. Pobiegłam tam, że tak powiem, na skrzydłach, że już nareszcie to chyba jest ta moja grupa modlitewna. Modliłam się razem z nimi. One też miały lęk, że ja pewnie nie przyjdę. No ale później się okazało, że przyszłam i wytrwałam w tej grupie do dzisiaj. I bardzo muszę powiedzieć, że takie wsparcie grupy modlitewnej jest bardzo ważne, jeżeli człowiek jest zagubiony, jeżeli przygniata go ciężar, który sam z siebie nie byłby w stanie, tak po ludzku, nie byłby w stanie udźwigać. Wtedy ma się ludzi, którzy razem się modlą. Ma człowiek, do kogo się zwrócić. I wtedy też tak bardzo odczułam, że ja nie jestem sama. Ja mam Pana Jezusa. Obojętnie, co by się nie zdarzyło, to ja nigdy nie będę sama. Ja mam wsparcie. Jest mój anioł stróż, którego tak bardzo, bardzo, bardzo odczuwałam, że on jest i prosiłam go o pomoc. Nawet czasem jak jakoś tak się ociągał z tą pomocą, to mówiłam, no co ty sobie wyobrażasz, masz mi pomagać, od tego jestem i jesteś i pomagaj mi. No i on wtedy mi pomagał i stwierdziłam, że czasem trzeba tak mocniej do tego anioła stróża powiedzieć. No byłam na rekolekcjach z księdzem Polakiem w Markach Strudze z Rycerstwa Świętego Michała i wtedy tak bardzo przybliżył tą opiekę aniołów i rolę świętego Michała Archanioła, bo ja należałam do parafii świętego Michała Archanioła, to moje dzieciństwo, ale nigdy tak za bardzo się tym, nad tym się nie zastanawiałam. I tutaj nagle święty Michał jeszcze jest do pomocy w tych wszystkich trudnościach. I pamiętam, że może powiem jakieś świadectwo pomocy świętego Michała Archanioła, ponieważ byłam pod koniec czerwca na tych rekolekcjach i na początku lipca bardzo pragnęłam pojechać do Niepokalanowa, bo tak mi się wydawało, że tam powinnam do Matki Bożej pojechać. Prosiłam męża, żeby mnie zawiózł, ale no na początku to nie wychodziło i pojechaliśmy którejś niedzieli do koleżanki na działkę w pobliżu Niepokalanowa. I się zgodził, że pojedzie. No, koleżanka powiedziała, że msza święta jest o 18:00. Przyjechaliśmy tam przed 18:00. Okazało się, że msza święta jest o 19:00. Weszliśmy do kościoła. Mąż mówi, nie, pójdziemy gdzieś po drodze. Nie będę czekał na ciebie, nie? I wychodząc z tego kościoła, przypomniałam sobie o świętym Michale. I mówię, święty Michale, ty zrób coś. No przecież tak bardzo pragnęłam tu być u Matki Bożej. No Matko Boża, no pomóż mi. Ale mąż nieugięcie wsiadł do samochodu, zapuścił samochód, wycofał i samochód zgasł. Silnik stanął i nie mógł zapalić. Próbował w tą, w tamtą, nie mógł, ale teraz trzeba było jeszcze ten samochód wprowadzić z powrotem, bo staliśmy na środku. Mówi, chodź mi pomożesz. No ja pcham tego Opla, to taki wielki samochód, pcham go i w końcu mówię, święty Michale, no pomóż mi, nie widzisz jak się męczę. I ten samochód tak jakby sam wjechał na swoje miejsce.

dobrze, on tam dalej próbuje zapalić, ale nic mu nie wychodzi. Ja mówię, słuchaj, ja pójdę się pomodlę. Jeszcze chociaż te parę minut, zanim uruchomisz samochód, no i pojedziemy. Ja weszłam do kościoła, mąż przychodzi i mówi, słuchaj, ja tego samochodu nie mogę uruchomić. On się męczył aż do 19:00. Mówi, to jednak zostaniemy na tej mszy świętej. No więc ja taka szczęśliwa, że święty Michał mi pomógł, ale on na tej mszy mówi, słuchaj, jak my wrócimy do domu? A takie moje wewnętrzne przekonanie było, że my do tego domu wrócimy. Ja się w ogóle nie przejmowałam, że ten silnik zgasł. Wychodzimy, mąż wsiada, zapala silnik ruszył, zajechaliśmy szczęśliwie do domu. Więc byłam bardzo szczęśliwa, bo dopiero tak wstąpiłam do tej grupy. Jeszcze nie byłam pełnoprawną rycerką, bo to trzeba złożyć ślubowanie, które złożyłam później. Po roku czasu, rok czasu jest takiej właśnie próby. No i modliłam o zdrowie dla męża, o jedność, o miłość w rodzinie, ale tak w sumie to nic się nie zmieniało. I był taki moment, że im bardziej się modliłam, tym gorzej się działo. Ale mówię, nie, Panie Jezu, Ty jesteś i Ty wszystko możesz i tylko Ty możesz mi pomóc, bo nikt więcej nie może mi pomóc. I w 2002 roku jakoś koleżanka wspomniała o Medjugorje. Ja o Medjugorje nie wiedziałam wtedy jeszcze nic. Ale jak ona powiedziała tak Medjugorje, to mi utkwiło w pamięci i zaczęłam to, no tak od czasu do czasu temat Medjugorje wracał, może by tam pojechać. Ale chorowałam na serce i to tak dość poważnie, gdzie wysokie temperatury to powodowały osłabienia. Ja nie mogłam funkcjonować, że tak powiem, samodzielnie. Nieraz mąż z pracy przynosił mnie do samochodu na rękach, bo słabłam i bałam się w te gorączki pojechać do Bośni i Hercegowiny. Ale tak się wszystko złożyło, że jednak, już nie będę szczegółów opowiadała, jednak ja do Medjugorje pojechałam. I tam w Medjugorje doświadczyłam obecności Matki Bożej, nie przed ołtarzem, wszędzie. Po prostu, gdzie stanęłam, czułam obecność Matki Bożej, że ona jest, że pomaga, że tak, że może mi otoczyć płaszczem swojej opieki. Prosiłam właśnie też o opiekę nad dziećmi, modliłam się za wszystkich, o wszystko. To był czas takiej wielkiej, wielkiej, wielkiej modlitwy. Również Matka Boża zaprowadziła mnie, zaprosiła na podczas objawienia pod błękitny krzyż, bo nie wiedziałyśmy o tym, no ale z koleżanką tam się znalazłyśmy i to też było takie bardzo wielkie przeżycie.

Jak wracaliśmy, zatrzymaliśmy się w Tichalinie. Tam była msza święta i pamiętam, podczas tej mszy świętej zamknęłam oczy i zobaczyłam taki wielki krzyż otoczony tysiącami różańców. To różańce były takie, na którym się modliłam z drzewa różanego, ale tych różańców było tyle, że otworzyłam oczy i mówię: Panie Jezu, przecież tych różańców to ja do końca życia nie zdążę zmówić. Jest ich tak dużo. Otworzyłam oczy, zamknęłam i ten krzyż cały czas był, on był dość duży. Wróciłam do domu i tak się zaczęło dziać, że znajoma z parafii zapytała się, czy należy do kółka różańcowego. Ja mówię, że nie, ale przypomniałam sobie ten krzyż. No tak, czyli przesłanie: Matka Boża chce, żebym ja się modliła na różańcu. Więc ja dobrze. Później ktoś mi dał ulotkę o bractwie różańcowym. Przeczytałam, odłożyłam, ale któregoś wieczoru, bo to była zima, wzięłam tą ulotkę, przeczytałam i mówię: nie ma co się ociągać, tylko trzeba się ubrać, zimno, nie zimno, pojechać, zapisać się już. No i zapisałam się do bractwa, odmawiałam różaniec i tak właśnie Matka Boża pociągnęła mnie do modlitwy różańcowej. Ja pokochałam tą modlitwę, pokochałam rozważania, bo wtedy byłam z Panem Jezusem, przeżywałam te sceny rozważań. Kiedyś w pracy, pamiętam, bo cały czas pracowałam, siostra zakonna dała mi ulotkę o rekolekcjach ignacjańskich w Gdyni. Ja wzięłam od niej tę ulotkę, tak bez przekonania, bo no, dała mi tę ulotkę. Jeszcze ona wtedy powiedziała coś takiego: Pan Jezus od ciebie wymaga więcej. Przyszłam do domu, położyłam tę ulotkę i jak usłyszałam w Radiu Józef, że są rekolekcje ignacjańskie, to przypomniała mi się ta ulotka. Wzięłam tę ulotkę, przeczytałam. Mówię, no warto by było na te rekolekcje się zapisać. No dowiedziałam się od kiedy, do kiedy, kiedy są spotkania, od kiedy to się zaczyna. Pojechałam do Andrzeja Boboli, ale też nie dopełniłam takich formalności, żeby się zapisać do kierownika duchowego. Ja przyjechałam na te rekolekcje, wtedy jeszcze nie byłam tego dnia na mszy świętej i tak sobie myślałam, że jak będę miała iść do kierownika duchowego, bo już te rekolekcje odprawiałam, to nie będę na mszy świętej, bo msza jest o 19:00. Bo to był taki okres, gdzie ja już zaczęłam chodzić codziennie na Eucharystię i Komunia Święta dawała mi tak dużo siły i takiej mocy wewnętrznej, żeby przeżyć te cierpienia, to z czym ja jestem na co dzień. I do księdza odesłała mnie ta pani, bo ja mówię, że no nie mam przedstawiciela duchowego, no to proszę do księdza, do brata Remiego. Poszłam, on mówi: proszę na 19:00 na mszę i później się zgłosić. No więc ja mówię: no Panie Jezu, dziękuję Ci, że ja będę na mszy świętej.

poszłam na mszę świętą, przyszłam, no i skierował mnie do kierownika duchowego, tak nie za bardzo wiedziałam jeszcze co i jak. No może taka, ta pierwsza rozmowa była, no taka trochę, ja tak oceniałam, trochę z mojej strony nieudolna, bo jeszcze nie wiedziałam dokładnie jak, ale on mnie ukierunkował w tych rozważaniach, jak to wszystko ma wyglądać dokładniej. I następne, bo przy każdym rozważaniu to ksiądz informował dokładnie. Dzielone było rozważanie na części, rozważało się Słowo Boże. Pamiętam tą pierwszą medytację, bo to było pierwsze rozważania. To były z Ewangelii świętego Jana, świadectwa uczniów. I tam po raz pierwszy tak się zastanowiłam, kto był moim Janem Chrzcicielem. I wtedy tak pomyślałam sobie, że faktycznie takim Janem Chrzcicielem i kimś, kto powiedział mi oto Baranek Boży, to byli moi rodzice. I po raz pierwszy w takiej modlitwie dziękowałam Bogu za moich rodziców, że to właśnie w takiej rodzinie się urodziłam. Że oni mi dali taką podstawę, taką wiary. I podczas tych medytacji usłyszałam takie słowa, że nie bądź taka nijaka. I tak sobie pomyślałam, faktycznie, tak się miotam, tak raz się modlę, raz rozpaczam, narzekam, wchodzę do koleżanki, żalę się, użalam się nad sobą, że no chyba to nie tędy droga, ale to też nie jest takie proste. No dobrze, mówię, Panie Jezu, nie będę się użalała nad sobą, ale Ty bądź ze mną. Ja Ci daję moją rękę, Ty ją trzymaj i Ty w ogóle nie wypuszczaj mnie, bo widzisz, mówię, jaka jestem słaba, jaka głupia. No bez Ciebie ja ani kroku nie mogę zrobić do przodu. I też podczas tych rekolekcji takie słowa usłyszałam, wierz mi, zaufaj mi, ja Cię będę prowadził, ale musisz mi zaufać. I ja się bardzo starałam, bardzo takie stawanie podczas rekolekcji, podczas medytacji w obecności Boga pozwalało mi się otworzyć wewnętrznie, bo ja otwierałam swoje serce, wiedziałam, że Pan Jezus wszystko i tak wie o mnie, czy ja tu nic nie mogę zakamuflować. Więc mówiłam o swoich problemach, o swoich kłopotach, o tym, że nie mogę sobie poradzić z tym wszystkim. Jakoś pamiętam, że ja nigdy nie pytałam dlaczego. Ja się w ogóle bałam zapytać. To było takie pytanie, jakby wewnętrznie się bałam zapytać dlaczego. Po prostu dane jest mi to cierpienie, dane jest mi to przeżyć. I podczas rekolekcji ignacjańskiej ja zrozumiałam, że to był taki moment jakby zwrotny w mojej wierze, w moim życiu.

0: ponieważ ta wiara moja była, no wierzyłam, chodziłam w niedzielę do kościoła na mszę świętą i pamiętam, że zastanawiałam się nad tym, dlaczego ja nie pamiętam Ewangelii. Wychodziłam z kościoła, mówię, co było na Ewangelii, nie? Nie pamiętam. No tak, przegapiłam ten moment. A teraz przychodziłam do kościoła i widziałam, że ja przychodzę do Pana Jezusa, że On jest, że On przychodzi w ofierze, że podczas ofiarowania składałam Mu zawsze moje serce, moje życie, mojego męża, jego chorobę, moje dzieci, kogo mogłam, to składałam w ofierze, żeby Pan Jezus to wszystko przemieniał, żeby przemieniał to wszystko, co nie należy do Niego. I tak coraz bardziej zbliżałam się i ja zaczęłam pamiętać Słowo Boże i czasem jakieś słowa trafiały do mnie bardziej, czasem mniej. I właśnie to wszystko zawdzięczam tym rekolekcjom ignacjańskim, bo one uczą wejścia, otworzenia swojego wnętrza i jakby przenoszenia Słowa Bożego na swoje życie. Wtedy też tak bardzo zaglądałam w to swoje wnętrze sprzed lat. Właśnie słowa z Ewangelii Świętej podczas tych medytacji odnosiłam do swojego życia, jak to wszystko wyglądało i tak sobie przeanalizowałam to swoje życie, że Pan Jezus to zawsze czekał na mnie, ale były takie momenty, gdzie tego Pana Jezusa w moim życiu nie było, bo były sprawy ważniejsze. Były takie sprawy cywilne, świeckie, dbanie o awans, dbanie o to, żeby mąż awansował, z czego teraz no, nie mam nic w zasadzie.
1: Ale proszę powiedzieć mi taką rzecz, bo tu w tym wszystkim jeszcze dzieci są, prawda?
0: Tak, dzieci są już dorosłe. One studiują i one się modliły razem ze mną. Nawet mąż się razem modlił na początku, tylko że on się modlił, żebym ja się zmieniła, a ja się nie zmieniałam w jego pojęciu. I on przestał się modlić, bo on chodził do spowiedzi. On faktycznie, on jeździł ze mną do Dzieciątka Jezus, do księdza Jana, na te modlitwy. On się szarpał na początku, bo jemu się wydawało, że ktoś mnie jemu odbiera. A to się nie działo, to było w jego umyśle tylko, tego nie było. On nie mógł tego zrozumieć, bo nie chciał się leczyć, że to tak jest.
1: Przez cały czas mąż nie był świadom tego, co się
0: nie,
1: dzieje.
0: Nie, on
1: naprawdę
0: uważał, że to, co on mówi, to tak jest, że tak się dzieje, że tak się dzieje.
1: Czyli wymyślił sobie jakąś rzeczywistość.
0: Tak, tak, no to jest choroba, to jest, on w innej rzeczywistości w ogóle żył.

0: Dzieci dużo mi pomogły. Dzieci podtrzymywały mnie na duchu. Tomek mówi, mamo, mamo, jak on tak brzydko mówi, to ty pomyśl sobie, że on mówi do ciebie kwiatuszku, cukiereczku, nie? Ja mówię, Boże, przecież to jest tak trudne. No jak ja mogę w tym momencie tak sobie pomyśleć? Mamo, nie załamuj się. Mamo, musisz to przez to przejść, nie? Może wszystko będzie dobrze. I w zasadzie dzieci były taką moją podporą. Ja później, na początku to się skarżyłam, ale później przestałam, bo stwierdziłam, że nie mogę tych dzieci tak bardzo obarczać, że muszę coś zrobić, jakoś sobie poradzić sama z tym, żeby one jak najmniejszym obciążeniem, bo one też rosły w takim domu spokojnym. I dla nich to był szok, cios i w ogóle Tomek był, jak mąż zachorował, Tomek był na żaglach. I jak zadzwoniłam do niego, to on myślał, że ja żartuję, że jakąś bajkę opowiadam, że to jest w ogóle niemożliwe. No ale niestety to była prawda.
1: To było po 27 latach, tak?
0: Tak, to było po 27 latach.
1: Opowiada pani taką historię wchodzenia w zażyłość z Panem Bogiem. Dobrze to rozumiem?
0: Tak. Tak, bo to był taki moment właśnie tego szoku, który spadł na mnie. Ja w tym momencie tak bardzo się zwróciłam do Pana Boga. Ja miałam tylko Jego. Jego, który może mi pomóc, bo nikt z ludzi nie był w stanie pomóc, bo nikt nie mógł dotrzeć do męża. I no ja wtedy zaczęłam tak gorąco się modlić. Ja jeździłam na pielgrzymki i do Częstochowy, i do Wieczwałdu, i do Obór bardzo często. Byłam dwa razy w Meczugorje. Byłam również w Fatimie. Byłam we Włoszech. Byłam u świętego Michała na górze Gargano. Byłam u Matki Bożej w Loreto i tu w naszym polskim Loreto i wszędzie prosiłam i Matki Najświętszej i Pana Jezusa i o tą pomoc, ale też i byłam również w Ziemi Świętej, nie wiem czy już powiedziałam o tym, to ostatnie, teraz wróciłam nie tak dawno. Ta moja modlitwa zmieniła charakter, bo ona była taka błagalna, tak proszę, proszę, proszę, proszę i tak powoli, jak taka dętka, zaczęło ze mnie wychodzić powietrze, to tak coraz bardziej, aż przyszło coś takiego, że Panie Jezu, tylko Ty możesz mi pomóc, a ja z siebie to jestem niczym, po prostu ja nic nie mogę, nic, po prostu nic. I modląc się, zaczęłam dziękować Panu Jezusowi. Ja w pewnym momencie dziękowałam Panu Jezusowi za ten krzyż. Za to wszystko, co się wydarzyło, ponieważ gdyby to życie sielankowe trwało dalej, ja nigdy nie zwróciłabym się do Pana Boga tak, w taki sposób, tak blisko, z takim zaufaniem, z taką wiarą.
1: Kiedy ludziom opowiada się takie rzeczy, to nie wierzą.
0: Ale to jest możliwe. Tak jest, tak się dzieje.

0: tak się dzieje. Być może trzeba wyrazić na to, trzeba powiedzieć Panu Bogu: tak, ja chcę. Bo wydaje mi się, że Pan Bóg zawsze stoi, Pan Jezus czeka obok, czeka na to tak. I tylko wystarczy powiedzieć tak, a On już będzie działał, będzie prowadził.
1: Ale tak na chorobę psychiczną męża, jak można powiedzieć tak?
0: No niby nie można powiedzieć tak. Ale jeszcze może nie można powiedzieć tak, ale to jest coś, na co człowiek nie ma wpływu. To jest, to się dzieje. I z tym cierpieniem, które przyszło, trzeba się pogodzić. Trzeba wziąć ten swój krzyż, jak później zrozumiałam, i go ucałować. Tak jak Pan Jezus, za Jego przykładem. I ja Go tak ucałowałam, ale to nie było od razu. To trwało jakiś czas. To były takie różne etapy przechodzenia z tego wszystkiego, bo tak jak mówiłam, ja się szarpałam na początku bardzo z tym wszystkim w tej modlitwie, ale to była szarpanina. I w pewnym momencie ucałowałam ten krzyż i mówię: Panie Jezu, przyjmę wszystko, co mi dajesz. Nawet czytałam księgę Hioba, bo tak mi się wydawało, że ja to jak taki Hiob. Tak wszystkie nieszczęścia, wszystko na mnie się wali. No ale nic, no dobrze, no jeszcze to przyszło, jeszcze tamto przyszło. Tak wszystko przyjmowałam z taką... Ja się pokory nauczyłam. I to takiej wielkiej pokory. Gdzie kiedyś, jak mi ktoś coś powiedział, coś nie tak, no to ja zawsze z taką ripostą, a potrafiłam zamilknąć. Potrafiłam nic nie powiedzieć. Potrafiłam sobie taką od razu scenę z biczowania przypomnieć, że Pan Jezus... Nie powiedział nic. Panie Jezu, Ty milczałeś. Dużo też pomogła mi modlitwa chyba księdza Antonowicza, Stanę pod krzyżem. I tam właśnie też z tej modlitwy uczyłam się pokory takiej do końca. I też przyszedł taki moment uwielbiania Pana Boga. Chodziłam do odnowy, bo tam można właśnie wielbić Pana Boga z taką i się też nauczyć tego uwielbienia, bo trzeba chcieć, bo to samo też nie przychodzi, że człowiek siedzi w domu i wszystko przyjdzie na człowieka i nagle zaczyna się modlić, uwielbiać i wszystko jest tak bardzo okej. Chodziłam do odnowy, uwielbiałam, także ta moja modlitwa się bardzo zmieniła. W modlitwę może najpierw dziękczynienia, uwielbienia i potem już prośby. Ta prośba jakby przeszła na koniec.

i też ta sytuacja w domu zaczęła się trochę poprawiać, bo teraz jest mąż, pozwy rozwodowe pisał, on chciał odejść ode mnie. Ale zawsze się tak układało, że jakoś to nie było sfinalizowane. Jak byłam na pielgrzymce we Włoszech, to msza święta była u świętego Antoniego w Padwie i tam prosiłam świętego Antoniego, żeby pomógł, żeby wyprosił Pana Boga taką łaskę, że mąż zaczął się leczyć. I tak się stało. Mąż był 3 miesiące w szpitalu, teraz się czuje lepiej, jesteśmy razem. Może to nie jest tak pięknie, jakbym ja chciała, ale dziękuję Bogu za to, co jest, za ten spokój w domu, za to, że jemy razem śniadania i kolacje, że rozmawiamy. A jak będzie, to wszystko w rękach Boga. Pan Bóg wszystko może. Być może ten krzyż jeszcze będzie trwał, może on będzie zawsze, nie wiem. Ale myślę, że jak będę tak blisko Pana Boga, myślę, że msza święta, komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu pomoże mi to wszystko wytrwać i w tym wszystkim trwać i

jest jeszcze jeden taki moment w życiu moim, który bardzo pomógł mi przetrwać te cierpienia. A był to sen. Sen, jak teraz wiem, to od Ducha Świętego. To było w takiej największej szarpaninie. Śniło mi się, że jestem gdzieś pod ziemią. Z dwóch stron są filary i w środku jest usypany grób z czarnej ziemi. To był grób, tak jak w tym śnie odbieram, że to ten grób usypał mąż dla mnie. I pyta się, mówi, słuchaj, dlaczego nie przyszli twoi uczniowie? Ja mówię, ty tak szybko usypałeś ten grób, że ja nie zdążyłam ich zaprosić. I na tym grobie w pewnej chwili pojawia się dzieciątko w biało-czerwonej sukience, taki mały Pan Jezus. I to dzieciątko przepłynęło tak do mojego serca, przytuliło się i mówi, ja będę twoją miłością i pokojem. Było mi tak dobrze, że to nie można opisać tego odczucia takiego pokoju i miłości i ciepła. I powiedziało, daję ci trzy kafelki. Buduj kościół i pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. I tak po pewnym momencie mówi, i pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. To było tak podkreślone wyraźnie i to dziecko odpłynęło. Ja się oglądam, schody takie wiodły do tego grobu i z tych schodów schodzi gromadka dusz czyśćcowych i niosą taki wielki fikus. A mąż w tym czasie siedział za filarem, taki w tym swoim płaszczu kawalerskim i taki przykryty, taki smutny. I dlaczego mówię, że gromadka tych dusz czyśćcowych? Ponieważ one się przewinęły w moich snach i niektóre z tych duszyczek, one były tak samo ubrane. Ja je rozpoznawałam we śnie. O, mówię, to już wiem, kto to jest. Ja wtedy też się zaczęłam tak bardzo modlić za dusze w czyśćcu cierpiące. Nawet wstawałam wcześniej, żeby ulżyć im w cierpieniu danego dnia. I to, ten sen pomógł mi w takich ciężkich chwilach, że pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. Ksiądz jadąc, jak jechałam do Meczugorje, wyjaśnił mi właśnie, że te trzy kafelki to wiara, nadzieja i miłość. On mi tak to tłumaczył. I pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. I mówię, czyli tak, Pan Jezus dał mi łaski, jak sobie tak to tłumaczyłam, i ja mogę je zmarnować. Ja mogę je przyjąć, a mogę odrzucić. Bo tak po ludzku, to trzeba było to wszystko zostawić i zacząć życie, żeby po prostu ja tu, to tu i byłby spokój, prawda? No ale mówię, widocznie po coś to cierpienie jest dane, po coś. No i tak w tym trwam.

0: jaki Bóg się z tej historii, zza tej historii wyłania? Jakiego Boga pani poznaje? Jaki on jest?
1: Pana Boga bardzo miłosiernego. Pana Boga takiego kochającego, nie za, ale pomimo. On mnie kocha taką, jaką jestem. Wcale nie muszę być taka bardzo doskonała. I myślę, że nieważne są upadki, tylko ważne są powstania z tych upadków. I wyciąganie jakby wniosków na przyszłość, żeby żyć lepiej. I ten Bóg dla mnie jest takim Bogiem bardzo kochającym. Pomimo tych cierpień, które mam, tego udręczenia. Bo ja wiem, że On jest w tym wszystkim, czyli ja mam to po prostu przejść. Tak jest moje życie, bo nikt tego życia za mnie nie przeżyje. Ja muszę w tym życiu po prostu być sama. Ja muszę to życie przeżyć. Nie może być. Pewnie nie będzie tak, że to się nagle wszystko odwróci w drugą stronę i będzie fajnie, nie? Ale Pan Bóg w tym jest. Kocha mnie. Prowadzi. I mam taki bardzo, bardzo dobry obraz Pana Boga.
0: Za co pani jest mu najbardziej wdzięczna?
1: Teraz? Jestem wdzięczna za to cierpienie. I tu proszę Pana Boga, żeby również objął taką opieką mojego męża, żeby go wyciągnął z tego i pociągnął do siebie. Ponieważ ta sytuacja, która się wydarzyła, nauczyła mnie kochać Pana Boga. Nauczyła mnie Jego miłości i iść drogą, właśnie taką drogą do nieba. Kiedyś ktoś powiedział, że to wstyd powiedzieć, że ktoś chce być świętym. I ja tak sobie kiedyś myślałam, że bardzo fajnie, ja bym chciała być świętą. Ale czy potrafię iść tą drogą? Nie wiem, ja tak się staram. Ale mówię, Panie Jezu, Ty bądź moją świętością we mnie, bo ja sama nie potrafię.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Może w takiej intencji, żeby ludzie umieli nieść swoje cierpienie, żeby umieli oddać Bogu, oddać może za innych nawet, o zbawienie dusz innych ludzi.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś
1: jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Teresa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Tato, przychodzimy, Panie, przed Twój tron, Boże Ojcze, aby Ci chwalić, aby oddawać Ci, Panie, cześć i uwielbienie.
1: O tak, Panie, chcemy Cię błogosławić, tak, i wielbić w tym czasie i w tym miejscu.
0: Bądź uwielbiony, Panie, bądź uwielbiony, Panie. Jezu Chryste, i będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie, za to, że dałeś nam zbawienie, że przybiłeś do krzyża nasze grzechy, Duch Święty.
1: Dziękujemy Ci uwielbiony za to miejsce. Dziękuję Ci,
0: tak, za każdą
1: że powołujesz mnie po imieniu.
0: Tak, Panie, tak,
1: że stawiasz mnie na tym miejscu. Dziękuję Ci za
0: to. Panie, bo wierzę, za miłość, że masz za radość, za pokój, za to wszystko, czym nas obdarzasz, Duchu Święty. Boże w Trójcy. Jedyny, niech będzie Tobie chwała i cześć.
1: Błogosławiony, wywyższony na wieki. Bądź uwielbiony.
0: Maryjo, zapraszamy Cię serdecznie pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Ula. Witaj.
1: Witam.
0: Życie z Bogiem jest ciekawsze czy trudniejsze?
1: I ciekawe, i trudniejsze.
0: To po co z nim żyć?
1: Bo daje siłę, nadzieję i właśnie w tych trudnych chwilach nie muszę się bać, bo wiem, że przez nie przejdę właśnie z Bogiem.
0: A dlaczego jest trudniejsze?
1: Bo w dzisiejszym świecie łatwo jest, przynajmniej powierzchownie jak patrzę, czasami tym ludziom, którzy żyją z dala od Boga, z jakimś kłamstwem, krętactwem, machlojką, gdzie nie trzeba żyć według Bożego prawa. Oczywiście to jest tylko, ja dzisiaj wiem o tym, że jest to tylko na tę chwilę, kiedy nie myślimy o tym, co nas czeka później po śmierci, o naszym zbawieniu, o moim zbawieniu. Dlatego jest czasami trudniejsze, bo to decyzje każdego dnia, które podejmuję z Bogiem. Jaką drogą pójdę, dlatego jest trudne.
0: Od jakiego czasu Boga traktujesz na poważnie?
1: Tak bardzo poważnie i świadomie, od kiedy wstąpiłam do wspólnoty w 2004 roku. To zaczęła się wtedy właśnie taka droga bardzo świadomego życia z Bogiem. To wszystko zaczęło się jakoś systematyzować. Moja wiara staje się cały czas coraz bardziej dojrzała. I to nabiera kierunku.
0: A wcześniej, jakie było twoje życie? Jak tego Boga doświadczałaś? Czy w ogóle go doświadczałaś? Czy go z domu rodzinnego wyniosłaś?
1: Wyniosłam z domu rodzinnego, zdecydowanie tak, ponieważ...
0: Gdzie dorastałaś? Miasto, wieś?
1: W Warszawie, w mieście. W normalnej rodzinie, w pełnej rodzinie, w wielodzietnej rodzinie. Jest nas czworo w domu.
0: Bóg w naszym... Czworo w ogóle, czy czworo dzieci?
1: Czworo dzieci. Ja jestem najmłodsza. Także Bóg był...
0: Rodzice moim... byli świadkami wiary?
1: Tak, takimi pobożnymi ludźmi. Religijnymi, ale także w moim życiu Bóg był od zawsze. Taki tradycyjny, bym powiedziała. Więc msza święta, niedzielna, świąteczna, nabożeństwa, religia, modlitwa rano, wieczorem.
0: I czym to było dla ciebie wtedy, w tamtym czasie?

0: jakąś taką dokumentną szarą myszką.
1: Byłeś rządzić, czy też byłaś...
0: No, raczej chyba tak. Zawsze byłam trochę pyskata. Gdzieś tam może nie byłam na piedestale, ale nie na szarym końcu i nie na samym początku. Gdzieś tam zawsze lubiłam się uśrednić, żeby... No, ale myślę, że takim normalnym dzieckiem. Tak.
1: A wiek dojrzewania?
0: Dość krótki u mnie był i szybki, dlatego że bardzo wcześnie weszłam w życie dorosłe. Ale ten, który był normalny. Czyli normalni koledzy, przyjaciele, koleżeństwo. Ale tak jak mówię, był krótki, ponieważ ja wcześniej zaszłam w ciążę, jako 18-latka. No i wyszłam za mąż, założyłam rodzinę.
1: Ale jaki był ten czas takiego wchodzenia w rzeczywistość? Czy buntowałaś się?
0: W tym
1: właśnie... nastolatka.
0: Nie pamiętam takich jakichś właśnie buntów, Znaczy przychodziły oczywiście różne takie trudne chwile, kiedy gdzieś tam w szkole było trudno. Zdecydowanie tak, był taki czas. Pamiętam, kiedy ślęczałam nad lekcjami na przykład i gdzieś mi coś nie wychodziło. Byłam sama, musiałam sama do wszystkiego dojść, bo jakby niekoniecznie zawsze była pomoc. To przychodził jakieś takie chwile załamania, czy złości, buntu, wręcz pragnienia śmierci, żeby w ogóle odciąć się od tego wszystkiego. Jakieś tam złości, kiedy jakiś zakaz szedł od rodziców. Ale myślę, że to było wszystko takie w granicach normy młodzieńczej, tak bym to określiła. Nie. Tak myślę.
1: Jak byś opisała siebie wtedy, 17-latkę? Jesteś sobą jaką? Szczęśliwą, nieszczęśliwą?
0: Szczęśliwą, bo wtedy miałam chłopaka, mojego obecnego męża, więc byłam zakochana.
1: Jak go poznałaś?
0: No, bardzo, bardzo przedziwnie. Na przystanku autobusowym, tramwajowym, jeśli kwoli ścisłości. Zupełnie przypadkowo. Bardzo przelotnie. Mnie wtedy nie zauważył, można powiedzieć. Raczej moją koleżankę. Ale tak się złożyło, że z jego bratem ciotecznym chodziłam do klasy. I poprzez tego brata jakiś tam on, że tak powiem, dobijał się, chciał się ze mną spotkać. Tak to się zaczęło.

0: rzeczywistość. Chłopak, dziewczyna była wtedy ważna w twoim życiu?
1: Tak, na tym etapie już tak. Tak, tak. Aczkolwiek nie przypominam sobie, bym wcześniej cierpiała z tego powodu, że nie miałam chłopaka, a moje najbliższe koleżanki tak. I to były już poważne znajomości.
0: A ty nie miałeś?
1: A ja nie.
0: Dlaczego?
1: Nie wiem. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Może gdzieś tam uciekałam przed tym, bo pewnie nie było tak, że... Znaczy na pewno nie było tak, że nikt się tam gdzieś nie kręcił, ale tak się życie moje układało.
0: Ale dlaczego uciekałaś?
1: Nie wiem. Może jakiś taki lęk, co będzie dalej na przykład, czy sobie poradzę, czy będę miała o czym rozmawiać, czy a gdzie pójdziemy.
0: Nieśmiałość.
1: Być może.
0: No i zaczął się starać. I co dalej?
1: No i umówiłam się na pierwsze spotkanie. No i pierwsze, kolejne i następne. No i tak.

0: Co sobie myślałaś wtedy o z dzisiejszego punktu widzenia i z tamtejszego punktu widzenia? Jak siebie postrzegałaś wtedy, że jesteś kim? Jaka jesteś? Dobra, zła? Mądra, głupia?
1: Chyba normalna, skoro nie potrafię nawet w tej chwili powiedzieć. Nie miałam kompleksów na jakiś, ani też nie uważałam się za kogoś lepszego, bo mam chłopaka na przykład. Nie, normalna. Jak najbardziej. Myślę, że na swoim miejscu.
0: A Pan Bóg wtedy kim był?
1: Bogiem, ale tak jak mówiłam wcześniej, takim Bogiem wynikającym z religijności, pobożności jakiejś i tradycji. Bogiem w niebie, a nie tutaj na ziemi, nie obok mnie. Bogiem strasznym, że byłam bogobojna, rzeczywiście tak. Tylko troszeczkę w inny sposób niż dzisiaj. To właśnie raczej wynikało z tego, że jak coś zrobię, o, to Bóg tam patrzy z nieba i zaraz coś tam na mnie spuści tutaj jakieś wiadro zimnej wody, czy coś tam się wydarzy. W taki sposób postrzegałam Boga.
0: Czyli realnie w twoje życie się nie mieszał?
1: Nie, nie tak świadomie. Może tak. Dlatego, że myślę sobie, że tak jak kiedyś analizowałam, zawsze stękałam do Boga. Rozmawiałam z Nim gdzieś tam, ale to była inna relacja zdecydowanie niż teraz. To była relacja z Bogiem, który jest tam wysoko w niebie, jakimś ponad nami, nieżywym Chrystusem, który siedzi obok mnie i z którym mogę porozmawiać. Ale myślę, że to, że dziś tak jest, a nie inaczej, na pewno było zapisane w księdze u Pana Boga, że taka droga jest mi wyznaczona, ale myślę też, że taką mam wiarę, że może gdzieś tam wystękałam to u Pana Boga, że zawsze wzdychałam w jakichś trudnych chwilach i później już bardziej się to może nasiliło w ostatnim czasie, już przed samym jakby wstąpieniem do wspólnoty, czyli tym momentem, kiedy Bóg mnie powołał, kiedy ja to tak odczuwam, że Bóg mnie wezwał, to było coraz bardziej usilne gdzieś tam wołanie o pomoc w jakichś trudnych sytuacjach.

0: w jaki sposób, jak toczyła się ta droga twoja, bo powiedziałeś, że krótko trwała twoja młodość. Taki wiek beztroski. Jak to widzisz dzisiaj, tę sytuację całą?
1: Wiem, że ze zła, bo niewątpliwie to, że zaszłam w ciążę przed ślubem i w tak młodym wieku, było złem i jest złem, jest grzechem. Ale Bóg ze wszystkiego wyprowadza dobro. I dzisiejsze moje małżeństwo i moja rodzina jest najlepszym tego dowodem, że Bóg ze wszystkiego wyprowadzi dobro. A już szczególnie wtedy, kiedy Mu na to pozwolimy, kiedy Go zaprosimy do tego.
0: Ale 18-latka w ciąży?
1: No,
0: co poczułaś, jak się dowiedziałaś?
1: No przede wszystkim strach przed rodzicami. Że jak im to powiedzieć? Co teraz będzie?
0: Czy
1: nie skończę na szkoła?
0: Czy kochałaś?
1: Męża mojego?
0: Tak, wtedy, ale wtedy.
1: Tak, czy... tak. No na tyle, ile to mogło być dojrzałe u 18-letniej dziewczyny, nie oszukujmy się. Ale tak. Był to w miarę stabilny na ówczesny czas związek. Nie jakaś przelotna, chwilowa znajomość. Moja rodzina, jego rodzina. Tak, największy to był chyba wówczas strach, jak przekazać to rodzicom.
0: Jak on zareagował na informację? Bo pewnie pierwszy się dowiedział.
1: No tak, naturalnie.
0: Ile miał lat?
1: No, trudno było.
0: Ile miał lat?
1: Był w wojsku. Jest 5 lat ode mnie starszy. Więc był dorosłym człowiekiem, już mężczyzną wówczas. No, podobnie jak ja, też był jednak zaskoczony, wystraszony. Ale trafiłam do takiego ginekologa, za którego Bogu dziękuję do dziś, bo on pomógł mi wtedy przez to przejść. Nie był tym, który powiedział, trzeba usunąć tę ciążę, bo jesteś za młoda, słuchaj. Ale wręcz przeciwnie. I gdybym mogła się tylko z nim spotkać i mu dziś podziękować, to bym to zrobiła, ale wiem, że wyjechał do Afryki wtedy, więc nie mam możliwości. Na pewno był to Boży palec w tym.

0: No i tak, przekazaliśmy moim rodzicom najpierw informację. Wspaniale to przyjęli i wszystkim życzę takich rodziców. Wiadomo, że ból w ich sercu był, ale myślę, że gdyby każda nastolatka miała takich rodziców, jak myśmy, jak ja miałam i rodziców, i teściów, to i mam, to nie byłoby tyle tragedii. No i ślub. Wtedy i obawy, i radość.
1: Chciałeś skończyć szkołę?
0: Skończyłam. Zrobiłam maturę, skończyłam
1: szkołę.
0: Czyli
1: zdążyłaś po prostu?
0: Nie, no już w ciąży, ponieważ ja byłam w trzeciej klasie liceum, także szkołę skończyłam już jako mężatka zaocznie, ale dokończyłam szkołę, zrobiłam maturę.
1: I czy to życie rodzinne, bo teraz mamy taki czas do nawrócenia takiego mocnego, czy ten czas w rodzinie jeszcze z taką obecnością Boga nie mocną? Czy to był czas trudny, łatwy?
0: Różny. Jak w małżeństwie. Weszłam w kierat małżeństwa, więc było różnie. Były wzloty i upadki. Było ciężko też. Niejednokrotnie sobie popłakałam gdzieś tam, ale dzisiaj, patrząc wstecz, nie zamieniłabym tego. Ponieważ mam wspaniałego męża, którego bardzo kocham, wspaniałe dzieci i wspaniałych rodziców, moich i mojego męża. Myślę, że jak w każdym małżeństwie są wzloty i upadki i trudno powiedzieć, że jest cały czas euforia albo cały czas, no być może tragedie są też cały czas, ale różnie, no. Także nie można jednoznacznie powiedzieć, czy tak. Normalna rodzina.
1: I powiedz, kiedy zbliża się ten czas, kiedy będziesz jechała na spotkanie modlitewne i tak dalej, jaką jesteś osobą, jaką stanowicie rodzinę? Czy jesteś wtedy szczęśliwa?
0: Mówimy o dzisiejszym, o nawróceniu, tak?
1: Tuż tak, przed pojechaniem na to spotkanie.
0: Mam pewne kłopoty aczkolwiek już przełamały się te najgorsze z synem.
1: Ile miał lat wtedy?
0: Dziś ma 15, więc musimy sobie odjąć.
1: Wchodził w nastoletni wiek.
0: Tak, trudny czas. Już Pan Bóg w jakiś sposób odpowiedział na moje westchnienie i już mi pomógł częściowo z tego wyjść. Chodzi o nawiązanie relacji, takie pozbieranie się. A myślę, że wspólnota było dopełnieniem tego. Zabiegana, zapracowana. Mało czasu w sumie na rozmowę, gdzieś w ciągłym pędzie. Taki nakręcony człowiek. My mamy pracę taką sezonową, więc powiedzmy przez pół roku intensywnej pracy, gdzie nie ma czasu na zbyt wiele. No chyba tak.

0: co w sercu?
1: No nie było tam wielkiego pokoju. Wieczna nerwówka raczej. Chaos w pewnym sensie.
0: Relacja z mężem. Jaka?
1: Dobra, ale nie wspaniała pewnie. Nie. Tak, nie. Nie, nie. Chyba nie było czasu na to, żeby się tak dobrze posłuchać nawzajem. Bycia ze sobą takiego bliskiego.
0: I czego doświadczasz na tych rekolekcjach?
1: To nie były rekolekcje. Pierwsze spotkanie moje to właśnie, kiedy usłyszałam świadectwo i poczułam, że muszę być na tym spotkaniu. Byłam sama wówczas w kościele. Akurat tak się złożyło, że byliśmy osobno na mszy świętej. Mnie dotknęło świadectwo, które usłyszałam, świadectwo Witka. Poczułam, że po prostu muszę tam być. To było we wrześniu, a spotkanie miało być w październiku, czyli blisko, niespełna miesiąc, około 3 tygodni miało się odbyć to spotkanie. Ja czułam, że tak. I od razu sobie odpowiedziałam, że tak, będę tam. Już w kościele. I czekałam, odmierzałam, że tak powiem, czas. Zachęciłam męża, ponieważ on też to świadectwo słyszał, ale nie... No, po prostu nie poczuł tego w tym momencie. Czekałam, czekałam, każdego dnia pamiętałam. Moja córka, która... średnia córka, to świadectwo również słyszała, zresztą wszystkie dzieci. I ona mnie jeszcze jakby mobilizowała dodatkowo do tego. No i traf chciał, znaczy szatan chciał, czy dzisiaj o tym wiem, bym się tam nie pojawiła po prostu. Ponieważ tego dnia, kiedy miało się odbyć pierwsze spotkanie, no zapomniałam po prostu na śmierć. Absolutnie zapomniałam, po czym się źle poczułam. Kiedy córkę przypomniałam, mama, miałaś być, przecież jest dzisiaj to spotkanie. Mówię, nie, nie pójdę, bo taka jestem, coś tam, coś tam. W ogóle odciągałam, nie dała mi spokoju. Nie. I musiałam pójść i poszłam. No i tak się zaczęło. Pierwsze spotkanie, drugie spotkanie. Mocne doświadczenie od razu Pana Boga, bo kiedy rozpoczęło się seminarium wiary, kiedy podjęłam decyzję, że tak będę, bo no, tak było prowadzone i tak dalej. W każdym razie taką decyzję podjęłam, że tak wchodzę w to. I kiedy modliłam się pierwszego dnia naszej formacji, Pan Bóg, poczułam ciepło w kolanie. Miałam chore kolano, uszkodzoną łąkotkę. Brałam jakieś tam leki. Lekarz mówi, no może jeszcze bez operacji się chwilę obędzie.
0: Ale to było stwierdzone.
1: Ale było stwierdzone, tak, tak. Ja kulałam, ja...
0: Zdjęcie jakieś.
1: Tak, tak. Ja cierpiałam na to kolano bardzo. Mówię, kurczę, może Pan Bóg mnie uzdrawia. Tak jak słyszałam tu świadectwo jakieś... Troszkę nie wierzyłam, ale mówię, nie, Panie Boże, pewnie tak. Gdzieś tam w sercu było ogromne pragnienie tego...

0: No i gdzieś tam o tym zapomniałam, przeszło, poszło, ale rzeczywiście przestałam utykać na kolano, przestało mnie to kolano boleć. Czasami, kiedy szatan sobie przypomina i próbuje jakieś zwątpienie we mnie wzbudzić, to uderza w to miejsce, ale odrzucam to. I to było pierwsze doświadczenie, za tym poszły następne.
1: Czyli co, po prostu poczułeś, że ci nie boli?
0: Tak, tak. No ja nie utykam, a utykałam na kolano. Ja ukucnęłam, czy klęczałam. Ach, to było tak, że była nabożeństwa różańcowe, jakieś było takie święto i w październiku właśnie pod koniec i długi czas klęczenia i ja przez ten czas cały przeklęczałam i mogłam, a ja nie mogłam uklęknąć na kolano.
1: Wcześniej.
0: Tak. I to był taki pierwszy moment, kiedy to do mnie dotarło. No, wiele takich kolejnych później uzdrowień, konkretne jeszcze. No i tak się zaczęło.
1: Opowiedz mi, opowiedz tę historię z Panem Bogiem. Mąż poszedł też?
0: A tak. No i to jest kolejna historia, jak Pan Bóg przygotowuje dla każdego osobny plan i ma ten plan i w przeróżny sposób działa. Ponieważ ja chodziłam na te spotkania, no wychodziłam wieczorem, wracałam jeszcze później, bo się przedłużało, bo coś tam. Mąż się denerwował, chociaż wychodziłam raz w tygodniu, ale denerwował się. No, idziesz, co ty tam robisz tyle czasu i w ogóle, prawda? Jakieś takie pytania, może niepokój w nim był też, gdzie rzeczywiście idę, co tam robię. Trochę się denerwował, ale myślę, że tam gdzieś w głębi było widać po mnie, tak myślę, ponieważ ja się zmieniałam wewnętrznie. Myślę, że na zewnątrz też było to widać. Zresztą dzieci tam coś przebąkiwały, że jestem inna, jakby spokojniejsza. Także czułam, że się zmieniam. Że Pan Bóg przemienia moje myślenie, przemienia mnie samą. No i zdarzyło się tak, że miał być organizowany wyjazd na kurs Filip dla naszej wspólnoty ówczesnej. No i było zapytanie, kto jedzie i w jakim składzie jedzie. No więc ja w ogóle bez wahania od razu, że tak i 5 osób, czyli wszyscy.
1: Z mężem.
0: Z mężem, z dziećmi oczywiście.
1: No tak, dzieci można zabrać, ale męża trudniej.
0: Tak, i ja po prostu od razu. No dobrze, zapisałam się. Wsiadłam w samochód, wracam do domu i myślę sobie, kurczę, Panie Boże, ale jak to będzie? No bo przecież jak ja mu to powiem? Jak on się zgodzi? W ogóle mam niedługą drogę z kościoła, 5 minut niecałe. Oddałam to Panu Bogu. Mówię, no chyba jakoś się tym zajmiesz. Mój mąż do wszelkich jakichś wyjazdów czy nowych jakichś tam kroków, no jest taki, powiedzmy, sceptyczny. Trzeba przemyśleć, pomyślimy, porozmawiamy, zobaczymy, przeanalizujemy. A tu wracam do domu i już tak w łóżku mówię, słuchaj, jest taki wyjazd, może byśmy pojechali. Pojedziesz? Tak. A ja w tym momencie po prostu zbiałam.

0: Było krótkie, tak, konkretne i bez żadnych pytań, bez a po co, dlaczego, których się spodziewałam. Tak. No i tak. Były to ferie, więc obawiałam się, zabieramy dzieci w nieznane, potem mieliśmy wyjechać wcześniej we trzy rodziny, żeby przygotować to miejsce, bo był to dom niezamieszkały, nie używany przez nikogo, dom rekolekcyjny, więc trzeba było to przygotować, dopatrzeć. Mieliśmy jechać parę dni wcześniej, żeby się tym zająć. I pierwsze spotkanie właśnie z Witkiem w naszym domu, z moim mężem, tuż przed wyjazdem w zasadzie. Tak się zapoznali. Bałam się też właśnie okrutnie tego, jak dzieciaki zareagują, że w ferie zamiast na narty, na które wyjeżdżaliśmy co roku, nagle je tu zabiorę gdzieś w nieznane, na jakieś rekolekcje w ogóle. Więc bardzo się obawiałam. Ale Pan Bóg dał pokój w moim sercu, odpowiadał na pytania, co i jak. I pamiętam, jak dostałam słowa, kiedy Pan Bóg powiedział, że niczego ci nie zabraknie, zostaniesz spokojny, spokojny dom. I tak się uchwyciłam tych słów, że powiedziałam, dobrze, Boże, jedziemy i nie mam żadnych wątpliwości. I tak się stało, chociaż przeszliśmy różne perypetie tam i rzeczywiście noc spędziliśmy 5 stopni, chyba tam było, nie wiem, straszliwie zimno. Luty przecież, bo nawaliło ogrzewanie, więc spaliśmy w czapkach, rękawiczkach i czym się tylko dało. Dość surowe warunki, ale rzeczywiście niczego nam nie zabrakło. I wracaliśmy do domu bardzo szczęśliwie, a pierwsze spotkanie, jak zajechaliśmy do rodziców mojego męża, mój mąż taki wesoły, a syn mówi, no bo tata jest taki radosny, bo jest pełen Ducha Świętego. I to było niesamowite, takie pierwsze świadectwo moich dzieci po pierwszym spotkaniu mojego męża. Mój mąż wtedy doznał też uzdrowienia kręgosłupa. Bał się bardzo, że nie przesiedzi tam 3 dni na krzesełku. A Pan Bóg go tak obdarował pięknie.
1: Zatroszczył się.
0: Zatroszczył się o wszystko, dokładnie o wszystko. I niczego nam nie brakowało, rzeczywiście. Niczego nam nie brakowało i zabrał wszelkie takie sprawy, które wcześniej mnie zawsze towarzyszyły przy wyjazdach. Takie prozaiczne, typu no jakaś tam toaleta może nieczysta. Gdzieś tam zawsze, jak wyjeżdżaliśmy, to jakieś najpierw odkażanie, mycie i tak dalej. Tu nic mi nie przeszkadzało. Pan Bóg po prostu zabrał ode mnie tą świadomość, że tutaj był ktoś, że może jest nie tak fajnie. I pomimo tej surowości warunków, naprawdę niczego nam nie brakowało i dzieci nasze były tam też szczęśliwe i widziały, czym jesteśmy, o co chodzi. Że dla mnie bardzo ważne to, że nie byliśmy tam sami, tylko właśnie z całą rodziną, że one powoli przesiąkały tym i też doświadczały Boga razem z nami w ten sposób.

0: no, mocny początek. A jak Pan Bóg dalej działa w Twojej historii? Jakie są ważne momenty w tych 4 latach?
1: No mnóstwo. To ciężko by było wszystko opowiedzieć.
0: Ale to, co jest najważniejsze dla Twojej historii duchowej, to, co Cię zmienia i to, co jest takim przyjściem Pana Boga mocnym.
1: Dla mnie najważniejsze jest to poczucie bezpieczeństwa. To, że nawet w momentach, kiedy upadam, czy kiedy zgrzeszę, czy kiedy jest mi trudno, kiedy nie mam siły na modlitwę, kiedy moja relacja gdzieś według mnie zawodzi i nie jest taka, jak powinna być, jakbym chciała, żeby była, to ta pewność, że Jezus jest obok mnie i On czeka zawsze, bez względu na to, jaka jestem. I tego doświadczyłam wielokrotnie, że właśnie po takiej pustyni, po takim czasie, kiedy ta relacja gdzieś tak cichnie, chociaż przychodzi lęk, czy jak ja się zwrócę teraz do Niego, czy On mi odpowie, czy On będzie, to jest zawsze. I doświadczyłam tego, że właśnie wystarczy, żebym tylko się zwróciła, że czeka i zawsze odpowie na moje wezwanie, na moją prośbę, błaganie, czy dziękczynienie. I bez względu na to, czy ja bardzo głośno wołam, czy nie, to Bóg wie, czego mi potrzeba. I troszczy się o wszystko.
0: Najtrudniejszy moment z tej historii już z Panem Bogiem.
1: No to generalnie decyzje każdego dnia, tak jak mówię, kiedy muszę wybrać, czy idę z Bogiem, czy idę światową drogą. To są wybory każdego dnia w różnych sytuacjach. Ale chyba takim najtrudniejszym dla nas jako małżeństwa, nie wiem, czy mogę powiedzieć za męża, ale myślę, że tak, bo to był nasz wspólny, to była nasza wspólna decyzja. To kolejna historia, ale pewnie nie ma czasu na szczegółowe opowiadanie tego i może nie chciała nawet, ale to było, jak, w jaki sposób Pan Bóg przeprowadził nas przez to, że odstawiłam pigułki antykoncepcyjne i wiem na pewno, na 100%, że to było dzieło Boga, nie moje.
0: I dlaczego to zrobiłaś? To jest strasznie trudna decyzja.
1: Bardzo. Kiedy się ma, w dodatku, w momencie, kiedy mieliśmy już 3 dzieci.

0: modliłam się zawsze w jednym miejscu. Myślę, że każdy.
1: Ale powiedz najpierw, kiedy właśnie zaczęło ci to przeszkadzać?
0: Właśnie chcę to powiedzieć. To mniej więcej po roku jakoś tak bycia we wspólnocie. I to nie to, że mnie nie zaczęło przeszkadzać w takim myśleniu, że jest to grzech, że jest to złe. To tak się nie zadziało. Modliłam się zawsze w jednym miejscu, właśnie dlatego chcę to powiedzieć. I w tym miejscu, w szufladzie mojej nocnej szafki, leżały pigułki przez wiele lat w tym samym miejscu. I nigdy na nie nie zwróciłam uwagi do czasu, kiedy zaczęło to, kiedy klękałam do modlitwy. One wchodziły mi w oczy. Po prostu to coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej. I dopiero, aha, Pan Bóg chce coś do mnie powiedzieć.
1: Nie przestraszyłaś się tego, że taki temat wybrał?
0: Oddałam Panu Bogu swoje życie. Oddałam, chciałam oddać 100% swojego życia. I widocznie to była jeszcze jedna dziedzina, którą zostawił sobie na później, czy na ten konkretny moment. Jeżeli powiedziałam Bogu tak, to chciałam Mu oddać 100%. I wierzyłam w to, że będzie ze mną w tej decyzji również. I taką decyzję podjęliśmy razem, po rozmowie z mężem. Także
1: jak zareagował na wywołanie tematu?
0: Zgodził się ze mną jak najbardziej i nawet kiedy później przyszły momenty takie, żeby wrócić, bo przyszły.
1: Tobie czy mężowi bardziej?
0: Bardziej mnie. To on właśnie mnie podtrzymał w tym, żeby nie. A to wszystko prowadziło raz do tego, żeby uwalniać nas od przywiązań, od grzechu, oczyszczać, byśmy dążyli do świętości. Ale Pan Bóg przygotowywał nas do przyjęcia naszego kolejnego dziecka.
2: Niepokarana FM. Pokoju

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Maryi pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny. Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, Basiu, Doroto, Marleno, Agnieszko, Danielu, Małgorzato, ze Słowacji, do nas tutaj serdeczności płyną. Sławku, Anito, szczęść Boże, Emilio, Rafale. Tajemnica pierwsza, radosna. Rafał modli się w intencji dusz czyśćcowych, zwłaszcza dusz protestantów. Ja modlę się za Olgę o wszystkie łaski, które są niezbędne w naszym życiu. Modlę się za Wiolę o uzdrowienie z choroby psychicznej, za wszystkich członków jej rodziny, których ma w sercu. Za Asię, Maxa, Donatkę i Bena o potrzebne łaski i ochronę przed złem. Za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła modli się Dorota. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryja otwartym sercem i umysłem przyjmuje Jezusa i najpierw przyjmuje Go wiarą. A dopiero potem przyjmuje Go do swojego łona. To skłania mnie do myślenia o tym, że powinienem się skupić na tym, by otwierać się na Bożą łaskę, bo dzięki temu będę mógł podejmować prawidłowe decyzje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Na zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W trudnej sprawie modli się Jarosław, o dobry Boży dzień dla mnie i dla mojej rodziny, żony i dzieci. Módli się Paweł za żonę Iwonę i córkę Juliannę, to Mateusz, za Wiktorię, nawrócenie jej potrzebne łaski, za wszystkich, którzy stracili wiarę i opuścili Kościół katolicki, aby odzyskali wiarę i powrócili do Niego. Ja modlę się za Janka Oto, o wszystkie łaski, które są mu potrzebne. Mamy spotkanie. Maryja przychodzi do domu, gdzie są dwie osoby. I te dwie osoby zupełnie różnie zareagowały na Bożą obietnicę. Zachariasz nie uwierzył i stracił mowę. Tak. Jego niedowiarstwo spowodowało, że stracił mowę. Elżbieta i Maryja przyjęły słowo Boże. Maryja, idąc do Elżbiety, niesie Jezusa. Jezus zaczyna tutaj swoją pielgrzymkę, błogosławiąc Jana Chrzciciela, rozpoczyna swoje odkupieńcze dzieło. O wiarę się dla nas szczególnie w tej chwili modlę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, ja modlę się za Janka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O rozwiązanie trudnych spraw w mojej rodzinie za wstawiennictwem świętego Judy Tadeusza modli się
Dorota, ja modlę się za Piotra i za Osię, wszystkie łaski i głębokie ich przeżywanie oraz o spełnienie marzeń w intencji wiery Andrzeja, Wiesława, Leszka i Pawła. Modli się Barbara. Szczęść Boże, Paulo, z serca pragnę ofiarować Panu Bogu podziękowania za dotychczas otrzymane łaski, błogosławieństwo, opiekę Bożą i nadal pokornie proszę o modlitwę w intencji osób i spraw Jemu znanych, o stale powierzanych, serdeczny Bóg zapłać, o uwolnienie Marty i o pełnię życia dla niej, o ochronę przed złem dla mnie i mojej rodziny, modli się Elżbieta. Proszę o modlitwę za córkę Martę, za pogubionych synów Macieja i Andrzeja, za męża Bogusława i o Boże błogosławieństwo i ufność. Za duszę w czystu cierpiące modli się Lita, a Gabriela za rekolekcje małżeńskie w Niepokalanowie i uratowanie sakramentalnego małżeństwa Kamili i Błażeja, o uzdrowienie, nawrócenie, Boże prowadzenie, za duszę cierpiące w czyśćcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tajemnica trzecia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Naród cierpiał w ciemnościach i ukazało mu się światło wielkie, o takie światło dla nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa. Ja modlę się za Marię, Krzysztofa, wszystkie łaski dla nich, szczególnie łaskę chrztu, o nawrócenie Mateusza, o wypełnienie woli Bożej wobec księdza Pawła, modli się Andrzej, za wszystkich, którzy potrzebują modlitwy, za Jagodę i jej bliskich, za wszystkich członków grupy Dwa Serca i we wszystkich jej intencjach, o uwolnienie Celiny, Eweliny, Piotra i wszystkich objętych modlitwą. Dziękczynnie za tę grupę modlitewną, to Dorota.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Światło na oświecenie pogan. Chrystus jest światłem dla nas. Rozprasza mrok, który w nas jest, jeśli jesteśmy na niego i na to światło otwarci, i rozświetla nam tajemnice Boże. Zbawienie dokonuje się właśnie w tym świetle, chwała Boża w grobu, z którego wychodzi Jezus. To światło tam jest mocno otwarte i najważniejsze. To światło nadaje życiu człowieka sens. Za wszystkich, którzy tego sensu nie widzą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Odnalezienie Jezusa w świątyni. Monika, proszę o wiarę i światło dla mnie za dzieci Jakuba, Konrada, Karola, za męża Andrzeja i za Katarzynę. Dziękuję, Maryjo. Andrzej, za ukochaną żonę i dzieci ich rodziny, za Filipa, aby mógł zobaczyć działanie Boga w swoim życiu. O łagodność i pokory prosi Daniel, za mamę, siostrę i braci. To Andrzej, za moją mamę Barbarę, o nawrócenie świętej i za świętej pamięci tatę Marka, modli się Monita. Monika, łaskę dobrej spowiedzi, wytrwanie w dobrych postanowieniach, za Ojca Świętego w jego intencjach na miesiąc wrzesień. Boże, dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu i proszę o dalsze prowadzenie, o życie wieczne dla taty, za Basię Bogdana, księdza Krzysztofa i siostrę Bronisławę. W tej tajemnicy możemy zobaczyć to, że wola Boża jest czasami dla nas i zamiary Boże są czasami dla nas
kompletnie nie do zrozumienia. I jeśli chcemy naśladować Maryję, musimy przyjąć nasz los w pokorze. Modlić się o to, aby Bóg oddalił od nas wszystkie cierpienia, których nie dopuszcza, w tym sensie, że one są jakimś naddatkiem, wynikają z jakichś naszych dzisiejszych błędów, i o akceptację tego, co jest naszym krzyżem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za męża i syna o potrzebne łaski, rozwiązanie trudnych spraw. Jezu, Ty się tym zajmij. Modli się Dorota. Za Michała, o powrót do sakramentów. To Katarzyna. Monika modli się o rozeznanie rekolekcji z postem Daniela z księdzem Dziewieckim. Andrzej, odbudowanie i umocnienie miłości małżeńskiej i powrót żony do domu. Marlena, za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat, o uwolnienie rodziny od wszelkiego zła, o opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego dla synów Jerzego i Andrzeja, za pacjentów i personel hospicjum, który znajduje się przy ulicy, przy której mieszkam. Ja modlę się za Franka, o wszystkie łaski dla niego, nawrócenie Ady.

odstąpienia od Bożych decyzji. Aby nigdy tej granicy nie przekroczyć i aby w tej modlitwie finalnie otworzyć się na decyzję Ojca, mimo że ona jest pełna bólu i cierpienia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, biczowanie. Ja modlę się za etosie, o wytrwaniu w tym postanowieniu pracy, nauki, za Rafała oddalenie choroby i cierpienia, łaski dla zięcia Huberta w dniu urodzin, za teściową uzdrowienie z zakrzepu. Jezu, Ty się tym zajmij. Modlimy się za powrót do zdrowia sąsiadki Bożeny. Modlą się Beata i Marek. Szczęść Boże. Witaj, Karolino, jeśli dobrze pamiętam, dawno Cię tu nie było. Marlena modli się za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus jest katowany, jest absolutnie niezrozumiany przez wszystkich. Nawet apostołowie nie rozumieją, co się stanie za 3 dni w niedzielny poranek. Módlmy się o to, abyśmy nawet w cierpieniu, abyśmy przy nim trwali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Oczywiście modlimy się tajemnicami światła. Ja chyba nie jestem jeszcze wystarczająco obudzony. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.

święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia. Dziękujemy Ci, Boże, za dar Ducha Świętej Wiary Katolickiej. Dziękuję za nowego kapłana w parafii. Za wszystkich potrzebujących sił do życia, opuszczonych, bezdomnych, głodnych. Za całą moją rodzinę i wszystkich, których mam w sercu, modli się Marlena. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy i modlę się za Elę, za wujka Henka i ciocię Zosię, o potrzebne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcem. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tajemnica trzecia, światła. Jezus wzywa do nawrócenia. Możemy dzięki Jego dzięki Jemu zwycięstwu, które tutaj przygotowywał, a potem, które było też udziałem Jego uczniów, którzy uwierzywszy poszli w świat i większość z nich powtórzyła los Jezusa i zaświadczyli o swojej wierze na krzyżu. Jezus głosi Ewangelię. Ewangelię, czyli głosi miłość Boga Ojca, czyli to, co stało się na końcu tej naszej przygody różańcowej, to znaczy, że wystarczy wyznać ustami, że Jezus jest Zbawicielem, że jest Panem i Zbawicielem. Za wszystkie osoby też, które nie są w stanie tego zrobić, tego wyznania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Tajemnica czwarta. Objawienie się boskości Jezusa na górze Tabor. Za całą moją rodzinę i wszystkich, których mam w sercu, za wujka Henka i ciocię Zosię, potrzebne łaski, za duszę w czystu cierpiące, zwłaszcza te najbardziej zapomniane. Ja modlę się nawrócenie mojej mamy i nawrócenie mojego wuja Janusza. To jest tajemnica, która podpowiada nam, że to, co jest, to, co że najlepszym, co możemy zrobić, jest pielgrzymka w górę do światła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Monikę, Anię, Marka i Dawidka o potrzebne łaski, o wiarę i zdrowie ducha i ciała dla Asi, o łaskę trzeźwości dla Zdzisława. Dziękuję za wszystkie łaski. Módl się Katarzyna, proszę o Bożą opiekę i prowadzenie. Za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta o wszystkie potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże. Za wujka Mietka i jego rodzinę, a ja modlę się za Marcina. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Edyta, modlę się w intencji moich dzieci o podjęcie dobrych decyzji i wytrwanie w ich realizacji, aby wypełniała się w ich życiu wola Boża. Proszę o wiarę dla dzieci, prosi Barbara. Tajemnica piąta światła to jest tajemnica Eucharystii. Jezus jest w tej Eucharystii ukryty. Ukryty jest po to, abyśmy go przyjmowali wiarą, bo tylko wiarą można przyjąć kogoś, kogo nie widać, z kim nie możemy się spotkać. I o tę wiarę się módlmy, bo ta wiara otwiera na przemianę naszego serca. Otwiera nasze serca na przemianę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, tajemnica pierwsza, bolesna modlitwa w Ogrodzie Oliwnym. Za Sylwię i rodzinę o potrzebne łaski, dziękczynnie za przyjaciół. Modli się Dorota w intencji uwolnienia Celiny, modli się Bartosz w intencji uzdrowienia Agaty z ciężkiej depresji, dziękczynnie za możliwość wspólnej modlitwy różańcowej, proszącą błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla prowadzącego jego rodziny, o całkowite uzdrowienie Jagody za siebie i za żonę Marty. Ja modlę się za moich chrześniaków, o obronę przed wielkim niebezpieczeństwem, które mi grozi.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Czasami czujemy się tak, jakby wszystkie siły nas opuszczały. Zwracajmy się wtedy do Boga, abyśmy nie popadli w rozpacz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Dariusze, modli w intencji dziękczynnej za żonę i dzieci, o dobrego wierzącego męża dla Marty i o potomstwo, w intencji mojego syna Karola i córki Weroniki. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica cierni ukoronowania. Nasze serce też jest poranione naszymi grzechami, abyśmy mieli tęsknotę za tęsknotę do takiej modlitwy, która byłaby zadośćuczynieniem za nasze grzechy i abyśmy potrafili czynem też zadośćuczynić. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W tej tajemnicy trzeciej bolesnej modlę się za wszystkich, których kiedykolwiek skrzywdziłem, za wszystkich, których kocham i za wszystkich, których mam w sercu. Za Gosię, Seweryna, Magdę i Grażynę i, za wszystkich potrzebujących modlitwy. Jezu, Ty się tym zajmij. Za duszę wszystkich zmarłych z mojej rodziny, o spokój w sercu i w głowie mojego syna. Modli się syna Benia, modli się Magdalena. Za wspierających kanał i Radio Niepokalana FM i o otwarcie serc nowych ofiarodawców. Za ojczyznę, duszę w czyściu cierpiące, za kapłanów, nieprzyjaciół Polski, za Radio Niepokalana FM. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Dołączam się do intencji o wsparcie kanału To Dorota. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Chciejmy przepraszać Jezusa za nasze niewierności, które go ranią. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica niesienia krzyża. Za moich dobroczyńców i wszystkich, którzy się za mnie modlą, za wszystkich, których skrzywdziłam i za tych, którzy mnie skrzywdzili. O ukojenie nerwów i potrzebne siły na ten dzień, a także w intencjach Maryi dla mnie i dla mojej rodziny modli się nasz brat lub siostra. Ja modlę się za wszystkich podopiecznych poradni. Pan Jezu, uzdolni mnie do tego, abym niósł swój krzyż w milczeniu. Ja bym tylko Tobie go powierzał. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Karolina modli się za swojego stryja, stryjenkę i ich synów. Katarzyna za Marcina, Wiktorię, Michała i Laurę. O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski. Za wszystkich, których skrzywdziłam i za moich wrogów, modli się Basia. Weź moją chrzestną córkę, Hanię, w swoje objęcia, Maryjo. Krwi Chrystusa, okryj nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich i uczyń nas niewidzialnymi dla zła. Za przyjaciół, za rodzinę, o zdrowie, dary Ducha Świętego, o potomstwo dla córki Izabeli i o związek sakramentalny dla córki Wioli, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski św. Józefa, za zmarłych rodziców, teścia i zmarłych z mojej rodziny dusze czystcowe, modli się Dorota. Jezu ratuj, Mateńko, ucz mnie miłości mądrej i miłosiernej, to Barbara. Za Polskę i o przemianę serc i z wrogów, za wszystkich odmawiających nowennę pompejańską, o wytrwałość i ufność w dobroć Boga. Bartosz, modli się o uleczenie Rafała z depresji i z wszystkich chorób.
w intencji mojej siostry Małgorzaty o potrzebne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Proszę Cię, Panie Boże, abyś przeniósł nas pod swój krzyż, abyśmy zobaczyli w tej potwornej, w tej potworności Twojej męki, Twoją miłość, która sprawiła, że potrafiłeś oddać życie za nas i patrząc, abyśmy patrzyli wtedy na to, że my nie jesteśmy w stanie czasami poświęcić 5 minut osobie, która tego potrzebuje. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ja modlę się za współpracowników radia i kanału. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W tajemnicy pierwszej chwalebnej ja modlę się za moich chrześniaków. W intencji mojej siostry Małgorzaty potrzebne łaski to Daniel o zdrowie i długie życie dla mamy Teresy. W intencji mojej córki Wiktorii o ochronę dla niej, Maryi i aniołów, we wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercu, o uwolnienie męża z silnego zniewolenia. O zdrowie dla mnie i moich dzieci modli się Ilona, ja modlę się również za Ciebie. Za dzieci poczęte, o siłę i chęć do pracy dla mnie, dla żony w pewnej intencji, za wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i wynętego Katarzyńca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Boże, proszę Cię o to, abyśmy poczuli choć przez moment tę radość dusz zbawionych, którzy Ciebie oglądają. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, które Ciebie oglądają. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, chwalebna. Ja modlę się za wszystkich, którzy nas wspierają modlitwą, postem i ofiarowaniem cierpienia, modlę się też za tych, którzy wspierają nas jałmużną, prosząc o wszystkie łaski dla tych wszystkich osób, za księży, zakonników i siostry zakonne, za mojego ojca i wszystkich zmarłych z jego rodziny. Modli się Marlena o łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus wstąpił do nieba i od tej chwili siedzi na tronie Boga Ojca po Jego prawicy. Jezus wstąpił do nieba ze swoim ciałem umęczonym, ale nosi, o ile to w sytuacji Boga jest możliwe, dumnie swoje rany. Tak. W każdym razie ma ich akceptację i to jest jego tożsamość wypisana na jego ciele. Bo to jest nieprawdopodobna tajemnica, że Bóg w pełni poznał swoją tożsamość dzięki naszym grzechom. Jak to zrozumieć? Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za wszystkie dzieci, żeby Pan Bóg chronił ich duszę przed złem i dał im siłę do pokonywania trudności. Ja modlę się za wszystkich uzależnionych, związanych duchowo, opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezdomnych i za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. Dziękczynnie za kolejny dzień o potrzebne łaski dla mojej rodziny. Modli się Łukasz. Dziękuję za spokojną śmierć taty. Proszę o wieczny odpoczynek dla niego, za idoli z dzieciństwa Irka, Bogusia i Jerzyka. Proszę o ochronę przed demonami, modli się Jakub, o uwolnienie od bólu i powrót do zdrowia. Za wszystkich, którym obiecałam modlitwę i za siebie samą, modli się Marlena. W moich intencjach brewiarzowych modli się Wanda, za Adama, bezdomnego z osiedla Stalowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Jezus króluje, Jezus posyła nam Ducha Świętego. Niech Duch Święty niszczy w nas tego człowieka zewnętrznego, tego i daje nam wzrost, żeby ten człowiek duchowy zapanował nad naszymi emocjami, nad naszym ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za trenerkę jogi Dominikę, za zmarłego księdza Stanisława Małkowskiego,
we wszystkich intencjach, które do tej pory uzbierałem za zmarłych księży, dziękczynnie za moją rodzinę, to Joanna, o uwolnienie od uzależnienia Maxa, za kuzyna z prośbą o uzdrowienie spółpaśca, za zmarłego dziadka Stasia, o pokój jego duszy, aby jak najszybciej trafił do Pana. A ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich zmarłych z mojej rodziny, szczególnie za Wieśka, Zygmunta, Luśkę i Andrzeja oraz za Dominikę, moją byłą świętej pamięci asystentkę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryjo Królowo, Różańca Świętego, Ty zwyciężysz ostatecznie szatana. Pozwól mi, wyproś mi łaski u Jezusa, bym teraz zwyciężył jego działanie złego we mnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, chwalebna. Za zmarłego dziadka Stasia, o pokój jego duszy, i aby jak najszybciej trafił do Pana. Dziękujemy Ci, Maryjo, za każde westchnienie za nami, za wszystkich, za których trudno mi się modlić, to Dorota, łaski dla Grzegorza, Dariusza, Pawła, Rafała, Stanisława, za uzależnionego Piotrka Malarza, za chorych psychicznie, zwłaszcza za Wiolę, z prośbą o uzdrowienie, o pokój w Polsce i świecie, za mnie i w intencji Bogu wiadomej modli się Dorota, o uzdrowienie Aleksandra i Angeliki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Maryja poświęciła się w całości Jezusowi. Jest dla nas wzorem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O wytrwanie w poście modli się Zbigniew. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za świętej pamięci Wandę, Jana, Sabinę, Mariana i Halinę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Teresa, dziękczynnie za noc, z prośbą o uzdrowienie gardła i zatok. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ochrzest dla Marka. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ostatnie benzynowe z kaplicami we wszystkich tych intencjach, które mamy w sercu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Boże, wyrzekam się szatana i wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Żegnam się z widzami kanału, a w radiu za chwilę Ewangeliarz.

0: otwórz oczy na moc Różańca Świętego.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Środa, 9 września 2026 roku. Środa 23 tygodnia zwykłego. Bracia, nie mam nakazu pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który wskutek doznanego od Pana miłosierdzia godzien jest, aby mu wierzono. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest, jak tak zostać, dobrze to dla człowieka, tak żyć. Jesteś związany z żoną, nie usiłuj odłączać się od niej. Jesteś wolny, nie szukaj żony, ale jeśli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki ciała, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali. Ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Z psalmu 45. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o swoim ludzie, o domu swego ojca. Król pragnie twego piękna, on twoim panem oddaj mu pokłon. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Cała królewska, córa królewska wchodzi pełna chwały, złotą głów odziana. W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, za nią przywodzą do ciebie dziewice jej druhny. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Wołają, wiodą ją z radością i w uniesieniu, wkraczają do królewskiego pałacu. Synowie twojej ziemi zajmą miejsca twoich ojców, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz budujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zerżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą i z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogacze, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Komentarz ojca Macieja Sierzputowskiego. To, co niezwykle porusza mnie w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, to wzrok Jezusa. To Jezus, który podnosi oczy na swoich uczniów. Może się to wydawać jedynie nieważnym detalem, zabiegiem literackim, ale aby jakoś rozpocząć właściwą opowieść, a jednak nie. Ten sposób patrzenia Jezusa, to jego podnoszenie oczu, to cudowna opowieść o sercu Ojca. Chrystus jest przecież cały w każdym słowie, ale jeszcze bardziej w każdym geście, dotyku, spojrzeniu. No właśnie, w spojrzeniu jest opowieścią o Ojcu. Człowiek najczęściej patrzy z góry, z wyższości swoich poglądów, sposobu myślenia, pozycji, wykształcenia. Bóg patrzy z dołu, podnosi oczy, on się uniża, wciela, wyniszcza siebie z miłości do ciebie. Nieustannie schodzi,

0: wstępuje ze swych wyżyn, aby być z Tobą. On tak bardzo pragnie być w Twoim życiu, że we wszystkich Twoich sprawach. Tak bardzo chce współprzeżywać z Tobą każdą chwilę Twojego życia. Każdą. Jest Bogiem współczującym, współodczuwającym z Tobą to wszystko, co odczuwasz Ty. Nie opuszcza Cię nawet, gdy Ty dajesz wiele kłamstw i godzisz się na grzech. On jest z Tobą również w Twoim grzechu. Oczywiście nie popełnia go z Tobą, nie godzi się z Nim, ale jest w Nim z Tobą i pozwala, żebyś Twoim grzechem dobijał Mu gwoździe do krzyża. Tak Cię kocha. Tak jest w Ciebie zapatrzony, Tobą zachwycony, że nawet z Twoich grzechów czyni drogę do swojego serca. To prawdziwy skandal miłości, to miłości, tej miłości, która jest piękna, że aż w głowie się nie mieści. Spróbuj zobaczyć siebie w oczach Jezusa dzisiaj i teraz. On nieustannie podnosi wzrok, podnosi oczy na Ciebie z miłością, z zachwytem, z utęsknieniem. Ty jesteś zachwytem Boga. O niech to Boże patrzenie tak zachwyca, pociąga, zaraża, żebyśmy potrafili tak właśnie patrzeć na siebie. To, co mnie poruszyło w czytaniu pierwszym, jest związane z pewnym człowiekiem, który na kanale YouTube bardzo dużo mówi, jest egzegetą Biblii. I mówi to z takiej pozycji wyższości, szczególnie wyższości nad Kościołem katolickim. Nie pamiętam, żebym słyszał gdzieś jego krytykę kościołów protestanckich, tak, denominacji chrześcijańskich, protestanckich, bo to nie są kościoły. Kościół jest jeden. I on, ostatnio widziałem na jakiejś rolce, że z taką wręcz pogardą, z takim uśmieszkiem mówił o tym, że dogmat o któryś z dogmatów maryjnych to jest dopiero sprzed tam 50 czy 100 lat. Tym samym mówi, że to po prostu jest wymysł Kościoła. A popatrzcie na to i może ty też, człowieku, znawco Biblii, naprawdę ma wielką wiedzę. Czy możesz zakwestionować to, że zrozumienie Biblii rośnie z każdym czystym sercem, które ją interpretuje, przyjmując Ducha Świętego? Bowiem, i to zaprzecza całkowicie Twojej argumentacji, dlatego że Bóg może poprzez Ducha Świętego dawać Kościołowi, w którym papież jest człowiekiem namaszczonym przez Jezusa, poprzez ręce świętego Piotra, apostołów i biskupów, którzy też przyjmowali tę inicjację na swoje biskupstwo i nakładali ręce na kolejnych biskupów. Więc ten Kościół rozeznaje, czasami może powoli, ale to wszystko dzieje się w asystencji Ducha Świętego. I teraz jaki jest dowód na to? Otóż, co mówi święty Paweł? Że jesteś wolny, nie szukaj żony. No przecież to odnosi się, to można odnieść tylko i wyłącznie do takiego sposobu rozumienia tego, co Jezus mówi o tym, że jeszcze za życia jednego z uczniów, świętego Jana, że przyjdzie w chwale nieba, tak? Po prostu święty Paweł jeszcze nie zrozumiał, że paruzja nie nastąpi za 5, 10, 15 lat. I że ta rada, aby człowiek nie szukał żony, jest po prostu wyrazem takiego jeszcze niedojrzałego rozumienia słów Jezusa. Zatem skoro to rozumienie głębin Bożego miłosierdzia przez człowieka, przez Kościół postępuje, to nie ma ten argument, który podnosisz, nie ma w ogóle żadnej siły, żadnej mocy, ponieważ Bóg dopuścił do tego, żeby na początku pierwsi chrześcijanie nie rozumieli wszystkiego i ta wiedza, ojcowie Kościoła i tak dalej, no bo nie da się zaprzeczyć, że w sanktuariach maryjnych dzieją się cuda. I co to są cuda diabelskie? Uzdrowienie ludzi, nawracanie ich do Boga? Więc trzeba się modlić za tego człowieka, ponieważ on, szczególnie w pierwsze soboty, ponieważ on ujmuje Maryi. A to jest coś dramatycznie, to wynika z dramatycznego nierozumienia Biblii. Piękno służy, piękno może naprawdę zrobić bardzo wiele. Jesteśmy tak skonstruowani, że ta nasza część naszego układu nerwowego, ta najniższa, reaguje na piękno w taki sposób, że chętniej oglądamy filmiki z pięknymi kobietami czy pięknymi mężczyznami. Pewnie kobiety też tak mają. No i to jest fakt niezaprzeczalny, tak? Więc piękno może służyć dobru, abyśmy tylko tak używali swoich wytworów, swojego serca, umysłu, swoich talentów, które jeśli są na przykład piękne, to aby były tylko i wyłącznie nie w celu uwodzenia ludzi, ale w celu przybliżenia ich do Boga. Tak trzeba używać piękna. Błogosławieństwa. Jezus mówi, wymieniając błogosławionych, kto będzie, to jest błogosławiony, stawia w wyraźnej opozycji pomiędzy tymi, którzy żyją według ciała, a tymi, którzy żyją według ducha. I ta nagroda często odłożona jest w niebie dopiero, że i to jest pewnie doświadczenie wielu z nas, że za dobre uczynki trzeba płacić. I to jest pytanie do nas, czy robimy te dobre uczynki, żeby zaspokoić swoją próżność, żeby podtrzymać swój dobry wizerunek w oczach innych, czy też robimy je z serca, bo wtedy żadna negatywna konsekwencja, żadna próba, której Bóg nas podda, no nie zmieni naszego dążenia do tego, żeby dawcę życia poznać. Bożego dnia, wszystkiego dobrego. Niech nas błogosławi Ojciec, Syn i Duch Święty.
1: Niepokarana FM. Pokoju

Ostatni dzień świętej Marii Egipcjanki. Gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pierwszy kwietnia, rok 421. Pustynia za Jordanem. Nazywam się Zozym. Jestem mnichem. Pustynia to nie jest miejsce dla ludzi. To miejsce dla Boga. Raz w roku wychodzimy za Jordan, każdy sam. Reguła milczenia, reguła postu. Słońce pali mózg. Piasek wchodzi pod skórę. Szukam kogoś, kto poszedł dalej niż ja. Zobaczyłem ją przy skale. Cień, wyschnięte drewno. Myślałem, zwierzę. To była kobieta. Naga, spalona słońcem na kolor ziemi. Włosy jak popiół. Uciekała. Zawołałem ją. Zatrzymała się. Znała moje imię, choć nigdy mnie nie widziała. Przykryłem ją płaszczem. Maria. Opowiedziała mi swoją historię. 17 lat w Aleksandrii. Sprzedawała ciało za chleb i za dreszcz. Potem statek do Jerozolimy, bazylika grobu. Tłum wchodził do środka, by uczcić krzyż. Ona też chciała i nie mogła. Jakby powietrze w drzwiach stało się murem. Tam zrozumiała. Nie mogła dotknąć drewna, na którym wisiał Bóg. Płacz. Piasek w ustach. Podniosła wzrok na ikonie nad drzwiami, niepokalana. Jedno spojrzenie, jedna prośba i drzwi się otworzyły. To był jej ostatni dzień w świecie, 47 lat temu. Mija rok. Wracam nad rzekę, tak obiecałem. Niosę w dłoniach małe naczynie, ciało i krew. Widzę ją po drugiej stronie Jordanu. Nie szuka brodu. Kładzie stopę na wodzie. Idzie po niej jak po kamiennym moście. Jordan niesie ją ku mnie. Nie patrzę na jej stopy. Boję się patrzeć. Podchodzę. Jej dłonie drżą. To jest głód, którego nie uciszy żaden pokarm, prócz jednego. Podaje ciało Chrystusa. Wypowiada jedno słowo. Teraz. Uśmiecha się i pochyla głowę. Odchodzi w głąb pustyni, bez słowa. Mija kolejny rok, znów idę tym samym szlakiem. Skała, piasek, martwa cisza. Maria leży z twarzą zwróconą na wschód, ręce złożone. Obok na skale wyryte litery. Zozymie. Pochowaj tu Marię. Oddaj ziemi, co z ziemi. Umarłam w noc komunii. Patrzę na jej ciało. Jest lekkie jak sucha gałąź. Ziemia jest twarda, spieczona na kamień. Nie mam sił. Na piasku kładzie się cień.
lew, wielki, spokojny, z płową grzywą, podchodzi do ciała, zaczyna kopać. Pazury rwą suchą glebę. Pomagam mu rękami. Dwaj grabarze. Zasypuję dół. Kładę ostatni kamień. Lew odchodzi, ja zostaję. Myślę o matce nad drzwiami w Jerozolimie.

0: Co łączy Francję z muzułmańską Somalią, Brunei czy Borneo? Delegalizacja chrześcijańskich symboli. W wielu krajach starej Europy, takich jak Burundi, policja ma nakaz zapobiegania wszelkim chrześcijańskim obchodom. We Francji aresztuje się choinki, tak samo jak w Arabii Saudyjskiej. W wielu europejskich szkołach nie wolno używać słów takich jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie, identycznie jak w Tadżykistanie. We Francji służby specjalne nie wiedzą, ilu muzułmanów zamieszkuje nad Sekwaną, ponieważ spis ludności pod kątem wyznań jest tam zakazany. W starej Europie triumfuje poprawność polityczna i różne odmiany laïcité, czyli świeckości. Całą tę zorganizowaną antychrześcijańską kampanię prowadzą lewicowo-liberalne, rewolucyjne elity europejskie. Na jednym z arabskich podcastów burmistrz Nowego Jorku, Zohran Mamdani, przyznał się, a właściwie się szczycił, że oszukiwał białych progresistów, lewicowców. Głoszona przezeń progresywna ideologia jest dla niego tylko narzędziem. Jaki jest jego prawdziwy priorytet? Tożsamość. Jaka tożsamość? Muzułmańska tożsamość. Używanie kłamstwa, ukrywanie prawdziwych zamiarów lub przekonań jest dla muzułmanów cnotą. Tę cnotę nazywają takija. O ile dobrze to wymawiam, to słowo. Jaki jest kontekst tej presji islamu? Kontekstem tym jest kultura zniszczona przez lewicę. Dzisiaj głosi się miłość do zwierząt ponad miłość bliźniego. To jest konsekwencja działania lewicy. Rzeczy stanęły wyżej od ludzi, zwierzęta wyżej Boga. Ci ludzie ziemię nazywają boginią, choć przecież dalej jest rzeczą. Ci ludzie profanują kościoły. Również w Polsce zaczęło się to dziać. A my zawsze w potrzebie chroniliśmy się w ich murach. Nawet w Polsce niektórzy kapłani boją się wychodzić w sutannach na ulicę. Właściciele potężnych pieniędzy, którzy zawarli zadziwiający sojusz z marksistami, uznali katolicyzm za ideologię, którą trzeba zniszczyć. Ci ludzie, którzy zarabiają pieniądze na tym, że wiedzą wcześniej, jaki będzie kierunek działania, nie wiem, urzędników Unii Europejskiej, zarabiają na tym, że wiedzą kolosalne pieniądze. I na wspieranie jakich partii idą te pieniądze? No to jest rzecz oczywista. W wyniku tego konglomeratu postaw, wartości i działań Zachód swoją hierarchię wartości postawił na głowie. Aborcja jest dziełem miłosierdzia, a nie zabójstwem. I teraz mamy do czynienia z takim kotłem europejskim, tak? Ze wschodu barbarzyńcy, z południa barbarzyńcy, z zachodu barbarzyńcy. Ze wschodu wiadomo. Cywilizacja stepowa. Z południa cywilizacja totalna. Z zachodu elity europejskie, marksistowskie elity. I to jest niesamowite, że neomarksizm wszedł w sojusz z postliberalizmem. I dzisiaj właściwie nie ma żadnej różnicy, czy wybierzesz kogoś z CDU, czy z jakiejś lewicowej partii, bo chadecy, chrześcijanie w polityce niby, niczym się w swoich planach politycznych nie różnią. Do tej agresji z wnętrza, jakby barbarzyńcy wewnętrzni, są barbarzyńcy ze wschodu, czyli agresywny imperializm rosyjski, a z południa totalny, nieuznający sfery prywatnej islam. To jest ideologia, nie religia. Najgroźniejszy jest jednak barbarzyńca wewnętrzny. Głównym zagrożeniem dla nas jest duchowa i moralna zapaść Zachodu. Europejskie elity stworzyły system, w którym nie chroni się nawet dzieci. To rzadko spotykana sytuacja nawet u zwierząt. W Niemczech prowadzi się pornoedukację pięciolatków. Przez kilkadziesiąt lat w Berlinie sieroty oddawano na wychowanie homoseksualistom. Kiedy dowiedziałem się o tym, że władze Berlina, mimo wielokrotnie zgłaszanych ostrzeżeń, że te dzieci są tam krzywdzone, regularnie pozwalały homoseksualistom wchodzić do sierocińców i wybierać sobie dzieci. Szwedzka policja, cały czas mówimy o dzieciach, ukrywa molestowanie szwedzkich dziewczynek przez emigrantów. Tak samo działo się w Wielkiej Brytanii przez dekady. Dziewczynki z biednych dzielnic były gwałcone przez imigrantów. Mówiło się głównie o Pakistańczykach. Co więcej, lewicowo-liberalni, rewolucyjni aktywiści w Belgii i Holandii od lat prowadzą kampanię na rzecz legalizacji pedofilii. O czym jest rozmowa? Zwierzęta tak nie robią. W niemieckim miasteczku, dość dużym, grupa dorosłych mężczyzn, imigrantów, robiła zdjęcia dziewczynkom idącym do szkoły. Tak? Ja jako rodzic zaniepokoiłbym się tym. A co robią dziennikarze? Uspokajają. Dzieci się już z tego śmieją. Ha, ha, ha. To jest postawa skandaliczna. W norweskim obozie dla uchodźców zgwałcono trzylatka. Co robią dziennikarze? Tłumaczą, że Europejczycy muszą tolerować postawy, cytat, które mogą wydawać się niemoralne z punktu widzenia tradycyjnych norm. Co to oznaczają normy tradycyjne? Co to oznacza normy tradycyjne? To są normy uniwersalne. No, nie da się wytłumaczyć normalnym ludziom, że gwałcenie trzylatka jest rzeczą akceptowalną. Co to jest za cywilizacja, która coś takiego wymyśliła? W Pakistanie kilka lat temu odrzucono ustawę, która zakazywała małżeństw z dziećmi. Dlaczego ją odrzucono? Bo jest antyislamska i bluźniercza. Czyli duchowy fundament. No bo jeśli się bluźni, to znaczy, że się walczy z czymś, co jest święte dla tych ludzi, tak? No to ja pytam się, kiedy pierwszy ślub porwanej białej dziewięciolatki z 60-letnim muzułmaninem w którejś z zon, do których nie ma wjazdu nawet policja, nawet wojsko. Rzeczy stanęły na głowie do tego stopnia, że szwedzka prasa doniosła, że sztokholmska policja nie może podawać do publicznej wiadomości wzrostu koloru skóry, pochodzenia etnicznego, ani narodowości poszukiwanych złodziei, ani morderców. Policja boi się oskarżeń o rasizm. No to jak oni mają szukać tych morderców, skoro nie mogą pomóc sobie poprzez, dzięki mediom wielu morderców złapano do środowiska muzułmańskiego. Policja nie zinfiltrowała tych środowisk. No to jak mają być szukani mordercy, czyli państwo umywa ręce? W Niemczech muzułmanie, czy muzułmanin, nie pamiętam już, zgwałcili dziewczynę. I ta Niemka spotkała się na portalach społecznościowych z agresją i oskarżeniami o rasizm. Dlaczego? Bo opisała w telewizji swoją tragedię. Rozumiecie? Pranie mózgów do tego stopnia, że ci ludzie nie widzą nic dziwnego w tym, że atakują ofiarę. Czy to jest jakaś barbaria? Drodzy Państwo, miara rozwoju cywilizacji, miarą rozwoju cywilizacji jest opieka nad słabymi i rozszerzanie tej grupy. Tak? Kiedy społeczeństwo broni dzieci, broni starców, niekoniecznie przy pomocy państwa, to nie ma znaczenia. No i my mamy ofiarę i tę ofiarę się opluwa. Najbardziej szokujące, co ostatnio do mnie dotarło, to, że progresiści bronią kobiety, która z zimną krwią zamordowała trójkę swoich dzieci. Potem sobie coś tam pocięła się nieszkodliwie i opowiadała jakieś bzdury, została oskarżona. I teraz zbierane są pieniądze dla niej. Jest grupa wsparcia dla niej. Co z tym mężem, który został? Kto pomyślał o tych dzieciach? Kim są ludzie, którzy wspierają morderczynię? Kolejny obrazek, fakt. W 2014 roku w Paryżu demonstrowali rodzice dzieci zwerbowanych przez islamskich terrorystów. Państwo w ogóle nie pomagało im, aby odnaleźć uciekinierów, tak, którym wyprano mózg, umysł przez media społecznościowe. Państwo bojkotowało tych rodziców. Kiedy rodzice protestowali i nieśli na transparentach hasło "Islam ma twarz terroru", premier Francji się oburzył. Nie stygmatyzujmy islamu. Mówienie o faktach jest stygmatyzowaniem islamu. Co ci ludzie mają w głowach? Jakie interesy za tym stoją, żeby wyjść do ludzi i mówić takie brednie, tak? Ale to nie są brednie, to są narzędzia. Co to oznacza? Oznacza to, że Europejczycy mają tolerować zachowania niemoralne. Czym to jest, jeśli nie duchową i moralną klęską naszej cywilizacji? To odwrócenie porządku wartości. I teraz cofnijmy się. Kogo od wieków czci ludzkość? Męczenników i herosów. Ludzi zdolnych do poświęcenia się. Ludzi, którzy dokonują wielkich czynów w jakimś ważnym celu. W naszej cywilizacji czci się Sokratesa, ojca Pio, matkę Teresę, żołnierzy wyklętych, 300 Spartan, rotmistrza Pileckiego. Kiedy chyba na wszystkich, poza pierwszymi dwoma marszach niepodległości byłem, kiedy zaciska się najsilniej gardło wszystkim Polakom na Marszu Niepodległości? Kiedy cały ten tłum krzyczy cześć i chwała bohaterom? Bo ja nie podzielam części haseł, które na tym marszu wykrzykują jakieś środowiska, z którymi się nie utożsamiam. I historia, i kultura mówią nam o hierarchii wartości. Ludzkość zawsze czciła ludzi, którzy na przykład narażali swoje życie albo poświęcili swoje życie dla uratowania na przykład dzieci. Na szczycie tej piramidy wartości jest poświęcenie, dawanie drugiemu siebie z miłości, aż po śmierć. Święci i herosi, męczennicy, ale też nieznane nikomu babcie, które odejmują sobie od ust, żeby zaoszczędzić parę groszy dziennie, na drobiazg, który rozświetli twarz wnuka. Poświęcenie. Nawrócony na katolicyzm naczelny rabin Rzymu, naprawdę błyskotliwy egzegeta Pisma Świętego, Eugenio Zolli, dawniej Israel Zorler, w swojej najważniejszej książce Nazarejczyk pokazał, że niewinna ofiara Jezusa była zwieńczeniem całej tradycji Izraela. Odciśnięte w tej tradycji ludzkie wspomnienia, pragnienia i aspiracje utworzyły wielką syntezę, która uosobiła się w Jezusie. Świątynia jerozolimska spływała krwią. Ten krwawy kult nie zadowalał wewnętrznej potrzeby poświęcenia się. Ten lud tak odczuwał. Ten lud był głęboko religijny. Jak bardzo religijny był Szaweł, zanim stał się Pawłem. Śmierć na Golgocie to najważniejszy moment w historii narodu wybranego i w historii ludzkości. Duchowa historia Izraela kulminuje w Jezusie, który poświęcił się za każdego z ludzi. Nie liczy się nic poza tym, co dasz innym. I teraz tę złożoną w sercu każdego człowieka potrzebę poświęcenia się może stłumić kultura śmierci, wola mocy czy życiowa mądrość starych, zgorzniałych ludzi, którzy zmarnowali swe życie na łudzie samorealizacji. Więc powtórzmy, na szczycie piramidy ludzkich potrzeb i wartości jest miłość, poświęcenie, dawanie. I jak na tę prawdę reaguje współczesny świat? Pokręci nosem i powie, nie, najważniejsza jest samorealizacja, potwierdzenie własnej wartości. Nie ma chyba psychologa częściej cytowanego w ciągu ostatnich dekad od Abrahama Maslowa. Jego piramidy ludzkich potrzeb przerabiają dziś dzieci na lekcjach WOS-u. Można śmiało powiedzieć, że zaproponował on klasycznie nowożytną hierarchię wartości, nie chrześcijańską, nie uniwersalną. Porządek jest w niej odwrócony, perwersyjny. Samorealizacja zamiast poświęcenia się z miłości. Prorocy samorealizacji naprzeciwko Sokratesa czy Matki Teresy. Co ci ludzie mają do zaproponowania? Intelektualiści wyrzucają Boga z kultury i próbują od wieków stworzyć konkurencyjny wobec chrześcijaństwa porządek wartości. Jakiś mit, który ma dać ludziom poczucie sensu. I teraz jeden z pisarzy, który w tym procesie podmiany brał udział, Camus, napisał, że aby wypełnić ludzkie serca, wystarczy walka prowadząca ku szczytom. Trzeba sobie wyobrazić Syzyfa szczęśliwym. Jak trzeba być oderwanym od rzeczywistości, mimo że jest się laudowanym przez wykwintnych, wysublimowanych intelektualistów, żeby wyobrazić sobie Syzyfa szczęśliwym, tak? Czyli robię coś, co nie ma sensu, bo za każdym razem nie osiągam celu. No, przepraszam bardzo. Syzyf nie może być szczęśliwy. Został ukarany. Więc ci ludzie skazują nas, chcą nas ukarać, dlatego że sami wewnętrznie są poranieni. To są intelektualiści, to są w większości niedorośli chłopcy. Ale to jest odmienny temat. Szczęśliwy Syzyf nie istnieje. Camus to kolejny nowożytny odwracacz wartości. Tak? Herosi samorealizacji są śmieszni. I teraz na szczęście istnieje inny świat. Świat, który cały czas wysyła nam potężne sygnały. 22 lata temu 58-letni murarz z Podmediolanu, Luciano Boschetto, trafił do szpitala po ciężkim udarze. Leżał ze sparaliżowaną lewą stroną ciała. I te 24 lata temu, z 20 na 21 kwietnia w nocy, w otwartych drzwiach sali pojawiła się zakonnica w habicie. Tę zakonnicę widział również inny pacjent. Podeszła do łóżka tego murarza i powiedziała: nie bój się, przyszłam do ciebie. Po czym położyła prawą dłoń na jego piersi i rzekła: przyszłam cię uzdrowić i cię uzdrowię. Jedyna rzecz, o którą cię proszę, to żebyś przyszedł do mnie, jak będziesz już zdrowy. Tak? Luciano poczuł silny ból, poczuł gorąco. To jest opisywane w bardzo wielu świadectwach. Zakonnica pokazała mu obraz małego kościoła z czerwonej cegły z czterema schodkami i powiedziała: to jest mój dom. Dla ciebie jest zawsze otwarty. Lekarze następnego ranka przeżyli szok. Widział tę zakonnicę inny pacjent również. Luciano stał na korytarzu, całkowicie odzyskał ruch i czucie w sparaliżowanych kończynach. Wkrótce wrócił do pracy na budowie. Po kilku miesiącach przypadkiem zobaczył zdjęcie świętej Faustyny Kowalskiej i rozpoznał w niej tajemniczą zakonnicę. Zrozumiał, że jej dom to sanktuarium w Łagiewnikach i tam pojechał, wypełniając prośbę. To jedno z najbardziej spektakularnych uzdrowień za wstawiennictwem świętej Faustyny opisała Ewa Czaczkowska w książce Cuda świętej Faustyny. Znaki są po to, żebyśmy nigdy nie zwątpili. Patrzymy na ten świat, który ma całkowicie odwrócone wartości i zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że do czegoś takiego doszło w cywilizacji, która wyrosła z chrześcijaństwa. musimy pochylić głowę i przyznać się, że do tego dopuściliśmy. Ale mamy znaki. Ten drugi, inny świat istnieje. Warto jest trzymać się tych wartości, które on ze sobą niesie. Wszystkiego dobrego z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: To była sprawa kilku godzin. Wiecie, lato, plaża, tysiące ludzi wszędzie, jakieś sześcioletnia dziewczynka, która gdzieś zawieruszyła się. No strach, strach, prawda? Pamiętam, jak wchodziliśmy, żeby ją odnaleźć i w tym samym momencie nie mogliśmy iść wszyscy, bo to była 19, kiedy nam o tym powiedziano, o 19 jest nasze nabożeństwo. I pamiętam, jeszcze wtedy ksiądz Radek głosił nią kazanie. W tym momencie właśnie mówił, że czuje, że ta dziewczynka się znalazła i że ma to powiedzieć. A myśmy ją tam gdzieś jeszcze próbowali znaleźć. I mówił, że przecież nic się nie stanie, jak nie powie tego. Nikt się o tym nie dowie. Ale z drugiej strony w końcu zaryzykował i powiedział. I pamiętam, że jak on to powiedział, w tym samym momencie ta dziewczynka weszła. Bo akurat ją jakiś policjant wprowadził. No niesamowite to było. A co jest najważniejsze, że myśmy takie medaliki rozdawali Matki Boskiej Niepokalanej. I to było takie głoszenie, że Maryja się zatroszczy o te osoby. Takie było słowo. I rzeczywiście ta dziewczynka ten medalik miała na sobie. Więc ufamy, że to Maryja ją tak przeprowadziła.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Tak całkiem bez Boga to chyba nie. Ale byłam na takiej pustyni duchowej, można tak nazwać. Więc wiem, co znaczy taki okres oddalenia, takiego nieodczuwania obecności jego w życiu. Mogłabym powiedzieć, że to jest taki czas tęsknoty, często nieuświadomionej może. Mam na myśli taką rzecz, jak takie coś, że człowiek idzie swoje właściwie pragnienia w swój świat, szuka na własną rękę, co go może rozwinąć, zadowolić i gdzieś w tym wszystkim zapomina o istnieniu Boga, może w ten sposób. Ja po prostu byłam w takim miejscu, że nie miałam pojęcia o tym, że Bóg jest osobą żywą, realną, że można mieć z Nim relację i no, chodziłam do kościoła w niedzielę, tak jak większość pewnie moich znajomych wtedy katolików, ale nie budowałam z Nim więzi, więc cała moja energia, cały świat gdzieś skupiał się w poszukiwaniach, gdzie można by było z kim porozmawiać, z kim wejść w jakąś taką relację, z kim lub czym się zabawić, gdzie się rozwijać na własną rękę, nie? I jak tu samemu sobie problemy swoje rozwiązać. To był taki czas, on trwał, myślę, że około 7 lat. Taka przysłowiowa pustynia rzeczywiście. No i po tym czasie rzeczywiście czułam, że coś tutaj w sercu woła. Gdzie ten Pan Bóg? Czy na pewno nic więcej nie ma? Czy może nie tyle Pan Bóg, ale o co tutaj w tym życiu chodzi? To było takie głębokie wołanie. Wydaje mi się, że gdzieś może, nie wiem czy większość, ale sporo osób tego doświadcza. A to właśnie jeszcze ciekawe jest, bo kiedy jest się na jakiejś takiej, nazwijmy to pustyni, to człowiek odczuwa jakieś pragnienie. I nie wiem, jakie tam pytania sobie zadaję, tylko pewnie coś w stylu, jak mogę się napić. No u mnie to było tak, że poszukiwałam rzeczywiście głębi, jakiejś głębi, jakiegoś spotkania. Trudno było mi to wytłumaczyć czego, ale wiedziałam, że gdzieś w stronę Boga muszę iść. Nie wiedziałam, że znajdę to, co teraz. Nie miałam pojęcia, co ja tam znajdę właściwie, ale wiedziałam, że tam trzeba iść. I po prostu poszłam tak. Dałam się namówić na jakieś rekolekcje komuś. Od tego się zaczęło, powiedzmy. To akurat były rekolekcje Szkoły Nowej Ewangelizacji. Wtedy to był kurs Filipa. Ale wiem, że teraz to jest kurs Nowe Życie. Porównywalny również z Talita Kum, który prowadzi Przymierze Miłosierdzia. To są takie kursy bardzo dobre, takie rekolekcje, powiedzmy, na pierwsze spotkanie Pana Boga lub też na pogłębienie więzi. Ja się z czymś takim spotkałam i to było takie, powiedzmy, pierwsze boom, uświadomienie sobie, że Bóg jest żywy. Tam się czegoś dowiedziałam, tak, to był taki początek. Spotkałam osoby, które rzeczywiście tak żyją, są takie, no były on, to są osoby, to były osoby, które były z Nim w relacji, które już coś doświadczyły, już mogły się czymś podzielić. Więc słuchałam, bo byłam spragniona tych wiadomości, byłam spragniona relacji, więc słuchałam, przyglądałam się i zapragnęłam też spotkać tego Boga. Widziałam też szczęście na ich twarzach. Nie wiedziałam, że to jest aż tak możliwe, bo no ja wcześniej w dzieciństwie spotkałam się z czymś takim, bo też jestem dzieckiem oazy. Wychowałam się na oazie, pojechałam na jakieś takie rekolekcje i to było bardzo fajne, piękne spotkanie. Natomiast, jak mówiłam, później przeszłam przez taką trochę pustynię, trochę poszukiwanie po swojemu. I tutaj, kiedy doświadczyłam już jako ten młody człowiek, już taki, już po studiach spotkania z Bogiem, to było zupełnie na innym poziomie. To było takie, wow, Kościół rzeczywiście może być żywy. Że Jezus jest żywą osobą, w tym momencie zaczęła się w moim życiu rewolucja. To ja chcę żyć inaczej. Jeżeli tak jest, to warto poszukać, kim On jest. To warto by zobaczyć, poznać Go bardziej. No i w tę stronę zaczęłam właśnie iść wtedy. Tak, bo w pierwszym momencie oczywiście wydawało mi się, że to jest wszystko i że już spotkałam, zaczęło się i zarazem skończyło, ale nie, to zawsze jest proces. I teraz jak patrzę wstecz na swoje życie, to też widzę, że nie było takiego jednego tylko nawrócenia, tylko to jest taki cały czas proces, bo Pan Bóg jakby przychodzi na każdym poziomie w inny sposób. Inaczej mówił do mnie, jak byłam dzieckiem, inaczej później, jak po studiach się z nim spotkałam, tak na serio, a inaczej jest teraz. I też po drodze były różne etapy, więc widzę to jako całość trochę, taką większą w tym momencie. A to ciekawe pytanie, bo rzeczywiście jestem po studiach muzycznych i zawsze bardzo fascynowała mnie muzyka. W szkole to zawsze było tak, że uczyłam się grać. Miałam takie etapy, że chciałam grać jak najlepiej, jak najwięcej ćwiczyłam. Bardzo mnie fortepian fascynował, więc grałam. Jeszcze do dziś pamiętam Beethovena, jak to był dla mnie ogromna frajda, że grałam jego utwory. Natomiast kiedy poszłam w stronę uwielbienia i muzyki takiej właśnie z Bogiem, to odkryłam, że jeszcze jest coś więcej. W muzyce i w relacji, bo to się jakoś razem łączy u mnie, ale rzeczywiście w muzyce, że są przestrzenie, o których istnieją, nie miałam pojęcia. Oczywiście wiedziałam, że są osoby, które komponują, ja się nigdy na to nie otworzyłam wcześniej, ale teraz widzę, że jest taka przestrzeń duchowo-muzyczna, w której Duch Święty wchodzi i wtedy tworzymy takie utwory, których nie wiedziałam, że mnie na to stać po prostu. Więc jestem zafascynowana tą przestrzenią, rzeczywiście jest to coś takiego, na co nie do końca mam jakąś wpływ. Ja daję swoje 2 ryby i 5 chlebków, a on w to wchodzi i tworzy coś więcej. To jest fascynująca sprawa. Ludzie potem pytają, o, jaka fajna była ta piosenka. Tam taki refren był, 2 zwrotki, no nie? Tam jakiś bridge nawet może tam gdzieś się pojawiał. Skąd ty to znasz? Gdzie? Skądś wykopałaś? Mówię, no właśnie, przed chwilą Duch Święty to podpowiedział, więc rzeczywiście jest to strasznie fajna zabawa. Dobre pytanie, bo właśnie tak tutaj siedzę i myślę, kiedy to się zaczęło? I wiesz, że nie wiem, ale to było chyba coś takiego, że usłyszałam, rzeczywiście pojawiłam się na jakimś spotkaniu uwielbienie z uzdrowieniem, bo teraz jest tego sporo w kościele. Można się, wystarczy wpisać w Google msza święta z uzdrowieniem czy uwielbienie. Nawet teraz niedawno Marcin Zieliński prowadził takie spotkanie z uzdrowieniem. No jest tego dużo. W każdym razie pojawiłam się gdzieś na jakimś spotkaniu tego typu i rzeczywiście doświadczyłam takiego czegoś jak przemiana postawy wewnętrznej, jak to, że z takiego czegoś, że nic mi się nie chce, nagle zaczęło mi się rzeczywiście, jakbym wstała duchowo. Zaczęło mi się chcieć oddychać, inaczej zaczęłam oddychać. Zaczęło mi się chcieć tworzyć, poczułam wolność taką i moc. Tak jakby coś się we mnie wyprostowało, więc rzeczywiście zaczęłam to drążyć i okazało się, że jest to temat również, którym zajmuje się Kościół. Nasz Kościół katolicki, tak, bo Szkoła Nowej Ewangelizacji tworzy również warsztaty dla muzyków, nazywające się Kurs Dawida. I on bardzo wiele mi pomógł, bo rzeczywiście na ten kurs w końcu pojechałam. I tam dopiero odkryłam, jak bardzo ważne jest dla mnie osobiście uwielbienie i muzyka dla Boga. Tak, ale ja uważam, tak właśnie odczuwam też tak w środku, że Duch Święty jest twórczy. I rzeczywiście, jak w pewnym momencie myślałam, że śpiew i gra jest już wszystkim dla mnie absolutnie, wtedy okazało się, że nie, że jest jeszcze więcej. Są na przykład właśnie, tak jak mówisz, flagi, jest taniec. Spotkałam się z tańcem uwielbienia, o którym istnieniu też wcześniej nie miałam pojęcia, że można tak całym sobą tańczyć dla Boga. No, wcześniej nie miałam pojęcia. Wcześniej tam chodziło się na dyskoteki, wytańczył się człowiek, wrócił do domu, przespał się, fajnie było i tyle. Ale że można to robić dla Boga. I zaczęłam to odkrywać. Okazuje się, że to wszystko jest w ogóle w Biblii. Można znaleźć potwierdzenia, że już Dawid tańczył, prawda, dla króla. I też narody, Izrael, kiedy zwyciężał te wszystkie bitwy, to naprzedzie szli właśnie tańcerze, śpiewacy, uwielbiający Boga. I wiele takich sytuacji mamy też tam opisanych, jak oni wygrywali wojny, kiedy okrzyki uwielbienia często wróg uciekał już. Więc to jest rzeczywiście ciekawy temat. Można by o tym całą konferencję powiedzieć. oczywiście. I każdemu tego życzę. Tak, to wystarczy niewiele właściwie. Poświęcić swój czas i no, spróbować, uwielbiać go, ustawić go na właściwym miejscu, oddawać mu chwałę, po prostu nawet mówić, śpiewać, krzyczeć, że ty jesteś Bogiem moim i tak. I też jak Bóg przebywa w fale swego ludu, no, kiedy spotyka się jego

Nie. Wtedy przychodzi to, że ja się z tobą spotykam i cieszę się, że jesteś, nawet jeżeli mam trudny dzień, ale cieszę się, że jesteś, chcę ci oddawać chwałę. A potem już człowiek może się wszystkiego uczyć technicznie, to tak jak tańca. Krok. No na pewno trzeba pytać o to Boga na modlitwie i też spotykać się albo przede wszystkim nawet ze swoim sercem. Jak to się robi? Na pewno nie można lekceważyć swoich pragnień. I ja bardzo wiele błędów popełniłam przez to, że szłam według tego, co gdzieś trzeba było zrobić. Ktoś mi podpowiadał, a lekceważyłam to, co miałam wypisane tam w sercu. Nie wiem, czy tak się spotykają inni, ale ja się spotkałam z takim stwierdzeniem, że wola Boża na pewno jest inna od woli mojej i tu będzie na pewno konflikt. Gdzieś to założyłam sobie na starcie i utrudniała mi ta myśl bardzo wiele. Bo myślałam, że muszę przekonać mojego Boga do moich ścieżek i tak dalej. Okazało się, że to jest wielki błąd, wielka nieprawda, bo to, co ja mam wypisane w głębi serca, to przecież mój Stwórca mi wypisał, więc moje pragnienia z głębi serca jak najbardziej są realizacją mojej misji, mojego powołania i tak dalej. I rzeczywiście, kiedy to odkryłam, to poczułam się niesamowicie wolna. Niesamowicie. To była po prostu modlitwa, ale też taka właśnie, to było... Są takie rekolekcje pomagające, jak na przykład kurs, to akurat, na przykład Samuel, to są takie rekolekcje powołaniowe, które wiele potrafią człowiekowi powiedzieć, już wewnątrz wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. Są też inne powołaniowe rekolekcje, na których można się spotkać z samym ze sobą, z własnym sercem, gdzie nie tylko chodzi o rozważenie swojej drogi życiowej typu kapłaństwo, małżeństwo, zakon, ale też co jest moją misją. Zadawać sobie trudne pytania, nie bać się, bo Bóg nie jest przeciwko nam. Jest bardzo mocno z nami. I właściwie to służy nam pomocą. No to jak najlepszy przyjaciel, to nie chodzi mu o to, żebyśmy nie doszli do celu, tylko właśnie, żebyśmy doszli. Myślę, że na pewno. Przede wszystkim chcę wydobyć z nas to piękno, którego my jeszcze nie znamy, a które mamy. Na pewno chcę, żebyśmy coś odkryli, czymś się podzielili i to rzeczywiście jest pewien wysiłek, ale też chcę coś pokazać przez to i przemówić do innych osób, które gdzieś może siedzą i nie wiedzą, że tak można. I też chcę powiedzieć, że jest więcej. Że jest więcej niż sobie gdzieś założyliśmy. Bo jak mówimy talenty, to nie wiem, czy tak jest u nas, ale często się kojarzy nam, że śpiewamy, talent, czyli śpiewam, talent, czyli maluję. I tak mniej więcej to gdzieś tutaj się zamyka. Ale talentów jest o wiele więcej. Nawet sam taniec. Taniec to może być taniec towarzyski, taniec solo, może być taniec z flagami, może być taniec przeróżne, prawda? Więc talent to jest szerokie pojęcie. No i myślę, że Pan Bóg chce nam też powiedzieć, że Duch Święty jest czymś więcej, że jest twórczy. Że jeżeli my myślimy, że na flagach się świat kończy, to On już mówi, to dopiero się zaczyna, już zapominamy, idziemy dalej, jest więcej. Żebyśmy próbowali za nim nadążyć. Myślę, że o to też chodzi. Tak, znaczy ja właściwie prowadzę, ale też bardziej organizuję i współprowadzę. Zapraszam do współpracy zawsze jakieś osoby, które mają doświadczenie uwielbienia. I no, na tańcu to jest... Na tańcu ja nie jestem ekspertem od tańca, może jeszcze przynajmniej. Są osoby, które są w tym o wiele lepsze. I tutaj mam doświadczenie przemiłej współpracy z wieloma wspaniałymi osobami od tańca z flagami, od chociażby ekipa Worship Style, czy też inne osoby tutaj z Warszawy. Na czym polegają? Przede wszystkim na tym, że żeby spotykać się z Bogiem w nowy sposób. Tutaj mamy, taki warsztat wygląda w ten sposób, że rozwijamy się tanecznie, jeżeli chodzi o warsztat taneczny. Rozwijamy swoje umiejętności, też wiedzę rozwijamy, bo dowiadujemy się, czym są dane kolory, o co tutaj chodzi, jakie mają znaczenie. Dowiadujemy się też jakiegoś kontekstu biblijnego, który tego dotyczy i używamy to w praktyce. O czym informują pragnienia? Na pewno o tym, co jest w głębi nas. Jak już jest takie piękne słowo, że głębia przyzywa głębie. Ja myślę, że one nam mówią o czymś, co często chcemy gdzieś może zasypać, bo nam się wydaje, że to jest jakieś zbyt wielkie, może niewygodne, a może nie dotyczy to nas. Często jest taka historia o kurze i o orle, pewnie większość słyszała, że orzeł wychowywał się z kurą i całe życie myślał, że jest kurą. Patrzył w górę, o jak pięknie leci orzeł. Kura mówi, tak, ale ty jesteś kurą, ja jestem kurą. No i orzeł umiera. Więc pragnienia mówią często o nas prawdę, której ciężko jest jakby uwierzyć. Ja to sobie mówię tak, jeżeli Pan Bóg mówi przez te pragnienia, zrób to, zrób tamto,
Pierwsze, co

0: mi się pojawia w głowie, ja? Niemożliwe, zupełnie niemożliwe. Ale myślę, że właśnie cała zabawa polega na tym, żebyśmy wchodzili w ten temat i odpowiadali, dobrze, to ja spróbuję. Chociaż wydaje mi się, że jestem kurą. Tak, to jest też piękne pytanie. W ogóle wydaje mi się, jestem przekonana, że Pan Bóg do każdego z nas ma swoją osobistą ścieżkę dostępu. I że to nie jest takie jednolite. Oczywiście uwielbiamy Boga wszyscy razem i to jest generalnie, załóżmy, że wszyscy podnosimy ręce, wszyscy skaczemy, czy tam krzyczymy, jak się umówimy. Ale ta osobista relacja, no to wymaga takiego czasu spotkania. Jeżeli ja sobie siądę z moim przyjacielem pod drzewem i moja z nim relacja polega na tym, że ja sobie siedzę i go słucham, no to on uczy się, ja się uczę jakiegoś jednego wspólnego języka. Jeżeli ktoś inny ma taki pomysł, że pójdzie do kościoła, usiądzie w ławce i będzie to jego cisza i jego spotkanie, no to tu będzie inaczej. Każdy ma jakby, to jest ciekawe, ale każdy może sobie zbudować ją z Panem Bogiem po swojemu. I to będzie takie właśnie intymne, powiedzmy, prywatne. Ale są też, mówię, wspólne styczne, to, że chodzimy, jak my katolicy, na Eucharystię, że jeżeli inne denominacje mają spotkania na wieczerzach, każdy ma, mamy też wspólne jakby takie działania, ale mamy też indywidualne. No, jest to prawda, że słucha serca, tylko że są różne poziomy tego słuchania. Ja też tak miałam. Ja się świetnie bawiłam. Jakby mnie ktoś próbował nawrócić w tamtym czasie, tak mówiąc mi, idź do Boga na siłę, to w ogóle nie chciałabym go słuchać. Ja się dobrze bawiłam. Ja miałam dobre intencje. To był jakiś taki poziom, w którym byłam. Więc nie jest to jakimś kłamstwem. Słucham swoich piosenek. Wręcz nie należy tak odrzucać na siłę, myślę. Tylko no, pytać się Pana Boga, czy to jest wszystko. Bo jest w nas taka głębia, której nie zakłamiemy, nie jesteśmy w stanie. Można to do jakiegoś momentu, myślę, a w pewnym momencie ona się i tak upomni. Jest jakieś wołanie, którego nie warto lekceważyć, bo ono się będzie dobijało, no po prostu. Może to nie chodzi nawet o piosenkę, ale może ta osoba, przykładowo, jest to osoba, która, no tak jak mówisz, słucha tam popu i mówi, że jej serce się uspokaja. Dobrze, ale może jest coś większego, może jest jakieś zaproszenie na przykład do tego, żeby zaczęła rzeźbić, albo żeby, nie wiem, zbudowała jakąś taką relację z osobą, do której się boi podejść. To są różne ciekawe tematy, prawda? Tak, ale to jest też to, że ja nie jestem żadnym takim ekspertem właściwie, bo ja też jestem zwykłym człowiekiem i mam wzloty, upadki. Czasami mam taką sytuację, że nie chce mi się wstać z łóżka i mówię, Boże, dzisiaj nie pogadamy. Muszę rzeczywiście wykonać pewną pracę, żeby dojść do tego poziomu zero. Jak mówi mój taki przyjaciel, wszyscy budzimy się poganami. Trzeba nam od nowa wstać, przypomnieć sobie, kim jesteśmy. O, jest taki film 50 pierwszych randek, może ktoś widział. Tam jest taka dziewczyna, która codziennie o poranku zapomina, kim była i od rana musi sobie od nowa wszystko przypomnieć. To jest, nie, tak mówię, często, że ten film często jakby symbolizuje no mnie i myślę, że też wielu innych chrześcijan, że wstajemy i właściwie zrobiłoby się po swojemu. Co, no umyć zęby, zjeść szybko, iść do pracy, jest zły dzień lub dobry. Różne są w życiu sytuacje. Ale właśnie myślę, że co jest ważne, to żeby zawalczyć o siebie i wbrew temu, co się czuje, stanąć w tej świadomości, kiedy to się uda i się oddaje Bogu chwałę, wszystko się zmienia. Autentycznie, tak jakby ktoś mi zdjął czapkę z głowy, czy tam co innego, całe samopoczucie. To kwestia jest paru minut, jeśli wykonam ten wysiłek, jest zupełnie inny dzień. To jest rzeczywiście sprawdzona prawda. Takiej ciemnej nocy to chyba może nie doświadczyłam, ale mam takie etapy, kiedy mam wrażenie, że on jest gdzieś daleko. Gdzieś daleko po prostu tak sobie żyję i mam wrażenie, że moje modlitwy gdzieś trafiały w próżnię, że tyle się modliłam, jakbym darła palcami ziemię, a on po prostu gdzieś nie słyszał. No. Miałam taki etap w swoim życiu. Ale teraz też widzę, że to był po prostu taki czas, kiedy jakby wołałam, a nie było z mojej strony słuchania takiej prawdziwej relacji. Jest zupełnie inna sytuacja, kiedy mamy relację z przyjacielem. Na przykład jeżeli jest jakaś pani w sklepiku, do której przychodzimy, prawda, robimy tam zakupy i my się z nią przyjaźnimy, to jest, prawda, bardziej prawdopodobne, że ona nam coś załatwi, niż kiedy jest to osoba obca. Więc kiedy jest to osoba nam bliska jakaś i powiemy, słuchaj, trzeba mi zrobić to i tamto, potrzebuję, żebyś mi sprowadziła jakieś tam przedmioty, no nie wiem, w tempie szybszym, ona spojrzy na nas z ciepłą i z miłością prędzej, niż gdyby to była obca. Tak samo z Bogiem, myślę. Wtedy myślałam, że jak będę więcej modlić, odprawiać, to on mnie prędzej wysłucha. A teraz widzę, że to nie tak. Przynajmniej w moim przypadku to jest, odkryłam, że jest ważniejsze zasłuchanie się i zobaczenie go jako osoby, która po prostu czeka na relacje. To myślę, że jest dla niego ważne. I to jest takie właśnie moje doświadczenie. Wtedy jest pokój i też większe zrozumienie, kiedy świat się toczy trochę inaczej niż myślałam. No i to jest piękne. Szemma Izrael to jest wręcz pierwsze przykazanie, które gdzieś może zapomnieliśmy. Gdybyśmy słuchali, to byłoby wszystko lepsze.
1: Czym jest według ciebie ewangelizacja?
0: Tak jak jeden biskup powiedział, że teraz nie potrafię przypomnieć, to biskup Dajczak czy Ryś, jest wychodzeniem z miłością. Wręcz powiedziano nam kiedyś wprost, że jeżeli wychodzicie i nie kochacie tych ludzi, to w ogóle nie wychodźcie. No bo my tak naprawdę często nie jesteśmy wcale lepsi, a wręcz nie mamy prawa czuć się lepsi, bo nie mamy takiej samej historii jak osoba, do której idziemy, prawda? Nie wiemy, co tam przeżyła, ale mamy ten przywilej, że możemy podzielić się dobrą nowiną i być dla kogoś światłem, którego być może potrzebuje. Więc trzeba, myślę, podchodzić z miłością do tej osoby, do której się wybieramy. Dzieleniem się miłością. No i oczywiście przede wszystkim Jezusem. Jezus jest miłością. Mam, ale zdecydowanie za mało, bo uważam, że powinno się tak codziennie wychodzić z miłością i to jest taki cel, do którego dążę, ale rzeczywiście jest tak. Są sytuacje, gdy na przykład miałam takie przekonanie, może to jest sytuacja z Lednicy akurat. W ogóle Lednicę polecam jako pierwsze miejsce dla ewangelizacji. Jest to po prostu nasz teren, bo sama Lednica jest pięknym miejscem. To jest teren nasz, to znaczy kościoła już i tak jakby no, zło, które tam gdzieś próbuje coś zrobić, jest mniejszością i nie ma za bardzo szans. Więc rzeczywiście są tam piękne sytuacje, piękne spotkania. Nie mówię, że gdzie indziej nie ma, ale tak na początek. I rzeczywiście miałam taką sytuację, kiedy czułam takie ponaglenie gdzieś w środku, żeby podejść do pewnych osób, które tam stały. W tłumie widziałam dwie osoby i no podeszłam i też, co tu mówić, zaczęłam dzielić się moim świadectwem życia z rodziny, jak tam było, w ogóle wszystko. I w pewnym momencie ta osoba, mimo tego, że nie chciała mnie na początku słuchać, zaczęła płakać, przeżywać. Okazało się, że dokładnie moja historia dotyczy jej, że ona ma taką samą historię. Więc też to spotkanie dało mi bardzo wiele do myślenia, że Pan Bóg często stawia nas w sytuacjach, kiedy osoba, którą nam gdzieś pokazuje, jakby przeżyła coś podobnego i potrzebuje usłyszeć. Jest to piękne. Ewangelizacja nadmorska, tak jak nazwa wskazuje, idziemy brzegiem morza, ewangelizujemy, głosimy Jezusa. Jest to ciekawe, bo to jest zorganizowane w ten sposób, że przed wyjściem są 4 dni chyba rekolekcji. I na tych 4 dniach rekolekcji uczymy się. Część uczy się śpiewać, uczyliśmy się takie zespoły. Część uczyła się tam jakieś sztuki teatralne robić i też uczymy się, w jaki sposób podchodzić, jak mówić, jak zagadywać. Tworzymy takie teamy, takie zespoły. Wtedy, jak ja byłam tu już jakieś parę lat temu, to były takie 2 zespoły. Nie orientuję się dokładnie, jak jest w tym momencie. I taki team po prostu idzie z flagami, ze śpiewem, z jakimś, z pewnym programem. I śpiewa Cieszę się Bogiem brzegiem plaży, zupełnie w takiej swobodzie, bo nie mając nic, tak no, z taką lekkością. A potem podchodzimy i rozmawiamy z ludźmi o Bogu. I zapraszamy na spotkania, które odbywają się wieczorem. Są to przeważnie msze z modlitwą uzdrowienia. Bardzo piękne nabożeństwa. Tak to wygląda. Aha, i jeszcze co jest najważniejsze. Idziemy przede wszystkim takie doświadczenie ewangelizacji na żebraka. To znaczy z takim zaufaniem, że Pan Bóg się zatroszczy o to, gdzie będę spać, gdzie będę, co będę jeść i jak ja to przeżyję. Oj tak, powiem tak, że jak się przeżyje pierwszy dzień i się nie brakowało ani kawy, ani jedzenia, ani niczego, co tam kto potrzebuje, no to jest fajnie. Jak się przeżyje drugi, to jest tak całkiem nieźle, ale jak tak minie tydzień, to tak trochę byłam przerażona wręcz, jak to jest możliwe. To chyba Bóg naprawdę jest. Są takie fajne sytuacje, Znaczy, ja to na przykład pamiętam, że jak Pan Bóg rozmnażał chleb, to było bardzo ciekawe, że szliśmy tą grupą, modliliśmy się na przykład koronką do Miłosierdzia Bożego i w pewnym momencie przychodziła osoba i zapraszała całą grupę na obiad. To było piękne doświadczenie. Myśmy po prostu stali, odmawiali koronkę na przykład. A potem przychodził ktoś i nas zapraszał. I to było takie dla mnie na początku, jak to jest, jak to jest. Jest tam też taki jeden pan w Kołobrzegu, który zaprosił całą grupę na lody. No przecież nie musiał, prawda? Pierwsze potrzeby człowieka to chleb i woda. Ludzie byli wspaniali, naprawdę dzielili się wszystkim, co mogli. I też mieliśmy takie świadectwa z tego, że osoby, które się dzieliły, później na przykład miały wielkie błogosławieństwo w tej pracy, że w sezonie takim, który już nie był sezonem typowo, wiecie, letnim, później mieli interes się rozwijał, chociaż w normalnych warunkach wcześniej tak nie było, więc mało tego, że dostali spłatę za te nasze obiady, to jeszcze więcej osób przychodziło. I no mamy takie właśnie głosy. Były też świadectwa uzdrowienia. Szczególnie zapadło mi w głowę właśnie, taka, jak ja chodziłam, to była taka dziewczynka, która zginęła na plaży. To była sprawa kilku godzin. Wiecie, lato, plaża, tysiące ludzi wszędzie, gdzie 6-letnia dziewczynka, która gdzieś zawieruszyła się. No strach, prawda? Pamiętam, jak chodziliśmy, żeby ją odnaleźć i w tym samym momencie nie mogliśmy iść wszyscy, bo to była 19, kiedy nam o tym powiedziano, o 19 jest nasze nabożeństwo. I pamiętam jeszcze wtedy ksiądz Radek głosił kazanie. W pewnym momencie właśnie mówił, że czuje, że ta dziewczynka się znalazła i że ma to powiedzieć. A myśmy ją tam gdzieś jeszcze próbowali znaleźć. I mówił, że przecież nic się nie stanie, jak nie powie tego. Nikt się o tym nie dowie. Ale z drugiej strony w końcu zaryzykował i powiedział. I pamiętam, że jak on to powiedział, w tym samym momencie ta dziewczynka weszła, bo akurat ją jakiś policjant wprowadził. No niesamowite to było. A co jest najważniejsze, że myśmy takie medaliki rozdawali Matki Boskiej Niepokalanej i to było takie głoszenie, że Maryja się zatroszczy o te osoby. Takie było słowo. I rzeczywiście ta dziewczynka ten medalik miała na sobie, więc ufamy, że to Maryja ją tak przeprowadziła. Nie. Ktoś po prostu z osób mówił, że ten medalik, który nakładamy, tak jak jest napisane w tym przesłaniu, jest na medaliku napisane, że osoby, które noszą ten medalik, Maryja będzie się nimi opiekowała. To było bardzo zwyczajne. Tak, bardzo dobrze, jeżeli się idzie z Duchem Świętym na ewangelizację, bo wtedy jest porządek, wtedy jest tak, jak trzeba i Duch Święty najlepiej wie. Tylko jest oczywiście nam trudno zaufać, na początku zwłaszcza. Wydaje się, że my powinniśmy wszystko zrobić, ale są takie sytuacje, kiedy czujemy się słabi, nędzni, beznadziejni, nie nadający się do niczego. I wtedy wkracza Duch Święty, wtedy może się pokazać. Często właśnie musimy czuć się tak niedołężni, żeby On właśnie zadziałał. Wielokrotnie byłam świadkiem tego, że w chwili, kiedy naprawdę już wydaje się, że nic nie zrobię, nic nie zrobimy, bo mój team w ogóle się nie nadaje. Ja dzisiaj nic nie powiem o Bogu, w ogóle nikogo, z nikim nie chcę o niczym rozmawiać. Często w tych sytuacjach Duch Święty robił niesamowite rzeczy, przyprowadzał ludzi. I wtedy wiadomo było też, kto tutaj działa, prawda? Że to nie jest takie od nas, z naszej mocy, z naszej wspaniałości, tylko że właśnie udało nam się otworzyć drzwi temu silniejszemu, temu, który wie, który zna tych ludzi najlepiej. Takim doświadczeniem jest chociażby to, że był sobie jeden dzień, w którym w ogóle nie wyszliśmy. W ogóle, bo taka była pogoda. Lało, wiało, grzmiało. Nie nadawało się po prostu dochodzenie na plaży. W ogóle po mieście, ponieważ ludzi nie było w mieście. I nie mogliśmy zapraszać ludzi na nabożeństwo. Nic nie mogliśmy zrobić. Tego dnia cały dzień spędziliśmy na adoracji, na uwielbianiu Boga. Na takim przebywaniu z Nim po prostu. I to było dla nas niesamowitym zaskoczeniem, bo tego dnia na nabożeństwo przyszło najwięcej osób. Tak. I ta pani teraz jest moim wzorem. Podziwiam ją, serdecznie pozdrawiam, jeśli słucha. Ponieważ ona teraz głosi Jezusa w koszalińskiej ekipie. A też muszę powiedzieć, że bardzo dużo nauczyłam się i bardzo, bardzo wiele czerpię od tej ekipy, od Jezusa na stadionie. I co to było? Jak to było? No po prostu zabrakło nam noclegów. Ja i koleżanka jakoś tak siedziałyśmy, zostałyśmy same po nabożeństwie, wszyscy gdzieś tam już poszli i my tylko dwie. I siedziała sobie taka pani, która mówi, co dziewczynki, nie macie gdzie spać, no to chodźcie do mnie. Miałam co prawda nikogo nie brać, bo coś tam, ale wzięła nas. To było niesamowite, bo ona słuchała, dla nas to było naturalne, co my tam przeżywamy i tak dalej. Ona słuchała, wchłaniała to wszystko. I ja nie miałam pojęcia, że to ma jakieś znaczenie. A to już było wiele lat temu. Wiele lat temu. I rzeczywiście ona nas ugościła wspaniale. W ogóle niczego nam nie brakowało. Ja się czułam jak w pałacu, jak królowa po prostu. Chociaż miałyśmy tylko dwie koszulki, które na okrągło prałyśmy na zmianę. Więc rzeczywiście niczego nam nie brakowało i ufam, że wierzę, że Pan Bóg ją sobie ci wynagrodził, bo wygląda na szczęśliwą, jak patrzy na te filmiki, których głosi Ewangelię. To jest świetne, bo świetne pytanie, bo to jest dla mnie szkoła, taka nauka właściwie bardziej tego. Staram się podchodzić do człowieka po prostu jak do człowieka. Nie robię jakichś spektakularnych ewangelizacji, jeśli mam być szczera. Ale bardzo bym chciała do tego dojść, bo to jest do takiego czegoś, że żyję życiem swoim właśnie tak głoszę. Trudno jest mi w ogóle samą siebie ocenić, ale wydaje mi się, że żyję normalnie. Że jestem taką zwykłą osobą. A może? Ufam, że mam nadzieję, że tak. Bo to, co obserwuję, to jest niesamowite poruszenie się kościoła, niesamowite zrywy. Powstaje wiele zespołów, powstaje wiele wspólnot. Ludzie otwierają się na ducha i szukają. To, co obserwowałam ostatnio, fakt, że to przyjechał wtedy Marcin Zieliński, ale ja stałam jak urzeczona. Ludzie wchodzili do kościoła, to było akurat wtedy w katedrze praskiej, wchodzili rzeki ludzkie, bym powiedziała, rzekami. W kościele się nie mieścili. To jest niesamowite pragnienie gdzieś spotkania z żywym Bogiem, poszukiwania Go. Jest tego bardzo dużo i bardzo potrzeba takich osób, które będą gdzieś w swoich parafiach, w swoich miejscach głosić, tworzyć wspólnoty. Tak, widzę takie poruszenie. Myślę, że jest to możliwe. Myślę, że dialogiem, bo my często jesteśmy głęboko przekonani, że mamy jedną świętą rację i być może mamy. Natomiast ekumenizm jest miłością i dialogiem. Zwłaszcza ten między chrześcijanami, bo jest nas dużo i ostatnie właśnie spotkania, sytuacje, to co się dzieje w Polsce, pokazuje, że można spotkać się na wspólnej modlitwie. Można rozmawiać o tym. Ja byłam świadkiem przepięknego dialogu między pewnym Żydem mesjanistycznym, naszym biskupem katolickim i pewnym protestantem, gdzie każda z osób, chociaż zupełnie inna, wykazała się wielkim sercem, wielką miłością. Jestem do dziś poruszona do głębi tym dialogiem. Było to na konferencji Serce Dawida. I wtedy zrozumiałam, że taki dialog jest ważny. To ma znaczenie. I nie chodzi o to, żebyśmy rezygnowali z swojej tożsamości. Absolutnie nie. Ona jest cenna. Ona jest wspaniała. Ja jako katolik czuję się świetnie. Ale mój brat protestant ma też jakąś ważną drogę w kościele. I każda z tych osób właśnie ma swoją drogę do Boga. Trzeba to uszanować, bo Pan Bóg jest Panem czasu i wie, którędy mamy iść, nie? No myślę, że trzeba by porozmawiać z taką osobą, spotkać się. Pewnie każda sytuacja jest inna. Jeżeli ta osoba tak twierdzi, to pewnie ma też jakieś powody, żeby tak twierdzić. Może coś się złego stało. Ale co najważniejsze, żeby spróbowała otworzyć się na żywego Boga, bo On jest blisko. On jest blisko i On chce ją utulić. On ma rozwiązanie. Często nam się wydaje, że coś jest bardzo niemożliwe, ale przecież tak jak się modlimy. Ja ostatnio właśnie zatrzymuję się na tym, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. I tam coraz im dalej w modlitwę, tym więcej schodów. Stworzyciela, nieba i ziemi i tak dalej. I każde kolejne wyzwanie mówi coś więcej. Więc jakbyśmy to spróbowali pomodlić się tak sercem, w kogo my wierzymy i spróbowali się z tą osobą spotkać, no to wychodzi z tego jedna prawda. No nie jest sama. Nie jest sama ta osoba na pewno. Jest przy niej ktoś, wielki ojciec, któremu zależy.
2: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Ja nigdy nie myślałem o tym, żeby być księdzem. Ja chciałem być żołnierzem zawodowym, chciałem wyjechać na misje pokojowe. To był jakiś taki mój plan. Rodzice się w ogóle nie spodziewali. Absolutnie przez głowę nie przeszło. Dla mnie kościół w Norwegii, kościół katolicki w Norwegii jest właśnie kościołem jednostki, nie? Nie kościołem statystyki. Oni byli tak zdziwieni tym, w jaki sposób Edward jest przyjęty. W ogóle, że ludzie go znają, że tu jest tak swojsko, że usatysfakcjonowany, szczęśliwy, pełen optymizmu. I jeszcze mógłbym kilka dodać. Kiedy z kimś rozmawiam i mnie pytają, słuchaj, a czemu Norwegia? Daleko, ciemno, sam, zimno, ludzi mało. Nie? No właściwie wszystkie argumenty są na nie. No a ja odpowiadam, nie wiem czemu, no ale tak, nie?
1: Szczęść Boże, witajcie w audycji Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Rafał Ochojski, kapłan Kościoła Katolickiego, misjonarz Świętej Rodziny, duszpasterz młodzieży, no i misjonarz właśnie, misjonarz pracujący od kilku lat, jeśli dobrze policzyłam, od 2019 roku w Norwegii. Proszę mnie poprawić i proszę do tego opisu dodać kolejną charakterystykę, żebyśmy wiedzieli, z kim będziemy dzisiaj rozmawiać i kogo będziemy słuchać.
0: Szczęść Boże, witam serdecznie. Tak, zgadza się wszystko. Ja bym może tylko kilka przymiotników, że usatysfakcjonowany, szczęśliwy, pełen optymizmu i jeszcze mógłbym kilka dodać. Tak, zgadza się. Jedyna różnica jest taka, że w 2020 roku do Norwegii udało mi się dotrzeć po kilku wcześniejszych latach dobijania się do bram prowincjała i prowincjalatu z wyrazem o mojej gotowości podjęcia pracy misyjnej w Norwegii, ale tak wcześniej jako wikary na jednej z naszych parafii prowadzonej przez misjonarzy Świętej Rodziny, potem duszpasterz młodzieży przez 8 lat, no i teraz tutaj w Norwegii.
1: Proszę księdza, zanim zapytam o Norwegię, muszę zapytać o zgromadzenie, o misjonarzy Świętej Rodziny, bo ja powiem szczerze, że po raz pierwszy spotkałam się i z tą nazwą, i z waszym charyzmatem, trochę poczytałam, skąd w księdza życiu wzięli się misjonarze Świętej Rodziny.
0: No, to się jakby łączy, że jesteśmy często nieznani z całym charyzmatem Świętej Rodziny, bo też żyła w ukryciu, więc trochę jakby siłą rzeczy odciska to się jakimś takim piętnem, ale tak bardziej na poważnie. Skąd się wzięli misjonarze Świętej Rodziny w moim życiu? No pewnie, bo Pan Bóg jakoś tak pokierował, bo w mojej rodzinnej parafii, ja pochodzę ze Śląska, właściwie od zawsze, odkąd ja pamiętam, misjonarze Świętej Rodziny byli zapraszani do głoszenia rekolekcji misji. Więc oni byli, tylko że ja nie miałem świadomości, że to są misjonarze Świętej Rodziny. Ja w ogóle nie byłem nigdy ministrantem, nie rozróżniałem pomiędzy księdzem diecezjalnym, a księdzem zakonnym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero właściwie krótko przed maturą, kiedy rzeczywiście jakoś tak Pan Bóg mocniej dotknął i zacząłem się zastanawiać nad tym, że może, a może być misjonarzem, no to wtedy jakby pojawili się misjonarze znowu na horyzoncie, pojawili się też misjonarze Saletyni, z którymi jesteśmy właściwie, moglibyśmy powiedzieć, duchowo spokrewnieni, bo nasz założyciel, sługa Boży, ksiądz Jan Berthier, był Saletynem. Do końca pozostał Saletynem, pomimo że założył nasze zgromadzenie. No i właśnie wtedy, jakoś chyba już od samego początku wpisani w historię mojego życia, a w pewnym momencie jakoś tak mocniej zaakcentowali swoją obecność do tego stopnia, że jestem dzisiaj jednym z nich.
1: Trudno było przyjąć to powołanie od Pana Boga?
0: Nie było łatwo, tak bym powiedział. Czy było trudno? Aż tak trudno też nie, ale łatwo też nie było. To trochę takiego pomiędzy. Tak jak powiedziałem, ja nie byłem nigdy ministrantem. Ja nigdy nie myślałem o tym, żeby być księdzem. Ja chciałem być żołnierzem zawodowym, chciałem wyjechać na misje pokojowe. To był jakiś taki mój plan. Czyli jak sobie już później analizowałem z perspektywy czasu, to ten temat misji jakby był już dużo wcześniej obecny, jakby taki w moich planach na życie, tylko miały nieco inną formę, chociaż ta dzisiejsza misja też jest misją pokojową, jakby nie patrzeć. To był czas takich zmagań, takich jeden dzień na tak, drugi dzień na nie. Jakaś taka analiza, jakieś takie zestawianie plusów, minusów, modlitwy oczywiście też w tym wszystkim. I pamiętam, że kiedyś doszedłem do takiego wniosku, że może warto by jednak spróbować, bo jeżeli to nie będzie to, no to zrezygnuję, najwyżej będę rok do tyłu, ale nie będę sobie kiedyś wyrzucał, że jednak nie spróbowałem. Nie? I uznałem, że to jest to takie bardzo uczciwe rozwiązanie w tej sytuacji. No i okej. Okay. To się jeszcze też związało jakby z jednym cudem, bo to było wszystko przed maturą. I sobie powiedziałem, pamiętam wtedy, okej, dobra, pójdę, ale no muszę zdać maturę, bo ja wiedziałem, że to graniczy z cudem w moim przypadku. Tak sobie myślałem. Więc jeżeli zdam maturę, to musi być Boża ingerencja i to musi być czytelny znak. Myśląc, że tej matury jednak nie zdam, nie robiłem wszystkiego, żeby jej nie zdać. Co więcej, robiłem właściwie wszystko, żeby ją zdać na tyle, na ile byłem w stanie. No i rzeczywiście i zdałem i to wcale jakoś tam nie tragicznie, co tym bardziej było znakiem, że łaska Boża dolała swojego. No i wtedy trzeba było jakby się opowiedzieć, nie? Trzeba powiedziało się A, trzeba było powiedzieć B. No i tak, no i to był ten moment. Jeszcze jedna rzecz trudna, chyba trudniejsza od decyzji, to było powiedzenie o tym rodzicom. Rodzice się w ogóle nie spodziewali, absolutnie przez głowę nie przeszło. W mojej rodzinnej parafii ostatnie powołanie było chyba około 30 lat temu, więc nawet nikomu przez myśl nie przeszło, że jakiekolwiek powołanie może być z naszej parafii. Ja wiedziałem, że to dla nich będzie trudne. Jedynie co tam widzieli, że ja zacząłem częściej chodzić do kościoła. W tygodniu gdzieś. No bo Pan Bóg mnie bardzo pociągał. I to było dla mnie takie naturalne. Takie być po prostu w tygodniu kościele. Dużo się wtedy w tym czasie działo, bo wyszedłem jakby z ram statystyki, z ram tradycji, w ramy relacji. Nie? Dlatego po prostu moi rodzice też nie potrafili zrozumieć. Pamiętam, mama kiedyś powiedziała, a nie przesadzasz z tym kościołem tak często chodzić? No bo to burzyło schemat, nie? Wypracowany schemat tradycyjnej śląskiej parafii, rodziny, niedziela, to trzeba iść do kościoła i tak dalej, i tak dalej. Nie? I to jakby funkcjonowało często, to teraz funkcjonuje pewnie we wielu sytuacjach. No i tu nagle schemat się posypał. I to był jedyny taki znak zapytania, który gdzieś tam moi rodzice... Gdzieś tam mógł burzyć ich trochę właśnie ten ich schemat. Ja wiedziałem, że to będzie dla mnie trudne powiedzieć im o tym. No i pamiętam moment, to już było długo po maturze, po wynikach. Moja mama mówi, już najwyższy czas decydować się na studia. A ja mówię, mamo, wiem, co robię, spokojnie. Ja to mam pod kontrolą, nie? Bo no, czekałem na moment, żeby im powiedzieć. I pamiętam, to była taka sytuacja, że to było Boże Ciało. No, pamiętam te wszystkie emocjonalne, mocno emocjonalnie przeżyte momenty jesteśmy w stanie sobie łatwo odtworzyć. Te nasze emocje magazynują nasze wspomnienia. I pamiętam, wziąłem sobie ulotkę misjonarzy świętej rodziny. Moja siostra już wiedziała dzień wcześniej. Już sobie grunt przygotowywałem, żeby nie położyć wszystkich razem, całej rodziny. Żeby to jakoś tak rozłożyć na raty. No moja siostra już wiedziała. No i pamiętam, wziąłem tę ulotkę. Schowałem ją sobie z tyłu za spodnie, za bluzę. No i tak siedzimy po południu, pijemy kawę, jemy ciasto i ja w pewnym momencie wziąłem głęboki oddech i mówię, mamo, tato, powiem wam, gdzie idę na studia. Jeszcze powiedziałem na studia, nie powiedziałem do seminarium, bo chciałem jakby stopniować emocje też w tej sytuacji. No i położyłem tę ulotkę na stole, bez słowa w ogóle, nie powiedziałem nic o tym. Położyłem ulotkę, żeby sobie sami przeczytali. Moja siostra już znała tę ulotkę, przyskoczyła do tej ulotki, otworzyła, mówi, a tu będzie przez pierwszy rok. I w ogóle nastąpiła taka cisza, zero komentarza. Mama poszła do kuchni i zaczęła płakać. Tata, i płakała chyba jeszcze 2 tygodnie. Tata położył się na tapczan i zasnął. Także dobrze, że tata spał krócej niż mama płakała. W każdym razie to było, no taka była reakcja, nie? I potem było... pytania, co mi się stało, czy na pewno ktoś mnie namówił, bo w ogóle potem się dowiedzieli, że jeszcze mój kolega z podstawówki, że idziemy razem po prostu, nie? No i oczywiście wróg numer jeden. O, bo on cię pewnie namówił, nie? Bo sobie wymyślił jakieś w ogóle dziwne rzeczy, bo no, ja też na przestrzeni 5 lat technikum jakby co rok to byłem kimś innym, że tak powiem. Różnego rodzaju środowiska, subkultury.
1: Eksperymenty.
0: Tak, dokładnie tak. I moja mama sobie myślała, o, tego jeszcze nie przerabiał, nie? To teraz w las to pech chciał, że akurat po maturze, nie? Że to jest dość wiążące. Ale nie mówili nie. Chociaż miałem wrażenie, że czekali, kiedy mi się odwiedzi, nie? Kiedy powiem, dobra, wracam do domu, już mi przeszło, nie? Kolejny etap, zaczynamy kolejny etap poszukiwania samego siebie. No ale znalazłem, znacie chyba, na pewno, bo by nie było tej rozmowy tutaj dzisiaj.
1: Jak długo trwała formacja?
0: U nas u misjonarzy Świętej Rodziny na początku jest postulat bardzo krótki, bo on jest dwutygodniowy, a potem zaczyna się nowicjat, roczny nowicjat, a następnie sześcioletnie studia teologiczne. W naszym seminarium w Kazimierzu Biskupim mamy pobernardyński XVI-wieczny klasztor i tam jest nasze seminarium, tam jest też ośrodek rekolekcyjny dla rodzin.
1: A jak z powołaniami?
0: No teraz, no właśnie, choćby to, że seminarium dalej funkcjonuje w budynku klasztoru seminaryjnym, no to jakoś Bogu dzięki funkcjonujemy. No oczywiście jasne, że nie jest tak jak kiedy ja byłem, to nas było w nowicjacie, a to nie było wcale dawno, kiedy ja byłem w nowicjacie, to nas było 24 w nowicjacie. Teraz, jeżeli jest 4, 5, to jest w ogóle wow. Powiem szczerze, teraz trwa czas naboru. Nowicjat teraz będzie kończyć, z tego co pamiętam, 3 nowicjuszy, więc to jest całkiem nieźle. No i w seminarium teraz święconych był jeden ksiądz, ale święconych było 3 diakonów, jeżeli się nie mylę. Tak, także to będzie duży zastrzyk też w przyszłym roku. Więc tam tych kilkunastu zawsze w seminarium jest. To jest stosunkowo dobry wynik, jak na nasze też małe zgromadzenie.
1: Tak, dokładnie. Poza tym ja myślę, że myśmy się przyzwyczaili do takich dużych liczb i operowania dużymi liczbami właśnie, jak pielgrzymka to miliony, jak do seminarium to też dziesiątki. Czasy nam się troszeczkę zmieniły i wydaje mi się, że no, nie możemy już i nie powinniśmy iść w te liczby i tak bardzo przywiązywać się do tych liczb. Ja wyczytałam w jednym z wywiadów z księdzem taką informację, że na księdza mszę przychodzi kilka osób i to jest zupełnie normalne, a wręcz to księdza pociągnęło właśnie w pracy w Norwegii. Tak było?
0: Tak, to jest taka specyfika naszych parafii tutaj norweskich, zwłaszcza na północy. Południe wygląda jednak zupełnie inaczej, północ jest zupełnie odrębna. Zwłaszcza teraz ja jestem w Tromsø, to jeszcze za chwilę może będzie okazja trochę opowiedzieć. W każdym razie jak byłem na parafiach, wcześniej Narvik, wcześniej Hammerfest, a przed Hammerfestem Narvik, no to rzeczywiście, to w Narviku było tak, że często w tygodniu nie było nikogo na mszy. Msza oczywiście zawsze była codziennie, ale zdarzało się tak, że nikt nie przychodził na mszę. Dopiero później, chyba po roku, Pan Bóg zadziałał, że tam rzeczywiście podotykał bardzo mocno i ludzkie serca, że poprzychodzili dobre powroty, takie w pełni świadome, nie? Takie, tak jak mówiłem właśnie, nie takie statystyczne, ale takie relacyjne bardzo, bardzo mocne po trudnych doświadczeniach i to rzeczywiście Pan Bóg gdzieś pomału zapełniał ławki kościoła. Ale tak, u nas w tygodniu, zresztą w Polsce już też niewiele to wygląda inaczej. W tygodniu, tutaj w Tromsø, bo tu jest katedra, więc w tygodniu no, zdarza się 10, 12, 15 osób na mszy wieczornej, ale tutaj u nas w ogóle w ciągu dnia są 3 msze, więc to jest ta różnica, bo o 8 jest u sióstr Elżbietanek, o 9 u sióstr Karmelitanek i o 19 u nas w katedrze. Natomiast tak, dla mnie kościół w Norwegii, kościół katolicki w Norwegii jest właśnie kościołem jednostki, nie kościołem statystyki. Ja wiem, kogo mamy, my się znamy po imieniu właściwie, nie? I to jest taki element bardzo, dla mnie bardzo ważny, bardzo budujący wspólnotę i bardzo wymazujący anonimowość, stawiający właśnie na taką... I to dla mnie zawsze było takie ważne. Za każdym razem, kiedy pojawiał się ktoś nowy, to był zawsze serdecznie jakoś mile witany, a zwłaszcza jeżeli była to konwersja z kościoła luterańskiego do kościoła katolickiego, no to rzeczywiście to taka uroczystość całej parafii. Wielka radość taka autentyczna.
1: Bardzo mnie ciekawi właśnie ten wątek, bo wyznaniem, które dominuje w Norwegii jest luteranizm. I ja chciałam księdza zapytać, jak to było na przestrzeni wieków z kościołem katolickim? Czy on w którymś momencie był dominujący? Proszę wybaczyć, jeżeli nie znam tych faktów, ale nigdy się nie zagłębiałam w historię Norwegii. No i to, co ksiądz teraz opowiada o tych powrotach z kościoła luterańskiego. My słyszymy też o innych krajach, w których na przykład wierni kościoła anglikańskiego również odkrywają te pełnie w kościele katolickim. I to jest dla mnie wielka tajemnica i to jest taka piękna historia, którą warto opowiedzieć.
0: No wiadomo, czas reformacji był takim czasem przełomów i zmian, który gdzieś tam później rozlewał się na poszczególne kraje Europy i na kraje skandynawskie do tego stopnia, że Norwegia jeszcze kilka lat temu miała w konstytucję w prawo państwowe wpisany luteranizm jako taką oficjalną religię państwową. Kilka lat temu, ja nie wiem dokładnie, 3 lata temu chyba się to zmieniło, jakby potocznie w dalszym ciągu jest luteranizm wpisany jako, ale już potocznie, nie jakby prawnie, nie legislacyjnie. Tak, jeżeli chodzi o kwestię przejścia do kościoła katolickiego, no to wielu młodych ludzi w ostatnim czasie, choćby tutaj w naszej parafii w Tromsø, wielu młodych ludzi, to są ludzie w przedziale wieku 20-30 lat, decyduje się przejść do kościoła katolickiego. Ja mam takie doświadczenie jeszcze będąc w Hammerfeście na parafii, tam 19-letni chłopak przychodził też do kościoła katolickiego. No to też niesamowite takie działanie łaski Bożej, bo ja pamiętam sytuację, jak my się poznaliśmy. W ramach takich lekcji o religii szkoły norweskie umawiają się, przychodzą do różnych kościołów, które są na terenie miejscowości, w której jest szkoła. I też tak umówiliśmy się, że szkoła średnia, właściwie odpowiednik takiego naszego liceum, przyjdą do mnie do kościoła i ja wtedy im opowiem trochę o kościele katolickim. Akurat sytuacja się tak złożyła, że to było kilka dni po mojej operacji. Miałem wcześniej operację na zatoki, taka dość operacja i długa, i tam no poważna i męcząca przede wszystkim. Zwłaszcza jeżeli chodzi o na zatoki w kwestii mówienia. No i parę dni po tej operacji, a operacja jeszcze była 700 km w innym miejscu niż Hammerfest, ja musiałem jeszcze tę drogę po operacji pokonać autem. Więc taki wymęczony, a wiedziałem, że ten termin jest umówiony. I pamiętam, że też się tak modliłem, mówię: Panie Boże, jakby tak zadzwonili, że jednak nie mogą przyjść, ja bym się nie obraził. Nie? No mówię, ale biorę, co dajesz. Nie? No i rzeczywiście byliśmy umówieni, patrzę, no nie ma żadnej informacji odwołującej to spotkanie. I tak krótko przed tym wyjściem sobie no, modliłem się i tak sobie myślę, nie będę im tyle opowiadał o kościele katolickim, ja się z nimi podzielę po prostu moim świadectwem, czym jest dla mnie wiara, czym jest dla mnie Pan Bóg i dlaczego w kościele katolickim go odnajduję. I pomyślałem sobie, że zrobię to na zasadzie właściwie bardziej takiej konferencji świadectwa, medytacji, niż na zasadzie takiego suchego wywiadu. No i wziąłem sobie głośnik, podłączyłem sobie takiego JBL-ka na Bluetootha, zrobiłem sobie taki background, o czym mówiliśmy też na początku, jeszcze przed nagraniem muzyczny, jakiś taki chyba linia melodyczna, w ogóle tło takie no, do piosenki Oceany, bo jakoś mi to tam leżało wtedy. No i zacząłem im opowiadać. I powiem szczerze, no, działanie łaski najbardziej doświadczam w moich słabościach. I wtedy tak, no, poczułem taki flow. Nie? Nagle mówię, kurczę, to idzie. Pomimo tych moich takich i ograniczeń fizycznych, i takiej duchowej blokady, gdzie mówiłem, może jednak nie, taki mały ogrójec, nie? Może jakby inaczej, nie? No i nagle przyszło rzeczywiście takie światło. Mówiłem może 45 minut, to jest długo, na młodych ludzi, którzy nie są do tego przyzwyczajeni, do słowa. Była totalna cisza, w ogóle. To było dla mnie zaskoczeniem, mając młodych ludzi 16-18 lat i oni przez cały ten czas byli cicho. Ja widziałem po reakcjach, że oni słuchali. No i potem był czas też na pytania. No i były pytania. I jedno z pytań było, jak ważna jest dla katolików Dziewica Maryja. I on użył takiego zwrotu Jomfru Maria. To jest taki już dość taki teologiczny zwrot. Czyli ja wyczułem, że jeżeli ktoś używa tego zwrotu, to nie jest przypadek, nie? Że on trochę wie, o czym mówi. No i rzeczywiście ja wtedy opowiadałem i tak dalej i powiedziałem na koniec konferencji, że jeżeli ktoś z Was ma jeszcze jakieś pytania, a chciałby je zadać indywidualnie albo spotkać się ze mną, to nie ma problemu. No i po jakichś chyba 4-5 dniach dostałem SMS-a właśnie od tego chłopaka, czy mógłby pogadać. Nie? No i rzeczywiście spotkaliśmy się i on mówił, że się zastanawia nad tym, żeby konwertować do kościoła katolickiego. No i potem był czas przygotowania i tak dalej. On przychodził do kościoła często w tygodniu. Potem musiał napisać, bo jest taka procedura, list motywacyjny do biskupa, dlaczego chce konwertować. Potem musiał się wypisać z kościoła luterańskiego, przynieść mi dokument, że się z niego wypisuje. Świadectwo chrztu z kościoła luterańskiego, bo on już był ochrzczony. No i wtedy miało miejsce uroczyste też wyznanie wiary w czasie mszy świętej. ale pamiętam też tę mszę świętą, bo w parafii już wszyscy go znali, bo on się często pojawiał i w niedzielę, także wszyscy go znali. Przyszli jego rodzice, luteranie, ale nie wiem, czy wierzący. Przyszli też jego koledzy i koleżanki ze szkoły na tę mszę. Dla rodziców też trochę taki cios. Od razu siebie widziałem w tej sytuacji i nawet na kazaniu powiedziałem parę słów do nich, że ja was rozumiem jako rodziców, bo moi przerabiali to bardzo podobnie. Bo Hammerfest jest małą miejscowością. Oboje rodziców lekarze, znani w społeczeństwie, no wysoki status społeczny. I tu nagle ich syn idzie do sekty? Serio? Nie? Bo trochę tak jesteśmy postrzegani. Natomiast pamiętam też no oni byli na tej mszy, oni byli tak zdziwieni tym, w jaki sposób Edward jest, jego imię Edward, jest przyjęty w ogóle, że ludzie go znają, że tu jest tak swojsko, że i później po mszy była kawa, ciasto, tam takie wspólne świętowanie. Rozmawiałem z tymi rodzicami, oni byli bardzo zaskoczeni, że to w ogóle tak wygląda, że to nie jest anonimowe, że to jest takie, no takie pełne i takie głębokie w tym wszystkim, nie? I pamiętam też, jak rozmawiałem z tatą i mówię, że no bo co zaskakuje protestantów, że my mamy mszę codziennie, nie? Oni mają nabożeństwo w niedzielę i właściwie tyle. On mówi, no to takie zdziwione, bo Edward mówi tam we wtorek, że idzie do kościoła. No ale po co? No bo msza, nie? I takie drobne elementy, które gdzieś tam budują im też nie tylko w samym tym, który konwertuje, ale też i w tych innych, jakieś takie nowe elementy układanki katolickiej, nie? Której do tej pory nie mieli, nie? Takie bardzo, bardzo często, bo w Norwegii też bardzo mocnym elementem jest, bardzo ważnym w kościele i to luterańskim też, bierzmowanie. Ono jest ważniejsze i bardziej uroczyste niż komunia święta. To są pewnie wpływy też trochę protestantyzmu i mocniejszy akcent na Ducha Świętego. Natomiast z mojej obserwacji, jakkolwiek są uroczyste bierzmowania i później obiad taki u nas jak na komunii, w restauracjach, wszędzie i tak dalej, to w moim doświadczeniu konwersja jest zupełnie czymś innym, bo wiemy, no do bierzmowania się trochę idzie z rozdania. Nie? No bo, a tym bardziej w Norwegii, bo trzeba pójść. No to już ta katecheza, już dobra, już pójdę.
1: Natomiast, ale czy to jest też postrzegane, tak jak w Polsce, jako sakrament pożegnania z Kościołem?
0: No niestety trochę tak. Niestety trochę tak. Jeżeli chodzi o nas, u Kościół katolicki, to tak. No to jest moje doświadczenie niestety i z Narwiku, i z Hammerfestu, że po bierzmowaniu już nie bardzo się widywałem z tymi, którzy byli wcześniej. Natomiast konwersja to jest pełny świadomy wybór i trochę ryzykowny w pewnym sensie, bo się wchodzi w środowisko, które jest mniejszością u siebie, nie? Dlatego na przykład, jeżeli chodzi też o naszych biskupów czy księży norweskich, którzy konwertowali, no to też jest taki mocny akcent, bo oni jakby wychodzą ze swojego środowiska i jeszcze zostają księżmi, nie? Ja też miałem takie doświadczenie w Narwiku, że konwertowała rodzina. Ojciec był pastorem w kościele luterańskim i przeszedł do kościoła katolickiego jako po prostu zwykły wierny, nie? Także to są takie mocne akcenty, takie bardzo, no bardzo świadome przeżywanie wiary. To są jednostki, ale takie bardzo mocno ugruntowane.
1: Czy ma ksiądz takie wrażenie, że Bóg powołuje takie osoby po to, dlatego że ma dla nich jakieś zadanie na przyszłość, że one są posłane potem do innych?
0: Znaczy, absolutnie tak. Ja myślę, że każde takie powołanie Boże ma konkretne zadanie. Nie? No, celem jest, a sztuką jest właściwie, albo zadaniem odczytać, czego Pan Bóg ode mnie chce. No, na pewno każde takie doświadczenie wiary i świadome wybranie Kościoła katolickiego jest już takim mocnym elementem i mocnym takim akcentem. I myślę, że jak najbardziej takie osoby też no, w duszpasterstwie, w takim dawaniu świadectwa są bardzo wiarygodne w swoim środowisku. Bo ja jako w Norwegii funkcjonuje takie określenie klibbe katoliker. Klibbe to jest żłobek, nie? Pan Jezus był i klibbe. Czyli klibbe katoliker, czyli właściwie katolicy od żłóbka, czyli od urodzenia. No i to jesteśmy my, którzy z pokolenia na pokolenie jesteśmy katolikami. Więc tu też jest jakby odbiór z naszej strony trochę inny niż w kwestii kogoś, kto świadomie decyduje się, tak, chce wejść w tę rzeczywistość, chce wejść w tę społeczność i chce być jednym z nich. Nie? Także myślę, że tu jest też taki zupełnie inny, obszar działania i oddziaływania, jeżeli chodzi o takie osoby. Nie twierdzę, że lepszy czy gorszy, no inny. No, Piotr do tych, Paweł do tych. Trochę na tej zasadzie.
1: Jak bardzo w księdza misji w Norwegii pomaga księdzu święty Olaf, którego wspomnienie będziemy za chwilę obchodzić. Ja nie byłam tego świadoma, ale dosłownie za parę dni, kilka dni po emisji naszego wywiadu będziecie mieć wielkie święto.
0: Tak, dokładnie tak. Ja w tym roku będę je przeżywał trochę inaczej, bo też moja funkcja, która się w tym roku zmieniła, jakby daje mi też takie możliwości, że będę świętował właściwie w najważniejszym miejscu, bo lecę do Trondheim i w Trondheim są główne obchody w miejscu Stiklestad, gdzie jest miejsce męczeńskiej śmierci świętego Olafa i to są właściwie takie trzy dni obchodów. W poniedziałek wieczorem zaczynają się nieszporami, mszą i nieszporami. Później są duże uroczystości właśnie w Stiklestad, w miejscu męczeńskiej śmierci Olafa. Kolejnego dnia jest wspólna uroczysta msza święta w katedrze w Trondheim Nidaros, która była kiedyś naszą katedrą, no i została przejęta przez protestantów, ale właśnie te wspólne uroczystości, bo one też mają charakter ekumeniczny, będziemy świętować razem w tej katedrze, więc to będzie taki bardzo ważny akcent. Pierwsza moja okazja uczestniczenia tam w ten ważny dzień. Dla nas tutaj na północy, w ogóle my jakby linia koła polarnego bardzo różnicuje dwie diecezje, Trondheim i Oslo i naszą. I choćby też z tego względu, że diecezja Trondheim, że katedra w Trondheim i w Oslo są przede wszystkim akcentowane świętym Olafem. Nasza katedra jest Matki Bożej, więc jakby tu ten element już jest inny, już jest, też jakoś nas różni w pewnym momencie. Natomiast teraz już w ostatnim czasie rozmawiałem z proboszczem katedry, który jest jednocześnie moim rektorem naszego domu zakonnego, o tym, żeby mocniej zaakcentować tutaj na północy świętego Olafa poprzez napisanie ikony świętego Olafa. Siostry karmelitanki będą pisać ikonę świętego Olafa. Będzie uroczyste wprowadzenie do kościoła i taki mały boczny ołtarz ku czci świętego Olafa, żeby raz zaakcentować i modlić się o jego wstawiennictwo w sposób szczególny, a dwa jeszcze bardziej podkreślić jedność pomiędzy naszymi trzema diecezjami, a tym elementem, takim łącznikiem w tej jedności jest właśnie święty Olaf.
1: No to jest świetny pomysł, bardzo mi się podoba. Mam wrażenie, że nawet silniej ten kult świętego Olafa jest zaznaczony tam u was w Norwegii, mówię u was w Norwegii, niż święty Wojciech na przykład tutaj w Polsce, bo my tych świętych też mamy więcej.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Więc może to z tego powodu. Proszę księdza, ksiądz teraz wspomniał po raz drugi postać Matki Bożej. Mhm. Pierwszy raz, kiedy mówiliśmy o tym chłopaku Edwardzie, który zapytał o Dziewicę Maryję, a teraz po raz drugi mówi ksiądz, że jest Matka Boża jest taką patronką północy. Ja od razu sobie to tak wizualizuję i widzę tą Matkę Bożą na krańcu świata, która tak ogarnia tą całą Norwegię, tę całą północ. Jest ksiądz bardzo mocno związany z Matką Bożą. Macie figurę Matki Bożej przed swoją parafią i pamiętam taki wpis, stąd w ogóle zaczęło się to moje korespondowanie z księdzem i doszło do zaproszenia do tego wywiadu, ponieważ zrobił ksiądz taki wpis na Facebooku odnośnie figury Matki Bożej, która pojawiła się w Polsce. Proszę mi podpowiedzieć, gdzie? Chodzi o figurę, która jest większa niż...
0: Tak.
1: Gdzie?
0: Konotopie. To jest między Lipnem a Toruniem.
1: No właśnie, to jest figura, która jest... No, Polacy lubią takie, powiedzmy, akcje w cudzysłowie, postawić taką wielką figurę, taką większą niż Pan Jezus w Świebodzinie, która mówi, ona może... No, ja mam trochę takie wątpliwości, jeśli chodzi o taką akcyjność, bo Polacy lubią taką akcyjność. Mhm. Ale z drugiej strony, pod skórą, to co ksiądz zauważył też w tym wpisie, w tym jest coś takiego naturalnego i coś prawdziwego. I ja to też czuję, że takie akcje są ludziom potrzebne. No właśnie do czego? Jak ksiądz myśli?
0: Znaczy, ja patrzę na tą całą sytuację bardzo, bardzo, bardzo osobiście. Jakby tak jak też tam napisałem, że można by się rozdrabniać, że mógłby kupić sobie albo przekazać i tak dalej, i tak dalej. No jasne, i zawsze tak będzie. Dla mnie na zasadzie takiego symbolu, No tak jak napisałem, mnie to zawsze porusza. Mnie poruszają kapliczki w polu. Mnie to bardzo porusza, jeżeli ktoś buduje dom, a znam takich ludzi i nad wejściem wmurowują figurkę Matki Bożej. Znaczy to mnie jakoś, nawet mi to trudno jakoś tak, jakoś tak określić. No wewnętrznie mnie to na pewno jakoś porusza. Jasne, że emocjonalnie ktoś powie, tylko podchodzę. No może i emocjonalnie, ale jeżeli te moje emocje budzą też i ducha i pchną dalej, no to znaczy, że to jest dobrego ducha, że to jest dobrego natchnienia. Myślę sobie, że tak, na zasadzie symbolu jest to jakiś taki bardzo wyraźny symbol, że coś takiego powstaje. Ja głęboko też w to wierzę, że jeżeli ktoś robi coś takiego, jest ta figura, wielu ludzi tam pojedzie, że to w jakiś sposób też się łączy z łaską Bożą, że Pan Bóg w jakiś sposób będzie też uwrażliwiał ludzkie sumienia, bo tu nie chodzi o to, żeby teraz patrzeć na figurę jako magiczny element. Będę, zobaczę, zostanę dotknięty. Nie. Myślę, że ta kwestia takiej naszej wrażliwości duchowej, która ma też różne formy i przejawia się w różnych sytuacjach i w różnej pobożności też i naszej, dla mnie jakby w tym momencie takim, no właśnie w tym takim wizu, może dlatego, że dla mnie też element jakby wizualizacji pewnych rzeczy zawsze był, obraz był też dla mnie ważny, tak samo jak słowo, tak był dla mnie obraz ważny ja tak czuję przynajmniej, to są moje uczucia osobiste, więc ktoś się może z nimi nie zgadzać, okej, bo to są moje, ale tak jak powiedziałem, do mnie to jakoś przemawia, nie? Mógłbym sobie zadać pytanie, ale gdybyś miał taką możliwość, czy byś postawił taką figurę? Nie wiem, ale nie muszę odpowiadać na to, bo nie mam takiej możliwości teraz, nie? Gdyby przyszedł czas, przyszłaby i pewnie łaska, żebym wiedział, nie? No, jak byłem właśnie w Narwiku proboszczem, to tam, pomimo że Kościół był Chrystusa Króla, no ale to tam postawiliśmy figurę Matki Bożej właściwie przed Kościołem na takim cokole, figurę Matki Bożej. Było to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, bardzo ciepło przyjęte przez całą parafię i w ogóle przez diecezję i przez media katolickie, norweskie. A z drugiej strony te

0: No, trudno mi powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie. Myślę sobie, że chyba to jest też podobnie jak w Polsce. Część jest tradycyjnych Norwegów, czyli ochrzczonych w kościele luterańskim i z takiego właśnie rozdania i rozpędu, tak jak my jesteśmy ci Kribbe Katoliker, to oni są Kribbe Luteranie, więc trochę tak z rozpędu. I myślę, że tak jak podobnie jak w Polsce, że duża część społeczeństwa, choć być może ochrzczonego, to jednak już taka swobodnie podchodząca do całej rzeczywistości. Wielkanoc, owszem, bo ważne, zesłanie Ducha Świętego, bo ważne, a tak to chyba od czasu do czasu, zależnie od wrażliwości i od pokolenia chyba, bo to u nas też widać dużą różnicę, jeżeli chodzi o ten kościół statystyczny, statystyki, a nie jednostki. Tak myślę, to taka wiem, że to trochę wymijająca odpowiedź, ale nie chciałbym tu tworzyć też jakichś legend, o których właściwie nie mam pojęcia, bo trzeba by było rzeczywiście wejść w rzeczywistość norweską, która nie jest rzeczywistością katolicką.
1: No więc właśnie, o to też chciałam dopytać, bo Wikingowie to był taki naród wojowników, prawdopodobnie też te wierzenia, które im towarzyszyły, były bardzo dalekie od tego, co proponuje im chrześcijaństwo. Czy Norwegowie lubią wracać do tej swojej przeszłości, do tych właśnie tej tradycji? Bo pytam też o to, dlatego że niedawno obserwowaliśmy mecze, był Mistrzostwa Świata i Wikingowie bardzo mocno zaznaczyli się na trybunach, więc tak. Zauważyliśmy, że to było takie sympatyczne, ale chciałam dopytać o to, czy oni chętnie wracają też do tego pogaństwa, które przecież było też takie silne w tamtych czasach.
0: Ja osobiście jakoś nie spotkałem ludzi, którzy by bardzo mocno akcentowali jakieś tam te elementy w kwestii właśnie pogaństwa. Czy to jest jakiś duży procent? Nie wiem. Trzeba by było gdzieś poszukać w jakichś statystykach. No w Polsce też od czasu do czasu słyszy się o jakichś takich ruchach wracających do czasów słowiańskich, przed chrześcijańskich, że to niby prawdziwa Polska i tak dalej, zawsze się jakaś taka grupa znajdzie. Natomiast jeżeli chodzi o Norwegię, to no myślę, że jakoś tam w jakimś stopniu w tyłu głowy mają tą swoją tożsamość Wikingów, która choćby charakteryzowała się w tym wiosłowaniu. Nie? To był taki, myślę, bardzo sympatyczny i kulturowo fajnie określony, opisany element, który bezpośrednio nie był jakąś tam, nie wiem, takim wychwalaniem, jakąś taką apoteozą pogaństwa, bo nie, był po prostu wiosłowaniem. Natomiast co ciekawe, jeżeli już w tym temacie, to na ich koszulkach oczywiście, w ogóle to jest też ciekawe, że wszystkie kraje skandynawskie mają krzyż we flagach, nie? I w dalszym ciągu go mają, choć podobno już były czasami jakieś przymiarki, żeby go usunąć z poszczególnych flag, ale on jest. Dodatkowo reprezentacja Norwegii, gdzie ma tutaj swój herb, to na tym herbie no, jest oczywiście krzyż i jest taki element z jednego ze starych kościołów norweskich, takie właśnie na takich klepkach drewnianych, umieszczony właśnie przy tym herbie. Czyli właściwie jeżeli chodzi o strój reprezentacji Norwegii, o te elementy, te ornamentyki, no to one były związane już z czasami chrześcijańskimi, nie? Także to ten element jakoś tam mocno zaakcentowany. W moim takim odbiorze, choćby oglądając norweską telewizję, no to jest akcentowane chrześcijaństwo i ten element chrześcijański w Norwegii. Kiedy wydarzy się jakaś tragedia, gdzieś ktoś zginął, jest rzeczywiście jakaś taka poważniejsza sprawa, to na przykład idą z kamerą do kościołów, pokazują ludzi, którzy się modlą, zaproszą jakiegoś księdza protestanckiego, katolickiego do studia. Także tu jakby ten element chrześcijański, powiem szczerze, czasami w niektórych takich tragicznych momentach jest w mediach publicznych bardziej akcentowany niż w naszych.
1: To jest bardzo ciekawa informacja. To znaczy, chcę ksiądz powiedzieć, że nie ma takiej otwartej wojny z chrześcijaństwem, którą można zauważyć w innych częściach świata, nawet w Polsce.
0: Znaczy, ja bym z mojej perspektywy powiedział, że nie zdarzyło mi się zauważyć. Nie? Co więcej, jeżeli chodzi o mnie jako księdza katolickiego, no to też taka otwartość, trochę też i ciekawość. No niestety, to zabrzmi szorstko, ale taka jest rzeczywistość, że najwięcej jakichś takich przykrości, których doświadczyłem jako ksiądz tu w Norwegii, no niestety ma związek z naszymi rodakami, nie z Norwegami, czy z ludnością, nie wiem, muzułmańską tutaj obecną. Nie? No nie, no, więc to trochę też tak obrazuje rzeczywistość.
1: Czy to jest duża grupa, która mieszka konkretnie w księdza mieście, parafii?
0: Jeżeli chodzi o Polaków, tak? Czy...
1: Tak. Tak, Polacy.

0: No, podobno nawet niektórzy określają, że to jest około 1500 Polaków mieszkających tutaj, nie? Czyli to jest bardzo duża grupa. Tu oczywiście wielu w pracy, na rotacjach i tak dalej, ale właściwie tak każdego dnia, będąc w jednym czy w drugim sklepie, słyszę polski język. Przechodząc ulicą, rano idę odprawić mszę świętą u sióstr, przechodząc koło rusztowania słyszę język polski. Więc tak, no ten jest obecny bardzo mocno. Mamy dwa razy w miesiącu polską mszę. W pierwszą i w trzecią niedzielę miesiąca. No i na tej mszy jest 20-30 Polaków może.
1: Z tego 1500, tak?
0: Tak, także to znaczy, ja myślę, to też taka moja opinia, że dwie rzeczy weryfikują nasze chrześcijaństwo, nasz katolicyzm. Jeden to weryfikował go COVID, kto wrócił z powrotem, a drugi weryfikuje praca za granicą, czy życie za granicą. Kiedy sąsiadka nie spogląda za firanki, czy idą w niedzielę, czy nie i tak dalej, i nikt nie punktuje, no to tu się to wszystko weryfikuje. Jest to smutne, ale ja jakoś nie rozpaczam nad tym, ani nie płaczę, bo czasami może jest lepiej. Znaczy, to chyba biblijnie jest nawet trochę tak, że żeby się opowiedzieć tak, tak albo nie, nie. Nie? Co innego to złego podchodzi, więc może czasami lepiej jest taki że się człowiek jasno opowie. Jeżeli wróci, to wie, dlaczego wrócił, niż to ma być takie trochę takie popłuczyny katolicyzmu, nie? Niż taki rzeczywiście żywa wiara. Mhm.
1: Czy ewangelizowanie trzeba dostosować do kraju? Czy inaczej się ewangelizuje w Norwegii, a inaczej na przykład w Polsce albo w Afryce? Jak się ewangelizuje Norwegów?
0: To jest dobre pytanie. Czy inaczej? No, jeszcze będąc w seminarium, mieliśmy przedmiot, który nazywał się misjologia i on w dużej mierze traktował o tym, żeby kwestia inkulturacji, kwestia akomodacji, czyli dostosowania środków do specyfiki głoszenia. Myślę, że jeżeli chodzi o Norwegię i Polskę, tu ten element jest bardzo porównywalny, natomiast kontrast jest o dużo bardziej zróżnicowany, jeżeli chodzi o kraje na przykład afrykańskie czy azjatyckie, bo kulturowo się różnimy. My jako kraje europejskie kulturowo się specjalnie nie różnimy. Dla mnie zawsze elementem ewangelizacji, chyba tym istotnym, fundamentalnym, najważniejszym, to było zawsze moje osobiste świadectwo. Być na tyle czytelnym znakiem obecności Bożej, żeby ludzie chcieli go zacząć czytać. Nie? Żeby na tej zasadzie. I to było dla mnie zawsze jakoś taki bardzo ważny element. Nie? Czy sposób, w jaki żyję, to kim jestem, czy ludzi to może zainteresować do tego stopnia, żeby sobie powiedzieli, a może spróbować, nie? No myślę, że też nasza obecność tutaj, wszystkich misjonarzy, nie tylko w Norwegii, jest po części jakimś takim też dowodem działania łaski Bożej, bo kiedy z kimś rozmawiam i mnie pytają, słuchaj, a czemu Norwegia? Daleko, ciemno, sam, zimno, ludzi mało, nie? No właściwie wszystkie argumenty są na nie. No a ja odpowiadam, nie wiem czemu, no ale tak, nie? Bo to jakby wykracza poza te schematy. I myślę, że to jest taka też po części odpowiedź, samym takim byciem, obecnością. Oczywiście są różnego rodzaju formy działania takie, które mają jasne ramy jakieś tam ewangelizacyjne w różne możliwe sposoby. Choćby na przykład za kilka dni ta uroczystość wspólna w Trondheim. Natomiast dla mnie to zawsze było bardzo takie osobiste podejście i do człowieka, zwłaszcza, że tutaj takie je mogę mieć, nie? Osobiste podejście do każdego człowieka.
1: Jak księdza ewangelizują Norwegowie? Jakie doświadczenie przypomina sobie ksiądz, osobę, spotkanie, które było takim ewidentnym dowodem na to, że Bóg przychodzi przez tego, do którego ksiądz został posłany? Że to nie ksiądz ewangelizuje, tylko dostaje w prezencie coś od nich.
0: No myślę, że tym elementem jest taki, tak jak to, o czym wspominałem wcześniej, ta kwestia ich konwersji. To jest dla mnie takie... To mnie ewangelizuje, myślę, i to mnie też motywuje, bo ja sobie wtedy myślę, no ja miałem łatwiej, nie? Tak jak już wcześniej wspominałem, ja to dostałem trochę z rozdania, bo tak było. No a tu, kiedy trzeba wyjść trochę ze strefy komfortu, takiego swojego bycia, życia, społeczeństwa i powiedzieć, tak, chcę tu być, jeszcze umieć uzasadnić swoją odpowiedź bardzo dojrzale, no to mnie bardzo, bardzo buduje i też stawia mi pytania, a gdybym ja był w takiej sytuacji, no znowu to jest takie gdybanie, nie? Ale myślę, że to jest ważne, przeżywanie świadomie takich sytuacji, no bo ten element dla mnie jest jakoś taki bardzo mocny. I w Polsce niespotykany właściwie.
1: Mm-hmm. Wspominaliśmy tutaj trochę o reprezentacji norweskiej w piłce nożnej. To są osoby bardzo znane. Czy wśród takich znanych osób zdarzają się osoby wierzące, które nie boją się opowiadać o swojej wierze?
0: No z tego,
1: niekoniecznie
0: co wiem,
1: piłkarze.
0: Tak. No wśród piłkarzy to z tego co tam słyszałem, no to kilku tam było takich zdeklarowanych wierzących chrześcijan i się do wiary też nie bali przyznawać. Natomiast tak, jeżeli chodzi o jakieś takie osoby, no to trudno mi teraz, powiem szczerze powiedzieć, znaleźć teraz jakieś takie osoby publiczne, znane, które bym mógł tu przytoczyć jako przykład tych, którzy jakoś publicznie do wiary się przyznają. Nie wiem, może mi się przypomni, ale teraz trudno mi jakoś tak nazwać. Tym bardziej, że no ja bardzo jakby skupiam się też na wiadomo, oglądam wiadomości norweskie, czy no żeby trochę być takim na bieżąco, natomiast no moja rzeczywistość, to jest tutaj moja rzeczywistość, mojej misji i jakby się skupiać na tych, których tutaj mam na tej przestrzeni właściwie.
1: Mm-hmm. Dowiedziałam się i to od mojego męża teraz przy śniadaniu przed nagraniem, że podobno w Norwegii jest dosyć aktywna wspólnota wojowników Maryi. Jest tam Polak, który urodzony, tak, w Norwegii, który rozpoczął takie działania i skupia wokół siebie mężczyzn, którzy modlą się razem. I znowu Maryję mamy na pierwszym miejscu.
0: Tak, bo to jest ten element taki charakterystyczny, myślę. Natomiast jeżeli tak jest, no to pewnie diecezja Oslo albo Trondheim na południu, bo tak jak powiedziałem, sytuacja wygląda tam zupełnie inaczej niż u nas. No my tutaj w niedzielę na sumie mamy, jest cały kościół, jest paręset może osób. Natomiast parafie w Trondheim czy w Oslo, te duże parafie, tam są w ogóle duszpasterstwa narodowościowe. Tam jest polski ksiądz tylko dla Polaków, tam jest tylko polska grupa i tam jest kilka tysięcy Polaków na mszy. Nie? Więc to są zupełnie inne rzeczywistości. Tam są, no właśnie dla mnie specyfiką kościoła na północy jest ludzi jednoczyć w parafiach, a tam ludzie są podzieleni siłą rzeczy, bo jest ich tak dużo. Więc tam jest, tam chodzi jedna parafia, no to jest podzielona w dużej mierze na narodowości i jest duszpasterstwo narodowościowe. Natomiast u nas tym zadaniem jest jednak tych ludzi zbierać, bo nas jest na tyle mało. Nie? Więc no tak jak powiedziałem, no jest duża przepaść, duża różnica pomiędzy diecezją Tromsø a pozostałymi dwoma diecezjami i parafiami należącymi do tych diecezji, jeżeli chodzi o Norwegię.
1: Mm-hmm. Czy oprócz takich niedzielnych mszy świętych, czy mszy świętych też w ciągu tygodnia, Norwegowie mają taką potrzebę, żeby spotykać się na przykład lekcja divina, na takich spotkaniach wspólnotowych poza mszą świętą?
0: Znaczy generalnie tak, myślę, że nie można użyć określenia Norwegowie, bo nasza parafia to jest ponad 100 narodowości, więc to jest jakby rozłożone jak no my katolicy naszej parafii, trochę na tej zasadzie, oczywiście wśród nich także i Norwegowie. Kiedy byłem w Narwiku i kiedy byłem w Hammerfeście na tamtych parafiach, to oprócz oczywiście mszy świętej, to mieliśmy, była też adoracja Najświętszego Sakramentu. Raz w miesiącu była adoracja Najświętszego Sakramentu właściwie z taką medytacją, ze śpiewem. Była też grupa biblijna, którą gdzieś tam założyłem i w jednej i drugiej parafii i zawsze było parę osób, które przychodziło. Co jest też problemem, że wiele osób w naszych parafiach ma na przykład kilkadziesiąt kilometrów do kościoła, żeby dojechać. A do niektórych dojeżdżałem po 400 kilometrów, więc to jest też ta różnica. Jeżeli ktoś ma 400 kilometrów do kościoła to nie przyjedzie na spotkanie grupy biblijnej jednak, nie? Co więcej, nawet na niedzielną mszę też nie przyjedzie, nie? Więc a też się tak zdarzało, że na przykład w drugi dzień świąt jechałem samochodem 200 kilometrów zimą, to jest noc polarna, warunki bardzo niebezpieczne, odprawić mszę świętą i na tę mszę świętą przyszła jedna osoba. No i odprawiliśmy mszę, no i Norweszka. I wróciłem do siebie, nie? Także to taki element bardzo charakterystyczny. Natomiast te takie dodatkowe. Tu wróciłem do Tromsø, bo kiedy przyjechałem do Norwegii, byłem przez rok w Tromsø, później byłem w Narviku, później byłem w Hammerfeście, teraz wróciłem z powrotem do Tromsø. No i to wiem, że są grupy też, jest grupa młodzieżowa, która się spotyka raz w tygodniu. To jest taka norweska grupa NUK, Norges Unge Katoliker, norwescy młodzi katolicy. No i oni tam mają swoją formację, nie? Także to są też cotygodniowe spotkania. I to jest też taka międzynarodowa grupa ze względu też na Erasmusa i wielu studentów pojawiających się w Tromsø. I oni tutaj często do nas też dołączają, nie? To jest też kwestia, no to jest też adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa też, znowu maryjny element, który tutaj jest obecny, na którą przychodzi sporo osób. Tak jak powiedziałem, w Tromsø jest trochę inaczej, bo msza codziennie jest w trzech różnych miejscach, nie? Także no to też tu na krańcu świata ludzie mają możliwość wyboru sobie mszy świętej. Raz, że ksiądz katolicki jest, dwa, można sobie wybrać dogodną porę albo rano, albo wieczorem. No to jest taki trochę luksus duchowy, nie?
1: Ja się cieszę, że burzymy trochę taki mit, przynajmniej mój mit upadł, związany z Norwegią i z tym, że msza święta odbywa się na przykład, nie wiem, raz na dwa tygodnie. Czasami tak jest, bo jeżeli trzeba gdzieś daleko dojechać, ale w takich większych ośrodkach, tak jak ksiądz mówi, no to tylko od nas zależy, czy będziemy chcieli odezwać się na to zawołanie Pana Boga. Chciałam księdza zapytać jeszcze o taką jedną rzecz. Jak ksiądz radzi sobie właśnie z tą ciemnością, z tymi odległościami, z samotnością? Pytam dlatego, ponieważ rozmawiałam niedawno z taką moją znajomą, która powiedziała, że ona dla swoich wnuków nie modli się o powołania, bo ona boi się, że będą nieszczęśliwi. Ja w tym momencie rozmawiam ze szczęśliwym, spełnionym kapłanem. Chciałabym, żeby ksiądz powiedział mi o tym, jak... No, czy to jest... Znaczy, ja widzę, że to jest możliwe, że ksiądz może być spełniony, radosny i to, czy zostanie się księdzem, to też jest uzależnione właśnie od modlitwy najbliższych i od tego, na ile nas nasi bliscy wspierają. Ma ksiądz takie poczucie, że czasami księdza bliscy niosą księdza w różnych trudnych sytuacjach.
0: Ja myślę, że tak, jak najbardziej, bo wiem o modlitwie wielu moich znajomych, różnego rodzaju apostolaty, margaretki i tak dalej, więc co do tego mam świadomość. To jest jedna kwestia takiego tła bardzo mocnego, duchowego i to też ma związek z ludźmi, których poznałem będąc jeszcze w Polsce, ucząc w szkole, później będąc duszpasterzem młodzieży, więc to są te wszystkie kontakty, a dzięki mediom społecznościowym, to są plusy mediów społecznościowych, mam z nimi stały kontakt, więc wiem, że to zaplecze duchowe jest. Dwa, zaplecze takie mentalne, takiego dobrego słowa też po prostu, nie tylko modlitwy, ale takiego wsparcia. Ono też płynie od moich przyjaciół, którzy, no, kiedy jestem w wakacje, mogę się z nimi spotykać, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, więc ten element też jest ważny, ale dla mnie jakby podstawowym, fundamentalnym elementem takiego trwania i funkcjonowania, to jest łaska Boża i to nie jest slogan tu w tej sytuacji. Ja sobie kiedyś ukułem taką definicję łaski Bożej, że w sytuacji, w której mam świadomość swoich słabości, swoich ograniczeń, jestem w stanie wyprodukować, nazwijmy to technicznie, jakieś dobro wbrew moim ograniczeniom, talentom, to jest dowód działania łaski Bożej. Zresztą to jest, no inaczej rzecz ujmując, to co Paweł mówił, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Czyli w mojej słabości doświadczam łaski Bożej, bo wiem, że to nie ja, a Pan Bóg. Nie? I zwłaszcza w każdej sytuacji, w której wiem, że ja sam po ludzku bym sobie nie poradził, a jednak sobie radzę, to jest dla mnie dowód właśnie obecności łaski Bożej i takiego Bożego zaopiekowania. I to mnie bardzo niesie. Jeżeli chodzi o specyfikę tutaj naszej Norwegii, to teraz jest trochę inaczej. Ja może opowiem tylko krótko kwestię związaną z moim pobytem w Tromsø teraz tutaj. Kiedy w 2020 roku przyleciałem do Tromsø, byłem w naszym domu zakonnym razem z moim współbratem, rektorem księdzem Markiem Michalskim, świętej pamięci. I tu przygotowywałem się do pracy w Norwegii. Uczyłem się języka, byłem wikarym w naszej parafii. Ksiądz Marek jako rektor był jednocześnie proboszczem katedry, bo tak jest też, taka jest też umowa między diecezją, że zawsze nasz rektor naszej wspólnoty zakonnej, a my jesteśmy w Norwegii od 1931 roku, jest jednocześnie proboszczem parafii katedralnej. No i po roku ksiądz Marek zmarł nagle, no i sytuacja się trochę w diecezji zmieniła, no bo jeżeli ma się 12 księży, to brak każdego powoduje pewną dziurę i wyrwę. No i wtedy zapytał mnie biskup, czy bym się zgodził po roku pracować w Narwiku jako proboszcz, bo tam się dziury porobiły. No ja powiedziałem biskupowi, jeżeli on uważa, że jestem w stanie się podjąć tego zadania, no to mogę spróbować, ale odpowiedzialność jest po jego stronie. Nie? No i spróbowałem, rzeczywiście, no, nowa rzeczywistość. Ja w Polsce nie byłem proboszczem. Byłem wikarem, później duszpasterzem u młodzieży. No i teraz nie dość, że rzeczywistość proboszcza, to w obcym kraju, w obcym języku, a tutaj jako proboszcz na parafii jestem odpowiedzialny nie tylko za kwestie duszpasterskie, ale za kwestie ekonomiczne, prowadzenia całej księgowości, prowadzenia jakieś drobne remonty, załatwianie firm, które przyjadą zrobić grubsze remonty, pranie, gotowanie, sprzątanie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wchodzi w wkład, każdy z nas, moich współbraci to robi, nie? Więc to była kwestia też nauczenia się nowej rzeczywistości, choćby ekonomicznej, słów, raz systemu norweskiego, a dwa poszczególnych słów. I tu trzeba być bardzo precyzyjnym, bo jeżeli się coś tam w rozliczeniach, w księgowości rozjedzie, to wiadomo, to potem są kłopoty. Cyferki nigdy nie były moją mocną stroną i tu tym bardziej jest przestrzeń do działania łaski Bożej, że nie było ani wielkiego jakiegoś manka, ani debetów, ani różnych takich, ani urząd skarbowy nie siedział mi na koncie, czy w ogóle na koncie parafialnym. Także to była taka łaska Boża. Później z Narwiku, po 3 latach w Narwiku zostałem przeniesiony do Hammerfestu. To jest najbardziej północna parafia właściwie katolicka na świecie. I w Hammerfeście tam jest najbardziej taki surowy klimat, trudny, dalekie odległości. Jak wspomniałem, msza święta 180 km, 190 km, 400 km w jedną stronę. Latem przyjechałem do Hammerfestu i po 1,5 roku w Boże Narodzenie składałem życzenia i mówię do parafian, mówię, życzę wam, ale przede wszystkim sobie, żebym tu z wami był jak najdłużej się da, najlepiej do mojej śmierci, no chyba, żeby mnie choroba położyła. Nie? Mhm. I za 5 dni zadzwonił biskup z naszej sąsiedniej diecezji, z Trondheim, biskup Erik, bo my w naszej diecezji nie mamy biskupa już teraz, my czekamy na nowego biskupa. I on zadzwonił do mnie, czy bym się zgodził być jego delegatem w diecezji Tromsø na czas poszukiwania nowego biskupa. I tutaj jestem, no i właśnie moja funkcja jest jakby inna, bo nie jestem stricte w duszpasterstwie, bo tu jest proboszcz, tylko jestem właśnie delegatem biskupim i pełnię funkcję wikariusza generalnego, więc jakby moja odpowiedzialność jest rozszerzona na całą diecezję. I tu też pytanie choćby o kwestię samotności, no tu jest trochę inaczej, bo ja mieszkam tutaj na biskupstwie, na dole są biura, codziennie przychodzi kanclerz, ktoś przychodzi, no dużo, wiele się dzieje, ludzi się wielu przewija, więc ten element jakby odchodzi. Natomiast kiedy byłem jeszcze wcześniej na parafii i rzeczywiście dopiero msza wieczorna to był moment, kiedy można było z kimś porozmawiać, nie licząc pani na kasie w sklepie, no to dla mnie był ważny element i on do teraz funkcjonuje, ustawienie sobie planu dnia. Nie taki ściśle ramowy, żeby teraz kurczowo się trzymać, ale żeby mieć taki swój plan dnia. Godzina wstania, modlitwy, śniadania, pracy, obiadu, odpoczynku, modlitwy i tak dalej, żeby się tego trzymać, bo to było dla mnie ważne, zwłaszcza kiedy jest dzień polarny albo noc polarna, tu trzeba pilnować zegarka, żeby się organizm nie rozjechał, bo to się może stać. Teraz mamy dzień polarny, słońce jeszcze nie zachodzi. Nocą znowu tego słońca nie ma. Więc to było dla mnie ważne. Druga rzecz, jestem sam, więc no nie ma też jakiejś takiej kontroli kogoś, jak mamy wspólnoty zakonne w Polsce, że jeżeli widzę, że się z kimś coś dzieje, że choruje albo cokolwiek, nie? Tutaj element psychiki jest u nas bardzo, bardzo, bardzo ważny i bardzo narażony na niebezpieczeństwo. I na przykład mając plan dnia, kiedy bym widział, że są jakieś duże wahnięcia w tym planie dnia, to już byłby dla mnie znak, że muszę się zastanowić nad tym, co się dzieje. Czy czasami coś, co się ze mną nie dzieje, nie? Że na przykład, nie wiem, nie wstaję o tej 6 jak codziennie, tylko na przykład 8, nie potrafię się wzlec, nie? Albo w pewnych rzeczach, które były dla mnie ważne, nie robię tego, nie? Że to by był dla mnie taki wyznacznik, trochę taka poręcz, nie? Taki probierz, nie? Więc to był dla mnie taki element bardzo ważny. On jest dla mnie dalej ważny, mieć pewien swój rytm dnia, bo on mnie też zachowuje jakoś w pionie, nie? I ja się też dobrze czuję, a jednocześnie gdzieś tam mieć z tyłu głowy, żeby nie być takim kurczowo przywiązanym, bo tak jak powiedziałem tutaj, co chwila coś się zmienia. Czasami jest tak, że rozmawiam z biskupem, dzwonię do biskupa Erika i jest akcja, że za parę dni muszę gdzieś polecieć, bo jest jakieś spotkanie. Albo któryś z księży dzwoni, czy mógłbym przyjechać, zastąpić go w niedzielę, bo na przykład to jemu coś wypadło, nie? To są też takie elementy.
1: Czy łatwo jest do was dotrzeć z Polski?
0: No bezpośrednio z Gdańska, Wizarem, który właściwie notorycznie się spóźnia 2-3 godziny, co każdy lot.
1: Ale to wtedy można różaniec w rękę i można wykorzystać ten czas.
0: No minus jest też taki, że ten Wizard lata o takich dziwnych porach, gdzie jest najtaniej, obsługa lotniskowa jest najtańsza, czyli tutaj jeszcze nie jest źle, bo tutaj ląduje 21:40, czyli koło północy zazwyczaj, bo przylatuje opóźniony. Natomiast z powrotem w Gdańsku planowo ląduje za 21, czyli koło 3 zazwyczaj. Chociaż ja powiem szczerze, jak mam możliwość, wybieram jednak połączenie Norwegianem. Co prawda z przesiadką w Oslo, to mi nie robi żadnej różnicy, a jest pewnie i na przykład ja dojadę do Krakowa, dolecę do Krakowa, nie? Co jeżeli chodzi o kwestię urlopu dla mnie, to jest dość istotne, bo jednak z Krakowa mam godzinę do domu, a z Gdańska mam tych godzin 5-6 przy dobrym połączeniu.
1: To jest ważna informacja dla wszystkich, którzy planują wakacje w Norwegii, chcieliby zobaczyć, jak wygląda dzień polarny lub noc polarna. No i którzy chcieliby się pomodlić w norweskim kościele, w którym dzisiaj pracuje ksiądz Rafał Ochojski, któremu bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Księże Rafale, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie nam dane kiedyś spotkać się ponownie i porozmawiać o tym, jak żyje Kościół norweski.
0: No, bardzo na to liczę i myślę, że ten pierwszy krok, który zrobiliśmy dzisiaj, nie będzie krokiem ostatnim, a dopiero zaczynamy. My się dopiero rozpędzamy.
1: Tak jest, tak jest. Słuchajmy Ducha Świętego, jego natchnień i wszystkim życzymy pięknych wakacji. Księdzu również.
0: Tak, ja 3 sierpnia właściwie wracam z Trondheim tutaj do siebie i po 2 dniach wylatuję z powrotem do siebie, do domu, do taty, do siostry. Potem jeszcze odwiedzę znajomych, gdzie byłem wikarym.
1: Życzymy w takim razie błogosławionych wakacji, pięknych spotkań, bo tu chyba zawsze chodzi o takie spotkanie z drugim człowiekiem, prawda?
0: Tak, no przede wszystkim. To w tym wszystkim jest najważniejsze.
1: Dziękuję jeszcze raz z Panem Bogiem.
0: Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i oczywiście ponawiam zaproszenie. Zapraszam bardzo serdecznie do Tromsø. Jeżeli będziecie tutaj, nie wiem, zorganizowaną grupą czy inaczej, wystarczy zadzwonić tu i zawsze będzie okazja, żeby wejść do kościoła, ale też, który jest otwarty w ogóle cały dzień, i żeby napić się kawy. Po prostu.
1: Dzięki, z Panem Bogiem, księże.
0: Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, z Bogiem.

Dobry Panie Boże, Twój jest czas, Twoje są zdarzenia, Panie. Dziękujemy Ci za wszystko to, co nas spotyka. Prosząc o Twoje światło w nasze serca, o moc, o to, żebyśmy potrafili Ci służyć. Bądź uwielbiony, Panie. Boże Ojcze, niech będzie Tobie chwała, Jezu. Bądź uwielbiony, Duchu Święty. A Ciebie, Mario, serdecznie tutaj też zapraszam. Pod Twoją obronę. Święta Boża Rodzicielka, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa Batycka. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Rozmawialiśmy parę lat temu.
1: Tak. No, nie pamiętam, kiedy to było, ale dawno.
0: I powiedz, czy historia z Panem Bogiem może się znudzić?
1: Absolutnie nie.
0: Co takiego ostatnio było, co cię wytrąciło zupełnie z twojego chrześcijaństwa rutynowego? O ile takie w ogóle jest, ale z takiego właśnie rytmu codzienności. Że Pan Bóg zrobił coś, co pokazało go od nowej strony.
1: To bardziej chyba moje uszy się otworzyły na Boże wołanie o prawdę. I to takie padło pytanie do mnie bezpośrednio. Czy wiesz, co to jest prawda? Więc ja tak myślę sobie, prawda to prawda, o czym właściwie tu mówić. I wtedy zrozumiałam, że każdy z nas, ludzi, ma swoją prawdę. I każdy z nas tę prawdę jakoś tam pielęgnuje, broni jej. Natomiast Chrystusowa prawda jest naprawdę tylko jedna. I w momencie, kiedy to zrozumiałam, usłyszałam, że o prawdę trzeba wołać, o prawdzie trzeba mówić, o prawdę się trzeba dobijać, prosić ludzi o prawdę, o to, żeby się o nią modlili. Dla świata, dla polityków, dla Kościoła, dla siebie osobiście, dla bliskich. I właściwie wtedy tak bardzo mocno do mnie dotarło, że wołanie o prawdę przemienia świat. Tak, tak bardzo realnie doświadczyłam też w swoim własnym życiu, że w momencie, kiedy zaczęłam modlić się o prawdę, odkryłam takie małe, drobne kłamstewka. Na przykład to, że mówię komuś, że mam czas, kiedy go nie mam. No taka hipokryzja na użytek codzienny. I kiedy właściwie dotarło do mnie, że o tę prawdę trzeba wołać, zaczęłam też modlić się z jedną z córek, która miała taki trudny czas z chłopakiem swoim. Wydawało jej się, że on ją oszukuje. I kiedy zaczęłyśmy modlić się o prawdę w ciągu 2 tygodni, okazało się, że ten człowiek faktycznie bardzo mocno ją oszukuje i jest człowiekiem mocno uzależnionym od alkoholu i nie tylko. Gra zupełnie kogoś innego. A Pan Bóg dał jej siłę, żeby mogła z nim zerwać. To taki owoc prawdy.

0: ale najtrudniej jest chyba wołać o prawdę o sobie.
1: No zdecydowanie tak. To bywa tak trudne, że człowiek się przed tym broni, ale ja zauważyłam, że w momencie, kiedy otworzyłam się na tę rzeczywistość, to Pan Bóg daje mi na co dzień, bo co dzień o nią wołam, łaskę nie tylko zobaczenia prawdy, nawet takiej niemiłej dla mnie, no na przykład obłudy, czy tego, że osądzam innych. I nie jest to dla mnie bólem. Kiedyś to dla mnie było ogromnym bólem. Dzisiaj to jest jak gdyby krok do przodu. Naprawdę tak to czuję.
0: Co było bólem?
1: No chociażby to właśnie, że no wydawało mi się, że ludzie...
0: Czyli zobaczenie siebie w prawdzie, tak?
1: Tak, tak.
0: Ale tak na konkrety przechodząc, jaka rzecz cię bolała najbardziej? Przyjęcie jakiej prawdy w życiu bolało cię najbardziej? O sobie prawdy.
1: Chyba ta, że nie wszyscy muszą mnie kochać. To chyba najbardziej dotkliwie poczułam, doświadczyłam, że ludzie mogą mnie odbierać bardzo różnie i że wcale niekoniecznie obraz mój, który ja widzę o sobie, jest zgodny z tym, jaki widzą ludzie o mnie. No i to jest niemiła prawda.
0: Z tych ostatnich kilku lat, kiedy nie rozmawialiśmy po tym czasie, kiedy byłaś tutaj, czy są jakieś historie, w których jest właśnie szukanie prawdy, a które są warte opowiedzenia, bo mogą pokazać coś, co według ciebie jest ważne?
1: Tak, właściwie skrótowo powiedziałam już niemal wszystko to, co jakoś tam było moim doświadczeniem, bo to nie jest długi czas tego doświadczenia walki o prawdę. Ale widzę, że nawet ta modlitwa o prawdę w ostatnim czasie w naszej rzeczywistości, polskiej rzeczywistości, przynosi ogromne owoce. Tę modlitwę o prawdę propaguję jak tylko mogę i widzę, że no, jest coraz więcej prawdy i w Kościele nie przypisuję sobie żadnych zasług, broń Boże, to nie o to chodzi. Ale myślę, że to jest takie bardzo wielkie Boże wołanie o to, żeby głosić prawdę. Jedno ważne zdanie wtedy padło, kiedy jakby usłyszałam to wołanie Jezusa. Bo Jezus wtedy powiedział, ile prawdy w tobie, tyle mnie w tobie. I myślę, że to jest cały sens prawdy.
0: A w jakiej sytuacji to usłyszałaś?
1: W modlitwie osobistej.

0: Jak się nawróciłaś?
1: Niby to wygląda tak, że dotyczy to roku 1982, ale w zasadzie musiałabym cofnąć się trochę w czasie. Urodziłam się w rodzinie katolickiej. Praktykująca była mama, też nie tak bardzo gorliwie, ale jednak praktykująca. Tata był katolikiem od wielkiego dzwonu. Myśmy z bratem byli właściwie wysyłani do kościoła. Jako taka w miarę dorosła osoba uważałam się za wierzącą, niepraktykującą. Ślub wzięliśmy w kościele świętej Anny zresztą, katolicki. Przeżyliśmy go bardzo mocno. Nawet mi poleciały łzy. Zupełnie nie wiem z jakiego powodu, bo zupełnie nie wiedziałam, w czym uczestniczę tak naprawdę. No i potem urodziło się nam pierwsze dziecko. I już po narodzinach córki okazało się, że mamy konflikt RH. Ja mam RH minus i moja krew walczy przeciwko krwi dziecka. To były lata 70. W związku z tym jeszcze nie było immunoglobuliny, która zabezpieczała przeciwko powstawaniu przeciwciał w organizmie matki. I wiadomo było, że jest kilka wyjść. Albo będę roniła za każdym razem, albo będą się rodziły dzieci nienormalne, albo będą umierały. No i kiedy okazało się, że jestem drugi raz w ciąży, a ciąża była słaba, ja ją gubiłam, no taka padła sugestia ze strony lekarki, żeby zdecydować się na usunięcie ciąży. Przy czym muszę powiedzieć, że to dla mnie nie był żaden problem, bo w moim pojmowaniu wtedy tego, co we mnie wzrastało, to było nic. Właściwie tak jakoś wtedy to funkcjonowało wśród kobiet, wśród ludzi, że to, no to takie nic takiego jak obcięcie paznokci. No i zdecydowałam się na ten tak zwany zabieg. I przeżyłam go strasznie. Przeżyłam go w potwornym cierpieniu, w bólach. I uważam, że to jest zwycięstwo cierpienia nad moją głupotą i nieświadomością. Powiedziałam wtedy cierpieniu. Nie Panu Bogu, bo go nie znałam, nie żadnej moralnej rzeczywistości, tylko cierpieniu powiedziałam nigdy więcej. Niech się rodzą, niech umierają. Niech będą, jakie mają być. Nigdy więcej.

Potem była śmierć mojego taty po drodze, którą przeżywam bardzo mocno i to jest następny owoc cierpienia, bo uważam, że to naprawdę cierpienie tutaj zaowocowało. Cierpienie, którego się zawsze bałam, przed którym najchętniej bym uciekła, gdziekolwiek się dałoby. To cierpienie już drugi raz zaowocowało tym, że zaczęłam się modlić, zaczęłam prosić Pana Boga, żeby skrócił jego cierpienia. I wtedy doświadczałam jakiejś takiego poczucia bliskości Boga po raz pierwszy, jeszcze zupełnie nie uświadamiając sobie, co tam się naprawdę kryje i co się dzieje w tej sferze duchowej. Potem, kiedy mój tata odszedł, okazało się, że jestem po raz kolejny w ciąży. Ta ciąża była w pełni zaakceptowana. Miałam lęk przed tym, co to się okaże, czy będzie dziecko żyło, czy nie. Czy będzie jakiś ogromny kłopot. Kłopoty były faktycznie, ale dziś to już jest dorosła kobieta, mężatka. Potem był rok 80 i kolejne dziecko, kolejna dziewczynka, która nam się urodziła. I czas strajków, cierpienia znowu związanego z ogromnym cierpieniem naszego narodu. Ogromnego stresu, lęków i także takiego potwornego odrzucenia ludzi, przez ludzi mnie osobiście. Wytykano mnie palcami, śmiano się ze mnie, że w dzisiejszych czasach, wtedy, w wczesnych czasach decyduje się na kolejną ciążę. I mało znani ludzie i bardziej znani ludzie po prostu się naśmiewali ze mnie. Więc kiedy okazało się, że jestem po raz kolejny w ciąży, czyli czwarty, a właściwie piąty, to no, chciałam uciekać, chciałam się schować w mysią dziurę, bałam się ludzi, bałam się powiedzieć, przyznać do tego, że jestem w ciąży. I pobiegłam do kościoła. Wtedy po raz pierwszy chyba niesamowicie żarliwie modliłam się o to, żeby się to okazało nieprawdą. To był właśnie 82 rok. Doświadczyłam czegoś niesamowitego po prostu. Mogłabym to porównać do jakiegoś gigantycznego klosza, którym mnie Pan Bóg okrył. Poczułam się niesamowicie kochana, bardzo potrzebna, bezpieczna. Jakby na dokładkę do tego zobaczyłam przed swoim nosem dłoń Chrystusa z raną. Czułam się tak pewnie, że w ogóle nic mi nie grozi, że wyszłam zupełnie innym człowiekiem z kościoła. Wszystkim na prawo i lewo opowiadałam, co mi się wydarzyło, jak mnie Pan Bóg dotknął, jak się nie boję tej kolejnej ciąży, jak w ogóle no, życie jest piękne, świat jest cudowny. Miałam uczucie, że jakaś kurtyna, która miała z metr grubości, żelazna, potężna, podniosła się do góry i ja zobaczyłam, że świat wygląda zupełnie inaczej, niż go widziałam do tej pory.

0: To był już czas, kiedy byłam po, co jest też ważne w tym wszystkim, byłam po spowiedzi, do której nawoływał Ojciec Święty, nasz już Ojciec Święty, nasz papież. Poszłam do spowiedzi, przed którą się bardzo broniłam przez wiele lat. Czułam się niegodna, nie w porządku. Tu niby wiedziałam, że to jest tam nic takiego, takie usunięcie ciąży, a zarazem jakiś potworny ból, który w sobie nosiłam, sprzeciw przeciwko temu, jakąś nieumiejętność, której doświadczałam bycia w kościele, bycia na mszy świętej, skupienia się na mszy świętej. Nie wiedziałam, co się w kościele w ogóle dzieje. Nie słyszałam kazań. W ogóle nie uczestniczyłam w liturgii właściwie. Mogłabym powiedzieć, że wiedziałam, co jest w co się znajduje fizycznie w kościele, natomiast nic do mnie nie docierało. Po pontyfikacie, po mszy pontyfikalnej papieskiej poszłam do spowiedzi. Po raz pierwszy wtedy wyrzuciłam z siebie ten potworny grzech. Poczułam ulgę, ale jakoś na krótko. Ale potem trafiłam na kapłana, któremu mówiłam o tym, że czuję się niewyspowiadana, że czuję się niegodna przystępowania dalej do sakramentów. To był starszy ksiądz. Odwrócił się do mnie gwałtownie w konfesjonale i po prostu wrzasnął na mnie. Jak śmiesz nie wierzyć, że Chrystus ci wybaczył. No i przeszło, jak ręką odjął. Po prostu. Tak to było. Dzisiaj mam 7 dzieci. Wszystkie są zdrowe. Mamy taki dodatkowy prezent od Pana Boga, dziecko adoptowane do naszej rodziny. Tak wygląda ta moja historia.
1: I powiedz, co się w tym momencie zaczęło?
0: W tym momencie zaczęło się zupełnie nowe życie. To jest tak, jakbym złapała ogromny łyk powietrza i wynurzyła się z jakiegoś błota na powierzchnię. Naprawdę widziałam świat wtedy zupełnie inaczej. Od tamtej pory widzę go inaczej. Nie tylko widziałam go wtedy, ale teraz ciągle to trwa. To jest na nowo ciągle żywe, nieustannie, bardzo mocno żyjące w moim sercu. Bardzo trzymające mnie przy Panu Bogu. Od 83 roku jestem w odnowie w Duchu Świętym. Te wszystkie rzeczy, które poprzedziły dojście moje do akurat tej wspólnoty, to mogła być każda inna wspólnota, ale akurat trafiłam do takiej. To było takie zetknięcie z Duchem Świętym i po latach, kiedy policzyłam w kalendarzu, jak ja się modliłam o to, żeby się okazało nieprawdą, że jestem w ciąży, okazało się, że to była niedziela zesłania Ducha Świętego. I że to wtedy właśnie Pan Bóg przyszedł z taką ogromną mocą, właśnie w dzień zesłania Ducha Świętego. Od tamtej pory nie tylko jestem we wspólnocie, ale służę pomocą, modlitwą, modlitwą o uzdrowienie, prowadzeniem rekolekcji. Żyję w kościele, nie opuszczam mszy świętych. To jest wielka radość i zaszczyt móc być przy Jezusie.

0: jak twoje życie się zmieniło. Codzienność.
1: Moja codzienność jest od tej pory o wiele łatwiejsza, bo wszystko zawierzam Panu Bogu. Nie ma takiej sytuacji, w której miałabym lęk, choć doświadczam naprawdę na przestrzeni długiego czasu ogromnego trudu, także finansowego trudu. Doświadczam takiego nieustannego właściwie borykania się o los naszej rodziny, takiego utrudzenia w boju o najprostsze, najbardziej potrzebne rzeczy. A zarazem z drugiej strony doświadczam niezwykłej opieki Bożej. Doświadcza nasza rodzina, doświadcza takich ogromnych cudów na co dzień.
0: Jakie są cudy? Cuda na co dzień?
1: To jest ofiarowanie przez kogoś jakiejś pomocy fizycznej czy materialnej. To jest pomoc nawet w postaci samochodu.
0: Co to znaczy?
1: Który dostaliśmy od znajomego.
0: Jak to się daje samochód komuś?
1: Po prostu nam go ofiarował. Tak.
0: Ale co? Przyszedł i powiedział, o kurczę, w tej rodzinie jest wszystko oprócz samochodu.
1: No widział, że mamy bardzo stary, rozlatujący się samochód, którym pracowaliśmy.
0: Jak zarabialiście na życie?
1: Mamy sklep ogrodniczy, do którego potrzebny jest transport. Ten samochód nie dawał sobie rady, bo to był duży Fiat 125P. W bardzo takim rozsypanym już kształcie. No i ten znajomy chciał nam bardzo pomóc. Ofiarował nam, chciał nam zaoferować albo możliwość dofinansowania jakiegoś przebudowania naszego malutkiego kiosku. Ale właściwie zorientował się, że bardziej chyba nam w tym momencie będzie potrzebny samochód. W związku z tym nam ten samochód ofiarował. To jest duży samochód, który spełnia także nasze długoletnie modlitwy o to, żeby nasza rodzina mogła pojechać w całości samochodem. Samochód ma 9 miejsc. Razem z babcią jest nas dokładnie tyle. No wielki dar, naprawdę.
0: Mówiłaś o siedmiorgu dzieci, dwoje rodziców, z babcią to 10.
1: No tak, ale najstarsza córka już z nami nie mieszkała w tym momencie, kiedy dostaliśmy samochód. Już była mężatką, dziś ma troje dzieci sama. Już w ogóle w tej chwili mamy trzy córki poza domem, także ubywa nas trochę, ale zawsze możemy kogoś dobrać. Wozimy także ludzi na rekolekcje, służy samochód w różnych sytuacjach, kiedy potrzebne są też jakieś ewangelizacyjne wyjazdy. Przydaje się tak naprawdę w dziele Bożym.

0: To moje nawrócenie początkowe było tak gwałtowne, tak mocne, takie bardzo głębokie, że właściwie potem doświadczałam, mogłabym to porównać właściwie do takiego też fragmentu z Pisma Świętego, w którym Pan Bóg mówi o sobie, że jest rzeźbiarzem. Ja doświadczyłam czegoś takiego, jak doświadcza na początku rzeźbiarz, kiedy przed nim staje bryła. On zaczyna wielkimi młotami operować, dużymi kawałkami te głazy odpadają. Ja tak doświadczałam właśnie, że ten ogromny brud niewiary, grzechu, występku przeciwko Panu Bogu w tym właśnie, co zrobiłam, odpadł ze mnie w tym momencie, kiedy doświadczyłam tego spotkania pierwszego z Bogiem, uświadomionego pierwszego spotkania z Bogiem. To potem już to były takie muśnięcia dłuta, które pozwoliły mnie do dziś jakoś tam ukształtować. Na pewno to jest jeszcze ciągle proces i ten proces będzie trwał. Ale zobaczyłam po drodze, jak bardzo było dużo we mnie pychy, jak ciągle tej pychy jest we mnie dużo. Jak w różnych sytuacjach, kiedy mi się już wydaje, że tej pychy właściwie już nie ma, ale jakoś tak jakby rzeźbiarz odwraca moją bryłę dookoła z innej strony i znowu się okazuje, że gdzieś tam ten brud się pokazuje. I chociażby przez takie powiedzenie, ja potrafię, ja coś zrobiłam, to ja powiedziałam coś takiego, co komuś pomogło. Już łapię się na tym, że to jest znowu jakiś wyraz pychy i próbuję z tym walczyć. Proszę Pana Boga o łaskę.
1: Mąż jak zareagował na taką zmianę?
0: No myślę, że w początkowym okresie mógł myśleć, że postradałam zmysły, bo sam też nie był człowiekiem wtedy wierzącym. A właściwie był wierzący, nie praktykujący, podobnie jak ja. Opowiadałam mu o różnych rzeczach, które dotykały wtedy mojego serca, mojego życia, mojej jaźni także, bo dane mi było zobaczyć wiele rzeczy tak w obrazach.
1: Co to znaczy?
0: No, widziałam na przykład stopy Jezusa w sandałach, których nigdy nie widziałam na żadnych rycinach. I kiedy poszliśmy z mężem do kościoła, był wyświetlany wtedy Jezus według Ewangelii świętego Łukasza. Byłam odwrócona do koleżanki tyłem, bo wszystkim wtedy opowiadałam o tym, co mi się wydarzyło. Byłam tak pełna tego, że każdemu bym mówiła o tym, że to Jezus jest najważniejszy na świecie i czy chciał słuchać, czy nie chciał, to właśnie tak to wyglądało. Więc tam jej tak na gorąco mówiłam właśnie o tym. I mąż pukał mnie w ramię i mówi, zobacz, to są te sandały, o których opowiadałaś, których nigdzie nie było widać. Właśnie takie rzeczy były moim udziałem.

0: Myślę, że mój mąż naprawdę był zadziwiony tym wszystkim. Jakoś szedł za mną, choć na przykład podczas wyjazdu proponowanego nam przez księdza do Lichenia, kiedy ja z wielką radością i ochotą jechałam, on się bronił jak mógł, żeby nie pojechać. Myślę, że wiedział, przed czym się broni, bo tam doświadczył swojego nawrócenia, bardzo podobnego do mojego. Tam poczuł się ogarnięty i przytulony przez Maryję. Bardzo taki otulony miłością i ciepłem, tak jak ja doświadczałam od Jezusa, tak on doświadczył od matki. I jak jechaliśmy do Lichenia, to ja i córka byłyśmy rozśpiewane i jakoś modlące się razem z całą grupą. A mój mąż wyglądał na człowieka zbuntowanego, tak wracaliśmy wszyscy rozśpiewani już zupełnie inaczej niż jadąc w tamtą stronę.
1: I teraz, co to znaczy, że pomagasz w rekolekcji?

Odnowy w Duchu Świętym są zrzeszone wspólnoty diecezji warszawskiej i warszawsko-praskiej. No i tam w Magdalence odbywają się różne rekolekcje. Tam też odbywają się rekolekcje o posłudze modlitwą o uzdrowienie, które między innymi ja prowadzę. Ale nasza wspólnota, która ma swoją siedzibę w Wesołej pod Warszawą, to jest wspólnota, która powstała w 1983 roku właśnie. I to jest grupa, oczywiście przychodzi różne sytuacje. Tam było, że było 150 osób, potem było znacznie mniej, teraz troszeczkę znowu nas przerasta. Ale cały czas podejmujemy taką posługę modlitwą wstawienniczą w każdy czwartek po mszy o godzinie 18. Także każdy indywidualnie może przyjść, poprosić o modlitwę. Są cztery grupy posługujące taką modlitwą. Jest też w trzecią niedzielę miesiąca msza święta z modlitwą o uzdrowienie, którą prowadzi nasza wspólnota. I w czwartą niedzielę jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, też prowadzone przez naszą wspólnotę, takie przybliżające Jezusa Miłosiernego właśnie.

0: Co to znaczy prowadzić rekolekcje dla ludzi, którzy będą się modlić o uzdrowienie? Co? Doświadczyłaś jakichś uzdrowień, że ktoś został uzdrowiony?
1: Nie tylko doświadczałam tego, że ludzie zostali uzdrowieni, i sama doświadczałam uzdrowienia przez modlitwę, i to wielokrotnie. Pierwsze takie bardzo potężne moje uzdrowienie dokonało się, kiedy do naszej parafii przyjechała grupa z Anglii. To byli protestanci. Modlili się wtedy o różne rzeczy, z którymi się człowiek pojawił. Modlitwa była nad całym kościołem zgromadzonym. Ponieważ jestem po żółtaczce zakaźnej, prosiłam o uzdrowienie wątroby. Nasza wspólnota stała na chórze, daleko. Tłok był ogromny w kościele, więc żeby potem się przycisnąć do mikrofonu, to był naprawdę wielki trud. A ja od najwcześniejszych lat byłam osobą zakompleksioną, schowaną, najchętniej siedzącą gdzieś tak z tyłu pod stołem, udającą, że mnie nie ma, ubierającą się na szaro albo czarno, żeby mnie nikt nie widział. Więc pierwszy cud, który się dokonał, to był taki, że ja z chóru, na którym poczułam, że w moje kości wlewa się ogromne gorąco, zeszłam i powiedziałam, że czuję, że Pan Bóg mnie uzdrowił. Myślę, że to uzdrowienie było większe niż to uzdrowienie fizyczne. Niedawno miałam robione badania wątroby. Wątrobę mam zdrową. To co prawda było w 83 roku, ale ciągle taka jest prawda. To gorąco, które się wlewało w kości wtedy, zaowocowało tym, że kiedy wyjechaliśmy na obóz, bardzo krótko po tej modlitwie, na obóz do Mikaszówki pod namiotek, gdzie lało non-stop, było bardzo zimno i w normalnej sytuacji miałabym na pewno ogromne kłopoty ze stawami. Nie było mi nic zupełnie, także też takiej ochrony doświadczyłam przed deszczem, zimnem, chłodem.

0: Ale też doświadczyłam czegoś takiego, kiedy modliłam się nad pewną osobą. Nie sama, bo nigdy się raczej staramy się nie modlić pojedynczo, raczej modlimy się w dwie lub trzy osoby, czasami w więcej osób nad jakąś osobą. Stanęła do modlitwy pani, która nie chciała powiedzieć, co jej dokuczy. Bo każdy ma takie prawo, żeby nie musieć mówić o tym, co mu jest, co go boli. I kiedy Pan Bóg bardzo wyraźnie określił, co ją boli. Jak...
1: W jaki sposób? Co to znaczy? Pan Bóg określił.
0: A, no właśnie, to jest ta pokusa mówienia żargonem odnowowym. Pan Bóg daje poznać...
1: W umyśle, w sercu.
0: W umyśle, w sercu, właśnie tak.
1: Ale to czuje się coś, czy słowa?
0: Przychodzą też, przychodzą słowa, ale też jest to takim, z takim poruszeniem serca, potwierdzeniem. Ja myślę, że każdy z nas może chyba powiedzieć, że Pan Bóg do niego mówi w inny sposób, że to są zupełnie różne, bardzo indywidualne sposoby porozumiewania się. No i kiedy poczułam, doświadczyłam takiego poruszenia serca i też pełnej świadomości, że ta osoba ma ogromny problem związany z cierpieniem w dzieciństwie. Bardzo wyraźnie to cierpienie zostało mi pokazane. I w związku z tym ma problemy z żołądkiem. I kiedy ja to powiedziałam, to ta pani powiedziała, skąd ty wiesz o tym, że ja tak cierpiałam w dzieciństwie, a w ogóle skąd wiesz, że mam chory żołądek? Ja właśnie z żołądkiem tutaj przyszłam, a nie chciałam nic mówić, bo lekarze nie mogą znaleźć przyczyny. Takich przykładów naprawdę można mnożyć. Jest bardzo dużo uzdrowień, bardzo dużo takiego namacalnego, mocnego działania Pana Boga pośród nas. On żyje prawdziwie, uzdrawia, przemienia serca. I to chyba jest najważniejsze, że właśnie przemienia serca.
1: A takie dwa przypadki, które najbardziej ci się wryły w serce, uzdrowień fizycznych?
0: Miałam taką możliwość, może najpierw zacznę od takiego przypadku bardziej łagodnego, chociaż nie wiem, czy to jest bardziej łagodne, ale była to osoba chora na raka bardzo poważnie. Kiedy już ten stan był określony jako krytyczny, kiedy modliliśmy się nad tą osobą z księdzem, Pan Bóg przyszedł z taką ogromną pewnością, że ta osoba będzie żyła, że będzie zdrowa. I tak się też stało. To uzdrowienie się dokonało. Drugim takim przypadkiem jest modlitwa nad kapłanem, który potem dowiedzieliśmy się od kogoś, że choć kapłan bardzo bał się śmierci. Modliliśmy się o jego stan ducha, o jego uzdrowienie, to, które, na którym Panu Bogu najbardziej zależy.

0: po tej modlitwie on po 2 dniach odszedł, ale powiedział, że przestał się bać śmierci. To był też owoc modlitwy. To było dla mnie, może dlatego, że to był kapłan, to było dla mnie niezwykle poruszające. A trzeci taki przypadek to jest modlitwa o uwolnienie. Też takich modlitw w naszej praktyce odbyło się kilkanaście. Posługiwaliśmy zawsze z kapłanem, który tę modlitwę jakby scalał. I to jest uzdrowienie osoby pod ogromną mocą złego ducha, która do dziś jest zupełnie wolna, normalnie funkcjonuje, służy we wspólnocie, jest osobą niosącą wiarę do innych, mocno osadzona w Chrystusie.
1: Jak widzisz właśnie coś takiego, że człowiek ma przerzuty, że jest chory, ciężko? I to wiemy na pewno, bo to po nim widać po prostu. I ten człowiek żyje. Co? Pycha się nie buduje. Pycha. Czy się nie buduje w tobie?
0: Co to ja mogę zrobić? Doświadczyłam chyba, żeby właśnie nie było pychy w takich sytuacjach. To doświadczyłam kiedyś pomyłki. Pomyłki takiej, kiedy były 2 osoby, nad którymi żeśmy się modlili i co do jednej wydawało nam się, że ta osoba będzie żyła, a co do drugiej, że umrze. A stało się zupełnie odwrotnie.
1: Macie odwagę mówić ludziom takie rzeczy?
0: No to było na bardzo takich, w takich początkowych, w początkowym czasie, kiedy człowiek popełnia najwięcej błędów, kiedy jest najwięcej na pewno pseudo odwagi i jakiegoś takiego zadufania w sobie, też takiego bezkrytycznego podejścia do charyzmatów. I wtedy się na pewno popełnia najwięcej błędów. No i to jest straszne, bo można bardzo ludzi skrzywdzić.

0: Stąd właśnie rekolekcja, modlitwa o uzdrowienie, jakby takie uczulanie ludzi, co jest najważniejsze. Po pierwsze prowadzenie do osobistego nawrócenia, bo właśnie to tylko przez osobiste nawrócenie można służyć potem innym. I takie pokazanie, że no to nie nasza moc, nie nasze zdolności, tylko naprawdę moc Chrystusa żyjącego pośród nas dokonuje cudów.
1: A czemu Chrystus jedną osobę uzdrawia, a inną nie?
0: Nie wiem.
1: Ale jak można się z czymś takim pogodzić? Bo jak się modli za kogoś, to pojawiają się emocje, nasza relacja z tymi osobami. I no, a Pan Bóg ma swoją logikę.
0: Doświadczyliśmy czegoś podobnego właśnie na początku drogi, kiedy jedna z osób we wspólnocie była ciężko chora na raka. Tak trochę zaniedbane leczenie też akurat z nią było związane. No ale nam się wszystkim wydawało, że ponieważ to jest osoba we wspólnocie, ona się nawróciła w trakcie właściwie tej choroby.
1: Musi być dobrze.
0: To musi być dobrze. W trakcie choroby też urodziła dwoje dzieci. Wzięli ślub z mężem kościelny. Dzieci zostały ochrzczone. Wszystkie takie cudowne rzeczy. Tak, same happy endy. Niestety Ewa, bo tak było jej na imię, umarła. Było dla nas to ogromnym wstrząsem. I to nasze takie poczucie, że przecież, Panie Boże, no ona ma dwoje dzieci, to przecież dla niej to jest najlepiej żyć. Dla niego też jest najlepiej żyć, jeśli ona będzie żyła. Tymczasem Pan Bóg ją zabrał. Nie wiemy dlaczego. Nie wiemy. Wydawało się nam tak po ludzku, że no małe dzieci zostają. Jak to jest możliwe, żeby to było, żeby tak było? My się tu modlimy z wiarą, tyle nas jest, a tu nic. No i na pewno czuliśmy się zawiedzeni na początku, że akurat tak. Ale gdzieś głęboko wierzymy w to, że ja wierzę w to, że najlepszym wyjściem dla całej tej rodziny było jednak jej odejście.
1: Jak to możliwe? Dla małych dzieci?
0: Nie umiem tego wytłumaczyć zupełnie. Mamy z tymi dziećmi, właściwie z jednym, z dziewczynką, która jest rówieśniczką mojej córki, mamy cały czas kontakt. To jest od poczęcia właściwie się znamy. Dziewczyny nasze się znają, chodzą razem do szkoły. Dziewczyna wyrasta naprawdę na wspaniałą kobietę, na wspaniałą wierzącą kobietę. Największy problem ma tata. On najbardziej był zbuntowany, najbardziej boleśnie przeżył śmierć żony. Miał chyba też najwięcej cierpienia spowodowanego przez nasze pragnienie, żeby ona żyła. Myślę, że to jest też gdzieś jakiś nasz głęboko zadany jemu cios. Tym właśnie naszym takim...
1: pewnością.
0: Taką pewnością i takim uporem w tym, że ona musi żyć, bo ona musi żyć. To jest ważniejsze niż cokolwiek innego. No i przyznaję, że to był straszny błąd i może to nawet do dziś owocować tym, że on się może nie móc pozbierać w Panu Bogu. Nie móc się jakoś odnaleźć w Panu Bogu.

0: To dlaczego Pan Bóg takie rzeczy robi?
1: Chyba nam jest to jakoś nie do końca dane pojąć. Ale mądrość Boża i Jego miłosierdzie jest tak wielkie i tak niepojęte, że to zawsze chyba na dobre musi nam wyjść, jak i w ostatecznym rozrachunku tych różnych spraw, które niesiemy za sobą.
0: Kim jest Bóg, który takie rzeczy robi? W twoim doświadczeniu.
1: W moim doświadczeniu jest nieustannie ogromną miłością, przebaczającą, wyciągającą do nas nieustannie ręce. I kimś takim, kto nam nie daje złych rzeczy. Taką mam pełną świadomość, że właściwie nic, co mnie dotyczy, co mnie dotyka jako mnie czy mojej rodziny, nie jest złem dla mnie, dla nas. Jest zawsze czymś, z czego wyrasta ogromne dobro. Doświadczam Jego obecności, tego, że żyje, że naprawdę działa, że ilekroć się do Niego zwracam, On mnie nigdy nie opuszcza, nie zostawia. Zawsze jest bardzo blisko, bardzo blisko. Bliżej niż można to sobie wyobrazić.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Moim największym pragnieniem ostatniego czasu to jest zwycięstwo prawdy. I chciałbym się pomodlić o zwycięstwo prawdy.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
1: Panie Jezu, ogromna miłości, niepojęta miłości, Ty, który jesteś prawdą. Proszę Cię, byś wlał prawdę w serce każdego Polaka, w serce każdego polityka, każdej osoby działającej i pracującej w Kościele i dla Kościoła. Także w serce każdego pracownika tego radia. Proszę Cię, Panie, byś w każde serce osobiście wlał ogromną łaskę prawdy, która zwycięża każde zło, która otwiera nasze oczy i umysły, które pozwala nam zobaczyć prawdę taka, jaka ona jest, Twoją prawdę, Bożą prawdę. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Prosimy Cię, Panie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Teresa Batycka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Witam, drodzy Państwo. Naszym gościem jest Bogna Białecka. Witaj.
1: Dzień dobry, witam. Szczęść Boże.
0: Daj Boże, daj Boże. Mam dziwne uczucie, ponieważ będę chwalił działania polskiego rządu.
1: Tak, to rzeczywiście dziwne.
0: Czy dla ciebie to, co robi Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest rzeczą ważną? Myślę tutaj o zakazie w podstawówkach używania smartfonów.
1: To znaczy tak, ja bym i chwaliła, i nie chwaliła, dlatego że propozycja tej ustawy, która by wprowadzała formalny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i smartfonów na terenie placówki szkolnej, no jest bardzo potrzebny. Jest wręcz niezbędny, ale i tych ale to dosyć sporo jest i możemy po prostu o nich porozmawiać po kolei.
0: Ale ja myślę, najpierw porozmawiajmy o tym, dlaczego taki zakaz powinien zostać wprowadzony, bo od 5-10 lat mniejszej, a potem coraz większej grupie osób, dla tych grup osób jest oczywiste, choćby patrząc na ludzi, którzy stworzyli tę przestrzeń współczesnej cywilizacji, jaką jest świat cyfrowy, ich twórcy chronili swoje dzieci przed tymi mediami, przed tym oddziaływaniem. Tak, Baronowie tak. Cyfrowi, wiemy o tym, w wywiadach mówili, że nie ma mowy w ogóle, żeby dziecko jakieś ich do 15 roku życia jakieś tam wchodziło na jakieś media społecznościowe. Większość z tych ludzi, mimo że niewierzący, dawali swoje dzieci, oddawali w ręce katolickich szkół.
1: Montessoriańskich.
0: Albo Montessori.
1: W każdym razie takich, których jest... Są bardzo jasne zasady, tak. Wartości.
0: Mówię tak o katolickich, dlatego że jest to większe zaskoczenie jest większe, skoro niewierzący do katolickich i tak dalej. Ale zresztą w Polsce to też jest z innych również powodów i zawsze było wcześniej. Ale te szkoły są cenione właśnie przez ludzi niewierzących właśnie za te zasady. I wiadomo było, że dzieci są bezbronne. I ja miałem takie poczucie, pisząc na ten temat od 7 czy 10 lat, że był potężny opór. Tak samo jak kiedyś zacząłem pisać o tym, że pornografia jest czymś szkodliwym, tak i w latach 90. Ten pogląd był wyśmiewany wręcz. Dlaczego był taki opór i dlaczego absolutnie ten zakaz jest czymś pozytywnym?
1: To znaczy, opór, myślę, wynika z tego, że po prostu smartfony są tanią nianią, zajmują dzieci, dzieci nie sprawiają problemów, no bo się są zanurzone w świecie wirtualnym. Nie? To jakby łatwa zabawka, łatwa i tania niania. Natomiast dlaczego jest kluczowe? Ja o tym też od 2014 roku praktycznie opowiadam ciągle, że właśnie przedwczesny nadmierny kontakt z ekranami, zwłaszcza z światem wirtualnym, niszczy po prostu fizycznie mózg dziecka, nie pozwala na pełnię rozwoju. Ale dlaczego zakaz jest ważny? Ponieważ my jako fundacja przygotowaliśmy taki raport, w którym omawiamy, jak wyglądały badania nad skutkami wprowadzenia zakazu korzystania ze smartfonów w różnych krajach i wszędzie wyszły po prostu same pozytywy. To znaczy wyszła poprawa jakości nauki, wyszła poprawa relacji między dziećmi, wyszedł spadek prześladowań rówieśniczych w szkole. Coś, co wiadomo, zawsze było, zawsze no niestety będzie, bo gdzieś w tych procesach, które zachodzą w szkole między rówieśnikami, to jest, że się pojawia przemoc czy fizyczna, czy psychiczna, ale to, co robi smartfon z pojawianiem się przemocy wśród dzieciaków, to jest, że dziecko nie tyle doświadcza, że kilku kolegów go nie lubi i go wyśmiewa, tylko że cały świat go wyśmiewa, cały świat go uważa za osobę godną pogardy, dlatego że ktoś nagrał na jego temat jakiś filmik, czy obgadał go, ale w taki wiralowy sposób, czyli że to się gdzieś rozpowszechniło i wszyscy się śmieją. Więc to jest taka gigantyczna zmiana jakościowa tego prześladowania. No i jakby w oczywisty sposób, kiedy nikt nie ma mieć smartfona w szkole, to nie ma w tej perspektywy, że ktoś może mnie nagrać i ośmieszyć, poniżyć przed całym światem. Automatycznie poprawiają się stosunki między dzieciakami, bo już nie ma tak przeraźliwego lęku, tylko zaczynają w ogóle ze sobą rozmawiać bardziej, tak? Więc tych korzyści, o których już wiemy, które są badaniami pokazane, naprawdę jest masa.
0: Jakie mechanizmy sprawiają, że dzieci są bezbronne wobec ekranów? My przecież widzimy niedojrzałych dorosłych uzależnionych od ekranów. Ja w szkołach pytam i podstawowych, i w liceach, jak zdarza mi się jeszcze czasami jeździć z różnymi prelekcjami. I zawsze gdzieś tam w końcu poprzez uzależnienia dochodzimy do komórek, do smartfonów i zawsze pytam, czy jesteś gotów odłożyć komórkę na 3 dni, oddać pani nauczycielce, jeśli ta nauczycielka w tej klasie ma szacunek, tak, żywią dzieci do niej. Czy jesteś w stanie w innym pokoju trzymać w nocy komórkę? Czy jesteś w stanie odłożyć na godzinę przed snem? Tak? I modyfikuję różne te pytania. I to jest zazwyczaj jedna osoba na 20, dwie osoby na 50. Jakie mechanizmy sprawiają, że dzieci są bezbronne?
1: Powiem, znaczy jeszcze dodam, że to oszacowanie może być o tyle zawyżone, w sensie, że wydaje nam się, że więcej osób jest gotowych na takie odłożenie właśnie smartfonu na jakiś czas, z tego względu, że część z tych ludzi, którzy mówią, nie mam problemu, to są ludzie, którzy nigdy tego nie próbowali zrobić, albo którzy wiedzą, że tego nie są w stanie zrobić, ale czują, o co chodzi osobie zadającej pytanie, i to jest czysta autoprezentacja. Więc ja myślę, że proporcje są takie, 90% użytkowników smartfonów nie jest w stanie przestać z nich korzystać kompulsywnie. I to nie są oczywiście oficjalne badania, ale to jest po prostu obserwacja. Dlaczego tak się dzieje? No bo smartfony ani aplikacje, które są na smartfonach, po prostu nie są neutralnymi narzędziami, tylko zarówno sam smartfon, jak i aplikacje są zaprojektowane tak, żeby nam ułatwić maksymalnie korzystanie z nich, po prostu. I żeby nas skłaniać do jak najczęstszego korzystania.
0: Czyli po prostu zarabiają...
1: Od tej sprawy, jak łatwo jest wejść w tej chwili w internet, że mamy właśnie smartfony, które są odblokowywane na twarz, tak? Wystarczy uśmiechnąć się do smartfona i smartfon już nam włącza internet. To jest aż tak łatwe, tak?
0: Ta sytuacja jest dość oczywista. Ludzie, którzy postanowili zarabiać duże pieniądze, zrozumieli, na czym polega na przykład układ nagrody, zrozumieli, na czym polegają różne interakcje międzyludzkie i doprowadzili do sytuacji, że podali to człowiekowi, mówię tak obrazowo, w takiej bardzo skondensowanej formie. Właściwie wszystkie mechanizmy, jakie człowiek wypracował sobie, czy też w trakcie ewolucji, którą Bóg uruchomił, zostały wypracowane, one wszystkie właściwie mogą być wykorzystane przeciwko człowiekowi po to, żeby inny człowiek na tym człowieku zarobił. Czy to jest taka zbyt toporna intuicja?
1: Nie, to jest dokładnie tak i to jest aż tak cyniczne. No to jest aż tak cyniczne.
0: I teraz powiedz o tych mechanizmach, które sprawiają, że dzieciaki są bezradne i że dorośli, duża część dorosłych jest również bezradna.
1: Bo myśmy już o tym rozmawiali, przy czym warto po prostu, jak ktoś nas słucha, to też jeżeli są gdzieś nagrania tych naszych wcześniejszych rozmów.
0: Będą, właśnie tworzymy teraz podcast i będą wszystkie dostępne, ale jeśli zauważyłaś, to za każdym razem staram się w bardziej skondensowanej formie podać to, co było wcześniej. A potem rozwinąć jeszcze...
1: Mówisz, że dojdziemy do momentu, w którym zaczynamy od tiktokowej 20-sekundowej
0: definicji. Tak, tak, dokładnie tak się robi, żeby wywołać zainteresowanie.
1: Okej, dobrze.
0: A potem będziemy się przerzucali dowcipami, tak jak ludzie w więzieniu siedzący z wyrokiem dożywotniego więzienia. Tak, wszyscy się śmieją.
1: Tak. Dobrze, dobrze. No to próbujemy zrobić w skondensowany sposób, ale ważny. bardzo dużo aplikacji oszukuje niejako na układ nagrody, który w mózgu jest odpowiedzialny za przetrwanie, a który to jest ta część mózgu, która nie jest do końca ludzka. W tym sensie, że to jest ta część mózgu, którą mamy identyczną jak zwierzęta i jest bardzo prymitywna i działa na zasadzie instynktów i która nie radzi sobie po prostu z rozwojem cywilizacyjnym, ze światem cyfrowym w szczególności. I wszystko, co dzieje się na ekranie, odbiera, jakby było to realne. Zagrożenie na ekranie, jakby to było prawdziwe zagrożenie życia. Przyjemność na ekranie, jakby to było coś, co mi pozwoli przetrwać. I to jest nasz główny problem. Nasze dzieci są wobec tego kompletnie bezradne. To znaczy wobec na przykład lajków, które się pojawiają w mediach społecznościowych, wobec tego, że się pojawia mnóstwo interesujących rzeczy co chwila, tak, w odległościach czasami co kilkanaście czy co kilka sekund. Kolejne interesujące rzeczy, które dla tego naszego układu nagrody są postrzegane jako coś, co zwiększa nasze szanse przetrwania. Że no, już nie mówiąc o dostępności pornografii cyfrowej, która też jest traktowana przez prymitywne części naszego mózgu, jakby to była prawdziwa osoba, z którą można za chwilę, że tak powiem, technicznie przedłużyć gatunek, tak, że z tego będą dzieci, mimo że to jest niemożliwe. I takich rzeczy, które nam oszukują najbardziej prymitywną część mózgu i powodują, że my traktujemy to, co się dzieje na ekranie, jako niezbędne dla naszego przetrwania. Tego jest w każdej aplikacji mnóstwo.
0: I teraz konsekwencje tego, że w normalnym życiu jesteśmy chwaleni raz dziennie najwyżej, jeśli jest dobrze, a w internecie możemy być co kilka sekund głaskani lajkami. No konsekwencje tego są oczywiste. I teraz pokażmy, w jaki sposób to wpływa na zdolność koncentracji i uwagę i na relacje społeczne w tych dwóch porządkach.
1: Na zdolność koncentracji uwagi najbardziej będzie wpływało jeszcze drugi mechanizm związany z ciągłym pojawianiem się nowych bodźców na ekranie, na przykład na rolkach czy w jakichś intensywnych grach, ponieważ to przebodźcawia mózg, zalewa go ogromnymi ilościami hormonów stresu, że tak powiem, najprościej. I w rezultacie wszystko też w tych prymitywnych częściach mózgu jest nastawione na to, na tym, żeby się skupić na następnym bodźcu, który może się pojawić, zagrażającym albo dającym jakąś szansę. I my w tym momencie następuje takie zawężenie możliwości skupienia uwagi tylko do tego nowego bodźca. My, kiedy funkcjonujemy normalnie, to my jesteśmy w stanie właśnie przez dłuższy czas w sposób świadomy swoją decyzją wolnej woli, na przykład skupić się na tym, że ja przez następne pół godziny będę pisać jakieś wypracowanie czy czytać jakąś książkę, studiować podręcznik. W internecie tego nie ma, bo co chwila pojawia się coś nowego, co natychmiast przyciąga moją uwagę. Ale rezultat jest taki, że ja tracę w tym momencie zdolność właśnie do tego świadomego skupiania na czymś uwagi. Jestem kompletnie rozproszona i mam z tym coraz większe problemy. I o tym zresztą mówią nauczyciele, że te najmłodsze pokolenia mają wręcz problem często, żeby się skupić nawet na 5 minut, na minutę. To jest pokolenie, które ma zdolność skupienia uwagi jak muszka, tak, jednodniówka.
0: Kiedyś czytałem taką analizę, dlaczego Amerykanie przegrali wojnę, tak naprawdę politycznie, nie wojskowo, przegrali wojnę w Iraku, czy też tę wiosnę ludów. No bo ich analitycy, przyszło pokolenie analityków, które było wychowane przez MTV i tam można było, oni byli tresowani do tego, żeby skupiać uwagę przez 3 minuty, 20 sekund, tyle ile trwa klasyczny teledysk. Tak? I oczywiście to jest jakaś anegdota i żart, ale też nie do końca. Mnie zszokowała informacja o tym, że TikTok w Chinach jest wykorzystywany do promocji patriotyzmu, do nauki wielu pożytecznych rzeczy, a na Zachodzie algorytmy były tresowane do tego, żeby ludzi przyciągać do rzeczy skrajnie absurdalnych i takich, które przykuwają uwagę na chwilę i to jeszcze czymś obrzydliwym albo złym.
1: Tak, dokładnie tak jest. Mhm. No i rezultatem będzie, dokładnie, rezultatem będzie i brak skupienia uwagi, brak zdolności uczenia się, ale też brak krytycznego myślenia, zdolności krytycznego myślenia, analizowania tego, co widzimy, co słyszymy. Jak mamy coś, co trwa kilkanaście sekund, to nie mamy nawet jak uruchomić naszego krytycznego myślenia. Się pojawia, znika, tak? Pojawia się następna rolka, następny bodziec i to wszystko nas bombarduje też określonym przekazem, jak to profesor Jerzy Surma mówił, 80% TikToka to jest po prostu bardzo prymitywna rozrywka, 15% to są rzeczy, które są szkodliwe albo wręcz zagrażające życiu, zdrowiu ludzi. I to bezrefleksyjnie przepływa przez głowę małego dziecka. To jest i kształtuje jego sposób myślenia, reagowania na świat.
0: Uzależnienia behawioralne są często przez ludzi lekceważone, dlatego że ludzie nie mają wyobraźni i myślą, że no, alkohol, narkotyk, coś podawane z zewnątrz, tak, coś wprowadzane do organizmu, że to może uzależnić. I ludzie nie są, tak mówię o potocznym takim rozumieniu uzależnień, że trudno im jest zrozumieć na przykład, że jednym z najgorszych uzależnień to jest hazard i pornografia, które kokaina na kliknięcie, tak, pornografia. Tak. I teraz okazuje się, że te uzależnienia behawioralne cyfrowe są podobnie niszczące.
1: Albo wręcz jeszcze bardziej, dlatego że przy uzależnieniach klasycznych od substancji musimy mieć dostęp do tej substancji. Co to oznacza? Że ktoś, kto postanawia, no właśnie poddaje się terapii, kończy z nałogiem w pewien sposób, to znaczy przestaje zażywać tą substancję, później będzie też miał dużo wsparcia społecznego, żeby pozostać trzeźwym. Są na przykład tak te kluby anonimowych alkoholików i tak dalej, i tak dalej. I generalnie osoby, które wyszły z takiego nałogu, bardzo się szanuje i się ich wspiera, prawda, społecznie. A przy pornografii to jest tak, że po pierwsze to nasz mózg sam produkuje nagrodę, praktycznie te same substancje, które powodują euforię, czy powodują właśnie, że pragnienie, żeby oglądać tego więcej. Społecznie to jest, nie ma za bardzo wsparcia. Jakby ktoś powiedział, jestem trzeźwym pornoholikiem, to ludzie będą się z niego śmiali, czyli nie ma wsparcia społecznego dla osób, które chcą pozostać w trzeźwości. Wręcz zaczyna się ich na przykład wyśmiewać, prawda? Że ha, ha, ha, ha, to uzależnione od pornografii, przecież to wszyscy oglądają, nikt nie jest uzależniony, tylko jakieś takie skrajne osoby, nie? Coś jest z tobą bardzo nie tak. Czyli nie ma wsparcia społecznego, jest duże natomiast przyzwolenie społeczne na przykład na oglądanie pornografii, co powoduje, że to jest jeszcze bardziej niszczące. A trzecia rzecz, o której mówią też ludzie trzeźwi, w sensie ktoś, kto uzależnił się od czegoś, na przykład właśnie od pornografii cyfrowej i później stara się zachować czystość, stara się, no właśnie walczy z tym i stara się być trzeźwy, tak nazwijmy to wprost, to ludzie mówią też, problem jest taki, że niektóre rzeczy mi się po prostu automatycznie zaczynają odtwarzać przed oczyma. Ja nie potrzebuję już bodźców zewnętrznych. I to jest też niszczące, nie?
0: Tak, no ale to już jest coś bardzo, bardzo dramatycznego, tak? Bo
1: tak.
0: Przy narkotykach jest też coś takiego, tak zwane flashbacki, z tym, że flashbacki nie uruchamiają człowieka na szczęście.
1: No tak, a tylko tutaj
0: grożą,
1: jest,
0: tylko
1: a tutaj,
0: grożą.
1: A tutaj jest to, że po prostu się przy odpowiednio niesprzyjających okolicznościach człowiekowi zaczynają się filmy odtwarzać przed oczyma. Filmy, których by nie chciał oglądać, prawda? I teraz tak, ja wiem, że niby odeszliśmy bardzo mocno od tematu smartfony, zakaz smartfonów w szkołach, ale jak zdamy sobie sprawę, że coraz liczniejsze badania prowadzone właśnie w polskich szkołach pokazują, że dzieciaki, i to małe dzieciaki, takie do 10 roku życia, też często oglądają tą pornografię, a młodzież tym bardziej, i że głównym miejscem oglądania pornografii jest szkoła, ponieważ oni na przerwach sobie pokazują właśnie na smartfonach sceny pornograficzne, no to w tym momencie nam się domyka to koło z powrotem. Dlaczego? Jeden z kluczowych powodów, dla których gdyby ustawa o zakazie smartfonów została wprowadzona w egzekwowalny sposób w każdej szkole. Dlaczego to byłoby dobre? Między innymi dlatego, że w tym momencie dzieciaki by sobie i młodzież nie pokazywały na przerwach pornografii, nie oglądały jej wspólnie.
0: Relacje społeczne. Mhm. Jak tutaj następują zniszczenia?
1: Jeden z problemów u podstaw w ogóle korzystania przez dzieci ze smartfonów jest taki, że zobacz, w którymś momencie naszego rozwoju pojawia się bardzo silna presja grupy rówieśniczej. I jak inne dzieci coś tam robią, to my też mamy jakby przymus robienia tego samego, żeby nie odstawiać, żeby nie być tym dziwnym, który tego nie robi. I to nakręca jeszcze bardziej spiralę chociażby uzależnienia. Wszystkie dzieci grają w jakąś grę. Aktualnie się dowiedziałam, że Brawl Stars zostało zastąpione przez Steal the Brain Rot na Robloxie. Ale generalnie wszyscy grają w to. Jak ty nie grasz, to jesteś dziwny, jesteś wykluczany. Ja wiem, że sam zakaz wprowadzania smartfonów nie spowoduje, że dzieciaki nie będą masowo grały w jakieś głupawe gry na przykład, tak? I że ta presja społeczna i tak będzie, ale przynajmniej to nie będzie coś, co się dzieje w samej szkole, w tym sensie, że nie będzie na przerwach na przykład porównywania swoich wyników na smartfonach. Nie będzie ta presja aż tak zajmująca numer jeden na każdym, w każdej interakcji. Czyli łatwiej będzie też na przykład mówić, tak, oczywiście w to gram, po to, żeby się odczepili, ale już nie muszę udowadniać swojej pozycji w grze na przykład, żeby w ogóle funkcjonować w grupie. I to już w tym momencie jest duży plus, tak, jeżeli to zostanie ograniczone, bo wyeliminowane nie zostanie. Ale to, co widzą wszystkie kraje i szkoły, które rzeczywiście wprowadziły zakaz korzystania, egzekwowany, bo to jest klucz, zakaz korzystania ze smartfonów w szkole, to widzą, że dzieciaki na nowo zaczynają ze sobą rozmawiać. Zaczynają się też kłócić oczywiście. Pojawiają się i konflikty, ale pojawiają się też kreatywne sposoby spędzania czasu. Dzieci na nowo odkrywają rzeczy, które dla nas były oczywiste. Jakieś gry w kapsle, skakanki i tym podobne rzeczy. Albo to, że po prostu można ze sobą posiedzieć i porozmawiać na jakiś temat. Czyli następuje dzięki wyeliminowaniu ekranów wzrost kompetencji społecznych, rozwoju kompetencji społecznych u dzieci.
0: Ten dopaminowy potop, o którym mówimy, to niszczenie czy też nadużywanie układu nagrody, to jest chyba najważniejszy element uzależnień, prawda? Ale nie jedyny. Co jeszcze jest w tym kontekście warto powiedzieć, żeby ten zakaz zyskał więcej zwolenników?
1: Ach, właśnie się zastanawiam nawet, od której strony to ująć, bo zakaz nie ma żadnych wad. To znaczy zakaz ma jedną wadę potężną, w ten sposób. Jedna potężna wada jest taka, że jeżeli nie rozumiemy, że to jest dla dobra dzieci, a nie, że to jest jakiś zamach na wolność dziecka, to będzie to bojkotowane. Czyli tu byłby bardzo potrzebny, mocny i dobry przekaz edukacyjny dla wszystkich dorosłych, dla rodziców, dla nauczycieli, pokazujący właśnie, dlaczego warto ten zakaz prowadzenia smartfonów wprowadzić.
0: Zawsze dobrze robią cyferki. Aha. Zespół stresu elektronicznego. I ta ilość zwiększenia się o 800% diagnoz ADHD. Czy to nie jest dobry trop argumentowania?
1: Kiedyś mi się wydawało, że to jest najmocniejszy argument. Teraz dowiedziałam się, że to nie jest aż tak mocny, ponieważ Niestety zmieniły się w którymś momencie kryteria też diagnozowania ADHD i coraz więcej osób jest diagnozowanych z ADHD nie dlatego, że je ma, tylko dlatego, że się poszerzyło spektrum kryteriów. Ale z samym ADHD różnego typu zaburzenia zachowania, kontroli, samokontroli, możliwości skupienia uwagi i tak dalej, to rzeczywiście już w tej chwili są udokumentowane badaniami związki między właśnie tym, że dziecko dużo czasu spędza, dużo, a to w przypadku małych dzieci to może być nawet godzina dziennie online, a problemami. W sumie ten przykład z ADHD jest o tyle ważny, czy dobrze ilustrujący problem, że Victoria Dunkley, która jest twórczynią pojęcia zespół stresu elektronicznego, właśnie zauważyła, że trafia do niej coraz więcej jako do psychiatry dziecięcego dzieci, które mają po prostu obraz zaburzeń rozwojowych gigantyczny, takich jak ADHD czy nawet spektrum autyzmu, a które teoretycznie powinny być zdrowe. I odkryła, że te dzieci miały wspólną cechę w postaci problemów z odłożeniem smartfonu na czas badania, a jednocześnie odkryła, że po zastosowaniu detoksu cyfrowego, czyli odcięcia takich dzieci od ekranów na 3 tygodnie, 3-4 tygodnie całkowitego, nagle te objawy ADHD czy nawet spektrum autyzmu się cofały, po prostu znikały, jakby ich nie było.
0: To jest zupełnie nieprawdopodobne. Znaczy, ja wiem, że to jest prawda, ale jest to bardzo mocno działa na wyobraźnię. 3 tygodnie, drodzy Państwo, 21 dni.
1: Tak, w przypadku małych dzieci, bo w przypadku nastolatków czy dorosłych to nie będzie aż tak spektakularne, ponieważ my mamy już mniej plastyczne mózgi niż małe dzieci, ale w przypadku małych dzieci to naprawdę wystarczało 3 tygodnie bez ekranu, żeby nagle dziecko, które ma wszystkie objawy ADHD, zaczęło się zachowywać jak zwykłe dziecko.
0: Skoro skaczemy sobie ruchami konika szachowego po tym zagadnieniu, to kolejny skok dziwny. Kiedy patrzymy na osobę zatopioną w grze, rodzice czasami się cieszą, że wreszcie dziecko się na czymś koncentruje. A okazuje się, że to jest zupełnie inny rodzaj koncentracji i wcale nie powinni się cieszyć, bo to nie ma nic wspólnego, nie wiem, z taką koncentracją jak przy rozwiązywaniu zadań matematycznych czy jakichś intelektualnych zagwozdek, tylko to jest, ta koncentracja nie wynika z wysiłku woli, ale po prostu z pobudzenia.
1: Dokładnie tak. Na każdy nagły nowy bodziec nasz mózg reaguje, produkując odrobinę adrenaliny w samym mózgu. My tego nie zauważamy w ciele, tak jakbyśmy się naprawdę przestraszyli, bo wtedy jest w całym ciele produkowana adrenalina, przygotowująca nas do ataku lub ucieczki. Ale ta odrobina adrenaliny wyprodukowana w mózgu, kiedy coś się dzieje na ekranie, wystarcza, żeby przyciągnąć na nowo uwagę do ekranu. To jest niezależne od naszej woli, to nie wymaga skupienia. Niejako ekran sam za nas decyduje, na czym my będziemy skupiać swoją uwagę. A ponieważ co chwila coś się zmienia na ekranie, to rezultat jest taki, że my mamy wrażenie, że dziecko ze skupieniem wpatruje się w ekran. To jest inaczej. Ekran kradnie jego uwagę i przyciąga ją takimi mikrostrzałami adrenaliny.
0: To działanie otępiające, gdybyś mogła je omówić, bo
1: proszę?
0: Działanie otępiające nowych mediów, aha, gdybyś mogła je omówić, bo to też jest chyba rzecz ważna.
1: No, znaczy otępiające z różnego powodu będzie.
0: Chodzi o te błyskawicznie zmieniające się sceny, tak?
1: No bo tak, bo te błyskawicznie zmieniające się sceny, to trochę już o tym mówiliśmy, tak, że to powoduje, że my nawet nie mamy czasu przeanalizować, co właśnie zobaczyliśmy czy usłyszeliśmy, bo pojawia się nowy bodziec. I w gruncie rzeczy to sprawia wrażenie, jest bardziej podobne do rodzaju transu.
0: Tak, właśnie chcę, żebyś wprowadziła pojęcie odruchu orientacyjnego.
1: To, o czym właśnie mówiliśmy, o tych strzałach adrenaliny, to jest właśnie odruch orientacyjny. Czyli to, że każdy nowy bodziec przyciąga na chwilę naszą uwagę po to, żeby najbardziej prymitywna część naszego mózgu mogła sprawdzić, czy to przynajmniej przypadkiem nie jest jakieś zagrożenie albo jakaś szansa przetrwania. No i rezultat, jak to się dzieje ciągle, to potem nam się jeszcze podnosi poziom kortyzolu, hormonu stresu, który generalnie powoduje, że my już się skupiamy tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje na ekranie, a przestajemy skupiać się na innych rzeczach. No, to jest... Jak to nazwać? Bo właściwie to po prostu jest gigantyczny koktajl neuroprzekaźników, neurotransmiterów, który powoduje, że rzeczywiście mózg znajduje się w stanie takiego otępiennego transu, jakby miała podsumować.
0: Tak, ale wiesz, na mnie też, na moją wyobraźnię oddziałała taka obserwacja kliniczna, tak, że po pewnym czasie, kiedy ten mózg zalewany przez dopaminę, przez kolejne fale, on zaczyna redukować liczbę receptorów dopaminy. To jest już dla mnie wstrząsające, tak, że nagle następują biologiczne, organiczne zmiany. Czy one są odwracalne?
1: Szczególnie na poziomie, jak to jest jeszcze dziecko czy nastolatek, to tak, ale pod warunkiem wprowadzenia bardzo ścisłego reżimu dotyczącego kontaktu z ekranem chociażby. U dorosłych teoretycznie też, tylko że no właśnie, my mamy bardziej te mózgi już skostniałe, że tak powiem, chociaż to nie jest dobre słowo w stosunku do mózgu, prawda? Ale jednak my mamy te mózgi bardziej sztywne, więc u nas to trwa dłużej. U dzieci i nastolatków łatwiej można doprowadzić mózg do stanu równowagi fizycznego. Ale z tą redukcją receptorów dopaminy rezultat jest tak naprawdę najbardziej wstrząsający, ponieważ każde uzależnienie powoduje, że my przestajemy być zdolni do odczuwania radości i przyjemności z takich normalnych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu i które normalnie nam przynoszą radość i przyjemność. Jest tylko skupienie na tym, od czego jesteśmy uzależnieni, czy nawet nie pod kątem poszukiwania przyjemności z tego, ale pod kątem unikania pewnej presji i niepokoju, który towarzyszy temu, że nie mamy dostępu do używki. I bagatelizując, mówiąc szczerze, po prostu potencjał uzależniający czy mediów społecznościowych, czy gier komputerowych, czy pornografii internetowej, to my skazujemy nasze dzieci na samodzielną walkę z rzeczą, która jest bardzo mocno uzależniająca i zaprogramowana jako uzależniająca. To jest...
0: My sobie wyobrażamy zazwyczaj tę sytuację kontaktu z tymi nowymi mediami, z ekranami, jako, no, zabijamy czas, zabijamy nudę, tak? Ale...
1: Zabijamy komórki nerwowe.
0: To jest następny, ale istnieje kolejny etap, kiedy jest zabijane cierpienie. I wtedy to już jest sytuacja absolutnie dramatyczna, bo ona nie dotyczy już tylko nawet naszej fizyczności, tak? Ale ona dotyka ducha i duszy, duszy i ducha. Zabijanie cierpienia to jest cierpienie jest informacją o jakiejś duchowej dysfunkcji. A my przy pomocy prostych środków, czyli kawałka plastiku, pierwiastków ziem rzadkich i kawałków metalu, my zabijamy cierpienie, czyli spychamy jakieś naprawdę realne nasze problemy gdzieś głębiej, gdzie czasami być może one eksplodują, ale na pewno zatrują nam życie. Jak to wygląda z twojej perspektywy psychologa?
1: Łatwiej jest, znaczy każdy z nas chciałby pozbyć się cierpienia i im łatwiejszy sposób, im prostszy, tym lepiej. Prawda? Znaczy jest takie dążenie, ja bym najchętniej wzięła jakąś pigułkę, żeby mi zniknął ból, czy psychiczny, czy duchowy, czy fizyczny, żeby to się szybko zakończyło, żeby już w ogóle o tym nie myśleć. I chyba my w ogóle często nie patrzymy na problem cierpienia z tej perspektywy, którą właśnie pokazałeś. My często nie patrzymy, że cierpienie jest sygnałem, że coś się dzieje złego w naszym życiu, na któryś z płaszczyzn naszego życia i że musimy się zastanowić, co to jest i jak to zmienić, co z tym można zrobić, gdzie udać się o pomoc, po pomoc. A moment, w którym ja mogę po prostu w łatwy sposób to cierpienie zagłuszyć, chociażby właśnie zanurzeniem w świat cyfrowy i otumanieniem z tym związany, jest bardzo niebezpieczny, bo w rezultacie my w ogóle nie zmieniamy i nie patrzymy na przyczynę tego cierpienia, tylko ją zagłuszamy, zagłuszamy czymś innym, prawda? I rezultat to będzie, jest takie słowo, nie egzystencja, tylko wegetacja. Zaczynamy wegetować trochę jak rośliny. Jak rośliny w zimie, które po prostu wegetują, byle tylko przetrwać.

0: dwóch chłopców, to też są te początki, idących obok siebie ze słuchawkami w uszach, tak, i na zapytanie, czym nie rozmawiamy, no jak to, no pójdziemy do domu i porozmawiamy przez czata. Nie widzieli w tym problemu, ale teraz sobie myślę, ile się zmieniło przez te 15 lat i jakie będą konsekwencje, których my w tej chwili być może nie dostrzegamy tej masywnej presji na kolejne pokolenia. Bo są badania, które mówią o jakimś totalnym obniżeniu IQ. Z drugiej strony mówimy, no ale nasze dzieci nie są głupsze.
1: Odwrócony efekt Flina. Dokładnie.
0: Więc co możesz powiedzieć, nawet intuicjami się podziel? Jak może to być głęboki zjazd? Myślę o społeczeństwie, tak? O pokoleniu całym.
1: Ten odwrócony efekt Flina, badania populacyjne, czyli na bardzo dużych grupach ludzi, prowadzone praktycznie od końca wojny, II wojny światowej, pokazywały, że kolejne pokolenia są o parę punktów inteligencji średnio inteligentniejsze od poprzednich. No, rewelacyjna sprawa, tak, bo wychodziło na to, że w którymś momencie dojdziemy do momentu, kiedy będzie każdy będzie prawie że geniuszem, ale to się odwróciło. To się odwróciło właśnie w momencie, kiedy pojawiła się masowy dostęp do internetu, szczególnie do smartfonów, i teraz każde kolejne pokolenie jest o parę punktów średnio głupsze. Nawet chodzą w tej chwili dowcipy a propos pracowników z pokolenia Z. W sumie tego jest sporo, ale mnie to nie śmieszy, bo to jest zbyt prawdziwe. To znaczy rzeczywiście to pokolenie Z to są już ludzie, którzy pracują normalnie i którzy mają poczucie, że oni są no, rewelacyjni, w sensie, że wiedzą wszystko, potrafią wszystko i reagują ogromnym fochem emocjonalnym na każdą informację zwrotną pokazującą, że być może nie są aż tak perfekcyjni, jak im się wydaje, być może nie wykonali aż tak perfekcyjnie swojej pracy. I tutaj sporo się pojawia w tej chwili dowcipów, najczęściej w postaci właśnie wizualnej, dotyczących tego, ale to niestety pokazuje realny problem. I teraz tak, mówisz, 15 lat temu siedzieli koło siebie i rozmawiali ze sobą przez gadu-gadu. No to jest, w tej chwili mamy jeszcze inną rzeczywistość. Znaczy mamy rzeczywistość, w której te dzieciaki nawet nie chcą ze sobą rozmawiać, nawet za pomocą gadu-gadu, ponieważ mają swoje rzeczywistości online i swoje społeczności online i wolą rozmawiać z ludźmi gdzieś tam z drugiego końca świata niż z kolegą, który jest obok, bo tamte rozmowy są bardziej atrakcyjne. Już nie mówiąc o kolejnym problemie, który teraz zaczyna narastać, to znaczy wybieraniu rozmowy z chatbotem zamiast rozmowy z prawdziwym człowiekiem nawet z drugiego końca świata.
0: Są wieści o tym, że AI rozmawiał z chłopakiem, który oczywiście miał deficyty, i ten chłopak powiedział, no, że ma ochotę popełnić samobójstwo, a AI powiedział, okej, zrób to, a ja będę na ciebie czekał.
1: Tak, czekała, bo to była w ogóle, to był taki chatbot dziewczyna wirtualna, czyli jeszcze dodatkowo, że tak powiem, bardziej skomplikowana sytuacja.
0: No ale to zresztą miliardy w procesach, jakie te firmy będą tracić.
1: No oni w tej chwili bardzo też pracują nad tym, żeby eliminować to. To znaczy w tej chwili na przykład zmiana, którą, bo my trochę przeskakujemy z tematu na temat, ale zmiana, która jest na korzyść. Jakiś czas temu, jak się zagadywało na przykład z czatem GPT, że mam myśli samobójcze, to trochę zależało od tego, jakby jak się to sformułowało i różnie ta rozmowa mogła dalej wyglądać. A w tej chwili zostały wprowadzone mocne filtry, które od razu takie tego typu słowa filtrują i od razu jest namiar na linie pomocowe dla samobójców. Więc tutaj jakby firmy nad tym pracują, nie? Ale nie są w stanie zapobiec wszystkim, że tak powiem, przypadkom. Ja bym jeszcze na moment wróciła może do wróćmy do tych smartfonów w szkołach.
0: Oczywiście.
1: Nie? Bo zaczęliśmy od tego w ogóle, że mówiliśmy, no dobrze, trzeba pochwalić.

0: Ministerstwo Edukacji, że wprowadza coś sensownego.
1: Idzie za Danią, Irlandią, Włochami, Finlandią i tutaj...
0: Tak. Tylko problem polega na tym, że jak się przypatrzy szczegółom, to oni nie dają tak naprawdę żadnych nowych narzędzi szkołom. To znaczy dobrze, że jest sformułowane wprost zakaz przynoszenia czy korzystania ze smartfonów na terenie szkoły, dlatego że to jest ten efekt, że jak zaczyna się w ogóle o tym mówić, że to może być szkodliwe, to ludzie w ogóle zaczynają o tym myśleć, że jest jasny przekaz ze strony rządu polskiego, że uważają smartfony w szkołach za szkodliwe. I to jest jedyny plus, bo do tej pory w prawie oświatowym była informacja, że szkoły regulują sposób, w jaki dzieci korzystają ze smartfonów, w ogóle urządzeń elektronicznych na jej terenie. Teraz jest to, ma być sformułowane, że jest zakaz, ale to nadal szkoła musi sama wypracować sobie zasady postępowania. I to jest problem, bo doświadczenie szkół, które wprowadzały taki, starały się wprowadzać całkowity zakaz przynoszenia smartfonów, to się natychmiast pojawiali różni wojownicy, którzy mówili, ale nie można dzieciom konfiskować smartfonów. Nowa ustawa nie daje możliwości w szkole, nie ma wprost w niej zapisane, że szkoła ma prawo skonfiskować smartfon dziecka, i jeżeli przekracza statut, i wezwać rodziców dziecka do odebrania tego smartfonu, co jakby z praktyki okazuje się najbardziej skuteczne. Bo nawet jak rodzic daje smartfon dziecku, żeby mieć po prostu więcej spokoju i żeby dziecko nie zawracało mu głowy, to w momencie, kiedy musi osobiście się pofatygować do szkoły, żeby ten smartfon odebrać, to zaczyna myśleć, tak, że nie chce lądować co chwila na dywaniku u pani dyrektor. A tutaj ta ustawa nie daje w ogóle możliwości wprost konfiskowania smartfonów szkołom. I to jest rzecz, o którą ta ustawa może w ogóle się rozbić. Że jak nie ma wprost zagwarantowanej możliwości konfiskaty smartfonów, to de facto co może zrobić nauczyciel, jak dziecko i tak przyniesie mu smartfon do szkoły? Udzielić nagany ustnej. Tak, tam jest wręcz wypisane, nie? Że może udzielić nagany ustnej, może obniżyć zachowanie. No i tyle. Innymi słowy, bo to nauczyciele w tej chwili też mówią, że praktycznie nie mają za bardzo możliwości dyscyplinowania dzieci, bo mówi się tylko o prawach ucznia, prawa, a nauczyciel może w reakcji na przykład na to, że ktoś mu założył kosz na śmieci na głowę, powiedzieć, oj, nie podoba mi się, jak to robisz, nie? I to jest tyle. Więc dlatego ta ustawa, no dobrze, że jest, że mówi w ogóle, że jest problem, ale nie daje szkołom realnej możliwości poradzenia sobie z tym problemem. No i to jest makabryczne. Bo w ustawie jest tak, to szkoła ma załatwić. My tylko mówimy, smartfony są ble, a wy już macie się zastanowić, jak to zrobić, żeby dzieci nie korzystały.
1: I teraz spróbujmy przekazać rodzicom taki samouczek krótki. Co można zrobić, żeby dziecko nie popadło w głębokie uzależnienia i jak walczyć z tą presją rówieśną, tak? Że musisz mieć, jak nie masz smartfona, to jesteś obciachowy, tak? Wiemy na pewno, że układ nerwowy osób młodszych niż 13 lat nie jest w stanie sobie poradzić z tymi bodźcami, które płyną z ekranów, tak? Z dzisiejszym poziomem skomplikowania tego i skoncentrowania tej propozycji, która człowieka całkowicie pochłania. Ale jeśli już dziecku dajemy smartfon, to jaki program kontroli rodzicielskiej trzeba tam zainstalować? Znaczy,
0: bezwzględnie trzeba w ogóle jakikolwiek program kontroli rodzicielskiej zainstalować. No jest na przykład Google Family Link, są jakieś... Tej oferty troszeczkę jest, przy czym trzeba zdać sobie sprawę, że jednocześnie mamy 5 milionów tutoriali na YouTubie, jak te zabezpieczenia obejść. Co oznacza, że samo zabezpieczenie dużo nie pomoże. Po prostu jeżeli dziecko już ten smartfon ma i ma dziecko, przepraszam, ale bezwzględnie dla mnie dawanie smartfona dziecku poniżej 10 roku życia to jest jak dawanie mu kokainy. Ale no dobra, załóżmy, że już mleko się wylało i jest, mamy dziecko w szkole podstawowej na początku, które ma ten smartfon, to poza tym, że ma rzeczywiście te programy zabezpieczające, na przykład pozwalające na ograniczenie czasu korzystania dziennie z internetu i blokujemy instalowanie różnych aplikacji, to poza tym jest bezwzględne rozmawianie z dzieckiem, dlaczego tak się dzieje. Że to nie jest chęć kontroli czy odebrania czegoś super dobrego, ale że to wynika z miłości, z takiej samej miłości, jaka powoduje, że my nie pozwolimy dziecku jeść na śniadanie, obiad i kolację tortu, tylko będziemy mu dawać bardziej zdrowe jedzenie, prawda? I dzieci są w stanie zrozumieć ograniczenia, które stawiamy w innych obszarach życia. Będą w stanie zrozumieć też ograniczenia, które my stawiamy w tym obszarze życia, jakim jest świat cyfrowy. Ale kolejny warunek to jest niestety taki, żeby były jeszcze inne osoby w naszym otoczeniu, które mają podobne podejście. Bo jak to jest jeden rodzic w całej klasie, to jest skazany w gruncie rzeczy na porażkę, bo jego dziecko widzi, tylko ty jesteś, mamo, taka nienormalna, a wszyscy inni są normalni, nie mają żadnych ograniczeń. Przy czym, no, czyli dla rodzica w tej chwili podstawą jest znalezienie sobie jeszcze innych sprzymierzeńców, na przykład w klasie, którzy też uważają, że dzieci nie powinny mieć nieograniczonego dostępu do internetu. Czyli budowanie społeczności osób, które będą myślały podobnie, które będą nas wspierały. I tak samo będzie przy wprowadzaniu zakazu smartfonów w szkołach. To ma od września już istnieć, ale statuty szkół mają zostać dostosowane do nowych wymogów. I ja naprawdę sobie wyobrażam sytuację, jaka była, jak na przykład przy wprowadzaniu mundurków, bo to akurat pamiętam przy którymś z moich dzieci, wprowadzanie mundurków. I reakcja szkoły, która była taka, że w rozmowach z nauczycielami, z rodzicami i z samymi dziećmi poszła informacja, ministerstwo sobie wymyśliło, my musimy jakoś tam to zrobić, ale nie, uważamy, że to debilne. Naprawdę był taki przekaz ze strony szkoły, do której chodziła moja córka. I był rezultat, to była wielka konsultacja i stanęło na jakichś koszulkach z logo szkoły, które dzieci mogły nosić, ale nie musiały i to były te mundurki. Więc jeżeli w ten sam sposób będzie przekazywana informacja dotycząca zakazu, czyli mamy samą szkołę, która mówi rodzicom i dzieciom, słuchajcie, taką głupotę sobie Ministerstwo Edukacji wymyśliło, no musimy się zastanowić, jak to zrobić z sensem. No to w tym momencie pogrzebiemy kompletnie możliwości.
1: Jak wypracować razem z dziećmi zasady, ścisłe zasady ograniczania korzystania z internetu i urządzeń elektronicznych?
0: Z małymi dziećmi o tyle nie ma problemu, że jeżeli my pewne zasady wypracowujemy i im przekazujemy, to oni się dostosowują, bo są przyzwyczajeni do tego, że po prostu rodzice pewne formuły życia rodzinnego, no, że są, tak? Z nastolatkami będzie większy problem, szczególnie jak nie miały do tej pory żadnych ograniczeń. Ponieważ nastolatki mają oczywiście ten moment budowania własnej tożsamości, jeszcze w opozycji trochę czasami do rodziców, w każdym razie mają potrzebę niezależności i mają potrzebę kompetencji, autonomii i tak dalej. Co to oznacza, że z nastolatkami jednak będziemy te rzeczy dyskutować, prawda? I jednak w przypadku nastolatków to najlepszy sposób to jest taki, że my rozmawiamy o tym wspólnie i wypracowujemy jakieś zasady, które będą obowiązywały wszystkich, także rodziców. Oni są na to bardzo też wyczuleni, że to powinno być coś, co wspólnie. Jednocześnie ja powiem tak, mam dla was ułatwienie. Można zajrzeć na stronę rodzice.co. I tam jest zakładka mini poradniki dla rodziców. W nich jest dzieci w wirtualnej sieci, nastolatki w wirtualnym tunelu. Obie pozycje są bezpłatne, można je sobie jednym kliknięciem pobrać, nie zostawiając żadnych danych osobowych. Tak? My to zrobiliśmy totalnie otwarte. I tam znajdzie się po prostu ułatwienia, jak to wprowadzić w życie. Żeby nie mieć takiego poczucia przez godzinę, że tak powiem, truje głowę, mówię o problemach, ale nie daje żadnych narzędzi, jak sobie z tym poradzić. Daje narzędzia.
1: Z doświadczenia mojej rodziny i szóstki dzieci, które wchodziły w ten świat przez ostatnie 25 lat, mogę powiedzieć, że najskuteczniejsza jest atrakcyjna alternatywa, czyli sport, hobby, pasja, harcerstwo, szukanie wspólnot, które podzielają poglądy, jakie są w rodzinie, światopogląd, tak? Czyli harcerstwo katolickie. W sporcie to nie jest konieczne, dlatego że tam po prostu sukcesy osiągają ludzie, którzy ciężko pracują, więc to samo środowisko wymusza na sobie pracę nad sobą i jeśli dziecko jest w takich czterech przestrzeniach, tak, dom, szkoła, sport, harcerstwo na przykład, no to dzieci nie mają czasu na głupoty.
0: Tak. Problem potem polega na tym, że w którymś momencie może się okazać, że społeczność online zbudowana, nie wiem, nawet wobec jakiejś bardzo ambitnej gry strategicznej, staje się bardziej atrakcyjna dla naszego nastolatka niż harcerstwo, gdzie trzeba wyjść do lasu i jest mokro, zimno i w ogóle.
1: No ale buduje się też samemu domy na drzewach i się w nich mieszka przez tydzień.
0: Ja wiem. Problem, że jak bierzemy pod uwagę, jak bardzo natychmiastową gratyfikację dają rzeczy online, to jest realna konkurencja. Nawet jak samo dziecko zdaje sobie sprawę z tego, jakie są zagrożenia, jakie są mechanizmy. I tutaj bez naszej pomocy w postaci jednak twardych ograniczeń to polegnie.
1: No oczywiście.
0: Czyli to jest nie tylko alternatywa atrakcyjna, ale to jest jednak twarde ograniczenia w domu.
1: Ale to jest oczywiście. Co jeszcze jest do powiedzenia? Bo ja mam jeszcze jedno pytanie, ale ono jest tak smutne, że chcę je na koniec zostawić. Co jeszcze jest do powiedzenia?
0: Ja nie powiedziałam tego, ale ja muszę trochę wcześniej niż 10 zakończyć, bo tak. Ja o 10 mam już kolejną rzecz naszą fundacyjną.
1: Minutowa puenta.
0: Dobra. Minutowa puenta, znaczy moja minutowa puenta to byłaby taka, wykorzystajmy tą okazję, jaką jest propozycja zakazu smartfonów w szkołach podstawowych, do tego, żeby to zrobić porządnie, żeby to zrobić z sensem. To znaczy tutaj będzie potrzebna mocna edukacja rodziców, pokazanie im korzyści z tego. My myślimy jako fundacja o zorganizowaniu konferencji, takiej ogólnopolskiej, łatwo dostępnej, która też by w postaci trochę pigułkowej przekazała te korzyści rodzicom, nauczycielom. Wykupiliśmy w ogóle domenę szkołabezsmartfona.pl, więc tam będzie ta konferencja na pewno dostępna w którymś momencie. I to jest akurat optymistyczne, że my możemy wykorzystać tą szansę po to, żeby w ogóle zwrócić uwagę i pokazać rodzicom, słuchajcie, można nad tym zapanować.
1: Drodzy Państwo, naszym gościem była Bogna Białecka. Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, Ty znasz wszystkie nasze słabości. Oddajemy Ci je w tej chwili. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło. Tak. O to, Panie, żebyś Ty w tej chwili przez nas przemawiał. Oddajemy Ci naszą pamięć, nasze serce, nasze umysły, naszą wolę. Panie, spraw, jeśli taka jest tylko Twoja wola, żeby te słowa trafiły do wszystkich ludzi, do których Ty chcesz, żeby trafiły z Twoją mocą, Panie. Przemieniaj nasze serca, Panie. Dawaj nam Twojego Ducha. A szczególnie Ciebie, Mario, proszę o opiekę. Spraw, żeby żaden zły duch nie miał do nas dostępu w tej chwili. Bądź z nami tutaj, Mamo. Prosimy Cię pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicie, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas oddawa. Ojcze, Synowi.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Pożycińska.
1: Dzień dobry.
0: Czy poprzedni raz, kiedy byłaś, to też miałaś nazwisko, czy jeszcze sobie wcześniej?
1: Nie, jeszcze. Jako narzeczona.
0: Więc znana Państwu jako Agnieszka Bodasińska. W Twoim życiu przez te dwa lata bardzo wiele się zdarzyło. A chyba się trochę życia na nowo teraz uczysz. Mówiłaś o tym, że wejście do tramwaju wiąże się z walką, a przynajmniej z wysiłkiem.
1: Z wysiłkiem, ale i z wielkim szczęściem, bo od 2 lat Pan Bóg dał mi nowe życie. I nie tylko ze względu na to, że od 2 lat jestem żoną, ale ja zobaczyłam siebie na nowo. Pan Bóg pozwolił mi zobaczyć mnie na nowo i też doświadczyć Jego na nowo, Jego miłość na nowo poczuć. Ale to były bardzo, bardzo trudne 2 lata i w ogromnym trudzie i cierpieniu zobaczyłam Bożą miłość. Chociaż brzmi to bardzo, bardzo trudno i było bardzo trudne.
0: Kiedy rozmawialiśmy tamtym razem, to było dobre świadectwo. No, niczego ci nie brakowało. Był Pan Bóg, jakoś myślałaś przez Niego, układałaś swoje życie, starałaś się. Jak to jest, kiedy okazuje się, że to wszystko za mało?
1: Wtedy, kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to bardzo walczyłam o miłość własnymi siłami. I chyba potrzebny był ten czas tego cierpienia, żebym przestała walczyć o miłość i przede wszystkim doświadczyła jej u źródła. Czyli od Pana Boga. No, tak musiało się stać. On bardzo, bardzo wiele miłości dał mi przez ostatnie 2 lata. Ale byłam, będąc tutaj 2 lata temu, byłam szczęśliwym człowiekiem. A teraz jestem jeszcze bardziej szczęśliwym, mimo tego, co się wydarzyło.
0: Ale to tak groźnie zabrzmiało, walczyć o miłość. Bo można opisać tym bardzo różne sytuacje.
1: Chciałam czuć się kochana, ale nie czułam chyba, że ta miłość, że tą prawdziwą miłość, najgłębszą mogę dostać tylko od Pana Boga.
0: Myślałeś, że sobie ją jakoś załatwisz.
1: Załatwię i żyjemy pośród ludzi. Tak wydawało mi się, że wśród tych, których jestem i którym się ofiarowuję, poświęcam jakoś, oddaję, to najłatwiej mi będzie od nich dostać. A no, wcale tak nie jest. I
0: nie ma żadnego interesu w tym? Żadnej wymiany?
1: Nie ma. Któregoś razu nawet na modlitwie, teraz niedawno, jakoś bardzo do mnie właśnie przyszły te słowa, że miłości nie mogę wypracować, ani na nią zasłużyć, ani że tak naprawdę jesteśmy sami i jest Pan Bóg i tylko On może nas zaspokoić, jak w tym względzie i w każdym innym.
0: To, o czym mówisz, to jest wielka tajemnica, bo wiara jest łaską, miłość jest łaską, ale jednocześnie trzeba się o nią starać. Jak przez te 2 lata, co się stało, że potrafiłaś się otworzyć? Bo tak naprawdę to On wychodzi z tą miłością zawsze, a tylko człowiek się bardziej lub mniej otwiera.
1: 5 roku po ślubie, w takim czasie, który wydawało mi się, że będzie najbardziej szczęśliwy i radosny i beztroski, takie nowe życie, kiedy byłam otwarta na wszystko, co nowe, na nowe życie też, Pan Bóg dał mi cierpienie i położył mnie na 1,5 roku w łóżku, z dala od świata, od moich ambicji. Wywrócił totalnie moje życie do góry nogami. Dał mi bardzo taką niezidentyfikowaną chorobę wątroby. Wątroba jest takim organem bardzo, bardzo trudnym do zdiagnozowania, trudnym do leczenia.
0: I wielofunkcyjnym.
1: Wielofunkcyjnym i nie było jasnej diagnozy. lekarze się wahali, co, jaką diagnozę powiedzieć, bo lekarz czuje się w obowiązku być najmądrzejszy. I była diagnoza autoimmunologiczna, zapalenie wątroby. I półtora roczna kuracja sterydowa. I tutaj już od tego momentu zaczęły dziać się cuda. Wcześniej też, bo mój pobyt w szpitalu też był cudem, bo tam bardzo, bardzo wiele się zdarzyło już. Przemian mnie, mojej rodziny i wszystkiego dookoła. Ale kiedy miałam już wychodzić ze szpitala i była właśnie ten trudny czas, co robić i czy te sterydy brać, to wszyscy w rodzinie stwierdziliśmy, że nie, że to nie jest dobra droga i że tego się nie podejmiemy. To było ogromne szaleństwo, bo lekarze powiedzieli, że nie ma innego wyjścia, że albo ja za pół roku mam przeszczep wątroby i już możemy szukać dawcy, albo się leczę i podejmuję leczenie, albo umieram w jakimś tam dalszym, dłuższym czasie. Ale my powiedzieliśmy, że nie mamy zamiaru umierać, ale oddaliśmy tą chorobę.

0: kiedy mój mąż jakby porywał mnie ze szpitala, bo chcieliśmy uciekać od, jakby od sterydów i już od lekarzy, moi rodzice, to następny cud, dowiedzieli się o pani doktor, która leczy postem, właśnie między innymi choroby wątroby. I kiedy ja byłam porywana ze szpitala, rodzice jechali do doktor pytać się, jak kurację przeprowadzać. I następnego dnia ja już zaczęłam leczyć się nie sterydami, a postem i modlitwą.
1: Czyli w ogóle ich nie wzięłaś?
0: W ogóle nie zaczęłam brać sterydów. W ogóle przez głowę mi nie przeszło, że ja mogę pójść tą drogą lekarską. Od razu, kiedy powstała diagnoza, mówimy: Panie Boże, Ty tym kieruj, Ty mnie ratuj.
1: Bo to wyjście ludzkie jest związane z bardzo wieloma niebezpieczeństwami tak naprawdę. Bo sterydy to jest coś takiego, że to jest taka właściwie uderzenie pałką w głowę i zobaczymy, co się stanie.
0: Tak, więc lekarze sami uczciwie się przyznali, że oni nie dają gwarancji, że to pomoże. Będziemy próbować. Może tak, może nie.
1: Czasami się zdarza, że pomagają.
0: Ale z kolei gdyby nie pomogło, to a ja bym to brała, to by wyrządziło ogromne szkody w organizmie na bardzo wiele lat. Co jeszcze było w takim ciekawe w tym podejściu lekarskim do mnie, że oni w ogóle nie patrzyli na mnie jak na człowieka, jak na osobę, jako całość. Oni patrzyli na mnie jak przez ponad półtora miesiąca jak na ten jeden organ. A ja miałam bardzo, bardzo wiele różnych innych dolegliwości, które w ogóle nie były rozwiązane, nawet brane pod uwagę. Piętro niżej w szpitalu chcieli mi przespawać nos, bo miałam krwotoki z nosa. Piętro wyżej chcieli mi coś tam usuwać z ucha i jakieś w ogóle takie jakieś dziwne rzeczy się działy naokoło. A po 2 tygodniach ścisłego postu wszystkie objawy, które oni chcieli usunąć
1: gwałtownie
0: na różnych piętrach, nie doszukując się przyczyny, w ogóle nie mówiąc o przyczyny, w ogóle nie było takiego pytania. Wszystkie dolegliwości uboczne minęły po 2 tygodniach i do tej pory nie wróciły. I to był kolejny cud, ale tych cudów było przez te 2 lata bardzo, bardzo dużo.

0: Pani doktor nazywa się Ewa Dąbrowska. Post nazywa się Postem Daniela. W tej audycji gościliśmy już doktora Zygfryda Landowskiego, który jest w Warszawie kapłanem w tej misji Daniela, która organizuje rekolekcje. Jeśli kogoś to interesuje, to wystarczy zadzwonić do radia, do sekretariatu, jakoś tam tę informację się uda Państwu przekazać. Dlaczego jest to post, a nie dieta? Czego dowiedziałaś się, czego Twoja rodzina dowiedziała się od dr Dąbrowskiej?
1: Przede wszystkim to nie jest dieta, dlatego że w poście Daniela najważniejsze jest Pan Bóg i zaufanie. I owoce, warzywa i post to jest naprawdę rzecz drugorzędna i pani doktor wiele razy to mówiła mi. Ona powiedziała, że wszystko jest w rękach Boga, to jest jakiś dodatek, taki post, jakieś warzywo, tylko dlatego, żeby przeżyć i jakoś podtrzymywać ten organizm. Ale tak naprawdę wszystko jest w rękach Boga. Przede wszystkim modlitwa i zaufanie. A zaufanie jest rzeczą tak ogromnie, ogromnie trudną, ale bardzo, bardzo niezbędną dla zdrowia i dla funkcjonowania po prostu.
0: Ale tutaj wracamy ponownie do tej tajemnicy, o której mówiliśmy, że trzeba wyciągać ręce i taki wysiłek, no bo to jednak jest wysiłek, post. Jedzenie tylko owoców i to pewnych, jedzenie tylko warzyw i to pewnych i nic więcej. Ani ziemniaka, ani grama tłuszczu, niczego, prawda? I to jest jakby to wyciągnięcie ręki, że my jakby cały czas tę rękę do Pana Boga wyciągamy. I myślę, że taka jest funkcja postu. Że jest to jakiś wysiłek duchowy po prostu. Wysiłek
1: znaczy,
0: woli.
1: Tak. Znaczy nawet nie trzeba mówić słów jakiejś modlitwy. Sam post jest modlitwą i tym takim znakiem zaufania i wołania do Pana Boga.
0: Wołania, właśnie o to mi chodzi, że to jest po prostu wołanie.
1: Tak było w naszym przypadku. Rodziny mogę powiedzieć, bo ten post było tak fajnie i na tyle moja rodzina okazała się taką jednością, że przez pierwsze 2 tygodnie wszyscy byli na tym poście i były ogromne, ogromne owoce. Ja byłam dłużej na tym poście, powoli rodzina się wykruszała, ale jednak owoce były ogromne i do tej pory często lekarstwem czy jakąś źródłem pomocy właśnie jest post.

0: post jest może coś takiego jak takie słowa: Panie Boże, ja już nic z siebie nie mogę i nie potrafię. Taka zupełnie ludzka beznadzieja jest w tym poście, ale Pan Bóg tak czuje, ja czułam, że Panu Bogu to się bardzo podoba. Cudem takim zewnętrznym jest największym, takim, którego ja do tej pory bardzo, bardzo to we mnie jest żywe, że minęło półtora roku od czasu, półtora roku kuracji sterydowej, ja tych sterydów nie brałam i tyle samo czasu, kiedy ja jestem na diecie i na poście, wyłączona jakby od świata, ale...
1: Czyli półtora roku zagrożenia sterydami.
0: Tak, tyle samo czasu, ile miałam brać sterydy, właśnie minęło, odkąd jestem na poście. I tam nie było gwarancji, a tutaj mam już nie gwarancję, tylko po prostu zdrowie, tak mogę powiedzieć. Wszystkie kłopoty inne, nie z wątrobą, które miałam, wszystkie zniknęły. Nie mam bóli głowy, nie mam krwotoków z nosa, nie mam bardzo, bardzo wielu dolegliwości, również kobiecych, mogę tak powiedzieć. Mam więcej sił. Już nie chcę tak mówić o takich znakach, żeby to nie stało się najważniejsze. Ważniejsze dla mnie były te wszystkie duchowe przemiany. Chociaż zdrowie jest ogromnym, ogromnym darem i cudem. Jak to ładnie, nieładnie, ale jak po kolei powiedzieć, co się stało, żeby tych rzeczy nie ominąć. Może powiem tak, co od początku się działo. Przede wszystkim moja rodzina potrafiła się razem modlić w mojej chorobie. 6, czasem 8 osób w jednym pokoju klęczały i się modliło.
1: To była sytuacja taka, że twoja choroba mogła się skończyć właściwie w każdy sposób.
0: Wtedy nie było wiadomo nic. To było wołanie: Panie Boże, ratuj.
1: I było wiadomo, że jest naprawdę coś poważnego. Jeszcze w dodatku lekarze nie wiedzą, o co chodzi.
0: Nie wiedzieli.
1: Czyli jest to prawdziwe źródło lęku mogło być, prawda?
0: Był ogromny lęk. I każde pójście moje do lekarza i słowa, że ja jestem na poście i nie biorę sterydów, było wyzwaniem od największych głupków i gorzej, i że ja się zabijam. I słyszałam przez co najmniej rok takie słowa, że ja siebie zabijam, i było bardzo trudno oprzeć się temu, bo jednak lekarz, bardzo było trudno oddzielić to, że przecież lekarze też są darem Bożym i też chcą pomóc, i post też jest darem. Trudno było odróżnić tak naprawdę, gdzie jest dla mnie ten dar, bo nie chcę mówić, że lekarze są źli czy i tak dalej, bo na pewno się starali, ale dla mnie na tą chorobę w tym momencie post był lepszy. Tylko że tego mi lekarze nie powiedzieli i to mi powiedział Pan Bóg. Ja musiałam z całą rodziną zaufać, tutaj się oddać.

0: kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to mówiłam ci w audycji, że miałam trudną relację z ojcem. I jakby ciągiem dalszym takiej leczenia tej relacji właśnie był ta choroba moja, bo kiedy ja leżałam w szpitalu podłączona do różnych sprzętów, taka krwawiąca i bardzo, bardzo biedna, kiedy tata mnie zobaczył w szpitalu, to powiedział, że musi mnie przeprosić, bo on nie wiedział, że ja jestem w gruncie rzeczy takim słabym człowiekiem i że ta moja choroba pokazała mu, że jak ja go potrzebuję, że on sobie z tego nie zdawał sprawy. I naprawdę od czasu w tej chorobie bardzo się do siebie zbliżyliśmy. I mimo, że to ja cierpiałam, to zobaczyłam też jego cierpienie i że to, że on nie miał siły mi dać tego, czego ja oczekiwałam. Ja zobaczyłam też w tej chorobie to, że ja się jakoś przyczyniłam do tej choroby i wyszło wiele moich słabości. Nie chcę mówić, że na nią zasłużyłam, ale ona była mi bardzo potrzebna, żebym ja zobaczyła, że nie jestem siłaczem.
1: Nigdy nie jest.
0: I że nie jestem w stanie w żaden sposób kierować swoim życiem. A bardzo chciałam sama.
1: Kierować może możesz, ale nie możesz mieć kontroli nad nim.
0: Tak. Ta choroba pokazała mi, że nie mam żadnej kontroli nad swoim życiem, że moje plany to mogą być tylko marzenia, a plany Boże to są jedyne moje plany, które mają szansę się realizować.

kiedy wracałem tuż przed przyjazdem, tuż przed pójściem do szpitala, kiedy wracałem z Zakopanego z Sylwestra rodzinnego, kiedy już bardzo się źle czułam, to w Krakowie weszłam z moim mężem do kościoła świętego Jacka i prosiłam, jeszcze nieświadoma, że będę chora, prosiłam: Panie Boże, jeśli ja jakoś mogę się przyczynić do poprawy relacji mojego taty z moim bratem, to jestem w stanie znieść, przyjąć taką ofiarę, jaką ty wymyślisz. I tak czułam przez tą chorobę, że to jest ta ofiara, że to może być ta ofiara. I już nie miałam prawa jakby przez cały czas jej trwania użalać się i złorzeczyć Panu Bogu, bo sama o to prosiłam. I ta relacja, muszę powiedzieć, że też się zmienia. Chociaż to jest bardzo trudne, zmieniać siebie, i tutaj każdy z nas musi się naginać, żeby było dobrze, rezygnować z siebie, ale muszę powiedzieć i świadczyć o tym, że naprawdę ta relacja się zmienia. Tak z tego, co mówię, samej mi wychodzi taki obraz, że bardzo wiele rzeczy na to się złożyło, na to, co musiało się stać.

Kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to uświadomiłam sobie, że przedstawiałam ci taki obraz mnie takiej bardzo pewnej do tego, co chcę, żeby się w moim życiu działo. I taka byłam 100% pewna na pytanie, które mi zadałeś, i co teraz? Ja powiedziałam, jak to co? Święta rodzina, gromadka dzieci, realizacja tego, co sobie zamierzyłam. I ta choroba zupełnie zmieniła ten obraz. Nie co do świętej rodziny, bo to Panu Bogu się chyba podoba i to pozwolił realizować, ale Pan Bóg całkowicie pokrzyżował moje plany, zajął się moją ambicjami, wyłączył mnie ze świata, nie pozwolił mi kończyć studiów, nie pozwolił mi się rozwijać zawodowo, nie pozwolił, zamknął mnie na macierzyństwo na jakiś okres mi niewiadomy. Zabrał mi wszystko tak naprawdę, na czym mi zależało i co było dla mnie ważne. Wszystko, wszystko. Ja się czułam w chorobie zupełnie ogołocona. I były takie momenty, że ja nie miałam... ja nie mogłam planować żadnego następnego dnia. Nie mogłam sobie nic wymarzyć, że gdzieś pójdę, że coś zjem, że coś zrobię, bo to wszystko zależało od mojego samopoczucia i od Pana Boga. Kiedy ja już sobie myślałam, a może pójdę pierwszy raz na dwór i zobaczę, jak ładnie wygląda niebo na nowo, to następnego dnia czułam się tak źle, że nie było szans, żeby wyjść na dwór przez 2 tygodnie. I takie czasem dla pociechy, niezależnie od mojego samopoczucia, robiliśmy takie wyjścia na dwór. To naprawdę, naprawdę, naprawdę pierwszy raz zobaczyłam chyba świat, jaki on jest piękny. I tak zupełnie nie doceniałam tej Warszawy brudnej i okropnej i takiej szarej, a kiedy wyszłam pierwszy raz na dwór, to zobaczyłam pierwsze to, że niebo jest niebieskie i naprawdę jest niebieskie, a kiedy człowiek jest chory, to jest jakieś potrójnie niebieskie i przepiękne, że jest zielono i wszystko mi się podobało, każda płytka w chodniku i każda krzewizna i moje potknięcia na drodze, na ulicy i trawa, że była nieskoszona pod domem. Wszystko było tak przepiękne i tak dla mnie niewiarygodnie jakieś dawało mi szczęście. Odgłos tramwaju jadącego czy autobusu po rocznym zamknięciu był dla mnie zupełnie jak największy koncert symfoniczny, odgłosy Warszawy. Wszystko było takie nieprawdopodobnie piękne. I powiem ci, że bardzo dbam teraz o to, żeby takie zupełnie zwyczajnie, beznadziejnie zwyczajne rzeczy, takie naprawdę beznadziejne, dawały mi dużo szczęścia i radości.

0: dbam bardzo o szczegóły, które w ogóle nie były dla mnie ważne 2 lata temu. Tak jest w codzienności. To są tak... może ktoś się śmiać słuchając tego, że można się cieszyć patrząc na czereśnie różnokolorowe, ale ja naprawdę się z tego cieszę, bo nie doświadczałam takich rzeczy przez bardzo długo.
1: Ile czasu trwał post? Taki ścisły.
0: Ścisły post trwał 6 tygodni.
1: Czy powtarzałaś go w trakcie tego czasu, czy nie?
0: Potem powtarzałam go przez raz na miesiąc, 2 tygodnie. Znowu powrotu do ścisłego postu. Tak mniej więcej do listopada, czyli 11 miesięcy był tak 6 tygodni ścisłego postu i potem co 2 tygodnie, 2 tygodnie ścisłego postu. I od listopada to jest tak jeszcze rzadziej, raz na 2 miesiące, a teraz po prostu bardzo uważam, co jem. Oczywiście z przewagą warzyw i owoców.
1: Ale ta dieta, którą pani doktor Dąbrowska proponuje, jest bardzo racjonalna i ona jest właściwie zgodna z wszystkimi kanonami zachodniej medycyny. No, takie trójkąty, które są we wszystkich przychodniach.
0: Jak najbardziej tak. To znaczy najwięcej warzyw i owoców, potem zboża, kasze i jak najmniej... Tak, i jak najmniej wszystko przetworzone, naturalne.
1: Pełna kasza, pełne ziarno, chleb niebiały, cukier niebiały.
0: Tylko różnica jest taka, że kiedy jemy hamburgery, to czujemy głód po godzinie i w ogóle to nie jest sycące. Napełnia brzuch na pół godziny.
1: Ale hamburgery to jest coś w ogóle sztucznego i nasączonego chemią.
0: Tak, a kiedy jemy prawdziwe smaki, nieprzetworzone, to ja przynajmniej czuję się syta przez o wiele więcej czasu. I tak nawet wewnętrznie organizm czuje, że to jest dużo bardziej wartościowe i lepiej przetwarzane. Zewnętrznie człowiek, mam wrażenie, inaczej wygląda, kiedy je po Bożemu.

0: A teraz trudniejsze pytanie. Powiedz, jak te twoje ambicje, czy one się nie odzywają, czy nie podnoszą łba, bo czym innym są marzenia i jakby takie pragnienia, które są złożone w sercu, gdzieś głęboko, czyli tak naprawdę powołanie, a czym innym jest, mówię z własnego doświadczenia, a czym innym są takie ludzkie myśli, które jakoś człowiek lepi sobie, ale tak naprawdę to z najgorszych części siebie je lepi. I zaspokaja jakieś takie zranienia właściwie swoje. Dopadło cię to już, czy jeszcze?
1: Ja przez ten rok nie było tak, że ja tak gładko się poddałam, Panie Boże, prowadź i fajnie, że ja choruję. I minęło trochę czasu, zanim ja świadomie zaczęłam dziękować za tę chorobę. I przez ten rok, półtora roku, to bardzo wiele razy próbowałam Panu Bogu się wywinąć od tych jego planów. Ale za każdym razem wracałem do pozycji wyjściowej. Po prostu kończyło się moim pozycją horyzontalną i moim leżeniem. I Pan Bóg bardzo dobrze to dla mnie robił, że moje jakby chęci duchowe czy psychiczne przekładał na moją niemoc fizyczną. I tutaj dawał odpowiedź w takim najbardziej prostym i jakby namacalnym wymiarze. Ja bardzo wiele nadal rzeczy chciałabym zrobić i mam wiele marzeń i planów, ale teraz bardzo świadomie dodaję, jeśli taka jest twoja wola, i naprawdę pojęłam sens tych słów.
0: Nie żal ci?
1: Za wiele dostałam przez swoje życie i ostatnie półtora roku, żeby mówić, że mi żal, bo Pan Bóg dał mi i daje 100-krotnie więcej.

0: jakie są jego plany w takim razie?
1: Nie wiem. Tego nie da się chyba jakoś powiedzieć, przewidzieć. Ja jestem otwarta i gotowa na propozycje, a wiem, że po pierwsze moje życie może się zakończyć jutro i nawet dzisiaj. I to jest moją ambicją, żeby dobrze je skończyć w razie co. I żeby być przygotowanym. Nie mam innych planów, mam marzenia. I one są pewnie takie, jak były 2 lata temu, tylko że dodaję te słowo: Panie Boże, jeśli taka jest Twoja wola. A ja się przekonałam, że naprawdę swoim życiem nie jestem w stanie pokierować. Nie jestem w stanie sprawić, żeby moi najbliżsi byli szczęśliwi, jeśli mną nie kieruje Duch Święty i Pan Bóg. Choćbym nie wiem, jak się starała dawać miłość, to ja nie jestem w stanie tego zrobić bez Ducha Świętego i Pana Boga.
0: Mówiłeś, że dostałaś tak dużo. Co dostałaś?
1: Dostałam zdrowie i świadomość. Przede wszystkim świadomość tego, że nie jestem sama. I że jest Pan Bóg, który mnie nie osądza, który jest miłosierny, który chce, żebym ja była szczęśliwa. Ja bardzo doświadczałam tego, że kiedy planowałam sobie, że coś mi da szczęście, to Pan Bóg, niszcząc te plany, pokazywał mi, że Jego plan na moje szczęście jest tak stokroć większy i że moje myślenie o moim szczęściu jest niczym w porównaniu z tym, co On mi chce dać i to, jak On chce mnie uczynić szczęśliwą.

0: największym chyba darem, tak gdybym miała coś powiedzieć tak jedno pierwsze, to jest pokój. O to nigdy nie prosiłam, a to chyba najbardziej mi było potrzebne. Teraz tak czuję.
1: I chyba tego ci najbardziej było brak wcześniej.
0: Chyba tak. Takie moje szamotanie się z relacjami z samą sobą, to było po prostu, ja mogę siebie nazwać chodzącym jakimś napięciem i niepokojem. A teraz Pan Bóg naprawdę dał mi ten dar, którego ja nawet nie umiałam nazwać, że tego potrzebuję.
1: Z tego, co opisywałaś, jak to Pan Bóg cię przewracał, jak zaczynałaś kombinować znowu po swojemu, to mnie się kojarzy, ja zawsze proszę Pana Boga, żeby mówił do mnie dużymi literami, bo mam takie poczucie, że dużo czasu w życiu straciłem i że teraz chciałbym, żebym mówił jasno, żebym wiedział i rozumiał. Ale tak jak mówiłaś, pomyślałem sobie, że to jest taka pedagogika już zdecydowana i taka, bo Pan Bóg najczęściej działa bardzo delikatnie, a tutaj doszedł do wniosku, że powinien jakoś tak mocniej się za ciebie wziąć, no bo ta równoległość pomiędzy tymi dwoma sytuacjami, prawda, była zbyt oczywista, żebyś jej nie odkryła. Ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, że to jest ubezwłasnowalnianie, ale jeśli się zna taką sytuację, to się wie, że to nie jest żadne ubezwłasnowalnianie, tylko to jest troska. Do czego zmierzam, że być może taka gwałtowna pedagogia Boża zmierza ku temu, że być może Pan coś przed tobą ma. I że chciał, żebyś szybko dorosła do tego. Coś wielkiego.
0: Może tak jest, ale ja w ogóle tak nie myślę. To znaczy, i w ogóle ja nie czułam, naprawdę autentycznie z ręką na sercu, ja nie czułam, że ta choroba jest czymś agresywnym i że Pan Bóg tutaj jest, się na mnie gniewa, czy jest gwałtowny. Zupełnie nie. Ja bardzo, najbardziej w tej chorobie, i to był jeden z bardziej moich szczęśliwych momentów w życiu, kiedy ja mogłam być, ja wreszcie tak naprawdę mogłam odpocząć i stanąć tak obok siebie i zobaczyć siebie i swoje życie na nowo i ja naprawdę byłam Panu Bogu szybko, nie od razu choroby, ale bardzo szybko wdzięczna za to, że ona jest. Za to, że mogę się na nowo zastanowić, kim jestem, kim dla mnie są moi bliscy. Co w życiu dla mnie jest najważniejsze. Ja czułam w tym cierpieniu, bo to było cierpienie na pewno. Wiele razy bardzo przeszywające i bardzo wiele łez było przez te półtora roku. I niezrozumienia, ale ja ani razu nie czułam, że Pan Bóg jest złym Bogiem, czy się na mnie gniewa, czy mnie nie kocha. Ja pierwszy raz tak fizycznie w cierpieniu właśnie odczułam, że Pan Bóg mnie kocha.

0: tych, którzy fizycznie lub psychicznie nie cierpieli bardzo. Ale i to jest niewyobrażalne, jak można się cieszyć z tego, że się cierpi. Ale kiedy się cierpi, kiedy tak naprawdę zostaje się samemu, bo co tutaj dużo mówić, kiedy się choruje, to jest bardzo wiele takich momentów, kiedy jest się samym. I rodzina, która się modli, troszczy i przynosi jak najbardziej wykwintnie zrobione warzywa, to mimo wszystko jest się samym w chorobie. I może właśnie potrzebne jest cierpienie po to, żeby zostać samym, a zostać samym potrzeba po to, żeby tak naprawdę najgłębiej doświadczyć Pana Boga.
1: Ile ma lat osoba, która mówi takie słowa?
0: 24.
1: Moimi Państwa gościem była dzisiaj Agnieszka Pożyzińska, znana również jako Agnieszka Bodasińska. Od pewnego czasu modlimy się na zakończenie tej audycji za wszystkie osoby, z którymi dotychczas rozmawialiśmy i ewentualnie i za wszystkie te, które, jeśli Pan Bóg da, w tej audycji się pojawią. Zdrowaś Maria,
0: łaski pełna, Pan z Tobą,
1: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski, filozof, publicysta. Ta audycja, panie Arkadiuszu, nosi tytuł Makrofon. Czemu nie mikrofon? Bo robimy duże fotografie. I teraz chyba fotografia największa. Przed chwilą była powtórka mojej rozmowy z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem, który mówił o zaniku sensu. Na pewno w tej chwili już wszyscy zgodzą się z taką oczywistą obserwacją, że trwamy w potężnym kryzysie cywilizacyjnym. Tak? Nie dość, że wymieramy, nie dość, że świat zachodni wymiera, nie dość, że kraje z innych obszarów, takie jak Korea na przykład, czy Japonia, dotknięte naszą cywilizacją, również wymierają, to jeszcze widzimy, że zanika na naszych oczach normalny język, tak? Język odwróconym językiem posługuje się mainstream. Normy moralne zostają odwrócone. Okazuje się, że aborcja jest prawem, czymś, czego nie można zabronić. Ktoś, kto będzie zabraniał, musi iść do więzienia. Język dobra i zła, to jest chyba najważniejsze, że dziś hierarchia wartości została nie tylko zburzona, ona zaczyna być odwracana. Tak? Zmienił się sens wychowania, sens polityki i sens kultury. I kiedy pan na tak postawiony problem odpowiadał w jednej z rozmów, której miałem przyjemność czytać, powiedział pan, że zamiast ratować instytucje, ratujmy sens. I przywołał pan bardzo podobny moment, czyli zmierzch starożytności i narodziny średniowiecza. Jak wtedy ratowano sens, machając ręką, oczywiście na zachodzie, bo na wschodzie jeszcze 1000 lat cesarstwo trwało, tak? Ale na zachodzie machnięto ręką na instytucje. Jak?
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Amen.
1: Pozdrawiam serdecznie pana redaktora, pozdrawiam wszystkich nas słuchających. Bardzo się cieszę, że mogę gościć na antenie Radia Niepokalana. To jest naprawdę wielka radość dla mnie, poza wszystkim innym. Zaraz będziemy rozmawiać o tym, co istotne. Bo rzeczywiście, tak jak pan mówi, no żyjemy w jakiejś... Chyba momencie schyłkowym, znaczy nie chyba, na pewno momencie schyłkowym. Nie? Coś się zawaliło. Przywołał pan ten epizod historyczny z końca starożytności, z początku średniowiecza, kiedy chyba był podobny moment, podobny, ale nie taki sam, analogicznie podobny, kiedy się wszystko waliło. Walił się świat, który trwał ileś setek lat. Walił się ustalony porządek, zmieniał się sens pojęć, przychodziły, to jest ten moment, kiedy cesarstwo rzymskie, które miało swój bardzo stary, ustalony porządek, zbudowany na solidnej greckiej filozofii, na solidnym takim zespole odczytania rzeczywistości, nie właśnie nazwania rzeczy po imieniu. Na tym był zbudowany porządek społeczny Rzymu i to się nagle wali. Znaczy nagle, to też trwało dziesięciolecia całe, ale z perspektywy historycznej był to proces dość gwałtowny. Ja zawsze przywołuję, kiedy omawiam ten okres ze studentami, czy gdziekolwiek indziej, przywołuję dwie postaci. Przywołuję postać Boecjusza, Rzymianina, świetnie wykształconego, jak na owe czasy chyba najlepiej w swoim czasie wykształconego człowieka. I jego przyjaciela, można powiedzieć, Benedykta. Oni obaj są przywiązani, rozumieją, czym jest ten rzymski etos, etos cnoty, etos stawiania sobie wymagań, etos porządku społecznego, nazywania właśnie dobra dobrem, zła złem. I nagle to wszystko się wali. Przychodzą barbarzyńcy, którzy w ogóle nie rozumieją tego świata. I ci dwaj mężowie przyjmują dwie różne postawy, bo Boecjusz stara się ratować to, co rzymskie. Zostaje ministrem na dworze króla Teodoryka, który był dobrym królem i który starał się, który jakoś docenił to, co nazywamy rzymskością i starał się to jakoś ocalić. Miał nadzieję, że uda się zbudować jakiś modus vivendi pomiędzy właśnie gotami, których reprezentował, a tym, co zastał w Rzymie. Potrafił to docenić. Dlatego bierze tego świetnego filozofa, mówcę, dyplomatę Boecjusza na swój dwór, wierząc, że on tam spełni dobrą rolę. Boecjusz bardzo szybko pada ofiarą intryg. Tych, którzy nie dorastają do tego etosu, który on prezentował, bardzo szybko próbują go zniszczyć, zaszczuć, budując fałszywe oskarżenia przeciwko niemu, którym koniec końców daje ucho sam król Teodoryk. Boecjusz zostaje stracony. Wcześniej zostawia nam to wspaniałe dzieło De Consolatione Philosophia, o pocieszeniu, jakie daje filozofia. To jest takie dzieło, które właśnie pokazuje sens, nie? Że to, co jest dla człowieka. Różne są interpretacje tego dzieła. Niektórzy bardzo, bardzo religijnie interpretują to dzieło, że ta filozofia, która się pojawia tam uwięzionemu Boecjuszowi, go pociesza i właśnie mówi, że najważniejsze jest trwanie przy prawdzie, najważniejsza jest realizacja dobra. Niektórzy widzą to jako personifikację Maryi, chociaż jeszcze wówczas kult maryjny nie jest rozwinięty. Niektórzy widzą w tym pani filozofii, która przychodzi pocieszać Boecjusza, świętego, Ducha Świętego Pocieszyciela. Są takie interpretacje religijne tego dzieła. No niemniej jednak tak kończy Boecjusz. Zostaje stracony, jego misja jest nieudana, a w tym samym czasie Benedykt wyrusza na południe od Rzymu, po drodze gromadząc ludzi, którzy myślą podobnie, młodych ludzi, którzy widzą, co się dzieje z Rzymem, że Rzym upada, budują klasztory. W 529 roku, wtedy, kiedy jest zamknięta Akademia Platońska, Akademia Aleksandryjska, cesarz Justynian zamyka tę akademię, bo tam już się nie uprawia nauki, tylko uprawia się gnozę, różnego rodzaju pseudonauki, powiedzielibyśmy dzisiaj. Boecjusz w tym samym czasie funduje swój klasztor na Monte Cassino.
0: Benedykt.
1: Tak. Klasztor na Monte Cassino, który staje się na całe stulecia takim właśnie zarzewiem tego, co nazywamy kulturą, cywilizacją chrześcijańską, europejską. Staje się symbolem tego, w jaki sposób, co tam się dzieje w tym klasztorze. Nic specjalnego. Mnisi wstają, śpiewają psalmy, chwalą Pana Boga, odprawiają mszę świętą, uprawiają rolę, przepisują starożytne księgi. Nie uprawiają jeszcze nauki, nie uprawiają filozofii. To dopiero wiele setek lat później klasztory staną się ośrodkami również nauki. Ale na razie właśnie jest tam przeniesione to, co można nazwać sensem. Co to jest ten sens? Sens to jest rozumienie tego, że człowiek żyje w doczesności, ale tę doczesność przekracza, że jego celem ostatecznym jest oddawanie chwały Panu Bogu i że żeby ten cel mógł być zrealizowany, człowiek musi żyć w określony sposób. To znaczy właśnie w swoim życiu odkrywać prymat prawdy, dobra, i co nie jest bez znaczenia wcale, a co, o czym się dzisiaj zupełnie zapomina, prymat piękna. Bo piękno jest człowiekowi do życia tak samo potrzebne jak prawda i dobro. Zresztą są to, mówiąc takim językiem współczesnym, wartości zamienne. Wszystko, co jest prawdziwe, jest też piękne. Nie ma piękna poza prawdą. A prawda i piękno są po prostu dobre. I to jest taki, myślę, moment, dla którego realizacji możemy też szukać w tym świecie, który jest światem zdominowanym przez barbarzyńców. Nawet jeżeli ci barbarzyńcy nie przyszli z północy czy ze wschodu, tylko zrodzili się wśród nas, taka zgraja brodatych barbarzyńców wtargnęła do naszych katedr, świątyń, pałaców i pustoszy to, co było przez wieki drogocenne. To się dzisiaj odbywa. Co my możemy zrobić? No myślę, właśnie budować takie ośrodki, gdzie ten sens prymatu prawdy, dobra i piękna i człowieka, który spełnia się wtedy, kiedy poznaje prawdę dla niej samej, realizuje dobro, odkrywa piękno, tworzy piękno. Takie budowa takich ośrodków jest czymś, co może pozwolić przetrwać cywilizacji.
0: A czy ma sens w ogóle staranie się o przetrwanie tej cywilizacji? Bo ja mam takie wrażenie, że ta cywilizacja nie jest już sobą. Uśmiechnąłem się, kiedy pan powiedział o barbarzyńcach brodatych. Myśmy co prawda nie byli brodaci, ale tytuł takiego tomiku zbioru poetyckiego, który był takim wejściem w przestrzeń publiczną, tak, pokolenia Brulionu.
1: Ja nosił tytuł to dobrze, tak.
0: Przyszli barbarzyńcy, tak? Czy przyszli, czy będą, nie wiem, nieważne, ale ja byłem wtedy barbarzyńcą. Ja dlatego tak łatwo rozmawiać mi się dzisiaj z młodymi ludźmi zbuntowanymi, bo ja dokładnie rozumiem to, co ich drażni. Tak? Jaki myśmy sobie cel postawili w Brulionie, a przynajmniej ja, jaki sobie postawiłem cel. Ja miałem zamiar przetestować całą zachodnią kulturę i zobaczyć, co jest w niej pożyteczne. Na przykład, czy bielizna jest pożyteczna. No i po jakimś czasie zapach mówił mi, że jednak bielizna jest pożyteczna. Chociaż przez pewien czas nie nosiłem bielizny. Czy na przykład łóżko z nogami, także to, na czym jest materac, jest odrobinę ponad ziemią. Czy to jest potrzebne? No, okazało się, że krążenie powietrza jest wtedy lepsze i człowiek mniej choruje. Nie ma różnych rzeczy, które się z ziemi tam dostają do miejsca, gdzie śpimy. I tak dalej, i tak dalej. I doszliśmy przez poezję, przez prozę, no, przetestowaliśmy całą kulturę i do czego doszliśmy, przyjmując to, co z Zachodu wtedy przyjmowaliśmy jako powiew świeżości, wolności, bo aspirowaliśmy do tego Zachodu? Satanizm. W 3 lata przerobiliśmy to, co od 1968 roku, a być może 500 lat wcześniej się zaczęło i doprowadziło to, że w Brulionie był wywiad z sadomasochistą, że były teksty może nie tyle satanistyczne, ale takie, które już do tego satanizmu się zbliżały. Czy dzisiejszą cywilizację warto w ogóle ratować?
1: Co to jest ta dzisiejsza cywilizacja? Nie? Dzisiejszej cywilizacji nie warto ratować, bo jej dawno nie ma. Nie? To znaczy, żebyśmy uporządkowali pojęcia. Nie? Bo pan mówi o pewnym wynaturzeniu, którego doznała kultura Zachodu. Nie? Potężnego wynaturzenia doznała ta kultura jakieś 600-700 lat temu. Na dobre się zaczęło 600, można powiedzieć. Nastąpił taki wybuch gwałtowny, który mimo tego, że ta cywilizacja w jakichś swoich zewnętrznych kształtach trwała, to rozpoczęła się jej agonia. Najpierw od wewnątrz, w sposób niezauważalny, natomiast dzisiaj już w sposób bardzo zauważalny. Pan redaktor Brulionu wspomina to, że w sposób świadomy testował tę kulturę. Ja się przyglądałem, byłem no jakby zaopatrywałem się w Brulion chyba od samego początku, aż do czasu, kiedy nastąpiła właśnie ta pewne tąpnięcie i pewna przemiana też, może o tym też sobie powiemy. Przemiana Brulionu, kiedy przestał być tym testerem cywilizacji Zachodu, a stał się poszukiwaczem sensu właśnie, nie? To środowisko Brulionu, bo chyba dobrze identyfikuje, prawda, tak. ten moment i ja w tym uczestniczyłem. Różnica jest taka, że ja nie byłem takim świadomym testerem i kontestatorem kultury Zachodu. Okazało się, że słusznie. Tylko po prostu odrzucałem to, co niosła ze sobą ta kultura Zachodu, przyjmując te jej zgniłe postaci. Nie? To tak. Zanim właśnie nastąpiło to odkrycie, że to, co niesie współczesna kultura Zachodu, jest rzeczywiście zgniłe i jest tak naprawdę podróbką tego, czym był Zachód. To się odbywało. Pewnie dzisiaj w czasie tego naszego spotkania uda nam się o tym w jakiś frapujący sposób opowiedzieć, nie? Ale na przykład jak rewolucja francuska, nie? Taki moment na pewno też przełomowy w tym psuciu, w tej korupcji wewnętrznej kultury Zachodu. Jak ona się odbyła? Przecież rewolucja francuska to nie był bunt mas przeciwko królowi i arystokracji. Rewolucję francuską wywołał Denis Diderot i których dzisiaj nazywamy encyklopedystami. Denis Diderot był świadomy tego, co tylko później był świadomy Marx, że żeby zmienić porządek społeczny, żeby jakby podważyć fundamenty tego, przeciwko czemu się buntował, trzeba się dobrać do ludzkiego ducha, do ludzkiego intelektu. Dlatego zaczął wydawać encyklopedię. Rada Królewska się bardzo szybko zorientowała, o co chodzi. Zabroniła wydawania encyklopedii. Diderot w tym czasie gromadził wokół siebie tych myślicieli, tam Jana Jakuba Rousseau. Nie mógł wydawać tego we Francji, bo był zakaz. Wydawał to w Holandii. Z Holandii są to opłacani przemytnicy. Przenosili egzemplarze encyklopedii do Francji i w ten sposób dawał grunt pod rewolucję francuską, pod zakwestionowanie tego porządku, o którym mówimy, tego ładu, o którym mówimy. I dzisiaj, znaczy i myślę, że to się właśnie w ten sposób odbywa. Diderot zgromadził fundusze. Poszukał ludzi, którzy dawali na to pieniądze i w ten sposób przygotował grunt pod rewolucję francuską. Rewolucja francuska to nie jest zdarzenie polityczne, to jest zdarzenie duchowe i intelektualne przede wszystkim.
0: Sięgnijmy do tego momentu, kiedy to wynaturzenie się rozpoczęło. I co widzi pan jako początek kryzysu prowadzącego do dzisiejszego stanu śmierci, cywilizacji śmierci?
1: Musimy sobie trochę pofilozofować, żeby to dobrze uchwycić. Jest czas średniowiecza, jest XIII wiek. Zwieńczenie, można powiedzieć, takiego wzniesienia cywilizacyjnego, które się rozpoczęło w 529 roku od klasztoru benedyktyńskiego. W XIII wieku żyje Tomasz z Akwinu, zresztą oblat benedyktyński, ten, który swoje dzieciństwo spędził na zboczach góry Cassino i tam pośród wzgórz chodził i stawiał sobie pytanie, kim jest Bóg, czym jest prawda, jak można tego dociekać. Jako młody chłopak dopiero potem trafił do najpierw na uniwersytet w Neapolu, potem do klasztoru dominikanów. I on zbudował coś, co jest bez precedensu w historii myśli ludzkiej w całym kosmosie, nie tylko dla naszej kultury. Właśnie takie narzędzia, które pozwalają zidentyfikować, kim jest człowiek, jaka jest jego natura, jaki jest cel życia człowieka, jakie środki muszą być podjęte, żeby człowiek tę naturę realizował, żeby mógł osiągnąć wyznaczony przez tę naturę cel. To jest potężna suma teologiczna. Takie sumy teologiczne w postaci architektonicznej to są na przykład katedry wznoszone w całej Europie, pokazujące właśnie sens życia człowieka. Ale to się kończy właśnie wraz z końcem XIII-XIV wieku. I tutaj mówię, musimy trochę pofilozofować, bo wtedy przychodzi inny mnich franciszkański, Wilhelm Ockham, który wyciąga spod poły swojego habitu brzytwę i zaczyna tą brzytwą machać. Wszyscy znamy to określenie, brzytwa Ockhama. Ockham mówi, nie ma tak naprawdę natury ani prawdy. Są tylko jednostkowe rzeczy, jednostkowe byty. Jeżeli widzę Jana i Mariannę, to nie widzę człowieka, tylko widzę Jana i Mariannę. Nie ma czegoś takiego jak człowiek. To jest ta brzytwa, którą zastosował Ockham. Nie ma natury, nie ma prawdy. Nie poznajemy prawdy. Poznajemy jednostkowe rzeczy, które możemy użyć, które możemy zjeść, które mogą nam sprawić przyjemność albo które możemy odrzucić, jeśli są nam niepotrzebne.
0: Czyli czysty subiektywizm.
1: Z jednej strony subiektywizm, z drugiej strony zakwestionowanie tego, że w ogóle istnieje coś takiego jak sens ogólny. Jak jakiś, bo o co chodzi z tą naturą ludzką, nie? Jeżeli, albo w ogóle z naturą rzeczy, nie? Jak jest ziarno zboża, jakie wrzucę do gleby, ziarno ma określony cel. Wydać obfity pełen ziaren kolejnych kłos. To jest naturalny cel ziarna zboża. Wpisany w strukturę tego bytu. Ockham mówi, nie ma czegoś takiego jak struktura tego bytu. Teraz, żeby ziarno mogło ten swój cel osiągnąć, potrzebne są odpowiednie warunki. Odpowiednia porcja nasłonecznienia, odpowiednia porcja opadów, temperatura, kwasowatość gleby, etc., etc. Szereg warunków musi być spełnione, żeby to ziarno mogło swój cel zrealizować. Tak samo jest z człowiekiem. Posiada swoją naturę, która wyznacza cel. Już mówiąc w dużym uproszczeniu, tym celem jest poznawanie, od strony naturalnej rzecz ujmując, poznawanie prawdy i spełnianie dobra. Od strony religijnej, to mówiąc to samo, mówimy, celem jest, jeżeli poznanie prawdy, no to kontemplacja Boga. Przepraszam, Bóg jest pełnią prawdy. To jest cel wyznaczony przez ludzką naturę. Jeżeli zanegujemy tę naturę, to znikają wszelkie normy moralności. Znika celowość, a jeżeli znika celowość, to znikają też środki, które do tego celu prowadzą. Nie ma moralności. Każdy byt, każdy indywiduum sam sobie wyznacza cel. Ponieważ nie ma natury, no to właśnie to, o czym pan redaktor powiedział, to jest subiektywizm. To ja będę decydował o tym, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie złe i wara komukolwiek. Nie ma żadnych powodów, żeby ktokolwiek stawiał mi jakieś wymagania albo żebym ja sobie stawiał jakieś wymagania poza tym, co mi się chce.
0: Czyli w ten sposób powstała nowożytność, czyli wynaturzenie.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Wyzucie się z natury. To oczywiście potem sam ten nominalizm zaowocował potężnym sceptycyzmem, wpędził w Europę w potężny kryzys właśnie sceptycyzm, no bo nie ma natury rzeczy, no to nie ma co poznawać. Jest to wielkie dzieło przetłumaczone przez Boja Żeleńskiego, Michela de Montaigne, próby, Les Essais, gdzie Montaigne udowadnia, że nie możemy poznać rzeczywistości, że nie ma czegoś takiego jak rzeczywistość. I te próby zapłodniły na całe dziesięciolecia Europę.
0: Proszę mi powiedzieć taką rzecz, bo przecież wystarczy, że Montaigne stanąłby na drodze, gdzie pędzą dyliżanse, tak? czy karoce i przekonałby się boleśnie, że rzeczywistość istnieje. Tak? Więc tak. Proszę mi powiedzieć, Kto hierarchizuje konstrukcje intelektualne i jak to się stało, że rzeczy z definicji absurdalne, tak? Ale jednocześnie musimy powiedzieć nieskończenie spójne i mające jakąś wewnętrzną wielką moc.
1: Bardzo koherentne, tak jest.
0: Ale ta moc, skąd ona się bierze? Ona musi brać się z tego, że w tych systemach musi być jakieś potężne jądro prawdy. Myśmy kiedyś W trakcie tych rozważań brylionowych na temat sensu, czy w ogóle istnienia sensu kultury, chodziłem z Cezarem Michalskim i zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe, że dzieło Fryderyka Nietzschego ma tak powalającą moc. I z tym nie rozwiązaliśmy sobie tego. Ja po 5 latach do mnie dotarło, że tak jak takim prymitywnym obrazkiem to sobie to przekazuje, to co mi przyszło wtedy do głowy, że święty Tomasz poznał, jego teoria to jest 95% prawdy, 5% jakichś błędów, ale te błędy są umieszczone na marginesach. Natomiast u Fryderyka Nietzschego jest również 95% prawdy obserwacji rzeczywistości, to jest prawda powalająca, ale te 5% błędu umieszczone jest w miejscach kluczowych, co czyni jego filozofię trucizną, mimo że jest tak pociągająca.
1: Właśnie jest pociągająca.
0: Skąd siła tych pomysłów Montaigne'a, Occama, Lutra, Spinozy, Kanta, Kartezjusza i postmodernistów? Skąd w rzeczach, które z definicji wiemy, że one nie opisują rzeczywistości, skąd jest ta moc?
1: Stawia pan pytanie, na które pewnie nie odpowiemy ani w czasie tej audycji, ani w ogóle rychło, bo jest to, ja bardzo często sobie też stawiam to pytanie i odpowiedź, jaka się nasuwa, i nie jest to wybieg, to jest, że jest to jakieś mysterium iniquitatis, jakieś mysterium nieprawości. Dlaczego coś, co jest aberracyjne, jest tak pociągające? Natomiast gdyby szukać takiej odpowiedzi racjonalnej, ja odpowiadam tak, że realizm, czyli to poddanie się rzeczywistości, jest postawą bardzo trudną. I dlatego na przykład Tomasz Sakwinu, nieraz już dzisiaj tutaj przez nas wspominany, on był niezrozumiany nawet przez swoich uczniów, już jego bezpośredni uczniowie jakby zdążyli jego myśl wypaczyć. Nie? To też tak od strony filozoficznej, technicznej zupełnie mówiąc, był taki idzi Rzymianin, Dominikanin, który komentując myśli Tomasza, u Tomasza naczelnym pojęciem jest byt, ens. A ten idzi Rzymianin mówi nie, że przedmiotem jakby ludzkiego poznania jest conceptus entis, czyli pojęcie bytu. To jest zupełnie co innego. Byt, a pojęcie bytu. Myślę, że pewnie uchwycenie tej różnicy wymaga jakiegoś treningu filozoficznego.
0: Ale my go nie mamy, więc ja zapytam w ten sposób. Dzisiejszy świat jest sumą oddziaływania, powiedzmy najprościej, żebyśmy zdążyli o trzech przynajmniej osobach powiedzieć, Kartezjusza, Kanta i Marksa. I teraz na czym polegają błędy Kartezjusza, Kanta i Marksa? Może być też Nietzsche oczywiście.
1: No, tak, Nietzsche myślę, że jest kluczowy dla rozumienia tej i często też, no znowu to na długie rozmowy, bo Nietzschego spotykają niesłuszne oskarżenia. Myślę, że można by wiele z niego dobrych rzeczy wyciągnąć, a często jest tak ustawiany do picia, zwłaszcza przez tę konserwatywną stronę. Myślę, że to jest krzywdą, ale to jest jakby na marginesie. Pan redaktor wspomniał Kartezjusza, bo to dobrze, wróćmy wobec tego do Michela de Montaigne. I Kartezjusz jest reakcją na Michela de Montaigne, na ten sceptycyzm, na to zakwestionowanie rzeczywistości, zakwestionowanie możliwości poznania prawdy. Kartezjusz jest zbawcą cywilizacji, bo mówi nie, nie, zaraz, tak nie może być. Jak musi być poznanie prawdziwe, poznanie pewne. Kartezjusz, który kształci się zresztą w gimnazjum jezuickim w La Flèche, tam poznaje królową nauk, matematykę, zachwyca się tą matematyką, bo jezuici bardzo mocno przysłużyli się do rozwoju matematyki. Właśnie matematyka miała być tym narzędziem walki ze sceptycyzmem, bo matematyka W matematyce nie ma miejsca na sceptycyzm i na wątpienie. Tam wszystko jest bardzo jasno poukładane, jedno wynika z drugiego, jest koherentna spójność i matematyka była używana jako narzędzie do walki ze sceptycyzmem. Kartezjusz się tak zachwycił tym działaniem matematyki, że postanowił ją przenieść, jednoznaczność matematyczną, na teren filozofii. I jak pisze swoje medytacje o pierwszej filozofii, to stosuje tam metodę matematyczną. Mówi, muszę znaleźć taki punkt, tak jak jest w matematyce, o którym nie mogę wątpić, który jest nie do zakwestionowania. I jak pisze te swoje medytacje, mówi, tak, oczywiście, zmysły mogą mnie mylić. Powtarza tam to, co mówił Michel de Montaigne. Zmysły mogą mnie mylić. Może mi się to wszystko śnić, na co patrzę. Wreszcie może mnie zwodzić jakiś złośliwy demon. Ale jedno jest pewne. To ja wątpię. To ja wątpię. I to jest to słynne dubito czy cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. Punktem wyjścia jest moje istnienie. Nie rzeczywistość, tylko to, że ja jestem. I tutaj następuje coś, co historycy filozofii i historycy cywilizacji określają mianem przewrotu kartezjańskiego, że ta siła ludzkiego poznania zostanie przeniesiona z przedmiotu na podmiot. To nie przedmiot, nie byt, nie rzeczywistość jest prawdą, tylko prawdą jest podmiot. Ten, który poznaje.
0: Czyli znowu
1: on jest źródłem prawdy.
0: Czyli znowu mamy subiektywizm i zbawca cywilizacji jednocześnie zaszywa w nią truciznę.
1: Dokładnie tak. Niedawno jeden z kolegów, chyba wspomniany w naszej poprzedniej rozmowie, fizyk, mnie pytał, czy Kartezjusz wiedział, jakie będą konsekwencje jego podejścia do rzeczywistości, do człowieka, do poznania. Ja myślę, w ogóle nie wiedział. On miał naprawdę dobre intencje. On naprawdę chciał jakby ten kryzys, który był obecny i który toczył Europę i który owocował wojnami, spustoszeniem. On naprawdę chciał ten kryzys zażegnać w zaciszu swojego gabinetu filozoficznego, gdzie pisał medytację o pierwszej filozofii i rozprawę o metodzie. Naprawdę chciał to zażegnać. Ale dlaczego się stało tak, że skutek był zupełnie odwrotny? No właśnie ostatecznie to pozostanie tajemnicą. Natomiast od strony racjonalnej skoncentrował się na podmiocie, nie na przedmiocie. I to, co też już myślę, kiedyś mówiliśmy, tak jak niedawno wspominany Bernard Clairvaux, benedyktyn Cysters, mówił, że tak, możemy sobie popatrzeć na rzeczywistość i możemy jakoś lepiej poznawać niż ci, którzy byli przed nami, dlatego że oni byli przed nami, a my się wspinamy na ich karki, jak karły na karki olbrzymów. I dzięki temu możemy widzieć więcej. Kartezjusz mówi coś odwrotnego. I myślę, że tutaj też jest jakaś tajemnica. Kartezjusz mówi, wszystko, co do tej pory mówili filozofowie, jest wielkim błędem. To ode mnie się rozpocznie prawdziwe filozofowanie i prawdziwe używanie ludzkiego rozumu. Wszyscy inni przede mną byli w błędzie. Co ciekawe, to samo później powtarza Kant, mówiąc pisząc prologu metafizyki moralności, mówi, że wszystko to, co filozofowie mówili o cnocie, o dobru, to zrodziło niedobre owoce. Ja pokażę, jak trzeba uprawiać etykę, filozofię moralności.
0: Ale ten sam gest powtórzył wcześniej, tego gestu dokonał Luther, dokładnie tak samo mówiąc, wszystko co magisterium Kościoła mówi, to wszystko jest błąd, trzeba powyrzucać pewne rzeczy z Nowego Testamentu, bo to nie pasuje do mojej teorii, ale ja tutaj jako pierwszy przedstawię taką wspaniałą, negatywną w filozofii, czyli ta postawa jest powtarzana na okrągło, no a z tego, co pan mówi, no to jest to bardzo proste.
1: Zatem,
0: pycha.
1: Zatem szukając odpowiedzi na to pytanie, które tutaj pobrzmiewa, które pan postawił wcześniej, skąd to się bierze, mamy poniekąd odpowiedź, że każdy jakby mając jakieś powody do zakwestionowania tego, co było wcześniej, nie próbował naprawić tego, tylko próbował zaczynać od siebie. To jest to mysterium iniquitatis, nie? To niewątpliwie tutaj jest jakiś ważny i chyba trafny od tego, o czym mówimy.
0: Wydaje mi się, że
1: jest to... Dlaczego tak się dzieje? No, nie wiem, naprawdę nie wiem, dlaczego tak przebiegła historia myśli ludzkiej i dlaczego tak przebiegła historia cywilizacji, że do tego doszło. Natomiast, bo pan pyta, czy jeszcze wracam do tego pytania, czy warto cywilizację ocalać? No tę, która jest zrodzona przez nominalizm i Kartezjusza, nie, tej nie warto ocalać. Natomiast warto ocalać tę, której oni nie rozumieli i którą wypaczyli.
0: I teraz...
1: Ale to trzeba, znowu też nie chodzi o to, żeby się cofać do tego, co było kiedyś, żeby budować jakby na nowo klasztory w takim kształcie, w jakim budował je Benedykt, ale trzeba odkryć to, co jest wieczno trwałe, a co zostało zaprzepaszczone, co zostało gdzieś schowane, przysypane tą glebą glebą, czy ten żużel, który został zrodzony przez pychę.
0: I teraz ta postawa, o której pan mówi, która charakteryzuje Lutra, która charakteryzuje Kartezjusza, która charakteryzuje Kanta, to jest postawa rewolucjonisty. Ode mnie zaczyna się prawda, wcześniej było wszystko tylko i wyłącznie błędy. Natomiast dokładnie odwrotną postawą jest to, co robi Kościół. I tak rozumiem poznawanie prawdy. To znaczy, że Kościół krok po kroku, stulecie po stuleciu, pewne rzeczy doświadcza jako prawdziwych i nigdy ich nie kwestionuje. Odpadają tam jakieś przygodne, małe fałsze, które były przez krótki czas uznawane za prawdę, ale cały czas ktoś wyjmuje ten wspaniały skarb z takiego kuferka i opukuje go. No i cały czas to co jest ta rdza, ta śnieć, to wszystko odpada i każde kolejne pokolenie do tego kuferka dokłada nowe srebra, tak? Nowe jakieś wartościowe rzeczy. I to jest sposób, jak rozumiem, właśnie wchodzenia na plecy tym gigantom, którzy tak jak Platon, jak Tomasz, jak filozofowie, którzy stworzyli tę naszą cywilizację, mamy punkt widzenia bardzo wysoko umieszczony. Tak? Więc to mamy do czynienia z dwoma postawami. Rewolucjonisty i kimś, kto...
1: Organicznika, można powiedzieć.
0: Organicznika, tak. Kto pozwala rosnąć tej rzeczywistości organicznie.
1: Tak, to prawda. Natomiast no tak, dotykamy Kościoła. Nie? Myślę, że Kościół jest dzisiaj też w ogromnym kryzysie i ten kryzys dotyczy też cywilizacji. Myślę, że miał tego świadomość papież Benedykt XVI, który bardzo w taki dojmujący i chirurgiczny sposób diagnozował stan Kościoła, bo myślę, że tak, no dotykamy tutaj bardzo trudnego, ale też no, trudno pominąć ten wątek na przykład no, zupełnego kryzysu teologii, a kryzys teologii związany jest z kryzysem filozofii, znaczy z kryzysem filozofii tego, że teologia odrzuciła filozofię. I teologia wypracowująca środki dla duszpasterstwa, dla tego, żeby no, głosić w sposób skuteczny w tej cywilizacji słowo, które jest życiem. Nie? Bo to nie jest tak, że można głosić słowo poza kontekstem kulturowym, poza kontekstem historycznym. Tym się różnimy między innymi od Lutra, nie? Który mówił tylko sola scriptura, że to wystarczy.
0: Dlaczego dzisiaj ludzie uważają, bo pan jest filozofem, tak? Czyli szukanie odpowiedzi na pytania najistotniejsze, tak? Najpierw zapytam, jakie są pytania najistotniejsze, a potem dlaczego ludzie dzisiaj sądzą, że jest możliwa ucieczka od pytań najważniejszych. Czyli najpierw, jakie one są i dlaczego ludzie dzisiaj uważają, że jest możliwa ucieczka?
1: Tak, ja bym to dobrze, idźmy do tego. Bo są te pytania, bez których nie ma życia po ludzku i na które każdy w taki bądź inny sposób odpowiada. Co jest prawdziwe, co fałszywe, co jest dobre, co złe, co piękne, co szpetne. Czy życie ludzkie ma sens, czy go nie ma? Czy jest Bóg, czy go nie ma? No to są te pytania najistotniejsze, od których nie ma ucieczki i każdy sobie na nie odpowiada, nawet jeżeli odpowiada w sposób kompletnie nieuświadomiony i kompletnie nierozumiejący, to one są w naszym codziennym życiu obecne. Odpowiedzi na te pytania, nawet jeżeli nie są skutkiem zreflektowanego pytania. Natomiast dlaczego te pytania zniknęły z krwiobiegu i dlaczego, jeżeli odpowiadamy na nie to w sposób taki zupełnie nieuświadomiony, no to jest związane z tą utylizacją, czy wprowadzeniem takiego utylitarnego sposobu życia, no, że człowiek został obarty z tego, co istotne. Znowu musielibyśmy sięgnąć do Kartezjusza i do jego res extensa i res cogitans, czyli do sprowadzenia rzeczywistości do dwóch substancji rozciągłej i myślącej. I jedną z konsekwencji tego rozdarcia rzeczywistości, którą Kartezjusz wprowadza, jest sprowadzenie człowieka do rzeczy rozciągłej, nie? Do tego wymiaru materialnego. I człowiek żyje tak, jakby był rzeczą rozciągłą. To jest też, można pokazać tę linię wynikania od filozofii Kartezjusza do dzisiejszego sposobu życia, że liczy się tylko to, co mi przynosi korzyść. Liczy się to, co użyteczne. Liczy się to, co daje przyjemność. Liczy się coś, co określamy postępem technicznym. On się oczywiście liczy, natomiast jeżeli jest prowadzony w oderwaniu od prawdy o człowieku, od natury ludzkiej i to, co powinno być środkiem, staje się celem, a to, co jest celem, staje się środkiem, to jest podstawowe źródło alienacji, obecne zresztą potem bardzo mocno w filozofii Karola Marksa. Zamiana środków na cele, a celów na środki. To mamy wszędzie, nie? Dzisiaj. No to właśnie prowadzi do takiego sposobu życia. Jakby te pytania, jakby od odpowiedzi na te pytania nie zależał sens życia ludzkiego.
0: Ale co to znaczy, że ludzie sobie odpowiadają na te pytania, mimo że nie są świadomi ich w ogóle, ani tego, że podejmują jakieś decyzje?
1: Na co dzień odróżniamy prawdę od fałszu. Nie? Już tak mówiąc zupełnie obrazowo, odróżniamy swoje dziecko od cudzego dziecka, swój samochód od cudzego samochodu. I też wiemy, nawet jeżeli jest to odpowiedź fałszywa, co jest dobre. Na przykład dobre jest to, co daje mi przyjemność. No to jest jakaś odpowiedź na to najistotniejsze pytanie. Albo dobre jest to, co mi przynosi korzyść. Nawet jeżeli dzieje się to kosztem mojego sąsiada czy mojego krewnego, nie będę zwracał uwagi na jego dobro, jeżeli ma mi to przynieść korzyść. No to jest ta podstawowa alienacja.
0: Jaki jest najważniejszy... Przepraszam za publicystyczność tego pytania, ale jaki jest jeden najważniejszy czynnik, który dziś wyeliminowany jakoś zmieniłby radykalnie sytuację na lepszą?
1: Trudne pytanie. pewnie jeszcze trudniejsza jest odpowiedź na to pytanie. Natomiast myślę, że ta odpowiedź jakoś pobrzmiewa nie wprost w czasie tej naszej rozmowy. Powrót do rzeczywistości. Porzucenie świata absurdu, w którym żyjemy. A powrót do rzeczywistości, to co jest takim moim jakby leitmotivem różnych rozmyślań, to jest powrót do wspólnot, do osób, które zaczynają, które dobrze zdiagnozowały sytuację i wiedzą, jakie jest remedium. A remedium to jest, tak jak powiedziałem, powrót do rzeczywistości i na nowo uprawa natury ludzkiej, uprawa człowieka, uprawa, ta kultura animi, która dała, która była jakby osią, osnową, rdzeniem chrześcijaństwa. To jest coś, co jest sine qua non odnowy. Mnie trochę też przychodzi w takich razach, kiedy mówimy o kryzysie cywilizacji, powieść, zapomniałem w tej chwili nazwiska autora, 472 stopnie Fahrenheita, czyli temperatura, w której papier... O właśnie, w której papier zaczyna się tlić. Nie? To jest, dla mnie to jest kapitalny obraz cywilizacji. Tam pewnie nasi słuchacze znają, ale przypomnę pokrótce fabułę. Jest cywilizacja, to jest książka z gatunku science fiction. Jest cywilizacja, w której jest zakazane czytanie książek. Straż pożarna nie jeździ gasić pożarów, tylko jeździ z miotaczami ognia, żeby palić biblioteki i palić miejsca, gdzie są jeszcze książki. Ludzie żyją tak, że mają... Książka jest napisana w latach 20. bodajże XX wieku. Ludzie mają w domach potężne ekrany, w których przeżywają losy fikcyjnych bohaterów, bardzo podobne do swoich losów. To są współczesne seriale. Te wszystkie tam, nie wiem, M jak miłość, czy tam... na wspólnej, kiedy ludzie uczestniczą dosłownie w życiu bohaterów tych seriali, to już jest tam antycypacja w tej niewielkiej powieści opisane. Natomiast nie można czytać książek. I są ci, którzy postanawiają ocalić cywilizację, więc uczą się na pamięć. Jeden jest ucztą Platona, drugi jest etyką nikomachejską Arystotelesa, trzeci jest Iliadą Homera. I ci ludzie się spotykają i nawzajem siebie jakby czytają. Nie? I to od nich rozpoczyna się odbudowa cywilizacji. Myślę, że my dzisiaj jesteśmy w podobnym miejscu. I znaczy to jakby jest opisany stan naszej cywilizacji. I musimy być takimi żywymi książkami. Czyli tymi, którzy niosą w sobie uosobienie tej cywilizacji, która umiera albo już umarła, a jeżeli trwa, to właśnie w poszczególnych ludziach czy niewielkich środowiskach. I chodzi o łączenie tych osób i tych środowisk i one, tak jak klasztory Benedykta, mogą się stać zaczątkiem odnowy.
0: Ta książka powstała w 1953 roku, wieku, ale to niewiele zmienia z jej...
1: Nie było jeszcze wtedy powszechnej telewizji, tak, w każdym razie.
0: Tak. Natomiast mówi pan o uprawie natury ludzkiej, tak? Powrót do wspólnot, szukanie mądrych ludzi, uprawa natury ludzkiej jako przepis na to, żeby zacząć żyć normalnie. Jest taki świetny drobiażdżek Leszka Kołakowskiego. Krótki traktat o nieuprawianiu ogrodu. I on, nie wiem, czy znany panu.
1: Nie, akurat nie.
0: To bardzo polecam. On tam przedstawia pięć głównych wtedy w środowiskach akademickich Zachodu metod unieważniania prawdy. Tam jest metoda krytyczna, tam są jakieś inne. I dlaczego mamy nie uprawiać ogrodu? I to tłumaczy, nie wiem, ktoś, kto psychologizuje rzeczywistość, ktoś, kto ją...
1: Kapitalne rzeczy.
0: I to jest po prostu... Ale jeszcze to jest napisane językiem, to naprawdę jest piękne. Kołakowski w Zeszytach Literackich to opublikował, ten krótki traktat o nieuprawianiu ogrodu. I to jest po prostu powalające, dlatego że dlatego że on właściwie niszczy całkowicie, to jest napalm na ośrodki akademickie, na całą humanistykę ówczesną, bo on pokazuje, że ci ludzie usilnie próbują sobie przestrzelić kolano, wydrążyć mózg i otruć serce, tak? I on pokazuje, i to są takie, nie wiem, 18-zdaniowe wyznania wiary tych różnych metod unieważniania rzeczywistości, tak? I każdy, kto przeczyta, to wie, że to jest bezsens po prostu, że ogród jednak trzeba uprawiać, bo nieuprawiany ogród zarośnie. A pan mówi o uprawianiu natury, to ciekawe.
1: Tak, no więc ta analogia jest bardzo trafna, no bo stąd się wzięła w ogóle uprawianiu natury ludzkiej, nie? Uprawianiu człowieka. To, co Cyceron w rozmowach tuskulańskich nazwał cultura animi, uprawa ludzkiej duszy. Cyceron, poganin, przecież nie miał styczności z chrześcijaństwem, ale to, co on mówił, że właśnie dusza, człowiek wymaga, zresztą to on też tego nie wziął znikąd, natomiast ładnie to nazwał, że dusza ludzka wymaga uprawy poprzez poznawanie prawdy, poprzez filozofię właśnie. Bo my dzisiaj, kiedy mówimy o filozofii, ktoś może mieć takie pojęcie, że filozofia no to jest takie właśnie sobie gdybanie albo wchodzenie w głąb siebie i szukanie jakiejś prawdy w sobie, albo budowanie jakichś systemów. Filozofia to jest odkrywanie rzeczywistości, to jest szukanie ostatecznych racji, ostatecznych przyczyn dla rzeczywistości. Jeżeli używam słowa filozofia, to używam go w takim znaczeniu, że poznajemy rzeczywistość, odkrywamy rzeczywistość, odkrywamy prawdę i szukamy ostatecznych racji dla tej rzeczywistości. To, co Arystoteles zapisał w na początku metafizyki, znaczy w pismach, które się ułożyły potem jako metafizyka, pierwsze zdanie w języku polskim brzmi tak: każdy człowiek z natury dąży do poznania, do odkrywania rzeczywistości. Co to znaczy poznawać rzeczywistość? Powie parę stronic dalej Arystoteles. Poznawać rzeczywistość to znaczy wskazać na jej przyczyny, na jej racje.
0: Mówi pan...
1: To ma bardzo głęboki sens, nie?
0: Tak.
1: Bo ostateczną racją rzeczywistości jest Bóg. W porządku filozoficznym absolut, tak, ale w porządku nadprzyrodzonym, w porządku religijnym, który jest poniekąd naturalny dla człowieka, jest Bóg, nie? I taki i człowiek do tego z natury dąży. Ta natura została przetrącona, kopnięta, zniszczona, złamana. I dlatego nasza kultura, nasza cywilizacja wygląda tak, jak wygląda. Cała, jeszcze do końca, już zaraz, bo poznając rzeczywistość, poznając świat, odkrywając prawa rządzące tym światem, człowiek poznaje autora tej rzeczywistości. To tak jak krytyk sztuki, patrząc na obraz, jest w stanie dzieło malarskie, czy dzieło rzeźbiarskie, czy dzieło literackie, nie znając autora, jest w stanie powiedzieć o tym autorze wiele. Poznaje tego autora przez pryzmat jego dzieła. I taki był sens poznawania rzeczywistości, ostateczny.
0: Ksiądz profesor Jan Persson w rozmowie, bo już dwie mieliśmy przyjemność przeprowadzić w Radiu Niepokalana FM, w pierwszej rozmowie powiedział o pierwotnym objawieniu, że to jest objawienie, które jest wpisane w ludzkie serce, niezależnie od tego,
1: kapitalna rzecz, oczywiście, że tak.
0: Czy ci ludzie są w kręgu judeo-chrześcijańskim, czy zupełnie nie mają nic wspólnego z objawieniem tym, które zostało

0: na początku. Nie? I to jeszcze zostańmy jeszcze trochę przy filozofii. Taki bardzo króciutki wykład arystotelesowskiej antropologii i kosmologii. Nie? Arystoteles jest tym, który w sposób taki bardzo dobitny formułuje intuicję Greków, że właśnie człowiek spełnia się jako człowiek wtedy, kiedy poznaje prawdę. To przywołane przed chwilą przede mnie zdanie z metafizyki, że każdy człowiek z natury dąży do poznania, jest właśnie wyrazem tego, że człowiek jest przeznaczony do odkrywania rzeczywistości. Co jest naturą ludzką? Co jest naturą ludzką? Naturą ludzką, czyli jego istotą, jest rozum i wola. Przedmiotem rozumu jest prawda, rzeczywistość. Przedmiotem woli jest dobro. Człowiek się spełnia jako człowiek wtedy, kiedy poznaje prawdę, realizuje swoją naturę wtedy, kiedy poznaje prawdę. O ile to ziarno zboża przywołane wcześniej też realizuje swoją naturę w sposób poniekąd mechaniczny, o tyle człowiek tym się różni od pozostałych bytów w kosmosie, że może powiedzieć swojej naturze nie, sprzeciwić się swojej naturze, wystąpić przeciwko niej. Powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem zakłamać prawdę o sobie. Dlatego realizacja ludzkiej natury dla Arystotelesa jest wzmocniona dążeniem do szczęścia. Jak człowiek poznaje prawdę, spełnia dobro, rodzi to radość. I to pozwala człowiekowi realizować swoją naturę. Ta radość, radość, która przeradza się w szczęście. I pyta Arystoteles, czy istnieje coś takiego jak szczęście pełne, nienaruszalne, niezniszczalne. Arystoteles odpowiada sam sobie, pewnie, że istnieje. I tak je definiuje. I tutaj uwaga, to jest najwyższy akt, czyli poznanie najwyższej ludzkiej władzy, czyli rozumu, intelektu, wobec najwyższego bytu, czyli pierwszego nieruchomego poruszyciela. Arystoteles nie zna pojęcia Boga, tak jak my go rozumiemy. Mówił o absolucie, który jest zwieńczeniem i ostatecznym uzasadnieniem rzeczywistości. Najwyższy akt najwyższej ludzkiej władzy wobec najwyższego bytu. No to jest dokładnie to, co potem święty Jan mówi, a to jest życie wieczne, aby znali ciebie, Boga wiecznego, żywego i prawdziwego. I mówi to Arystoteles, poganin, ale hiperrealista. Myśmy tę prawdę przekreślili, że człowiek dąży do poznania i że spełnia się wtedy, kiedy poznaje prawdę. Zapomnieliśmy o tym. Myśleliśmy, że człowiek spełnia się wtedy, kiedy ma dobrze urządzone życie, bezpieczne życie. Oczywiście te rzeczy są niezwykle ważne, jak dobrobyt materialny. Tomasz Sakwinu powie wprost, nie, no, że człowiek nie może żyć szczęśliwie, nie posiadając pewnego minimum socjalnego, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem. Ale to nie może być celem życia człowieka.
1: Co więcej?
0: Znowu wracamy do tego, co mówiliśmy, zamiana tego, co jest środkiem na cel, a tego, co powinno być celem, to staje się ewentualnie środkiem.
1: I w dodatku jeszcze pamiętajmy, że na końcu tego jest radość. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Arkadiusz Robaczewski, filozof i publicysta. Usłyszymy się, mam nadzieję, że za 3-4 tygodnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: Pięknie dziękuję i wszystkiego dobrego.
1: Do usłyszenia.

0: Dobry Boże, dzięki Ci za ten czas. Panie, Ty obiecałeś, że gdzie dwóch czy trzech spotka się w Twoje imię, to ześlesz Twojego Ducha. Panie, prosimy Cię o Twoje światło w nasze serca. Panie, oczyść nasze intencje, nasze umysły, rozświeć swoim światłem, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić, żeby każde słowo tutaj wypowiedziane było na Twoją chwałę, a nie na naszą. Panie, proszę Cię, Panie, żebyś zmieniał nasze życie, Panie, żebyśmy rozumieli Cię, co jest Twoją wolą w tym życiu, Panie, i żebyśmy mogli Ci dobrze służyć. Ciebie szczególnie, Maryjo, zapraszam tutaj pod Twoją obronę.
1: Uciekamy
0: się, święta Boża Wodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Sylwia Grodecka.
1: Może zacznę od tego, że ja pochodzę z rodziny niewierzącej. To znaczy, kiedy sięgnę pamięcią w okres dzieciństwa, nikt z mojego otoczenia nie był praktykującym katolikiem. Ani mama, ani tata, również dziadkowie nie praktykowali. Dlatego myślę, że ogromną łaską Pana Boga jest to, iż ja, jak również moja siostra młodsza, przylgnęłyśmy do kościoła. Odkąd pamiętam, bardzo istotne było dla mnie śpiewanie. I całkiem przypadkiem związałam się ze scholą.
0: Rodzice nie protestowali?
1: Ja myślę, że jest to łaska Pana Boga. Że Pan Bóg tutaj miał po prostu swój plan. Że mimo iż moi rodzice nie prowadzili mnie do kościoła, kiedy byłam dzieckiem, znaczy oczywiście wypełniali jakby swoją powinność na zasadzie, że poszłam do komunii, prawda? Ale nie prowadzili mnie do kościoła, tak jak wielu innych rodziców, codziennie na mszę. To Pan Bóg jakoś pokierował tym wszystkim, że ja mimo wszystko od dziecka uczestniczyłam we mszy świętej, najpierw poprzez ten przedziwny sposób, chcąc śpiewać. I jakby to, muszę powiedzieć, że chyba to kierowało mną wtedy. Nie myśl o tym, żeby być blisko Pana Boga, tylko aby śpiewać. Ale Pan Bóg po prostu miał swój plan. I dzięki scholi, dzięki siostrze Danusi, zaczęłam śpiewać i zaczęłam co niedzielę uczestniczyć we mszy świętej. Podobnie moja siostra. To, co jest istotne jeszcze, to nie jest tak, że byłam od razu wtedy taką grzeczną dziewczynką. Ja jestem taką osobą, która jest bardzo ruchliwa, bardzo często zmieniam rzeczywistość wokół siebie.
0: Czy to śpiewanie przekładało się w ogóle na jakąś relację z Panem Bogiem?
1: Znaczy, muszę powiedzieć, że tak, że to było tak, że zaczęło się od śpiewania w scholi. Będąc w scholi, uczestniczyliśmy również w pewnej formie jakby pogłębiania życia duchowego, bo to nie było tylko spotykanie się i śpiewanie, ale również formacja. Jakby myślę, że my jako dzieci nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Żadnej. Ale spotkania, modlitwa zawsze przed próbami, pewne rekolekcje, które jakby były dla nas organizowane dla tej młodzieży, pociągały za sobą chęć głębszego uczestnictwa w życiu Kościoła. Jako młodzież, a jako młodzież w jaki sposób możemy uczestniczyć w życiu Kościoła? Wtedy w naszej wspólnocie jakby parafialnej bardzo mocno zaczęła istnieć oaza. I zaczęłyśmy z moją siostrą odczuwać taką potrzebę, może będę mówiła o sobie, zaczęłam odczuwać taką potrzebę, żeby również wejść w tą grupę oazową. I rozpoczęła się taka formacja typowo oazowa. Jakby kolejnym elementem chyba, gdzie czułam potrzebę, to były pielgrzymki. Przez wiele lat, przez 7, rok w rok uczestniczyłam w pielgrzymkach na Jasną Górę.
0: Dla rodziców nie było to dziwne?
1: Pamiętam trochę sprzeciwu ze strony mojej mamy. Że tak bardzo jestem zaangażowana w życie kościoła, w życie. Czasami nawet mama mówiła, muszę to powiedzieć, nie pójdziesz już więcej do kościoła. Już tam nie pójdziesz. Jednak stało się inaczej. Nigdy nie doszło do takiego momentu, kiedy rzeczywiście mi zabroniła, bo kiedy przychodził ten moment, że ja miałam iść, to moja mama kapitulowała. Po prostu kapitulowała i ja po raz kolejny szłam do tego kościoła.

0: to, co przychodzi mi bardzo do głowy, to jest to, że to też była taka forma dla mnie ucieczki, ponieważ w mojej rodzinie tata był chory. Mój tata nadużywał alkoholu. Było to dla nas wszystkich bardzo trudne. I jakby kościół był dla nas ucieczką. I pamiętam przez wiele lat modlitwy mojej i mojej siostry, aby sytuacja się zmieniła. Pamiętam, kiedy miałam 13 lat, poszłam na pielgrzymkę i zdjęłam buty. Całą drogę szłam na piechotę, na boso, po to, aby mój tata przestał pić. I muszę powiedzieć, że to jest kolejny dar Pana Boga, za który nie wiem, czy do końca życia mu będę w stanie podziękować, bo po 20 latach mój tata przestał pić i zaczął się leczyć. Ale to było 20 lat naszej modlitwy, mojej modlitwy i modlitwy mojej siostry. Co więcej, po tylu latach moja mama zaczęła chodzić do kościoła. Ta osoba, która wcześniej mówiła, nie pójdziesz więcej, chodzi teraz co niedziela do kościoła. Wstaje wcześniej rano i idzie na 8 do kościoła. Jest pierwszą osobą, która idzie. Dlatego myślę, że to jest ogromna łaska Pana Boga. To On uczynił w moim życiu ten cud.
1: Ale kiedy 13-latka wraca z Częstochowy i ojciec dalej pije, to co sobie myśli? A szła na bosaka.
0: Nic. Myślę, że to jest... Ja muszę powiedzieć, że to jest łaska Pana Boga, że ja... prawdą jest, że ja po prostu nawet zapomniałam o tym wydarzeniu.
1: O intencji.
0: O intencji. Ja przez całe życie, ja dopiero teraz, po tych 20 latach, przypomniałam sobie, że ja kiedyś, mając 13 lat, poszłam w tej intencji na Jasną Górę. Na bosaka. I pamiętam, jak sobie to przypomniałam i siedziałam na podłodze, przytulona do mojego męża, spłakana. Że tak się stało i że Pan Bóg dał mi łaskę przypomnieć sobie, że dał mi łaskę przypomnieć sobie tą moją modlitwę i tą moją intencję, bo wcale tak nie musiało być.
1: Pan Bóg jest wierny.
0: Tak.

0: To, czego doświadczam, jeśli chodzi o wierność Pana Boga, to to, że pomimo mojej niewierności przez całe moje życie, On cały czas wkłada do mojego serca poczucie: przebacz mi, Panie, że ja ciągle chcę do Niego wracać. Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo często, kiedy oddalam się od Niego, to oddalanie może mnie w końcu gdzieś zaprowadzić, gdzieś daleko oddalić mnie i ja gdzieś nie mogę wrócić. A On ciągle jest mi wierny i ciągle, nie wiem, może prawdopodobnie ktoś bardzo się za mnie modli. Bo ja po prostu ciągle do Niego wracam. W tym moim życiu. Takim, jakim jest. Ciągle do Niego wracam. Także ja jestem święcie przekonana, że ktoś bardzo głęboko się za mnie modli i ktokolwiek to jest, to z serca Mu dziękuję.
1: Czy to przylgnięcie 13-latki do kościoła 5 lat później jeszcze trwa?
0: Tak, trwa z upadkami, ale wiernością. Mając 18 lat, byłam w szkole średniej. Wciąż śpiewałam w oazie. W oazie uczestniczyłam jako animator później. Pamiętam teatr, który zrobiliśmy wspólnie z młodzieżą. W naszej parafii była przepiękna scena. Wszyscy czuliśmy ogromną potrzebę korzystania z tej sceny. I zbieraliśmy się po to, aby razem tworzyć teatr dla Pana Boga. Wystawialiśmy przede wszystkim jasełka, ale również pasję. Pasję Pańską. Do tej pory nie potrafię się nadziwić, nie wiem, czy powinnam to powiedzieć, ale zawsze przypadała mi rola Matki Bożej. Wtedy nie rozumiałam tego, wtedy czułam się taka dumna, że to ja. A teraz, po tych wielu latach, uświadamiam sobie, że to była łaska po prostu Pana Boga, aby pójść w ślady Matki Bożej. Teraz, kiedy jestem matką i jestem żoną, często proszę o to, aby Maryja dała mi taką miłość do moich dzieci, jaką ona miała do

0: kiedy byłam dzieckiem, odprawiałam mszę świętą. Moja babcia siedziała i obierała ziemniaki, a ja odprawiałam mszę świętą, dziewczynka. Przez okres... Przyznam się szczerze, że miałam tego nie mówić, ale widocznie tak jest, że Pan Bóg chce, żebym to powiedziała. Ja bardzo chciałam wstąpić do zakonu. I zrealizowałam to. Mając 20 lat wstąpiłam do zakonu. Przez półtora roku rozeznawałam swoje życie u misjonarek miłości. Był to bardzo potrzebny czas. Czas modlitwy, refleksji, życia we wspólnocie, czas bycia z biednymi. Moje rozeznanie było takie, że nie jest to moja droga.
1: Po to zresztą jest ten czas w zakonie.
0: Dokładnie. Wewnętrznie czuję, iż nawet do tej pory, powiem to, uważam, że każdy młody człowiek potrzebuje takiego czasu. Każdy młody człowiek potrzebuje czasu na zatrzymanie się i pobycie z Panem Bogiem, aby uświadomić sobie, dokąd kroczy i czego od niego oczekuje Pan Bóg. I to był taki czas dla mnie. To jest odpowiedź na twoje pytanie. Kiedy wróciłam do domu, czułam oczy ludzi na mnie, którzy patrzyli na mnie, o proszę, wróciła do domu. Niemniej jednak Pan Bóg dał mi ogromny spokój.
1: Czyli dobrze rozeznałaś.
0: Dał mi ogromny spokój i dał mi teraz wspaniałego męża. Czasami śmieję się, że było mi to potrzebne. Pan Bóg mnie przygotowywał do małżeństwa. Ale tak się śmieję, ale jest to również prawdą. Ja uczyłam się bycia we wspólnocie. A małżeństwo jest wspólnotą.

0: No jest ten czas pokoju w sercu, dzięki temu, że rozeznanie było dobre. I co dalej się toczy w życiu?
1: Poszłam na studia. Poszłam na studia. Studiowałam pedagogikę chrześcijańską na Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego. I to też był taki czas, nie był łatwy, ponieważ to były studia płatne. Moi rodzice, nie tylko ja studiowałam, ale również moja młodsza siostra, nie byli w stanie pomóc nam finansowo. To był ten okres, kiedy ludzie zaczęli tracić pracę. Tą pracę stracił mój tata. W domu był jeszcze młodszy brat. Dlatego ja musiałam się sama utrzymać na tych studiach. Kolejną ingerencją Pana Boga było to, że mimo iż ja studiowałam i studia były płatne, ja skończyłam te studia. Pan Bóg przez cały czas stawiał przede mną ludzi, którzy dawali mi pracę. Ja pracowałam jako opiekunka do dzieci. Pamiętam, że kiedy byłam w zgromadzeniu, poznałam Harriet. Nazwałam ją i nazywam wciąż moim aniołem stróżem. Harriet jest Finką, mieszka obecnie w Finlandii i była wolontariuszem w domu u sióstr. Na pierwszym roku moich studiów pracowałam w jednym z dużych sklepów, nie będę wymieniać, i tam spotkałam Harriet po raz kolejny i to ona mnie poznała i podeszła do mnie. Porozmawiałyśmy i okazało się, że ona ma wielu znajomych, którzy potrzebują kogoś do opieki nad swoimi dziećmi, kiedy wychodzą wieczorami. W związku z czym ja po skończeniu zajęć jechałam, zajmowałam się dziećmi, a później wracałam wieczorem do domu. I dzięki temu skończyłam studia. Muszę tutaj też powiedzieć o mojej ogromnej przyjaźni, którą nawiązałam w czasie studiów, która również bardzo mnie wspierała. Myślę, że to był taki okres wspaniałe w moim życiu, ponieważ Małgosia, która ze mną mieszkała w pokoju, funkcjonowała na podobnych zasadach jak ja. Również nie otrzymywała żadnego wsparcia finansowego z domu, bo nie mówimy, bo nasi rodzice robili wszystko, żeby nam pomóc, to znaczy to było pakowanie wałówek, jedzenia, ale finansowo niestety nie mogli nam pomóc. Dlatego my razem, do tej pory pamiętam taką sytuację, kiedy Małgosia wtedy dostała pieniądze za sprzątanie i wracałyśmy, byłyśmy strasznie głodne, bo to był taki okres, kiedy jadłyśmy chleb z dżemem i Małgosia dostała pensję i wracałyśmy sklep z autobusem, było strasznie gorące, był upał, no ponad 30 stopni. A myśmy z Małgosią kupiły w sklepie rybę wędzoną. I wracałyśmy autobusem, siedziałyśmy na samym końcu i byłyśmy tak głodne, że zerwałyśmy tą folię i jadłyśmy tą rybę wędzoną. Wszyscy patrzyli na nas, bo oczywiście zaduch i ten zapach był bardzo intensywny, ale my byśmy tak głodne, że nie byłyśmy w stanie się opanować. I jadłyśmy tą rybę wędzoną. I to jest jakby jedno z naszych wspaniałych, wielu wspomnień, które no, myślę, że każda z nas trzyma w swoim sercu. To jest takie wspomnienie tego, że Pan Bóg stawia przed nami ludzi i obok nas ludzi, którzy zawsze służą nam pomocą. Myśmy wtedy dzieliły się wszystkim, co posiadałyśmy.

0: Modliłaś się o męża?
1: Tak.
0: Ile?
1: Oj, bardzo się modliłam o męża. Kiedy byłam na studiach, znaczy moim marzeniem ogromnym zawsze było wyjechanie na misję do Afryki. I bardzo się o to modliłam. I któregoś dnia, to było na początku studiów, powiedziałam to moim przyjaciołom. Była tam również Szymona. Szymona jest siostrą zakonną, teraz jest na misjach w Kazachstanie. I Szymona nic nie powiedziała. Tylko po około pół roku przyszła do mnie i powiedziała, wiesz, ty chciałaś pojechać na misję do Afryki. Mówię, tak, Szymona, chciałam. To masz taką możliwość. Mówi, jak to? Otóż nasza przełożona wyraziła zgodę, abyś pojechała do naszych sióstr do Republiki Południowej Afryki, do Barberton. Tam są siostry, prowadzą szkołę dla dzieci i potrzebują pomocy. Oczywiście kolejnym jakby pytaniem było, skąd wziąć pieniądze na bilet. Ale to była taka kwestia po prostu, bo ja zrozumiałam, że jeśli Pan Bóg rzeczywiście chce, żebym ja tam pojechała, to On wszystko załatwi. I no, modliłam się. I załatwił. Znowuż pojawili się w moim życiu ludzie, którzy postanowili pomóc. Ja pracowałam, część pieniędzy wypracowałam na ten bilet, ale część w dużej mierze otrzymałam. Kupiłam bilet i pojechałam. Przez 3 miesiące, ponieważ jakby to było w okresie, kiedy skończyłam sesję, wtedy specjalnie zdawałam egzaminy w terminie zerowym, aby jak najszybciej wyjechać. Byłam w Afryce i pracowałam właśnie z siostrami, z dziećmi. Tam w tym okresie trwa rok szkolny. Siostra miała pod swoją opieką około 200 dzieci i było ich 3. Dlatego jakby wszelka pomoc, która się pojawiła, była przez nich przyjmowana z ogromną wdzięcznością. Następnego roku pojechałam po raz kolejny i wtedy właśnie tam, kiedy pojechałam po raz kolejny, bardzo intensywnie modliłam się do Pana Boga, jaką drogę mam wybrać. Czy mam zostać tam, czy skończyć studia i pojechać do sióstr i tam jakby pracować z nimi, czy chcę czego innego ode mnie, czy Pan Bóg jakby ma inne plany. I kiedy wróciłam z Afryki, na lotnisku czekał mój przyszły mąż. I to była odpowiedź Pana Boga dla mnie.

0: No na razie to jest jakiś facet na lotnisku.
1: No tak. Ja poznałam Tomasza wcześniej, oczywiście. Poznałam go na studiach i nigdy nie przypuszczałam, że on będzie moim mężem. Ponieważ ja się Tomasza panicznie bałam.
0: I skąd na lotnisku wiadomo, że to mąż?
1: Zarówno ja, jak i mój mąż rozeznawaliśmy, jaka jest nasza droga. Znaczy, jestem przekonana, że on bardzo głęboko rozeznawał, jaka jest jego droga. Ja nigdy nie przypuszczałam, że on będzie na lotnisku. Tomasz miał całkiem inne plany życiowe. Bardzo długo rozeznawał. I nawet kiedy ja wyjeżdżałam do Afryki, rozmawialiśmy, bo przyjaźniliśmy się. I byłam przekonana, że no po prostu Tomasz wyjedzie. Bo takie były jego plany. Dlatego nie spodziewałam się go ujrzeć na lotnisku. Miała być moja siostra, Małgosia, ale nigdy Tomasz. Ale był. I później był okres rozeznawania, czy Pan Bóg chce, abyśmy byli małżeństwem. Przez rok trwał okres narzeczeństwa. Pamiętam, że ojciec duchowny Tomasza poprosił go, aby przez cały czas modlił się modlitwą do Matki Bożej. I Tomasz prosił mnie, abym ja również się modliła. I codziennie, każdego dnia odmawialiśmy taką modlitwę. Maryjo, Tobie oddajemy nasze myśli, słowa i czyny, życie, śmierć i wieczność. I po roku jakby wewnętrznie mam poczucie, że zadawaliśmy sobie pytanie, czy tak, czy to jest jakby nasza droga, czy nie, czy znaczy ja już wiedziałam, że moją drogą jest małżeństwo. Tylko było pytanie, czy moim mężem ma być Tomasz. I myślę, że podobnie było w przypadku Tomasza. Po roku pamiętam datę. 6 lutego mój mąż mnie poprosił o rękę. I ja się zgodziłam. I w następnym roku, dokładnie w rok, w rocznicę, wzięliśmy ślub. Jesteśmy małżeństwem już od 5,5 roku. Myślę, że to jest kolejny dar Pana Boga dla mnie. Ponieważ Pan Bóg zna moje serce, wie, jak często upada. A dał mi męża wiernego i mocnego. Męża, w którym mam ogromne oparcie i który, jestem o tym przekonana, poprowadzi nas do Pana Boga. Mnie i

powiem jeszcze jedno zdarzenie o tym, jak Pan Bóg działa w naszym życiu i jak ważna jest modlitwa wytrwała. Myśmy od samego początku, kiedy pobraliśmy się, marzyli o domu. Ze względów finansowych praktycznie było to niemożliwe, ponieważ niemalże przez cały czas jedynie Tomasz pracuje, ja opiekuję się dziećmi i domem. Ale marzenie było w nas bardzo jakby głębokie. Ja wierzę, że jeśli Pan Bóg daje marzenie, to znaczy, że coś w tym, że po prostu On, to On nam daje takie, On nam daje pragnienia. I jeśli my pójdziemy za tymi pragnieniami, oczywiście to rzeczy stają się. I podobnie było z domem. Myśmy bardzo długo szukali, ale ceny tych domów były tak horrendalne, że były dla nas praktycznie nieosiągalne. I pamiętam, miała się pojawić nasza druga córka na świecie i wtedy zaczęliśmy szukać tak intensywnie, niemniej jednak nic nie mogliśmy znaleźć. I w pewnym momencie ja już mówię taka zdeterminowana, mówię, wiesz co, Tomek, chyba musimy zacząć się modlić. Ale tak się modlić, wiesz, intensywnie. Matka Teresa miała taki zwyczaj, że kiedy potrzebowała jakiegoś domu, to modliła się do Matki Bożej. I każdy zdrowaś Mario, wszystkie siostry modliły się, każdy zdrowaś Mario, to była jedna rupia, jedna złotówka, jeden pieniążek. I siostry modliły się. I odpowiedź zawsze była. Albo matka dostawała pieniądze, albo okazywało się, że dom był w takiej kwocie, jaką matka dysponowała. I ja postanowiłam wykorzystać metodę matki Teresy i powiedziałam mojemu mężowi, żebyśmy się wspólnie modlili. Pamiętam, że jechałam do przedszkola, odwoziłam moje dziecko i razem z moją Olgą modliłyśmy się tą modlitwą, którą nauczył nas ojciec duchowny Tomasza. Modliliśmy się całymi dniami. Po 1000, po 2000 razy dziennie. Praktycznie to było non-stop. Jakby cały czas żyliśmy w tej modlitwie po to, aby Pan Bóg nie tyle dał nam dom, tylko dał nam jakby światło. Co mamy robić? Czy po prostu mamy się wstrzymać, czy czekać? I pamiętam, że to było może około 10 tydzień, może 10 dni od tego momentu, kiedy rozpoczęliśmy modlitwę. Zadzwonił do nas tata Tomasza i powiedział, słuchajcie, jest taki dom niedaleko nas. Może chcielibyście go zobaczyć. I myśmy powiedzieli, że tak, pojechaliśmy, obejrzeliśmy ten dom i Tomasz powiedział, tak, to jest ten dom. Niemniej jednak wciąż cena, którą chcieli ci Państwo za ten dom, była dla nas zbyt wysoka. Nie byliśmy w stanie zapłacić za ten dom. I wciąż modliliśmy się. Po tygodniu udało się tacie naszemu zbić cenę.

0: ja do tej pory mówię, że ten dom jest wymodlony. Wymodlony i znaleziony i nazywa się na cześć świętego Antoniego Antoniówka, nasza Antoniówka.
1: Czym jest sakrament małżeństwa dla was?
0: Jest jednością z Panem Bogiem poprzez drugą osobę. Ja poprzez wierność mojemu mężowi, poprzez dzielenie się z nim moimi trudnymi rzeczami. Pan Bóg wie, jak często przychodzą na mnie trudne chwile, jak często popadam w taki stan smutku. I Pan Bóg wie, że kiedy dzielę się z moim mężem tym, chociaż nie jest to dla mnie łatwe, otwieram się na Pana Boga. Ponieważ łatwiej jest przyjść do Pana Boga i powiedzieć, jest mi ciężko. Ponieważ Pan Bóg jest, ale tak naprawdę ja go nie dotykam tak namacalnie, jak mojego męża. O wiele trudniej jest przyjść do swojego męża i powiedzieć, słuchaj, kochanie, z tym i z tym jest mi trudno. I ja wiem, jestem głęboko przekonana o tym, że Pan Bóg, stawiając Tomka przy mnie, powiedział, poprzez niego do mnie przyjdziesz. Bo ja teraz, kiedy jestem matką, rozumiem miłość Bożą coraz głębiej. Tą miłość miłosierną. Teraz, będąc matką, kiedy ja dotykam moje dzieci, kiedy widzę ich niesforność, radości, smutki, łatwiej jest mi doświadczyć i głęboko uwierzyć w tą miłość Bożą, ponieważ Jego miłość dotyka mnie poprzez moje macierzyństwo. Jego wierność dotyka mnie poprzez wierność mojego męża do mnie.

0: tych rzeczy, które Kościół daje, wśród tych darów, które przez Kościół do nas przychodzą, różne formy nabożeństwa, czy też obcowanie świętych, msza, sakramenty, które z tych rzeczywistości są dla Ciebie szczególnie w tej chwili po prostu istotne?
1: Sakrament komunii. Jezus, który przychodzi i mówi: przyjmij mnie, bo ja Ciebie pragnę. Pozwól mi przepełnić Twoje serce, bo ja Ciebie pragnę. I sakrament pokuty, poprzez który Jezus mówi do Ciebie: do mnie, kocham Cię bezgranicznie, bądź ze mną w jedności, pragnę Cię, pragnę Twojej modlitwy za innych, Twoich darów umartwienia, pragnę Twojego codziennego wstawania i Twoich uśmiechów dla dzieci. Twojej walki ze złym nastrojem.
0: Jakiego Boga przez to Twoje życie całe z Nim poznałaś? Jaki On jest?
1: Przez całe moje życie otrzymywałam to, co chciałam. Chciałabym robić to, co On chce teraz. Ale uświadamiam sobie, że to jest całość, że w relacji z Panem Bogiem to jest tak doskonałe jak kula, iż czyniąc to, co On chce, czynimy to, co sami chcemy. Bo nasze serce uspokaja się wtedy. Moje serce.
0: A za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczna? Najbardziej?
1: Za Jego wierność i za to, że wciąż mnie pragnie. Za, mogłabym powiedzieć, że za męża, za dzieci, za moją mamę, że poszła do kościoła i że chodzi. Jest tyle ludzi, którzy byli w moim życiu i są. Ale najbardziej dziękuję Mu za to, że Jego miłość jest tak wciąż nieustająca.
0: Moimi Państwa gościem była dzisiaj Sylwia Grodecka. Pomódlmy się teraz za wszystkie osoby, które rozeznają swoje powołanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

Brazylijska jasnowidząca Vo Bahiana przepowiedziała, że podczas niedawnego mundialowego meczu pomiędzy Brazylią a Szkocją w Miami dojdzie do porwania przez obcych. Nie doszło. Jednak interes jasnowidzącej kręci się dzisiaj z tą samą mocą. Ezoteryczny i okultystyczny biznes idzie z roku na rok na całym Zachodzie w dziesiątki miliardów dolarów. Żeruje na ludzkim egoizmie, ale też na poczuciu bezradności. Stare oszustwa ubiera się w nowe słowa. Badania pokazują, że kiedy skupisz się na dobrych rzeczach w swoim życiu, twój mózg dosłownie przebudowuje się, aby zacząć szukać więcej dobra. To jest magia neuroplastyczności. Spowolnij swoje fale mózgowe do stanu teta i zacznij świadomie korzystać z mądrości wszechświata. Jak włamać się do snu? 3 metody. 10 oznak, że energetycznie wibrujesz wysoko i nawet o tym nie wiesz. Kolor twojej aury mówi więcej niż myślisz. 8 zdań, które wydają się niewinne, a tak naprawdę są atakiem na ciebie i twoją energię. 5 blokad, które usuwa yoga kundalini. Konsumenci popkultury nie mają świadomości, że te wszystkie propozycje, o których tutaj mówiłem, bo za każdą z nich stoi jakiś człowiek, jakaś ekipa, oni zarabiają na tym, ale jednocześnie inicjują swoich klientów w okultyzm. A konsumenci popkultury kompletnie nie mają świadomości, że to są metody inicjacyjne. Wchodzą w dla nich dziwaczne praktyki i myślą, że ich potrzeby zostaną zaspokojone bez żadnego wysiłku. Niestety to jest fałszywa nadzieja. Kiedy popatrzymy na to z pewnego dystansu, to widzimy, że rola religii w społeczeństwach Zachodu gwałtownie spada. Tak samo dzieje się w tej chwili w Polsce. Ale w to miejsce wcale nie pojawia się ateizm, jak kiedyś myśleli komuniści. Tam, gdzie nie ma już chrześcijaństwa, wzrasta zabobon. Wzrastają jakieś mniemania na temat rzeczywistości, które są po prostu absurdalne, ale są podane w taki sposób, przy pomocy języka udającego naukowy, że ludzie w to wierzą. Świętej pamięci Gabriel Amort, on był egzorcystą watykańskim, chyba najbardziej znanym egzorcystą ostatniego półwiecza, powiedział w jednym z wywiadów, że to z tej duchowej próżni bierze się to rozpowszechnienie, szczególnie wśród młodzieży, praktyk spirytystycznych, magii i okultyzmu. On mówi o tym w takim klasycznym ujęciu, tak? Bo czym innym jest spirytystyczne przywoływanie duchów, czym innym jest magia, czyli przeświadczenie, że przy pomocy jakichś słów i powtarzanych czynności można zapanować nad energią, a kiedyś po prostu mówiono prawdę, czyli nad demonami, a oczywiście nad nimi zapanować nie można. I okultyzm, czyli wszystkie inne działania, które odwołują się do złego ducha, ale podane są w sposób inny niż spirytyzm i magia. Do tych wszystkich rzeczy, to dalej nie tyle cytuję, ile przywołuję myśl Gabriela Amorta, dochodzi yoga, czyli poszukiwanie na drodze jogi, zen czy medytacji transcendentalnej. Amort dodawał do tego sekty, wiele z nich nosi cechy satanistyczne. I ten cały konglomerat spirytystyczno, okultystyczno, magowski, magiczny. Myśmy mieli też wróża przecież w najbardziej, jak to było, najlepsi programowo, tak? I Magiel po 23, czyli powiem ci wszystko, czego wiem, a czego ty nie wiesz. Zadzwoniłem kiedyś do wróżbity Macieja i zapytałem się go, jakie będą losy najbliższe mojego brata. No i on opowiedział, jak to będzie praca, nie praca i tak dalej. No tylko, że ja nie mam brata. Kiedy mu to powiedziałem, to się szybko rozłączył. Więc kanały telewizyjne, profile na Facebooku, kanały YouTube'owe, wszędzie tam
rozprzestrzenia się, promuje się, sprzedaje się okultyzm. Demon wystawia się na sprzedaż, tak? Można dostać materiały magiczne drogą wysyłkową, można zamówić klątwy, złorzeczenie poprzez formularz w internecie. I teraz w kioskach jest tego pełno. Książki to dziś, kiedyś jeszcze mówią ludzie okultyści, że w latach 80., 90. to mieć jakąś książkę to było niezwykłe. Dzisiaj półki są zapchane i najlepsze, że to są półki pod tytułem religia czy duchowość, tak? A tam jest okultyzm. I teraz co się dzieje w chwili, w której człowiek się zaangażuje w te sprawy? No, zły duch jest po prostu oszustem. Chyba najskuteczniejszy. Na początku przekazuje swoim gorącym zwolennikom pewne władze i dary, a oni nie od razu uświadamiają sobie, jakie jest źródło ich pochodzenia. Czasami do ostatniej chwili, do śmierci się oszukują, tak? I te dary, oczywiście w cudzysłowie, one przyciągają ludzi. Demon czasami inwestuje naprawdę. Oczywiście dla nas to są cuda. Dla niego wiedza na temat rzeczywistości, której my mieć nie możemy, a on tę wiedzę ma. Przekazanie jej człowiekowi raz buduje jego autorytet, a dla niego nie jest niczym jakby... To nie są żadne koszta dla niego. Kiedy ja wchodziłem z moją dzisiejszą żoną, wchodziłem w praktyki satanistyczne, nie wiedząc o tym, myśląc, że będę tylko i wyłącznie synchronizował półkulę mózgu. Oglądaliśmy, to jeszcze był początek lat 90., te dotąd były dwa kanały i nagle mieliśmy 1000 kanałów w kablówce i oglądaliśmy, no, tak po prostu przeglądaliśmy to wszystko, jakiś kanał sportowy i skrót kilkudziesięciu walk bokserskich. I te skróty były no, kilkunastosekundowe i myśmy stuprocentowo, nie dość, że jednomyślnie, typowali zwycięzcę. To było po kursie kontroli umysłu metodą Silwy. Wydaje się IVI, tak? No ale przecież to były skróty. Te mecze były dawno temu. Więc ktoś, kto ma dostęp do informacji, a przecież demon ma dostęp do informacji z całego świata, a jednocześnie chce wywrzeć na kimś wrażenie, a jednocześnie ten ktoś, my zostaliśmy otwarci na tym kursie i on mógł do nas nadawać te komunikaty do naszego wnętrza i robić na nas kolosalne wrażenie. Nagle się okazało, wow, ta metoda działa. No, czy jesteś w stanie, drogi widzu, przewidzieć wynik 100 walk bokserskich? Ja też nie jestem dziś w stanie. Dlaczego? Nie jestem w stanie. Dlaczego? No bo były nade mną egzorcyzmy odprawiane. Była modlitwa egzorcyzmu uroczystego. I teraz ci ludzie, którzy są otwarci na demona w wyniku jakiejś inicjacji, na początku są szczęśliwi, są bardzo zadowoleni, to ich przyciąga, ale potem zaczynają się kłopoty. Dziś o godzinie 20, jeśli wszystko pójdzie swoim trybem, będzie premiera filmiku, gdzie jest świadectwo pewnej kobiety, która w absolutnej młodości, tam 17, 18, 19 letnie, to są jej doświadczenia, w środowisko psychotroników weszła, no i działy się wokół niej niezwykłe rzeczy. Tyle, że po pewnym czasie zaczął się tak potężny ból głowy, że ona właściwie przestała normalnie

ten bionergoterapeuta czy wróż dostarcza demonowi kolejnych ofiar, no to dlaczego on ma niszczyć narzędzie, którym się posługuje? No absolutnie byłoby to irracjonalne. A demon irracjonalny nie jest. Jest bardzo, to wszystko, co robi, jest bardzo przemyślane. I teraz zobaczmy, jakie są konsekwencje tego otwarcia na zło. Ja to powtarzałem już kilkakrotnie, ale będę powtarzał bez końca. Dlaczego? Dlaczego będę mówił o tych konsekwencjach? No po prostu dlatego, że czasami to może być pierwszy krok do otrzeźwienia. Jeśli ktoś rozpoznaje u siebie takie objawy, jak depresje nie dające się leczyć farmakologicznie, tak? I też nie da się ich zdiagnozować. No wiadomo, nie wiadomo skąd one są. Statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu, tak? Totalny życiowy pech. Nagle pojawiające się problemy w relacjach. Było bardzo dobrze latami i nagle po wizycie u wróżki dzieją się, czy u tarocisty, dzieją się złe rzeczy. Napadowe wahanie nastroju, nieadekwatne do bodźca. To bardzo często jest u młodych ludzi. Problemy z modlitwą. Utrata wiary w zbawienie. Całkowity brak radości duchowej u osób wierzących. I teraz nikt tego pecha, skłonności depresyjnych, izolowania się ludzi od siebie, rozbijanych związków nie kojarzy z wizytą, nie połączy z wizytą u tarocisty, czy z wizytą u bioenergoterapeuty, czy też jakichś transowych metod, nie wiem, z hipnozą, czy z medytacją zen. Tego związku większość osób, właściwie wszystkie, nie widzi, dopóki ktoś im o tym nie powie. Czy rodzice są w stanie skojarzyć izolowanie się dziecka od siebie samych, czyli niszczenie relacji z dzieckiem, czy skojarzą ze słuchaniem ciemnej muzyki? No nie skojarzą. Bardzo rzadko tak się dzieje, tak? Ale gdy ktoś dostrzega w swoim życiu takie nadzwyczajne objawy, które pojawiły się po zaangażowaniu w wróżbiarstwo, bioenergoterapię, radiestezję, jogę, pozytywne myślenie, ale z afirmacjami, z wyobrażaniem sobie pewnych rzeczy, których oczekujemy jako już istniejące, o takim pozytywnym myśleniu mówię. Niektóre też praktyki oddechowe i wizualizacyjne. Jeśli ktoś dostrzega takie objawy, powinien szukać pomocy. Dzisiaj w każdej diecezji jest egzorcysta. Na tym kanale, drodzy Państwo, chyba wczoraj bądź przedwczoraj miał premierę materiał właśnie moja rozmowa z egzorcystą. Tam wiele rzeczy jest jasno postawionych, tak? Dylematy, jakie mają ludzie cierpiący głęboko i w jaki sposób rozpoznać, czy to jest jakieś doznanie na poziomie psychologicznym, czy to jest jakaś już choroba psychiczna, czy to są problemy duchowe. I te dzisiejsze zagrożenia duchowe przybierają wręcz setki różnorodnych, całkowicie czasami niewinnych postaci. No bo kto zobaczy problem w tym, że ktoś czyta książkę wręcz w taki sposób, gdzie widzi kartkę, czy dwie kartki nawet, przez sekundę, tak? Czyli jest w stanie przekartkować książkę i ją całą zapamiętać. No super. Tak? Oczywiście to nie jest efekt działania złego ducha. To jest tylko metoda zastosowania pewnego naturalnego mechanizmu, który w nas istnieje, ale do rzeczy, do których nie jest on przeznaczony. I dlatego ludzie robią sobie krzywdę, ale też, bo tak przeczytać książkę można tylko i wyłącznie w stanie zbliżonym do transu i te techniki nauczania tego właśnie szybkiego czytania, one prowadzą do tego, i tu się mówi rozprosz wzrok, no, mnóstwo jest takich wskazówek. I jeśli zapamiętujemy, to udało się nam wyjść z tego normalnego stanu, gdzie fale mózgowe rezonują na częstotliwości beta, czyli tej częstotliwości związanej z pełną

świadomością, tak? I to transowe otwarcie może, ale nie musi skończyć się związaniem duchowym. Ale nie warto jest stosować tych metod, dlatego że po jakimś czasie ta wiedza całkowicie znika. Nie pamięta się tego, tak? W pierwszym momencie wrażenie jest niesamowite. Więc wiele osób wchodzi w te około okultystyczne i okultystyczne praktyki, nie mając zielonego pojęcia, wierzą w nieistniejące żyły wodne, tak? Piszą SMS-y, czatują z wróżbitami, korzystają z usług tarocistów, stawiają sobie sami tarota, tak? To nie jest groźne, dopóki nie wywołuje w nas bardzo głębokiego zaangażowania, ale o tym innym razem. Ludzie ćwiczą capoeiry, tai chi, aikido i myślą, że absolutnie nie ma to, nie jest to zagrożeniem. Problem polega na tym, że tak jak na przykład bioenergoterapia, która udaje, że jest odpowiednikiem medycyny i te właściwie wszystkie wcześniej wymienione praktyki, one są, ukrywają swój destrukcyjny charakter, a są duchowością, toksyczną duchowością. I teraz historia Elżbiety, żebyśmy zrozumieli i tak poprzez konkret dotknęli tego, o czym mówię. Bo dotychczas to były takie suche rozważania. Ela poszła do bioenergoterapeuty. Miała chorego syna. I ten bioenergoterapeuta powiedział jej, że ma mnóstwo energii, że może synowi pomóc i syn jej może pomóc. I Ela zaczęła korzystać, uczyła się korzystać z wahadełka, tak. Potem zaczęła przekazywać tę energię, tak. Brała zdjęcie osoby, brała lek i przekazywała moc choremu. Oczywiście o żadnym przekazywaniu tej mocy mowy nie ma, natomiast ona była wciągana w pewną strukturę myślową, która była fałszywa, ale ona prowadziła do tego, żeby ona otworzyła się na to, co poprzez wahadlarstwo, radiestezję działa, czyli na złego ducha. Sprawdzała wahadełkiem, czy ktoś jest zdrowy, czy chory. Sprawdzała, na co ten człowiek choruje i uzdrawiała, tak? Ale ludziom znikały guzy. Mówili o niesamowitej poprawie samopoczucia. Dlaczego demon to robił? No, robił to po to, żeby jeszcze głębiej Elżbietę w to wciągnąć. Ten znikający guz to wcale nie jest dobra wiadomość, dlatego że ponieważ w organizmie panuje homeostaza, to zgodnie z zasadą przesunięcia objawów, mówiąc krótko, ktoś chorował na raka, a umrze na wątrobę. Tak? Nic nowego, nic, żadnego uzdrawiania nie było, tylko przesunięcie objawów. W pewnym momencie Elżbieta poczuła, i to jest bardzo charakterystyczny moment. Wszyscy okultyści w pewnym momencie mają doskonałą świadomość tego, że to, co robią, jest nadnaturalne. Że ktoś za tym stoi i duża część odrzuca to doświadczenie. Elżbieta tego nie odrzuciła. Poczuła tak ogromny przepływ energii, że zorientowała się, że to nie ona trzyma to wahadełko. Poczuła, że ktoś ją kontroluje i zaczęła się bać i zaczęła szukać pomocy. W domu trzymała odpromienniki, sama je naładowała, w cudzysłowie, bo chciała dobrze spać i nie chciała być pod wpływem żył wodnych. Żyły wodne nie istnieją. Woda przesiąka przez materiał luźny aż do miejsca, w którym spotka się z skałą nieprzepuszczalną i albo będzie dalej spływać już nie tyle zgodnie z gradientem, już nie tylko jakby kierując się w linii, która prowadzi do jądra Ziemi, czyli do tego punktu centralnego, ale po prostu
spływa gdzieś dalej, a jeśli natrafi na warstwę geologiczną nieprzypuszczalną i poziomu, no to po prostu będzie stagnować. Nie istnieją żyły wodne. I dzięki tym odpromiennikom na początku czuła się dobrze, ale potem zaczęła źle sypiać, była wyrywana ze snu. I to jest znów stały mechanizm. Na początku dary, a potem cierpienie. Była rozdrażniona, rodzina nie mogła jej znieść, nie mogła się modlić, a potem zachorowała na ciężką chorobę. W miesiąc schudła 25 kilo. I wtedy zaczął się ciąg dramatycznych wydarzeń. Straciła zdrowie, męża, rodzina została rozbita, została z dziećmi. Modliła się i w czasie modlitwy chciała popełnić samobójstwo. Dlaczego? Była otwarta na demona, który atakował ją od wnętrza. Atakował ją myślami, co do których ona nie miała pewności, czy to są jej myśli. I wtedy uświadomiła sobie, że musi z tym wahadlarstwem, z tym różdżkarstwem skończyć. I trafiła na egzorcystę. Długo się spowiadała, była specjalna Eucharystia i na tej Eucharystii nie była w stanie wypowiedzieć słów Jezus jest moim Panem. Upadała na podłogę, miała szczękościsk, ksiądz ją namaszczał, kropił wodą święconą, ale nie była w stanie otworzyć ust. I dopiero modlitwa do Maryi pod Twoją obronę pomogła jej te słowa wypowiedzieć. I teraz popatrzmy na całą tę historię, żeby zobaczyć mechanizm demonicznej manipulacji. Pierwszym krokiem jest wiara w fałszywe narracje, w konstrukty myślowe, okultystyczne. One nie są prawdziwe, mają pozorne cechy, a nawet jakaś część z tych rzeczy, które składa się na ideologię jakiejś praktyki okultystycznej, część z tych rzeczy jest prawdziwa, tak? Ale całość prowadzi do błędu, do po prostu opisu rzeczywistości w sposób, który jest nieprawdziwy. Tak. Kilkakrotnie opowiadałem na różnych spotkaniach taką sytuację, to jest sytuacja z lat 90., wtedy jeszcze te ekrany komputerowe miały kineskopy, to były takie urządzenia. I pewna osoba, kobieta, dowiedziała się, że kasztany wchłaniają złe promieniowanie. Uwierzyła w to. Nie chciała się dowiedzieć wiedza, czy tak jest w rzeczywistości, a po prostu nie, a nie jest. I to były już wierzenia. To był pierwszy krok w tej drabinie manipulacji. Potem ta jej łatwowierność spowodowała, że uwierzyła w istnienie energii chi. Weszła w radiestezję. Jeszcze wcześniej weszła w feng shui, dlatego że ta wiedza to był jeszcze ostatni krok, w którym można się wycofać. Ale ona, wierząc w tę energię chi, weszła w reiki i radiestezję. I ta historia się bardzo źle skończyła. Rozumiecie państwo? Krok po kroku, krok od rzemyczka do koniczka. W pewnym momencie następuje decyzja. Ja chcę. W czasie inicjacji zawsze jesteś pytany, czy ty chcesz. Jak odpowiadasz tak, no to dajesz złemu duchowi dostęp do siebie. Piotr uwierzył, że człowiek nie wykorzystuje 90% objętości swojego mózgu. Tak? Taki mit krąży w prasie popularnej, w mediach społecznościowych od kilkudziesięciu lat do dzisiaj krąży. Jak to mit jest nieprawdziwy i wiadomo to od 30 lat na pewno. W ostatnich latach były przeprowadzane badania rezonansowe mózgu i te badania zakończyły jakiekolwiek dywagacje na ten temat. Ale wiara w możliwość uruchamiania tego niby niewykorzystanego ludzkiego potencjału doprowadziła do wejścia w tak zwane pozytywne myślenie. To jest ideologia. Ona nie ma żadnego związku z życiowym optymizmem. Tak, jest to rodzaj działań paramagicznych. I Piotr po afirmacjach miał poprawę nastroju przez 3 miesiące. Potem to wszystko przestało działać. Szukał dalej,
Zakończyło się to modlitwą o uwolnienie. Tam były wychodzenie poza ciało. Inicjacyjna technika spirytystyczna. I ten mechanizm jest tak, że najpierw przyjmuje się jakieś błędne konstrukty myślowe, jakieś ideologie okultystyczne, a następnym krokiem jest otwarcie się na toksyczną duchowość. Otwarciem się na demona, na istotę, która potrafi zwodzić, kusić i mamić. Te nowoczesne przebrania starodawnych metod inicjacyjnych, bo magia jest stara jak świat, a przynajmniej jak kultura ludzka, i możemy spotkać je w muzyce młodzieżowej. Nowoczesne przebrania tych starych metod. Twórcy tej muzyki, myślę tutaj teraz o subkulturze techno, o młodzieżowej muzyce, oni, ci pierwsi jeszcze w Chicago i w Berlinie, kiedy to się zaczynało, oni bardzo jeździli po całym świecie, tam gdzie jeszcze tradycje inicjacyjne, szamańskie były żywe, Wyspy Polinezyjskie, Afryka Czarna. I oni jeszcze w latach 60. i 70. próbowali zrozumieć, na czym polega to psychoaktywne działanie muzyki, bębnów, jakichś monotonnych przebiegów dźwiękowych. I oni wyodrębniali te przebiegi muzyczne, które były psychoaktywne. I one służyły do wprowadzania w trans. I ten nurt muzyki, nie wiem, czy można nazwać technomuzyką, ale załóżmy, jego głównym celem jest wprowadzenia człowieka w trakcie imprezy techno w odmienny stan świadomości. To musi być impreza. To nie o to chodzi, że ktoś słucha jakiejś muzyki przez głośnik czy słuchawki, chociaż jeśli się w tym zatraci, może mieć problemy. Ale jeśli się słucha tylko rozrywkowo, to nie o to chodzi. Tu chodzi o obecność na imprezie, gdzie człowiek jest nadeksponowany, wystawiony na działanie niskich dźwięków basowych, powtarzanych z dużą częstotliwością. I to mnie, ta informacja mnie naprawdę zaskoczyła. Ta nadstymulacja basem może prowadzić do zaburzeń serca, rytmu serca. Do takich zaburzeń, które są rejestrowane w napadach epileptycznych. To niskie dźwięki, tak? Wysokie dźwięki są tak skonfigurowane, że wpływają, modyfikują przebieg fal mózgowych. I teraz, jak to się dzieje? Po prostu pewne powtarzające się fragmenty tej muzyki, one są tak dobrane, że są zbliżone do przebiegu, do długości fal mózgowych, ale odrobinę dłuższe lub krótsze. I teraz człowiek, który jest wystawiony na tę nadstymulację dźwiękiem, jego mózg w sposób automatyczny próbuje się dostosować do tych odrobinę zmienionych przebiegów i wtedy wpada w stan transu. I teraz to jest konkretny zabieg. Innym zabiegiem jest na przykład, bo to chodzi o to, żeby jak najwięcej osób doświadczyło tej inicjacji, jest taka metoda, że wchodzi kamera w tłum, jest telebim, na tym telebimie jest to, co widzi kamera. Ta kamera koncentruje się na jednej osobie i ten obraz na telebimie jest przesunięty w czasie o około 0,2 sekundy. Gdyby to przesunięcie było mniejsze, mózg kończącego w ogóle nie zarejestrowałby opóźnienia. Gdyby to przesunięcie było większe, człowiek widziałby wyraźnie, że ma do czynienia z projekcją, z czymś przesuniętym w czasie. Jeśli jednak to przesunięcie jest tak dobrze dobrane, to mózg, umysł człowieka wpada w nierozwiązywalny dysonans poznawczy. I ta maszyna, nasz komputer nie wie, co jest realną rzeczywistością. Czy ten
człowiek czy ten człowiek. Dla mózgu, tej niższej części naszej neuroaktywności, te dwa obrazy są takie same. I teraz ten nierozwiązywalny dysonans poznawczy, on działa w taki sposób, my jesteśmy tak, taką mamy cechę przystosowawczą, że jeśli zbyt długo powtarzamy ten sam, bezskutecznie ten sam przebieg myślowy, to umysł się wyłącza. To samo jest, jeśli chodzi o koan w buddyzmie zen, tak? Czyli próba wyobrażenia sobie czegoś, czego sobie wyobrazić nie można, czyli na przykład klaśnięcie jedną ręką. I ci ludzie przez lata, rok, trzy lata próbują to sobie wyobrazić i w pewnym momencie umysł ich się również wyłącza. Tak? I otwierają się na pustkę. To bezskuteczne rozwiązanie, próby rozwiązania tego dylematu prowadzą do tego, że wchodzimy w trans. I te metody przesunięcia w fazie muzyki czy obrazu zaburzają naturalne rytmy fizjologiczne człowieka. I dlatego muzyka techno jest tak doskonałym narzędziem inicjacyjnym. Lech Dokowicz opowiadał o tym, zarejestrował pewną imprezę techno. Ona się odbywała w wielkim kamieniołomie. W techno chodzi o to, żeby było brzydko, żeby było industrialnie. I to, co widzieli, ludzie tutaj tańczyli, wprawiali się w trans, tak? No bo nie można podskakiwać przez 8 godzin, jak nie jesteś w transie. I ci ludzie byli eksponowani w tym kamieniołomie na ścianach, były porozwieszane różne symbole używane w różnych kulturach i tradycjach do przywoływania demonów. Symbole okultystyczne. Jak? W jakim celu coś takiego się robi? Ci ludzie, którzy wymyślili muzykę techno, doskonale wiedzą, w jakim celu to się robi. Człowiek, który jest w stanie transu, przyjmuje wszystkie informacje bezkrytycznie, które do niego przepływają. I jakby podświadomość tego człowieka nasiąka tymi symbolami. Tak? I ten człowiek staje się mniej odporny na to przejście od sfery materialnej do duchowej. Kto będzie szukał demonicznych śladów w zachęcaniu do wchodzenia w głębsze od relaksu częstotliwości fal mózgu? Kto będzie szukał demona w poszukiwaniach dotyczących fizjologii snu? Albo kto będzie widział absurdalność niby naukowych, przypominających naukowe rozważaniach na temat energetycznej istoty rzeczywistości? Ktoś, kto jest po studiach przyrodniczych, tak jak ja, no to widzi oczywiście, w jaki sposób humaniści są całkowicie, całkowicie bezradni, ale też wobec tego języka, ale też jest im łatwiej doszukiwać się analogii w rzeczach, w których analogia nie istnieje. Więc okultyści korzystając z tego języka, języka, który udaje język naukowy, są w stanie przekonać ludzi do tego, że to, o czym mówią, to są fakty. Zapraszam na mój kanał na YouTubie, na ten, na którym jesteście, Otwórz Oczy. Zapraszam do wysłuchania świadectw osób, które zostały okaleczone duchowo przez współczesny okultyzm. Warto o tym po prostu wiedzieć, o tych zagrożeniach, i warto jest o tym wszystkim mówić. Drodzy Państwo, jeśli zechcecie wesprzeć naszą działalność w Radiu Niepokalana FM i w kanale, tutaj naszym kanale, możecie wesprzeć kanał, możecie na przykład comiesięcznie wpłacać na konto fundacji jakąś skromną lub mniej skromną dla bogatszych ludzi kwotę. Na Facebooku jest przypięty na moim profilu jest przypięty link w takim poście do zrzutki. W tej chwili trwa zrzutka, zapraszam serdecznie. Subskrybujcie ten kanał, wpiszcie komentarze, stawiajcie lajki.
to wszystko sprawi, że będziemy w stanie tych audycji robić coraz więcej i będą one coraz lepsze, jeśli będę mógł przeznaczać więcej czasu na tę działalność. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Z Bogiem.

0: Ja się bardzo cieszyłem, że dostałem rozgrzeszenie. Nie mówię, kurde, to ja 16 lat żyłem, chodziłem w ciemnościach. On mi tak po prostu rozgrzeszenie dał, nie? I jakoś tak myślałem, że tu będzie jakaś łaska spłynie na mnie, nie? Że wow, niebiosa się otworzą. Takie myślenie miałem na tamtą chwilę, nie? I nic takiego się nie zadziało. I w momencie wieczorem, kiedy po raz pierwszy poszedłem przyjąć komunię na mszy, się po prostu rozpłakałem jak dziecko. I to było dla mnie takie niesamowite.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Oj, większość swojego życia, bo 36 lat miałem, kiedy gdzieś tam zadziało się coś w moim życiu, że zobaczyłem, że coś jest nie tak w moim życiu. I w tym czasie myślałem, że świetnie się bawię, że świetnie sobie radzę w życiu, a tak naprawdę to wszystko, co miałem, co wszystko myślałem, że da mi szczęście, nie dawało tego i nie miałem. Będąc wśród ludzi, czułem się strasznie samotny, nie? I nie wiedziałem, czemu tak jest. No jasne, to był brak Pana Boga w moim życiu generalnie, nie? To jest tego czegoś, co wypełnia całe serce. To jest ten pokarm, którego dusza pragnie. Wiesz, ja myślałem, wychowałem się na warszawskiej Pradze, nie? I generalnie tam już od małego musiałem być twardy, nie? Mimo, że wcale może nie chciałem do końca, nie? Ale w takim środowisku się chowając, chciałem pokazać się, że ja też potrafię pić, nie? I że jak mam być w tym towarzystwie, to muszę pić, nie? Zobaczyłem, że alkohol dawał mi taką namiastkę szczęścia, że dawał mi poczucie odwagi. No i to było coś, co przynajmniej przez chwilę dawało mi taką radość, nie? Ale na drugi dzień było słabo po prostu, delikatnie mówiąc. Wiesz, to było tak, że ja miałem 16 lat, kiedy poznałem swoją dziewczynę, w której się zakochałem. To była moja taka pierwsza miłość, nie? I byliśmy bardzo długo razem parą, nie? Ja myślę sobie, że ja byłem mega egoistą wtedy, nie? Że ja myślę, że ja byłem wtedy szczęśliwy, ale myślę, że kobieta, która ze mną była, czyli ta dziewczyna, że ona chyba nie. No, że na pewno nie raczej, nie? To także... No, mimo, żyliśmy bez Pana Boga, o tak, no. Gdzieś w tą stronę nas nie ciągnęło. Wiesz, stało się tak, że w momencie, kiedy narodził się nasz syn, no to rodzice stwierdzili, że powinniśmy się ożenić, pobrać, ale z racji tego, że nie było nas stać na, nie mieliśmy pieniędzy, bo byliśmy jeszcze dosyć młodymi ludźmi, miałem 21 lat, moja dziewczyna miała 20 i zwyczajnie nie byliśmy, no rodzice nasi nie byli majętni, nie? I to się wiązało z takim myśleniem, że jak ślub, to i wesele, nie? Że nas na to nie było stać, to rodzice stwierdzili, że weźmiemy tak zwany ślub cywilny, nie? Czyli podpiszemy papierek i będziemy rodziną. Dlaczego do tego nawiązuję? Bo zadziało się tak, że 7 lat byliśmy razem jako para, a w momencie, kiedy zamieszkaliśmy, ja zobaczyłem, że i kiedy urodził się syn, zobaczyłem, że oni mi zwyczajnie przeszkadzają w życiu, jakie prowadziłem, czyli w balowaniu zwyczajnie, nie? Ja dużo na mecze jeździłem, piłem, zaczęło się zarabianie pieniędzy, zawsze mnie gdzieś w tą stronę ciągnęło od czasy stadionu dziesięciolecia, nie? I to był czas, kiedy ja byłem młody i chciałem balować jeszcze zwyczajnie, a zobaczyłem, że po pół roku, że oni mi przeszkadzają w życiu i zwyczajnie powiedziałem, żeby się wyprowadziła do mamy swojej, nie, razem z dzieckiem, nie, żeby nikt mi nie przeszkadzał. W międzyczasie spotykaliśmy się dalej i zadziało się tak, że moja już cywilna żona zaszła znowu w ciążę, nie, i no stwierdziłem, że to jest olbrzymi kłopot, nie, dlatego, że będę musiał ponosić jakieś konsekwencje, nie, i gdzieś zadziało się tak, że patrzyłem na to w kategoriach problemu, nie, że dziecko kolejne jest problemem, nie, i postanowiłem, powstała sugestia, żeby zabić to dziecko, nie? Ładnie się to nazywa aborcją, tak ładne słowo wymyślono, żeby sumienia nie ruszać i wtedy to już był czas, kiedy ja zacząłem jakieś pieniądze zarabiać i nazbierałem tych pieniędzy po to, żeby dać na zabicie tego dziecka i tak się stało. Ja myślę, że to wtedy wszystko umarło, nie? Że to zabiło chyba to wszystko, co było między nami, nie? Ja bardzo wypierałem to z siebie, nie? Że to nie ja zrobiłem, nie? Że przecież ja dałem tylko pieniądze na to i te relacje między nami umierały, nie? Ja gdzieś cały czas chodziłem i szukałem nowych doznań, szukałem nowych kobiet i generalnie takiego wolnego życia, nie? Które tak naprawdę do niczego nie prowadziło. No generalnie to umarło. Mimo, że ona gdzieś tam jest cały czas głęboko w moim sercu i modlę się o to, aby gdzieś też doznała tej miłości Pana Boga i tego powrócenia, zrobienia czegoś w tą stronę, aby, jak to nazwać, po tym, co zrobiliśmy oboje, nie, gdzie żeśmy zabili naszą córcię, bo takie mam poczucie, że to była córcia i to też jest niesamowita historia, jak ja. Ale okej, pytanie było, tak, zabiło to tak naprawdę, myślę, wszystko między nami. Ja chyba słyszałeś już tę historię, ale tak, ja gdzieś daję czasami świadectwo na ten temat. Wiecie, to była bardzo trudna rzecz w moim życiu, bo ja tak myślę, że to, co zrobiłem kiedyś, że postanowiłem przyczynić się do zamordowania tej mojego dziecka, myślę, że to było taką wielką łaską, się później okazało, mojego nawrócenia, nie? Że ja przez wiele lat to wracało do mnie, że ja to zrobiłem, mimo że balowałem, starałem się wypierać to wszystko, nie? Ze swojej świadomości, to w trudnych momentach życia przychodziło to, że wracała do mnie myśl, że ja zabiłem dziecko i że nie ma dla mnie ratunku, nie? Gdzieś tam miałem jakieś takie poczucie, że jest Pan Bóg, nie? Chociaż taki jakiś bardzo odległy, surowy i karzący, nie? Tak postrzegałem kiedyś Pana Boga. I byłem w przekonaniu, że nie ma dla mnie ratunku, że ja pójdę do piekła za to, co zrobiłem, bo nikt mi za to bez rozgrzeszenia nie dał, nie? To był czas, kiedy przez te kilkanaście lat, kiedy ja żyłem, chodziłem w tych ciemnościach, dźwigałem to wszystko na swoich barkach, w swoim sercu, ale miałem olbrzymie pragnienie, żeby coś z tym zrobić. Chociaż żyłem też w takim przekonaniu, że nie ma ratunku. I kiedyś w końcówce swojego starego życia, mając 36 lat, siedziałem kiedyś przed komputerem i z butelki wódki sobie dwa drinki zrobiłem. I tak strasznie zacząłem płakać i powiedziałem: Panie Boże, zrób coś, bo ja nie chcę tak żyć, nie? Ja nawet nie wiedziałem, nie przypuszczałem, że ja mam problem z piciem, nie? Bo myślałem, że jestem bardzo normalny, bo ostatnie 10 lat mojego życia to było picie tak zwane weekendowe, nie? No i jedną z pierwszych rzeczy, jaką chciałem zrobić, to zapytać się kogokolwiek, czy mogę coś zrobić z tym moim najcięższym grzechem, jaki w życiu popełniłem, nie? Czyli zabicia dziecka. I powiem tak, zacząłem szukać. Poszedłem kiedyś na mszę dziecięcą do Bazyliki na Kawęczyńską i po mszy podszedłem do młodego księdza i powiedziałem wprost, czy no jeszcze tak kombinatorsko podszedłem do tego, bo podszedłem do tego księdza, powiedziałem mu, co zrobiłem i czy ja mam szansę, jak pójdę do konfesjonału, żeby to wyspowiadać na zrobienie, na jakieś odpuszczenie tego grzechu, nie? I bo mnie to przywalało. W momencie, kiedy już przestałem pić i zacząłem myśleć o tym, bo picie dawało mi taki znieczulacz, czy po prostu powodowało, że odwalałem się od siebie, nie? Odczepiałem na jakąś chwilę, nie? Ten ksiądz powiedział, no, że jeszcze wtedy było tak, że zwykły ksiądz nie mógł odpuścić takiego grzechu, ale wtedy on powiedział, że jest, ale że może to zrobić bodajże biskup i to się nazywa jakiś takie odpuszczenie penite. Nie pamiętam, jak on te słowo powiedział na tamtą chwilę i powstała we mnie takie światło w nadziei, takiego, że może jeszcze nie jestem stracony, może mi się uda po prostu wyjść z tego, to znaczy wyjść z tego w takim sensie, nie pójść do piekła za to, tak, nie? Mimo, że ja wcześniej nie byłem jakąś osobą specjalnie religijną, wierzącą, to gdzieś miałem jakieś tam poczucie dobra i zła, nie? I tu mi powiedział ten ksiądz, że jest taka możliwość, żeby do biskupa się udać, nie? I taka nadzieja, a później przyszło takie myślenie, no gdzie ja taki Piotruś mały pójdę do wielkiego biskupa, nie? No gdzie tam, jak to w ogóle, nie? I takie przerażenie w ogóle powstało, nie? I później zadziało się tak, że zacząłem gdzieś tam robić porządek ze swoim piciem, bo tak jak mówiłem, ostatnie 10 lat piłem w weekendy tylko, myślałem, że to jest bardzo normalne. I trafiłem kiedyś na dni skupienia do Zakroczymia, tam do ojców kapucynów. No i tak poszedłem, postanowiłem, że pójdę na rozmowę z jednym z tych ojców i powiedziałem też mu o tym swoim grzechu. On się zapytał, czy to ma być spowiedź, czy pogadać chciałeś, nie? Ja mówię, no chciałbym spowiedź, nie, ale wiem, że i tak nie dostanę z tego. On powiedział, ale my mamy to znaczy pozwolenie od papieża, żeby odpuszczać też takie grzechy. Okej. I wiecie co, i to było tak, że dla mnie to było, no ja tam siedziałem u niego długo, bo to w pokoju, żeśmy siedzieli obaj na fotelach, nie, ja tam całe te 16 lat swojego ciemnego życia, ten najgrubszy kaliber, który mi przeszkadzał, który był ciężarem w moim życiu, nie? I on mi na koniec tego wszystkiego powiedział, to ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie? I powiedział coś takiego, że... I jeszcze no, oczywiście rozgrzeszenie dały modlitwy jakieś, ale też powiedział taką rzecz, że za pokutę żebym napisał list do tego dziecka. Żebym napisał list i przeprosił dziecko za to, że nie pozwoliłem mu się urodzić, że nie pozwoliłem mu dorosnąć, że nie mogłem się bawić z nim, patrzeć jak dorasta, chodzić na wywiadówki do szkoły, nie? I takie rzeczy. I to było dla mnie strasznie ciężkie, nie? Ja się bardzo cieszyłem, że dostałem rozgrzeszenie, nie? Mówię, kurde, to ja 16 lat żyłem, chodziłem w ciemnościach, on mi tak po prostu rozgrzeszenie dał, nie? I jakoś tak myślałem, że to będzie jakaś łaska spłynie na mnie, nie? Że wow, niebiosa się otworzą. Takie myślenie miałem na tamtą chwilę, nie? I nic takiego się nie zadziało. I w momencie wieczorem, kiedy po raz pierwszy poszedłem przyjąć komunię na mszy, się po prostu rozpłakałem jak dziecko. I to było dla mnie takie niesamowite. Ale po jakimś czasie wróciłem stamtąd i w międzyczasie też szykowałem się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, bo zacząłem już Pana Boga szukać, nie? W momencie, kiedy przestałem pić, zacząłem szukać Pana Boga. I postanowiłem tą pokutę dopełnić. Aha, bo nie dokończyłem, nie powiedziałem, co jeszcze. Ten powiedział, napiszesz ten list do tego dziecka, znajdziesz grób dzieci nienarodzonych, przeczytasz ten list nad tym grobem i spalisz go. Ja postanowiłem któregoś majowego dnia przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania, żeby tak w pełni w czysty wejść w ten sakrament, dopełnić tej pokuty. I wziąłem rower. Był piękny majowy dzień. Pojechałem na, tak sobie pomyślałem, no gdzie, ale na cmentarzu brudnowskim znajdę taki grób, nie? I pojechałem. Pojechałem, poszedłem na zakrystię, zapytałem się tego zakrystianina, czy jakoś, nie wiem, jak się to mówi na takiego człowieka, co pomaga księdzu. Czy jest tu grób dzieci nienarodzonych? On powiedział, że nie ma takiego grobu, nie? I ja się trochę tak załamałem. Mówię, jak ja dopełnię, jak to takie pragnienie miałem wtedy zrobienia porządku z tym. I on powiedział, ale wie pan co, tutaj jest grób pierwszej osoby, która została pochowana, to jest grób małej dziewczynki. I powiedział mi tam adres, gdzie to jest, nie? Wziąłem rower, pojechałem na ten grób. Zobaczyłem, jest cudowne zdjęcie małej dziewczynki. Ona tam rok miała, jak umarła. Ma na imię Marysia. Ja wziąłem ten list. Przeczytałem. On jest przy jednej z głównych alei na cmentarzu Brudnowskim i strasznie zacząłem płakać, kiedy czytałem ten list. I poczułem takie... I nieważne było, że ludzie chodzili gdzieś tam za mną. Ja po prostu chłop 30, prawie 40-letni, ryczałem tam jak dziecko. I doznałem niesamowitej ulgi wtedy. Ja przyjąłem ten grób jako taki grób, gdzie leży moje dziecko i odwiedzam ten grób. Ale doznałem tej niesamowitej ulgi. Ja tak myślę sobie, że ona mi tak naprawdę życie uratowała. Że to, co się zadziało, kiedy byłem młodym człowiekiem, to zrobiłem i później, że dźwigałem ten kamień u swojej szyi w postaci tego, co zrobiłem, że to tak naprawdę doprowadziło mnie do nawrócenia. To było dla mnie strasznie ciężkie doświadczenie. Jasne, Bóg jest w ogóle niesamowity, nie? Jak ja próbuję rozmawiać ze swoimi znajomymi, nie? Że gdzieś tak mówię, że nie ma rzeczy, z jakiej ciemności Bóg by nie wyprowadzi, to pukają się w czoło, nie? Ale ja wiem teraz, że to znaczy gdzieś mam takie poczucie, że najlepszą ewangelizacją jest mówienie świadectwa swojego, gdzie się było i co, bo to działa chyba nie wykładanie teologii, a mówienie, co Pan Bóg zrobił w moim życiu. No, nie ma takiej, myślę, trudnej sprawy po ludzku, żeby Pan Bóg tego nie mógł wyprowadzić dobro, to prawda. Nie, to znaczy ja z Jezusem to w ogóle kłopot miałem na początku, nie, bo moja wiara była... Generalnie miałem strasznie ciężko z klerem, miałem bardzo zły wizerunek Kościoła jako instytucji, nie? A Jezus był takim dla mnie kimś jeszcze wtedy takim nieznanym. Generalnie była to wiara w Boga. I do Jezusa dopiero doszedłem po jakimś czasie, nie? Że dał mi się poznać poprzez notabene też kobietę, nie? Która gdzieś tam, jak szukałem czegoś, co wypełni tą moją pustkę, już przestałem pić alkohol, już nie piłem chyba około roku i zacząłem szukać czegoś więcej, że samo nie picie niczego nie zmienia w moim życiu i zacząłem szukać czegoś więcej, nie? I jedna z moich przyjaciółek, mogę ją nazwać bardziej jak siostra, mogę o niej powiedzieć, zabrała mnie kiedyś na mszę do Dominikanów na Freta, na ostatnią mszę w mieście i szedłem tam z takim nastawieniem, że bardziej mówię, kurde, zaraz będą klepali coś o polityce, której nie trawię i byłem taki negatywnie nastawiony do tego pójścia w ogóle na mszę i kiedy zobaczyłem kościół pełen ludzi, taki w podobnym wieku do mnie i nie widziałem moherowych beretów tak zwanych, nie, do których miałem gdzieś tam też zły wizerunek miałem, złe takie tento. Zobaczyłem kościół pełen ludzi, gdzie krzesła jeszcze dostawiali. To dla mnie był szok po prostu. No, normalnie zburzył się mój obraz kościoła, mszy i wszystko, co było tam powiedziane, to była jedna wielka miłość, miłość, miłość, miłość, nie? Jezusa. Nie? I ja się zacząłem nawracać przy tym Jezusie, tam jest po prawej stronie wisi obraz Jezusa Miłosiernego. Nie? I to był ten obraz, przy którym było tak, że przychodziłem sobie i czasami w ciągu dnia, nawet czasami w czasie pracy i siedziałem sobie tam i patrzyłem i modliłem się do Pana Jezusa i to było, ale to długo mi się zeszło zanim, kolejny rok chyba, zanim zacząłem Jego tak bardziej poznawać. Właśnie te przygotowanie do bierzmowania zaczęło mi pokazywać obraz, jaki był Pan Jezus, nie? I że nie jest kimś, kto czeka, szczególnie Bóg Ojciec niektóry, że czeka tylko jak mnie ukarać, że Boga karzącego niejakiego mi przekazano, tylko że to jest ktoś, kto mnie niesamowicie kocha i czeka, czeka na to, żebym mu powiedział tak w swoim życiu, żeby mi mógł pomóc. A dokładnie, dokładnie. Ja to byłem właśnie w szoku, nie? Bo myślałem, że kościoły są wyludnione generalnie, nie? I taki obraz miałem, nie? Kościoły ze starymi babciami, nie? I tak sobie wyobrażałem, a tam jest naprawdę... ludzie wtedy, ja pamiętam, jeszcze nie było bocznego wyjścia wtedy, to chyba z 10 minut się wtedy z kościoła wychodziło, nie? Bo były jedne drzwi i to było dla mnie takie bardzo niesamowite. Ja też tam przeżyłem później coś takiego, co można nazwać, nie wiem, upadkiem wiary, nie? Że tą wiarę, którą ja miałem gdzieś tam w sobie, że to zaczęło być wszystko burzone od początku i że ja przestałem wierzyć, poczułem, że taką olbrzymią pustkę w środku, nie? Teraz już chyba wiem, co to było, nie? Ale na tamten czas myślałem, że ja wiarę całkowicie straciłem, nie? I stwierdziłem, że po co mi pośrednicy do Pana Boga w postaci księdza, co gorsze Pana Jezusa. Ja takim myślałem nie miałem wtedy. Ja byłem przerażony. Ja chodziłem do tego kościoła bardziej dla tej dziewczyny tam wtedy, co tydzień, ale byłem przerażony, że ja nic nie czułem po prostu. I przyszedł taki moment, że na jednej z tych mszy, gdzie ja tak siedziałem znowu taki załamany, że o czym oni mówią w ogóle, nic nie czuję, nie rozumiem, nie? I się czułem, że tak jakby ten ojciec, który tam mszę odprawiał, że dostał telefon od Pana Boga, że tam siedzi taki Piotruś, który nic nie rozumie, trzeba mu wszystko wytłumaczyć. I na tej jednej mszy dostałem odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Po prostu oczy mi się świeciły jak 5 zł wtedy. To ja mało nie odfrunąłem wtedy, także to było coś, to był wielki zwrot wtedy w mojej no wierze. Gdzieś zapaliła się ta wiara i zacząłem szukać dalej. O rany, to był szok. Jak ja, dla mnie niegdyś był czas, kiedy po okresie już tego, ja zacząłem, jak już po pierwszym roku, kiedy samo niepicie przestało mi wystarczać, nie, zacząłem szukać czegoś więcej, ja zacząłem bardzo szukać wtedy Pana Boga, nie, i zobaczyłem, że to jest mega pokarm, który karmi duszę, który wypełnia to wszystko. To wszystko, ja całe życie wrzucałem w siebie jakieś śmieci poprzez, nie wiem, alkohol, pieniądze. Na początku też to były jakieś kradzieże, nie? Jak byłem bardzo młodym człowiekiem, nie? I zobaczyłem, że to nie to wszystko, nie? I miałem postanowienie, że mając już 30, nie wiem, tam chyba z 8 czy 9 lat, ja już przestałem szukać szczęścia w kobietach, nie? Bo ja kiedyś miałem takie wyobrażenie, że jeśli będę miał kobietę, to ja będę szczęśliwy, rodzinę i tak. Tylko że ja kilka razy próbowałem tego w swoim życiu i nigdy nie wychodziło i nie miałem pojęcia, dlaczego mi nie wychodziło, nie? Po prostu zwyczajnie dlatego, że Pana Boga do tego nie zaprosiłem. I teraz zadziało się tak, że strasznie przemieniły się moje wartości, nie? System wartości, hierarchia. Że ja postanowiłem, gdzieś miałem pragnienie, w ogóle ja nie chciałem się wiązać, już mi było dobrze z Panem Bogiem, nie? Gdzieś miałem takie podejście, że dziewczyna, który jak poznawałem kogoś, nie, to ja od razu mówiłem, że ja nic nie chcę, nie, że nie chcę budować żadnych więzi, żadnych relacji, nie? I to dziewczyny strasznie zdumiewało, nie? Że jak to facet nie chce mnie do łóżka zaciągnąć, nie? I ten, że on chce posłuchać, co ja mam do powiedzenia, co ja mam w środku, nie? Dla dziewczyn to było mega takie, dla tych, które spotykałem, mega takie dziwne, nie? I gdzieś miałem też takie podejście do rzeczy, że chciałbym wytrzymać, jeśli byłbym kiedyś w związku, bo rezygnowałem swoje powołanie, że chciałbym czekać z tym do ślubu, nie? Chociaż znam, wiem, co to jest seks, nie? I gdzieś tam posmakowałem tego chleba już i to jest coś przyjemnego, ale nie na tym chciałem budować, nie? Że już na innych wartościach po prostu. Wiesz co? Ja wiem, że z tym muszę być delikatny, nie? Bo jak ja wiem, że jakbym zaczął Ewangelię wykładać i bawić się w teologię, ja wiem, jak ludzie na to patrzą i jaki ja byłem kiedyś, nie? Bardzo delikatnie dozuję to, mówiąc o Bogu. Ja generalnie chory chodzę, jakbym z kimś rozmawiał i nie nawiązał do wiary, nie? I niektórych to irytuje strasznie. Ale tak, Pan Jezus to jest jedyna droga, która może nas zaprowadzić do taty naszego. Także mówię tak. Wiesz co, to co powiedziałem też całkiem niedawno, że najlepszą ewangelizacją jest świadectwo. Nie? To, co robię w tej chwili, nie? Że gdzieś tam dzielę się swoim życiem, jak w czarnym czterech literach byłem, a co się zadziało w moim życiu i gdzie jestem, co robię teraz. Ja myślę, że najlepszą formą ewangelizacji jest swoje życie, nie? Że, bo ja mogę i umiem mówić dużo i ładnie, nie? Bo gdzieś mam takie predyspozycje, byłem długi czas handlowcem, nie? I teraz mam nowego szefa, nie? Pana Jezusa, nie? To na jego chwałę mogę to przekuwać, ten talent, nie? Ale samo gadanie, no mówienie tak, o Panu Jezusie jak najbardziej, ale bardziej świadczenie swoim życiem i tymi wartościami, jakimi się kieruje. To, że opowiadamy ludziom i oni widzą z boku, szczególnie rodzina, bo zdaję sobie sprawę, że patrzą na mnie jak na wariata. Teraz nie dość, że przestałem pić, to jeszcze do Pana Boga gdzieś mnie tam ciągnie, że chodzę do kościoła na mszę, nie? I to jest mówienie, nasz padre, nasz ksiądz, który się opiekuje naszą wspólnotą, powiedział, kurczę, ty potrafisz niesamowicie mówić. Mówisz bardzo dużo o wierze swojej, nie wymieniając imienia Jezus, nie? I wiesz, i to jest, mówi, to jest, kurde, to jest sztuka, żeby tak powiedzieć, nie? Ale bez tego imienia, no nie da się. Nie da się ewangelizować, także ja się kiedyś wstydziłem na początku tego, tak, że kurde, że bardzo bałem się oceny ludzi, nie? Co oni powiedzą, nie? Że ja gdzieś mam w tą stronę, nie? Że jestem, staram się być osobą wierzącą, nie? I chociaż wiem, że jak dużo jeszcze mam do zrobienia ze sobą, no ale że w taki sposób, dając świadectwo tego, żeby ludzi zaintrygować, inaczej zmusić do myślenia po prostu. Kurde, co on bierze, nie? Co ten facet bierze, że jest taki szczęśliwy, nie? I ja mówię, ja mam najlepszego dealera na świecie. Jezus Chrystus się nazywa. No, ma najlepszy towar i za darmo, no. Także, no ja wiem, że to może przegiąłem teraz, nie? Ale chodzi o to, żeby z ludźmi rozmawiać im ich językiem, nie? Że jak ja bym im zaczął, czytam Pismo Święte, słucham codziennie czytania na dany dzień, ale jak ja bym zaczął wywalać im rzeczy takie, to oni się popukali w czoło prawdopodobnie, nie? To znaczy, tego nie wiem, ale gdzieś na tą chwilę taki sposób przekazywania im Boga, myślę, że jest, no taki mam w tej chwili, tak. Co ja bym powiedział? No tak, to jest robota czarnego generalnie, nie? Że jesteś do niczego i słuchajcie ludzie, to co żeśmy już powiedzieli tutaj wcześniej, nie ma takiej ciemności, z której Bóg by cię nie wyprowadził, nie? To jest kwestia wiary, nie? Moje myślenie się mega przemieniło na pozytywne. Z kogoś, kto był bardzo miał takie negatywne myślenie o sobie. Przede wszystkim ja powiedziałem tak, siedząc przed komputerem w końcówce swojego życia i nie wiedziałem, co jest nie tak w moim życiu. Powiedziałem, Panie Boże, zrób coś, bo ja nie chcę żyć. Ja mu po prostu dałem zielone światło na działanie życia. Powiedziałem mu tak, Panu Bogu, żeby to On działał w moim życiu, bo ja wylądowałem niedobrze wylądowałem. I generalnie powiedzieć Panu Bogu tak, żeby nie siłą, nie mocą naszą. I myślę, że to jest to, żeby pozwolić Mu działać w moim życiu. A On wyprowadzi Cię. On Ci postawi takich ludzi na drodze, że Cię poprowadzą w dobrą stronę, w stronę światła. To jest niesamowite, co się zadziało. Naprawdę, przemiana myślenia. Na początek szukać ludzi, którzy sobie poradzili w życiu, szukać miejsc poprzez meetingi, poprzez, jest program 12 kroków, który jest programem przebudzenia duchowego. To jest niesamowita rzecz, którą mało ludzi przerabia, nie? I to jest coś, co doprowadza ludzi do Pana Boga. Nie ma rzeczy niemożliwych. Także żebyś, jeśli tylko chcesz, jeśli nie masz siły już, powiedz Panu Bogu tak, że chcesz przestać pić. A On cię poprowadzi.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w środę 9 września. Minęła godzina 15, ja się nazywam Barbara Andrejanicz i zapraszam do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Posłuchajmy jak zwykle dzisiejszej Ewangelii oraz rozważania do Ewangelii, owoców słowa, czyli cytatu na dzisiaj i krótkiej modlitwy, która będzie nas prowadzić przez cały dzisiejszy dzień. Posłuchajmy z Ewangelii według świętego Łukasza. A on spojrzał na swoich uczniów i mówił: szczęśliwi ubodzy, ponieważ wasze jest Królestwo Boże. Szczęśliwi, którzy teraz jesteście głodni, ponieważ będziecie nasyceni. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, ponieważ śmiać się będziecie. Jesteście szczęśliwi, gdy ludzie was nienawidzą, gdy was wykluczają spośród siebie, gdy was znieważają i pozbawiają dobrego imienia z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się i skaczcie z radości w tym dniu, ponieważ wielka jest wasza zapłata w niebie. Tak samo przecież ich przodkowie czynili prorokom. Jezus odwraca ludzką

który nie zawodzi. Przeznaczę coś z siebie na ofiarę dla bliźniego. Boże nasz Ojcze, prosimy, by odrzuceni znaleźli wsparcie, by głodni otrzymali pożywienie, by smutni doznali pocieszenia. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci, patroni, aniołowie, patroni dnia dzisiejszego, błogosławiona Anielo Salawa, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, wielkie Bóg zapłać za dzisiejszą koronkę. Ja Was zapraszam do wspólnej modlitwy już jutro o godzinie 15. Zapraszam Was również codziennie do Radia Niepokalana na Różaniec Święty, który rozpoczynamy już o 5.30. Dziękuję Wam za dzisiaj. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże!

Ostatni dzień świętego Gualfarda. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Z Ewangelii świętego Jana. 30 kwietnia, rok 1127. Nad rzeką Adygą, niedaleko Werony. Skóra jest już prawie gotowa. Gruba, twarda, naciągnięta na drewnianą formę. Czarne od dziegciu palce prowadzą szydło wzdłuż brzegu. Równo, bez pośpiechu. Ścieg za ściegiem. Siodło musi wytrzymać ciężar i długą drogę. Robił to setki razy w Augsburgu, w warsztatach, gdzie liczył się czas i zapłata. Tutaj nie liczy się nic poza tym, żeby było dobrze zrobione. Nie został w mieście. Werona była przystankiem, miała nim być. Mógł zostać jak inni, pracować, zarabiać, układać życie. Pewnego dnia skończył robotę, wziął zapłatę, wyszedł i nie wrócił. Poszedł nad rzekę, zbudował miejsce, w którym można żyć prosto. Pracować, modlić się, milczeć. Ora et labora. Dla Gualfarda praca nie jest przerwą w modlitwie. Jest jej dalszym ciągiem. Z czasem ścieżka do pustelni przestała być pusta. Najpierw przypadek. Wieść się rozeszła. Tu jest ktoś, kto słucha. Na ścieżce pojawia się człowiek. Kolejny, który przyniósł tu swój ciężar. Gualfard kończy szef. Podnosi wzrok. Patrzy na gościa z absolutnym skupieniem, uważnie. Nie zasypuje go radami, nie cytuje pism, słucha. Potem kładzie mu rękę na ramieniu. Nie daje odpowiedzi. Przekazuje spokój, którego nie ma w słowach. Człowiek odchodzi. Gualfard wraca do imadła. Chwyta dłuto. Dłoń drży. Patrzy na palce, jakby widział je pierwszy raz. Próbuje zacisnąć je na narzędziu. Dłuto wypada na ubitą glinę. Gualfard schyla się i wtedy ciało odmawia. Nogi nie utrzymują ciężaru. Upada powoli bokiem między ścinki skóry. Leży chwilę. Na zewnątrz szumi Adyga. Oddycha spokojnie. Nie szuka przyczyny. Wie. To nie jest zmęczenie. To nie jest gorszy dzień. To jest granica i wezwanie. Podpiera się jedną ręką, druga nie odpowiada. Podciąga się pod ścianę, siada. Patrzy na niedokończone siodło, na ślad po szydle, na swoje dłonie. I rozumie. To jest ta chwila. Nie ma w nim niepokoju. Całe życie trwało w oczekiwaniu na zerwanie zasłony. Dzień po dniu. W pracy, w ciszy, w obecności. Trwajcie we mnie. To nie były dla niego słowa, to było życie. Teraz nie musi już trwać, bo ten, w którym trwał, już jest. Teraz.
Gualfard nie skończy dziś pracy. Zostawi nieskończone siodło. Rano ktoś przyjdzie. Zobaczy rozrzucone narzędzia. Ślady na ziemi. Ciało oparte o ścianę. Może pomyśli, że śmierć przyszła nagle. Nie będzie wiedział, że wszystko zostało już domknięte. Że to nie było przerwanie, tylko przejście.

0: To była sprawa kilku godzin. Wiecie, lato, plaża, tysiące ludzi wszędzie, gdzie sześcioletnia dziewczynka, która gdzieś zawieruszyła się. No strach, strach, prawda? Pamiętam, jak wchodziliśmy, żeby ją odnaleźć i w tym samym momencie nie mogliśmy iść wszyscy, bo to była 19, kiedy nam o tym powiedziano, o 19 jest nasze nabożeństwo. I pamiętam, jeszcze wtedy ksiądz Radek głosił kazanie. I w tym momencie właśnie mówił, że czuje, że ta dziewczynka się znalazła i że ma to powiedzieć. A myśmy ją tam gdzieś jeszcze próbowali znaleźć. I mówił, że przecież nic się nie stanie, jak nie powie tego. Nikt się o tym nie dowie. Ale z drugiej strony w końcu zaryzykował i powiedział. I pamiętam, że jak on to powiedział, w tym samym momencie ta dziewczynka weszła, bo akurat ją jakiś policjant wprowadził. No niesamowite to było. A co jest najważniejsze, że myśmy takie medaliki rozdawali Matki Boskiej Niepokalanej. I to było takie głoszenie, że Maryja się zatroszczy o te osoby. Takie było słowo. I rzeczywiście ta dziewczynka ten medalik miała na sobie. Więc ufamy, że to Maryja ją tak przeprowadziła.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Tak całkiem bez Boga to chyba nie. Ale byłam na takiej pustyni duchowej, można tak nazwać. Więc wiem, co znaczy taki okres oddalenia, takiego nieodczuwania obecności jego w życiu. Mogłabym powiedzieć, że to jest taki czas tęsknoty, często nieuświadomionej może. Mam na myśli taką rzecz, jak takie coś, że człowiek idzie w swoje właściwie pragnienia, w swój świat, szuka na własną rękę, co go może rozwinąć, zadowolić i gdzieś w tym wszystkim zapomina o istnieniu Boga, może w ten sposób. Ja po prostu byłam w takim miejscu, że nie miałam pojęcia o tym, że Bóg jest osobą żywą, realną, że można mieć z Nim relacje i no, chodziłam do kościoła w niedzielę, tak jak większość pewnie moich znajomych, wtedy katolików, ale nie budowałam z nim więzi, więc cała moja energia, cały świat gdzieś skupiał się w poszukiwaniach, gdzie można by było z kim porozmawiać, z kim wejść w jakąś taką relację, z kim lub czym się zabawić, gdzie się rozwijać na własną rękę, nie? I jak tu samemu sobie problemy swoje rozwiązać. To był taki czas, on trwał, myślę, że około 7 lat, taka przysłowiowa pustynia rzeczywiście. No i po tym czasie rzeczywiście czułam, że coś tutaj mi w sercu woła. Gdzie ten Pan Bóg? Czy na pewno nic więcej nie ma? Czy może nie tyle Pan Bóg, ale o co tutaj w tym życiu chodzi? To było takie głębokie wołanie. Wydaje mi się, że gdzieś może, nie wiem czy większość, ale sporo osób tego doświadcza. A to właśnie jeszcze ciekawe jest, bo kiedy jest się na jakiejś takiej, nazwijmy to pustyni, to człowiek odczuwa jakieś pragnienie. I nie wiem, jakie tam pytania sobie zadaję, tylko pewnie coś w stylu, jak mogę się napić. No u mnie to było tak, że poszukiwałam rzeczywiście głębi, jakiejś głębi, jakiegoś spotkania. Trudno było mi to wytłumaczyć czego, ale wiedziałam, że gdzieś w stronę Boga muszę iść. Nie wiedziałam, że znajdę to, co teraz. Nie miałam pojęcia, co ja tam znajdę właściwie, ale wiedziałam, że tam trzeba iść. I po prostu poszłam tak, dałam się namówić na jakieś rekolekcje komuś. Od tego się zaczęło, powiedzmy. To akurat były rekolekcje Szkoły Nowej Ewangelizacji. Wtedy to był kurs Filipa. Ale wiem, że teraz to jest kurs Nowe Życie. Porównywalny również z Talita Kum, który prowadzi Przymierze Miłosierdzia. To są takie kursy bardzo dobre, takie rekolekcje, powiedzmy, na pierwsze spotkanie Pana Boga lub też na pogłębienie więzi. Ja się z czymś takim spotkałam i to było takie, powiedzmy, pierwsze boom, uświadomienie sobie, że Bóg jest żywy. Tam się czegoś dowiedziałam, tak, to był taki początek. Spotkałam osoby, które rzeczywiście tak żyją, są takie, no były, on, to są osoby, to były osoby, które były z nim w relacji, które już coś doświadczyły, już mogły się czymś podzielić. Więc słuchałam, byłam spragniona tych wiadomości, byłam spragniona relacji, więc słuchałam, przyglądałam się i zapragnęłam też spotkać tego Boga. Widziałam też szczęście na ich twarzach. Nie wiedziałam, że to jest aż tak możliwe, bo no ja wcześniej w dzieciństwie spotkałam się z czymś takim, bo też jestem dzieckiem oazy. Wychowałam się na oazie, pojechałam na jakieś takie rekolekcje i to było bardzo fajne, piękne spotkanie. Natomiast, jak mówiłam, później przeszłam przez taką trochę pustynię, trochę poszukiwanie po swojemu. I tutaj, kiedy doświadczyłam już jako ten młody człowiek, już taki, już po studiach spotkania z Bogiem, to było zupełnie na innym poziomie. To było takie wow, Kościół rzeczywiście może być żywy, że Jezus jest żywą osobą. W tym momencie zaczęła się w moim życiu rewolucja. To ja chcę żyć inaczej. Jeżeli tak jest, to warto poszukać, kim On jest. To warto by zobaczyć, poznać Go bardziej. No i w tę stronę zaczęłam właśnie iść wtedy. Tak, bo w pierwszym momencie oczywiście wydawało mi się, że to jest wszystko i że już spotkałam, zaczęło się i zarazem skończyło, ale nie, to zawsze jest proces. I teraz jak patrzę wstecz na swoje życie, to też widzę, że nie było takiego jednego tylko nawrócenia, tylko to jest taki cały czas proces, bo Pan Bóg jakby przychodzi na każdym poziomie w inny sposób. Inaczej mówił do mnie, jak byłam dzieckiem, inaczej później, jak po studiach się z Nim spotkałam, tak na serio. A inaczej jest teraz. I też po drodze były różne etapy, więc widzę to jako całość trochę taką większą w tym momencie. A to ciekawe pytanie, bo rzeczywiście jestem po studiach muzycznych i zawsze bardzo fascynowała mnie muzyka. W szkole to zawsze było tak, że uczyłam się grać. Miałam takie etapy, że chciałam grać jak najlepiej, jak najwięcej ćwiczyłam. Bardzo mnie fortepian fascynował, więc grałam. Jeszcze do dziś pamiętam Beethovena, jak to był dla mnie ogromna frajda, że grałam jego utwory. Natomiast kiedy poszłam w stronę uwielbienia i muzyki takiej właśnie z Bogiem, to odkryłam, że jeszcze jest coś więcej w muzyce i w relacji, bo to się jakoś razem łączy u mnie, ale rzeczywiście w muzyce, że są przestrzenie, o których istnieje nie miałam pojęcia. Oczywiście wiedziałam, że są osoby, które komponują, ja się nigdy na to nie odważyłam wcześniej, ale teraz widzę, że jest taka przestrzeń duchowo-muzyczna, w której Duch Święty wchodzi i wtedy tworzymy takie utwory, których nie wiedziałam, że mnie na to stać po prostu. Więc jestem zafascynowana tą przestrzenią. Rzeczywiście jest to coś takiego, na co nie do końca... Mam jakąś wpływ. Ja daję swoje 2 ryby i 5 chlebków, a on w to wchodzi i tworzy coś więcej. To jest fascynująca sprawa. Ludzie potem pytają, o, jaka fajna była ta piosenka. Tam taki refren był, 2 zwrotki, no nie? Tam jakiś bridge nawet może tam gdzieś się pojawiał. Skąd ty to znasz? Gdzie skądś wykopałaś? Mówię, no właśnie przed chwilą Duch Święty podpowiedział, więc rzeczywiście jest to strasznie fajna zabawa. Dobre pytanie, bo właśnie tak tutaj siedzę i myślę, kiedy to się zaczęło? I wiesz, że nie wiem, ale to było chyba coś takiego, że usłyszałam, rzeczywiście pojawiłam się na jakimś spotkaniu uwielbienie z uzdrowieniem, bo teraz jest tego sporo w kościele. Można się wpisać w Google msza święta z uzdrowieniem czy uwielbienie. Nawet teraz niedawno Marcin Zieliński prowadził takie spotkanie z uzdrowieniem. No jest tego dużo. W każdym razie pojawiłam się gdzieś na jakimś spotkaniu tego typu i rzeczywiście doświadczyłam takiego czegoś jak przemiana postawy wewnętrznej, jak to, że z takiego czegoś, że nic mi się nie chce, nagle zaczęło mi się rzeczywiście, jakbym wstała duchowo. Zaczęło mi się chcieć oddychać, inaczej zaczęłam oddychać. Zaczęło mi się chcieć tworzyć, poczułam wolność taką i moc. Tak jakby coś się we mnie wyprostowało, więc rzeczywiście zaczęłam to drążyć i okazało się, że jest to temat również, którym zajmuje się Kościół, nasz Kościół katolicki, tak, bo Szkoła Nowej Ewangelizacji tworzy również warsztaty dla muzyków, nazywające się Kurs Dawida i on bardzo wiele mi pomógł, bo rzeczywiście na ten kurs w końcu pojechałam. I tam dopiero odkryłam, jak bardzo ważne jest dla mnie osobiście uwielbienie i muzyka dla Boga. Tak, tak, ale ja uważam, tak właśnie odczuwam też tak w środku, że Duch Święty jest twórczy. I rzeczywiście jak w pewnym momencie myślałam, że śpiew i gra jest już wszystkim dla mnie absolutnie, wtedy okazało się, że nie, że jest jeszcze więcej, jest jeszcze więcej. Są na przykład właśnie, tak jak mówisz, flagi, jest taniec. Spotkałam się z tańcem uwielbienia, o którym istnieniu też wcześniej nie miałam pojęcia, że można tak całym sobą tańczyć dla Boga. No, wcześniej nie miałam pojęcia. Wcześniej tam chodziło się na dyskoteki, wytańczył się człowiek, wrócił do domu, przespał się, fajnie było i tyle. A że można to robić dla Boga. I zaczęłam to odkrywać. Okazuje się, że to wszystko jest w ogóle w Biblii. Można znaleźć potwierdzenia, że już Dawid tańczył, prawda, dla króla i nasz, i też narody, Izrael, kiedy zwyciężał te wszystkie bitwy, to naprzedzie szli właśnie tańcerze, śpiewacy, uwielbiający Boga. I wiele takich sytuacji mamy też tam opisane, jak oni wygrywali wojny, kiedy na okrzyki uwielbienia często wróg uciekał już. Więc to jest rzeczywiście ciekawy temat. Można by o tym całą konferencję powiedzieć. Oczywiście. I każdemu tego życzę. Tak, to wystarczy niewiele właściwie. Poświęcić swój czas i no, spróbować, uwielbiać go, ustawić go na właściwym miejscu, oddawać mu chwałę, po prostu nawet mówić, śpiewać, krzyczeć, że ty jesteś Bogiem moim i tak... I też jak Bóg przebywa w chwale swego ludu, no, kiedy spotyka się Jego lud i ogłasza Jego chwałę, oddaje Mu tę chwałę, wtedy rzeczywiście chwała Boża wstępuje, zmienia rzeczywistość. Atmosfera jest inna. I rzeczywiście wróg ucieka. Tak, doświadczyłam tego. Rozumiem. No po prostu to się zaczyna zawsze od spotkania. Uwielbienie jest relacją. To jest przebywanie ze swoim przyjacielem. Od tego się zaczyna i nie ma co się tak od razu napinać, bo jeżeli ktoś tego nigdy wcześniej nie robił, to najpierw trzeba poszukać spotkania z przyjacielem. Przyjacielem mam na myśli Boga oczywiście, ale można to przenieść na życie, żeby sobie łatwiej to jakoś wyobrazić. Jeżeli jest osoba, na której mi zależy, którą kocham, no to chcę z nią spędzać czas, chociażby ten kwadrans dziennie gdzieś poświęcić. Chociażby nawet jeżeli nie można rzeczywiście, no to chociaż w myślach, ale budowanie relacji. I wtedy to przychodzi naturalnie. Wtedy przychodzi to, że ja się z tobą spotykam i cieszę się, że jesteś, nawet jeżeli mam trudny dzień, ale cieszę się, że jesteś, chcę ci oddawać chwałę. A potem już człowiek może się wszystkiego uczyć technicznie, to tak jak tańca. Krok. No na pewno trzeba pytać o to Boga na modlitwie i też spotykać się, albo przede wszystkim nawet ze swoim sercem. Jak to się robi? Na pewno nie można lekceważyć swoich pragnień. I ja bardzo wiele błędów popełniłam przez to, że szłam według tego, co gdzieś trzeba było zrobić. Ktoś mi podpowiadał, a lekceważyłam to, co miałam wypisane tam w sercu. Nie wiem, czy tak się spotykają inni, ale ja się spotkałam z takim stwierdzeniem, że wola Boża na pewno jest inna od woli mojej i tu będzie na pewno konflikt. Gdzieś to założyłam sobie na starcie i utrudniała mi ta myśl bardzo wiele, bo myślałam, że muszę przekonać mojego Boga do moich ścieżek i tak dalej. Okazało się, że to jest wielki błąd, wielka nieprawda, bo to, co ja mam wypisane w głębi serca, to przecież mój Stwórca mi wypisał, więc moje pragnienia te z głębi serca jak najbardziej są realizacją mojej misji, mojego powołania i tak dalej. I rzeczywiście, kiedy to odkryłam, to poczułam się niesamowicie wolna. Niesamowicie. To była po prostu modlitwa, ale też taka właśnie... Są takie rekolekcje pomagające, jak na przykład kurs... To akurat, na przykład Samuel, to są takie rekolekcje powołaniowe, które wiele potrafią człowiekowi powiedzieć już wewnątrz wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. Są też inne powołaniowe rekolekcje, w których można się spotkać z samym ze sobą, z własnym sercem, gdzie nie tylko chodzi o rozważenie swojej drogi życiowej typu kapłaństwo, małżeństwo, zakon, ale też co jest moją misją. Zadawać sobie trudne pytania, nie bać się, bo Bóg nie jest przeciwko nam. Jest bardzo mocno z nami. I właściwie to służy nam pomocą, no to jak najlepszy przyjaciel, to nie chodzi mu o to, żebyśmy nie doszli do celu, tylko właśnie, żebyśmy doszli. Myślę, że na pewno. Przede wszystkim chcę wydobyć z nas to piękno, którego my jeszcze nie znamy, a które mamy. Na pewno chcę, żebyśmy coś odkryli, czymś się podzielili i to rzeczywiście jest pewien wysiłek, ale też chcę coś pokazać przez to i przemówić do innych osób, które gdzieś może siedzą i nie wiedzą, że tak można. I też chcę powiedzieć, że jest więcej. Że jest więcej niż sobie gdzieś założyliśmy. Bo jak mówimy talenty, to nie wiem, czy tak jest u nas, ale często się kojarzy nam, że śpiewamy, talent, czyli śpiewam, talent, czyli maluję. I tak mniej więcej to gdzieś tutaj się zamyka. Ale talentów jest o wiele więcej. Nawet sam taniec. Taniec to może być taniec towarzyski, taniec solo, może być taniec z flagami, może być taniec przeróżne, prawda? Więc talent to jest szerokie pojęcie. No i myślę, że Pan Bóg chce nam też powiedzieć, że Duch Święty jest czymś więcej, że jest twórczy. Że jeżeli my myślimy, że na flagach się świat kończy, to on już mówi, to dopiero się zaczyna, już zapominamy, idziemy dalej, jest więcej. Żebyśmy próbowali za nim nadążyć. Myślę, że o to też chodzi. Tak, znaczy ja właściwie prowadzę, ale też bardziej organizuję i współprowadzę. Zapraszam do współpracy zawsze jakieś osoby, które mają doświadczenie uwielbienia i no na tańcu to jest... Na tańcu ja nie jestem ekspertem od tańca, może jeszcze przynajmniej. Są osoby, które są w tym o wiele lepsze. I tutaj mam doświadczenie w przemiłej współpracy z wieloma wspaniałymi osobami od tańca z flagami, od chociażby ekipa Worship Style, czy też inne osoby tutaj z Warszawy. Na czym polegają? Przede wszystkim na tym, żeby spotykać się z Bogiem w nowy sposób. Tutaj mamy, taki warsztat wygląda w ten sposób, że rozwijamy się tanecznie, jeżeli chodzi o warsztat taneczny. Rozwijamy swoje umiejętności, też wiedzę rozwijamy, bo dowiadujemy się, czym są dane kolory, o co tutaj chodzi, jakie mają znaczenie. Dowiadujemy się też jakiegoś kontekstu biblijnego, który tego dotyczy i używamy to w praktyce. O czym informują pragnienia? Na pewno o tym, co jest w głębi nas. Jak już jest takie piękne słowo, że głębia przyzywa głębię. Ja myślę, że one nam mówią o czymś, co często chcemy gdzieś może zasypać, bo nam się wydaje, że to jest jakieś zbyt wielkie, może niewygodne, a może nie dotyczy to nas. Często jest taka historia o kurze i o orle, pewnie większość słyszała, że orzeł wychowywał się z kurą i całe życie myślał, że jest kurą. Patrzył w górę, o jak pięknie leci orzeł. Kura mówi, tak, ale ty jesteś kurą, ja jestem kurą. No i orzeł umiera. Więc pragnienia mówią często o nas prawdę, której ciężko jest jakby uwierzyć. Ja to sobie mówię tak, jeżeli Pan Bóg mówi przez te pragnienia, zrób to, zrób tamto, pierwsze, co mi się pojawia w głowie, ja? Niemożliwe, zupełnie niemożliwe. Ale myślę, że właśnie cała zabawa polega na tym, żebyśmy wchodzili w ten temat i odpowiadali, dobrze, to ja spróbuję, chociaż wydaje mi się, że jestem kurą. Tak, to jest też piękne pytanie. W ogóle wydaje mi się, jestem przekonana, że Pan Bóg do każdego z nas ma swoją osobistą ścieżkę dostępu. I że to nie jest takie jednolite. Oczywiście uwielbiamy Boga wszyscy razem i to jest generalnie, załóżmy, że wszyscy podnosimy ręce, wszyscy skaczemy, czy tam krzyczymy, jak się umówimy. Ale to osobista relacja, no to wymaga takiego czasu spotkania. Jeżeli ja sobie siądę z moim przyjacielem pod drzewem i moja z nim relacja polega na tym, że ja sobie siedzę i go słucham, no to on uczy się, ja się uczę jakiegoś jednego wspólnego języka. Jeżeli ktoś inny ma taki pomysł, że pójdzie do kościoła, usiądzie w ławce i będzie to jego cisza i jego spotkanie, no to tu będzie inaczej. Każdy ma jakby, to jest ciekawe, ale każdy może sobie zbudować ją z Panem Bogiem po swojemu. I to będzie takie właśnie intymne, powiedzmy, prywatne. Ale są też, mówię, wspólne, styczne, to, że chodzimy jako my katolicy na Eucharystię, że jeżeli inne denominacje mają spotkania na wieczerzach, każdy ma, mamy też wspólne jakby takie działania, ale mamy też indywidualne. No, jest to prawda, że słucha serce, tylko że są różne poziomy tego słuchania. Ja też tak miałam. Ja się świetnie bawiłam. Jakby mnie ktoś próbował nawrócić w tamtym czasie, tak mówiąc mi, idź do Boga na siłę, to w ogóle nie chciałabym go słuchać. Ja się dobrze bawiłam. Ja miałam dobre intencje. To był jakiś taki poziom, w którym byłam. Więc nie jest to jakimś kłamstwem. Słucham swoich piosenek. Wręcz nie należy tak odrzucać na siłę, myślę. Tylko no, pytać się Pana Boga, czy to jest wszystko. Bo jest w nas taka głębia, której nie zakłamiemy, nie jesteśmy w stanie. Można to do jakiegoś momentu, myślę, a w pewnym momencie ona się i tak upomni. Jest jakieś wołanie, którego nie warto lekceważyć, bo ono się będzie dobijało, no po prostu. Może to nie chodzi nawet o piosenkę, ale może ta osoba, przykładowo, jest to osoba, która, no tak jak mówisz, słucha tam popu i mówi, że jej serce się uspokaja. Dobrze, ale może jest coś większego, może jest jakieś zaproszenie na przykład do tego, żeby zaczęła rzeźbić, albo żeby, nie wiem, zbudowała jakąś taką relację z osobą, do której się boi podejść. To są różne ciekawe tematy, prawda? Tak, ale to jest też to, że ja nie jestem żadnym takim ekspertem właściwie, bo ja też jestem zwykłym człowiekiem i mam wzloty, upadki. Czasami mam taką sytuację, że nie chce mi się wstać z łóżka i mówię, Boże, dzisiaj nie pogadamy. I muszę rzeczywiście wykonać pewną pracę, żeby dojść do tego poziomu zero. Jak mówi mój taki przyjaciel, wszyscy budzimy się poganami. Trzeba nam od nowa wstać, przypomnieć sobie, kim jesteśmy. O, jest taki film 51 randek, może ktoś widział. Tam jest taka dziewczyna, która codziennie o poranku zapomina, kim była i od rana musi sobie od nowa wszystko przypomnieć. Tak mówię, często, że ten film często jakby symbolizuje no mnie i myślę, że też wielu innych chrześcijan, że wstajemy i właściwie zrobiłoby się po swojemu. Co, no umyć zęby, zjeść szybko, iść do pracy, jest zły dzień lub dobry. Różne są w życiu sytuacje. Ale właśnie myślę, co jest ważne, to żeby zawalczyć o siebie i wbrew temu, co się czuje, stanąć w tej świadomości. Kiedy to się uda i się oddaje Bogu chwałę, wszystko się zmienia. Autentycznie. Tak jakby ktoś mi zdjął czapkę z głowy, czy tam co innego. Całe samopoczucie. To kwestia jest paru minut. Jeśli wykonam ten wysiłek, jest zupełnie inny dzień. To jest rzeczywiście sprawdzona prawda. Takiej ciemnej nocy to chyba może nie doświadczyłam, ale mam takie etapy, kiedy mam wrażenie, że on jest gdzieś daleko. Gdzieś daleko po prostu tak sobie żyję i mam wrażenie, że moje modlitwy gdzieś trafiały w próżnię, że tyle się modliłam, jakbym darła palcami ziemię, a on po prostu gdzieś nie słyszał. No. Miałam taki etap w swoim życiu. Ale teraz też widzę, że to był po prostu taki czas, kiedy jakby wołałam, a nie było z mojej strony słuchania takiej prawdziwej relacji. Jest zupełnie inna sytuacja, kiedy mamy relację z przyjacielem. Na przykład jeżeli jest jakaś pani w sklepiku, do której przychodzimy, prawda, robimy tam zakupy i ona, my się z nią przyjaźnimy, to jest, prawda, bardziej prawdopodobne, że ona nam coś załatwi, niż kiedy jest to osoba obca. Więc kiedy jest to osoba nam bliska jakaś i powiemy, słuchaj, trzeba mi zrobić to i tamto, potrzebuję, żebyś mi sprowadziła jakieś tam przedmioty, no nie wiem, w tempie szybszym, ona spojrzy na nas z ciepłem i z miłością prędzej, niż gdyby to była obca. Tak samo z Bogiem, myślę. Wtedy myślałam, że jak będę więcej modlitw odprawiać, to on mnie prędzej wysłucha, a teraz widzę, że to nie tak. Przynajmniej w moim przypadku to jest, odkryłam, że jest ważniejsze zasłuchanie się i zobaczenie go jako osoby, która po prostu czeka na relacje. To myślę, że jest dla niego ważne. I to jest takie właśnie moje doświadczenie. I wtedy jest pokój i też większe zrozumienie, kiedy świat się toczy trochę inaczej niż myślałam. No i to jest piękne. Szema Izrael to jest wręcz pierwsze przykazanie, które gdzieś może zapomnieliśmy. Gdybyśmy słuchali, to byłoby wszystko lepsze.
1: Czym jest według ciebie ewangelizacja?
0: Tak jak jeden biskup powiedział, że teraz nie potrafię przypomnieć, to biskup Dajczak czy Ryś, jest wychodzeniem z miłością. Wręcz powiedziano nam kiedyś wprost, że jeżeli wychodzicie i nie kochacie tych ludzi, to w ogóle nie wychodźcie. No bo my tak naprawdę często nie jesteśmy wcale lepsi, a wręcz nie mamy prawa czuć się lepsi, bo nie mamy takiej samej historii jak osoba, do której idziemy, prawda? Nie wiemy, co tam przeżyła, ale mamy ten przywilej, że możemy podzielić się dobrą nowiną i być dla kogoś światłem, którego być może potrzebuje. Więc trzeba, myślę, podchodzić z miłością do tej osoby, do której się wybieramy. Dzieleniem się miłością. No i oczywiście przede wszystkim Jezusem, bo Jezus jest miłością. Mam, ale zdecydowanie za mało, bo uważam, że powinno się tak codziennie wychodzić z miłością i to jest taki cel, do którego dążę, ale rzeczywiście jest tak. Są sytuacje, gdy na przykład miałam takie przekonanie, może to jest sytuacja z Lednicy akurat. W ogóle Lednicę polecam jako pierwsze miejsce dla ewangelizacji. Jest to po prostu nasz teren, bo sama Lednica jest pięknym miejscem. To jest teren nasz, to znaczy kościoła już i tak jakby no, zło, które tam gdzieś próbuje coś zrobić, jest mniejszością i nie ma za bardzo szans. Więc rzeczywiście są tam piękne sytuacje, piękne spotkania. Nie mówię, że gdzie indziej nie ma, ale tak na początek. I rzeczywiście miałam taką sytuację, kiedy czułam takie ponaglenie gdzieś w środku, żeby podejść do pewnych osób, które tam stały. W tłumie widziałam dwie osoby i no podeszłam i też, co tu mówić, zaczęłam dzielić się moim świadectwem życia z rodziny, jak tam było, w ogóle wszystko. I w pewnym momencie ta osoba, mimo tego, że nie chciała mnie na początku słuchać, zaczęła płakać, przeżywać. Okazało się, że dokładnie moja historia dotyczy jej, że ona ma taką samą historię. Więc też to spotkanie dało mi bardzo wiele do myślenia, że Pan Bóg często stawia nas w sytuacjach, kiedy osoba, którą nam gdzieś pokazuje, jakby przeżyła coś podobnego i potrzebuje usłyszeć. Jest to piękne. Ewangelizacja nadmorska, tak jak nazwa wskazuje, idziemy brzegiem morza, ewangelizujemy, głosimy Jezusa. Jest to ciekawe, bo to jest zorganizowane w ten sposób, że przed wyjściem są 4 dni chyba rekolekcji. I na tych 4 dniach rekolekcji uczymy się. Część uczy się śpiewać, dzielimy się na takie zespoły. Część uczyła się tam jakieś sztuki teatralne robić i też uczymy się, w jaki sposób podchodzić, jak mówić, jak zagadywać. Tworzymy takie teamy, takie zespoły. Wtedy, jak ja byłam tu już jakieś parę lat temu, to były takie 2 zespoły. Nie orientuję się dokładnie, jak jest w tym momencie. I taki team po prostu idzie z flagami, ze śpiewem, z jakimiś no, z pewnym programem. I śpiewa Cieszę się Bogiem brzegiem plaży, zupełnie w takiej swobodzie, bo nie mając nic, tak no, z taką lekkością. A potem podchodzimy i rozmawiamy z ludźmi o Bogu. I zapraszamy na spotkania, które odbywają się wieczorem. Są to przeważnie msze z modlitwą uzdrowienia. Bardzo piękne nabożeństwa. Tak to wygląda. Aha, i jeszcze co jest najważniejsze, idziemy przede wszystkim, może przede wszystkim takie doświadczenie ewangelizacji na żebraka. To znaczy z takim zaufaniem, że Pan Bóg się zatroszczy o to, gdzie będę spać, gdzie będę, co będę jeść i jak ja to przeżyję. Oj tak, powiem tak, że jak się przeżyje pierwszy dzień i się nie brakowało ani kawy, ani jedzenia, ani niczego, co tam kto potrzebuje, no to jest fajnie. Jak się przeżyje drugi, to jest tak całkiem nieźle, ale jak tak minie tydzień, to tak trochę byłam przerażona wręcz, jak to jest możliwe. To chyba Bóg naprawdę jest. Są takie fajne sytuacje. Znaczy, ja to na przykład pamiętam, że jak Pan Bóg rozmnażał chleb, to było bardzo ciekawe, że szliśmy tą grupą, modliliśmy się na przykład koronką do Miłosierdzia Bożego i w pewnym momencie przychodziła osoba i zapraszała całą grupę na obiad. To było piękne doświadczenie. Myśmy po prostu stali, odmawiali koronkę na przykład, a potem przychodził ktoś i nas zapraszał. I to było takie dla mnie na początku, jak to jest, jak to jest. Jest tam też taki jeden pan w Kołobrzegu, który zaprosił całą grupę na lody. No przecież nie musiał, prawda? Pierwsze potrzeby człowieka to chleb i woda. Ludzie byli wspaniali, naprawdę dzielili się wszystkim, co mogli. I też mieliśmy takie świadectwa z tego, że osoby, które się dzieliły, później na przykład miały wielkie błogosławieństwo w tej pracy, że w sezonie takim, który już nie był sezonem typowo, wiecie, letnim, później mieli, interes się rozwijał, chociaż w normalnych warunkach wcześniej tak nie było, więc mało tego, że dostali spłatę za te nasze obiady, to jeszcze więcej osób przychodziło. I no mamy takie właśnie głosy. Były też świadectwa uzdrowienia. Szczególnie zapadło mi w głowę właśnie, jak ja chodziłam, to była taka dziewczynka, która zginęła na plaży. To była sprawa kilku godzin. Wiecie, lato, plaża, tysiące ludzi wszędzie, gdzie sześcioletnia dziewczynka, która gdzieś zawieruszyła się. No strach, strach, prawda? Pamiętam, jak chodziliśmy, żeby ją odnaleźć i w tym samym momencie nie mogliśmy iść wszyscy, bo to była 19, kiedy nam o tym powiedziano, o 19 jest nasze nabożeństwo. I pamiętam, jeszcze wtedy ksiądz Radek głosił kazanie. W tym momencie właśnie mówił, że czuje, że ta dziewczynka się znalazła i że ma to powiedzieć. A myśmy ją tam gdzieś jeszcze próbowali znaleźć. I mówił, że przecież nic się nie stanie, jak nie powie tego. Nikt się o tym nie dowie. Ale z drugiej strony w końcu zaryzykował i powiedział. I pamiętam, że jak on to powiedział, w tym samym momencie ta dziewczynka weszła. Bo akurat ją jakiś policjant wprowadził. No niesamowite to było. A co jest najważniejsze, że myśmy takie medaliki rozdawali Matki Boskiej Niepokalanej. I to było takie głoszenie, że Maryja się zatroszczy o te osoby. Takie było słowo. I rzeczywiście ta dziewczynka ten medalik miała na sobie. Więc ufamy, że to Maryja ją tak przeprowadziła. Nie. Ktoś po prostu z osób mówił, że ten medalik, który nakładamy, tak jak jest napisane w tym przesłaniu, jest na medaliku napisane, że osoby, które noszą ten medalik, Maryja będzie się nimi opiekowała. To było bardzo zwyczajne. Tak, bardzo dobrze, jeżeli się idzie z Duchem Świętym na ewangelizację, bo wtedy jest porządek, wtedy jest tak, jak trzeba i Duch Święty najlepiej wie. Tylko jest oczywiście nam trudno zaufać, na początku zwłaszcza. Wydaje się, że my powinniśmy wszystko zrobić, ale są takie sytuacje, kiedy czujemy się słabi, nędzni, beznadziejni, nie nadający się do niczego. I wtedy wkracza Duch Święty, wtedy może się pokazać. Często właśnie musimy czuć się tak niedołężni, żeby On właśnie zadziałał. Wielokrotnie byłam świadkiem tego, że w chwili, kiedy naprawdę już wydaje się, że nic nie zrobię, nic nie zrobimy, bo mój team w ogóle się nie nadaje. Ja dzisiaj nic nie powiem o Bogu, w ogóle nikogo, z nikim nie chcę o niczym rozmawiać. Często w tych sytuacjach Duch Święty robił niesamowite rzeczy, przyprowadzał ludzi. I wtedy wiadomo było też, kto tutaj działa, prawda, że to nie jest takie od nas, z naszej mocy, z naszej wspaniałości, tylko że właśnie udało nam się otworzyć drzwi temu silniejszemu, temu, który wie, który zna tych ludzi najlepiej. Takim doświadczeniem jest chociażby to, że był sobie jeden dzień, w którym w ogóle nie wyszliśmy. W ogóle, bo taka była pogoda. Lało, wiało, grzmiało. Nie nadawało się po prostu dochodzenie na plaży, w ogóle po mieście, ponieważ ludzi nie było w mieście. I nie mogliśmy zapraszać ludzi na nabożeństwo. Nic nie mogliśmy zrobić. Tego dnia cały dzień spędziliśmy na adoracji, na uwielbianiu Boga, na takim przebywaniu z Nim po prostu. I to było dla nas niesamowitym zaskoczeniem, bo tego dnia na nabożeństwo przyszło najwięcej osób. Tak. I ta pani teraz jest moim wzorem. Podziwiam ją, serdecznie pozdrawiam, jeśli słucha. Ponieważ ona teraz głosi Jezusa w koszalińskiej ekipie. A też muszę powiedzieć, że bardzo dużo nauczyłam się i bardzo, bardzo wiele czerpię od tej ekipy, od Jezusa na stadionie. I co to było? Jak to było? No po prostu zabrakło nam noclegów. Ja i koleżanka jakoś tak siedziałyśmy, zostałyśmy same po nabożeństwie, wszyscy gdzieś tam już poszli i my tylko dwie. I siedziała sobie taka pani, która mówi, co dziewczynki, nie macie gdzie spać, no to chodźcie do mnie. Miałam co prawda nikogo nie brać, bo coś tam, ale wzięła nas. To było niesamowite, bo ona słuchała, dla nas to było naturalne, co my tam przeżywamy i tak dalej. Ona słuchała, wchłaniała to wszystko. I ja nie miałam pojęcia, że to ma jakieś znaczenie. A to już było wiele lat temu. I rzeczywiście ona nas ugościła wspaniale. W ogóle niczego nam nie brakowało. Ja się czułam jak w pałacu, jak królowa po prostu. Chociaż miałyśmy tylko dwie koszulki, które na okręgu prałyśmy na zmianę. Więc rzeczywiście niczego nam nie brakowało i ufam, że wierzę, że Pan Bóg ją sobie wynagrodził, bo wygląda na szczęśliwą, jak patrzę na te filmiki, których głosi Ewangelię. To jest świetne pytanie, bo to jest dla mnie szkoła, taka nauka właściwie bardziej tego. Staram się podchodzić do człowieka po prostu jak do człowieka. Nie robię jakichś spektakularnych ewangelizacji, jeśli mam być szczera. Ale bardzo bym chciała do tego dojść, bo to jest do takiego czegoś, że żyję życiem swoim, właśnie tak głoszę. Trudno jest mi w ogóle samą siebie ocenić, ale wydaje mi się, że żyję normalnie. Że jestem taką zwykłą osobą. A może? Ufam, że mam nadzieję, że tak. Bo to, co obserwuję, to jest niesamowite poruszenie się kościoła, niesamowite zrywy. Powstaje wiele zespołów, powstaje wiele wspólnot. Ludzie otwierają się na ducha i szukają. To, co obserwowałam ostatnio, fakt, że to przyjechał wtedy Marcin Zieliński, ale ja stałam jak urzeczona. Ludzie wchodzili do kościoła, to było akurat w katedrze praskiej, wchodzili rzeki ludzkie, bym powiedziała, rzekami. W kościele się nie mieścili. To jest niesamowite pragnienie gdzieś spotkania z żywym Bogiem, poszukiwania Go. Jest tego bardzo dużo i bardzo potrzeba takich osób, które będą gdzieś w swoich parafiach, w swoich miejscach głosić, tworzyć wspólnoty. Tak, widzę takie poruszenie. Myślę, że jest to możliwe. Myślę, że dialogiem. Bo my często jesteśmy głęboko przekonani, że mamy jedyną świętą rację i być może mamy. Natomiast ekumenizm jest miłością i dialogiem, zwłaszcza ten między chrześcijanami. Bo jest nas dużo i ostatnie właśnie spotkania, sytuacje, to co się dzieje w Polsce, pokazuje, że można spotkać się na wspólnej modlitwie. Można rozmawiać o tym. Ja byłam świadkiem przepięknego dialogu między pewnym Żydem mesjanistycznym, naszym biskupem katolickim i pewnym protestantem, gdzie każda z osób, chociaż zupełnie inna, wykazała się wielkim sercem, wielką miłością. Jestem do dziś poruszona do głębi tym dialogiem. Było to na konferencji Serca Dawida. I wtedy zrozumiałam, że taki dialog jest ważny, to ma znaczenie. I nie chodzi o to, żebyśmy rezygnowali z swojej tożsamości. Absolutnie nie. Ona jest cenna, ona jest wspaniała. Ja jako katolik czuję się świetnie, ale mój brat protestant ma też jakąś ważną drogę w kościele. I każda z tych osób właśnie ma swoją drogę do Boga. Trzeba to uszanować, bo Pan Bóg jest Panem czasu i wie, którędy mamy iść, nie? No myślę, że trzeba by porozmawiać z taką osobą, spotkać się. Pewnie każda sytuacja jest inna. Jeżeli ta osoba tak twierdzi, to pewnie ma też jakieś powody, żeby tak twierdzić. Może coś się złego stało. Ale co najważniejsze, żeby spróbowała otworzyć się na żywego Boga, bo On jest blisko. On jest blisko i On chce ją utulić. On ma rozwiązanie. Często nam się wydaje, że coś jest bardzo niemożliwe, ale przecież tak jak się modlimy. Ja ostatnio właśnie zatrzymuję się nad tym, że wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. I tam coraz im dalej w modlitwę, tym więcej schodów. Stworzyciela, nieba i ziemi i tak dalej. I każde kolejne wyzwanie mówi coś więcej. Więc jakbyśmy to spróbowali pomodlić się tak sercem, w kogo my wierzymy i spróbowali się z tą osobą spotkać, no to wychodzi z tego jedna prawda. No nie jest sama. Nie jest sama ta osoba na pewno. Jest przy niej ktoś, wielki ojciec, któremu zależy.
2: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Szczęść Boże, witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Jan Perszon. Witam.
1: Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
0: Kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Chciałem dzisiaj rozmawiać o kaszubskiej sztuce umierania, ale do tego dojdziemy za chwilę. Pierwsze pytanie, ojcze, dlaczego nie da się, dlaczego człowiek nie jest w stanie wynaleźć ani skonstruować sensu śmierci, sensu cierpienia, sensu życia?
1: Prawdopodobnie dlatego, że to jest rzeczywistość, która jest dokładnie wbrew człowieczeństwu i wewnętrznemu dynamizmowi osoby. Filozof niemiecki Józef Piper mówi, że właściwie śmierć, i zresztą wszyscy myśliciele, łącznie ze świętym Augustynem, gdzieś tam mówią, że śmierć przyszła, tak jak stawia Pismo Święte, przez zawiść diabła i jest czymś obcym, czymś nienormalnym, czymś, co budzi grozę, czymś, co uderza w człowieczeństwo w jego rdzeniu, ponieważ człowiek chce żyć i można by rzec, projektuje, prawie każdy zdrowy człowiek, o tak trzeba jeszcze pewnie dodać, pragnie żyć i żyć w pełni, i śmierć jest faktem, jest uderzeniem w to przeświadczenie, że ja nie jestem tutaj na chwilę, że ja mam żyć wiecznie. Zresztą ta pewność, ta można by powiedzieć nawet wywiedziona troszeczkę

0: gdzieś w głębi musi być jakaś forma Bożego objawienia. I jeżeli badamy inne religie, zwłaszcza te, które mają trochę więcej niż chrześcijaństwo, to też znajdziemy pewne elementy, które można by ostrożnie określić jako okruchy Bożego objawienia, mówiącego człowiekowi, że Bóg jest życiem i w związku z tym ten, kto jest w relacji do Niego poprzez modlitwę, poprzez rytuały, ten uczestniczy, partycypuje w prawdziwym, nieśmiertelnym, szczęśliwym życiu, chociaż trzeba powiedzieć, że w wielu religiach to wyobrażenie, czy w wielu kulturach to wyobrażenie życia po śmierci wcale nie jest takie optymistyczne i takie jednoznacznie szczęśliwe.
1: Ale z tego quasi dowodu, tak, że większość religii to, a tym samym kultur ma intuicję, że życie nie kończy się na śmierci ciała, można temu zaprzeczyć. Nowożytność jest takim czasem, kiedy powstały takie wierzenia, ateizm, tak, czy agnostycyzm, ateizm, tak, czyli wiara w nieistnienie Boga. I teraz ci ludzie muszą sobie skonstruować sens życia, sens śmierci, najczęściej przez po prostu zaprzeczenie jej, tak? To znaczy, że skoro ona jest, to już nas nie ma, więc śmierci nie ma, tak? Czy my nie jesteśmy, mówię, katolicy, chrześcijanie, czy my nie jesteśmy, czy nie urościliśmy sobie prawa do tego, żeby rozpoznać, że śmierć ma sens, a być może to jest tylko i wyłącznie efekt lęku przed tym, że nie ma później nic, powie ateista.
0: Tak, ale jeżeli sięgniemy do źródeł chrześcijaństwa, to znajdziemy nieludzkie intuicje i pragnienie nieśmiertelności, nie tylko jakąś niezgodę na śmiertelność, na koniec, na beznadzieję, byśmy powiedzieli, i definitywne ustanie istnienia ludzkiego, osoby ludzkiej w chwili śmierci, ale znajdziemy objawiającego się, interesującego się światem Boga Stwórcę, Boga Odkupiciela, który się objawia. I cały problem w kulturze, myślę, że moglibyśmy sięgnąć do stoików, do pewnych nurtów filozofii greckiej. Oni nie znali Bożego objawienia. Oni nie zetknęli się wprost z Bogiem Izraela, z Bogiem Abrahama, Mojżesza, Jakuba. I oni nie mieli, ale ci, którzy, na przykład Platon czy Arystoteles, zupełnie inaczej, oczywiście na gruncie rozumowania, dochodzili do istnienia absolutu i do prawdy o tym, że ten świat i ten człowiek, każdy człowiek jest w pewien sposób chciany, stworzony, przysłany, że jego życie nie jest życiem, które on sobie sam projektuje i które sam realizuje, które może sobie sam stworzyć czy sam zakończyć, ale że ono jest darem. I w tym sensie Boże objawienie, objawienie Chrystusowe jest pełnią, można powiedzieć, podaniem w pełni prawdy o człowieku. I właściwie jeżeli tego by nie było, jeżeli Chrystus, Bóg człowiek, nie przyszedłby na świat, jeżeli nie byłoby wcielenia, nie było tajemnicy odkupienia, to dlatego Jan Paweł II święty miał odwagę we wszystkich praktycznie swoich encyklikach i dokumentach i kazaniach i przemówieniach, katechezach wracać do tej podstawowej prawdy, mianowicie, że człowiek nie może siebie samego zrozumieć bez Chrystusa, nie może pojąć, kim jest, skąd przyszedł i dokąd zmierza, jaki jest ostateczny sens jego egzystencji. I właściwie wszystkie odpowiedzi, które sami sobie konstruujemy, a przecież to nie jest po raz pierwszy w dziejach, to jest już w odrodzeniu, to już mamy potem w oświeceniu.

0: bardzo mocne ruchy ateistyczne, można by powiedzieć, czy deistyczne. Mamy wreszcie tę starożytność, mamy gdzieś jakąś intuicję. I ja bym powiedział, w tę intuicję ludzkości wszystkich kultur wchodzi Bóg, ingeruje. I jeżeli my byśmy założyli, że to wszystko jest baśń, że Chrystus nie jest historyczną postacią, że nieprawdę mówią Ewangelię, że Kościół jest tworem tylko ludzi właśnie i tęsknot za nieśmiertelnym życiem, to wtedy stalibyśmy wobec nierozwiązywalnego problemu dotyczącego naszej śmierci. Niemniej jednak chciałem wrócić do tej intuicji, że właśnie nie mamy żadnej kultury tradycyjnej. Nie mamy ani jednej ludzkiej kultury, która nie byłaby w takiej czy innej formie religijna, a więc nie odnosiłaby ludzkiej wspólnoty, konkretnego klanu, plemienia, narodu, ludu, etnosu, jakiejś grupy społecznej do rzeczywistości, tak to nazwijmy, transcendentnej, do życia pozagrobowego. I chcę opowiedzieć anegdotkę z moich rodzinnych stron, mianowicie Kaszuby, wieś kołowej Cherowa, ludzie budują domy, lata 60., 50., 70., kupują sobie działki, piaszczysta ziemia, wzgórza, takie piaszczyste, szósta klasa. Kopią zwykle ręcznie te wykopy, nie było wtedy jeszcze koparek, w każdym razie prywatna taka. Budowano nieraz dom przez 15 lat bez kredytu i własnymi siłami, bo ktoś się znał na murarce, ktoś był, szwagier był cieślą. I jak oni robili te wykopy, to w bardzo wielu miejscach znajdowano pochówki, czyli tak zwane popielnice z ludzkimi szczątkami, czyli ze spalonymi prochami. I potem dopiero gdzieś tam ktoś zaalarmował, przyjechali archeolodzy, ale jakiś rolnik jeden, drugi wyorał na polu. I potem odkrywano po kolei, składano to w pewną całość, mianowicie gdzieś tam 1,5 tysiąca lat, 2,5 tysiąca lat przed nami mieszkali tam Wendowie, mieszkali mieszkańcy, to gdzie Normanowie, Skandynawowie, różne plemiona, zmieniały się tam zasiedlenia. Niemniej wszyscy oni, i co ciekawe, te popielnice miały, one były oczywiście gliniane, one miały przykrycie, one miały przykrywkę, pokrywę zdobioną czerwoną ochrą, czyli czerwoną farbą, która jest par excellence kolorem życia, nowego życia. Więc wniosek jest bardzo prosty. Oni wierzyli w życie po śmierci, w życie po fizycznej śmierci. Oni grzebali swoich zmarłych. Nie mamy pojęcia o ich rytuałach, o ich wierzeniach, o bogach, do których się odnosili. Nikt tego nie notował, nie filmował, nie spisywał, nie robił wywiadów ani badań terenowych, ale to było 2,5 tysiąca lat temu. To było przed Chrystusem. To byli ludzie, bardzo konkretne społeczności, żyjący bardzo ubogo. Oni inwestowali, można to rzec, w tę rzeczywistość nadprzyrodzoną. Czy to jest dowód na życie wieczne, na życie po śmierci? Oczywiście nie, ale teologia religii mówi, między innymi ksiądz profesor Marian Rusecki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mój wybitny nauczyciel świętej pamięci, mówi, że w tym, że nie znajdziemy żadnej kultury tradycyjnej, która nie odnosiłaby się w taki czy inny sposób do rzeczywistości, którą my nazywamy Bogiem, czy transcendentną, czy pośmiertną. Otóż to jest dowód na to, że objawienie spisane, objawienie mojżeszowe, objawienie abrahamowe i pełnia objawienia w Jezusie Chrystusie znajduje pewne odniesienia do praobjawienia, do tej teorii teologicznej, która mówi: Adam i Ewa i ich potomkowie uczestniczyli, otrzymali objawienie. One potem szło przez kolejne kultury, przez kolejne tysiąclecia, było zniekształcane, było zapominane, było rekonstruowane, było przeinaczane, ale ono w pewien sposób na lepszy należy do, można by powiedzieć, tej pamięci rodzaju ludzkiego, obojętnie w jakim miejscu globu się znajdziemy i jakąkolwiek kulturę zechcemy rozpoznawać, choćby po pozostałościach archeologicznych. I dlatego myślę, że Pana Boga za nogi chwycić się nie da, ale jeżeli odrzucimy, jeżeli ktoś zamknie oczy na Chrystusa, na jego pełnię objawienia, to jest troszeczkę zagubiony, co wcale nie znaczy, że nie może przynajmniej przeczuwać czy wnioskować, iżby nic po śmierci nie było, dlatego że wszystkie znane nam historycznie kultury, czy plemienne, czy narodowe, czy cywilizacje, były religijne, poczynając od epok najstarszych, kamienia upalnego czy innych. Człowiek jest istotą religijną, zresztą doskonale to pokazywał, chociaż przy okazji oczywiście troszkę relatywizując chrześcijaństwo, słynny rumuńskiego pochodzenia, Żyd rumuński, profesor, założyciel szkoły chicagowskiej Nietzsche
1: Eliady. Tak, ale on niestety zacierał granice pomiędzy religiami naturalistycznymi a objawionymi. Ojcze, pytanie jest takie. Jak po Kaszubsku będzie profesor teologii fundamentalnej?
0: Po Kaszubsku to na to mięsa widzi, że nie ma. Że to fundamentalny Zienima. Kaszubski jest językiem, można by powiedzieć, dość prostym i dlatego terminologia ta fachowa, ta współczesna, techniczna, ona się rodzi razem z techniką. Nie jestem na bieżąco, ale myślę, że ksądz je ksądz, kuń je kuń, ale Bóg je Bóg, przez takie twarde u bardziej, ale w odróżnieniu od innych gwar czy etnolektów w Polsce, ale tutaj bym się zastanawiał, musiałbym usiąść i sobie napisać profesor je profesor, bo tutaj się niczego nie wymyśli, fundamentalni teologii, ale tylko z akcentem. Tutaj nie dałoby się prawdopodobnie niczego opracować oryginalnego. W każdym razie ja w literaturze, a mamy słowniki kaszubsko-polskie, polsko-kaszubskie, współczesne, takie trochę starsze, pierwsze. Najbardziej wybitny słownik to jest oczywiście twórca księdza doktora Bernarda Sychty, siedmiotomowy słownik gwar kaszubskich. On zbierał przed wojną, proszę sobie wyobrazić, przed II wojną światową na tych polskich Kaszubach, a więc nie na całych, bo duża część była w Niemczech, granica to rozdzieliła. Mianowicie on wyodrębnił aż bodaj 72 gwary, a więc wędrował jako ksiądz, każde wakacje, każdą wolną chwilę spisywał, jeździł na rowerze, notował ołówkiem słówka, pewne opowiadania, pewne historie, niesłychanie cierpliwy, taki troszkę benedyktyński i między innymi o obrzędach związanych z pogrzebem, śmiercią. Właśnie. Także sporo rzeczy zanotował.
1: Właśnie, bo chciałem przejść do kaszubskiej sztuki umierania. Odnosząc to swoje pytanie teraz do tego, co już wcześniej powiedzieliśmy, bo księdza doświadczeniem życiowym, ojciec mistrz murarski, matka w domu, osadzony twardo w rzeczywistości, zespół szkół chłodniczych w Gdyni, i ksiądz przeszedł swym życiem przez próg nowej epoki, w której to świętych obcowanie, które dla środowiska, w którym ksiądz wyrósł, było czymś oczywistym, dziś jest czymś całkowicie już wypartym, nieobecnym. I teraz mam książkę Świętych Obcowani czy Spirytyzm, Świat Duchów w kontekście kultury chrześcijańskiej i tam jest mnóstwo historii, które ksiądz spisał, gdzie kawaler z brudką, chodzele se bardzo długo i tak dalej. Ja nie potrafię czytać po kaszubsku, ale gdyby ksiądz taką jedną czy dwie historie z tamtej epoki, której już coraz bardziej nie ma, gdzie ludzie doświadczali namacalnie, że ten świat po śmierci istnieje, bo przychodziły do nich dusze czyśćcowe i czegoś chciały. Czy mógłby ksiądz reportaż nam tutaj krótki, 10-minutowy przedstawić tamtego świata?
0: Tak, to był świat ludzi, którzy głęboko wierzyli, ba, bo dla nich świat nasz przyrodzony, świat duchowy był realny, albo jeszcze bardziej realny niż ten, w którym tutaj jesteśmy. Krótko mówiąc, dane mi było spotkać kilka osób. To były badania terenowe, etnograficzne. Cieszę się, że mój świętej pamięci mistrz, ksiądz profesor Henryk Zimoń, werbista na Kulu, właśnie mi to zadał i powiedział, ksiądz pochodzi z regionu, którego w naszych czasach od końca XIX, początku XX wieku właściwie nikt nie opracowywał tej religijności, tej pobożności. Ksiądz sobie zrobi na habilitację właśnie te rytuały śmierci, wierzenia. No i dzięki temu zacząłem jeździć, chodzić. I dane mi było spotkać, oprócz tych setek, bo to kilkaset dorosłych, starszych, zwykle ksiądz proboszcz mówił, a to ksiądz pójdzie tutaj, tam jest zelatorka żywego różańca, tam jest taki jeden mężczyzna, a ci dwaj bracia i sąsiedzi, oni chodzą śpiewać na pogrzebach i prowadzić modlitwy na pustej nocy, to tam trzeba by pójść czy podjechać. I ja dzięki temu miałem wszędzie zielone światło. Oczywiście oni wiedzieli, że jestem swojakiem, że jestem księdzem tutejszym, że ja się nie skrzywię ani nie popukam w czoło, kiedy ktoś mi powie, że przyszedł do niego zmarły czy zmarła, albo że miał sen, który się ziścił, albo że jakieś znaki, bo sąsiad umierał i zastukał na okno i się okazało, że dokładnie o tej porze. No, oni funkcjonowali w świecie, w którym to ten świat duchowy przenika się z naszym. Zresztą on się przenika i nic na to nie poradzimy. Nie nasze dzieło, jak mówią Rosjanie. Więc to zupełnie, ja jestem też tamtego świata i jest możliwe, że owa wrażliwość na tajemnicę, na misterium, ona nie musi być wcale skrzywiona jakimś tam spirytyzmem albo wywołaniem duchów, albo jakimiś sensacjami. Ona może wrócić, bo mody kulturowe wracają. W każdym razie przez setki lat moi przodkowie, ludzie, którzy mieszkali na tych Kaszubach, żyli w oswojonej śmierci, zresztą jak cała rodzina ludzka. I dla nich to, że ktoś się przygotowuje do śmierci, że ktoś widzi już umarłych, zmarłych swoich i przy łóżku, o ja teraz 3 dni temu właśnie będąc na Kaszubach, tam w rodzinnych stronach opowiada mi kolega, że jego mama właśnie jest umierająca, już jest taka bardzo słaba i że w związku z tym, czy to może być prawda, że ona widzi swojego tatę, mamy z nimi rozmawia i im mówi, tym swoim, którzy tam przy łóżku w domu się pojawiają, że właśnie rozmawiała i że oni tam wyglądają dobrze. Moja rodzona siostra i sąsiadka i kolega, koleżanka. Co chwilę gdzieś tam spotykam się z takim sygnałem, byśmy dzieli za światów, mówiąc językiem troszkę pogańskim, ale do czego zmierzam? Ci wszyscy ludzie, którzy wtedy stanowili, to są lata 70., 80., 90., czyli drobne tam 30, 40 lat temu, oni stanowili ten byśmy powiedzieli, tę najbardziej aktywną część kościoła parafialnego i wspólnot wiejskich, miejskich nawet, bo przecież w Wejherowie też spotkałem świętej pamięci pana Sikorskiego, który podarował mi swój śpiewnik z końca XIX wieku, właśnie taki związany z obrzędami pogrzebu. Natomiast do czego zmierzam? Oni wszyscy i poniekąd moje pokolenia, więc ci, którzy mają 60 trochę więcej lat, myśmy wyrastali w takiej oczywistości, że jest śmierć, ale że właśnie ten świat duchowy, świat Boga, świat aniołów, świat zmarłych, świat żywych, my się właśnie pozostajemy cały czas w pewnej komunikacji we wspólnocie i dlatego modlitwa za zmarłych, za dusze czystowe była elementem pacierza codziennego. Więc to nie żadne tam dodatkowe wymyślania, tylko po prostu rodzice uczyli pacierza, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Myśmy się jako dzieci na podwórkach mieliśmy też ziemię, gospodarkę, więc ja oprócz tego, że tata był mistrzem murarskim i inspektorem nadzoru, przez ileś lat później myśmy mieli spory kawałek ziemi tam i sporo 50 świń i byki, i krowy, i owce, i plantacje truskawek, więc człowiek jako kleryk, to właściwie nie lubiłem wakacji, bo musiałem bardzo ciężko pracować fizycznie i cieszyłem się, kiedy wracałem do seminarium, żeby nic nie robić, czyli czytać książki, modlić się i dyskutować o tym, jak nawrócić świat. W każdym razie myśmy się bawili w pogrzeb, panie redaktorze. Dzieci, myślę, że nie tylko na Kaszubach, ale także w innych regionach takich tradycyjnych, widziały pochody, czyli ten kondukt, który szedł z wioski tam 3-4 kilometry oddalonej od kościoła. Mężczyźni śpiewali z przodu, ktoś szedł z krzyżem, trumnę wieziono zaprzęgiem konnym i oni, ci mężczyźni, kobiety, rodzina, czasami 100-150 osób szło pieszo przez te 3-4-5 kilometrów, śpiewając donośnie pieśni przygodne. I myśmy to słyszeli, widzieli jako dzieci, byliśmy świadkami i bawiliśmy się w pogrzeb. I po prostu ktoś tam robił za księdza, ubierał jakiś koc, zarzucał sobie jakiś stary plet i żeśmy szli, robili procesję. Dla nas śmierć, dla dzieci, dla moich koleżanek, kolegów tam przez płot, przez sąsiadów, ta śmierć była oswojona. Krótko mówiąc, jest coś takiego, że człowiek umiera i że się śpiewa, czyli modlimy się. I oczywiście nie znaliśmy tych tekstów na pamięć, tam zawodziliśmy jakoś, jak to mówi Pan Jezus w przypowieści, zawodziliśmy, abyście nie płakali, ale to było naturalne. I wracam do tego, że znane mi było spotkać w czasie tych badań, to były lata 80., potem 90., kiedy już do habilitacji, więc kilkaset przysiłków, wiosek. Właściwie po raz pierwszy i ostatni w życiu mogłem zwiedzać mój rodzinny kraj, Kaszuby. Prawie wszędzie to jakoś tam dojechałem, bo później już miałem jakieś auto. I spotkałem kilka osób, gdzie sąsiedzi, sąsiadki mówili when warsiafteje zdesiama, zdesiami na północy, tam w Karwi czy gdzie indziej. I ja do tych ludzi szedłem, do tych staruszków czy staruszek, ludzi, którzy mieli codzienne relacje z duszami. Oni nie byli niespełna rozumu, oni byli zupełnie zrównoważonymi, oni wiedzieli, że ktoś może pomyśleć, że jakieś choroba psychiczna, że jakieś dziwne zupełnie zjawisko, że odszedł od zmysłów, czy coś takiego, że oszalał, czy oszalała. Nie. Oni opowiadali o swoich kontaktach niesprowokowanych przez siebie z duszami, które przychodzą. Spotkałem mężczyznę bardzo religijnego, zelatora żywego różańca, oczytanego teologa ludowego, od którego mógłbym się uczyć rozumienia prawd wiary, bo ci ludzie nie byli w ciemię bici, oni czytali, oni modlili się, ich modlitewniki były bardzo grube. Pobożność księdza, przepraszam, ale przy takich osobach rozbudzonych duchowo, perełkach duchowości wysiada. Ja mam świadomość, że to byli święci, z którymi się spotyka. I on mi mówi, że ten mężczyzna zrównoważony, który prowadził modlitwy, śpiewy w kościele, drogę krzyżową w kościele jeżeli był tylko jeden ksiądz, to wtedy dwie drogi krzyżowe, jedną prowadził właśnie ten zelator, ten przewodnik, ten śpiewak, po kasiacku to starzecie, tak jak na Śląsku, górnym spiwok, kolna spiwok. I on mi opowiada, że ilekroć ktoś we wsi ma umrzeć, to on po prostu zaczyna śpiewać u siebie w domu, robi tam coś w gospodarstwie, pieśni za zmarłych. I wie, że ktoś umarł i za chwilę ktoś przyjdzie mu to oznajmić. Ludzie, którzy mieli, widzieli duszę. Opowiadała mi pani, która miała wtedy 80 parę lat, o swoim tacie właśnie z Karwi nad Bałtykiem, o rybaku. Ona była najstarsza z domu i ona z tym tatą, ich tam było chyba szóstka w domu, ona mi opowiadała, że ten ojciec pływał, kiedy tylko nie było sztormu, łódką w morze, no bo trzeba łowić. I nasz tatk, on wiadne z tym Adasia ma warszawtowu. I ona mówi, że on właściwie, kiedy był na sam, czy z pomocnikiem, tą łódką po tym Bałtyku, gdzieś tam łowili te ryby, to on całe godziny, dziesiątki godzin nieustannie odmawiał jedną część różańca za drugą i śpiewał pieśni. Dlaczego on to robił? Wszyscy wiedzieli, ksiądz też wiedział. Mianowicie dusze do niego przychodziły. I on mówił, kto u niego był, kto go prosił o modlitwę, kto się mu pokazał i on tę modlitwę po prostu i wszystkich prosił, żeby się modlili. I on mówił, że czasami ona mi opowiadała, że poszła po tatę, chyba to było dzień przed, czy dzień po uroczystości Wszystkich Świętych, a więc już po dniu zadusznym, po tatę, bo się ściemniało, żeby mu pomóc nieść te ryby, ten połów. I kiedy oni przyszli do wsi, tam w Karwi na środku jest taki krzyż przydrożny, drewniany, i on mówi, tutaj się zacznie, pokaż łupską, mówi, tule, tere, kleknie, już mówi Meruziańc, bo tu jest full gasów, tu jest pełno dusz. I on widział wszystkich, on nie znał ich, on mówi, ich nie zna, ja, ale jeden, ale tu je leży. I po prostu mówi z nią ten różaniec i potem one odchodzą szczęśliwe. Po prostu rzeczy nie z tej ziemi. Oczywiście to nie jest
1: ale jak nauka mamy, jak możemy, ja, ale jak możemy słuchaczowi dzisiaj przekazać to, co, w co ksiądz głęboko wierzy i też ma wiedzę, że to nie są jakieś psychiczne konstrukcje wynikające z lęku przed śmiercią, że my sobie oswajamy w ten sposób. Jakie są obiektywizujące te przyjścia dusz fakty?
0: No na przykład opowiadał mi małżeństwo, oni już obydwoje po tamtej stronie, moja kuzynka tam wyszła za mąż, no i ci opowiadali mi ze starej huty, tak się nazywa, Stary Heta, tam w Kartuskim. I on mi opowiada, że pożyczył pieniądze sąsiadowi. Młodzi wtedy byli młodzi, mieli małe dzieci, no i tamten był biedny, miał coś do zapłacenia, no i pożyczył pieniądze. I w pewnym momencie leżą z młodą żoną, śpią, i on się budzi, ten mój interlokutor, rozmówca, i mówi, staje przede mną ten sąsiad młody i się tak na mnie patrzy. Przy łóżku stoi. Ja budzę moją żonę, to wtedy mieli po 13 lat. Oni się nie spodziewali. Ona też go widzi. On stoi w nogach, przy łóżku. I od razu popatrzyli na siebie. On musiał umrzeć. I od razu pomodlili się dwoje. Zmówili za niego jakiś krótki pacierz i w tym momencie przybiega syn tego sąsiada i mówi, że przed chwilą tatk skonał, a potem on mówi, ale on zdążył przed śmiercią powiedzieć, a młody był, umarł po prostu nagle prawdopodobnie na serce, żebym ja, jak będę mógł, te pieniądze wam tutaj oddał. I to jest empiria, tu się nie da niczego wywołać, niczego wymyślić, tutaj nie ma żadnych umiejętności spirytystycznych. Pobożni, zwykli rolnicy opowiadają mi, o tu to było miejsce, to miało miejsce tam 30 lat wcześniej, myśmy mieli małe dzieci, ty teraz te widzisz, no one już są duże, one są starsze od ciebie, te dzieci, księże. O, to jest empiria. I to po prostu takich sytuacji, gdzie tamten świat się pojawia, gdzie tamten świat, ktoś chodził za, na Kaszubach jest znane, chodzić na pokutę. Nie tylko starsi ludzie, no ja jestem, teraz już pewnie uchodziłbym za starszych. Mianowicie oni są przekonani, że takie sytuacje się zdarzają, ponieważ ktoś, kto zginął przedwcześnie, zginął w wypadku, zginął, umarł niepojednany z Bogiem, nie ma pokoju duszy. A więc nie dochodzi bezpośrednio tam, gdzie powinien po śmierci. I w związku z tym otrzymuje od Pana Boga pozwolenie, żeby się ukazywać żyjącym, po to, żeby ich prosić o duchową pomoc, o odprawienie jakiegoś zadośćuczynienia i pokuty. I gdziekolwiek ja się o to takie rzeczy pytałem, od razu otrzymałem w każdej wsi. I myślę, że gdyby dobrze przepytać w miastach ludzi, którzy pracują w przemyśle, którzy gdzieś tam w usługach, którzy gdzieś tam ludzie dawniej, panie redaktorze, rozmawiali ze sobą. Nie mieli komputera. Nie mieli jeszcze telewizorów, albo jak je mieli, to jednak istniała taka kultura odwiedzin, spotkań. Przy różnych okazjach oni poruszali się pieszo, rowerem albo zaprzęgiem konnym na wsi. I kiedy wchodzi samochód, kiedy wchodzi motorower, motocykl, kiedy zaczynamy opakowywać się lachą, jesteśmy ubożsi. Kiedy jako ksiądz przyjeżdżam do swojej rodzinnej wsi, ona ma 8,5 tysiąca mieszkańców, ja idę pieszo, to po drodze spotykam dziesiątki ludzi, którzy, jak to po kasiapsku starzecie, grisają błega, pozdrawiają Boga. Czyli szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus. Cześć Jasiu, bo ja dla niektórych jestem Jasiem przecież sprzed 50 lat, który tam z nimi broił i się modlił. Otóż to jest kontakt, to jest ludzkie. Nieludzkie jest, kiedy wsiadam w moje cztery kółka i pędzę, trąbiąc, żeby mnie wpuścili, żebym dojechał na czas do kościoła. Ja wtedy nie mam żadnego kontaktu, ja z nikim nie rozmawiam. Nawet liturgia nie jest prawdziwym kontaktem między wspólnotą, jeżeli nie ma jakiejś innej płaszczyzny, jeżeli proboszcz, pleban nie wyjdzie przed kościół i nie poda ręki, nie uśmiechnie się, nie zapyta, jak tam wasza mama, co u was słychać, a jak ten, a chorujecie, a to, a tamto. O, jak jest taka wspólnota, taka bliskość, to wtedy możemy powiedzieć, po tym poznają, że jesteście uczniami moimi. Otóż ci wszyscy, których ja odwiedzałem w tych latach 80. jako student, doktorant, a potem ten, który zbiera materiał do habilitacji, oni wyrastali w społeczeństwie, które jest społeczeństwem, które nie daje się, znaczy na pewno istnieli Piłsudczycy, na pewno był jakiś wpływ Kościoła katolickiego niesłychanie mocny. Im dłużej jakiś proboszcz Boży człowiek był w jakimś miejscu, tym bardziej jego parafianie stawali się na jego obraz i podobieństwo. Ja to tak z przekąsem, z uśmiechem, ale z sympatią nazywam. Dlaczego? Dlatego, że szkoła duchowości, duchowość dobrego księdza, prawego księdza, który potem, kiedy przychodzą Niemcy w 1939, nie ucieka, ale idzie na śmierć. Jest rozstrzeliwany w Piaśnicy, jest powieszony, jest bity, jest torturowany w Sztuthofie, w Dachau, w Sachsenhausen-Rolaniu. Oni wszyscy zdali egzamin. Oni wszyscy, ci przedwojenni, o których możemy powiedzieć, że czasami żyli ponad stan, albo klerykalizm jakiś. Nie, oni żyli Ewangelią. I ludzie, którzy mieli księdza przez 20, 30, 40 lat, to byli fantastyczni księża społecznicy. O tym można by zrobić całą serię audycji, ale oni też przekazywali taką głęboką, prostą duchowość, której ja jeszcze wyrastałem, jak byłem wikariuszem w Tczewie u księdza brata Stanisława Cieniewicza. On był z domu, gdzie on się urodził w wojnie, gdzie ta mama, gdzie ten tato, gdzie ich czwórka rodzeństwa, gdzie oni w prostej modlitwie, w różańcowej, w jakiejś tam gazecie katolickiej, w jakiejś przyjaźni z księżmi, z parafią, bo to Gdynia, tam Kack Mały był przed wojną, w czasie wojny, po wojnie. Oni mieli w sobie taki kontakt, który nie był przez nikogo zapośredniczany. Oni się czuli naprawdę rodziną Bożą. I właściwie ci ludzie, którzy mieli tego typu doświadczenia, no byśmy powiedzieli, niezbyt normalne, tak bym to nazwał, czy paranormalne, ale jednak zupełnie ich zdaniem normalne, ponieważ tamten świat jest bardzo realny, bardziej niż ten nasz, bo my w tamten wchodzimy. Oni mieli, niektóre osoby wyjątkowo miały takie uzdolnienia. Oczywiście odpowiadając na te kwestie, czy to nie są... Nie, to były osoby, które były weryfikowane między innymi przez spowiedników. Ci spowiednicy, ci księża, zwłaszcza starsi, mieli doświadczenie bardzo wielu osób. Proszę mi wierzyć, to nie będzie żadna zdrada tajemnicy służbowej, kiedy jako ksiądz ja mogę powiedzieć, że nie tylko na Kaszubach, ale także w Toruniu. Spotykam się z pytaniami, proszę księdza, czy to jest normalne, bo ja widuję, bo tam mamusia czy córeczka przychodzi i prosi mnie o to i tamto, a przecież ona już dawno umarła. I ja się nie dziwię. Dlaczego? Bo ja otrzymałem Kinderstube od ludzi głębokiej wiary, ale także od księży, którzy na tego typu zjawiska nie mówili demoniczne od razu, nie mówili, że to jest przywidzenie, nie mówili, że to jest jakieś zaburzenie psychiczne, tylko starali się rozeznać, a rozeznając uspokajali swoich parafian czy cudzych parafian, bo to przecież spowiedzi tak zwane konkursowe na Wielkanoc czy na Boże Narodzenie polegały na tym, że cały dekanat księża się bryczkami zjeżdżali i spowiadali na zmianę po prostu w gościnnie w innych miejscach, w innych parafiach dekanatu. Więc mogę powiedzieć, że to był fenomen, czy to ciągle jest, bo to na pewno takie rzeczy się zdarzają. I młodzi księża, którzy nie otrzymują w seminarium, ja je otrzymałem. W seminarium w ogóle, żeby o tym nie rozmawiali, nikt nam nie tłumaczył, jak to jest u świętego Tomasza z Akwinu, jak to jest gdzie indziej, czy takie sytuacje w ogóle mogą mieć miejsce. I dlatego, panie redaktorze, gdzieś tam po zrobieniu tego doktoratu i potem tej habilitacyjnej książki Na brzegu życia i śmierci, cały czas mnie korciło, no dobrze, ale czy jest gdzieś u świętych, czy jest gdzieś u wielkich mistyków to doświadczenie? I ku swojemu zdumieniu i radości, i takim uspokojeniu serca, ja potem czytając autobiografię wielkiej świętej Teresy, Teresy z Awila, czy potem czytając chcący i niechcący, bo troszkę po prostu nieraz miałem takie kaznodziejskie wyzwania, bo tu parafia Miłosierdzia Bożego w Toruniu, gdzie 20 lat już mieszkam i troszkę księdzuję. No i musiałem niechcący się zaprzyjaźnić trochę mocniej się ze świętą Faustyną Kowalską. Otóż jej dzienniczek i tam co chwilę. I co się dzieje z tymi świętymi, z tymi mistykami, z tymi wizjonerami? To mnie bardzo korciło. Dlaczego? Dlatego, że ja do tej kaszubskiej spuścizny i tej duchowości chciałem znaleźć taki klucz, który nazwał Kościół Powszechny, zweryfikował. Kościół Powszechny, Kościół Katolicki sprawdził. Kościół Katolicki miał adwokatus diaboli, miał procesy beatyfikacyjne, informacyjne, potem kanonizacyjne, gdzie dosłownie przenicowano kandydatkę czy kandydata na ołtarze, szukając dziury w całym. Jak się taka dziura w całym znalazła, to od razu zawieszano ten proces beatyfikacyjny czy informacyjny. Po prostu ty się nie nadajesz, z ciebie nic nie będzie, bo tu jest jakaś luka, tu jest jakiś błąd, tu jest coś, co się z wielką tradycją wielkiego kościoła nijak nie zgadza. I tego szukając, no po prostu przez 20 lat czytałem, zbierałem i popełniłem tę książeczkę właśnie, te świętych obcowanie czy spirytyzm. Oczywiście tytuł jest nieadekwatny do treści, ale wracając do tego doświadczenia, do tych świadectw, bo ja to nazywam świadectwa, ludzi, którzy są ludźmi Kościoła, którzy zweryfikowali swoje doświadczenia ze spowiednikami, którzy nieraz zostali prawdopodobnie, bo mi opowiadali, że zostali skonsultowani także z biskupem. A więc taki ksiądz, który proboszcz, który znał parafianina z najlepszej strony, a ten mu opowiada niestworzone rzeczy, rozmawiał z biskupem albo z jakimś teologiem biskupim. A więc
1: tak, ale jeszcze trzeba powiedzieć. Jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz, że te dusze wymagały od tych ludzi najczęściej czynów pokutnych w swojej intencji. Więc...
0: Tak, więc to było.
1: Więc również korzystali, więc również bardzo... ci ludzie korzystali na tym, bo musieli się rozwijać duchowo, oddając siebie komuś, tak? Swój czas, poszcząc, czy w jakiś inny sposób rozwijali się duchowo, po prostu na żądania dusz czyśćcowych.
0: Tak, i jedno z takich rzeczy, które mi się bardzo utrwaliła od tamtych lat, to jest od tych badań, od tych wywiadów, od tych etnograficznych, no tak to nazwijmy, badań terenowych, a było tego dużo, było to całe lata, więc utrwaliło mi się jedno, mianowicie to nie żywy, to nie ja inicjuję te przychodzenia, te zjawy, te komunikaty ze światów. To nie żywi prowokują, że ktoś zmarły, za którym się tęskni, czy o którym się wie, że może mieć kłopoty, no bo żył troszeczkę poprzek Ewangelii i swojego powołania, bo człowiek zawsze jest grzeszny i nie dorasta do wiary Ewangelii Chrystusowej i do świętości. Ale nigdy to nie była, to było surowo zakazane. Ja pytałem celowo, bo przecież byłem też po lekturze niektórych teologicznych, takich związanych właśnie z egzorcyzmami i tak dalej. I pytałem, czy ktoś tu kiedykolwiek, ależ nie, w życiu, to byłby śmiertelny grzech. Nigdy u nas się czegoś takiego nie praktykowało, nie było wywoływania duchów czy zmarłych. Nie było żadnych technik, w ogóle nikt o tym nie słyszał. A więc, a natomiast wiadomo było, i ci starsi Kaszubi, miejscowi, autochtoni, którzy tam od 200-300 lat niektóre rodziny na gospodarstwach, czy 400, bo spotykałem i takich, którzy swoją genealogią się mocno interesowali, oni wiedzieli, że w miastach, że w Gdańsku jest masoneria. Przed wojną i przed pierwszą wojną i po pierwszej wojnie. Oni wiedzieli, że ich graf z Góry Pomorskiej czy gdzieś tam ze Starzyna czy z jakiegoś innego miejsca, ich właściciel, graf Niemiec, protestant zwykle, jeździ do Gdańska regularnie na spotkania tych Freimaurerów, czyli czarnoksiężników, czy tych sprzysiężeń organizacji.
1: Tak, ojcze, ale to nazywamy. Porozmawiamy o tym za 2-3 tygodnie, bo to jest osobny zupełnie wart tak, poświęcenia tak, wracając, większej...
0: Nigdy nie inicjujemy, nigdy nie szukamy sami.
1: Nie wywołujemy duchów. Natomiast to tak, jest zawsze ale... Boża inicjatywa, ale ja chcę zapytać o rzecz, bo już powoli dwa tylko pytania jeszcze. Chciałbym zapytać o rzecz następującą. Kiedy żyje się zanurzonym w tamten świat, tak, no bo to nie chodzi tylko o tych, do których te dusze przychodziły, ale rodzinna celebracja liturgii żałobnej, tak, pusta noc, czuwanie w Wigilię pogrzebu, tak, pieszy kondukt do kościoła i na cmentarz. To umieranie było częścią życia, tak? Ludzie nie bali się śmierci tak bardzo jak dziś, dlatego że no, ta kaszubska sztuka umierania zanurzona była w tych kontaktach z kościołem, tym kościołem, który no, podlega ekspiacji, podlega cierpieniu, tak? Że my jesteśmy w łączności z nimi. A dzisiaj to całkowicie zanikło. Śmierć została zepchnięta całkowicie, wypchnięta z życia człowieka. To są
0: tak, ja myślę, że panie redaktorze, spróbujemy na temat tego procesu zdziczenia czy odczłowieczenia, odrealnienia, odchrześcijanienia, przepraszam za nowotwór językowy, odczłowieczenia wręcz, byśmy mogli rzec, tajemnicy śmierci, czy obrzędów, czy w ogóle rzeczywistości śmierci. Mianowicie to się dokonuje w kulturze zachodniej, w kulturze europejskiej od kilkuset lat, a co najmniej od ponad 200. I warto by było temu zjawisku poświęcić zupełnie inne spotkanie, dlatego że my zbieramy owoce pewnego procesu, który jest sprzężony z tymi dynamizmami, ja bym powiedział, antychrześcijańskimi, które pojawiły się wraz z rewolucją francuską, a może trochę wcześniej, i które spowodowały, że racjonalizm, że ateizm wręcz, a przynajmniej sceptycyzm wobec objawienia chrześcijańskiego stał się swego rodzaju modą dla elit intelektualnych, elit kulturowych, narzucających, byśmy powiedzieli, pewną narrację społeczeństwom zachodnim. I równolegle do tego procesu postępuje proces, który Philippe Ariès nazywa zdziczenie śmierci, albo jej powrót do dzikości. Tymczasem całe dzieje chrześcijaństwa, to jest przecudowna historia, bo jest na szczęście literatura, która patrystyczna, studia historyczne, liturgiczne, które pokazują, jak stopniowo ludy europejskie, no nie bądźmy naiwni, no przychodzi święty Paweł, przychodzą inni do tej Europy, do tej Grecji, na ten półwysep, do dzisiejszej Turcji, potem do Rzymu, do dzisiejszej Hiszpanii, Galii Południowej i tak dalej, a do nas dopiero na dobre w XV, XII, XIII wieku ta chrystianizacja taka, byśmy powiedzieli, całej dzisiejszej Polski, taka głębsza, taka paracialna właśnie, taka stabilna już chrystianizacja całej mentalności. O tym można by, i pewnie będziemy próbowali, ale to był bardzo długi proces oswajania tej dzikości, tego okrucieństwa, tych jeszcze przedchrześcijańskich obyczajów, wendety, zemsty, wszystkiego. Właściwie stopniowe wnikanie Ewangelii, przemienianie mentalności, także oswajanie śmierci poprzez napełnianie jej chrystologicznym, pasyjnym i rezurekcyjnym zmartwychwstaniem Chrystusa. I jeżeli to zaczyna kruszeć i jest z pogardą odrzucane przez elity już pod koniec, w połowie czy w pokoju XVII wieku, to ten proces powoduje skutki. A jednym z tych skutków jest brak. Ja już nie myślę jako człowiek o śmierci jako o przejściu, jako o transitus, o życiu jako o drodze do pełni, do Chrystusa, do chwały, jako o pielgrzymce. Ja już jestem teraz wagabunda, taki gość, który się szwenda z kąta w kąt. Może troszeczkę tutaj uśnie, może tutaj gdzieś się zabawię, może tutaj zapomnę, może sobie coś skonstruuję, może coś wymyślę na chwilkę, jakiś sensik sobie opracuję sam, a może posłucham jakiejś muzyki, zapalę jakieś kadzidełko, nie wiem, włączę się do jakiejś grupy, która mi na chwilę pozwoli zapomnieć, ale to się tak całkiem nie da. I to zdziczenie także śmierci, to jest zniszczenie człowieka i właściwie społeczeństwa. Stajemy się ta dechrystianizacja, ta dekrucyfikacja, to ten brak spojrzenia na siebie, to tutaj zacytowaliśmy świętego Jana Pawła II. Ja nie jestem w stanie w pełni zrozumieć siebie, mojego chorowania, moich deficytów, nawet swojej własnej słabości, grzeszności, nieraz zdenerwowania, nieraz bezradności totalnej, bezsilności wobec własnego zła, czy lekkomyślności, czy czyjegoś. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć bez Chrystusa. Chrystus w pełni objawia. I teraz, kiedy to szło przez te wieki, stopniowo, powolutku, delikatnie, wsiąkało, to można by powiedzieć, w tym XVII, XVIII, XIX, XX jeszcze wieku, jeszcze trochę w XXI, my na Kaszubach mieliśmy owoce tej tej całej ewangelizacji, całej rzeczywistości ludzkiej. A dechrystianizacja, także ta wojująca, ta ateistyczna, ona i teraz te procesy modernizacyjne bardzo szybko zachodzące, no przyspieszają, jakby ułatwiają rezygnację człowieka z tej wielkości, która została mu objawiona i dana przez Bożego Syna. A przecież my teraz akurat w oktawie Narodzenia Pańskiego, więc poznaj, chrześcijaninie, godność swoją, nawet jeżeli chrypisz tak jak ja dzisiaj. No chcę to trochę,
1: tak, będziemy,
0: trochę w żart obrócić. Bo,
1: tak, za 3-4 tygodnie w drugiej audycji będziemy rozmawiali właśnie o tym procesie zdziczenia i o tej bezradności dzisiejszej, tak? Chciałbym w trzeciej audycji, żebyśmy porozmawiali o tym, jak zareagowała społeczność Ameryki Północnej, bo tam te procesy zachodziły najwcześniej, w związku z protestantyzacją większą tej grupy ludzi, tego narodu, że tam nastąpił proces zeświadczenia spojrzenia na ten świat duchowy i te doświadczenie bliskie śmierci, życie po życiu, channeling, no i jest wiele różnych, spirytyzm, ten Madame Fox i tak dalej. To też jest niesamowite zjawisko, gdzie coś, co było opowiadane w języku wywiedzionym z objawienia i mieliśmy pewność, że jeśli ten człowiek nie wywoływał duchów, a przychodziły do niego dusze, a on po tym spotkaniu z tymi duszami stawał się trochę lepszym człowiekiem, no bo musiał zainwestować w ich życie wieczne swój komfort, na przykład pościł o chlebie i wodzie, tak, w intencji jakiejś duszy, albo przez miesiąc się modlił, albo mszę zamawiał i tak dalej, i tak dalej. Więc ten proces w tej chwili, w latach 90. w Polsce, ten proces dechrystianizacji, interpretacji właśnie tych zjawień. Do tego jeszcze będziemy mówić o takim fenomenie, na podstawie takiego fenomenu jak Medjugorje, tak? O wszystkich innych, również tych zaakceptowanych przez Kościół zjawieniach. Tu w tej przestrzeni, której dotknęliśmy ledwo dzisiaj, tak? Poprzez najpierw mówiąc o pierwotnym objawieniu, tak? O tym, że ta chrystusowa odpowiedź i dopełnienie, tak jak on dopełnił tych intuicji Starego Testamentu, tak, w przekazaniu Boga i człowieka, to też dopełnienie tej całej. Człowiek mierzy się ze śmiercią i z cierpieniem, tak? I tylko w Chrystusie jest w stanie się odnaleźć i zrozumieć i znaleźć prawdziwy sens cierpienia, sens, który karmi go również, jego samego, tak? Więc dotknęliśmy tylko, próbując udowodnić, że to pierwotne objawienie jakoś jest, te okruchy prawdy rozsiane są po całym świecie, zatem ateizm jest jakimś wybrykiem. I pokazując pewien sposób przeżywania kontaktu ze światem, z Kościołem, tym Kościołem, który jest niewidoczny, tak, ten, który cierpi. Ale to mówimy o świętych obcowaniu, mówimy o bardzo poważnej prawdzie wiary, tak?
0: Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja tylko jeszcze jedną historykę. Byłem w Tatrach ze studentami, obracałem przecież na kulu. Byłem w Tatrach w zimie, chodziliśmy po górach i wróciliśmy ze szlaku, bośmy tam w kościelisku gazdów, ja tam 40 prawie lat u nich mieszkałem. I wchodzę, rozbieram się tam, te buty to mokre i mamy mnie za chwilkę mszę świętą w chałupie na stole z tymi studentami. No i wchodzę, ubieram się i tak jakby mi ktoś powiedział, za chwilę pojedziesz na pogrzeb. I myśmy wrócili, i oni się śmiali oczywiście, ci studentki, studenci z psychologii, dziewczyny były i kilku kleryków. I ja wróciłem na kul i pierwsze moje pytanie na portierni. Proszę siostry, czy nie ma jakiegoś telegramu? Oczywiście, od przedwczoraj jest, tego dnia, kiedy mnie tknęło. Zmarł tatuś mojego rocznikowego kolegi księdza właśnie na Kaszubach. A ponieważ ja go znałem z bliska, to on po prostu jakby mnie pchnął wewnętrznie, o, przyjedź na mój pogrzeb. I ja jechałem. Szukałem telegramu.
1: Tak, i o tym właśnie chciałbym kolejną audycję, o prostocie, że my bardzo wszystko komplikujemy, a Bóg jest bardzo prosty. Po prostu dotknął serca księdza i ksiądz już wiedział, że przygotował się na to, na tę sytuację. Drodzy Państwo, moim gościem był ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej Kaszuba. Dziękuję serdecznie za rozmowę i poproszę o błogosławieństwo dla nas i dla naszych słuchaczy.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Z Bogiem, wszystkiego
0: dziękuję
1: dobrego.
0: Dziękuję pięknie.
1: Wszystkiego
0: z Panem
1: dobrego,
0: Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
0: Z Bogiem.

0: i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, Ty jesteś, Panie, miłosierny, Ty jesteś dobry, Ty jesteś pełen łaski i Ty chcesz nas zbawiać w każdej chwili. Prosimy Cię, Panie, byśmy nigdy nie wychodzili spod Twojej ręki, byśmy potrafili znajdować Twoją wolę i byśmy potrafili tę wolę realizować w swoim życiu. Daj nam, Panie, siłę i jasność, abyśmy mogli teraz Ciebie chwalić tak, jak Tobie się to będzie podobało. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Mario, pod Twoją obronę
1: uciekamy się, święta Boże Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebne i błogosławione. O Pani nasz, orędowniczko nasz,
1: pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza.
0: Synem swoim nas pojednaj,
1: synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
0: Ojcze i Synu, i Duchu Świętemu. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mirosław Orzechowski. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Bardzo długo nie mogliśmy się umówić. Taki tryb życia.
1: Owszem.
0: Na czym polega aktywność?
1: Wolny zawód, architekt, praca na uczelni, praca w biurze. Także jest dużo zajęć różnych.
0: A gdzie w Pan Bóg? W tym wszystkim i od kiedy?

0: bloku bardzo wiele osób, koledzy z klasy, pojedyncze osoby może nie, ale to też było przyjmowane normalnie, ale większość nas w szkole, wszyscy najbliżsi koledzy z podwórka, byliśmy zawsze razem i zawsze do kościoła ministranci. Także to było od początku, tak, także...
1: Są też dobre dzielnice w Warszawie.
0: No ja myślę, że w ogóle jest dużo takich miejsc, które są dobre.
1: Czy wokół ciebie byli świadkowie, tacy, przez których widziałeś, że mają do czynienia z czymś nieziemskim? Że przez ich życie było widać, że to nie jest tylko chodzenie gdzieś do jakiegoś budynku, gdzie są jacyś dziwnie ubrani faceci, którzy mówią jakieś rzeczy no, słuszne i oczywiste, ale...
0: Spotykałem takich ludzi, ale oni zaczęli się w moim życiu pojawiać później. Nie było to w czasach młodości.
1: A czy ta wiara taka właśnie tradycyjna, ona wystarczyła do tego, żeby się nie zbuntować w wieku nastoletnim?
0: Bunt był, ale mój bunt polegał na zadaniu pytań, znaczy na postawieniu sobie takiego dość racjonalnego pytania, które chyba wszyscy stawiają w pewnym momencie, czy jest Bóg. I dla mnie były dwie odpowiedzi. No wiadomo, prawda, jest albo nie ma. I pomogło mi w tym postawieniu pytania i w odpowiedzi na to pytanie po prostu zwrócenie się do Boga. Czy to moje pytanie wyglądało w ten sposób, znaczy to było u znajomego księdza poza Warszawą, ja wyjechałem do Kamieńczyka, tam parę dni u niego byłem, to był ksiądz proboszcz, który się opiekował ministrantami wcześniej. Ja do niego wyjechałem, to było w połowie liceum.
1: A to był kryzys taki? Czas kryzysu?
0: To był taki kryzys zastanawiania się nad tym właśnie, że tak wszyscy chodzą do tego kościoła, tak mucą te różne rzeczy w kościele i poza kościołem, różaniec, jakieś modlitwy i to tak. Znaczy nie wiązało się to z jakąś negacją wiary, ale z chęcią zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. I ja sobie to wymyśliłem wtedy, nie? No, albo jest Bóg, albo go nie ma. I ja muszę go zapytać o to, żeby mi jakoś dał znać, że jest.
1: Bo jak go nie ma, to nie odpowie.
0: Z tym, że też to nie było stawianie Pana Boga pod ścianą, że to jak zrobisz, nie wiem, że tam coś się zrobi czerwone czy zielone, to znaczy, że jesteś. To nie było tak. To było zwrócenie się do Niego w kościele, w modlitwie i to było powiązane z tym, że powiedziałem mu, słuchaj, oddaję ci swoje życie, jeżeli rzeczywiście mówię do ciebie i ty słyszysz.
1: To jaki bunt? Gdzie to bunt?
0: To był bunt, który... Znaczy, bunt. To było... Znaczy, dla mnie samo to, czy postawienie w wątpliwość czegoś, z czym byłem wychowywany od małego, w czym byłem chowany, co mi było pokazywane, no było buntem. Bo w zasadzie można by powiedzieć, jeżeli dziecko jest wychowywane w domu katolickim, wszystkie sakramenty, religia, środowisko i w pewnym momencie pojawia się wątpliwość, no dobrze, chodzę i nie wiem, czy wątpliwość pojawia się dlatego, że nie wiem, że może jest to powierzchowne, a może jest to z przyzwyczajenia, a może to jest bez zastanowienia, a może to jest dlatego, że właśnie wszyscy tak robią i pojawiła się chęć. To pewnie to było związane z dojrzewaniem też, no bo w tym momencie zaczynamy stawiać pytania, prawda, czy ma sens to, co robimy, nie? Także ja sądzę, że to był bunt jednak jakiś, bo mogłem równie dobrze odpowiedzieć na to pytanie sobie sam, że nie, no w zasadzie to jest wszystko płaskie, powierzchowne, przecież no nie ma, prawda, Boga i wtedy bym się odwrócił. Czyli dla mnie to był bunt, ja to tak odbieram, tak to przeżyłem i takie to miało dla mnie znaczenie.
1: Jakie były konsekwencje tej modlitwy?
0: Konsekwencje nie były natychmiastowe. Ja zacząłem w swoim życiu dostrzegać rzeczy, które bywały dla mnie wtedy odpowiedzią Boga. I do tej pory je dostrzegam. I to są

0: sytuacje. To jest coś, co mnie spotyka w modlitwie. To jest coś, co spotyka mnie w moim życiu i dotyczy pewnej opieki Boga nad tym życiem moim, moich bliskich. I ja myślę, że takim bardzo ważnym elementem jest to, że rzeczywiście Pan Bóg każe zajmować się tym, co istotne, a reszta jest przydana. I rzeczywiście tak jest w moim życiu, że nie wiadomo skąd dostaję od Pana Boga wszystko to, co mi jest potrzebne do tego, żebym się nawracał i jakoś zdążył to zrobić przed śmiercią, nie? Także tych znaków, jakichś tam sygnałów od Pana Boga, czy też rozmów z Panem Bogiem było dużo i one są.
1: No i jak wygląda życie takiego młodego człowieka, który zbuntować się pojechał do księdza zaufanego gdzieś poza miejsce zamieszkania? Jest myślenie o powołaniu, jest myślenie.
0: Była taka myśl.
1: Ale ja mówię o powołaniu w ogóle, prawda? Nie tylko o powołaniu kapłańskim, prawda? Ale no jak wygląda takie liceum? Jakim byłeś? Ty takim dobrym chłopczykiem, czy takim.
0: Zawsze byłem raczej dobrym chłopczykiem, to jest fajne określenie. I oczywiście tam próbowałem różnych rzeczy i wiadomo, natomiast to było raczej próbowanie, ale nigdy nie było to jakieś tam schodzenie na lewe ścieżki. I to też ja widzę teraz z perspektywy czasu, że to było dzięki modlitwie bliskich, która mnie jakoś osłaniała. I później dzięki, ja przynajmniej tak sobie to w tej chwili też i tłumaczę, dzięki temu, w jaki sposób do Pana Boga się zwróciłem, dzięki temu, że ja mu po prostu powiedziałem, że ja mu oddaję moje życie. I to cały czas, to cały czas dla mnie miało znaczenie. Później ja to robiłem wielokrotnie. I tak mniej więcej rok temu tak naprawdę zrozumiałem, że ten pierwszy raz, kiedy powiedziałem Bogu, że ja chcę mu swoje życie powierzyć, żeby on tym dysponował, zrozumiałem, jak to jest ważne. I w ogóle, nie tylko w moim przypadku, ale też znam osoby, gdzie widzę, że czy to jest powiedziane wprost i tak właśnie dobitnie, czy to jest w jakiś sposób życiem budowane, to jest jakiś pierwszy krok. Po prostu to jest tak, że no Pan Bóg jest poważny. Znaczy, jeżeli ktoś mu mówi coś takiego, no to Pan Bóg jest natychmiast do dyspozycji i dotrzymuje słowa. Czyli odpowiada na tą deklarację, bo traktuje to się poważnie i tak było w moim życiu, pomimo tego, że ja jej tak naprawdę na początku nie traktowałem tak samo poważnie jak Pan Bóg, to jednak dzięki temu, że on to potraktował poważnie, to jestem teraz tu, gdzie jestem i jakoś tam to moje życie, pomimo ciągłego upadania i podnoszenia się i różnych tam trudności życiowych, duchowych, to jednak jest ciągłym nawracaniem i jakoś dzięki Bogu jestem w kościele i mam nadzieję być dalej.
1: To zaraz opowiedzmy te historie tych wzlotów i upadków. Kończy się liceum, co dalej maturzysta?
0: Wiesz, to nie było spektakularnych upadków i nie było spektakularnych
1: A
0: wzlotów.
1: właśnie najciekawsze są te
0: I to
1: takie
0: jest.
1: odejścia, których się nie zauważa, prawda? Jak to się dzieje, prawda, że jednego dnia jest okej, i gdzieś jest ten momencik, w którym nagle.
0: Znaczy, ten moment jest cały czas, znaczy jest cały czas, dlatego że my tracimy, znaczy ja mogę mówić o sobie, że ja jestem taki, że ja w pewnym momencie po prostu zapominam o Panu Bogu. Tracę go z horyzontu. Dlatego powiedziałem, że to oddanie Bogu życia jest tak ważne, dlatego że w ciągu dnia, robiąc różne czynności, jeżeli coś, w coś popadam, coś mnie tam w pełni zajmuje, to ja po prostu zapominam o Panu Bogu, on sobie gdzieś tam jest. Potem sobie przypominam, o kurczę, coś tam właśnie, co coś ja robię albo czego nie robię. Są emocje, są cechy charakteru, są jakieś tam pożądania, które w pewnym momencie człowiek się w nich gubi. No, ja w coś wpadam, gdzieś tam w coś wędruję i robię coś złego i potem op, no znowu, chciałem w sumie 2 godziny temu, tak sobie myślałem, że będzie teraz tak po Bożemu będę działał, po czym się okazuje, że mimo, że chcę dobrze, to nie wychodzi dobrze, wychodzi źle i ta słabość jakaś w tym czy w innym bierze górę. I
1: no po co w takiej niekończącej się i nie do wygrania walce w ogóle uczestniczyć?
0: To nie jest walka nie do wygrania, bo to jest walka, to jest wojna, która się toczy. Też niedawno, bo też tak mniej więcej właśnie rok temu mi się pewne rzeczy otworzyły. Ja myślę, że wojna się toczy w nas cały czas i to jest wojna, gdzie oprócz tego, że my czy może inaczej, no, to jest tak, że to dobro ze złem walczy w nas i no, trup się ściele gęsto i czasem to my jesteśmy tym trupem, czasem nie jesteśmy.
1: Natomiast czasem bliscy albo inni.
0: Czasem bliscy i czasem z naszych rąk bliscy i to jest naprawdę krwawa jatka. Natomiast nie można powiedzieć, że ona jest w kółko taka sama i że ona jest przegrana, czy nie jest wygrana, dlatego że to się 2 razy nie wchodzi w to samo. Mamy pewien czas dany od urodzenia do śmierci, żeby tę wojnę wygrać. Ja nie wiem, jak to jest, bo nie potrafię powiedzieć, czy ktoś, kto żyje 15 lat i umiera i odchodzi, czy właśnie wygrał wojnę, czy też rodzina, która rozpacza, to właśnie ma rację, bo on tę wojnę przegrał. Nie wiem. Natomiast sądzę, że po to żyjemy średnio tam 80 lat czy 70 parę, żebyśmy mieli czas wygrać tą wojnę. I to w każdym przypadku jest prawdopodobnie trochę inaczej. Może ktoś musi tak upaść, żeby to aż zahuczało od tego upadku, a może dla kogoś te upadki są jakimiś mniejszymi wydarzeniami. Choć sądzę, że tak naprawdę w odbiorze, nie wiem, moim na przykład, te moje upadki są dla mnie tak mocne i tak bardzo bolesne, trudno mi porównać z czymś, co nie wiem, jest na przykład, nie wiem, morderstwem, czy czymś naprawdę takim, się kogoś krzywdzi. Ale sądzę, że też one wszystkie nie są tylko moimi upadkami. Są odpryski i to jest również krzywda czyjaś. Dlatego, że żyję wśród ludzi i jakoś to oddziałuje. To znaczy, to jest właśnie ta płaszczyzna niematerialna i my możemy ją tylko czasem zobaczyć, nie wiem, coś intuicyjnie, dotknąć czegoś i ją zrozumieć przez chwilę. Natomiast tak naprawdę to, no to właśnie te trupy, te odpryski tej walki są wokół nas. No. I to jest jakaś, no niestety, ciężka konsekwencja tych naszych tam grzechów, upadków i zła, które czynimy w życiu.

0: i spróbujmy opowiedzieć tę historię przez twoją historię, twojego życia. Mówiłeś, że o powołaniu nawet, że rozważałeś również taki wariant, żeby zostać księdzem.
1: No tak, to tak było, bo w takich młodych emocjach, jak zacząłem, że Pan Bóg mi odpowiedział, że ja zacząłem rozumieć trochę więcej wiary, zobaczyłem, że pewne rzeczy, które robiłem do tej pory, to nie było tylko klepanie pacierzy czy coś takiego, tylko to wniosło ze sobą realne jakieś życie. Zacząłem się zastanawiać, no dobrze, to już teraz Pan Bóg mi odpowiedział, wiem, że Pan Bóg jest. To pierwsza rzecz. I zacząłem zadawać dalsze pytania. No dobrze, w takim razie co ja mam robić w tym życiu? Oddałem Ci moje życie. Wtedy zacząłem studia, akurat byłem na pierwszym roku. I zacząłem się zastanawiać nad tym, pytać Pana Boga, co mam robić. I ponieważ zazwyczaj byłem zawsze osobą taką trochę może wycofaną, niezbyt śmiałą, w związku z tym zazwyczaj mając kolegów, ale zazwyczaj trochę sam, no to w tych wszystkich młodzieńczych rozważaniach przyszło mi do głowy, no dobrze, to może wstąpić do zakonu, może oddać swoje życie tak w pełni Jezusowi. I nawet w pewnym momencie, odczytując jakoś to, co mi Pan Bóg mówi, nawet miałem taką pewność, że to jest właściwa droga.
0: Ile lat wtedy miałeś?
1: 19 lat. To było, no 19-20, to trwało mniej więcej rok czasu, to takie wahanie. Ale na szczęście jest tak, że po takim przypływie emocji, to było po rekolekcjach Reo w Krakowie, jeszcze wtedy Beczka funkcjonowała, tam mieliśmy wylanie darów Ducha Świętego i jak wróciłem, to potem zacząłem na zimno kalkulacje i doszedłem do tego, że nie, że to jednak tak wygląda to, co do tej pory mnie spotykało. I takie mam życiowe potrzeby, że nie mogę tak stawiać tego, że to już teraz wiem, że idę do zakonu, tylko muszę jakby robić na bieżąco to, co mam w tej chwili zadane, to, co jest ode mnie wymagane, czyli no wtedy akurat byłem na studiach, były do zaliczenia projekty, trzeba było pozdawać egzaminy i to wszystko się jakoś tam wydarzyło. Też był taki element, który mi wtedy tak jakby sugerował, że to można powiedzieć teraz z perspektywy, że to nic nie znaczyło, ale dla mnie to wtedy miało istotne znaczenie. Ja przez te wszystkie rozliczenia uczelniane przeszedłem w taki sposób, jak nigdy wcześniej, nawet na semestrze zimowym mi się nie udawało nic zaliczyć, zaliczyłem, ale nie tak dobrze i nie tak niemalże, no nie wiem, to zanim pomyślałem, że mam coś do zaliczenia, to już to było zaliczone. To trochę na tej zasadzie.
0: Czyli Pan Bóg jakby wsparł myśl, że trzeba...
1: I ja to odebrałem w ten sposób właśnie, że Pan Bóg pokazuje mi, że to jest twoja droga. To oczywiście było tak, że ja byłem przygotowany do egzaminów, miałem pozaliczane pewne rzeczy, po czym się okazywało, że ponieważ mam kolokwia i wszelkie te sprawy formalne tak zaliczone, no to nie muszę na przykład zdawać egzaminu, którego się jakoś tam trochę lękałem. Nie? Potem na przykład projekt, siedziałem, zrobiłem projekt, okazało się, że no wszystko bardzo dobrze, w pierwszym terminie bez poprawek.
0: Pan Bóg potwierdza drogę.
1: Pan Bóg potwierdza drogę, czyli jednak tu. Tak to odebrałem wtedy. I zostałem w świecie, nie jako ksiądz, tylko jako taki zwykły wierzący, idący drogą taką, no, jaką idę.
0: Ale to życie studenckie no nie sprzyja takiemu wdrażaniu chrześcijańskich wartości w codzienność.
1: Czy ja miałem to szczęście, że znowu miałem szczęście, no tak to można powiedzieć właśnie, że miałem to szczęście, że w gronie osób, które były na roku, jakoś tak się znałem z osobami, które ktoś tam był w Neokatechumenacie, ktoś tam też w Odnowie. Myśmy nawet w kilka osób robili w czasie studiów na pierwszym roku, na drugim, to cośmy zapoczątkowali przed powstaniem jeszcze wspólnoty Adonai w szkole u nas w liceum, gdzie się spotykaliśmy na długich przerwach na modlitwy, czytanie Pisma Świętego i ten nas chcieli tam wyrzucać ze szkoły, potem ten, bo to nie można było takich rzeczy robić wtedy.
0: To były lata jeszcze 70, tak?
1: To były lata 80.
0: No połowa
1: lat 80. Pierwsza połowa lat 80.
0: Czyli stan wojenny niedawno skończony.
1: No jakiś tak właśnie się zawieszał. Właśnie się zawieszał. I to samo robiliśmy też na uczelni. To było może kilka, może kilkanaście spotkań. Oczywiście potem te wszystkie osoby jakoś tam poszły w swoje strony, ale znaczy moje przekonanie w wierze było tak mocne, pomimo upadków i ciągłej takiej huśtawki, upadania i nawracania, to znaczy ja miałem jakąś taką, no, nie wiadomo skąd, pewność wyboru i pewność tej drogi. Dla mnie, znaczy, nie miałem wątpliwości takiej zasadniczej natury. I z drugiej strony to też, znaczy ja odbierałem coś takiego od osób, z którymi, którzy byli kolegami w grupie, koleżankami, z którymi razem byłem, że to, że ja nie ukrywam się z moimi poglądami, że ja je mam właśnie takie, a nie inne, to się spotykało z bardzo dobrym przyjęciem. Także ja wiem, zresztą do tej pory tak jest, że ja się z tym nie kryję. I mam znajomych, kolegów, którzy wręcz deklarują się, że oni w Boga nie wierzą. Niektórzy się deklarują, że wręcz oni są ateistami, wręcz zwalczają. I też rozmawiamy na tematy takie, że ktoś mi udowadnia i zaczyna mi powiedzieć, a kościół to, a książę to, a księża tamto i tak dalej. I no, takimi ludźmi jestem otoczony. No taką mam w tej chwili też pracę. Prawda? Ale są wśród nich też tacy, którzy wierzą w Pana Boga i to jest środowisko ludzkie, w którym jeżeli jest się sobą, to można z osobą, która ma zupełnie inny światopogląd, razem robić pewne rzeczy też z dobrym, pozytywnym skutkiem i można po prostu, nie wiem, no nie chcę mówić, że tam świadczyć jakoś specjalnie, ale realnie to tak jest. No, jeżeli znaczy, to ta osoba widzi, no, jaką się ma postawę i... Znaczy, miałem szczęście od początku być w takiej sytuacji, że po prostu, no, to jest normalne, prawda? To nie jest tak, że...
0: Wiara jest normalna.
1: Tak, no, to jest to coś normalnego.
0: A jak wspólnota? Jak to się stało?
1: Adonai, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: No to znowu miałem szczęście, bo spotkałem kolegę...
0: Małżeństwo było wcześniej czy później?
1: Później spotkałem w szkole, w liceum Krzysztof Broszkowski. On w tej chwili jest dominikaninem. On, pamiętam, myśmy robili radiowęzeł wspólnie i przy okazji jakichś tam właśnie takich koleżeńskich spotkań Krzyś, pamiętam, przyniósł taką książeczkę 4 prawd wiary. I tam było właśnie między innymi to, że trzeba Panu Bogu oddać swoje życie. Ja wtedy, wcześniej miałem to wydarzenie swoje w Kamieńczyku i wtedy mi się po prostu otworzyło. Aha, to jest tak, że ja niezależnie od tego, co jakoś tak jest profesjonalnie przygotowane, to ja już jakoś tam to zrobiłem w swoim pytaniu i to mnie utwierdziło w tym, że może warto coś głębiej. I Krzysztof właśnie zaproponował, było to grono osób z jego klasy, z klasy jeszcze tam innych i ja byłem z mojej sam jeden, tam było właśnie od niego chyba 2-3 osoby, z jeszcze innych matematycznych po jednej osobie czy 2 i myśmy się na przerwach spotykali, natomiast to grono znajomych Krzysztofa, które z którym on wcześniej już się znał i z Kiku i z Ateku, tam było też grono osób, to oni w tym samym czasie zaczęli się spotykać na Freta, siódemki, poranne msze i w ogóle chodzili do odnowy na piwną. To było takie grono osób, to tam już w odnowie było, czy jakoś tam zaczęło te swoje poszukiwania wcześniej. W sensie odnowa się rozwijała dopiero na terenie Warszawy. I ja uczestniczyłem w tych właśnie takich modlitwach, spotkaniach na przerwach długich w liceum w Modrzewskim, a po wakacjach, jak Krzysztof wstąpił do Dominikanów, ja zacząłem studia i wtedy przyszedłem na Freta właśnie na te spotkania już tej grupy młodzieżowej, która wiosną się zaczęła spotykać, też i na Freta. To pewnie Agnieszka Jackowska-Klukowska, odwrotnie, pani Jackowska-Klukowska, obecnie Jackowska, pewnie opowiadała, to ja już może nie będę wchodził w jakieś tam szczegóły tego, co się po czym wydarzyło. Natomiast no, to był mój początek we wspólnocie. Czy to było grono osób, no, 18, 19, 20, 21, 22 lata, mniej więcej ten zakres. Młodych, bardzo tak mocno wchodzących w odnowę i zaraz po jesieni, w zimie w zasadzie rozpoczęły się rekolekcje Reo, czyli takie no, mocne uderzenie duchowe ze zrozumieniem pewnych rzeczy i z otwarciem na to, co Pan Bóg do nas mówi. Potem było to wylanie darów właśnie w maju w Krakowie. Jeszcze pamiętam, było tak, że myśmy mieli plener na początku maja w Kazimierzu nad Wisłą i to plener zaczął się we czwartek, potem kończył w poniedziałek bodajże, czy wtorek. Ja z tego pleneru w połowie piątku ruszyłem do Warszawy na jedno ze spotkań właśnie rekolekcyjnych i to było zupełnie, sam się dziwiłem sobie, że jakieś takie akcje podejmuję, no bo w zasadzie no, miałem usprawiedliwienie, no byłem w zajęciu, a to był wtedy obowiązkowy plener. Ja wyjechałem koło południa w piątek, dotarłem na wieczór, akurat przyjechałem prosto na spotkanie i zaraz po spotkaniu nocą jakimiś pociągami, z przesiadkami, autobusami wróciłem do Kazimierza nad Wisłę, także tam byłem nad ranem z powrotem. I też to, no wtedy mając tych tam 19 lat, to dla mnie było takie, właśnie ja tu jestem, kurczę, taki fajny, że tak się, że taki podjąłem wysiłek i byłem na tym spotkaniu. No to są takie rzeczy.
0: Ale co to zmienia? Wejście we wspólnotę. Co to zmienia?
1: Co zmienia? Czy wspólnota jest, różnie to można nazywać i my też bardzo często rozmawiamy o tym, ale to jest miejsce, które jest tym takim trzymaniem się w kościele. To świetnie ojciec Jakub, który miał teraz na mszy piątkowej w zeszłym tygodniu, która była taką rocznicową 25-lecia Adonai mszą. On miał kazanie i to właśnie powiedział tak, że ja się wszystkimi kończynami pod tym podpisuję, że to Adonai tak jest w sumie rozwykła, taka jak dziesiątki wspólnot. I myślę, że to tak jest. Że to jest to miejsce, gdzie człowiek przychodzi, przypomina sobie tak naprawdę, kim jest. I co jest istotą jego życia. Że w tym takim całotygodniowym pędzie, w tym takim aktywności tej życiowej, gdzie się różne rzeczy dzieją, nagle jest zawsze co tydzień o tej samej porze miejsce, gdzie można w spokoju, w ciszy spotkać się z Panem Bogiem. I wyjątkowe miejsce, bo miejsce, gdzie są jeszcze inni ludzie. Miejsce, gdzie okoliczności tego miejsca, czyli też to, co fizyczne, sprzyja skupieniu, sprzyja spotkaniu z Bogiem. Nie jest to, oczywiście jest tak, że my mamy mszę świętą, zaczynamy od mszy świętej, potem jest wystawienie Najświętszego Sakramentu zawsze, w tej chwili w piątki. Kiedyś tam było jeszcze inaczej, ale teraz akurat tak to wygląda. I znaczy nie jest to świętowaniem niedzieli, ale Jest to właśnie to jeszcze takie dodatkowe miejsce i moment dodatkowy czas, który po prostu prostuje nasze myślenie. I to jest czas, kiedy po prostu Bóg może w nas działać, czyli może nas z tego całego tygodnia, może nas tam poobskrobywać i może nam pokazać, no kolego, tutaj to żeś coś tam ten, a to już zapomniałeś, co zrobiłeś w środę, to ja ci przypomnę, no i weź popatrz na to. Także to jest no, takie źródło, nie? Z którego można czerpać siły na następny tydzień, czy takie ładowanie akumulatora też, nie? Takie nabieranie sił, a jednocześnie przypominanie sobie tak naprawdę, kim się jest, żeby się nie pogubić.

0: czy Bóg był obecny w wyborze żony?
1: W wyborze żony, tak.
0: No bo skoro nie zakon, no to ja rozumiem...
1: To znaczy, ja nie robiłem takiego wyboru, że no jeżeli nie zakon, to w takim razie będzie małżeństwo. Nie, bo nie miałem dziewczyny. I to nie było takie założenie. To znowu wyszło samo, niejako. To wyszło niejako samo i też okoliczności tego, które może nie są aż tak istotne, żeby tutaj o nich szczegółowo mówić, ale wystarczy powiedzieć, że okoliczności były takie, że sam byłem zadziwiony. I na pewno też Pan Bóg w tym palce swoje maczał. I ja jestem przekonany, że jeszcze, jak patrzę na to teraz, na ten czas, jestem przekonany, że jeszcze nie skończył. To znaczy, jeszcze mamy coś do zrobienia.
0: A skąd pewność, że Pan Bóg maczał w tym palce?
1: No myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że... Bo to moja żona właśnie też teraz na rekolekcjach powiedziała publicznie, że ją poderwałem na Ojcze Nasz. To tym się to wystarczy. No. Nie ma sensu wchodzić w jakieś tam szczegóły, bo to się działo w czasie. Ileś tam czasu trwało to nasze takie, powiedzmy, dostrzeżenie się w życiu w gronie znajomych. Natomiast i dla mnie to miało takie znaczenie i dla mojej żony to miało znaczenie właśnie wyraźnie związane z obecnością w tym Boga, który jakoś nas dotknął.
0: Czy sakrament w życiu tej pary mężczyzny i kobiety jest ważny? Twojego małżeństwa. Sakrament, obecność Boga.
1: Ja myślę, że od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. I gdyby nie obecność Boga, to by nas nie było. Nie byłoby tego małżeństwa i no, nie byłoby. No, nie było, ono by nie powstało i by się nie utrzymało.
0: Skąd taka pewność?
1: No, z wiedzy, którą posiadam, z naszych przeżyć, z tego, jak wyglądało nasze życie do tej pory i z tego, że jesteśmy cały czas razem. Sądzę, że... Znaczy, też, no to też trzeba powiedzieć, my nie jesteśmy takim małżeństwem, które by w jakiś właśnie taki aktywny sposób wspólnie się modliło, czy właśnie wdrażało jakieś wspólne przedsięwzięcia duchowe w życie. Tak nie jest. Natomiast no mieliśmy w życiu takie sytuacje, gdzie no, gdyby nie Bóg, to pewnie byśmy sobie gdzieś tam się w życiu rozeszli.
0: W jaki sposób Bóg działa w takich sytuacjach?
1: Działa nieziemsko. Ja myślę, że to jest właściwe powiedzenie, bo nie jest to poczucie, znaczy nie działa przez poczucie odpowiedzialności, czy poczucie tego, że się zobowiązałem do czegoś, czy poczucie tego, że co by ktoś powiedział, tylko daje siły na to, żeby przebaczać, żeby rozumieć drugą osobę i żeby trwać obok. I ja myślę, że rozumie. Znaczy, to jest chyba najważniejsze, żeby właśnie siły do tego, żeby starać się rozumieć i też odczuwać to, co ta osoba może odczuwać. I starać się w tym jakoś uczestniczyć. Nawet jeżeli to jest nieudolne, nawet jeżeli się tego do końca nie jest w stanie zrozumieć, tak po ludzku, to siły do tego, żeby chcieć to zrobić.
0: Czyli trudne są sprawy między kobietami i mężczyznami.
1: No łatwe na pewno nie są, aczkolwiek jeżeli Bóg w tym jest, to można przez to przejść chyba obronną ręką.
0: w jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem, tak w takiej codzienności najprostszej?
1: Ja jej nie pielęgnuję. Znaczy to, ja myślę, że to jest ważne, że dla mnie problemem jest modlitwa, dla mnie problemem jest zwracanie się do Pana Boga. Problemem dla mnie są różne tradycyjne formy modlitwy i to jest takie zmaganie, które mi towarzyszy całe życie. Dlatego chyba mogę powiedzieć, że ja tego nie pielęgnuję. To na pewno jest tak, że to Pan Bóg pielęgnuje i On mi daje. Jeżeli już mam taki czas, że się modlę, że jest piątek i jest taki czas w tygodniu, że akurat pomyślę o Bogu, to On wtedy mi daje siły, daje mi zrozumienie pewnych rzeczy, pokazuje mi to, w jakiej ja jestem kondycji. I to naprawdę jest tak, że po prostu mi cały czas coś daje. I w sensie materialnym, i właśnie w sensie duchowym. I ja sobie z tego do pewnego momentu nie zdawałem sprawy, że to tak jest. Tylko jak dochodziłem do momentu takiego, że liczyłem, no już tyle nagrzeszyłem, tyle złych rzeczy zrobiłem, że trzeba pójść do spowiedzi, no to też sobie szedłem do spowiedzi i potem było, no dobra, to teraz właśnie jeszcze raz, czyli to jest ten taki przykład tego właśnie młynka, prawda, że tam upadam, powstaję, ten i tak w sumie nic się nie zmienia. To było dość długo, było tak. Natomiast w tej chwili jest w ten sposób, że ja widzę i wiem, bo tego doznałem w swoim życiu, że to przebaczenie jest realne, że Pan Bóg daje realne siły w momencie, kiedy, nie wiem, bo też nie potrafię tego nazwać, kiedy się dojrzeje może do tego, żeby mieć te realne siły, żeby przyjąć to, co Pan Bóg daje. Może to jest kwestia tego, że załóżmy, nie wiem, za mnie ileś osób musiało się jakiś tam czas modlić, żebym ja coś zaskoczył. Ale rzeczywiście teraz wiem, że grunt to nie przeszkadzać Panu Bogu. Że jeżeli ja sam coś próbuję zrobić i podejmuję, i było tak, że podejmowałem tę decyzję, że teraz to ja właśnie już będę taki w porządku i to zrobię, tamto zrobię i tak dalej. Tak chociażby z modlitwą. Ja miałem w życiu mojej modlitwy, było tak, że miałem okresy, kiedy no dobrze, to teraz będzie brewiarz, no to łup, a potem to upadło. A to w takim razie teraz już się tak zawezmę, że teraz będę jakieś tam na przykład koronka do miłosierdzia, no to próba jedna, druga, trzecia, nie. Jakieś tam zniechęcenie. I próbowałem swoimi siłami sobie powiedzieć, no dobrze, codzienna modlitwa o tej godzinie, tyle czasu, to i to. Gdzie tam? To po prostu nic nie wyszło z tego. I to tak samo jak w modlitwie, tak samo z jakimiś sprawami w charakteru, czy właśnie jakichś tam rządzy różnych, własnych. Dopóki nie pokazał mi Bóg, że tak naprawdę to On musi to zrobić, no to ja za każdym razem sobie zbierałem te klocki i potem się to rozsypywało. To oczywiście nie znaczy, że należy usiąść z założonymi rękoma, czy też, że ja teraz siedzę i tak ręce sobie biorę do tyłu i że to już Pan Bóg teraz działa. Nie, bo trzeba ze swojej strony zrobić wszystko, co mogę. I staram się zrobić wszystko, co mogę. Natomiast no najważniejsze, żebym mu nie przeszkadzał. Znaczy, jak widzę już, że zaczynam przypisywać Panu Bogu jakieś moje pomysły, to znowu, na szczęście, jakimś cudem Pan Bóg daje mi takie tą wiedzę, że oho, nie przesadzaj mi raz, spokojnie, wycofaj się. Zaczynasz po prostu sam wmawiać Panu Bogu, że to On sobie wymyślił, że właśnie teraz to powinieneś robić. Nie?
0: W takim razie On jest jak Z tej opowieści wynika, że on cały czas o ciebie zabiega, a tak. A może tak, a może nie. Kto to jest? Kto daje ci środowisko, daje ci sytuacje, które sprawiają, że to, co się wokół ciebie dzieje, tak zasadniczo cię nie przekracza, tylko właśnie daje jakoś tam normalnie funkcjonować. Kto to jest?
1: Ja myślę, że na pewno mogę powiedzieć, że ja tak rozumiem, że znaczy ja Boga rozumiem jako ojca i w takim znaczeniu jako tatę, jako kogoś, kto że ja się czuję wolny w tym wszystkim, co robię. Znaczy ja wiem, że ja mogę mu w każdej chwili powiedzieć, weź, nie trój, no daj mi spokój. Ja mam tą wolność, ja ją czuję, a jednocześnie widzę, że tak naprawdę to on po prostu czeka obok i jest w każdej chwili gotowy, żeby mi pomóc, żeby mnie wesprzeć w czymś. I zresztą, no, ja tak wracam co jakiś czas do tego, że rok temu pewne rzeczy mi się otworzyły i zaskoczyły po długim czasie starań. I to jest trochę tak, jakbym był otoczony takim jakimś niewidocznym płaszczem, który mnie chroni przed złem, który powoduje, że o ile tylko ja nie zrobię sam czegoś głupiego, nie wymyślę, albo sam nie wiem, nie pójdę w niewłaściwym kierunku, to po prostu to jest no, stała ochrona. Tak, znaczy to jest odpowiedź na to moje sprzed tych 20 paru lat, na to moje, że ja ci się oddaję. Znaczy to jest chyba tak, teraz uogólnię znowu, bo cały czas przechodzę do uogólnienia, ale to chyba rzeczywiście jest tak, że Pan Bóg, jeżeli my mu mówimy, no dobrze, to ja jesteś moim ojcem, wierzę, że ty mnie zbawiasz, to znaczy on po prostu wtedy tego człowieka i mnie w tym momencie, ja to widzę i doznaję to na co dzień, nie zostawi. Znaczy nie na tej zasadzie nie zostawi, że nie da spokoju, tylko na tej zasadzie nie zostawi, że nie porzuci, że będzie zawsze obecny. I tak naprawdę też ja to zrozumiałem, że ja porzucam Pana Boga tak naprawdę. Ja Go porzucam. I to w zasadzie codziennie Go porzucam. Po czym jak się orientuję, że właśnie Go porzuciłem, bo coś mi tam zrobiłem nie tak, to widzę, że nagle on stoi i czeka, nie? Czyli znaczy inicjatywa jest ważna moja, ale po prostu ona musi być mądra, znaczy ona musi być taka, że znaczy się tego uczę cały czas w tej chwili też, żeby potrafić właśnie zrobić ze swej strony wszystko, co ja mogę, to wszystko to, co jest w mojej mocy i zgodne z moimi umiejętnościami, czyli wszystko to tak zorganizować, ale żeby zostawić Panu Bogu w tym miejsce, żeby to nie było tak, że ja Panu Bogu powiem, no dobra, to teraz ty zrobisz to i to, prawda? Czyli żebym potrafił, to jest cały czas rzeczywiście trudne, czasem mi się to udaje, czasem mi się to nie udaje, ale żebym potrafił, jak on zaczyna coś zmieniać w tym moim misternym planie, żeby po prostu potrafić to zobaczyć. No. I jak na razie wydaje mi się, że tutaj znowu Pan Bóg się tak mną opiekuje, że pozwala mi to w najgorszym razie w ostatniej chwili zobaczyć, że tak jest.
0: W jaki intencji się pomodlimy teraz?
1: Ja bym chciał, żebyśmy się pomodlili w intencji moich synów, Janka i Piotrka, bo to jest taka intencja, z którą ja cały czas jakoś chodzę, szczególnie Janek ma 17 lat, Piotrek 14, to jest ten wiek, kiedy, kiedy no, trzeba ich wspierać. I w ich intencji szczególnie, ale chciałbym, żeby to było, żebyśmy się pomodlili w ogóle za młodzież. Za młodzież w tym wieku dojrzewania, dorastania.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
1: Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mirosław Orzechowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Mesjasz to jest ten, który przyjdzie i nie złamie trzciny nadłamanej. Chrystus jak zmartwychwstał, to pierwsze co powiedział, to pokój wam. I o jakim pokoju on mówi? Nie takim, jakim daje świat. I jakbyśmy mieli sami z siebie dawać świadectwo, być misjonarzami i uczniami, to nic by z tego nie wyszło. Co to jest świadectwo? To jest to, że ja mówię o tym, czego doświadczyłem. Nawet jeżeli doświadczyłem upadku swojego i z tego się bierze moc. Moc nie bierze się z gadania właśnie z kartki, nie? I to jest czasami może ogłoszenie zmartwychwstania, nie? Właśnie bycie z człowiekiem, nie?
1: Bóg czeka do ostatniego tak jakby tchnienia, do ostatniej myśli. Ten to taki grzesznik, co w ostatniej sekundzie powiedział: Jezu, ufam Tobie i on też jest w niebie. On czeka do ostatniego momentu, bo może wybierzesz inaczej.
2: Witam w kolejnym spotkaniu w audycji Niebo Otwarte. Moimi gośćmi są dzisiaj Karolina i Karol Fromont. Małżeństwo witamy. Z 20-letnim stażem i ponad połowa tego stażu to jest staż misyjny, ponieważ Karolina i Karol są świeckimi misjonarzami. Są również twórcami fundacji. Powiedzcie, jak ta fundacja się nazywa, bo ona jest i po angielsku, i po polsku.
0: Tak. Reaching Beyond, sięgając nieba. Tak się nazywa.
2: No więc właśnie, więc myślę, że wybrałam wspaniałych gości, bo mamy i tu niebo i będziemy trochę wokół tego nieba krążyć i opowiemy sobie dzisiaj, jak do tego nieba dojść, bo Karolina z Karolem są fachowcami od przyprowadzania ludzi bliżej Pana Boga. Mogę tak powiedzieć?
0: To fachowcem chyba jest Duch Święty.
1: No właśnie, fachowcem to chyba Duch Święty jest, a my bardziej staramy się mu nie przeszkadzać i
0: próbujemy pomagać.
1: I próbujemy jakby tylko jedynie pokazać drogę o tam,
0: idźmy ale, tam. No i,
2: Narzędziami jesteście, ale nie młotkiem i śrubokrętem, bo tego się młotkiem wbić do głowy nie da, prawda?
0: No młotkiem nie, śrubokrętem też się nie da wkręcić.
1: To... Jest takie powiedzenie, że jak się jest młotkiem, to wszystko, na co się patrzy, to jest gwoździem, więc wolelibyśmy nie być młotkiem.
0: Raczej nam pasuje to słowo z Księgi Izajasza, że Mesjasz to jest ten, który przyjdzie i nie złamie trzciny nadłamanej. I często się powołujemy na to słowo, nie? Że to jest Bóg czuły i bardzo taki uważny, nie? Że jest tu i teraz w tym momencie. Dla życia człowieka.
2: A macie takie wrażenie, że dzisiaj ludzie są bardziej krusi niż kiedyś i łatwiej tę trzcinę złamać?
0: Jest trudno powiedzieć, bo na pewno teraz mamy większy dostęp do informacji o ludziach, choćby przez media społecznościowe. Czy wcześniej byli bardziej krusi? Myślę, że to pokolenie może być kruche emocjonalnie. Że łatwiej jest kogoś tak jakby
1: wybić
0: z tego, kim jest, może nie kim jest, z takiego doświadczenia, że jest w porządku, nie? Czasami jak się z młodymi rozmawia,
1: że coś wie albo czegoś nie wie, nie? Że to można tak prosto coś zachwiać w człowieku.
0: O. No właśnie, jak się rozmawia z młodym człowiekiem, to trzeba tak trochę obchodzić teraz. To jest fakt, nie? Że teraz się tak troszkę obchodzi, co jest bardzo pozytywne, nie? Bo jest wielki szacunek teraz do każdego człowieka z jednej strony, z drugiej i zastanawiam się właśnie, skąd się bierze taki problem, że wielu ludzi potrzebuje też dużo takiej pomocy psychologicznej.
1: Tak.
0: Jakby to się widzi na pewno, to widzimy, nie? Że coraz więcej osób potrzebuje takiej, w tym sensie, kruchość widać, emocjonalną jakąś w ludziach. To tak.
2: Wiecie, dlaczego o to pytam? Dlatego, że jak popatrzymy na historię Kościoła w Polsce, to mamy takie doświadczenie rekolekcji. Przed Wielkanocą, przed Bożym Narodzeniem. No i mam takie wrażenie, że te rekolekcje kiedyś wystarczały, żeby wrócić do ustawień fabrycznych i wrócić na dobrą drogę. A dzisiaj, jak tylko włączymy komputer, mamy wysyp różnego rodzaju coachów. To nie jest do was przytyk, bo wy też pełnicie taką rolę. Trzeba po prostu szukać fachowców, którzy potrafią ludziom pewne rzeczy sobie poukładać. Chodzi mi o to, że nie wystarczają już rekolekcje, żeby wrócić do tych ustawień fabrycznych. Dlaczego tak się dzieje?
1: Tu ciężko powiedzieć, bo mogą być bardzo dużo, może być bardzo dużo różnych przyczyn i możliwe, że to jest teraz tak trochę teoretyzuję, ale dostęp do takich treści, do wszystkiego, człowiek potrafi się nasłuchać, a jednocześnie tego nie przeżyć i nie przetrawić. I ja na przykład spotkałam się z czymś takim, że osoby, które podczas takiej mojej pracy własnej, indywidualnej z osobami, że osoba ma potężne pragnienie właśnie jakiejś zmiany, jakiegoś rozwoju, ale natłok tego wszystkiego, co słucha i natłok tego wszystkiego, co mówi się, jakby czego słucha w internecie, musisz zrobić to, musisz zrobić tamto, najlepiej zrób to, najlepiej zrób tamto, powoduje tak potężne zagubienie w tym, co dana osoba mogłaby zrobić, że po jakimś czasie słyszę... już mam dosyć tej zmiany, już mam dosyć tej pracy nad sobą, już mam dosyć, już nie dam rady więcej niczego słuchać. I wydaje mi się, że wcześniej ludzie przychodzili i otrzymywali jedzenie, które mogli przeżuć, przetrawić i coś z tego zostało, coś stało się częścią osoby. W tej chwili jest tak dużo i tak różnorodnie i nawet potrafią powiedzieć tak różne rzeczy między sobą, że... tak jakby trochę azymut nam się pomieszał i teraz ten azymut, ciężko znaleźć może ten azymut, może to jest...
0: No tak, ale z drugiej strony przecież to jest wybór człowieka, nie? Jeżeli ja na przykład będąc, jeżeli ja chcę coś obejrzeć czy usłyszeć, to ja wybieram kogo i w jaki sposób słucham. Więc tu też jest taki, no właśnie tu się pojawia to pytanie, jaki jest powód, że mu tyle słuchamy, a niekoniecznie słyszymy może... Bo słuchamy bardzo wielu tych rzeczy, nie? Ale nie słyszymy.
1: Jakby nie staje się to ciałem w naszym życiu, tak? Nie staje się to życiem w naszym życiu, tylko pozostaje na poziomie słuchania, nawet sobie zapisania, ale nie wchodzi głębiej. Jakby nie ma tego momentu, że ziarno leży, ono leży, potem zaczyna puszczać korzonek, a dopiero potem wychodzi kłos na przykład.
0: Dwa przykłady. Pierwszy, Eliasz idzie przez pustynię bardzo, bardzo długo, wchodzi do jaskini. I najpierw się pojawia wielka wichura, tak? Później się pojawia i tak dalej. I na końcu łagodny wiatr. I w tym wietrze jest Bóg i on dopiero wtedy mówi. Ile on musiał przejść ciszy. Ile on musiał przejść takiego, nie? Żeby usłyszeć Boga. To jest taka pierwsza myśl ciekawa, nie? Że czasami trzeba naprawdę zgodzić się na to, na taką ciszę, żeby móc coś usłyszeć. Żeby pragnienie się zrodziło w człowieku. Może o to chodzi w poście. Że pościmy, czyli wchodzimy w pewną ciszę, wchodzimy w pewne takie zmaganie, żeby coś wreszcie usłyszeć. A z naszej praktyki, bo też prowadzimy tam czasami praktykę z małżeństwami, takich spotkań czy indywidualne, zauważyliśmy, że z kimś się spotykamy i my tak jakby widzimy, kurczę, tu jest z tego wyjście, ale ta para czy ta osoba tego nie widzi. I teraz naszym błędem byłoby powiedzieć, hej, my wiemy, jakie jest wyjście, bo ta osoba może nie być gotowa, bo jest jeszcze na przykład jak ten Eliasz na pustyni, nie? Że czasami ludzie muszą potrwać w tym momencie i dopiero kiedy się zrodzi to pragnienie, to wtedy powiedzieć, ja już chcę usłyszeć, jakie jest wyjście. I najczęściej to jest ten moment, w którym właśnie zadziewa się ta zmiana,
1: tak,
0: ponieważ osoba
1: sama
0: jest
1: ją
0: gotowa.
1: Odnajduje, tak.
0: Ta gotowość na zmianę rodzi się z tego, to jest takie nasze doświadczenie, właśnie z tego, że nie podajemy bardzo szybko jakichś rozwiązań. My na przykład prowadząc rekolekcje coś takiego robimy. My przez pierwszy dzień zadajemy dość dużo pytań często, zamiast odpowiedzi. Mówimy,
1: co
0: jest u nas, a

0: I to też jest takie uwalniające dla tych, którzy głoszą, mam wrażenie, nie? Że to nie
1: dla
0: ja muszę,
1: tak,
0: ja nie to, co powiedziałaś właśnie na początku, tak? Czy my jesteśmy profesjonalistami? No nie, bo ja tak naprawdę jedyne to mogę powiedzieć, słuchajcie, tu macie stoliczek, tu jest jedzenie, smacznego.
1: Poczęstujcie się.
0: Poczęstujcie się. I tyle mogę zrobić, nie? I zobaczyć, czy ktoś się poczęstuje, nie? Czy ktoś rzeczywiście stwierdził, o, to wygląda smacznie i to pachnie, nie?
1: Ja myślę też, że ta kontemplacja, że ten moment kontemplacji gdzieś umyka nam ze względu na to, że bardzo tak właśnie szybko się dzieje wiele rzeczy, dużo informacji, dużo natłoku i nie ma takiego momentu kontemplacji na tym, że ja na przykład mogę usłyszałam i mogę chcieć to zrobić, ale może to jeszcze nie jest mój czas, w którym mogę to zrobić. I ludzie dążą do tego, że ja już chcę być tam, gdzie jest wyjście, a ja siedzę przy stole. A ja jeszcze nie wstałam, nie odsunęłam krzesełka, nie zostawiłam swoich rzeczy, nie wzięłam torebki. Nie, tu jest cała masa ruchów. Zanim ja wyjdę przez te drzwi, to jest cała masa ruchów, które ja muszę zrobić, żeby wstać i żeby wyjść zza tego stołu i dopiero wtedy skierować się w stronę wyjścia. Bardzo często jest taka potrzeba, żeby być już tam i już w tamtym momencie i nie ma tego momentu tu i teraz, gdzie
0: i
1: ja
0: można,
1: jestem tu.
0: Można zrobić straszny szpagat i sobie się skrzywdzić, zamiast zrobić mały krok. I to jest to, co my zauważamy, nawet jak prowadzimy rekolekcje takie z pogranicza duchowości, rozwoju osobistego, tak z psychologii. Jest nawet taki etap w życiu człowieka, jak czas kontemplacji, że ja już czuję, że coś mi nie pasuje, nie do końca nawet wiem co, albo już wiem co, ale jeszcze jestem nie gotowy podjąć krok. Bo jeżeli bym go podjął, to bym nie miał wystarczająco siły, łaski i tak dalej, żeby pójść w tym kierunku.
1: Zgodnie z tym, tą perykopą, że czy nie usiądziesz najpierw i nie przeliczysz
0: czy kosztów, nie?
1: Czy koszty na tej wieży będziesz miał na wykończenie. Nie, że ten moment, nie?
2: To mi trochę przypomina sytuację, z którą mamy do czynienia dzisiaj w kościele. Bo na pewno słyszeliście o masowych nawróceniach, chrztach w czasie tej Wielkanocy we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, w Australii. To jest to, o czym wy mówicie, że w pewnym momencie dochodzi do jakiegoś przesytu i my nie jesteśmy już w stanie przetrawić tego wszystkiego, co daje nam świat, tego zasypu informacji. I bez względu na to, czy jesteśmy wychowani w rodzinie chrześcijańskiej, a jak widzimy właśnie w sytuacji, w której nie jesteśmy wychowani w rodzinie chrześcijańskiej, doświadczamy tego poczucia, tej tęsknoty za ciszą. No i to jest takie, wydaje mi się, budujące, ale moje pytanie dotyczy, po pierwsze was poproszę o komentarz do tego, jak to wytłumaczyć, a po drugie do takiego zachowania pewnej grupy ludzi, którzy uważają, że tę ciszę można znaleźć w lesie, na spacerze, że do tego nie jest potrzebny kościół w sensie i budynku, ale też instytucji. Odrzucam to, co jest instytucją szczególnie, ale odrzucam też to, co jest kościołem, pewne formy, które zostały przez tyle lat wypracowane w kościele. Jak skomentujecie też taką formę religijności, która też jest popularna dzisiaj?
0: Ja pamiętam, kiedyś miałem rozmowę z moim znajomym, który gdzieś tam zaczął, to było w Stanach Zjednoczonych, zaczął przeżywać swoją własną duchowość, która odchodziła, nazwijmy to, od Ewangelii, odchodziła od Chrystusa umarłego, zmartwychwstałego i gdzieś tam próbował odnaleźć w tym spokój. I powiedział, a ty co myślisz? A ja mu wtedy powiedziałem, wiesz, ale ostatecznie Ewangelia nie jest moja. To jest słowo Boga, więc ja nie mogę sobie po prostu przyjść i pozmieniać, co chcę i wziąć, co chcę, bo tak sobie wymyśliłem, że tak się poczuję lepiej. Ostatecznie to jest osobna osoba, Pan Bóg, który coś mi powiedział i ja mogę to przyjąć lub nie. To jest pierwsza taka rzecz, która mi przychodzi do głowy, nie? Oczywiście mogę pójść do lasu, poczuć się trochę lepiej, uspokoić się, przejść się na spacer. To jest bardzo ważne dla ciała, dla emocji i zachęcam do spacerów.
1: Tak? Takiego, tak.
0: Ale Chrystus jak zmartwychwstał, to pierwsze co powiedział, to pokój wam. I

0: O jakim pokoju on mówi? Nie takim, jakim daje świat. To nie jest taki zwykły spokój, który ja mam, że się trochę odstresuję, tylko to jest tak głęboki pokój i ta świadomość, że ja mam relację z umarłym i zmartwychwstałym, który mnie ostatecznie doprowadzi do nieba, że to nie jest koniec. To wszystko, co tutaj, ostatecznie prowadzi do zbawienia w sensie wiecznego. I w tym kontekście ja jestem w stanie zrozumieć słowo, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech pójdzie za mną, niech mnie naśladuje.
1: Niech się zaprze samego siebie.
0: Niech się zaprze samego siebie, zaprze się swojego myślenia, bo ostatecznie zaparcie się samego siebie to nie chodzi tutaj o jakieś ascezy wielkie, tylko chodzi o zaparcie się mojego myślenia, jak Bóg powinien działać w moim życiu. To jest taki pierwszy etap. No i teraz niesienie tego krzyża oznacza, że to się staje krzyż chwalebny, że te trudności, cierpienia i tak dalej, które ja znoszę dla Chrystusa, one mają ostatecznie sens, no bo znoszę je dla Chrystusa, i idę i kocham tak jak Chrystus, o ile łaska Boża we mnie działa, bo krzyż też może objawić to, jak bardzo nie jesteśmy w stanie kochać i wtedy...
2: Ale to nie jest Ewangelia świata. To nie jest Ewangelia świata.
0: Właśnie, ale pokój wtedy kiedy? Pokój z czego przychodzi? Z relacji z Chrystusem umarłym i zmartwychwstałym. Z tym, który przychodzi pomimo drzwi zamkniętych, wchodzi do tych nierozumiejących nic ludzi, tych apostołów i wnosi nową jakość. Ja mam wrażenie takie, że my tej nowej jakości, póki nie doświadczymy, to jej nie zrozumiemy. To można tłumaczyć komuś, ale to trzeba doświadczyć Chrystusa zmartwychwstałego, nie? Żeby zrozumieć ten pokój, który pochodzi od Niego, który jest zupełnie inny niż ten spokój w lesie, zakładając, że wiadomo, dla naszego dobrostanu, nazwijmy, fajnie pójść do lasu, nie? Że to też szanujemy i to jest fajne, ale mówimy o zupełnie innej rzeczywistości. To jest rzeczywistość wieczna, to jest rzeczywistość, która przekracza nasze naturalne
1: rozumienie.
0: I może w tym jest odpowiedź na drugie, to ja tak zakończę. Może tego szukają ci ludzie, którzy się chrzczą. Mają wszystko, tak nazwijmy to tak, jak to powiedziałaś, że są przesyceni przesyceniem, no to, a tu idą do kościoła, do jakiejś liturgii, do jakiegoś chrztu, do znaków, nie? I spotykają tam Chrystusa. Co jest ciekawe, w Nowym Jorku teraz i w wielu diecezjach, nawet CNN to podało, że są powroty na katolicyzm. Że bardzo dużo ludzi w Nowym Jorku zaczęło chodzić na mszę świętą podczas tych świąt i tak dalej. Także ludzie szukają chyba czegoś więcej niż tylko spokoju, takiego nazwijmy to, no właśnie, może szukają tego pokoju, którego świat nie daje, nie?
1: A wiemy, że Pan Bóg jest Bogiem przekraczającym wszystko, więc wiemy też, że nawet do człowieka, który szuka tylko i wyłącznie jakby takiego fizycznego spokoju, choćby właśnie wyjściem na spacer czy do lasu, że Pan Bóg jest w stanie wykorzystać to i na przykład wzbudzić pragnienie w sercu dużo głębszego pokoju niż tylko wyciszenie się i pozbycie się powiedzmy stresu, bo jest kontakt z naturą. Więc drogi Boże są tak naprawdę, nie są naszymi drogami i w jaki sposób Pan Bóg działa, wykracza poza nasze ludzkie rozumienie, więc cały czas możemy być w tej nadziei tego zmartwychwstania, tej nadziei tego, że Jezus faktycznie jak umarł, to i zmartwychwstał i żyje i jest obecny, że On wie, co danemu człowiekowi jest potrzebne, że pozwala mu być w tym miejscu. My bardzo często też mówimy o tym, że Bóg pozwala człowiekowi, że go nie popycha, czasem może prowokuje go do tego, żeby zrobił jakiś dodatkowy krok, natomiast nie wymusza, że Bóg nie jest Bogiem, który wymusza coś na człowieku, jedynie zachęca, zaprasza, może właśnie prowokuje jakąś myśl, jakąś zmianę i zaprasza do tego właśnie, do takiego wyjścia i spojrzenia poza siebie i zobaczenia właśnie, że On jest tym, który na przykład trzyma w ręku nasze losy, nie? Że ten pokój to jest zupełnie coś innego niż taki pokój, który możemy osiągnąć nie posiadając wojen na świecie i czujemy teraz, jesteśmy w pokoju, no bo mamy pokój i pomiędzy państwami jest pokój, ale to może być też ten pokój pomimo tego, że na przykład, nie wiem, w moim życiu wali się pali, czy że pomimo tego, że ja widzę, co się dzieje dookoła mnie, jestem tak jakby aktywnym chrześcijaninem, bo widzę, co się dzieje, jestem, uczestniczę w życiu mojego państwa, mojego kraju, mojej jakby wspólnoty lokalnej, że ten pokój jest pokojem tak głębokiego zrozumienia tego, że Bóg jest Panem i że Jezus Chrystus jest tym ostatecznym Panem, Zbawicielem i tym ostatecznym mocarzem, że w Jego ręku są nasze losy, że ten pokój dopiero pozwala spojrzeć, okej, tak jakby przez tą perspektywę spojrzeć i zobaczyć, mimo że to jest bardzo trudne, że okej, no tak, jak usłyszycie o wojnach i przewrotach,
0: nie trwóżcie się,
1: tak, nie trwóżcie się, to najpierw Słowo musi się Boże stać, mówię. Nie? Bo my byśmy chcieli, żeby Jezus przyszedł, żeby ta paruzja była taka, przychodzi Pan Jezus i już wszystko
0: albo
1: jest
0: żeby tak. Wszystkie wojny zniknęły, tak. Albo coś. No ale żyjemy w świecie, który jest pełen grzechu. I ja myślę, że to jest taki ciekawy papierek lakmusowy, że jeżeli ja, będąc chrześcijaninem, boję się emocjonalnie, to jest normalne, że mogę się obawiać, tak, że wojna,
1: ludzkie
0: że to,
1: bardzo.
0: To jest bardzo ludzkie i zdrowe, że ja się obawiam, że może być wojna, bo te emocje mogą mi coś mówić, na przykład chroń się, albo nie wiem, pójdź do wojska, nie? Czy tam zrób
1: naucz
0: sobie ćwiczenie,
1: czegoś,
0: naucz się strzelać, czyli emocje mogą być ważne, że są częścią dziedzictwa chrześcijańskiego, ale my mówimy tutaj o czymś głębszym, że nawet w tych emocjach trudnych, które przeżywam, jest spokój, jest ta pewność wiary, że jestem, no właśnie, że jestem w drodze i że ostatecznie to nie jest wszystko, nie? No.
2: Opowiadacie tutaj o bardzo dużo o pokoju i bardzo dobrze, bo to jest audycja wielkanocna, ale powiedzcie mi, bo prowadzicie wiele rekolekcji dla młodych ludzi. Młody człowiek ma gorącą głowę, niewielu rzeczy się boi, ale mimo wszystko właśnie tak jak mówicie, żyjemy w takich czasach, w których ten niepokój jest tuż za nami, za naszymi plecami. Czego, patrząc na wasze doświadczenie, boją się dzisiaj młodzi ludzie? O co was pytają w czasie waszych rekolekcji?
0: Wbrew pozorom nie pytają o rzeczy dotyczące świata, pokoju, właśnie wojen czy czegoś takiego. Raczej są to takie pytania, chcą zrozumieć wiarę. Chcą zrozumieć na przykład, co jest grzechem, co nie jest. Chcą zrozumieć,
1: jak się w tym rozeznać.
0: Jak się modlić. Chcą zrozumieć, relacje swoje. Czasami jak prowadzimy takie spotkania dla młodzieży dotyczące emocji, zakochania, czy takich rzeczy, to po prostu ich chwyta momentalnie.
1: Zazdrości, gniewu,
0: jak przeżywać mądrze te emocje, to oni to bardzo, bardzo przeżywają. Rok temu prowadziliśmy zajęcia dla młodzieży na jednym z takich
1: dużych wydarzeń
0: i mieliśmy taki warsztat apologetyczny. Dużo pytań dotyczących historyczności Jezusa, wiary, a nauki. No to rozmowy były niesamowite.
1: Tak.
0: Ma się wrażenie, że oni pytają o takie rzeczy, chcą zrozumieć świat takim, jakim on jest, chcą zrozumieć, jak to wszystko działa tu i teraz. Czasami to pytania są takie czarno-białe. Powiedzcie mi, co mam zrobić, nie? My często mówimy, a co uważasz? Nie? A co byś chciał?
1: Do tej pory zadziałało? A co nie działało? Co nie wyszło?
0: Chcemy,
1: nie?
0: Tak jak to papież Franciszek mówił, trochę pobudzać te sumienia, nie? Żeby trochę myśleli. Nie, prawda? To chyba w takim kierunku idzie. Nie ma jakichś wielkich pytań. Czasami dotyczą tych, nazwijmy to, bardziej takiego świata dotyczącego przemian kulturowych, przemian tych takich dotyczących
1: społecznych,
0: o tego, co oni widzą, nie? W świecie. To tu zadają pytania, jak Kościół na to patrzy. Nie?
1: No też na przykład młodzi ludzie próbują tak jakby znaleźć tę drogę pomiędzy nauczaniem, które było do tej pory serwowane przez Kościół, i tu chyba jest taka duża trudność, nauczaniem, którego prawdopodobnie pokolenie my jesteśmy i nasi rodzice, pewnych tych zakazów, nakazów, zasad i tak dalej. I jak się w tym właśnie rozeznać, jak to usłyszeć, co zrobić. I szukają, i myślę, że szukają wolności w tym wszystkim, że jak my mówimy na przykład, że słuchaj, Bóg, czego się nigdy nie wyprze, ponieważ dał nam wolność, on nigdy nie wyprze się tego, że dał ci wolną wolę. On nigdy tej wolnej woli nie złamie, że on nie chce mieć niewolnika, on chce mieć ciebie jako osobę, która świadomie, dobrowolnie zdecydowała podążać się za nim i widzi, jak to wygląda, logicznie na to patrzy, patrzy też na swoje emocje, rozmawia z nim, tak jakby w pełni jest, dojrzewa jako dorosły człowiek, staje się dorosłym człowiekiem, staje się osobą coraz bardziej dojrzałą I że to jest to, czego Bóg chce, bo On chce takiej świadomej relacji z nami, a nie tego, że ja teraz będę wiedział, okej, to wolno, to już jest za dużo, to jeszcze tu jeszcze jestem przed granicą, a tu już jestem poza granicą, że nie na tym polega relacja z Bogiem. I widać, jak to bardzo mocno chwytają i bardzo mocno to czują, ponieważ młodzi są w ogóle prawie zawsze o wolności. Nie? Prawie zawsze. Mam wolność, mogę. Chyba najtrudniejszym
0: i
1: jest...
0: I o relacjach.
1: Tak,
0: nie?
1: I o relacjach.
0: Relacje. Takie dwie rzeczy chyba.
1: Tak. Chyba najtrudniejsze właśnie jest to, że na ile, tak jakby, na ile Bóg mi daje wolność do tego, że ja mogę coś zrobić, coś spróbować i że tak jakby wbrew temu nauczaniu, że nie odnalazłam, nie wiem, w swoim życiu tej jednej ścieżki, którą Bóg mi wyznaczył, co dla mnie jest po prostu nauczaniem takim...
0: Tak, obawiają się tego czasami tak. Młodzi. Nie wszyscy, nie? Ale to jest, co słyszymy.
1: Że nie wskoczyłem, nie wstrzeliłem się w ten plan Boży. Tak. I my mówimy,
0: gdzie jest
1: spokojnie.
0: Moje powołanie? Ta jedna, jedyna droga, tak. W której będę bezpieczny. No to my mówimy,
1: A
0: wolność,
1: co jeśli...
0: A co uważasz? Tak. Nie, to jest, tak. Tutaj pada to pytanie sławetne.
1: No, a co jeśli jest psalm, który mówi, znajdę cię choćbyś pod górami się zakrył, choćbyś w głębinach mórz się schował i tak dalej. Tam też moja miłość ciebie będzie prowadzić i tam też będę obecny.
0: Że Pan Bóg nie zostawia cię, jak się nie wstrzelisz tam, gdzie nie trzeba. Według nich oczywiście. Jako
1: czy tam, gdzie trzeba, nie?
0: No to chyba te rzeczy tak pytają, rozmawiają z nami.
2: Macie w tym roku takie specjalne zadanie, bo ono zostało, ten rok duszpasterski został zatytułowany Uczeń i misjonarz. Mamy być i uczniami, ale to nas też zobowiązuje, żeby iść i głosić. No i wasz zawód, to co robicie już od wielu lat, czujecie się misjonarzami i w czasie tych rekolekcji, które prowadzicie, jest ich bardzo wiele, ale też tak w życiu, takim swoim zwykłym życiu, w bloku, w którym mieszkacie, w sklepie, do którego idziecie po jakieś zakupy. Mieliście takie doświadczenie, że, no, że w tym i tym momencie głosiłem Ewangelię.
0: My zauważyliśmy jedną rzecz. Jeżeli chodzi o ewangelizacyjne takie rekolekcje, czy jakieś warsztaty i tak dalej, no to jest naturalne, prawda, że tutaj jest intensywność tego głoszenia. Poza to wygląda troszkę inaczej. Ja mam takie odczucie i my tego nie widzimy, ale często się łapiemy na tym, że robimy swoje zwykłe obowiązki, hobby i tak dalej, i tak dalej. Czasami rozmawiamy z ludźmi o Panu Bogu, jak jest okazja, ale nie jest to na zasadzie, że wchodzimy już gdzieś tam z nastawieniem. Po prostu jesteśmy sobą. Ale dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Ja powiem jedną, a ty ja powiem, co pamiętam. Powiedz mi, Karolina, czy pamiętasz też tą sytuację. To jest jeden z przykładów wielu. Rozmawiamy z kimś zwyczajnie o wszystkim, też o Panu Bogu. I nagle ktoś mówi, kurczę, wy tacy inni jesteście, z wami to się inaczej rozmawia. I my tego nie widzimy. Bo dla nas naturalnym jest bycie nami, nazwijmy to, i nie zawsze mówimy o Panu Bogu. Mówię, to jest o wszystkim. Ale bardzo nas to cieszy, jeżeli ludzie widzą, że my jakoś inaczej, no nie wiem, daj Boże po Bożemu, żyjemy. Daj Boże, bo wiemy.
1: A faktycznie.
0: Nie? Są tak, takie sytuacje,
1: przypomniało
0: prawda?
1: Mi się teraz, nawet niedawno była taka sytuacja, że rozmawialiśmy z jakimś odpowiedzialnym właśnie za rekolekcję. On tam pytał się, czy tam za młodzież i rozmawialiśmy i po prostu no, byliśmy sobą i mówiliśmy to, co zawsze mówimy i rozmawialiśmy po prostu tak. I on nagle tak właśnie stwierdził, stanął i tak mówi, słyszę, dobrze, że jest widzieć małżeństwo, które faktycznie to, co mówi, to stara się to robić.
0: Że staramy się tym żyć, tak.
1: I to mi dało takie do myślenia, ponieważ myśmy kiedyś na misjach właśnie usłyszeli takie stwierdzenie, że walk the talk i talk the walk. Nie? Czyli mów to, co robisz i rób to, co mówisz. Nie, że tak jakby, żeby pokazywać tak jakby, że czyny idą za tym, co mówisz i to, co mówimy, żeby szło za tym, co robimy. I zresztą też mieliśmy kiedyś taki moment, że byliśmy w jednym z kościołów i podeszła taka pani posługująca darem rozeznania. Takim charyzmatycznym. I akurat tutaj jestem w stanie uwierzyć, ponieważ znamy ją, znamy tego księdza, który tak jakby też rozeznaje pewne rzeczy, które ona tam słyszy. I ona do nas podeszła i powiedziała, po rekolekcjach powiedziała, Mam takie wrażenie, że Pan Jezus do was mówi, mówcie to, co mówicie, tylko wierzcie w to, co wierzycie, tak, w to, co mówicie.
0: Tak, i
1: to
0: takie fajne upomnienie to było, że wierzcie tylko w to, tylko co mówicie.
1: Wierzcie w to, co mówicie. Mówcie, co mówicie, ale wierzcie w to, co mówicie. I to jest takim dla mnie takim cały czas takim nawróceniem się, tak, nie? Że ja wiem, co ja, tak jakby ja wierzę, że na przykład Bóg jest Bogiem wolności, ale teraz tak, czy ja to odnoszę też do swojego życia i czy ja biorę faktycznie Boga jako Boga wolności i czy ja to widzę w moim życiu, nie? Że On faktycznie taki jest.
0: A ja miałem teraz niedawno taką sytuację, że miałem jakiś komentarz powiedzieć w kościele, poproszony byłem i przeczytałem to słowo i mówię, kurczę, ale ja nie wiem, czy ja wierzę do końca w to, co mam, co mi przychodzi do głowy, żeby powiedzieć. I tak sobie pomyślałem, to po prostu to powiem w formie takim, że głoszę też dla siebie, że ja też chcę w to uwierzyć. I mówiłem ten komentarz, że słuchajcie, Pan Jezus, to, nie? I wszyscy jesteśmy zaproszeni, żeby, nie? I to. I tutaj powiedziałem konkretną rzecz. Co też jest takie fajne. Zresztą my zauważyliśmy często, że często mówimy na rekolekcjach to, co sami żeśmy przetrawili przez nasze walki duchowe, tak, modlitwy i tak dalej. Że to nie jest takie, po prostu wzięliśmy książkę, katechizm i powiedzieliśmy tylko to, ale że przetrawiamy to bardzo długo, często miesiącami, to tak, co mamy powiedzieć,
1: tak,
0: nie?
1: Tak. Bardzo często wydarza się coś takiego, że na przykład przeżywamy coś, coś się dzieje, tak, coś przerabiamy, nad czym się głęboko zastanawiamy, patrzymy, sprawdzamy, tak jakby szukamy odpowiedzi, a potem okazuje się, że na przykład ktoś poprosił, słuchajcie, a może byście to powiedzieli, tak, o tym na rekolekcjach? I my mamy taki, o, no właśnie my przez to teraz przechodzimy, nie?
2: To jest siła świadectwa, moim zdaniem. I to, co mnie zawsze porusza, czy w głoszonym kazaniu niedzielnym, czy właśnie w rekolekcjach, jeśli biorę w takich udział, to przekonanie, z jakim ktoś głosi to słowo. Ja mam takie doświadczenie teraz z Triduum. Słuchałam mojego proboszcza, który powiedział takie słowo w czasie liturgii sobotniej, liturgii światła, i ja byłam pewna, że to jest to, co wy mówicie, że on to przetrawił i to jest jego świadectwo, które było wygłoszone z taką mocą. Nie było tam żadnego cukierka, bo tam było dużo takiej samokrytyki, wręcz takiego uderzenia się w piersi z pytaniem, jaki faraon ciebie goni? Ja mam też swojego faraona i on też za mną biegnie. Więc ja jestem wielkim, wielkim zwolennikiem i chętnie słucham świadectw. Mamy taką audycję u nas w Radiu Niepokalana, takie króciutkie świadectwa świętych sprzed wielu, wielu wieków. I to jest też takie nawiązanie do tego, o czym mówiliście, o tym pokoju, który daje tylko Pan Jezus. Bo jak przyjąć w pokoju wyrok i śmierć, w drugim, trzecim wieku, piątym wieku, to nie były takie śmierci szybkie, tylko to było często związane z wielkim męczeństwem, a jednak ci święci zapisywali się jako świadkowie wielkiego pokoju i przyjęcia tej woli Pana Boga i tej śmierci z rąk tych oprawców z takim właśnie pokojem.
1: A propos właśnie męczeństwa też, to tak przyszło mi do głowy, że kiedyś czytaliśmy ojców Kościoła, to w pierwszych wiekach ojcowie zniechęcali do zgłaszania się na męczeństwo. I my to też tak nauczamy właśnie a propos tego, że oni mówili, to musisz mieć łaskę. Tak. Jak już cię złapią, jak już nie będziesz miał innego wyjścia, że nie będziesz miał żadnej drogi ucieczki, wtedy Duch Święty podpowie ci, co masz mówić. Wtedy dostaniesz, wtedy dostaniesz tą łaskę. Tę łaskę. Natomiast sam nigdy nie zgłaszaj się na męczeństwo, ponieważ był przykład właśnie braci jednego...
0: To chyba jest w męczeństwie Polikarpa.
1: Tak, męczeństwie świętego Polikarpa. On opowiada, że tam brat zgłosił się, że idę umrzeć, tak, jestem gotowy umrzeć za Chrystusa i faktycznie miał ogromny problem, bo tak jakby odwrócił się. Nie? I był moment takiego załamania, nie wytrzymał cierpienia. Więc też właśnie to, nie wydaje mi się, że mamy się nastawiać, zresztą to psychologicznie nawet nie jest jakby zgodne z tym, kim my jesteśmy jako człowiekiem, że my nie mamy się wystawiać na cierpienie, tylko ojcowie Kościoła, mądrość ojców z tamtych czasów mówiła, uciekaj dopóki możesz, uciekaj, staraj się nie ten, a jak już cię dopadnie w taki sposób, że już nie dasz rady uciec, to Bóg przyjdzie z łaską i faktycznie da ci łaskę. Więc tutaj też jest mądrość Kościoła naszego, nie? Że Kościół widzi, że każdy człowiek ma swoje własne, tak jakby taką siłę wyporności. Ileś da radę, ale więcej nie da rady. Nie? Kim, że nie należy robić
0: szukać
1: czegoś...
0: Szukać niepotrzebnie cierpienia, męczeństwa, wyrzeczeń. To nie jest droga Kościoła. Bardzo ciekawe jest to, jakiś ksiądz ostatnio, ja nie pamiętam dokładnie jak to było, będę tak parafrazował, opowiadał, że rozmawiał z jakimś biskupem w Afryce. W Afryce teraz jest bardzo dużo prześladowań chrześcijan. I on go pytał, jak wy żyjecie? On mówi... A mniej więcej on odpowiedział mu tak, ilu masz ludzi w swoim seminarium? I on tak sobie policzył, mówi, kurczę, no nie za dużo. On mówi, a ja mam 300 czy iluś, nie? Braci, nie? Którzy chcą żyć dla Chrystusa i chcą oddać swoje życie, nie? Dla ludu. Ja to bardzo parafrazuję, ale generalnie on mu pokazał, że tam, gdzie jest męczeństwo, gdzie jest łaska przychodzi Ducha Świętego, takie męstwo wiary, tam naprawdę ludzie mężnie szukają Chrystusa, nie? Mężnie szukają Chrystusa po to, żeby go znaleźć. Ale to jest ten moment właśnie, o którym mówimy, nie? Że to łaska przychodzi, nie? Mam wrażenie, że my o jednej rzeczy, takie ja mam wrażenie, nie powiedzieliśmy. Ostatecznie wracamy do tego, co na początku. Jest w nas kruchość. Ta kruchość grzechu jest bardzo silna w nas. Kruchość zranień. I jakbyśmy mieli sami z siebie dawać świadectwo, być misjonarzami i uczniami, to nic by z tego nie wyszło. Po prostu
1: byśmy polegli na pierwszym zakręcie.
0: Na pierwszym zakręcie byśmy tam, jak Piotr, że tak powiem, byśmy się wyparli i Judasz i wszyscy tam apostołowie pozwiewalibyśmy. I chyba najpiękniejsze w tym wszystkim dla mnie osobiście to, że my jeszcze wierzymy w Chrystusa. Pomimo jakichś trudności czasami, czy pomimo jakichś rzeczy, które przychodzą, to, że na przykład właśnie są miejsca męczeństwa, to, że się ludzie chrzczą we Francji i tak dalej, to są takie znaki, że łaska Boża działa, że Bóg działa, że Bóg jest, istnieje, bo po ludzku to nie ma, to nie ma sensu, nie? Po co, jak to święty Paweł powiedział chyba w liście do Koryntian, powiedział, jeżeli nie wierzymy w zmartwychwstanie, to bez sensu. Jeżeli tylko tu i teraz wierzymy, tak jakby pokładamy w nim ufność, to jesteśmy biedni. To naprawdę nie ma sensu, nie? Więc to wołanie o łaskę, nieustanną relację bycia z Chrystusem, właśnie łaskę bycia z Chrystusem zmartwychwstałym w naszym życiu jest tak niezbędne, żebyśmy mogli w ogóle mówić o czymś takim jak uczniostwo i bycie misjonarzem. To nie ma innego wyjścia. To co chyba powiedziałaś, że świadectwo? Co to jest świadectwo? To jest to, że ja mówię o tym, czego doświadczyłem. Nawet jeżeli doświadczyłem upadku swojego, czy ucieczki, nie? Że uciekam przed czymś. Czyli uciekam, potrzebuję łaski. I z tego się bierze moc. Moc nie bierze się z, nie wiem, z gadania właśnie z kartki, nie? Moc bierze się z tego, że ja doświadczyłem mojej słabości, doświadczyłem działania zmartwychwstałego w moim życiu. I dlatego jestem w stanie o tym powiedzieć, że on zadziałał w moim życiu. To jest chyba w tej kruchości, nie?
2: Przypomina mi się, bo muszę wam to pytanie zadać. Przypomina mi się historia pewnego człowieka, nie pamiętam teraz jego imienia i nazwiska, który został w dosyć młodym wieku sparaliżowany po jakimś wypadku na motocyklu. Potrafił poruszać trochę głową i był gotowy na eutanazję. Napisał nawet jakiś dokument, prosił państwo o skrócenie jego życia, tak oficjalnie. Na jego drodze stanęła Anna Dymna z jej fundacją, która postanowiła, że da mu pracę. To było kilkanaście, jeśli nie więcej lat temu. Ten człowiek cały czas jest sparaliżowany. Cały czas potrafi tylko ruszać głową. Jego stosunek do tego cierpienia, w którym trwa tyle lat, całkowicie się zmienił. Został zauważony jako osoba, został zauważony jako człowiek, który może coś z siebie dać. I to jest pytanie, które chcę wam zadać w kontekście tego, co się też dzieje na świecie, bo diabeł zbiera swoje żniwo. Mamy z jednej strony śmierci dzieci nienarodzonych, a z drugiej strony mamy coraz więcej śmierci tych asystowanych, takich śmierci, które już nie dotyczą tylko starszych osób, które cierpią w sposób niezawiniony. No, tak wygląda ludzkie życie, że coraz bardziej to ciało nie domaga, pojawiają się choroby, pojawia się ból. My ostatnio mieliśmy do czynienia z przypadkiem 20-kilkuletniej Hiszpanki, która postanowiła też nie sama odebrać sobie życie, tylko poprosić o odebranie jej życia. Bardzo was proszę, no, spróbujcie to skomentować, czy ci ludzie, czy nie znalazły się osoby, które dotarły do nich i ogłosiły im zmartwychwstałego Chrystusa.
0: Tak naprawdę to jest trudno jest komentować sytuacje te indywidualne, ponieważ nikt z nas
1: nie był tam.
0: Nie był tam, nie ma prawa jakby też zobaczyć, co się działo w sercu tych osób i jak wielkie cierpienie choćby tej młodej Hiszpanki było. Ja mogę.
1: Jak wielka niesprawiedliwość
0: na przykład, tej sytuacji.
1: Tam ci, którzy powinni być ukarani, nie zostali ukarani.
0: Tak,
1: nie?
0: Na przykład. Prawda, tam wiele czynników, no, których nie znamy, prawda? Ale ogólnie odpowiadając, my szukamy tego sensu wielkiego w zmartwychwstałym. I ci z nas, którzy znaleźli, no to zmiana jest ewidentna w nas, tak? Możemy nawet, tak się śmiejemy, że można powiedzieć świadectwo, jak było przed, spotkałem zmartwychwstałego i jak moje życie wygląda po. Często tak, jak się uczy ewangelizacji, tak się mówi, nie? Że przed wyglądało to tak, spotkałem go i teraz moje życie wygląda tak i rzeczywiście to są niesamowite przemiany. Bardzo, bardzo mocne. Ale to, co powiedziałaś też o tej fundacji, tak, która zatroszczyła się.
2: Anny Dymnej, tak.
0: Bardzo ciekawa rzecz jest. Viktor Frankl, to jest człowiek, który przeszedł Auschwitz, prawda? I on napisał książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu. I on mówił, że on takie zdanie powiedział, mniej więcej, ja to znowu parafrazuję, bo dawno to czytałem, że często ci silni fizycznie nie wytrzymywali. A wytrzymywali ci, którzy mieli jakąś formę sensu. I teraz jaki sens oni mieli? Ktoś znajdował sens w tym i to mu pozwalało przetrwać. Żonę zostawiłem. Muszę ją ponownie zobaczyć. I te takie sensy powodowały, że ludzie byli w stanie wytrzymywać. I teraz nawet to, co właśnie ta pani Dymna zrobiła, jest niesamowite, nie? Dała sens. Nadała sens życia temu człowiekowi, nie? Że on jest w stanie coś zrobić, jest w stanie jeszcze jakiś sens sobie nadać. Ciekawą rzeczą jest, mówiąc o sensie, jeszcze jedna rzecz. Kiedyś pamiętam, jak mieszkaliśmy w Stanach Zjednoczonych, pracowaliśmy w szkole i byliśmy poproszeni tam dwie osoby z naszej szkoły, żeby pojechać na taki kurs prewencji samobójstw. I zadano nam pytanie na tym kursie. Jak myślicie, która grupa w Stanach Zjednoczonych jest najbardziej zagrożona samobójstwem? No to większość ludzi by mówiła pewnie młodzież i tak dalej. A ta kobieta, która to poprowadziła, mężczyźni, którzy idą na emeryturę. Dlaczego? Bo w Stanach Zjednoczonych jest ten cały czas
1: etos pracy.
0: Etos pracy. Tam się odpowiada, co u ciebie?
1: Jestem zajęty,
0: mam projekt. Projekt to może być nawet, nie wiem, że mam ogródek wypielić, tak? Ale mam projekt, jestem zajęty. I teraz ci ludzie czasami idą i nagle są w takiej pustce.
1: W takim limbo, bo do tej pory, nie? Byli aktywni, jeździli do pracy, robili, załatwiali sprawy, a tu nagle jestem w domu. I teraz co ja mam ze sobą zrobić?
0: I czasami to nadanie sensu jest takie bardzo proste, wracam do tego. Słuchaj, jak będziemy już na emeryturze, mówi żona, to będziemy dużo podróżować. Taki mały sens sobie znaleźli. Będziemy podróżować, jeździć kamperem.
1: Nareszcie zrobimy to, nie? Czy tamto. Nareszcie będziemy, nie? Czyli nadają sobie sens do tego czasu, w którym inne rzeczy nadające sens na przykład zanikną naturalnie.
0: I to są takie ludzkie te sensy, które sobie nadajemy, które nadają, które, co możemy zobaczyć, powodują, że ludzie są w stanie funkcjonować dalej. I teraz wracamy do wiary, nie? Ale jeżeli spotykamy tego zmartwychwstałego, który, no właśnie, który nagle przemienia wszystko, no bo to wchodzimy nie w sens doktryny jakiejś, tylko w relacje z kimś realnym. I teraz, no właśnie to jest to pytanie, nie? Do tych choćby przykładów, które mówiłaś. Czy w jaki sposób można by było głosić Ewangelię takim osobom? Nie wiem. Kiedyś mi na Filipinach taki mężczyzna młody zadał pytanie. Przepraszam, że może mówię to w tym miejscu w taki sposób, ale to było dosłownie tak to zabrzmiało. A jak ty byś powiedział o Bogu mojej siostrze, czy tam mojej kuzynce, czy mojej koleżance, która właśnie została zgwałcona? Jak byś to powiedział? I jeszcze to był taki pretensjonalny ton. Ja pamiętam, tak mnie to zaskoczyło, powiedziałem, wiesz co? Chyba bym usiadł z tą osobą i bym powiedział, że jest, nie wiem, czy bym cokolwiek powiedział, może, że jest mi przykro, czy mogę coś zrobić? I pamiętam taką ciszę w tym człowieku, nie? Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ludzie, my ludzie jesteśmy tak skomplikowani i właśnie tak kruchość, tak, że możemy dojść do takiego momentu, że trzeba dotknąć tej kruchości nie słowami, ale czasami byciem. I to jest czasami może ogłoszenie zmartwychwstania, nie? Właśnie bycie z człowiekiem, nie?
1: No, zwłaszcza, że nie wiem, czy to jest potwierdzone, ale że ta właśnie ta Hiszpanka próbowała odwrócić, że w pewnym momencie tak
0: tam
1: jakby...
0: podobno są takie informacje, że ona
1: Chciała z tego zrezygnować. Natomiast,
0: nie, że na kilka miesięcy chciała się chyba zastanowić.
1: Tak,
0: jeszcze.
1: Że chciała sobie dać się zastanowienie, natomiast machina poszła tak do przodu, że nawet ogłoszono, ile jej organy będą kosztować i ona już została po prostu przeznaczona na organy. Więc tu jest dla mnie strach. Tu jest właśnie to, że jest machina, która przemieli człowieka w ogóle bez względu na to, że na przykład nie dając żadnej, absolutnie żadnej szansy na to, że ktoś może chcieć się wycofać, że ktoś może chcieć w ostatniej chwili powiedzieć nie, to ja tego jednak nie chcę. A właśnie, a Bóg jest taki, że właśnie do końca, do ostatniego momentu, nawet jak zatwardziały grzesznik, dlatego to jest takie niesamowite i takie po prostu niezrozumiałe teraz to Święto Miłosierdzia, które będziemy świętować w niedzielę, że prawo do miłosierdzia mają ci najzagorzalsi grzesznicy.
0: To jest to, co Bóg powiedział do Faustyny.
1: To jest
0: nie?
1: To, co Bóg powiedział do Faustyny. Że Bóg czeka do ostatniego tak jakby tchnienia, do ostatniej myśli człowieka przed spotkaniem z Nim, że czeka i ma nadzieję, że człowiek jednak wybierze Go i że podejmie i że odwróci się od tego. I to jest właśnie ta Ewangelia o tym, że przyszli, nie wiem ile, o której tam oni przyszli, na godzinę przed zakończeniem pracy, na pół godziny przed zakończeniem pracy i wciąż ich ten Pan Włości powiedział, chodźcie i wy też pójdźcie na moją winnicę i pracujcie. I ci, co przepracowali całe swoje życie, czyli ci, którzy byli w kościele, powiedzmy, czy przy Panu Bogu starali się być całe swoje życie, nagle powiedzą, ten to taki grzesznik, co w ostatniej sekundzie powiedział, Jezu, ufam Tobie i on też jest w niebie? No ja rozumiem, nie, że to może
0: nie
1: być
0: mówimy
1: po prostu...
0: mówimy to o grzechu zuchwałości oczywiście.
1: Nie mówimy tak, o grzechu zuchwałości.
0: Że ktoś tylko, sobie kombinuje, że na końcu powiem, Jezu, ufam
1: tak,
0: Tobie, bo
1: tylko,
0: to
1: że faktycznie...
0: nie o tym mówimy, nie?
1: I można powiedzieć, i ten człowiek też jest w niebie? I ten człowiek przyjął miłosierdzie Boże? To jest ta polityka, czy ta pedagogika Boża. On czeka do ostatniego momentu, bo może wybierzesz inaczej. Że mamy, że tak naprawdę póki życia mamy, póty mamy szansy na to, że i każdego może to miłosierdzie dotknąć i każdy może zmienić, może chcieć zmienić i Bóg mu da tą szansę. Nie? I tu jest właśnie pytanie, że my w naszym prawie tym ludzkim, ułomnym, nie dajemy ludziom szansy. Jest koniec, kropka. Tu chyba jest ta nadzieja, że Bóg jest inny, że Bóg przyjmuje nas i pomimo tego, co się dzieje tu na świecie, Bóg dalej jest tym, który jest tym ostatecznym mocarzem, który ma władzę nad wszystkim. Nie? My na przykład w Archikatedrze Lubelskiej prowadzimy uwielbienia co miesiąc i niesamowicie ciekawą rzeczą jest to, że świat, co robi świat, to wyprawia świat, a mamy takie przekonanie, że Bóg cały czas powtarza to samo. Ja jestem tym ostatecznym władcą. Ja jestem ten,
0: początkiem
1: który trzyma
0: i końcem.
1: Tak, początkiem i końcem, ten, który trzyma losy ludzi w swoich rękach, ten, który widzi wszystko, który zna serca. Po prostu to jest niesamowite, jak często myśmy mamy takie przekonanie, że to jest to, co mówi Bóg podczas tych uwielbień w Archikatedrze Lubelskiej.
0: Ostatecznie przecież chwilę przed śmiercią jeden z ze złoczyńców co powiedział? Panie,
1: wspomnij.
0: Wspomnij na mnie. Już dzisiaj będziesz ze mną w raju.
1: Nie znamy tego, nie rozumiemy tej pedagogiki Bożej. Nie?
0: To jest niesamowite, nie? Że Bóg jest zdolny do miłosierdzia, zdolny, to złe słowo, nie? Że jest Bóg miłosierny, jest miłością samą. Nie?
1: Że człowiek człowiekowi nie da tyle wolności, chociaż mówimy wolność dla wszystkich i tak dalej, nie? Ale człowiek człowiekowi nie daje tyle wolności, co tak naprawdę Bóg daje wolności.
2: Czy miłosierdzie, czy tą tajemnicę miłosierdzia głosi się inaczej na każdym kontynencie? Wyście byli na wszystkich chyba. Czy inaczej się głosi?
0: Na trzech.
2: Na trzech. Czy inaczej się głosi miłosierdzie w Europie, w Azji, w Ameryce? Czy trzeba ten sposób mówienia o tej prawdzie dostosować do ludzi tam mieszkających?
0: Tak.
1: Zdecydowanie.
0: Trzeba. Prosty przykład. My tu w Europie możemy zadawać tego typu pytania na rekolekcjach, abstrakcyjne pytania.
1: Czy dające do myślenia.
0: Dające do myślenia. Abstrakcyjne w tym sensie, że przykładowo skomentujemy jakiś klip filmowy i powiemy, słuchajcie, w takim filmie była taka scena, ten charakter tak się zachował, a tamten tak. Czy Bóg jest taką osobą jak ten charakter, czy Bóg jest taką osobą jak ten charakter? To jest abstrakcyjne myślenie, prawda? My musimy się trochę pozastanawiać, połączyć tu wątki, obrazów sobie nabudować. Na Filipinach, gdybym zaczął tak mówić, nikt by mnie nie zrozumiał. Po prostu by siedzieli, patrzyli, o czym on do mnie mówi. Tam generalnie musi być czarno-białe. Kościół mówi, grzech to, łaska to. Wszystko musi być nazwane po prostu po imieniu, bardzo jasno, bardzo przejrzyście.
2: Czyli metafora nie działa.
0: Metafory nie działają, nie, tego typu obrazy. Jeżeli chodzi o na przykład o Stany Zjednoczone, tam z młodzieżą jak pracowaliśmy.
1: To jeszcze inaczej.
0: To trzeba, abstrakcja działa, na przykład metafory działają, ale tam system jest troszkę inny. Tam system jest taki... Jak to nazwać? Dosłownie, jeżeli państwo oglądali kiedyś jakieś filmy amerykańskie i były tam
1: cheerleaderka, czy futbolowca.
0: Futbolista, ten, co rzuca tą piłką, nie? Czy koszykarz, że to są te dzieci, które są najbardziej popularne w szkole, a te dzieci, które to są tam w teatrze i gdzieś.
1: Naukowcy, to są takie nerdy.
0: Oni tam siedzą w ostatnich ławkach i wszyscy ich tam się z nich śmieją. Trochę tak to wygląda, niestety. Tam autentycznie tak to wygląda. I tam mówić Ewangelię, po pierwsze, to trzeba rozbić ten system. Rozbić system. My na przykład mieliśmy sytuację, jak rozbiliśmy ten system, że mieliśmy dzieci te takie, jak to nazwać, trafiały do nas dzieci w liceum właśnie, które czasami nie potrafiły się odnaleźć w grupie.
1: W innych grupach, tych takich popularnych dzieciaków.
0: No. I co my żeśmy zrobili? My żeśmy stworzyli taką grupę muzyczną, nazwaliśmy ją, bo bardzo ważne, żeby była nazwa. Oni musieli mieć
1: przynależność,
0: nazwę. Przynależność. I później w szkole było. Futboliści spotykają się wtedy, ci się spotykają wtedy. VBG to był ten nasz zespół, Voices Beyond Gravity, czyli głosy ponad...
1: Spoza grawitacji.
0: Tak jakby przekraczające grawitację. Tak się nazwali, taką nazwę. Bluzy swoje mieli. I oni się odnaleźli, oni byli częścią szkoły. I mieli swoją... To jest pierwsza rzecz. A druga, my byliśmy jeszcze w takim stanie Oregon, który jest dość odkościelnionym stanem. I tam problem był jeszcze taki, że Ewangelia była głoszona taka...
1: posoborowa.
0: Nie, ale Sobór Watykański II został bardzo źle przeczytany.
1: Tam nawet oni tak bardzo mówili mało, otwarcie, tak, że nam... myśmy źle przeczytali Sobór Watykański II z wolnością i po prostu poszliśmy po bandzie.
0: I tam się nie spowiadali ludzie. Tam rzeczywiście najważniejszy taki aspekt to były te socjalne, pomoc socjalna.
1: Pomoc socjalna. Kościół jako instytucja pomocy socjalnej.
0: Tak. Bardzo dużo takiego New Age'u było w niektórych miejscach. Tak.
1: Nawet wśród katechistów.
0: Tak. I tam przynieść Ewangelię, no nie było takie proste, bo trzeba było wyjść z takiego polskiego myślenia, że nie spowiadacie się? Ojej, no to teraz nie wiem, jak możecie być katolikami, prawda?
1: Albo na mszy w niedzielę nie byliście, w środę byliście na mszy tej, a teraz w niedzielę nie byliście, przecież to już, nie, bo pojechali na przykład na polowanie na cały weekend. Nie?
0: I teraz my moglibyśmy to wziąć i od razu rzucić, że tak powiem, wylać tak zwane dziecko z kąpielą, prawda? A to w ogóle nie tak, nie? To trzeba było zrobić te małe kroczki. Na przykład jak mieliśmy jakieś spotkanie, to mówić, słuchajcie, taki przykład. A jak chodzicie, powiedzcie mi, czy ktoś z was by grał w piątkowym meczu, jeżeli byście nie przyszli, dajmy w środę na trening? No nie. Dlaczego? No bo złamaliśmy zasady, bo są pewne zasady. Aha! No i popatrzcie, a w kościele są jakieś zasady? No są, niedziela, coś tam, to. A, okej, okay, nie? Powoli tam coś łapiemy. Nie znaczy, że coś się zmieniło, no ale już w głowie coś tam zaczęło drapać, nie?
1: Że trzeba było użyć tak jakby tej rzeczywistości, w której jesteśmy, tak. Do tego, żeby pokazać coś głębiej, czy coś więcej, nie? Że nie to, że przejechać się, bo my wiemy, jak to jest, nie? To misje nas bardzo tego oduczyły. Na przykład to, co widzimy bardzo często w Anglii, w Polonii na przykład może być tak, w sensie takim, że myśmy się z tym zderzyli, że nie, bo tak powinno być, że oni są takim kościołem trochę z naszego doświadczenia, takim zamkniętym, takim trochę wojującym.
0: Bronimy się przed tym, co się na zewnątrz dzieje. Jakby,
1: tak,
0: nie?
1: I ja to rozumiem i to jest niesamowicie ważne, piękne i ważne, że, tak, że oni o to walczą, że po prostu, Boże, że mają tyle siły, żeby o tym walczyć, nie? Natomiast to, co myśmy starali się robić, to było właśnie w drugą stronę, że nie tworzyliśmy takiego jakby miejsca, w którym teraz my okopiemy się do pozycji stojąc i będziemy się bronić, tylko po prostu tak jakby wchodząc w tą kulturę, nie rozumiejąc zupełnie, dlaczego rodzice wysyłają dzieci na futbol i wracają dzieci z tym concussion, czyli ze wstrząsem, lekkim wstrząsem mózgu i potem to dziecko siedzi u nas na nauczaniu do bierzmowania i ledwo co jest przytomne i mama tłumaczy, że jakby on był taki nieprzytomny i nie wiedział, gdzie się dzieje, to nie przejmujcie się, bo on miał wstrząs mózgu po tym, jak ostatnio się zderzyli z kolegą na treningu i musi mu to przejść. I my po prostu, no aha, okej. Okay. No i przyszedł na bierzmowanie, no bo chce zrobić bierzmowanie, bo chce nie, przystąpić do sakramentu. I tego, pomimo tego, że myśmy tego nie rozumieli, staraliśmy się być tam, gdzie oni są. Wejść tam, gdzie oni są, ale nie z tym naszym jakby
0: katolicyzmem
1: tak. Tym takim właśnie europejskim, tylko po prostu zobaczyć, okej, okay, a gdzie wy jesteście? I właśnie ten coaching nam niesamowicie też pomaga w ogóle w takim podejściu do człowieka, że to nie jest tak, że ja teraz ci mówię, ja nie siedzę w roli eksperta i ci mówię teraz, masz zrobić to i to. To, co na przykład bardzo często jest trudne w terapiach, nie? Że terapeuta jako ekspert siada i mówi teraz, musisz zmienić to, bo to ci nie działa, musisz zmienić to. Ale zaraz, ale skąd wiesz, że musi? A skąd wiesz, że to zadziała? A czemu to, że u jednej pani zadziałało, to i u mnie jako drugiej pani to samo zadziała? A jak moje życie jest jeszcze inne? Nie? Że to mi się bardziej podoba właśnie w byciu coachem i teraz ja też przychodzę to taki trening terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, że właśnie podchodzimy do tego, że człowiek wie, człowiek ma już doświadczenie i że ja spotykam się tylko na godzinę z tym człowiekiem. Ja mam tą osobę tylko przez jedną godzinę. Co ja wiem o jego życiu przez jedną godzinę? Nic.
2: No dokładnie. Poza tym w terapii chyba też nie, to jest wręcz zabronione, żeby dawać gotowe rozwiązania. Mamy prowadzić osobę po to, żeby ona sama dotarła do tego w wolności, tak jak mówimy o tej wolności tak dużo dzisiaj. Podjęła taką decyzję, za którą będzie sama potem odpowiedzialna, prawda?
1: Tak, i będzie widziała, jakie to owoce albo jakie to konsekwencje przyniesie w jej życiu. Ale tak jakby prowadzi do wolności. I tu jest to spójne z tym, co Jezus naucza, że ku wolności wyswobodził was Chrystus.
0: Co chcesz, żebym ci uczynił?
2: Tak, kochani, minęła już pełna godzina naszej rozmowy. Chciałabym, żebyśmy jeszcze na koniec, jeśli pamiętacie, żebyśmy się pożegnali tym zawołaniem Chrystus zmartwychwstał w tych językach, które wam towarzyszyły na misjach. Ludzie. Pamiętacie?
1: Wiecie, to powiemy tak. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał jest typowym polskim pozdrowieniem, ale na przykład po angielsku możemy powiedzieć.
0: Christ is risen.
1: Truly risen.
0: A po filipińsku chyba nigdy żeśmy...
1: Chyba nigdy nie było to powiedziane.
2: A ja znalazłam.
0: Aha, to powiedz.
2: Si Cristo ai nabuchai.
1: Tak, racja.
0: Brawo. Super. Prawda, super.
2: Kochani, życzymy wam błogosławionej oktawy wielkanocnej, błogosławionej niedzieli miłosierdzia Bożego i również błogosławieństwa na waszych drogach ewangelizacyjnych i warsztatowych, pracy z i młodymi i starszymi. Cieszę się, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać i trochę to niebo zostało otwarte również dla naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w Radiu Niepokalana.
1: A niech tak będzie, niech tak się stanie. Też mam taką nadzieję. Bardzo nam było miło.
2: Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia. Szczęść Boże.
1: Do usłyszenia, szczęść Boże.
3: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Ojca i Syna, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie.
0: Bądź błogosławiony, Jezus Chryste.
1: Oddaję Ci ten czas, Panie, aby Cię chwalić,
0: Panie. Abyś Ty nas prowadził, tak. Abyś to Ty mnie prowadził w tym wywiadzie, abyś to Ty dawał mi słowa, abyś to Ty przypominał mi wszystkie sytuacje.
1: Tak, Panie, niech Twoja chwała będzie, Panie, na naszych ustach, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić. Prosimy Cię o Twoje światło, o pokój w nasze serce. Przez Chrystusa Pana naszego.
0: Amen.
1: I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
0: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawianie o Panu Bogu to jest coś dziwnego dla Ciebie, czy wręcz przeciwnie?
1: Zależy, z kim o tym rozmawiam. Jeżeli są to ludzie ze wspólnoty, w której jestem, tu są to ludzie wierzący, których znam, to nie jest to trudne, żeby rozmawiać o doświadczeniu Boga, o tym, jak z Bogiem żyjemy, kim jest dla nas Bóg. Sytuacja wygląda inaczej, kiedy trzeba było porozmawiać o Bogu z kimś na uczelni, z kimś, kogo znam tylko z widzenia, z kimś, no, z kim nie mam takiej relacji jak z ludźmi we wspólnocie.
0: Mówisz o doświadczeniu Boga. Od kiedy go doświadczasz?
1: Takie żywe doświadczenie Boga w moim życiu doświadczam od 2005 roku, bo to był taki zwrotny punkt w moim życiu, kiedy się nawróciłem.
0: Ile miałeś lat?
1: 19.
0: Jak się człowiek nawraca w wieku lat 19?
1: W moim przypadku było to bardzo szczere. Kiedy na takich rekolekcjach seminarium wiary poznawałem Boga w takim sensie, że ktoś mi o nim opowiadał. Ktoś mi mówił, jaki Bóg jest, co może dla mnie zrobić, co chce dla mnie robić. To w moim sercu, w mojej duszy rodziło się pragnienie, żeby powiedzieć tak takiemu Bogu, żeby ten Bóg działał w moim życiu, żeby on w nie ingerował. Kiedyś nie żyłem z Bogiem tak jak teraz, bo do kościoła chodziłem. Jestem właśnie z rodziny katolickiej.
0: Mieszkasz na wsi, w mieście?
1: W mieście. Zawsze chodziłem do kościoła z mamą, tylko że traktowałem to jako obowiązek, co nie? Moja mama mówiła, chodź Michał, pójdziemy do kościoła. No i ja się ubierałem i szedłem.
0: A czy widziałeś, że to chodzenie do kościoła, wiara w Boga twojej mamy, że to coś zmienia w jej życiu? Jak patrzyłeś na to w dzieciństwie? Jesteś w domu, w którym jest Bóg.
1: Nie zwracałem na to uwagi. Aczkolwiek właśnie nie widziałem zmian. Nie widziałem, żeby moja mama też doświadczała tego Boga. Nie widziałem czegoś. Nie widziałem zmiany przez to, że chodzi do kościoła. Nie widziałem, żeby jej to coś dawało.

0: Jakim byłeś dzieckiem w podstawówce?
1: W szkole zawsze byłem grzeczny. Zawsze miałem dobre, wzorowe zachowanie. A
0: masz rodzeństwo?
1: Tak, trójkę braci młodszych. Ale nie zawsze, bo zdarzało się, znaczy wpadłem w trochę gorsze towarzystwo, czy dla mnie było fajne.
0: Wtedy, tak?
1: Wtedy, tak.
0: A byłeś jakim chłopakiem? Chowałeś się po kątach, czy też rządziłeś w klasie?
1: Nie, raczej byłem takim skromnym chłopcem. A w tym towarzystwie właśnie to zaczęły się trochę wagary, jakieś urywanie się z lekcji. Paliłem papierosy już w podstawówce. No, ale w szkole byłem przykładnym chłopakiem, któremu nic nie było można zarzucić.
0: Czy podobało ci się to, czy też dostosowywałeś się po prostu do oczekiwań?
1: Nie wiem. Po prostu to robiłem. To było wtedy dla mnie takie fajne, okej. Oni tak robili, więc ja też to robiłem. Jak czegoś nie chciałem robić, to no co, tchórzysz, nie zrobisz tego. No więc jakby też robiłem coś wbrew sobie. Coś, czego może nie chciałem zrobić, coś, co było złe. Już wtedy wiedziałem o tym, że to jest złe. Ale robiłem to, bo żeby nie odstawać od grupy, od rówieśników, od tych ludzi, z którymi się wtedy zadawałem.
0: Czyli miałeś dwie twarze jakby.

0: Jaka sytuacja twoja w domu była? Jak się czułeś w domu?
1: W domu niczego mi nigdy nie brakowało. Zawsze miałem co jeść, zawsze miałem w co się ubrać, chociaż może nie było kolorowo. Koniec z końcem rodzice wiązali.

0: Mój tata pije alkohol. Nałogowo gra na komputerze, moim zdaniem. Ale teraz rozumiem go, bo wiem, że potrzebuje jakiegoś oderwania. A wtedy brakowało mi właśnie kontaktu z nim. Ten kontakt się urywał. Jak nie było komputera w naszym domu, to pamiętam, jeździliśmy razem na ryby, na rower. Bywały takie sytuacje. A kiedy pojawił się komputer, to stało się ważniejsze, żeby pograć na komputerze, a nie spędzić czas ze swoimi dziećmi. Mimo wszystko szanuję i jestem wdzięczny swoim rodzicom za to, jak mnie wychowali. Za to właśnie, co włożyli do mojego serca, jakie właśnie metody, no wychowanie, jak mnie wychowali.
1: Jak potoczyło się później po gimnazjum twoje życie?
0: No, w liceum zacząłem jeździć na rowerze. Bardzo to lubiłem. Zacząłem jeździć z dwoma kolegami w coraz dłuższe trasy. I postanowiliśmy, że pojedziemy na wakacje rowerami na Mazury. Jeden z tych kolegów powiedział, że możemy dojechać do Płaskiej na Suwalszczyźnie nad kanałem augustowskim i tam będzie taki obóz, taki zjazd rodzinny. Ukrył prawdę przed nami, bo nie chciał powiedzieć, że to będzie obóz z ludźmi niepełnosprawnymi, z Wiary i Światła, z takiego ruchu. My z drugim kolegą podejrzewaliśmy, że on coś kręci i potem to wyszło w drodze już. No i dojechaliśmy na ten obóz. Wtedy to już był czas, kiedy przejście z liceum na studia, czas rekrutacji na studia. Nie, to było później. No nic, i na tym obozie jakby byliśmy trochę z boku. Ten jeden kolega tam się dobrze odnajdywał, a ja z drugim kolegą, też z Michałem, byliśmy troszkę na uboczu. Pomagaliśmy im we wszystkim, modliliśmy się z nimi. I dla mnie to był taki czas, no jeszcze wiem, że byłem mniej dojrzały. Patrzyłem, co się tam dzieje. Patrzyłem, jak ci ludzie się zachowują. I już wtedy pamiętam jedną taką modlitwę końcową na obozie wieczorną, kiedy właśnie modliłem się do Boga. Trochę tak, jak mnie mama uczyła, trochę po swojemu. I powiedziałem, że jeżeli, Panie Boże, chcesz, to Ty mnie odnajdziesz.

0: co myślałeś na temat niego, że istnieje, że się tobą interesuje? Jaki był wtedy twój obraz Boga?
1: Mój obraz Boga był taki, że była to dla mnie osoba bardzo odległa. Modliłem się do tej osoby, ale nawet nie oczekiwałem tego, że on odpowie na moją modlitwę, na moje wezwanie, na moje prośby, bo wtedy tylko prosiłem. Zawsze o coś prosiłem. I no nie miałem relacji z Bogiem. Nie żyłem z Bogiem. To było takie z obowiązku. Do kościoła z obowiązku. Teraz trzeba klęknąć. Teraz trzeba się przeżegnać. A tak naprawdę komunię świętą często przyjmowałem, nie będąc w stanie łaski uświęcającej pod wpływem grzechu ciężkiego.
0: Jaki był efekt tej modlitwy?
1: Tej na obozie. Właśnie te rekolekcje. Seminarium wiary. I wtedy...
0: Ale dlaczego chciałeś iść na jakieś rekolekcje?
1: Można powiedzieć, że te rekolekcje przyszły do mnie. Bo... Minęły wakacje. I... Chodziłem na spotkania. Zacząłem chodzić na spotkania też do tej wspólnoty z ludźmi niepełnosprawnymi. Minęło pół roku. To było właśnie koniec kwietnia 2005 roku.
0: Ale czemu tam poszedłeś? Mówiłeś, że się trzymałeś z boku, wobec tej ekipy.
1: No tak, zaprosili nas. Więc stwierdziliśmy, że można spróbować, można zobaczyć. Na obozie było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Więc zaczęliśmy tam z nimi jakoś współpracować. To nadal było takie lekko zdystansowane, a chodziliśmy. Jakieś tam czytanie na mszy się wzięło. Po prostu byliśmy z nimi. Aż w końcu zaczęli nas zapraszać, prawda, na takie spotkania przygotowawcze. Każde spotkanie. Staliśmy się tak... Jakby awansowaliśmy. Staliśmy się bardziej odpowiedzialni za całą tą wspólnotę. Aczkolwiek nadal oni też nie naciskali. Czekali, aż się sami otworzymy. I potem właśnie czas miał i kwiecień 2005 rok w kościele, do którego wtedy też chodziłem, był plakat, że będą rekolekcje, seminarium wiary. I stwierdziliśmy, dobra, zobaczymy, co to jest. Nie byłem wtedy do końca przekonany, że chcę tam iść. A w pierwszym, drugim spotkaniu przekonałem się, że to było fajne, to było dobre.

0: No i słuchałem. Słuchałem tam, kim jest Bóg, kim jest Jezus. I rosło we mnie to pragnienie, żeby Bóg był w moim życiu. I tam podjąłem taką decyzję.
1: Dlaczego? To są jacyś ludzie, coś tam mówią, jakichś słów używają. Tysiąc razy byłeś w takich sytuacjach.
0: Widziałem, że to jest prawda.
1: Co?
0: To, co oni mówią, bo wszystko to potwierdzali swoim doświadczeniem Boga w swoim życiu. Na swoim życiowym doświadczeniu pokazywali mi, że tak naprawdę jest. Że Bóg jest i że Bóg w prawdziwy, rzeczywisty sposób potrafi dotykać osobistą rzeczywistość tego danego człowieka. I skoro on tego doświadczał, ja też pragnąłem doświadczyć czegoś podobnego.
1: Czyli byli wiarygodni, tak?
0: Tak.
1: I robili to, co mówili?
0: Zgadza się.
1: I co widziałeś, co cię tak przekonywało do nich?
0: To, w jaki sposób się modlą, bo nie modlili się cały czas prosząc, tylko też uwielbiali Boga. To była taka żywa, spontaniczna modlitwa. I było widać, że ta modlitwa płynie z serca.
1: I co postanowiłeś?
0: Jednym z tematów tych rekolekcji było to, że Jezus jest Panem. Że Jezus jest Panem i Zbawicielem każdego człowieka. Jeżeli ktoś do tego się przyzna i wyzna, że Jezus jest jego Panem. I był taki czas właśnie w czasie tych rekolekcji, że było można podjąć taką decyzję. Można było się zastanowić, przemyśleć wszystko i zgodnie ze swoją wolą. Nikt nikomu niczego nie narzucał. Jeżeli chcesz, to powiedz, że Jezus jest twoim Panem. Powiedz mu, że chcesz, żeby on ingerował w twoje życie. Ja bardzo chciałem.
1: Dlaczego? Żeby ktoś inny ingerował w twoje życie?
0: To wynikało właśnie z tego wszystkiego, co tam usłyszałem. Może to było może takie bardziej też emocjonalne. Ale byłem taki właśnie nakręcony na to, żeby ten Jezus, żeby on ingerował w moje życie, żeby on je zmieniał. Bo widziałem, że zmienia życie innych ludzi i zmienia je na lepsze.

0: prosiłeś go o to, tak?
1: Tak, była taka modlitwa i byłem wtedy bardzo zdecydowany. Przyjąłem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
0: No i następnego dnia nic się nie stało.
1: Nie. Nie, następny dzień był zupełnie innym dniem. No to były jeszcze emocje. Ale to były bardzo dobre emocje, bardzo pozytywne emocje. Bo czułem się dobrze i czułem teraz, że moja modlitwa się zmienia. Że już nie tylko proszę Boga o coś, żeby załatwił mi parę cukierków, załatwił dla mnie jakąś sprawę, tylko zacząłem go czcić jako mojego Boga. Uwielbiać Jego imię. Pierwsza rzecz to zmieniło się moje podejście do mszy świętej. W czasie tych rekolekcji wyspowiadałem się z całego dotychczasowego mojego życia. Była taka gruntowna spowiedź. I od tamtego czasu właśnie nie przyjmowałem już komunii w sposób świętokradzki. Tylko zawsze byłem w stanie łaski uświęcającej. I zacząłem Eucharystię część po części przeżywać. Każdy znak krzyża, czytania, część eucharystyczną, widziałem właśnie dopiero wtedy, że Bóg przychodzi do mnie przez mszę świętą, że przychodzi do mnie przez czytania i przez Eucharystię.
0: Co to znaczy, Bóg przychodzi do mnie przez Eucharystię?
1: To znaczy, że mogę się z Nim tam spotkać, że mam z Nim relację przez Komunię Świętą, że On chce do mnie przyjść, a ja chcę Go przyjąć. Prawda? Jest taki fragment. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał. I ja te drzwi otwierałem zawsze. Zawsze otwierałem te drzwi i przyjmowałem Jezusa do swojego serca, do swojego ciała. Zapraszałem Go na każdej Eucharystii. Chciałem być blisko Jezusa, bo było mi dobrze. Czułem się dobrze. Zaczęło jakby ta relacja z Jezusem zaczęła wypełniać to, czego wcześniej nie doświadczałem w domu. Nie tylko zacząłem doświadczać to w komunii, ale też w spotkaniu z drugim człowiekiem.

to znaczy? Chodzi o to, że w tej wspólnocie z osobami niepełnosprawnymi no zacząłem się rzeczywiście angażować. Też uczyłem się grać na gitarze w tamtym czasie, więc coś wnosiłem, coś dawałem tamtym ludziom. Wnosiłem siebie, pomagałem im i doświadczałem z ich strony takiej wdzięczności. Ale to nie jest taka wdzięczność, jak można doświadczyć, prawda, coś dla kogoś się zrobiło, no dzięki, że dla mnie to zrobiłeś, jestem ci wdzięczny. To była taka wdzięczność, która bardzo rozgrzewała moje wnętrze, dawała mi wielką radość i spokój. Czułem, że to jest taka właśnie wdzięczność, taka Boża wdzięczność. Takie najpiękniejsze momenty dla mnie w tej wspólnocie, kiedy przychodzi osoba niepełnosprawna i przytula się do mnie. Czułem właśnie wtedy, że wypełnia się ta pustka, która była wcześniej. Czułem, że Bóg wlewa w to miejsce spokój i on zmienia i leczy te zranienia tego, że nie mogłem mieć dobrej relacji z moim tatą na ziemi. I przez to, że Bóg to uzdrowił, teraz właśnie bardzo szanuję swoich rodziców, tatę i mamę. Właśnie jestem im bardzo wdzięczny i nadal są problemy, prawda? Nadal pojawia się złość, kłótnia z tatą. Ale od razu oddaję to Panu Bogu. Oddaję to Jemu, żeby... I przebaczam też. Że źle robi. Nie chcę żyć w kłótni z rodziną.

0: co robiłeś przed nawróceniem, czego nie robisz teraz?
1: Nie palę.
0: Jak to się stało?
1: Po części przez to, że jeździłem na rowerze. Przestałem palić, żeby mieć lepszą kondycję, żeby nie zatruwać sobie płuc. No, dowiedziałem się, że to jest złe. To jest mi niepotrzebne tak naprawdę. To jest tylko jakieś takie dziwne zaspokajanie jakiejś mojej przyjemności. No i przestałem to robić i nie robię tego.
0: Czym to życie się dzisiaj różni od tamtego?
1: Różni się tym, że teraz czuję, że Bóg cały czas jest ze mną w mojej modlitwie, w mojej pracy, na studiach, chociaż teraz nie studiuję, to wierzę, że Bóg to wszystko prowadzi tak, jak On chce, żeby to wyglądało, bo wierzę, że Bóg ma dla mnie plan.
0: A dlaczego studiowałeś i nie studiujesz?
1: Nie zdałem egzaminów, wyrzucili mnie z uczelni. Ale mam możliwość powrotu i chcę skończyć te studia.
0: Ale jak to, Pan Bóg ci nie pomógł w tym?
1: No właśnie. Na studia dostałem się, myślę, też dzięki Panu Bogu. I skoro do tej pory studiowałem na tej uczelni, teraz może nie zaliczyłem czegoś i no wiem, że mam skończyć ten konkretne studia, mam skończyć chemię. I ja będę twardo brnął, żeby te studia skończyć. No.
0: Ale mówisz, że Pan Bóg ci pomaga, a tutaj taka skucha.
1: No też jest lenistwo, nie? Moje osobiste i jakieś zaniedbanie. I to jest takie nauczycielnie, nie? Bierz się do roboty. Ja za ciebie studiów nie zdam.
0: Że Pan Bóg cię cuci.
1: No. To nie jest tak, że Pan Bóg pomaga i wszystko jest dobrze.
0: Robi za.
1: No. Pan Bóg nie robi za, tylko zachęca do pracy z Nim.

0: Jakie jeszcze inne rzeczy pokazał ci w tobie, że są do zmiany?
1: Że powinienem bardziej akceptować siebie. Wcześniej miałem problemy z tym, że nie podobało mi się to, że jestem niski. Teraz to nie stanowi żadnego problemu. No, zawsze byłem niższy od wszystkich chłopaków w klasie. A zacząłem w liceum grać w siatkówkę. I byłem w reprezentacji szkoły jako rozgrywający. Bóg pokazał, że nie muszę być wysoki.
0: Na boisku dla jednego miejsce jest.
1: Bóg uzdrowił takie myślenie, że jestem za niski, że jestem przez to gorszy. Nie, jesteś normalny i mi się taki podobasz.
0: Jak myślisz, jakie jest twoje powołanie?
1: Myślę, że moim powołaniem jest małżeństwo. To po pierwsze. I po drugie, moim powołaniem jest właśnie mówić o Panu Bogu. Tak jak ktoś mi powiedział o Bogu, tak czuję teraz, że to ja mam iść i mówić innym o Bogu. Żeby poznali Boga, żeby ktoś im tego Boga pokazał, że można w żywy sposób doświadczać Jego obecności. I Bóg mi to pokazał na modlitwie. Pokazał przez Słowo Boże. Modliłem się: Panie Boże, proszę Cię, żebyś Ty mi pokazał fragment. I modliłem, otworzyłem Słowo Boże na Ewangelii świętego Mateusza w 28 rozdziale. Fragment, gdzie faryzeusze przekupują strażników, żeby rozpowiadali ludziom, że Jezusa z grobu zabrali uczniowie i żeby taką plotkę roznosili. I czytając ten fragment, czułem się zaproszony przez Boga do tego, żeby tą plotkę demontować. Żeby ludzie nie myśleli, że Boga nie ma, tylko że jest i czeka na ich decyzję.

0: kiedy człowiek idzie z Bogiem, to w dalszym ciągu jednak no, pozostaje w nim cała jego historia i konsekwencje różnych działań tej osoby, ale też innych osób. I co jest najtrudniejsze dla ciebie w tej chwili? Z czym najbardziej się musisz zmierzyć? Co ci Bóg pokazuje?
1: Moim problemem jest takim właśnie z przeszłości, głęboko zakorzenionym. Jest mój problem z czystością. I cały czas z tym walczę. Staram się walczyć. Staram się podejmować walkę o to, żeby żyć w czystości z moją dziewczyną. To jest bardzo trudne, bo teraz dzisiejszy świat i reklama tak bardzo eksponują piękno kobiety w taki negatywny sposób. No i to właśnie, to też na mnie źle wpływa. To jest to, z czym muszę walczyć, żeby na ulicy nie popatrzeć na kobietę z pożądliwością. Na istotę, która jest stworzona na podobieństwo Boga, która jest piękna w oczach Boga.
0: Dlaczego Pan Bóg tak robi, jest wszechmocny? Przecież mógłby to jednym gestem swoim załatwić. Dlaczego zostawiać w tak trudnej sytuacji? No bo to jest strasznie trudna sytuacja.
1: To jest, myślę, coś, co mnie hartuje. Ta walka. Coś, co pozwala wzrastać mojej wierze. Bóg dopuszcza do nas takie rzeczy, z którymi możemy dać sobie radę.
0: Ale przecież twoje doświadczenie jest takie, że sobie nie dajesz rady z tym.
1: Raz sobie daję radę, raz nie. To jest nieustanna walka z szatanem, który przychodzi i daje pokusę, jakieś sytuacje.
0: Czyli to nie jest walka beznadziejna?
1: Nie. Nie, nie, nie. Chociaż często tak myślę, a właściwie też wiem, że to jest podszept, że no, po co walczysz? I tak przegrasz, i tak znowu upadniesz, i tak znowu wejdziesz w to samo bagno. Ale mówię nie szatanowi i idę do spowiedzi. Kolejny raz. Ale wiem, że to ma sens, bo potem czuję wielką radość. Jak się wyspowiadam i z czystym sercem przyjmuję znowu Jezusa w Komunii Świętej. Czuję radość, że mogę stawać czysty przed Jezusem.

0: W jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność?
1: Tu jest moja kolejna walka. Właśnie z modlitwą codzienną. Z modlitwą i właśnie, żeby w modlitwie spotykać się z Bogiem, żeby z Nim przebywać na modlitwie. Też czasami sobie po prostu siadam, trzymam Pismo Święte w rękach i tak siedzę. I wierzę, czuję, że to też jest modlitwa. Że też w ten sposób spotykam się z Bogiem. Każdego dnia ponawiam tą decyzję, że Jezus jest moim Panem. I staram się działać, w sensie robić to, do czego Jezus mnie powołuje. Wierzę, że właśnie jakby no uczestnicząc w jakichś rekolekcjach, grając na nich, też gram na mszy, to wszystko służę, tak. I wierzę, że to też umacnia moją relację z Jezusem.
0: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Cieszę się, że tak jak wtedy się modliłem, jeśli chcesz, to ty mnie odnajdziesz, to cieszę się, że Bóg rzeczywiście mnie odnalazł, powołał, zaprosił do współpracy z Nim. I jestem wdzięczny za to, że On mnie leczy, że On mnie przytula swoją łaską.
0: Czy twoje życie ma sens?
1: Tak.
0: Jaki cel jest? Jaki sens?
1: Sens jest taki, że żyję z Bogiem. I coś chociaż może nie wychodzi, coś się nie układa, jest Bóg, który mnie podtrzymuje.
0: Kogo poznałeś? Kim on jest? Co to za osoba?
1: Teraz dla mnie Bóg jest przyjacielem. Mogę ze wszystkim do Niego się zwrócić. Z każdym problemem, z każdą sytuacją. Dzielę się też z Nim swoimi radościami. Z tego, co jest w moim życiu fajne, dobre i wesołe. Dziękuję Mu za to, że mam takie sytuacje. No właśnie, Bóg jest przyjacielem.

0: moment takiego najbliższego przygarnięcia przez Boga?
1: To był też czas rekolekcji. Modlitwy oddania Bogu każdej części swojego życia. I wtedy oddawałem po kolei Bogu to, co dla mnie jest najważniejsze. To, z czego trudno mi zrezygnować. I kiedy to wszystko powierzyłem Bogu, złożyłem w Jego ręce, poczułem taką bardzo bliską więź z Bogiem, że teraz On tego nie zniszczy, nie zabierze, tylko będzie to pielęgnował.
0: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Chciałbym się pomodlić za ludzi, którzy mają problem i jakby konflikt z szatanem. Chodzi mi o ludzi w jakiś sposób zniewolony przez złe duchy.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie,
0: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Michał. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Witam serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Jan Perszon. Witam.
1: Kłaniam się, szczęść Boże.
0: W poprzednich rozmowach dotykaliśmy tematu kategorii śmierci. Kategorii, która wydaje się jest nie do odepchnięcia i zmusza człowieka do tego, żeby myślał o swoim życiu jako o całości, o sensie tego życia, ale tylko wydaje się, że jest to kategoria nie do odepchnięcia. Człowiek nowożytny umie bardzo dużo w tej mierze zrobić. Odepchnięcie śmierci, wyparcie, uczynienie z niej skandalu, tak? No, skandalu nie przyjmujemy do wiadomości i nowożytny człowiek, człowiek nowoczesny przypomina mi takiego małego pingwinka, który siedzi w takiej bajce plastusiowej, siedzi na krześle obrażony, z tymi skrzydełkami wokół ciała zaciśniętymi, naburmuszony i oddalony od tego, obrażony na cały świat. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dwóm kolejnym kategoriom i chciałbym zacząć od kategorii postu. Kościół, post. Karnawał i post to jest naturalna kolej rzeczy. Tak? Są rzeczy radosne i są w życiu człowieka rzeczy smutne. I nagle znaleźliśmy się w nieustającym karnawale. Kompletnie nie rozumiemy czegoś takiego jak umartwienie, jak post. To jest kolejny skandal. Czemu w ogóle należałoby sobie czegoś odmawiać? W jakim sensie? W jakiej potrzebie? W jakiej sprawie mamy sobie się umartwiać? Czegoś sobie odmawiać? Czym dla księdza w tej perspektywie jest Wielki Post? I dla osoby, i dla tego, który mówi ludziom o rzeczach zasadniczych i ostatecznych.
1: No najpierw pewnie by trzeba wyjść od tego, co liturgia Kościoła, która powstawała, przypomnijmy, bardzo długo, w długim procesie. Właściwie pierwsi chrześcijanie, Kościół czasów apostolskich nie znał czegoś takiego jak czas Wielkiego Postu czy przygotowania do Wielkiej Nocy. Natomiast znano, praktykowano, bo to chrześcijaństwo, powiedzmy, na terenach dzisiejszej Syrii, Galilei czy Judei, potem Egiptu i kraje sąsiednie, wreszcie znamy z podróży świętego Pawła Apostoła misyjną, tak to nazwijmy, ekspansję tej chrystusowej religii, tego głoszenia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w basenie Morza Śródziemnego. Wiemy z przekazów historycznych, że Ewangelia była zaniesiona już właściwie w pierwszym pokoleniu, jeszcze w czasach apostolskich, nie tylko do Azji Mniejszej dzisiejszej, Syrii, Turcji, Libanu, Iraku, Grecji, Rzymu, Afryki Północnej, zwłaszcza Egiptu, ale czy także do Etiopii. I to etiopskie chrześcijaństwo odkrywaliśmy dopiero w epoce, można by powiedzieć po raz wtóry, w epoce kolonialnej, kiedy ekspedycje francuskie czy brytyjskie dochodziły do źródeł Nilu, gdzieś tam wyprawy odkrywców i zdobywców i kolonizatorów i misjonarzy dotarły do Addis Abeby, do tego wielkiego, byśmy powiedzieli, cywilizacji etiopskiej, która okazała się z gruntu chrześcijańska i powołuje się na tradycję apostolską, ale przecież Tomasz apostoł to nie tylko legenda, dotarł do dzisiejszych Indii, stan Kerala w Indiach. Spotkałem w zeszłym roku, będąc w Calgary po pielgrzymce pieszej na Jasną Górę, poleciałem tam na 3 tygodnie na takie uroczystości u przyjaciół i spotkałem księdza hindusa, który jest proboszczem nowej, dość dużej, prężnej wspólnoty parafialnej katolickiej, właśnie jak gdzieś tam na południe. Ototox chyba się nazywa ta dzielnica, ale to już jest miasteczko poza metropolią Calgary i on opowiadał o tym chrześcijaństwie, które tam jest z czasów apostolskich, i on jest przedstawicielem tej epoki. Myślę, że Wielki Post pojawia się systematycznie w księgach, w zapiskach, w zwyczajach i dopiero gdzieś pewnie to przygotowanie do Wielkanocy, dlatego że celebrowano zmartwychwstanie, chrześcijaństwo jest religią zmartwychwstania. Oczywiście nie ma zmartwychwstałego bez jego męki, nie ma tej męki, która przyniosła zbawienie świata bez tajemnicy wcielenia. Jeśli pan redaktor pozwoli, to być może w Wielkim Tygodniu zrobilibyśmy kolejną audycję o tym bardzo takim wynikającym z siebie logicznie związku pomiędzy tajemnicą, kenozą, uniżeniem Syna Bożego, Boga, drugiej osoby boskiej w tajemnicy wcielenia i potem w tajemnicy odkupienia, której zwieńczeniem jest zwycięstwo, jest zmartwychwstanie, jest zupełnie niepojęta dla nas sytuacja, tak jak była ona niepojęta, a jednak zderzyli się z tym zmartwychwstałym niewierzący uczniowie i nie mieli za bardzo wyjścia. To zdumienie, przerażenie i niedowierzanie towarzyszyło im aż do wniebowstąpienia, aż do rozstania się ze zmartwychwstałym Panem. W każdym razie Wielki Post był przygotowaniem do, kiedy kształtuje się rok liturgiczny, był przygotowaniem do obchodów Wielkanocy i potem w drugim, trzecim wieku wykształca się w kościele. Przypomnijmy, to jest kościół, który nie jest centralizowany. To jest kościół, który funkcjonuje we wspólnotach, które się rozmnażają przez pączkowanie, przez świadectwo świeckich chrześcijan, czyli nie duchownych, nie jakieś wyspecjalizowane instytucje misyjne, nie ma zakonów misyjnych, nie ma seminariów duchownych, nie istnieją żadne formy kształcenia katechistów, nie ma kongregacji nauki wiary czy propaganda fidei, jak my to, czy nauki wiary, dykasterii, nie ma żadnych instytucji, które by się zajmowały szerzeniem Ewangelii wprost, a ona się szerzy, bo chrześcijanie, którzy przyjęli Chrystusa, którzy weszli w chrystusowe życie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jako dorośli poprzez instytucję katechumenatu. I do tego zmierzam. Wielki Post przez pierwsze wieki chrześcijaństwa to jest szkoła, natężenie tej szkoły, tego wtajemniczenia chrześcijańskiego dla kandydatów do chrztu, czyli katechumenów, to są ludzie dorośli, to są mężczyźni, to są kobiety, to są nieraz osoby pełniące funkcje publiczne. Imperium jest pogańskie, imperium rzymskie jest ciągle potężne. To jest pierwszy, drugi, trzeci wiek, a po cichutku gdzieś właśnie na mocy osobistego świadectwa jednej czy drugiej osoby pojawiają się kolejni i te wspólnoty rosną, wyznawców Chrystusa, zwłaszcza w miastach, w centrach handlowych, tam gdzie podróże. I dlatego święty Paweł, wiedziony Duchem Świętym, nie chodził generalnie po wsiach, nie nawracał farmerów. On szedł do centrów cywilizacyjnych, na agorę, on występował na publicznych placach zebrań i dyskusji, bo to kultura grecka, więc Korynt, więc Ateny, więc Tesaloniki, więc Efes i tak dalej, więc wreszcie Rzym. Ale kościół w Rzymie to jest raptem kilkadziesiąt osób, to jest potem tych osób kilkaset i on się rozrasta. Patrycjusze, poganie, którzy pełnią, senatorzy, którzy mają wysokie funkcje państwowe i są w tej hierarchii społecznej bardzo wysoko, nie przychodzą do chrztu, nie wchodzą właśnie w ten katechumenat, dlatego że jakaś doktryna im się spodobała, tylko dlatego, że ci ludzie, którzy są Chrystusowi, po prostu tym Chrystusem żyjąc, opowiadali o nim i było, prawdopodobnie promieniowało z nich szczęście i radość. Życzyłbym sobie jako księdzu, który już powoli wchodzi w starość, żeby miał taką samą radość w sobie, żeby ktoś, spotykając się ze mną, niejako na dotyk, w Toruniu jest takie powiedzonko, gotyk na dotyk, bo to zachowała się starówka gotycka, nienaruszona przez wojnę, pierwszą czy drugą, czy inne. Otóż, żeby ten chrześcijanin, ten katolik, ten człowiek Chrystusów był na dotyk i można było w nim dotknąć Chrystusa. I właściwie Wielki Post powstaje równolegle, czyli ten czas przygotowania, 40 dni, oczywiście biblijny Jezus poszczący 40 dni, 40 nocy jest tutaj tym prawzorem, ten Izrael, który idzie 40 lat z ziemi niewoli do ziemi obietnicy. Bóg go wyzwala, Bóg go oczyszcza, Bóg go trenuje. Wiemy, że z tego pokolenia, które wyszło, tylko właściwie Mojżesz zobaczył ziemię obiecaną, a cała reszta zdążyła po drodze umrzeć, ponieważ buntowali się, ponieważ nie wierzyli. Bóg poddawał ich próbom i można powiedzieć kształtował ich w tej szkole. I dlatego ta szkoła wprowadzająca najświętsze tajemnice w życie Boże, w Chrystusa, w Trójcę Świętą, przez sakrament chrztu, była traktowana niesłychanie poważnie i właściwie ta czterdziestnica, te 40 dni przed męką i przed zmartwychwstaniem rozbudowywały się równocześnie, tworząc właśnie to wtajemniczenie chrześcijańskie, czyli instytucję katechumenatu. Ona była zwykle, ona trwała, ta instytucja, to przygotowanie dorosłego poganina do chrztu katechumena, czyli kandydata, trwało 3 lata i mamy poszczególne elementy i potem już w tradycji Hipolita, w innych dokumentach z III wieku, w świadectwach mamy w homiliach, w różnych przekazach, które się na szczęście zachowały, ale jest ich niewiele w gruncie rzeczy, bo minęło od tamtych czasów 1700 czy 800 lat, ale katechumenat, czyli wtajemniczenie w Chrystusa, nie polegał bynajmniej tylko na katechezie, czyli na przekazywaniu pewnych, byśmy powiedzieli, prawd wiary, zasad moralnych, jakiegoś nauczania, jakiejś doktryny, ale polegał przede wszystkim na wejściu w obcowanie z żywym, zmartwychwstałym Chrystusem w Jego wspólnocie, w Jego mistycznym ciele, czyli we wspólnocie Kościoła. I właściwie to jest proces kształtowania się Wielkiego Postu, czyli czasu przygotowania na celebrację Paschy Chrystusa, Jego zmartwychwstania. Wiemy z historii Kościoła, że kościoły wschodu, czyli te greckojęzyczne, Azja Mniejsza, Syria, Irak dzisiejszy, Turcja, Palestyna, Egipt, Afryka Północna była łacińskojęzyczna, więc ten kościół rzymski spierał się z tymi wschodnimi o datę Wielkanocy. To jest początek III wieku, ten spór o obchodzenie dokładnie, czy dokładnie wtedy, kiedy przypadała Pascha żydowska, czy też w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. No i tutaj ten drugi wariant wziął górę i w zasadzie całe chrześcijaństwo gdzieś tam w IV, V wieku zaczyna, świętuje tego samego dnia, a potem wiemy nieszczęście, wielka schizma wschodnia, 1054 rok jest symboliczny, ale to się pogłębiało w następnych wiekach. Greckie, prawosławne chrześcijaństwo rozchodziło się z tym łacińskim, rzymskim, zachodnim. Zresztą nie bez przyczyny z jednej i z drugiej strony. Dzisiaj jesteśmy oczywiście ponad 1000 lat, czy około 1000 lat po tym dramatycznym rozchodzeniu się tego. Ten proces trwał dużo wcześniej i właściwie dzisiaj mamy ogromny kłopot czy zadanie jako uczniowie Chrystusa, modlić się i dążyć do tego, żeby była jedna owczarnia, jeden pas. W każdym razie elementy postu, czyli odmawiania sobie pożywienia, czy napoju, czy rezygnacji z jakichś używek, czy rozrywek, czy odpoczynku i tak dalej, pojawiają się najpierw w takich radykalnych formach w życiu pustelniczym, w życiu anachoretów, pustelników, a więc ludzi, którzy, przede wszystkim mężczyzn, ale potem także kobiet, którzy szukali tego, co się nazywa radykalnym życiem Ewangelią, radykalnym naśladowaniem Chrystusa, i w ten sposób pojawia się nowy stan, że tak powiem, życia chrześcijańskiego, który nazywamy stanem zakonnym. To się dokonuje gdzieś w IV wieku i w V dopełnia się, no bo Bazylii Wielki, pierwsza reguła zakonna, to jest właśnie ten ojciec Kościoła. A co ciekawe, oni poszczą, w tej regule jest zasada postu i niektóre z tych zgromadzeń zakonnych, czy w ogóle ze starych zakonów właściwie zalecały, tak jak zakony kontemplacyjne, tak jak te, o które tutaj zahaczaliśmy, czyli te, które nawiedzał Nicolas Dia w tej książce opisując ostatnie dni życia mnichów w czas umierania, mianowicie benedyktyni, kartuzi, cystersi i tak dalej. Oni wszyscy są właściwie na nieustannym poście, czyli kartuzi w kartuzach na moich rodzinnych Kaszubach mieli dwa duże stawy rybne, dlatego że nie jedli w zasadzie przez cały rok mięsa, czy drobiu, czy wołu, czy wieprzowiny, czy jagnięciny. Oni się odżywiali w zasadzie warzywami i rybami, ponieważ chcieli pościć, a więc w pewien sposób całe ich życie zakonne, ich życie wspólnotowe, ale także, można powiedzieć, samotne, bo kartuzi jednak mieszkali osobno, milczenie, to też taka też post od słów właśnie, post od próżnej gadaniny, post od nadmiaru wrażeń, które rozbijają moją ciszę i mojego, i ja nie mam wtedy możliwości, kiedy jestem rozgadany albo poddaję się strumieniowi bodźców, słów, obrazów, telewizji, internetu, nawet radia, czy prasy, czy książek, czy właśnie takiego chodzenia dobrze jest rozmawiać z ludźmi, ale właśnie post od czego? I kiedy oni, ponieważ my pamiętamy czas obfitości pożywienia, czy nawet nadmiaru pożywienia, pan redaktor pamięta przecież swoje dzieciństwo. Margaryna.
0: Tak. Chleb.

0: pełnię radości, tak? Czyli też te dwie drogi, czy te dwa stany, karnawał i post, obfitowanie i ograniczanie się. I teraz średniowiecze, o którym ksiądz mówi, jest takim czasem, z którego ja biorę swoje wyobrażenie normalności, normalności kościoła, normalności społecznej, że jak jest karnawał, to się burmistrza w smole i w pierzu, tak, tytła. I kiedy są juwenalia, to brać studencka przyjmuje klucze od miasta i odwracają porządek społeczny na jakiś czas po to, żeby go utwierdzić, tak, odreagować, żeby społeczeństwo odreagowało. Ale w tym porządku liturgicznym post jest, ma też funkcję no, mocno społeczną. I teraz to wszystko nam zostało zabrane przez nadmiar.
1: Tak, ale zdarza mi się od czasu do czasu, zdarzało mi się w ostatnich tam 20 czy 30 latach gdzieś głosić tak zwane rekolekcje parafialne, wielkopostne w wspólnotach tutaj w Polsce, w różnych miejscach, ale także w Stanach i w Kanadzie, bo tam jako pracownik KUL-u z Lublina byłem delegowany do tych kontaktów z Polonią, więc no i potem no, takie moje doświadczenie związane z tym głoszeniem postu, ponieważ powinienem był jako kaznodzieja, jako ksiądz, no, mówić o co chodzi. Więc ja zwykle sięgałem do tej Ewangelii, którą Kościół nam daje na środę popielcową. Kiedy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki i módl się do Ojca, tego, który jest w ukryciu, Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie o modlitwie, o jałmużnie i o poście. Trzy kolejne dni właśnie tak próbowałem to robić, bo uznaję, że to jest nam potrzebne, że i ja przygotowując, przepraszam, że mówię o swoim warsztacie troszeczkę kaznodziejskim, szukając gdzieś, potem z latami stawałem się coraz bardziej nieśmiały, bo o ile mniej więcej wiemy, ci, którzy są żywymi członkami Kościoła, wiedzą, o co chodzi z modlitwą, albo przynajmniej nam się tak wydaje, że umiemy się modlić, że się modlimy albo nie, śpieszymy się, albo recytujemy, albo śpiewamy, albo adorujemy. To mniej więcej, czy ekstremalna droga krzyżowa, to jest forma cudowna, która w Polsce obejmuje, no teraz te dni będą właśnie te ekstremalne. 100 tysięcy ludzi, przeważnie młodych mężczyzn, czy w sile wieku, wybiera się na nocną, niesłychanie intensywną i morderczą drogę krzyżową w kompletnym milczeniu, w samotności, 40-50 kilka kilometrów w nocy właśnie, żeby odebrać sobie spanie, żeby zrezygnować z jedzenia, żeby zrezygnować z walkmana, z ekranów, z czegokolwiek, żeby iść w ciszy, żeby nawet nie zagłuszać się jakimiś wspólnymi śpiewami czy modlitwami. O, to jest taka radykalna i to pokazuje, że jest w nas, tak sądzę, panie redaktorze, 100 tysięcy Polaków, Polek, idzie, ja nie chodzę na to, bo potem byłbym 2 dni do tyłu i zupełnie nie do życia. Ja wolę w ciągu dnia iść na Jasną Górę przez 19 dni z Helu co roku. I to jest też bardzo angażujące i męczące. I też wtedy jest, wszystko jest razem. Jest cała, byśmy powiedzieli, cała teologia, czy jak w pigułce, o co chodzi z postem. Chodzi o to, że odmawiam sobie dobrowolnie, ale nie dlatego, żeby siebie ćwiczyć, żeby sobie odbierać, żeby odczuwać głód czy pragnienie, czy właśnie senność i ból nóg i tylko dojść i to się skończy, udowodnić sobie, że ja dam radę, o tak powiedzmy trochę żartobliwie, pokazać, że ja nie jestem taki rozmemłany laluś i mnie stać.

0: jeszcze na coś konkretnego, to jest ważne, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że jak człowiek jest skrajnie głodny i spragniony, jak człowiek jest, i to jest motywacja dla ciebie, Chryste, chcę tak jak ty, chcę w tej twojej męce trochę mojej przeżywać, to kiedy jestem niewyspany, tak jak ty w więzieniu trzymany, nie spałeś, bo czekałeś na mękę, tak jak ty w ogrójcu, trochę to jest. Właśnie tak. To jest taka sekwela Christi, takie wchodzenie, takie imitacja Christi, takie naśladowanie, byśmy powiedzieli, niesłanie mocne, intensywne, krótkotrwałe, bo wszak to jest tylko tam z 10 godzin, czy 9, czy 11, zależy jak szybko się idzie i jaki jest dystans tej ekstremalnej drogi krzyżowej. Ale zwracam na ten fenomen uwagę, bo to by oznaczało, że nie zgłupieliśmy, że taka propozycja okazuje się atrakcyjna i to wcale nie dla tych najpobożniejszych, tylko dla takich średniaków, którzy gdzieś mają w sobie głęboką potrzebę autentyczności, czyli takiego zaangażowania, które będzie bolało, które będzie mnie kosztowało, które będzie jakąś ofiarą, jakąś ascezą, a askezis po grecku asceza oznacza ćwiczenie. Właśnie o to chodzi w poście, że ja się ćwiczę w postawie Chrystusa, żeby Jego było we mnie więcej, a mnie we mnie mniej. I w moim życiu, w moim myśleniu, w moich postawach, w moim sposobie podchodzenia do pieniędzy. I kiedy wracamy teraz do tamtych, co to jest post? Otóż ja się natknąłem, czytałem literaturę i Orygenes, i jeden święty, drugi ojciec Kościoła, gdzieś o tym poście, gdzieś Augustyn święty. Święty Augustyn mówi, daj swojej modlitwie skrzydła, czyli post i jałmużnę. Modlitwa ust, modlitwa serca nie idzie do nieba, jeśli nie ma tych skrzydeł. Ona musi być wzmocniona postem, czyli jednak jakąś samodyscypliną, ograniczeniem tego, co bardzo lubię i co mi smakowało. Kiedyś miałem rekolekcję w Działdowie, panie redaktorze, i miałem też z dziećmi. To bardzo pobożna tutaj w diecezji toruńskiej, taka pobożna część, taka tradycyjna, solidna jeszcze religijność. I oczywiście jest popielec i mam spotkanie z dziećmi, takimi mniejszymi, powiedzmy od przedszkola gdzieś tam. No i ten kościół nieduży, nowo zbudowany, wypełniony dziećmi, trochę babci, trochę rodziców, którzy przyprowadzili te dzieci. I ja chciałem zapytać, chyba to tak, to był popielec pod wieczór, co dzisiaj miałyście na obiad? No i miałem pecha, ponieważ chłopczyk, którego zapytałem, podszedłem z mikrofonem, mówi schabowego. No i byłem zupełnie zbity z tropu i nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć. I powiedziałem sobie, nigdy więcej nie rób takich eksperymentów, bo wyjdziesz na durnia. A oczywiście ci starsi dorośli i proboszcz, który był w zakrystii, prawdopodobnie łapał się za głowę i mówił o zgrozo, a ja już potem nie ciągnąłem tego tematu. Otóż daj twojej modlitwie skrzydła, czyli post i jałmużnę. I cała starożytność, średniowiecze mówi, odbierasz sobie, odejmujesz sobie od ust, nie pozwalasz sobie na to czy na tamto, bo proszę pamiętać, my jesteśmy właśnie pokoleniem, które ma ogromny problem z jakimkolwiek postem, z jakimkolwiek wyrzeczeniem. To w ogóle jest wszystko bez sensu. To nie dociera. Człowiek nie ma, nie kształtujemy siebie jako wspólnoty, jako rodziny, jako małżeństwa, jako środowiska pracy, ale także media przecież mają ogromny wpływ. Nie kształtujemy siebie w jakimkolwiek ograniczaniu, ponieważ nauczyliśmy się, że no, że życie ma być przyjemnością, tak nas nauczono. Tak się nam, taki model szczęścia i pełni człowieczeństwa jest zaszalej. Kup sobie, pozwól sobie, doznaj tej przyjemności, tej rozkoszy. Od perwersji seksualnej po narkotyki, po film, po dyskotekę. Przecież teraz się zdarza, tu nie tylko w Ciechocinku, na Deptaku w Ciechocinku, jak stara piosenka, że ktoś był, a kiedyś przed laty taki ksiądz znajomy mój był w Ciechocinku na kuracji po prostu tam reumatyczno jakiejś tam płucnej, no i mówi, jest wielki post, kuracjuszki i kuracjusze to ludzie po 60, około 70, bo tak to zwykle bywa, i jest potańcówka w Wielkim Poście. Jedna, druga, trzecia. Po prostu to jest norma. I ci seniorzy, to było 10 lat temu, może 15, seniorzy gremialnie tańczą. Prawdopodobnie ochrzczeni, panie redaktorze. Prawdopodobnie bierzmowani. Prawdopodobnie praktykujący. No bo kto ma być praktykujący, jeśli nie 65-latek czy 70-latka. O, i to było dawno, dawno temu, bo lat temu naście. Więc my zupełnie żeśmy rozbisurmaniliśmy się, jak rozpuściliśmy jak dziadowski bicz, i to wezwanie do postu. Dlaczego masz pościć? Ludzie średniowiecza i sobie kościoła mówią po to, żeby w twojej duszy Pan Jezus mógł zrobić porządek, żebyś usłyszał Jego głos, żebyś nie pozwalał rzeczom, rzeczom, przyjemnościom, pokarmom, troskom doczesnym, materialnym, finansowym, ekonomicznym, politycznym i tak dalej, rozrywkowym, wypełnić swojej duszy. Czyli to nie są śmieci. No, ja wtedy tym dzieciom, jak ta odpowiedź, co dzisiaj było na obiad, a był to popielec i to było w bardzo pobożnej wspólnocie, na to tego schabowego zarumieniłem się, zatkało mnie, ale potem mówię, a czy schabowy jest w popielec jakąś trucizną? No nie. No jakby był kura w rosole, kogut czy kaczka ze śliwkami. Czy to jest coś trującego, coś złego, ta kaczka? Nie. Kiełbasa w Wielki Piątek jest tak samo dobra jak tydzień wcześniej, czy dwa miesiące później, jeżeli jest świeża, jeżeli jest dobrze zrobiona, jest dobra. To jest dobro. Odmawiam sobie rzeczy dobrych, rzeczy godziwych, rzeczy nawet korzystnych czy rozwijających, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o jakiś film, czy jakaś aktywność sportowa, nawet jakiś mecz, bo ktoś jest kibicem, no i tam jakaś Liga Mistrzów czy coś. Odmawiam sobie rzeczy dobrej, i to kiedyś pamiętam z Pelplina, z seminarium, ksiądz, późniejszy arcybiskup warmiński Edmund Piszcz, myśmy na niego mówili Mundek, on był doktorem historii Kościoła, bardzo mądry człowiek, zrównoważony, taki łagodny. I on miał do nas egzortę, nas tam było pewnie wtedy gdzieś koło 180 tych kleryków w seminarium, na drugim byłem roku czy trzecim, i jeszcze przed Janem Pawłem to chyba było. I on mówi, rezygnujesz z rzeczy dobrej, z rzeczy smacznej, z rzeczy, którą stworzył Bóg, którą ci dał, rezygnujesz, żeby uzyskać rzecz lepszą. Czyli żeby w tej hierarchii dóbr, z których korzystamy, a najwyższym dobrem jest człowiek w porządku doczesnym. A więc, żeby to twoje człowieczeństwo, żebyś mógł wybrać rzecz jeszcze lepszą, pełne dobro, jedyne dobro, czyli Chrystusa, zrobić mu miejsce. Ojcowie Kościoła oczywiście w starożytności, średniowiecze mówi, jak pościsz porządnie, jak pościsz naprawdę, to odkładasz, to oszczędzasz, to nie wydajesz na rozrywkę, na coś tam jeszcze, na kino, na teatr, na koncert, na piwo, na zagrychę i na schabowego, to znaczy oszczędzasz. I wtedy twoja modlitwa, twoja relacja, bo właściwie w modlitwie chodzi o to, żeby człowiek stał przed Bogiem i wobec Boga żył. Ona wtedy, ty błyskawicznie rośniesz w tym zjednoczeniu z Chrystusem, ponieważ ty z tego, co zaoszczędziłeś, co odłożyłeś, z tego prawdziwego postu, który trochę cię kosztował, przez 40 dni składasz Chrystusowi dar, czyli jałmużnę ubogiemu. I z tym też mamy ogromny problem, dlatego że w miejsce chrześcijańskiego miłosierdzia, w miejsce chrześcijańskiej, katolickiej, czy prawosławnej, czy protestanckiej, ewangelickiej caritas, czyli takiego wspierania ubogich, które jest dyskretne, ale które działa i które jest skuteczne, czyli ofiarowanie na przykład kilkuset złotych komuś na wykup leków, ale w formie także angażującej. Otóż ja wiem, że tutaj niedaleko, w drugiej innej dzielnicy Torunia, mieszkają dwie mocno schorowane panie, stwardnienie rozsiane, no i druga staruszka i pod 90 i choroba goni chorobę, badania, zastrzyki i tak dalej. Ja wiem, że one tam są i ja sobie jako ksiądz robię taki zawsze, no tu kupuję, tam gdzie się gromadzę to wszystko, takie sterty, duże siatki i potem co jakiś czas jadę. I kiedy mi dziękują, ja mówię, nie, to ja wam dziękuję, bo ja zrobiłem to, co powinienem. Jak ja tego nie zrobię, to ja Pana Jezusa okradam, ponieważ ja zarabiam, jestem sam, stać mnie na wiele czy więcej, jako profesora uniwersyteckiego, ja mam obowiązek. Ja bym powiedział, przepraszam za wyrażenie, obowiązek. To jest moja powinność, żeby z tego, co należy się Chrystusowi, czyli Jego ubogim, przynajmniej tę część minimalną. I pan redaktor się zdziwi, bo ja się dziwiłem, jak czytałem, ponieważ głosiłem te rekolekcje i czytam kolejną rzecz, jeszcze gdzieś znalazłem jeszcze. To potem ja już w ogóle nie mam nic do powiedzenia, ponieważ oni w średniowieczu właśnie, duchowny powinien 1/3 swoich dochodów, przynajmniej 1/3, przekazywać na dzieła miłosierdzia, czy to będzie hospicjum, czy to będzie dom opieki, czy to będzie jakaś rodzina, czy to będzie właśnie jakieś wspieranie misji, powiedzmy, w Kenii czy w Tanzanii, czy to będzie wsparcie gdzieś wysłane na Ukrainę w bardzo konkretne miejsce, czy to będzie ofiarowany czas, czyli opieka nad kimś, troska o kogoś. Nieraz nie trzeba nic mówić, bo rodzic, bo tatuś czy mama wymaga całodobowej opieki i syn, czy córka, czy synowa, czy zięć, czy ktoś nie śpią, nie jedzą, tylko się opiekują latami, latami, latami. I to jest kapitalne, ale to jest człowieczeństwo. I teraz, kiedy głosimy post, kiedy mówimy o poście, to on ma zbawcze skutki, takie wznosi naszą modlitwę do Boga, daje jej skrzydła właśnie wtedy, kiedy jest to taki post, który pozwala także dać Chrystusowi, czyli zainwestować w życie wieczne, dzieląc się owocami swojej pracy czy swoich talentów. To jest tak wtedy, kiedy lekarz, jak czytamy gdzieś o jakimś lekarzu, że ja niedawno, bo byłem przez chwilkę w Warszawie w poniedziałek i w tym to dzieło pomocy Kościołowi na wschodzie i dostałem dwie książki wspomnienia księży, którzy tam pracowali, i lekarz lwowski, który właściwie jest święty, świecki człowiek, który profesor, wirusolog, który przez całe właściwie życie i potem potajemnie wyświęcony na księdza przez przez kardynała Wyszyńskiego chyba w 57 czy 8 roku, już nie pamiętam, i nikt nie wiedział, on do końca właściwie się ukrywał z tym kapłaństwem i nigdy tam, dopiero po, chyba w 89 czy 90 roku właśnie, kiedy Ukraina powstawała, w 91 ogłoszono, że on był księdzem, ale on za darmo udzielał porad lekarskich ludziom ubogim. On służył, mając jakąś tam pensję w tej sowieckiej Ukrainie, pracując jako lekarz, jako profesor, on miał miłość, on po prostu dla Chrystusa. I teraz, kiedy my mówimy o praktykach postnych, czy o tym, to właściwie w tym społeczeństwie nadmiaru post od pokarmów czy od napojów jest... Właściwie nie da się tego zrobić, ponieważ na każdym kroku ludzie obchodzą imieninki, urodzinki, jakieś rocznice i trzeba pójść na jakiś obiad, na jakąś kolację. Bardzo trudno jest, będąc człowiekiem, żyjąc w obfitości, nie dotyczy to oczywiście wszystkich. Mamy w Polsce, sądzę, kilkaset tysięcy osób, które nie dojadają, które nie mają na opał, które nie mają na prąd, które nie mają na leki. Myślę, że mamy więcej niż kilkaset tysięcy. Mamy na pewno, sądzę, około kilka milionów takich. Ale cała sztuka polega na tym, że ja nie szukam Chrystusa za górami, za lasami, tylko gdzieś pod ręką. Kogoś znam, o kimś wiem, bo to blisko, bo to w tej samej dzielnicy, w tym samym bloku, na tej samej ulicy, w tej samej wsi. Dyskretnie, zupełnie zapytam czy nie zapytam, obdaruję, co by było potrzebne, czy jakiś grosik, czy jakaś właśnie opieka, troska, odwiedziny, ta miłość. I to jest właśnie istotą postu, bo chodzi cały czas o Chrystusa. I to i jeszcze druga rzecz, bo ona nam ucieknie. Mianowicie ta formacja chrześcijanina do naśladowania Pana naszego, ona musi obejmować, powinna obejmować nie tylko to, co ja sobie wykoncypowałem, wymyśliłem, a to zrobię, a takie postanowienie wielkopostne, czy tam adwentowe, czy jakieś, to będę, tego będę unikał, tego sobie odmówię. Bardzo pięknie, ale są rzeczy ważniejsze i niezależne od nas. Bo na przykład ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, w iluś miejscach w swoich... Ja mam tutaj takie wyimki jego myśli z tych rozlicznych przecież wystąpień i książek i pomocy, które napisał dla całej wspólnoty ruchu Światło Życie, dla tej drogi. I on mówi tak: Jak ciebie stać na jakieś wyrzeczenie, jakieś ofiarowanie komuś, jakiś konkretny, bardzo trudny czyn, na granicy prawie heroiczności, to co się z tobą dzieje? No niestety jesteś w niebezpieczeństwie, ponieważ ja potrafię, ponieważ ja umiem. Ponieważ ja dałem ten 1000 złotych. Ja. Pycha. Pokusa pychy. I to wcale wtedy nie służy rozwojowi, byśmy powiedzieli, wzrastaniu w Chrystusie i dojrzewaniu w drodze z Chrystusem, tylko może to blokować zupełnie ten rozwój. W ogóle myślenie o sobie w kategoriach rozwoju to jest raczej sportowa taka dyscyplina. Natomiast trudno siebie samego ocenić. Robimy to oczywiście w rachunku sumienia, czytając czyjeś dobre teksty dotyczące tego, co nazywamy szeroko pojętą formacją chrześcijańską. Ale on mówi, to, co na ciebie spada, to, co przychodzi spoza nas, mianowicie krzyż, mianowicie choroba, mianowicie zło, No bo dzieciak czy wnuk schodzi na złe drogi. I babcia czy dziadek, czy tatuś, czy mamusia po prostu noszą krzyż. Latami, dzień po dniu, noc po nocy. W każdym pacierzu, w każdej chwili im się przypomina to wypieszczone, ukochane dziecko, które żyje bez Boga albo wbrew godności, tak jak się godzi człowiekowi. I to, co przychodzi spoza nas, to, co jest niechcianym, niezaplanowanym przez nas jakimś krzyżem, nieszczęściem, nazwijmy to złem, ciężarem, obowiązkiem, którego nie chcę, o tutaj powiedzenie naszego prezydenta, nie chcę, ale muszę. Otóż na nas przychodzą takie. Nieraz one nie muszą wcale przychodzić. One po prostu są. Te troski, które dźwigamy i które sobie uświadamiamy, dochodzi do nas jakaś wiadomość, jakiś, nie wiem, rzucę pierwszy lepszy, skandal w kościele. Ktoś się zbłaźnił albo ktoś popełnił jakąś ohydną rzecz i to nas wszystkich boli. I to jest naturalna reakcja, że ja się czuję dotknięty jako ksiądz, ja się wściekam. Ja mam ochotę płakać i kląć i mówić, co za łobuz, jakie nieszczęście. Dobra, ale to na mnie spada. Oczywiście bardziej się gorszę występkiem bliźniego niż swoim własnym, bo tak jesteśmy niestety przez skazę, zmazę pierworodną zdeformowani. Natomiast następny etap to jest taki, ja ten ból, ja to zgorszenie, ja to cierpienie, ja to oburzenie zamieniam w jakąś formę współofiarowania z Chrystusem, czyli przyjmuję postawę Zbawiciela. I dopiero wtedy dzieje się prawdziwy post, czyli dojrzewanie w Chrystusie. To, co ja sobie, ksiądz Blachnicki by powiedział, to, co ty sobie, Janie, postanowiłeś, to może być dobre. Ale jak tobie będzie się udawało, że ktoś nie pali papierosów, ktoś nie je słodyczy, ktoś tam coś innego, nie mówi brzydkich wyrazów, nie kłócę się z żoną, no cokolwiek, to będziesz sobie przypisywał i będziesz się głaskał i mówisz, ja jestem super, udało mi się, zobacz, Panie Jezu, jaki jestem wspaniały. Ty musisz mnie kochać po prostu. A poza tym, jakbyś mnie nie kochał, to ja sam jestem z siebie dumny i zadowolony. I widzisz, no tak bardzo mnie nie jesteś konieczny do tego wyzwolenia i zbawienia, ponieważ ja potrafię być dobry, doskonały, altruistyczny, kochający, cierpliwy, uczynny, ofiarny. To jest ja z siebie. Kult ja. I w tym momencie właśnie diabli wzięli cały wielki post. Natomiast to jest...
1: Ale ten kłopot, o którym ksiądz mówi, polega na tym, że nasza natura jest skażona i to jest działanie. My mamy jakby dwie natury, tak? Tę pierwszą, która gdzieś tam jest w nas i to jest ta święta natura. I ta druga, skażona, i teraz post jest przeciwko tej drugiej naturze. Przypisywanie sobie, jak to Ignacy mówił, goszczenie się w cudzym gnieździe, to jest właśnie zgodne z tą skażoną naturą. Więc to jest kolejny skandal, tak, że ja nie mogę być autentyczny. Ja muszę walczyć ze swoją skażoną naturą, a przecież jeśli będę autentyczny, to będę z nią zgodnie postępował i będę na pierwszym miejscu, tak? Czyli nowożytność jest po prostu skrojona na miarę skażonej natury, a wcześniej średniowiecze było skrojone na miarę natury tej pierwotnej, przed grzechem pierworodnym.
0: Tak, ale to jest jeden człowiek. Chrystus Pan przyszedł wyzwolić, zbawić człowieka z jego udziałem. I dlatego ta pokusa, że ja sam, albo że ja na pierwszym miejscu, ona się musi pojawić. Nie da się inaczej. Ja jestem jednością. Każdy człowiek jest z pewną jednością. Natomiast ważniejszy, i to ksiądz arcybiskup Piszczedyna mówił, ważniejsze jest przyjęcie tego, co spada na ciebie. I właśnie Wielki Post jest idealny do tego, żeby powiedzieć, dobra, no nie mogę od mojej choroby uciec. No panie redaktorze, no nie ma leków, które leczą na zawsze. Nie ma. Można tylko trochę podtrzymać, trochę spowolnić chorobę i tyle. No i co? I w momencie, kiedy ja chcę rosnąć, to ja muszę Panu Jezusowi pozwolić, żeby On mnie przemieniał. A to się dzieje wtedy najbardziej. Nie wtedy, kiedy ja sobie coś wymyśliłem, jakieś samo ćwiczenie, to jest bardzo pożyteczne, to jest potrzebne, ale rozstrzyga się rzecz, mam kulawy los, wszystko się zawaliło. Ja znam takie osoby, gdzie mąż sobie poszedł, jedno z dzieci żyje pięknie w Chrystusie, troje dzieci, no po prostu prawie nie ma idealnych pewnie rodzin na tym świecie, poza świętą rodziną, ale i tam bolało, bo dzisiaj świętego Józefa i musiało go boleć. Nie było mu lekko. Natomiast Bóg go postawił wobec próby. Natomiast przyjęcie tego kulawego losu, który jest udziałem naszych słuchaczów. Każdy ma, dźwiga jakieś brzemię, jakiś krzyż i nie ma żadnej recepty. I to drugie dziecko żyje bez sakramentów, żyje bez... praktycznie bez liturgii, bez Boga na co dzień. I to musi boleć mamę, czy tam tatę, czy kogoś. To życie związane z taką odpowiedzialnością i teraz przyjęcie, powiedzenie Panie Boże, tak, to się stało, to jest zło. Ja nie mam na to bezpośredniego wpływu. Ja Ci to moje cierpienie duchowe ofiaruję codziennie, bo jest Wielki Post, łączę to z Twoim krzyżem. Tu jest chyba ważniejsza nawet od bardzo konkretnych postanowień, wyrzeczeń, chociaż Kościół, Święty Matka Nasza w swoich modlitwach, zwłaszcza to wybrzmiewa w czasie mszy świętych w tych tak zwanych kolektach, czyli w modlitwie mszalnej tej pierwszej módlmy się celebrans i tam jest zawsze, żebyśmy przez post i potem w prefacji, przez post cielesny, czyli jednak pozbawianie siebie dobrowolne jakiegoś dobra, byli bardziej otwarci, dyspozycyjni, można powiedzieć poddani na łaskę, na obecność Chrystusa. No i z tego ma wynikać nasza większa miłość, czyli cierpliwość, dobroć, hojność, dobrotliwość, opieka, jakaś, byśmy powiedzieli, praktyczna dobroć i miłość, która wypływa z tego samego źródła, którym jest Chrystus. I właściwie to jest istota tego postu, czy w ogóle, a praktyki pokutne, praktyki postne, o chlebie i wodzie na przykład, no są cudowne. My być może, i znowu powiem, zdziwiłem się kiedyś, ponieważ ja, no gdzieś tam, o, na kulu, pierwsze moje zdziwienie, co to może być post. No z kaszubskiej rodziny, tam żadnych tańców, żadnego niczego. Tak sobie rosłem. Byłem księdzem, jest Wielki Post, no to tam coś się w ten popielec, jakąś rybkę, jakiegoś śledzia w cebulce, parę ziemniaków, kawałek chleba, powiedzmy tam z jakimś serkiem czy coś, czy z jajkiem. No takie coś, no to popielec. I doznałem wstrząsu i moi koledzy chyba też, kiedy przyjechał jakiś zakonnik prowadzić na kulu dla księży, którzy są na studiach doktoranckich i zakonników, nas tam wtedy było 200 z całej Polski, pewnie w tym konwikcie, i mamy rekolekcję. I pierwszy dzień rekolekcji ten ojciec, nie pamiętam jak się nazywał, mówi, żeby były owoce, to proszę was, moi bracia, żebyście dzisiaj pościli o chlebie i wodzie. Ja sobie pomyślałem, co to jest o chlebie i wodzie, w ogóle o co chodzi? No idziemy do refektarza po tej porannej nauce i juczni, a tam na stole stosy kromek chleba i dzbany z wodą. No po prostu zawrzałem oburzeniem. My tutaj płacimy, a oni nas tutaj suchy chleb i woda. W ogóle co to jest? To jest skandal. I szemrałem głośno. Ale zjadłem ten kawałek suchego. Ja po prostu byłem w szoku. Jak można w ogóle coś takiego? I potem dopiero po obiedzie jakoś do mnie dotarło, że chyba coś w tym jest. I po tamtym szoku znowu, ja o chlebie i wodzie tylko powiedzmy tam parę razy mi się udawało Wielki Piątek czy coś jakoś przetrwać, ale dopiero jak te rekolekcje czy coś. I od tamtej pory, jeżeli to przypada w jakiś taki popielec czy coś, to ja wtedy mówię, słuchajcie, zróbmy coś, żeby z tego Słowa Bożego, które my tutaj przeżywamy, coś było. Żeby to owocowało. My nawet tego nie musimy widzieć, ale to będzie owocowało, jak to nas trochę zaboli. Ofiarujmy jutro, kto może, post o chlebie i wodzie. Taki ścisły, taki, gdzie troszeczkę człowiek odczuwa, że go tam zsie i w głowie się trochę kręci. Ja nie mogę o chlebie i wodzie, bo nadkwasota, więc ja wtedy płatki owsiane sobie parzę na gęsto i z jakąś maślanką po łyżce przez cały dzień ten niecały litrowy tam kubek tego gęstego tam sobie zjem i przetrwam. Ale ja wtedy wiem, że to idzie w parze, że to nie jest tak, że samo słowo będzie działało albo że tylko modlitwa zadziała. Nie. To trzeba łączyć. Te skrzydła, o których mówi święty Augustyn, daj swojej modlitwie skrzydła, czyli z jednej strony post, a z drugiej jałmużnę, która z tego postu, z tego samo. I teraz jak człowiek pości, powiedzmy tak w miarę szczerze, pojawi się prędzej czy później świadomość, że na świecie są głodni ludzie, głodni chleba. I głodni serca, głodni zainteresowania, głodni dobrego słowa, głodni tej chrystusowej radości, która w nas jest. I dopiero wtedy znowu to nie my, tylko Chrystus w nas czy przez nas. A ta rzecz jest nigdy nie do końca, ona się nie da zrobić tutaj do końca. Po prostu jesteśmy w drodze.
1: Czyli z tego, co ksiądz mówi, starość się najbardziej Bogu udała, bo jest kenozą. Bo jest kenozą.
0: Tak, odziera nas. I dlatego święty Jan Paweł II zawsze do tych, jak odwiedzał, pan redaktor zna tę historię lepiej niż ja pewnie, gdziekolwiek podróżował, to zawsze chciał się spotkać z cierpiącymi, z chorymi. Czy to było więzienie, czy to był dom opieki społecznej, czy to był szpital, czy to było hospicjum. I on wtedy do nich mówił, tam przytulał, błogosławił, rozmawiał, ale zawsze im mówił jedną rzecz. Nie zmarnujcie żadnego cierpienia, żadnego krzyża. To jest to co nam ten ksiądz arcybiskup późniejszy piszczy Edmund mówił, to co przychodzi spoza nas, no jesteś na wózku, jest czas buntu jest, i nie mogę, ja jestem niepełnosprawny, ja nie mogę sam o siebie zadbać, jest dany na łaskę i niełaskę innych. Jakie to musi być na początku dramatyczne i oburzające i jak do buntu łatwo tutaj ale dopiero wtedy, kiedy człowiek to odda Bogu, dzieją się cudowne rzeczy. I być może nasz świat ciągle jeszcze istnieje i jeszcze nie ma zagłady atomowej czy innej, dlatego że są ludzie, którzy właśnie w ten sposób niosą go ku Bogu, właśnie przez ofiarowane cierpienie, którego sobie sami nie zadają, tylko je biorą i przyjmują i z Chrystusem niosą.
1: I w ten sposób pożegnał się z Państwem ksiądz profesor Jan Persson, a my spotkamy się w Wielkim Tygodniu. Mam nadzieję, będziemy się umawiali. Dziękuję serdecznie za dziś. Z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze, przychodzimy tutaj, żeby Ciebie chwalić, Panie. Daj nam, Panie, Twój pokój w nasze serca. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że stałeś się człowiekiem. Prosimy Cię o światło, oświetl nasz umysł. Duchu Święty Boże, namaść nasze serca, byśmy potrafili być Twoimi świadkami. Boże w Trójcy Jedynej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy tutaj do nas, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ewa. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Po 30 latach poza krajem, jak widzisz Polskę dzisiaj?
1: Zawsze przeżywam moją wizytę w ojczyźnie i zawsze serce ekstra pika. Zawsze są łzy, które zaciskają gardło, bo Polska jest moją ojczyzną, ale Szwecja jest krajem, w którym mieszkam i tam jest mój dom, ale dusza polska i serce polskie.
0: Czemu wyjechałaś?
1: Nie planowałam mojego wyjazdu. Nagle stały się takie okoliczności przez stan wojenny i trudny był powrót z powrotem. Nie było tak łatwo.
0: Kiedy miałaś lat, jak wyjechałaś?
1: 16,5. I nie było w tych czasach tak łatwo. Po prostu nie było łatwo, że byłam niepełnoletnia. Władze szwedzkie wystąpiły z konkretną propozycją w trosce o mnie i z obawą, że skoro jest stan wojenny w Polsce, nie mam kontaktu z rodzicami, też nie jest gwarancja, że moi rodzice są przy życiu. I zadali mi pytanie, co zrobię, jak wrócę, jeśli nie mam rodziców, gdzie będę? Czy to będzie w ten czas dom dziecka, co się mną zaopiekuje? Więc nawet nie liczyłam się na taką reakcję i wystraszyłam się tej prawdy. Oczywiście powiedzieli, że zagwarantowali troskę, opiekę, pobyt stały dostałam bardzo szybko, nawet nie prosząc o to, ale oczywiście nie byłam pełnoletnia w tym czasie, więc pozwoliłam opatrzności Bożej się kierować i przyjęłam to, że w ten sposób, w jakiś sposób Bóg czuwa nade mną. Oczywiście nie miałam żadnej gwarancji, że rodzice byli przy życiu, oczywiście, że byli, ale kontakt był zerwany i nie było naprawdę w ten czas, w tych czasach to było dużo trudniej niż na dzień obecny. Łatwo mówić po fakcie, co można by było zrobić, ale tak nie było.
0: Miałaś 16 lat.
1: Tak, 16,5 i okoliczności były trudniejsze.
0: Doszłaś do wniosku, że na razie tak jest lepiej.
1: Tak.
0: Byłaś blondynką wtedy?
1: Tak. Jestem blondynką, byłam blondynką, jestem blondynką.
0: Czy ta wiara, o której mówisz, wtedy również była ważna w twoim życiu?
1: Tak, kontrasty między moją ojczyzną, gdzie Polska jest krajem katolickim, a Szwecja jest krajem protestanckim, były ogromne. Na początku nie rozumiałam tego. Byłam młodziutką dziewczyną dorastającą i wszystko odbierałam przez pryzmat oczu młodej dziewczyny. Kontrasty były ogromne. Wydawało mi się, że w Szwecji wszystko jest oczywiście inne, inna kultura, inna mentalność i nagle wszystko było dozwolone. Problemy były i napiętrzały się z roku na rok. Wpadałam w pułapki społeczeństwa, które było ateistyczne i to życie nie było dla mnie takie łatwe. Miałam luźne związki z chłopcami i kiedyś po paru latach, kiedy w końcu spotkałam moich rodziców, zaczęliśmy rozmawiać i mama do mnie mówi, to nie jest korekta, żyć, mieć luźny związek z chłopcem, bo tak nie należy. Natomiast ja nie rozumiałam tego i nie rozumiałam tego przykazania, co to znaczy nie cudzołóż. Więc dla mnie autorytetem w tym czasie był ksiądz. A ksiądz nawet w Szwecji powiedział, że katolicki to był ksiądz, że lepiej spróbować związek przed małżeństwem niż sobie komplikować sprawy. Więc kiedy po kilku długich latach nagle spotkałam się z moją mamą i zaczęłam prowadzić te dyskusje, nie był to łatwy temat. I dla mnie autorytetem był ksiądz. Ja mówię, mamo, ksiądz wie lepiej. Wiesz, tu jest inna kultura. W Polsce może jest taki rygor. I to Bóg jest miłością, to nie jest nic z tym złego, bo sakrament małżeństwa jest poważny, a taki wybór też jest dla mnie poważny. Więc
0: zgrabnie stało wszystko na głowie.
1: Tak, i to nie było łatwe, więc...
0: Ale wcześniej, jak wyjeżdżałaś z Polski, byłaś osobą wierzącą.
1: Tak, byłam osobą wierzącą.
0: Z jakiego środowiska wyjechałaś? Miasto, wieś?
1: Ze Świnoujścia. Wyjechałam ze Świnoujścia i byłam praktykującą katoliczką, ale oczywiście przyznaję, że...
0: W rodzinie miałaś rodzeństwo?
1: Tak, brata, siostrę, mama, tata.
0: Chodzili do kościoła co niedziela?
1: Mama tak, tatuś nie był praktykujący ze względu na sytuację polityczną, jaka była, ale dbał o to, żebyśmy my byli wychowani po katolicku. W każdym bądź razie czas pierwszych 10 lat był wielkim problemem dla mnie w Szwecji, dojrzewania do wiary, poznawania wiary od początku. Jako młoda dziewczynka na przykład przykazania Boże inaczej rozumiałam, inaczej byłem przedstawiony na katechezie, może tak skromnie wytłumaczone, kiedy w okresie dojrzewania jako młoda dziewczyna chciałam poznać prawdę o Bogu. Miałam wielkie pragnienie i pragnienie rodziło się z roku na rok przez konflikty, z którymi się spotykałam. Widziałam, że w moim życiu, mimo to, że dawałam sobie radę, żeby żyć i żeby przeżyć, ale była jakaś pustka i czegoś mi brakowało.
2: W czasie przed wyjazdem?
1: Już w Szwecji. Przez pierwsze 10 lat w Szwecji był to po prostu wielka była turbulencja w moim życiu. Były wielkie problemy, problemy z akceptowaniem się w nowym kraju, osiągnięcia, zrealizowania swoich planów zawodowych, szkoła, nauka języka, mieszkanie, stworzenie swojego gniazda domowego. W każdym razie tak samo równolegle przez niepowodzenia prywatne miałam wielkie pragnienie Boga i pragnęłam Boga, pragnęłam prosić Pana Boga, aby udzielił mi tej łaski, abym poznała prawdę o sobie i aby mi Bóg dał takie światło, żebym poznała prawdę taką, jaką jestem naprawdę. Nie tak, jak ja siebie odczuwam i widzę, tylko jak Bóg mnie widzi. I co to znaczy być katoliczką i jak żyć naprawdę tutaj na tym świecie, żeby po śmierci uzyskać życie wieczne, żeby umieć przejść stąd do wieczności. Spotykałam różne panie, które były starsze, które modliły się na różańcu i pytałam się tych pań w Sztokholmie, dlaczego pani się modli właśnie na różańcu? Co to oznacza ta modlitwa? A no wie pani, pani Ewo, tak mnie mamusia i tatuś nauczyli, tak się modlę i tak wypoczywam sobie na tej modlitwie. No dobrze, stawiam pytanie, ale co dalej? Czy ma ta modlitwa jakieś głębsze znaczenie? Dlaczego jest właśnie ona taka ważna? Wiele nawet starszych kobiet, które miały 60-70 lat, nie umiały mi dać odpowiedzi. No więc powiedziałam sobie, każdy ma jakieś przyzwyczajenia i różne modlitwy. Od poniedziałku do niedzieli to jest właściwie 7 dni w tygodniu. Kogo nie spotkam, każdy ma absolutnie inne modlitwy na każdy dzień. I ja mówię, Panie Boże, ja też pragnę się modlić, ale nie wiem, jak się modlić, jaki mam mieć program modlitw. Pragnę być Ciebie blisko, pragnę naprawdę poznać, co to jest grzech, które przykazania łamię i na czym one w ogóle polegają i jak żyć, żeby iść drogą świętości. Spytam ludzi, ludzie nie potrafią mi konkretnie odpowiedzieć, stawiam krótkie pytania, nie mogę nawet otrzymać krótkiej, konkretnej odpowiedzi. Więc to był dla mnie wielki dramat w moim życiu. I powiedziałam do Boga Ojca, Ojcze, ja tak zazdroszczę ludziom, którzy żyli w 1917 roku, kiedy Matka Boża odwiedziła Fatimę. Oni musieli przeżyć niebiańską radość. Ja w tym roku jeszcze nie żyłam. Urodziłam się w 64, więc dużo lat minęło, ale dam Ci jedną obietnicę, że sprzedam najcenniejszą rzecz, jaką mam w domu, za cenę jednego biletu. Okrążę całą kulę ziemską, aby wyjechać na spotkanie tam, gdzie Matka Boża się objawia. Jeśli jest gdzieś takie miejsce na świecie w tym czasie, kiedy ja żyję, bo ja tak bardzo pragnę Ciebie i pragnę się modlić i pragnę być prawdziwym dzieckiem Bożym, ale nie wiem, jak to uczynić. I pytam się ludzi i Ty mnie widzisz i Ty wiesz, że ja robię starania, ale nic mi nie wychodzi. Ich odpowiedzi mnie nie zadowalają. Ja mówię, Boże, Ty chyba widzisz, jak ten świat się przewraca do góry nogami. Każdy ma swoje teorie. Każdy z nas pięknie deklamuje teksty z Pisma Świętego. Mówią, a robią co inaczej. Ja pragnę, aby moja wiara była zdrowa.
2: Skąd to pragnienie takie?
1: Po prostu było...
2: Miałaś już dość z tego życia?
1: Nie wiem. To pragnienie było. Ja od dziecka, jak pamiętam, byłam małą dziewczynką. Jak przychodziłam do kościoła, to miałam bardzo spontaniczny kontakt z Bogiem Ojcem i zawsze mówiłam, Ojcze Przedwieczny, tak Ciebie kocham, dziękuję Ci nawet za paczkę cukierków, których mój tatuś dzisiaj mi dał, bo to dzięki Tobie, to ta łaska od Ciebie. A czy możesz jeszcze tak pobłogosławić, bo jeszcze chciałabym mieć sukieneczkę i buciki. I tak zawsze ten mój dialog był, jak pamiętam, od dziecka bardzo spontaniczny w relacji do Boga Ojca. Dla mnie Bóg Ojciec był Ojcem, który był potężny, troskliwy i pełen miłości i współczucia. I taki miałam obraz Boga Ojca od dziecka. Czciłam, kochałam Matkę Bożą, Pana Jezusa, Ducha Świętego, ale bezpośrednio, można powiedzieć, omijałam w kolejce całą Trójcę oprócz Boga Ojca, a Bóg Ojciec był, sama nazwa skierowała na to, że był dla mnie Ojcem i On musi mnie wysłuchać. I ja się czułam bardzo bezpiecznie w Jego objęciach.

0: Pewnego dnia w 1997 roku, 3 maja, wyszłam na plac tak zwany Kungsträdgården w Sztokholmie. Było to święto, świętowaliśmy, mieliśmy Polski Dzień w Sztokholmie, przedstawienie polskiej kultury, polskich naszych tradycji. I tam spotkałam dwóch Polaków. Jeden z nich bardzo mi zwrócił na siebie uwagę swoim zachowaniem w tym tłumie. Podeszłam do tego człowieka i widziałam, że był inaczej ubrany. Po jego twarzy było widać jakieś cierpienie, głębokie przeżycie. Podeszłam do tego człowieka i się zapytałam, skąd jesteś? On mówi, że jestem Polakiem z Polski, ale przyjechałam właśnie z Meczugorje. Ja mówię, a co to jest to Meczugorje? Nie słyszałam nigdy o takim mieście. Mówi, Meczugorje jest to miejsce, gdzie prawdziwie Matka Boża się objawia pod tytułem Królowej Pokoju. Ja mówię, naprawdę? On mówi, proszę Panią, ja naprawdę wierzę, że Matka Boża prawdziwie się tam objawia, bo byłem złym człowiekiem. Na oczach ludzi paliłem pieniądze, bo miałem tak ich dużo, że chciałem pokazać, że pieniądz dla mnie nie ma wartości. I paliłem te pieniądze na oczach biednych ludzi. A oni czuli głód, a ja nie umiałem im dać tych pieniędzy, tylko paliłem. I kiedy usłyszałem o Meczugorje, też się buntowałem, nie chciałem, ale wiedziałem, że rozpada mi się małżeństwo, żona mi groziła rozwodem, że zabierze mi dziecko, że musiałem się zmienić. Ludzie siłą mnie zabrali do samochodu i pojechaliśmy do Meczugorje. Poczułem w sercu wielką radość i nagle światło Ducha Świętego przyszło do mojej duszy i zrozumiałem moje błędy i naprawdę pragnę, aby Pani tam też pojechała. Więc...
1: I tak mówi facet na placu spotkany, pierwszy raz tak, zobaczony.
0: Tak, i bardzo dziękowałam. Zrozumiałam, przez kontakt z tym mężczyzną zrozumiałam, że Bóg Ojciec prawdziwie wysłuchał mojego pragnienia spotkania się z Matką Bożą. Byłam bardzo szczęśliwa. Już w tym momencie poznałam radość w sercu, że prawdziwie Matka Boża tam musi odwiedzać to miejsce. Bo jakby było możliwe, żeby człowiek, który jest tak zły, który o sobie tak sam mu opowiedział, mógłby nagle się zmienić. To musiała być łaska z nieba. Więc zaprosiłam tego Pana, aby przyszedł do mnie odwiedzić mnie do domu i na pół godziny nie chciałam nadwyrężać go czasem i powiedziałam, że będę skromna i konkretna w pytaniach, czy mógłby złożyć wizytę w domu i chciałam dowiedzieć się więcej na temat tego miejsca, szanując jego czas, że spotkaliśmy się publicznie. Na drugi dzień przyszedł ten Pan do mnie do domu i powiedział mi króciutko o swoich własnych przeżyciach, jak bardzo się zmienił. Ja mówię, chciałam tylko wiedzieć, gdzie jest ten adres. On mówi, proszę Panią, ja nie wiem, gdzie leży Meczugorje. Gdzieś na południu Jugosławii mnie tam po prostu zawieziono. Więc ja miałam wielki dylemat, jak znaleźć Meczugorje. Więc wzbudziła się we mnie wielka ufność i powiedziałam sobie, Matko Boża, jeśli Ty prawdziwie tam się objawiasz, to ja pragnę Ciebie pomoc, abyś stawiała na drodze ludzi, którzy mi wskażą ten kierunek, bo ja nie wiem, gdzie to na mapie leży, ale ślepo idę za Tobą. I proszę o jeden znak, bo zrozumiałam, że Pan Bóg dał mi serce, w którym mogę rozważać i dał mi rozum, abym była rozsądna. I powiedziałam, jeśli Matka Boża tam prawdziwie jest, to prosiłam ją, aby w sercu dała mi poznać niebiańską radość jako na znak, że ona prawdziwie tam się objawia.

Dużo osób mnie odradzało, aby mnie jechała, powiedzieli, że Kościół jeszcze nic się nie wypowiada na ten temat. Ja mówię, nie szkodzi. Ja mówię, zobaczcie, jak długo żeśmy czekali, jeśli chodzi o Fatimę. Wiele ludzi już zdąży umrzeć. Ja mogę umrzeć jutro, a ja potrzebuję tej Bożej radości i pomocy, bo ja chcę poznać prawdę o sobie. Ja chcę wiedzieć, jak mnie Bóg widzi i poznać prawdę, bo nie ma nic piękniejszego, jak być szczerym wobec samego siebie. I powiedziałam, muszę zaryzykować. I przypomniała mi się ta obietnica, że złożyłam Bogu Ojcu obietnicę, więc miałam bardzo drogocenny zegarek. Ten zegarek dostałam od kogoś w prezencie. Kosztował w ten czas $4000. I ja powiedziałam, Boże Ojcze, ja nie chcę tych $4000. I ja obliczyłam, ile mi kosztuje bilet i podróż do Meczugorje. I za tą cenę tylko chciałam sprzedać. Więc oczywiście kupiec się znalazł bardzo szybko. Dotrzymałam obietnicy i pragnęłam przyjechać do Meczugorje. Jechałam 24 godziny. Całą dobę jechałam. Oczywiście były tablice, gdzie były pola naminowane, żołnierze z karabinami, kontrola w autobusie non-stop, wyprowadzanie ludzi z autokaru. Nie było łatwo. Moja podróż była trudna, ale nie bałam się. I pierwszy raz zaczęłam modlić się tak gorąco na różańcu. Bo sobie pomyślałam, jeśli ja jadę do Meczugorje, ja muszę się wyspowiadać. Ja chcę przeżyć generalną spowiedź całego mojego życia. Przecież na pewno to jest koszmar i dramat. Jeśli Pan Bóg odkryje prawdę i pokaże, jak On mnie widzi, no to

Jeszcze go nie znałam. Ojciec Arkadiusz Smoliński, który później był przez wiele lat moim kierownikiem duchownym. Widziałam człowieka bardzo poważnego, o siwym włosie z wielką, długą brodą. Spowiednik, zakonnik, który był eremit, pustelnikiem. I każdy, niektórzy się tak bali, ale niektórzy mówili, że to jest bardzo głęboko uduchowiony kapłan, więc już mnie tak gospodyni postawiła w tej kolejce. Ja bym chciałam zwiedzić tutaj tą wioskę dookoła. Gospodyni konkretnie postawiła mnie przed konfesjonałem. No niech tak będzie. Wchodzę do konfesjonału i zaczynam rozmawiać z tym kapłanem po polsku, modlić się. I nagle przeżywam cud. Że podczas spowiedzi głos kapłana nagle zniknął. Kapłan miał głos, można powiedzieć, barwy basu, gruby, ciężki. Był to spowiednik, który miał około 80 lat. Mówił bardzo powoli, wyraźnie, z amerykańskim akcentem. Nagle w pewnym momencie głos znika. Nagle ciało i postawa kapłana się zmienia i przychodzi głos o barwie tenoru, można powiedzieć. I nagle zrozumiałam, że sam Jezus Chrystus do mnie przemówił. I w tym momencie miałam prywatne objawienie.

I moja spowiedź była piękna, najpiękniejsza spowiedź w całym moim życiu. Pan Jezus, jak na ekranie w kinie, pokazał mi wszystkie moje grzechy, grzechy z przeszłości. I pierwszy grzech, jeśli można tak powiedzieć, popełniłam, jak miałam 5 lat. Bo choć nie mówię o grzechach oficjalnie, ale tak naprawdę dzieci poznają świat przez rodziców. Kiedy rodzice na przykład przeklinają, dziecko nie zdaje sobie sprawy, coś powtarza. Pan Jezus pokazał mi wszystkie moje grzechy i w tym momencie zrozumiałam wszystkie 10 przykazań Bożych, na czym one polegają, jak się spowiadać. Najpiękniejsze było to podczas tej spowiedzi, kiedy Pan Jezus powiedział do mnie: witam Cię, Ewuniu, i dziękuję, że przybyłaś do Medjugorje tak prędko. Moja matka czekała na Ciebie i ona Ciebie tutaj zaprosiła. Bądź dobra i miła i pozwól się jej prowadzić. To ona przyprowadzi Cię do mnie. Rozmowa ze Zbawicielem podczas tej spowiedzi, podczas tego prywatnego objawienia, prawie trwała 60 minut. W tym momencie w ekstazie straciłam czas, nie słyszałam żadnych dźwięków z zewnątrz, pomimo to, że był hałas, bo to było na zewnątrz. Nie miałam poczucia ani miejsca, ani obecności ludzi, dźwięków, koloru, ani czasu. Takie było moje przeżycie. Od tamtej pory spowiedź święta stała się dla mnie bardzo ważnym momentem w moim życiu. Dzisiaj spowiadam się regularnie. Wybrałam jeden dzień w tygodniu, piątek, jako dzień spowiedzi. I dzisiaj moja spowiedź polega na tym, że najpierw modlę się za kapłana. Modlę się bardzo dużo, światło Ducha Świętego dla kapłana, który będzie mnie spowiadał. A później modlę się za siebie, o tą łaskę, prosząc Pana Boga, Pana Jezusa, o łaskę przypomnienia mi grzechów i słabości, z których On pragnie, abym się wyspowiadała. Przeżywam spowiedź, bo zrozumiałam podczas tego prywatnego objawienia, jak ważna jest spowiedź, na czym ona polega. Nie polega spowiedź święta na tym tylko, żeby wyznać grzechy, bo zrozumiałam w ten czas, że Pan Jezus zna wszystkie moje grzechy, ale On pragnie wiedzieć, dlaczego je popełniłam. Pan Jezus pragnie, aby człowiek był szczery. Kiedy brak szczerości w sercu człowieka, w ten czas są wielkie konflikty, nieporozumienia między ludźmi, ale szczerość jest bardzo ważna. Przyznać się przed samym sobą, bo człowiek człowieka może oszukać, ale człowiek Pana Boga nigdy nie oszuka. Pan Bóg nas widzi zupełnie inaczej, niż my oceniamy sami siebie. Zrozumiałam, że spowiedź święta jest też bodźcem, aby zrobić krok do przodu na drodze duchowej. Spowiedź święta jest momentem łaski uzdrowienia mojej duszy, łaski uzdrowienia mojego serca, nawet i w chorobie. I też przeżyłam kilka uzdrowień, kiedy miałam bardzo silne bóle kręgosłupa. Tak silnie wierzyłam, że w konfesjonale jest działanie Ducha Świętego i prosiłam o tą łaskę, bo wybierałam się też na pielgrzymkę do Medjugorje. Bóle kręgosłupa były tak silne, że już nawet morfina mi nie pomogła, ale

powiedziałam, idę do konfesjonału z tą silną wiarą. Więc dzisiaj spowiedź święta po tym spotkaniu wywarła na mnie tak ogromne znaczenie i jest to przeżycie, które będę pamiętała do końca życia.

0: Ciekawe, co kapłan robił przez tą godzinę.
1: Ja później miałam rozmowę z ojcem Arkadiuszem Smolińskim i się pytałam, przypominałam mu te fragmenty z dialogu, on mówi, no co ty mi mówisz, o co ty mnie oskarżasz? On miał do mnie duże znaki zapytania, mówi, ja ci coś takiego mówiłem, ty ze mną rozmawiałeś, ale co ty mówisz? Ja mówię, no tak, no ksiądz mi mówił o tym grzechu, o tamtym, ja z tobą rozmawiałem? No wiesz co, ja, to był kapłan, który ma wiele darów Ducha Świętego i dialog był bardzo śmieszny, dlatego, że podważał moją prawdomówność i w ogóle był zaskoczony, nie chciał w to wierzyć, mówi, absolutnie nie. Mówi, jak możesz podważać to i wmawiać mi coś, czego ja nie mówiłem? Był bardzo zaskoczony, ale później się uśmiechnął i ja powiedziałam, ojcze, ja jedno tylko pamiętam, że i zrozumiałam, że ja miałam prywatne objawienie, że pod habitem kapłana w konfesjonale siedzi prawdziwie Jezus Chrystus. I on mówi, tak, to prawda, to jest jedyne wytłumaczenie, dlatego że kapłan w tym momencie nie miał zupełnie rozeznania, nic nie pamiętał, nie miał poczucia tak samo czasu i zupełnie tak, jakby to wszystko trwało w ciągu minuty. Później jeśli chodzi o Medjugorje w ogóle, ja uważam, że to jest bardzo dobrze, że Kościół na dzień obecny jest bardzo ostrożny w wypowiedziach, bo należy. Kiedy trwają objawienia, to Kościół czeka, kiedy one się zakończą. Ale dzisiaj ludzie w tej wiosce w Medjugorje tak się przyzwyczaili do Królowej Pokoju, że Matka Boża objawia się spontanicznie wielu osobom. Są wspaniałe łaski uzdrowienia. Są chorzy, którzy przyjeżdżają na wózkach inwalidzkich z pękniętymi kręgosłupami, gdzie już naprawdę medycyna nic nie może poradzić. Nagle ci ludzie wstają, podczas mszy świętej są uzdrowienia, wstają na wózkach i idą na własnych nogach do domu. Niewidomi odzyskują wzrok, chorzy na raka zostają uzdrowieni. Same działanie Ducha Świętego jest tak piękne, ktokolwiek tam przyjedzie do Medjugorje odczuwa wspaniałą radość, ciszę w sercu, nagle problemy znikają z jego barek, ciężar robi się mniejszy. I nawet jeśli one są i pozostają, kiedy się powróci do domu, widzi się ten optymizm i nadzieję. Ta piękna łaska nadziei daje naprawdę siłę duchową, powrót do modlitwy. Modlitwa jest naprawdę dla mnie dzisiaj ważna w życiu.
0: Właśnie. Jak się zmieniło twoje życie po przyjeździe z Medjugorje?
1: Po przyjeździe z Medjugorje było dla mnie też, nie było tak od razu bardzo prosta ta modlitwa, dlatego że jeszcze miałam wiele pytań do Matki Bożej. Miałam bałagan, w ogóle moje modlitwy były niepoukładane, więc postawiłam konkretne pytanie. Matko Boża, tydzień trwa 7 dni i proszę, pomóż mi zrobić porządek w moich modlitwach. Więc Matka Boża wskazała mi na przeczytanie wszystkich orędzi i modliłam się bardzo dużo do Ducha Świętego, aby Duch Święty mi w tym pomógł. Kiedy przeczytałam wszystkie orędzia, nagle zrobił się też porządek w moich modlitwach.

0: Na modlitwy poranne u mnie składa się modlitwa akt oddania się niepokalanemu sercu Maryi. Matce Bożej zawierzam wszystkie moje problemy i zapraszam ją, aby była królową mojego serca na każdy dzień w moim życiu. Modlę się za cały świat i cały świat polecam Matce Bożej, szczególnie tych, którzy w sposób szczególny działają i pomagają, Kościół Świętych, kapłanów, Ojca Świętego i wszystkich ludzi. Nikogo nie pomijam w modlitwie. Później modlę się do Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale modlę się też w sposób, jaki mnie sam Zbawiciel nauczył. Modlę się podczas tego prywatnego objawienia. To znaczy, że zaczynam, że pragnę z Panem Jezusem być jedno. Oddaję Mu moje myśli i proszę, aby moje myśli stały się Jego myślami. Uczucia serca Mu oddaję. Pragnę, aby On napełnił moje serce swoimi uczuciami, aby oczyścił moje serce ze wszelkiego niepokoju, aby mój duch był połączony z Jego duchem. Zapraszam Pana Jezusa, aby był moim świętym towarzyszem na dzień obecny, wskazał mi drogę i pomógł mi pełnić wolę Boga Ojca na dzień obecny i żyję dniem obecnym, z dzisiaj na jutro. To jest, później następna modlitwa jest, dużo modlę się do Ducha Świętego. Królowa Pokoju w Medjugorje mówi, że jest bardzo ważne, aby modlić się dużo do Ducha Świętego. Kto ma Ducha Świętego, ten ma wszystko. Więc trzecią modlitwą jest modlę się do Ducha Świętego, później do Michała Archanioła, następnie do mojego anioła stróża i później odmawiam, później modlę się, wierzę w Boga i odmawiam różaniec święty. Staram się odmawiać wszystkie cztery części różańca codziennie. Różaniec towarzyszy mi w pracy, w drodze do pracy, w chwilach wolnych, ale absolutnie rezerwuję czas. Codziennie uczęszczam we mszy świętej, codziennie rozważam przez 15 minut fragmenty Pisma Świętego i też nie otwieram Pisma Świętego bezmyślnie. Przed modlitwą należy być przygotowanym do modlitwy. Staram się prosić za wstawiennictwo Matki Bożej, Ducha Świętego Światło, o wyciszenie, abym w ciszy i w skupieniu zrozumiała tekst święty, przez który Pan Bóg pragnie mi coś powiedzieć. Rozważam króciutki tekst, abym to ziarno zasiała w moim sercu i cały mam dzień na to i dojrzewam i rozważam ten tekst przez cały dzień. W ten sposób wzrastam duchowo. Później, już powiedziałam, uczęszczam codziennie we mszy świętej. W każdy piątek chodzę na adorację Najświętszego Sakramentu. Spowiedź regularna w każdy piątek. Oczywiście Droga Krzyżowa w pierwsze piątki miesiąca. No i wieczorem nie kładę się spać, zanim Panu Bogu nie podziękuję za cały dzień. Każdy trud i cierpienie za wszystko. Zrobił się porządek w modlitwie, zrobił się porządek w moim życiu i nawet
1: co to
0: jeśli...
1: znaczy, zrobił się porządek w moim życiu?
0: Dlatego, że jakiekolwiek mam dzisiaj trudności, jakiekolwiek problemy mam, bo one będą nam zawsze towarzyszyły w naszym życiu codziennym, one są lżejsze, bo dzisiaj umiem współpracować z łaską Bożą. Dzisiaj umiem powierzyć moje troski, problemy Matce Bożej. Czasami problemy są nie do rozwiązania na dzień obecny i nie znam odpowiedzi, ani nie wiem, jak sobie poradzić. Więc uzbrajam się w cierpliwość i koncentruję się na tym, co na dzień dzisiejszy mogę zrobić.

0: A gdyby ktoś patrzył z boku na twoje życie, to co się zmieniło?
1: Zmieniło się bardzo dużo pod tym kątem, że staram się mało mówić, a dużo robić. Staram się przez czyn i moje życie i zmianę mojego życia wskazać na to, co to oznacza nawrócenie. Że nawrócenie to nie jest tylko zerwać z grzechem. Nawrócenie nie polega tylko zerwać z tym, co jest złe, co my ludzie tu na ziemi stawiamy, konkretnie definicję, to jest złe i to jest grzech. Nawrócenie dla mnie to oznacza dojrzewanie w łasce Bożej. To jest dojrzewanie do pełni. Nawrócenie jest to procesem, który trwa całe życie, przez całe moje życie ziemskie. Muszę dojrzeć aż do pełni w obecności Boga. To dla mnie jest definicja nawrócenia.
0: Ale tak na ziemię zejdźmy.
1: Tak.
0: Ktoś patrzył na ciebie przed Medjugorje i rok po Medjugorje.
1: Tak.
0: Widzi dwie różne osoby, dwa różne życia.
1: Oczywiście. Widzą
0: co się zmieniło?
1: Zmieniło się to, że mam więcej radości na twarzy, pomimo cierpień, pomimo choroby i umiem przeżyć cierpienie i choroby z radością. Kiedyś może większe miałam rozterki, większe kłopoty, bardziej może było widać irytację, zdenerwowanie. Nie miałam pokoju w sercu. Byłam roztargniona, rozproszona i zakłopotana. Dzisiaj, jeśli mam cierpienie, cokolwiek, umiem ofiarować je z radością, przyjąć z radością i w ciszy, w cierpieniu potrafię znosić to cierpienie w ciągu dnia, podzielić obowiązki, spotkać się ze znajomymi i tak samo pomimo mojego życia katolickiego uprawiam sport, wyjdę do restauracji, napiję się wino, bardzo lubię pić koniak do kawy po obiedzie. Trzeba umieć znaleźć balans we wszystkim. Modlitwa dla mnie to jest tak jak preludium, to jest wstęp na dzień dobry w ciągu dnia, aby uwielbić Boga i prosić Go o tą łaskę, aby mi pobłogosławił, sprostował ścieżki mojego życia, abym z tą radością wypełniła dzień. Być pobożnym, czy żyć blisko Boga, nie znaczy, że nie mogę pójść do kina, nie pójdę do teatru, na koncert, wręcz odwrotnie. Jestem osobą, która uwielbia uprawiać sport, lubię pływać, lubię żeglować, uwielbiam chodzić do opery, do teatru, czytam książki, podróżuję. Wszystko jest dla nas. Pan Bóg stworzył piękny świat i należy z niego korzystać. Ale jest ważne, żeby wiara była zdrowa, znaleźć balans w tym wszystkim. Zdarza się dzisiaj w ciągu dnia też, że koleżanki zajmują mi czas i czasami jestem poirytowana. Jeśli rozmowy są próżne, zapraszam ich do modlitwy, mówię, słuchajcie, nie odmówiłam dzisiaj różańca, to połączmy się razem. Ale jeśli jest ktoś, kto jest w cierpieniu, jest ktoś, kto potrzebuje mojej pomocy, w ten czas odkładam moje modlitwy, jeśli chodzi o różaniec czy inne koronki na przykład i służę bliźniemu. I to jest ta modlitwa. I bo dzisiaj mnie Pan Bóg potrzebował, aby nieść pomoc temu, kto jest chory, który cierpi i robię wszystko, aby uwielbić Jezusa w tym cierpiącym człowieku. Obojętnie, jakie troski on ma, ale nawet czasami życzliwe słowo, nawet to słowo nadziei może komuś przysporzyć radość w ciągu dnia.

0: czego nie ma z ludzkich pragnień, nie ma męża w moim życiu. Pragnę spotkać mężczyznę, z którym mogłabym na tych samych wartościach religijnych zbudować moje życie. W Szwecji jest bardzo trudno, aby te marzenia moje się spełniły, dlatego że temat dla ludzi, gdzie jest mieszanka w tym kraju ludzi z różnych części świata, o różnych religii, jest bardzo niezrozumiana. Więc jestem z tym ostrożna i naprawdę połączyć się, zbudować życie rodzinne tak, jak ja bym pragnęła, żyjąc orędziami Królowej Pokoju z Medjugorje i Pismem Świętym, nie jest takie proste. Więc z moich osobistych życzeń pragnęłabym poślubić mężczyznę, który by uszanował moją wiarę i praktykował ze mną i wspólnie modlił się na różańcu, aby była ta pełnia razem, bo człowiek jest stworzony, żeby żyć dla drugiego człowieka. To są moje pragnienia osobiste. Oprócz tego pracy. Jestem wykształconym kryminologiem. Przerwałam moją pracę ze względu na to, że miałam raka. Rak też był dla mnie wspaniałym doświadczeniem po odwiedzeniu Medjugorje, gdzie Matka Boża mówiła do widzki, wizjonerki o cierpieniu i powiedziała takie piękne słowa, że cierpienie jest wielką łaską dla człowieka. Kiedy Bóg zsyła cierpienie na człowieka, Królowa Pokoju mówiła: wy ludzie od razu się denerwujecie i narzekacie i mówicie do Boga: Boże, Boże, dlaczego mnie to nieszczęście spotkało? Ja jestem taki dobry człowiek, a ten sąsiad jest właśnie takim złym człowiekiem, że to jemu to nieszczęście powinno się przydarzyć. I Królowa Pokoju w ten czas do chorej Wicki powiedziała, że nie, tak nie należy mówić. Wasze serca są w ten czas zamknięte na działanie łaski Bożej. Otwórzcie swoje serca i powiedzcie: Ojcze, niech się stanie wola Twoja. Cierpienie jest wielką łaską, gdzie kiedy otwieramy nasze serca, przyjmujemy wolę Bożą, nawet w tym cierpieniu, Królowa Pokoju mówi, że nawet kiedy powiecie to słowo, to w jednej chwili Bóg może nawet udzielić łaski uzdrowienia. To może przyjść łaska uzdrowienia, łaska radości, łaska światła, łaska nawrócenia, różne łaski. I kiedy ja studiowałam kryminologię, przygotowałam się do pracy magisterskiej, dostałam kancer, czy po polsku mówi się raka. Lekarz do mnie powiedział, że jest to sytuacja beznadziejna i nie wiadomo, ile mi zostało czasu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: W ten czas miałam 37 lat. Więc ja miałam malutki różaniec, zawsze mam taką 1/10 różańca, którą sobie obracam. I przyjęłam tą wiadomość i powiedziałam, że jestem katoliczką i proszę mi tylko tego różańca z mojego łóżka nie odbierać. Niech on leży, nawet jak będę spała, czy będą mi podawali morfinę. Cierpienie było nie do zniesienia. Rak jest bardzo trudną chorobą, żeby zrozumieć cierpienie danej chorej osoby. Kiedy otrzymałam diagnozę, że mam raka i sytuacja jest beznadziejna,
1: od razu tak wprost powiedzieli.
0: Tak, tak. Już byłam po operacji, otworzyli mi brzuch i byłam po operacji i taka była decyzja. Powiedzieli, że nie wiadomo, czy jeszcze jedną operację będą musieli robić i że jest to złośliwy rak. Ja w tym momencie się uśmiechnęłam i po cichu w sercu powiedziałam tymi słowami: Panie Boże, dziękuję Ci za tą łaskę cierpienia. Niech się stanie wola Twoja. Daj mi tylko siłę i radość w sercu i pokój, abym miała wytrwać w tym cierpieniu i abym miała uśmiech i pogodę ducha, aby nikt, kto mnie przyjdzie, odwiedził, nie odczuwał, że jestem dla niego udręczeniem albo problemem, ale aby Twoja radość spłynęła i umiała się w tym cierpieniu dzielić radością, bo Ty jesteś Bogiem nadziei, Bogiem miłości. Ty mnie nigdy nie zostawisz. Niech się naprawdę stanie wola Twoja. Thank you.

0: I w tym momencie ofiarowałam te cierpienia Królowej Pokoju dla ratowania dusz i poprosiłam Matkę Bożą, że pragnę być tą ofiarą złożoną dla niej, aby przez moje cierpienie mogła wyprosić tyle łask, ile jest to tylko możliwe dla innych i ratowała świat. Odmawiałam, do tego dołączałam różaniec i naprawdę nie... Było mi ciężko skupić się na modlitwie. Po prostu budziłam się, dostawałam morfinę, spałam i tak zdrowaś Mario, już nie wiedziałam, którą dziesiątkę różańca odmawiałam, ale Matka Boża rozumiała, że moje cierpienie było bardzo trudne. Traciłam przytomność. Cierpienie były tak dokuczliwe, że z bólu traciłam przytomność. Lekarz mi powiedział, że muszę przez kilka lat zostawić moją karierę, moją pracę, bo jest rak tak złośliwy. Jest 200 gatunków raka. Powiedzieli mi, jaki miałam gatunek raka i ten rak wymaga spokoju. Przez 5-6 lat nie wolno mi było wrócić do pracy. Więc przyjęłam to i złożyłam to cierpienie Matce Bożej dla ratowania dusz. Po kilku miesięcy przychodzę do lekarza na kontrolę. Jestem już po operacji i nagle lekarz bada mnie i mówi, że nie ma śladu po raku. Rak znikł, nie ma śladu po operacji. I się pyta, czy ja mam...
1: Co to znaczy nie ma śladu po operacji?
0: Że wszystko jest tak zregenerowane w środku, tą część, którą mi operowali, że jest wszystko, ta część ciała jest zdrowa, kompletnie zdrowa.
1: Czyli coś, czego nie było już, tak?
0: Tak. I lekarz się pytał, sprawdzał, my mamy w Szwecji numery personalne, data urodzenia, 6 cyfr plus 4, czyli jest 10 cyfr i sprawdzał to moją datę, numery personalne, czy to jest ta sama Ewa. I się pyta, czy ja mam bliźniaczkę. Ja mówię, nie ma bliźniaczki, no ale myśmy ciebie niedawno operowali i ja ciebie osobiście operowałem i nie widać śladu, że ty miałaś raka. Więc ja się bardzo cieszyłam, że otrzymałam łaskę uzdrowienia i w ten sposób zrozumiałam, że Bóg mnie uzdrowił. Powiedziałam do tego doktora, żeby się nie denerwował i nie szukał w dokumentach drugiej Ewy, bo to jestem ja, tylko że jestem katoliczką, jestem osobą wierzącą i Bóg czyni cuda. Wierzę w mirokiel. I w ten sposób, korzystając teraz z tego, że jestem bezpośrednio w transmisji radiowej, pragnę pocieszyć wszystkich tych, którzy są chorzy, którzy cierpią i naprawdę, jeśli moje świadectwo może wam dać siły i otuchy, nie traćcie nadziei. Przyjmijcie swoje cierpienie jako wielką łaskę od Boga. Ofiarujcie to cierpienie Matce Bożej i weźcie różaniec do ręki w jej intencjach. Ofiarujcie swoje cierpienia, swoje rodziny, rodzice, którzy macie chore dzieci. Królowa Pokoju też daje wspaniałą poradę. Poradźcie chore dziecko Matce Bożej. Ona się zatroszczy o wasze dziecko, a wy weźcie różaniec do ręki. Módlcie się w intencjach Matki Bożej i jeszcze przyjdzie nadzieja na uzdrowienie. I naprawdę wiara czyni cuda. Żyć orędziami Królowej Pokoju z Meczugorje to żyć wielką nadzieją. Matka Boża przychodzi do Meczugorje jako Królowa Nadziei, Królowa Wielkiej Radości, która daje radość i nadzieję.

0: czego miałeś żyć przez te kilka lat?
1: Z czego miałam żyć? W Szwecji jest dobry system, jest ubezpieczenie, więc żyłam z ubezpieczenia, że miałam podstawy ku temu, więc opieka społeczna jest zapewniona, ale ja miałam swoje własne inne finanse, możliwości, więc nie byłam zależna. Dałam sobie świetnie radę. Teraz już jestem wyleczona. To moje, jak się mówi, na kontroli byłam, wszystkie
0: wyniki.
1: Wszystkie wyniki są bardzo dobre i lekarz powiedział, że teraz mogę wrócić do pracy. Oczywiście muszę zmienić kierunek pracy na troszeczkę spokojniejszy. I też byłam teraz w sierpniu w Medjugorje, żeby prosić Matkę Bożą o światło Ducha Świętego. I postanowiłam szukać pracy w więziennictwie. Tam jest też dużo
0: spokojniej.
1: Tak, dużo spokojniej. I w więziennictwie też są osoby, które potrzebują uzdrowienia. Też są ludzie, którzy mają chore dusze, chore serca. Im też należy pomóc. A w Szwecji jest o tyle fantastycznie, pomimo to, że to nie jest kraj katolicki, ale bardzo dużo stawia się na resocjalizację więźniów. I statystycznie jest udowodnione, że na 7 przestępców po rehabilitacjach, 7 nie po wyjściu z więzienia nie powraca do tego samego
0: przestępstwa. Na 10, tak?
1: Tak, na 10. Więc mają wspaniałe wyniki. I chciałabym się tam odnaleźć. Zobaczymy, na dzień obecny. Oczywiście, jak powiedziałam wcześniej, żyję z dzisiaj na jutro, jeśli to, co muszę wykonać. I wiadomo, że my ludzie planujemy swoje życie do przodu. Należy planować, ale poddaję się. Jeśli mi się zamknie furtka, to mówię, wola Boża, szukam dalej i pukam i nie tracę nadziei.
0: Najtrudniejsze doświadczenie po nawróceniu.
1: Najtrudniejsze doświadczenie po nawróceniu było, kiedy byłam w szoku, że nie rozumiałam 10 przykazań Bożych. Absolutnie inaczej interpretowałam je, a zarazem niezrozumienie i konflikty z osobami, które praktykują wiarę i były starsze ode mnie, gdzie w ogóle ani nie znały dobrze tekstów Pisma Świętego, ani sensu modlitwy. I później się efekt, rezultat moich odwiedzin i przyjazdów do Medjugorje był taki, że ja zaczęłam tłumaczyć starszym osobom, na czym polega modlitwa różańcowa i jak tłumaczyć Pismo Święte i jak żyć i jak się modlić. I to chyba mnie najbardziej bolało, bo mi się wydawało, że osoby starsze powinny być bardziej doświadczone, że one powinny mi coś przekazać, one powinny mnie szkolić w tym i dawać świadectwo i doświadczyć, ale jednak największym szokiem było, że wiele osób, które praktykuje wiarę katolicką, mają ślepą wiarę. Ich wiara jest absolutnie jednokierunkowa. A ja uważam, że wiara musi być zdrowa, trzeba mieć zdrowy rozsądek i trzeba się modlić naprawdę dużo do Ducha Świętego, aby mieć rozeznanie i tekstów Pisma Świętego, jak połączyć tekst z danego Pisma Świętego na dzień obecny, jak go rozumieć, jak żyć i jak współpracować z modlitwą i życiem i pracą na co dzień.

0: Nie masz pretensji do Boga, że ci męża nie daje?
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Uważam, że Pan Bóg ma program dla każdego człowieka i może nie dojrzałam do pewnych aspektów i wszystko w swoim czasie. Wola Boża. Uważam, że nic na siłę. Jak Pan Bóg ma dla mnie męża, ja go kiedyś spotkam i On mi go da, a jeśli do tej pory go nie spotkałam, to też wola Boża, bo Pan Bóg wie lepiej, co dla mnie jest najzdrowsze i najlepsze.
0: Ale czy samotność nie jest trudna?
1: Samotność jest trudna, oczywiście. Najprzykrze momenty w moim życiu to są chyba święta wielkanocne i Boże Narodzenie, kiedy znajomi kupują prezenty dla siebie nawzajem, mąż dla żony, rodzice dla dzieci. Chodzę po mieście i się zastanawiam, dla kogo mam kupić prezent. To są takie bolesne momenty. Mam grono przyjaciół, i którzy mnie oczywiście zapraszają, ale się tak czuję troszeczkę z boku, więc jest to takie cierpienie, ale przyjąłam to cierpienie i nie można sobie życia na siłę komplikować, bo można się naprawdę unieszczęśliwić.
0: Nie masz pokus, żeby wrócić do tego życia, które było przed nawróceniem?
1: Nie mam pokus, ale oczywiście uznaję, że jest bardzo ciężko wytrwać się w czystości. Oczywiście są pokusy, przychodzą. Rok czasu, dwa się wytrwa, oczywiście, że ten zły nas kusi na różne sposoby. W ten czas, kiedy mam problemy z wytrwaniem w tej czystości, staram się pościć o wodzie i chlebie. Post o wodzie i chlebie naprawdę daje mi siłę i moc wytrwania w pokusach. Nie zawsze jako osoba chora, nie można mi za bardzo, w ogóle chore osoby są zwolnione z postu o wodzie i chlebie, ale czasami proszę o tą łaskę w sposób szczególny i ta łaska przychodzi.
0: Najpiękniejszy moment w drodze z Panem Bogiem?
1: Kiedy Bóg pomimo moich grzechów i słabości, w tym momencie w konfesjonale, kiedy przeżyłam to objawienie osobiście z moim Zbawicielem, okazał mi dużo miłości i współczucia i zrozumienia na moje ludzkie słabości. Nawet nie wyobrażałam sobie, że Bóg może być tak miłosierny, pomimo to, bez względu na to, jakie grzechy w życiu popełniliśmy. On nam po prostu wybacza. I nauczyłam się współpracować z łaską, z miłosierdziem Bożym, że zawsze, codziennie, według słów siostry Faustyny, rzucam moje grzechy w przepaść miłosierdzia Bożego i proszę o łaskę przebaczenia. I to odczucie, jak bardzo Bóg nas kocha, kiedy my ze szczerą intencją przychodzimy do konfesjonału i chcemy wyznać nasze słabości i się szczerze przyznajemy przed Bogiem, nagle odczułam, że Bóg tak nas bardzo kocha, że tej miłości chyba, gdyby Pan Bóg chciał nam wlać swoją miłość w nasze serce, to ono by prawdopodobnie pękło. Bóg nas tak bardzo kocha i Jego miłość jest dla nas niezrozumiana. My nie potrafimy na ludzki umysł zrozumieć, jak potężna jest Jego miłość. Nie boję się dzisiaj przyznawać grzechów. Jak idę do konfesjonału, nie patrzę na to, że jest to człowiek, kapłan. Oczywiście wybieram sobie kapłana, do którego chcę pójść, bo mam taki wybór. Nie każdy kapłan może mi pomóc i mam prawo sobie wybrać, ale podchodzę z respektem, że pod płaszczykiem tego habitu jest prawdziwy Jezus Chrystus, który mnie bardzo kocha i On mnie najlepiej rozumie.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: W intencji wszystkich chorych.
0: Dobrze, jeśli możesz po szwedzku, Ojcze nasz.
1: Oj, ja się modlę po polsku.
0: Aha, a potrafisz jakąś modlitwę po szwedzku?
1: Raczej tak w kościele się modlę, ale staram się, żebym... Duch mój jest polski i czuję Boga lepiej, jak się modlę po polsku.
0: Więc po polsku, drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ewa. Pożegnaj się teraz z Państwem po szwedzku.
1: Jag vill tacka så jättemycket för att ni har lyssnat på mig. Jag önskar er lycka till och tappa inte hoppet. Czyli powiedziałam po szwedzku, że chciałam wam bardzo podziękować, że wyście mnie wysłuchali. Życzę wam wszystkiego najlepszego i proszę, nie traćcie nadziei.
0: Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

Ilekroć chrześcijanie przybywali do jakiegoś miejsca, rozpędzali mrok. Teraz mrok powraca. W ludzkiej naturze nie ma czegoś takiego jak próżnia. Gdy chrześcijaństwo zaczyna się wycofywać, zło zapełnia pustą przestrzeń. Dzięki kulturze i popkulturze okultyzm, ezoteryzm, satanizm jest już dzisiaj w naszych społeczeństwach traktowany jako coś normalnego. Współczesna cywilizacja kroczy drogą nakreśloną przez okultystę Aleistaira Crowleya. Naprawdę obrzydliwego człowieka. Duchowe doświadczenie bez Boga ostatecznie zawsze zamienia się w horror. A tym doświadczeniem bez Boga jest właśnie okultyzm, ezoteryzm czy satanizm. Co to znaczy, że chrześcijanie rozpędzali mrok? No wiadomo, że nie oni, tylko Bóg, który za nimi stał. Kiedy popatrzymy na religie będące przejawem ciemności, czyli na przykład demoniczna religia Azteków i Majów, krew niewolników, jeńców spływająca po stopniach piramid. Kiedy zobaczymy demoniczny lamaizm, tam nie dość, że demony są jakby jawnymi symbolami używanymi przez lamaistów, buddystów specyficznych, to czci się codziennie mnisi, którzy lamaistyczni, modlą się do bóstwa, którego wyobrażenie, już pomijam całą tę postać, ale on stoi na górze trupów i wszędzie płynie krew. Ilekroć chrześcijanie przybywali do jakiegoś miejsca, rozpędzali mrok. Kto powie mi, że religia Majów czy Azteków, czy lamaizm nie jest religią mroku? Kanaan, tam gdzie przyszli naród wybrany, który przyszedł tam, tam była religia Molocha. Baal, tak? Baal Zebub. To była religia, w której zaleceniem dla książąt czy królów, którzy wyruszali na wojnę, i to było bardzo częste zdarzenie, było oddać swoje dziecko, zarżnąć dziecko, czy też wrzucić do rozpalonego pieca w kształcie czy jakiegoś takiego wydrążonego posągu byka, wrzucić to dziecko tam i prosić kogoś o opiekę. Duchowe doświadczenie bez Boga ostatecznie zamienia się w horror. I teraz, kiedy popatrzymy na religijne przebranie, na przykład kultu aborcyjnego, mamy do czynienia z krwawą religią. Przez ostatnie 100 lat, sto kilka lat, zabito ponad miliard dzieci. Czy ten świat, na który patrzymy, nie jest okryty mrokiem? Ilekroć chrześcijanie przybywali do jakiegoś miejsca, rozpędzali mrok. To nie jest metafora. I teraz ja od kilku lat krążę wokół takiego nazwania tej rzeczywistości duchowej, które byłoby właśnie opisem tej prawdy, że chrześcijanie
przynoszą światło, przynoszą cywilizację, przynoszą empatię. Gdzie jest empatia cywilizacji, która usypia staruszków? Nie mówię o aborcji już. Gdzie poza kilkoma drobnymi, czy może dwoma drobnymi przykładami, które dotyczą setek tysięcy, może 2 milionów osób, gdzie skłania się młodych ludzi do obcinania narządów, do obcinania genitaliów? Gdzie skłania się dzieci do amputacji zdrowych części ciała? Czy ta... My mamy trudność, ponieważ my w tym jesteśmy zanurzeni. Ale jeśli zrobić krok do tyłu, no to jaka jest różnica pomiędzy naszą cywilizacją śmierci, a tamtymi kulturami, które były oparte na religiach satanicznych, takich jak Aztecy, czy jakieś tam plemiona w Kanaanie. Czym to się różni? No niczym. I teraz zupełna zmiana planu, tak? Tu chodzi o plan filmowy. W tej mojej opowieści cały świat odczuwa lęk. Wokół nas jest zmiana. Na całym świecie panuje chaos. Miliardy ludzi tracą poczucie bezpieczeństwa. Ten wolny świat chwieje się w posadach. Jeśli ktoś nie rozumie, co to znaczy wolny świat, to niech jedzie do Chin. I nie w te miejsca, które są przygotowane dla turystów, tylko niech spróbuje tam zrobić coś, co w sposób domyślny albo wręcz zapisany jest zakazane. To jest państwo totalitarne. Za chwilę o tym powiem więcej. Chodzi o to, że niepokój rozlał się od Londynu do Manili, od Warszawy po Tajpej, od Kijowa po Canberrę, od Ottawy do Tokio. I pod tym strachem zaszyty jest lęk. Skąd ten lęk? No, ten lęk bierze się z tego, że dziś podstawą cywilizacji śmierci jest duchowość, która jest przeciwna życiu. Strach to jest bać się czegoś, co potrafimy rozpoznać. Tak? Strach jest rzeczą dobrą, ale lęk jest irracjonalny. Te wszystkie cywilizacje pogańskie, na które trafiło chrześcijaństwo, to były cywilizacje fatum, cywilizacje pesymizmu, cywilizacje koła karmy, gdzie to się mieliło i w tym nie było żadnego z tych okowów, nie można było wyjść. Chrześcijaństwo przyniosło zupełnie inny obraz świata. I teraz, w jaki sposób powstały te najgłębsze pokłady lęku współczesnego człowieka? Czemu rozum i wiara, czyli ośrodki akademickie i Kościół, czemu te środowiska straciły wpływ na życie ludzi Zachodu? Czemu zachodni filozofowie przegrali wojnę o rzeczywistość? Czemu katoliccy biskupi przegrali wojnę o rzeczywistość? Popatrzmy na proces, który toczy się od 500 lat. Europejczykom świat rozpadł się w chwili, w której okazało się, że Ziemia nie jest w centrum kosmosu. Oczywiście to nie był proces zdeterminowany, tak? Można było inaczej przedstawić tę rzeczywistość, ale ludzie, którzy stracili wiarę, ludzie, którzy zobaczyli, że Ziemia jest pyłkiem w kosmosie, doszli do wniosku, że tylko i wyłącznie pesymizm, tak? Niedawno mówiłem o tym, że najwyższym przejawem takiego sposobu, żeby człowiek Zachodu zapanował nad lękiem, jest mit Syzyfa Szczęśliwego. No po prostu absurdalna figura, tak?
nie ma żadnej możliwości opisania świata lepszego, który był oczywisty dla Europejczyków od VII wieku, odkąd w ogóle pojęcie Europy powstało. Po prostu gdzieś w XI wieku nasza cywilizacja weszła na szczyt i od tego momentu właściwie cały czas idzie w dół. I przez ten czas nowożytny, tak, najpierw powstanie wielu protestantyzmów, tak, potem czas oświecenia. Zaczęto głosić mit ludzi oświeconych, czyli takich, którzy mają władzę nad rzeczywistością. Świat pokazuje, że nie mają władzy. Tak. I teraz, gdy ten świat się rozpadł, świat wyobraźni od świata rozumu, tak, co w chrześcijaństwie było jednością. I gdy Europejczykom ten świat się rozpadł, nazwali te czasy nowożytnością. Coś, co było wcześniej, było złe. Było starożytnością. Teraz jest nowożytność, tak? Ale wcześniej nauczyli lud, ci oświeceni, że nowość to zawsze coś dobrego. No, jeśli patrzymy na dzisiejsze czasy, no to przenosząc się 20 lat do tyłu, wiemy, że nowość, dzisiejsze czasy są o wiele gorsze do tamtych czasów. I teraz oni przekonali, że ten sposób myślenia o świecie nowożytny jest okej, super, a o wszystkie niedostatki tego świata, o wszystkie błędy swoje oskarżyli chrześcijaństwo. Intelektualiści w czasach, kiedy intelektualizm wpędzał naszą cywilizację w coraz głębszą ciemność, nazwali tę epokę głębokiego upadku oświeceniem. Rozumiecie? To są wszystko formy manipulacji myśleniem miliarda ludzi. Nowożytność, oświecenie, coś wspaniałego. Tylko że oświecenie kulminowało w trakcie rewolucji francuskiej, gdzie mordowano ludzi w sposób mordowano wrogów systemu, tak? Mordowano ich. Gdzie gwałcono zakonnice na ołtarzach, gdzie zabijano księży. Za samo wymagano od nich lojalności wobec państwa. Wtedy, myśląc o tym, że mają ci filozofowie oświecenia, którzy natchnęli tych rewolucjonistów, że mają rzeczywistą kontrolę nad światem, co oni zrobili? Oni stworzyli 10-dniowy tydzień pracy. Tak, niedziela była co 10 dni. I oczywiście to upadło, bo tak jest akurat człowiek skonstruowany, że musi odpoczywać co 7 dni. Nie będę w to wnikał, ale tam to upadło, po prostu rozsypało się. Ale rozbicie wcześniejszego, ja nie jestem zwolennikiem systemu feudalnego i tak dalej, średniowiecza jako całości. Ja mówię tutaj o sferze duchowej i o systemie wartości, tak? To nie o to chodzi, ale też musimy pamiętać, że nie wolno nam być anachronicznymi. Co to znaczy, że przykładać dzisiejsze kategorie do czasów 500-700 lat temu, tak? Wtedy cywilizacja była tak, była taką, jaka była po prostu. Nic więcej nie udało się ludziom w Europie osiągnąć, tak? Ale oświecenie jest zaciemnieniem. Powołało do życia ideologie, które niszczą do dzisiaj świat. Dobrze, nie wchodząc w to. I przez te ostatnie 400 lat sposób myślenia o świecie, wyobraźnia, tak, imaginarium katolickie
walczyło z tą sekularną wizją świata, tak? Albo Bóg w centrum, albo człowiek w centrum. I w XX wieku chrześcijaństwo zostało wyparte z głównego nurtu życia Zachodu. Wtedy kolej przyszła na naukę, kulturę i sztukę. Ona również została zmiażdżona przez te formy życia, zostały zmiażdżone przez rewolucję. I to od filozofów greckich, przez ojców Kościoła, potem przez intelektualistów skupionych wokół cesarza Karola Wielkiego, przez uniwersytety, które powstały w X, XI wieku i później powstawały, cały czas bezinteresowne poszukiwanie prawdy było tym, co sprawiało, że człowiek patrzył przez pryzmat prawdy. A od pewnego czasu prawda stała się narracją. Piękno stało się brzydotą. Dobre jest zabicie niewinnej istoty pod sercem matki. Moralne jest usypianie kosztownych w utrzymaniu staruszków. Zatem nie w polityce, ani w nagiej przemocy czy geopolityce tkwi główne źródło lęku. Nie można czuć się bezpiecznym i człowiek nie czuje się bezpieczny w kalekim świecie, w cywilizacji, którą wydrążono ze swej istoty, bo każda cywilizacja powstaje wokół religii, wokół duchowości. A jaka jest dzisiejsza duchowość? Tak, no, powiedziałem na początku. Wróciła do niej ciemność. Mrok okrywa ziemię. I to jest bardzo, ale to bardzo konkretny obraz. To nie jest metafora. Czesław Miłosz, którego twórczości nie poważam, ale no był człowiekiem wrażliwym, tak? I on mówił, że kiedy przylatywał do Polski, i oczywiście częściowo to jest subiektywne odczucie, ale nie o to chodzi, to miał poczucie, że wlatuje w jakąś ciemność. Jakiś ciężar się odkłada na jego ramionach. Tak. Siostra Faustyna mówiła, że jeśli ludzie nie zaczną pościć i nie porzucą grzechu, mówię o II Rzeczpospolitej, to ona zostanie rozbita w pył. I to się stało, bo Polacy nie założyli wora pokutnego i tak jak w tej opowieści o Niniwie, nie zaczęli widzieć swoich grzechów. Świat dzisiaj stał się płynny, ale sytuacja człowieka się nie zmieniła nawet odrobinę. Człowiek jak zawsze jest zrzucony, rodzi się, jest rzucony w skomplikowaną rzeczywistość. Ta rzeczywistość go przekracza, przytłacza, ale on od tej rzeczywistości jest zależny. Od funkcjonowania całego tego systemu, który jest wokół, człowiek jest zależny. I człowiek tę rzeczywistość próbuje zrozumieć, pojąć i zdobyć wiedzę, by sobie poradzić. I tak dzieje się od momentu, kiedy człowiek powstał, czyli od momentu, kiedy otrzymał sumienie. Nie da się skazać psa, który cię pogryzł, tak? Można skazać jego właściciela. Dlaczego? Bo on jest odpowiedzialny. On ma sumienie. Zwierzęta nie mają sumień. Działają wzdłuż instynktów i tak dalej, i tak dalej. Więc ten płynny świat zmienia tę sytuację. Człowiek zawsze pyta się o przyszłość, tak? Jak potoczy się moje życie? Jaki czeka mnie los? Jaki los czeka ludzi, na których mi zależy? I odpowiedź tej dzisiejszej forpoczty mroku jest taka, że umierasz i wszystko znika. Ateiści w historii świata są jakąś skrajną mniejszością. A oni narzucili poprzez kulturę swój sposób widzenia. Ale to, że się zabija dzieci pod sercem matki czy usypia staruszków, nie jest normalne. Cokolwiek by powiedziała o tym kultura. My wiemy, co czeka nas oraz naszych bliskich tu na ziemi i po śmierci. Wiemy, dokąd zmierza świat. Wiemy, na ile możemy kierować swoim losem.
I indywidualnie szukamy tej wiedzy od zawsze. I jeśli posługujemy się nieideologiczną nauką, jeśli posługujemy się zmysłem wiary, to wtedy dużo łatwiej nam ten świat zrozumieć. Bo taki przesąd panuje od stu kilkudziesięciu lat, że nauka może opanować rzeczywistość, że nauka może opowiedzieć nam wszystko o rzeczywistości, tak? Ale żadna z nauk nie jest w stanie dać wiedzy o moim losie, o tym, co mnie czeka. Nauka po prostu nie ma możliwości dać odpowiedzi na to, bo posługuje się pojęciami. Język pojęć ma swoje ograniczenia. Więc więcej informacji na temat przyszłości można uzyskać, odwołując się do religii. I oczywiście ta metoda również ma ograniczoną skuteczność, dlatego są dwie ręce. Człowiek może poznawać świat przy pomocy wiary i nauki. Dlaczego religia ma też, jest też ograniczonym sposobem do poznawania świata? No ma teksty religijne, pełne są symboli. Symbole można interpretować na wiele sposobów. Pojęcia określają desygnat. Symbol to jest coś, co w pewien sposób umowny. To jest tak jak między zagadką a tajemnicą. Zagadkę można rozwiązać, tajemnicy nie. Do tajemnicy można się zbliżać, tak? Ale do tajemnicy nie można zbliżać się, uważając, że ona nie istnieje. A tak myślą ludzie, którzy nie wierzą. I teraz oczywiście, że teksty religijne pełne są symboli, których nie da się jednoznacznie zdefiniować, nie da się zinterpretować. Ale religia wymaga wiary oraz pokory. I to bardzo pomaga człowiekowi w zdobyciu mądrości. Jak się czyta Księgę Seracha czy Księgę Mądrości, to rozumiemy, że istnieje inteligencja, istnieje mądrość. Że czym innym jest spryt życiowy, inteligencja taka użytkowa, a czym innym jest mądrość. My znamy wiele mądrych osób, najczęściej są to osoby starsze. Tak, te osoby, które siedzą i są w miejscu, w którym siedzą, które nie są gdzieś w przyszłości, nie są zanurzeni, nie rozpatrują tego, co się stało, nie są więźniami albo nie uciekają w przyszłość, tak? Oni są ludźmi mądrymi. I to zawsze związane jest z wiarą, z zaufaniem Bogu. Ale na zaufanie Bogu wielu ludzi nie ma zgody w nich, żeby zaufać Bogu. I teraz to ograniczenie poznania naukowego i religijnego powodowało, że od najdawniejszych czasów część ludzi szukała metod, aby nie tylko poznać te tajemnicze siły, które decydują o losach świata, ale tak, żeby je opanować i za ich pomocą kształtować rzeczywistość zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Kiedy robiono to przy pomocy nauki, wszystko okej. Ale chrześcijaństwo od zawsze, od pierwszego i drugiego wieku po Chrystusie, został wypracowany przez gnostyków ezoterycznie.

słów, w ciągu gestów, przy pomocy jakichś symboli, zapanować nad światem duchowym i zmusić go do tego, żeby on działał tak, jak ja chcę. I to jest na jakimś prymarnym poziomie oczywiste, naturalne. Zawsze chcieliśmy zajrzeć za zasłonę tajemnicy i wpływać na losy świata. Ezoteryka i magia są obecne od początku kultury chrześcijańskiej Europy. Jej obecność w nowożytnych dziejach Zachodu, ezoteryki i okultyzmu, to jest oczywista rzecz. Tak? Zawsze taka potrzeba istnieje, żeby zapanować nad światem. Ale od 10 wieków ten nurt wiedzy tajemnej był odrzucany zarówno przez wiarę, czyli przez autorytety religijne, jak i przez naukę, czyli przez środowiska akademickie. Jest taka książka profesora czy doktora Macieja Stępnia, Okultyzm, i tam jest w sposób, po raz pierwszy opisał doktor Stępień rozwój tego nurtu wiedzy tajemnej. Nurtu, który... Bo dlaczego to jest wiedza tajemna? No ona jest dlatego tajemna, że ona służy do tego, żeby mistrz zdobył władzę nad adeptem. Tak on go powoli wprowadza na kolejne niby stopnie, niby wiedzy, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby ten uczeń był zależny. Bo gdyby wszystkie twierdzenia wiedzy tajemnej z tych wszystkich nurtów okultyzmu wyłożyć na światło dzienne, to wszyscy by się po prostu umarliby ze śmiechu. I teraz, co się stało? I to jest najważniejszy element. I wracamy do tego, że ciemność okryła ziemię, tak? Tam, gdzie wycofało się chrześcijaństwo, wchodzi właśnie dziś okultyzm, satanizm. I oświeceni intelektualiści i ci, którzy uważali, że da się opisać świat przy pomocy nauki, przegrali bój o kształt kultury Zachodu. Wiary nie zastąpił ateizm, tylko wiarę zastąpiła wiedza tajemna, zabobon. Również dlatego przegrali bój o kulturę ci ludzie, którzy od 5 wieków decydują o tym, jaka jest hierarchia wartości, i oni zakwestionowali tę hierarchię wartości wynikającą z objawienia. I dlatego ja z taką pewnością o tym wszystkim mówię, dlatego że to nie jest system, który ja wymyśliłem, tylko to jest system, który powstał dzięki przyglądaniu się działalności Boga, który przyjął ciało. I oczywiście jest mnóstwo błędów, mnóstwo osób odeszło od tego, co mówi Jezus, tak? Ale cały czas była... Kolejne pokolenia się rodziły i ci ludzie chcieli zrozumieć przesłanie Boże, tak? I również to, w jaki sposób ono się odnosi do zwykłej, codziennej rzeczywistości. I teraz ci intelektualiści przegrali bój o kształt kultury Zachodu również dlatego, że zlekceważyli nurty ukryte. I dzisiejsza postać Zachodu została ukształtowana przez okultyzm, masonerię i satanizm. Człowieka naszej cywilizacji formuje dziś i wychowuje popkultura. A ta została ukształtowana, jak ja mówię, przez konglomerat nurtów wiedzy tajemnej. Tak? Istnieje taka wiązka różnych ideologii, od spirytyzmu przez magię, po neoszamanizm i tak dalej. New Age, te wszystkie energetyczne sposoby myślenia o bycie, o tym wszystkim, co jest. I w chwili, w której świat Zachodu został zdechrystianizowany całkowicie, to nastąpiła eksplozja, ekspansja tych nurtów okultystycznych i wszelkich innych. Żyjemy w coraz bardziej bezbożnych czasach. A w ślad za zanikiem wiary i wzrostem zainteresowania okultyzmem i pornografią postępuje aktywność demonów. Kto zdaje sobie sprawę z faktu, że
Destabilizacja tożsamości, zwłaszcza tożsamości płciowej, jest postrzegana przez wiele form okultyzmu.

baptyzmu jako kluczowy środek podważenia judeo-chrześcijańskiej hierarchii i porządku. Ludzie, którzy nie znają dzieł okultystów Crowleya i jego poprzedników, nie rozumieją, że nasza rzeczywistość, w której teraz funkcjonujemy, jest odwzorowaniem sposobu myślenia, którego jedyną ambicją było zniszczyć chrześcijaństwo, zniszczyć ślady chrześcijaństwa, zniszczyć formę, którą stworzyło chrześcijaństwo dla naszej cywilizacji. Symbolem, który stworzył Crowley, to jest Bafomet, hermafrodyta, tak? Czyli dwupłciowy bożek. Dwupłciowa postać człowieka z głową kozła. Tak? Jeśli ktoś pamięta i widział filmy z uroczystości oddania do użytku tunelu pod przełęczą Godarda, tego nowego tunelu, no to widział obrzęd, gdzie ludzkość kłaniała się przez Bafometem, przez postać z głową kozła i która miała piersi. Destabilizacja tożsamości płciowej jest kluczem do podważenia hierarchii i porządku, który przyniósł judaizm ten świątynny, tak? Bo chrześcijaństwo z niego wynika. Jezus powiedział, że ani jedna jota w piśmie nie może być zapomniana, tak? Ale Jezus przekształcił to całkowicie, odrzucił te wszystkie naleciałości, te 600 ileś tam przykazań i to nie ma nic wspólnego, ten judaizm przedchrystusowy i ten po zburzeniu świątyni, który się zaczął kształtować. On ukształtował się w opozycji do chrześcijaństwa. Nie mamy żadnych starszych braci dzisiaj, tak? To są młodsi bracia, którzy swój system myślenia nie wywiedli z ksiąg objawionych, tylko stworzyli coś przeciwko chrześcijaństwu. Ale to jest boczny temat. Chodzi o to, żeby zniszczyć obraz Boga w nas. Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą i każdy, kto próbuje wrażliwość naszą, która przyjmuje tę sferę symboliczną, tak? I próbuje ten sposób myślenia o rzeczywistości zniszczyć, no to dwupłciowy bożek jest idealnym rozwiązaniem. Bardzo trudno jest wielu osobom uwierzyć, że ta cała religia, no bo to też tam płynie krew transokaleczeń, to jest religia. Oczywiście wielki biznes, tak? Ale istotą jest, że to jest krwawa ofiara przed bożkiem, który jest w centrum naszej kultury. W centrum naszej kultury nie ma pustki. Tam powstała pustka, kiedy wyrzucono Boga z centrum. Człowiek stał się miarą rzeczywistości. No jak człowiek może być miarą rzeczywistości, kiedy jest jej częścią? I to... Dobrze, nie idźmy w rozważania ogólne. Wszystkie współczesne ideologie mają okultystyczno-sataniczne korzenie. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś byliśmy na szczycie góry, a ze szczytu góry drogi są tylko w dół. I teraz my patrzymy na te zmagania. Step zaatakował Ukrainę. Ukraina jest też postsowiecka, to myślenie tam jest. No ale nie mamy Rosjan na granicy Polski jeszcze, tak? Na tej najdłuższej jej części. Chodzi mi o to, że to starcie... Wszyscy wiedzą, którzy są tym zainteresowani, że to jest starcie między USA a Chinami. Tak samo Iran. Wojna w Iranie jest po części starcia techniki amerykańską z techniką rosyjską i chińską, głównie chińską. Ale mniejsza. Chodzi mi o to, że to, co się stało, kiedy upadła hegemonia amerykańska,
kiedy USA nie są w stanie już w tej chwili zapewnić bezpieczeństwa na szlakach handlowych, to wszystko wzbudza niepokój. Rosja i Chiny chcą utworzyć nowy ład. Co najgorsze, Rosja chce uczestniczyć, chce współdecydować o systemie europejskiego bezpieczeństwa. Dla nas to jest tragiczna sytuacja. I coraz bardziej Polacy zaczynają widzieć, że to jest po prostu dla nas niebezpieczne. Już pomijam o pytania, co w tej sytuacji zrobiła polska klasa polityczna, nieważne. Chodzi o to, że nasz świat w wyniku osłabienia Zachodu, bo Zachód jest słaby przez to, że odrzucił duchowy fundament swój, że możemy mieć wojnę również w Polsce. To te moje rozważania nie są jakimiś opowieści dziwnej treści. Tak, nie. Cywilizacja jest pewnym systemem. Coś wynika z czegoś. Jeśli dziś tym, co ma być podstawą cywilizacji, duchowość jest sataniczna, okultystyczna, no to natychmiast to osłabia cywilizację. I ja nie wiem, co będzie za mojego życia, jak to się skończy, bo ta dynamika tych procesów, nikt nad nią nie panuje. Tak? Nie wiem, w jakim świecie będą żyły nasze dzieci, ale ja wiem, że może być tak, że wojna, jakieś potworności staną się powodem do odrodzenia prawdziwej wiary. Mam nadzieję, że nie przegraliśmy Polski, że jeszcze jest wiele do zrobienia dla nas i że mamy jeszcze szansę jakiegoś manewru. Konkluzja jest taka, drodzy państwo, że skoro cały świat, a szczególnie nasza cywilizacja, trzęsie się ze strachu. Tak, ludzie świadomi tego, co się dzieje na świecie, wiedzą, że bardzo może być źle. I jeden z głównych elementów tych cywilizacji jest w tej chwili może 5. Tak? Jeden z tych głównych elementów, który dominował od 500 lat nad systemem światowym, globalnym, jeden z tych, czyli chrześcijaństwo, czyli kultura i cywilizacja zachodnia upadają, no to mrok musi wracać. Tam, gdzie jest chrześcijaństwo, tam przynoszone jest światło. Tam, gdzie nie ma chrześcijaństwa, zapada mrok. Bardzo serdecznie proszę wszystkich, którzy, bo jest bardzo dużo osób, które ogląda te moje filmiki, ale nie subskrybuje kanału. Bardzo proszę o to, żebyście subskrybowali ten kanał, bo to pozwoli by więcej osób oglądało te konferencje, te moje wystąpienia. Bardzo też proszę, jeśli ktoś chce wesprzeć kanał, to w opisie kanału jest link do zrzutki. Chodzi o to też, żeby komentować, żeby po prostu robić ruch wokół tego kanału. Jeśli ktoś rozumie potrzebę ewangelizacji i potrzebę obrony wiary, to bardzo proszę o modlitwę, o ofiarowanie cierpienia w naszej intencji, bo zmierzymy się z potencjami wielkimi. Są ludzie, którzy poszczą za nas i też proszę o jałmużnę. Wszędzie tam, gdzie pojawiało się chrześcijaństwo, pojawiała się, rozświetlane były mroki. Mrok się rozpraszał. I my dzisiaj również musimy o to walczyć, by to, co przyniósł Jezus Chrystus, ten dar dla ludzkości, nie został zaprzepaszczony. A w tej chwili wszystko idzie ku temu, że tak może się stać. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Bądź uwielbiony, Boże Ojcze, w swoim Synu, który oddał za nas życie, Panie Jezu. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Dzięki Ci, Jezu, że razem z Bogiem Ojcem posyłasz do nas swojego Ducha. Prosimy Cię, Duchu Święty, ożywiaj nasze serca i daj nam mówić na Twoją chwałę, Boże, w Trójcy Jedyny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa. Witam.
1: Dobry wieczór. Będzie mi miło z Państwem spędzić ten czas. Nazywam się Teresa z Radia Śmieszka i bardzo się cieszę, że będę mogła opowiadać o Bogu.
0: Czy pierwszy raz, kiedy w ogóle usłyszała Pani o Bogu, czy to jest coś, co w Pani pamięci zostało? Jakie są doświadczenia z dzieciństwa?
1: Ja wychowywałam się w Laskach, jestem osobą niewidomą. Na rekolekcjach jeden z księży, kiedy miałam 10 lat, powiedział, że święty, już nie pamiętam który, stukał do tabernakulum i odezwał się jemu Pan Jezus. Jak wszyscy poszli spać, to ja bardzo też chciałam z Panem Jezusem porozmawiać i poszłam do kaplicy, gdzie stało tabernakulum i zastukałam raz cichutko. Pan Jezus się nie odezwał. Sobie pomyślałam, Pan Jezus śpi, to ja sobie tak mocniej zastukam. Drugi raz też zastukałam i też się Pan Jezus nie odezwał. To wtedy już taka zrozpaczona, że pewnie mi się nie odezwie, ale jeszcze trzeci raz bardzo gwałtownie stukałam i też mi się nie odezwał. I wtedy już zaczęłam się zastanawiać, czy Pan Bóg w ogóle jest, skoro nie odezwał się dziecku, a mnie mówiono, że do dzieci należy Królestwo Niebieskie, albo drugi wariant był jeszcze taki, czy ksiądz powiedział prawdę. I od 10 roku życia starałam się to ustalić i dużo mi to czasu zajęło w życiu, żeby naprawdę uwierzyć, że jest Pan Bóg.
0: A jak przyjmowała Pani tę swoją odmienność, brak wzroku?
1: To był też bunt, ponieważ ja nie wierzyłam.
0: Od dziecka Pani nie widzi, tak?
1: Położna mnie upuściła, ponieważ kiedy była mama ze mną w ciąży, ojciec po pijanemu wybił człowiekowi oko, a ten powiedział, bodaj by się ślepe dziecko urodziło. Ja się urodziłam widząca, mama poprosiła przełożoną położnych, ona mnie upuściła i ja, jak mama mówiła, nie żyłam 3 godziny i po porodzie błagała Boga, żeby mi wrócił życie. I wrócił życie, ale to życie już było bardzo ciężkie. Ja 5 lat w ogóle nie chodziłam. I potem drugi raz lekarz mnie przeklął, niechcący. Powiedział, że mama się bardzo martwiła. On mówi, niech się pani nie martwi, będzie miała 10 lat, to umrze. I dostałam zapalenia wyrostka, który się rozlał. I w stanie agonialnym operowano mnie. Nikt nie wierzył, że ja będę żyła. Ale Bóg miał inne plany względem mnie. I jak widać, żyję sobie nie najgorzej.
0: Buntowała się Pani?
1: Bardzo, dlatego że ja nie chciałam takiego Pana Boga, który odebrał mi wzrok, bo mi tłumaczył...
0: To po co Pani poszła stukać?
1: Bo jako dziecko jeszcze się nie buntowałam. Ja potem, dopiero dorastając, zrozumiałam, że to chyba nie ten Pan Bóg, że to coś gdzieś jest nie tak, tylko nie wiedziałam gdzie i dlaczego.

0: I co ten bunt przyniósł w pani życiu?
1: Najpierw wstąpiłam do partii, bo tam szukałam prawdy.
0: Byłam... To były lata jakie?
1: 60. Byłam kandydatem 2 lata i mnie tak długo trzymali, bo miałam wysoką protekcję. A jak powiedziałam, że wychodzę, to się bardzo z tego ucieszyli. Ja też. Później szukałam prawdy na studiach prawniczych i poszłam na prawo i stwierdziłam, że tej prawdy i tam nie znajdę. Ale w trakcie studiów, w połowie mniej więcej, zmarła mi mama, którą nadzwyczaj kochałam. I wtedy już na pewno powiedziałam, że Pana Boga nie ma i chciałam popełnić samobójstwo. Miałam tabletki.
0: Ile lat wtedy Pani miała?
1: Około 30, ponad 30, bo później poszłam na studia. Ale Bóg był taki dla mnie łaskawy, że po prostu... Jak już chciałam te tabletki połknąć, to mi się przypomniało, że jestem koleżance pieniądze winna i że nie mogę umierać, jak jestem komuś coś winna, bo tak mnie mama wychowywała. Więc były to argumenty. Poza tym moje przyjaciółki widziały, że ja taki mam zamiar i przez 9 miesięcy mnie pilnowano dokładnie, za co teraz im jestem bardzo wdzięczna.
0: Ale skąd to w ogóle się wzięło w pani, że nagle w tym wieku taka decyzja?
1: Brak mamy, brak Boga, brak sensu życia. Po prostu.
0: A dlaczego to się w tym momencie ujawniło?
1: Bo zmarł nagle ktoś, kto, w kim ja składałam całą nadzieję i dla kogo wydawało mi się, że
0: czyli
1: dla mamy
0: oparcie.
1: Robię studia. Tak.
0: Czyli oparcie.
1: Tak.
0: Mhm. Rozumiem. I co? No, jak oddała pani dług, to dalej pani chciała to zrobić, czy nie?
1: A nie. Ksiądz Uszyński zaprosił mnie na spotkanie z taką charyzmatyczką i ona opowiadała o Bogu, a ja wcale nie słuchałam, bo mi się to wcale nie podobało, ale w pewnym momencie zapytała, czy ktoś chce, żeby się o niego modlić. To ja tak sobie pomyślałam, tylko nie o mnie przypadkiem, ale moje koleżanki były na tyle czujne, że mówią, dobrze, to o siebie możesz się nie modlić, ale idź poproś, żeby się o nas pomodliła. I wyszłam, nie myśląc, co robię. A tam było ze 300 osób. Więc jak się znalazłam na przodzie, to ona mówi, o co się modlimy? Ja mówię, o moje koleżanki. Ona mówiła, może najpierw o ciebie. Sobie myślę, no tak, wycofać się nie wypada, bo mnie za dużo osób zna. Trudno, już niech się modlą, jak chcą. I się pomodlili o mnie. I ze mnie spadł ciężar. Coś ze mnie spadło. Ponieważ ja...
0: Ale co pani poczuła od razu?
1: Od razu.
0: W tej modlitwy, że coś się dzieje?
1: Tak, tak. Ja po prostu popadłam w taką... taka półprzytomna się zrobiłam. Opadłam w ogóle z sił. I w ogóle za nie mówiłam. Mówię, jej, to jakaś moc ogromna. To jest coś niesamowitego. I ja na studiach dostałam się na tak zwane prawo wyznaniowe. To było przygotowywanie ludzie, którzy mieli zwalczać religię, gdyby pracowali w Wydziale do Spraw Wyznań. Był kiedyś taki wydział.
0: Tak.
1: I ja czytałam z obowiązku Ewangelię, a jak poszłam po tej modlitwie, to ja spędziłam całą noc na czytaniu jednej Ewangelii Mateusza, bo taką miałam w Brajlu. I ja nie wiem, kiedy mi ta noc przeszła.

0: I potem zaczęłam już ja szukać kontaktu z wierzącymi i z Bogiem. Chodziłam do różnych kościołów, bardzo różnych, ponieważ wychowywałam się w Laskach, różne rzeczy nie podobały mi się z wielu względów. To nie ma już znaczenia. Bardziej mi odpowiadała doktryna ewangeliczna, protestancka. Bo tam nie było takich wielu zakazów, nakazów, a przede wszystkim nie było tego, że cierpienie jest przywilejem. I to mnie bardzo...
1: A tak w dzieciństwie pani słyszała, tak? W Laskach.
0: Tak, tak. Słyszałam dwie wersje. Albo, że to jest dla mnie przywilej, albo, że jestem przeklęta i dlatego nie widzę. Zarówno jedna, jak druga wersja
1: nie naprawdę... były najsympatyczniejsze.
0: Nie. Po prostu i w Biblii wyczytałam, że zapłatą za grzech jest choroba, śmierć i ubóstwo. I to mi odpowiadało. Myślę sobie, z tym to się mogę zgodzić. Poza tym...
1: Za czyj grzech?
0: Ja myślę, że za mój. To już jest teraz odpowiadam tak, to co ja myślę. W każdym razie, bo jest powiedziane, że wszyscyśmy zgrzeszyli i brak nam chwały Bożej. Ale jedno było wtedy, kiedy czytali mi Biblię, pastor, już go Bóg odwołał, czytał mi co niedziela Biblię, miał taką świętą cierpliwość, ja stawiałam niebywałe ponoć pytania, powiedział, że przy nikim się tyle nie namęczył, co przy mnie. To i ta Biblia mnie, Słowo Boże mnie uwalniało, słuchanie Słowa Bożego. Uwalniało mnie od buntu przed Panem Bogiem, rozgoryczenia, samotności, bo rodzina się mnie wyrzekła. I takie różne sytuacje się wydarzały, trudne. A mimo wszystko ja coraz bardziej wiedziałam w sobie, że Bóg jest ze mną. I to mnie uzdrawiało. Sukcesywnie, powoli, ale tak.
1: A czemu rodzina się pani wyrzekła? Co to znaczy?
0: Jestem osobą niepełnosprawną i pewnie bali się, żeby nie było za dużo problemów. Tak to wyszło na to. Ale ja ich kocham, modlę się o nich, przebaczyłam im, choć było mi to bardzo ciężko. Musiałam przebaczyć ojcu, że tak postąpił. Musiałam przebaczyć sobie, że mu nie mogłam przebaczyć. Musiałam przebaczyć niektórym siostrom, które wyrządziły w moim wnętrzu sporo różnych problemów. Ale to jest normalne. Ja w tej chwili zupełnie na wszystko inaczej patrzę. Ja te zakonnice kocham.
1: I co to znaczy, że Słowo Boże panią uwalniało? Tak realnie.
0: To znaczy... I przychodziłam do pastora smutna, jeszcze nie bardzo taka, no wiedziałam, że już nie chcę popełnić samobójstwa, ale nie bardzo wiedziałam, co ze sobą zrobię. I w miarę słuchania Słowa Bożego wstępowała we mnie nadzieja, otucha, że Bóg mnie nie zostawił, skoro ja Jego nie chciałam, a On cały czas mnie strzegł i pilnował, bo taka była prawda, to tym bardziej mnie nie zostawi, jak ja szukam Jego, bo jeszcze Mu nie oddałam życia. Ja się jeszcze wahałam. To wcale nie było takie proste.

0: aż przyszedł taki moment, kiedy pastor chciał czytać, a ja mówię, nie, teraz się modlimy. I Duch Święty dosłownie położył mnie na ziemię i ja zobaczyłam film z własnego życia od dziecka. I zobaczyłam jedną rzecz, że ja się tak naprawdę nigdy nie spowiadałam z żalu, tylko z konieczności, bo mi kazano. I że ja tak naprawdę nigdy nie żałowałam za grzechy. Dla mnie pojęcie grzechu było tak odległe, prawie jak po prostu dam takie porównanie wschód od zachodu. Jeżeli coś robiłam nie tak, to znaczy to była wina Pana Boga, a nie ja. I po prostu jak ja to zobaczyłam, to mówię, Boże, ratuj mnie. I wtedy usłyszałam w sobie taki głos, Magdalenie pomogłem, Łotra zbawiłem, ale ty nie chciałaś, więc nie chciałem przez siłę ci pomagać, bo ja dałem ci wolną wolę, stworzyłem ciebie wolną, do ciebie należy wybór. Ja mówię, Panie, ale ty mnie ratuj. I jak tak zawołałam już tak z całego serca, to wtedy realnie przeżyłam radość zbawienia. Jeszcze teraz nie mogę o tym spokojnie mówić. To było tak realne, jakby to dzisiaj się wydarzyło.
1: Co to znaczy, że Duch Święty Panią położył?
0: To znaczy ja po prostu upadłam na podłogę, nie wiedząc o tym, że upadam. Ja po prostu znalazłam się na podłodze bez własnej woli. Nie miałam takiej chęci. Tak przed Bogiem pokutowałam. Po prostu na twarz upadłam w momencie, kiedy sobie zdałam sprawę, że ja cały czas buntowałam się przeciwko Bogu. Nienawidziłam Pana Boga za to, że nie widzę. I nie miałam wcale zamiaru do Niego należeć.
1: Upadła Pani na twarz chcąc tego?
0: Nie. Nie, to było niezależne ode mnie. To było dla mnie bardzo dziwne doświadczenie.
1: I zrobiła sobie Pani jakąś krzywdę?
0: Nigdy. Absolutnie.
1: I to ale było upadając, też chodzi o to, że
0: tak, ja wiem. To było tak, tu był stół, tu był jeszcze coś, a ja byłam tak położona pomiędzy. I nikogo nie było blisko mnie, bo to jest ważne.
1: A był pastor?
0: Ale to był na drugim końcu stołu.
1: I co on zrobił, kiedy Pani upadła?
0: Modlił się razem ze mną, powiedział, że ja zaczęłam...
1: Czyli on był przyzwyczajony do tego, że ludzie upadają.
0: Nie. Powiedział, że po raz pierwszy taką manifestację widział, ponieważ ja zaczęłam wrzeszczeć do Pana Boga, żeby mi przebaczył, żeby się zmiłował, żeby mnie już nie zostawiał w tym, gdzie jestem, w tym miejscu, w którym jestem, żeby się mną zajął. I Bóg się naprawdę mną zajął do tej pory. Bóg jest bardzo wierny.
1: Biedny ten pastor.
0: Słucham?
1: Biedny ten pastor, że musiał takie rzeczy widzieć.
0: Tak, powiedział, że po raz pierwszy i ostatni. Ja też byłam wtedy bardzo biedna.
1: No, przeżyła Pani radość zbawienia. Co to znaczy?
0: To znaczy, że wtedy, jak wstałam, dwie rzeczy się wykonały. Po pierwsze, Bóg wlał w moje serce radość. Wiedziałam, że już nigdy nie będę taka sama smutna, jak byłam. A po drugie, co potem się okazało, ja miałam ataki epileptyczne, które już miały miejsce 2-3 razy w tygodniu, co przy moim braku wzroku było naprawdę fatalne, bo w każdym wypadku nie są to korzystne sytuacje. I miałam oczopląs. I okazało się, że zarówno z epilepsji, jak i z oczopląsu Bóg mnie uzdrowił.

0: To jest niesamowite. To było pierwsze takie mocne doświadczenie z Panem Bogiem, z Jego mocą.
1: A dlaczego wzroku Pani nie przywrócił?
0: Nie wiem.
1: Przecież mógłby.
0: To jest dla mnie zagadką, ale ja wierzę, że będę widziała, ponieważ Bóg mi obiecuje, podnosi mnie na duchu we śnie i pokazuje kwiaty. Raz mi pokazywał kolory kwiatów. Jeśli dojdę do nieba jako niewidoma, chociaż wierzę, że Pana zobaczę na własne oczy jeszcze przed tym, zanim odejdę, to pierwsze chyba pytanie, jeśli nie zapomnę, powiem: Panie Boże, dlaczego ja wierzyłam i byłam do końca niewidoma. Ale to tak pół serio, pół żartem. Naprawdę ja tego nie rozumiem. Są rzeczy, których nie rozumiemy.
1: A może nie jest dobry?
0: Jest bardzo dobry. Ja sobie myślę, że teraz taką moją pogodą ducha i tym, co Bóg w moim życiu robi, Bóg tego używa po prostu, tego mojego stanu, tej mojej sytuacji. Chociaż na pewno, jeśli odzyskam wzrok, to spróbuję, na ile mi tylko starczy sił, oblecieć każde miejsce, do którego mnie Bóg będzie chciał posłać. Jestem po prostu dłużnikiem Pana Boga i ludzi, którzy mi chętnie pomagają, i naprawdę to, co teraz robimy, że ja mogę opowiadać o Panu Bogu, jest dla mnie przywilejem. To jest łaska od Boga, że ja mogę.
1: Może te siostry o tym mówiły właśnie?
0: Tego już nie wiem i tego się nie dowiem. Ale ja jednak wierzę, jest powiedziane w Biblii, że ranami Jezusa zostaliśmy uzdrowieni, więc to się stało na krzyżu i ja wierzę, że ja tego doczekam. Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje.
1: Wstała pani, pastor powiedział, no takie dziwne rzeczy tutaj się dzieją, poszła pani do domu. I co to znaczy w takiej realności, codzienności, że pani życie od tego czasu zaczęło się zmieniać?
0: Po pierwsze, zaczęłam się modlić własnymi słowami, czego przedtem w ogóle nie umiałam i im zazdrościłam. Po drugie, zaczęłam coraz mniej nienawidzieć Boga i ludzi. W ogóle nienawiść do Boga znikła właściwie. Tego, to był cud. A żal do ludzi, którzy mnie skrzywdzili, był, ale też malał. Sukcesywnie, jak czytałam Słowo Boże na głos, to robiłam się coraz bardziej łagodna, bo byłam bardzo impulsywna.
2: Tehilinków mój, halleluja, halleluel bekodyszow, halleluhu birkija uzow, halleluhu bigwrotaw, halleluhu kerownu dlo, halleluhu beteka oszofar, halleluhu benewel wechinor, halleluhu betof kumachol, halleluhu beminnim weogaw, halleluhu betilcelej shammah, halleluhu betilcelej truah, kol hanshammat halleluyah, halleluyah.
1: Jak to się przekłada na pani kontakty z ludźmi, to, że Bóg zmienia?
0: Ponieważ dla mnie, jako dla osoby niewidomej, nie było pracy, nie mogłam znaleźć pracy w zawodzie jako prawnik, pracowałam i pracuję jeszcze jako masażystka. I tak naprawdę to powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, w tym zawodzie nigdy nie chciałam pracować, dlatego już 19 rok pracuję. Pan Bóg ma duże poczucie humoru. A dlaczego nie chciałam? Bo się bałam kontaktu z ludźmi. Bałam się ludzi, że będą bardzo trudni w kontaktach. I po części miałam rację, ale nie pomyślałam o tym, że Bóg w tej pracy będzie mnie bardzo używał. I tak trochę byłam zbuntowana na początku, że takie wykształcenie i jeszcze inne rzeczy też robiłam i dwa języki obce. I tu nagle nie mam takiej pracy, jaką mogłabym podjąć. Buntowałam się do momentu, w którym przyszła pacjentka, która chciała popełnić samobójstwo. Wprost nie powiedziała mi tego, ale ja się zawsze modliłam o pacjentów i miałam takie przeświadczenie, że coś jest nie tak. I ona zrezygnowała z popełnienia samobójstwa, nawróciła się i jest bardzo gorliwą chrześcijanką. I wtedy zrozumiałam, że tu jest moje miejsce do głoszenia słowa. I bardzo jestem Panu Bogu wdzięczna za tą pracę.
1: co jest trudne w takiej drodze z Bogiem? Konkretnie.
0: Świadomość, że Bóg obiecuje pewne, na przykład uzdrowienie, bo to podam na konkretach, a tego nie otrzymuje. I jest w Biblii powiedziane, że Bóg jest wierny. I ja w to już nie wątpię. Ale nie mogę zrozumieć, w którym miejscu utknęłam. Pytam, Panie Boże, jaki jest powód tego, że nie mogę dosięgnąć tego, co Ty dla mnie przygotowałeś przed założeniem świata. I takie godzenie się, tak jak powiedziałam, z tą pracą, to było dla mnie z początku upokarzające, bo ja byłam i po Szkole Pracowników Socjalnych, i Wyższy Kurs Rosyjskiego. Różne rzeczy zdobywałam po to, żeby wyjść ze środowiska osób niewidomych, bo nie chciałam być w zamkniętym środowisku. Po prostu tak mnie zresztą mama wychowywała i bardzo jestem jej za to wdzięczna, żeby być maksymalnie samodzielną. I po prostu ja nie chciałam być w tej pracy. Także, a jednak Bóg postanowił inaczej.
1: A może to polega na tym, że nie trzeba samemu sięgać?
0: Tak, ja wiem o tym, że nie trzeba, tylko pytam Pana Boga, czy jeszcze czegoś ode mnie oczekuje. Oczywiście, że samemu nie. Bóg, tylko czy jeszcze ja czegoś może nie dopełniłam? Czego Bóg oczekuje? Ja Go po prostu o to pytam i proszę, żebym umiała słyszeć Jego głos i pełnić Jego wolę. Bo często, wie Pan, w Ojcze Nasz jest powiedziane, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ale w moim życiu było tak, ale mój plan jest ważniejszy.
1: Ale to jest chyba przypadłość wszystkich ludzi. A szczególnie ludzi pobożnych.
0: Być może. W każdym razie bardzo miałam z tym dużo kłopotu.

0: To nie jest w ogóle taka najważniejsza granica, która oddziela religię naturalną od chrześcijaństwa. Że każdy chrześcijanin, nawet po nawróceniu, który chce Pana Boga skłonić do robienia rzeczy, które On chce, żeby były robione, to tak naprawdę to jest takie wstępowanie do klubu, który ma najsilniejszego kolegę w klasie, nie? Że ale skoro Pan Bóg jest za nami, no to już w ogóle ho, ho, ho, nikt nam nie podskoczy.
1: Nie, nie, ale Pan Bóg mi obiecał.
0: I w chrześcijaństwie też są ludzie, którzy tak traktują Boga, czyli traktują Go jak bóstwo takie, no tak jak Kananejczycy, jak szamani, jak, no prawda, czyli siła ponad nami, większa od nas, którą trzeba manipulować. Nie. I teraz nagle jest taki punkt, w którym człowiek rozumie, że szczęście i radość polega na tym, że się temu Bogu człowiek powierza i jego wolność polega na odczytywaniu woli Boga w swoim życiu. No i tutaj się rodzi problem oczywiście techniczny, ale o tym zaraz. Czy to jest dobry opis rzeczywistości?
1: W moim przypadku było tak, że kiedy jeszcze miałam 17 lat, to Bóg po prostu... Znalazłam się na sali takiej, gdzie było bardzo dużo okulistów i wszyscy powiedzieli, że ze mnie to już nic nie będzie. A jeden głos powiedział, wy nie wiecie, ona odzyska wzrok na chwałę Bożą. A jeszcze wcale o Panu Bogu tak bardzo nie myślałam. To nie był ten moment, kiedy ja się wahałam. Co prawda byłam rok zakonnicą jeszcze przed tym, ale już wtedy, bo nie wierzyłam, że tak może być, ale już wtedy w ogóle definitywnie postanowiłam, że zerwę z religią i z wiarą, bo to nie ma sensu.
0: Jaką zakonnicą pani była?
1: W trzecim zakonie karmelitanek. Rok czasu.
0: A potem...
1: Do partii wstąpiłam.
0: Albo. I teraz... O tej trudności technicznej, o której mówiłem. No bo ta trudność techniczna polega na tym, w jaki sposób byt skończony, taki jak my, stworzony, czyli który ma początek i koniec, może zrozumieć wolę kogoś nieskończonego.
1: Ja sobie myślę, że my do końca nie rozumiemy tej woli Bożej, dlatego dodałam, ale mój plan jest ważniejszy. Bo gdzieś tam bardziej lub mniej świadomie to się przewija w człowieku. I po prostu...
0: Jak pani z tym walczy? No bo przyjęcie tego to jest po prostu skazanie się na porażkę. No.
1: Tak, zgadza się. Ale ja uwielbiam Boga, bo Bóg mi w pewnym momencie stosunkowo niedługo po nawróceniu pokazał, że mury Jerycha runęły z powodu uwielbiania i posłuszeństwa Izraela. To było dla mnie bardzo wspaniałe odkrycie. I jak już nie mogę sobie radzić, to dotąd uwielbiam Boga, modlę się też w językach, aż otrzymam taką naprawdę radość, taką pewność, że Bóg jest blisko mnie, że Duch Święty jest ze mną. I wtedy po prostu poddaję się Panu Bogu.

0: Co to znaczy?
1: To znaczy, że mówię, Panie Boże, ja wiem, że Ty jesteś Bogiem wiernym, nigdy mnie nie zawiodłeś, nawet wtedy, kiedy ja Cię odrzuciłam. I wiem, że wszystko, co najlepsze, jest przede mną, bo Ty jesteś ze mną.
0: No ale tak przejdźmy na ziemię, to znaczy siada Pan i zaczyna wypowiadać niezrozumiałe słowa.
1: Tak.
0: No i w pewnym momencie Pani przestaje, bo Pani dochodzi do jakiegoś wniosku.
1: To znaczy, z tego, co ja, z doświadczenia, które ja wiem, to modlitwa w językach jest to kontakt mojego ducha z Duchem Świętym, którego przeciwnik nie rozumie. W związku z tym mój duch rozmawia z Panem Bogiem, a że to ma moc, to ja tego doświadczyłam na przykład wożąc Biblię na Ukrainę wtedy, kiedy nie było wolno. I ja wiedziałam dokładnie, byłam przez Boga kierowana. Jak się tylko zaczynałam modlić, to po prostu Bóg mi błogosławił. Raz mi Bóg w obcym kraju anioła posłał, który mnie do taksówki wsadził, bo po mnie nikt nie wyszedł. Więc Bóg naprawdę bardzo, bardzo mnie, bardzo mi pomaga. To ja po prostu, ja miałam raka w środku kręgu 6 lat temu i z tego mnie też Bóg uzdrowił. Kiedy szłam do szpitala w ubiegłym roku, bardzo się bałam, bo tam też było znów podejrzenie o raka. I nagle dostałam sen. To nie twój czas, jestem z tobą. Więc to są rzeczy niesamowite. Sen, ja w ogóle o tym nie myślałam, że tak mnie Bóg podtrzyma.
0: Tak, ale sny to rzeczywistość bardzo taka śliska.
1: Zdaję sobie sprawę, ale
0: jeżeli... A skąd pani wie, że to był anioł? Przy tej taksówce.
1: Więc dlatego, że to był tak, jak mi potem taksówkarz opisywał, był bardzo przystojny, mówił po angielsku, który ja rozumiałam jak polski, i jak dał taksówkarzowi adres, to nagle znikł. Po prostu nie było go.
0: Drodzy Państwo, słuchajcie, aniołowie mówią po angielsku, ale rozumie się ich, znaczy jeden rozumiał, jedna osoba rozumiała, że to jest angielski, a druga rozumiała po polsku.
1: Nie, ja tak angielski w tym momencie rozumiałam, to nie był polski.
0: Aha. A normalnie pani nie rozumie tak angielskiego?
1: Nie, ja po prostu na ten moment dostałam takie zrozumienie, wiedziałam w ogóle, o co chodzi, ja się nie bałam. A i skąd wiem, że to było od Boga, bo na mnie, ja po prostu poczułam taki pokój, jakiego nigdy do tej pory nie zaznałam. Ja właściwie wsiadam do obcej taksówki i zawieźli mnie tam, gdzie, bo on, taksówkarz mnie zapytał, co ja mam z panią zrobić. A mówię, nie ma pan jakiegoś może adresu? Tak, dostałem adres, proszę mnie tam zawieźć pod ten adres, gdzie pan ma. I kierowniczka bardzo się zdziwiła. Mówi, przecież ty miałaś 3 godziny później przyjechać.

0: Czyli anioł znał adres.
1: No znał.
0: I jeszcze zniknął.
1: Słucham?
0: I jeszcze zniknął.
1: No znikł, no absolutnie, przecież ja nie widziałam tego, ale taksówkarz to widział.
0: Miała pani jakieś związki z okultyzmem, tak?
1: Oj, miałam.
0: Na czym to polegało?
1: Moja mama, chcąc dla mnie wszelkiego dobra, prowadzała mnie po różnych znachorach i okultystach. I po prostu szukała pomocy, żebym odzyskała wzrok. I tak już wymienię takich bardzo znanych, ale nie z nazwiska. Był ksiądz w Leopoldowie, celowo bez nazwiska. Ksiądz w Grębkowie, Harris Clive, no to już jest znana postać. Z tym to miałam takie przeżycie, że koszmar. Wszyscy mi mówili, i pastor, i ksiądz w dobrej wierze, że to jest charyzmatyk, żebym się nie bała. A ja po seansie u niego tak się poczułam, że we śnie diabeł mnie zaczął ganiać, chciał punkcje robić i okropności. I w ogóle to było nie do przeżycia. Kiedy tak się złożyło, że troszkę podróżowałam za granicą w czasie studiów, znalazłam się w Niemczech, trafiłam do grupy takiej i jakaś siostra powiedziała mi, że ja miałam kontakt z satanistą. Ja mówię, jakim satanistą? Ja byłam u człowieka, którego Bóg używa w kościołach katolickich i on usługuje. Gdzie satanista? No a jednak. I dopiero jak się o mnie modlili, prosili Boga o uwolnienie, to Bóg mnie z tego uwolnił. Potem jechałam po Niemczech do Anglii, więc pojechałam do Harrisa i wymusiłam na nim po prostu odpowiedź, jaką mocą on usługuje. No więc on w końcu już przyciśnięty do muru powiedział, że chodzi na seanse spirytualistyczne. I to mi wystarczyło. A byłam niedawno nawrócona, więc byłam bardzo wystraszona. Także przeciwnik, jak się skorzysta z jego usługi, to na pewno nie odda nic łatwo. Jak na przykład zasypiałam, to już mi ustąpiło, bo były o mnie modlitwy i Bóg mnie uwolnił, ale głosy okropne mnie budziły. Kiedyś normalnie coś zaczęło w domu spadać z szafy.
0: I to pani wiąże z tymi doświadczeniami u okultystów, między innymi?
1: Oczywiście.
0: Clive'a Harrisa.
1: Nie tylko, w ogóle z tymi, do których też byłam prowadzana.
0: Czyli to byli bioenergoterapeuci, tak?
1: Bioenergoterapeuci, ksiądz Klimuszko. No zaliczyłam wszystko, bo już jak mama zmarła, to moje przyjaciółki się o to postarały, żebym pojechała do księdza Klimuszko.
0: A i jakim człowiekiem był ksiądz Klimuszko?
1: Znerwicowanym. W ogóle zaczął na mnie krzyczeć. Ty jesteś z komunistami, bo ja wtedy byłam w partii. Ale ty nie wrócisz do kościoła katolickiego. Ty jesteś odstępczynią. Krzyczał na mnie okropnie. A co ty myślisz, że ja jestem Jezusem i ci dam wzrok? Także nie mam miłego wspomnienia. Widział, że byłam pewnie wystraszona. Trochę się uspokoił i mówi, no nie denerwuj się, ale ja widzę, co ty wyprawiasz, że ty mówisz, że Boga nie ma. A kto ciebie tu do mnie przysłał? Diabeł? Ja mówię, nie wiem kto. Moje koleżanki ze mną przyjechały. Pamiętam to bardzo, bo przeżyłam to.

0: nieszczęśliwy człowiek. Strasznie.
1: Bardzo, bardzo. I widać, widać było po nim, że był, że miał miłość do ludzi. Przeżywał to, że nie może pomóc.
0: To go uratowało.
1: Ja też tak wierzę.
0: Bo mimo tego wszystkiego, co zrobił, ale on to robił kompletnie nieświadomie.
1: I nie brał za to pieniędzy. To trzeba od razu powiedzieć.
0: No myślał, że pomaga, że dzieli się darem.
1: Tak, tak.
0: Ale był w zakonie do końca. Nie, nic tam się nie stało złego.
1: Nie wiem, jak to było, ponieważ ja byłam pierwszy i ostatni raz. A no i sama jeszcze do wróżek chodziłam.
0: Coś by wróżyły?
1: No, zdarzało się. Zdarzało się. Także...
0: No to groźne.
1: Bardzo
0: jeśli
1: groźne.
0: Jeśli coś wiedzą, czego człowiek nie powinien wiedzieć, to wróżka jest groźna. Taka wróżka jest groźna.
1: Taka jest groźna. I powiedział mi takie rzeczy, że naprawdę ja potem kilka nocy spać nie mogłam.
0: No tak, to o to chodzi właśnie.
1: I potem miałam taką sytuację, że sprowadziłam się do mieszkania i w piwnicy pierwsza rzecz, jaką znalazłam, to był portret diabła, na którym było napisane: kochany diabełku, oddajemy ci naszą rodzinę i tego, kto się sprowadzi. Ale już byłam nawrócona i każdego, kto się tu sprowadzi, kto zamieszka. Więc spaliliśmy ten portret. Jako niewierząca jeszcze lubiłam słówka Boja Żeleńskiego na okładce, której to książki był diabeł, ni mniej, ni więcej. I też miałam dziwne takie jakieś lęki, więc spaliliśmy tę książkę. Zresztą sporo rzeczy spaliłam, bo ja pracowałam też w bibliotece dla niewidomych. W ogóle interesowałam się literaturą, a szczególnie właśnie lubiłam takie fraszki, tam Staudingera, Boja Żeleńskiego i takie właśnie niekoniecznie... No, różne rzeczy mnie interesowały, wszechstronnie. To czasem może człowieka zgubić, taka wszechstronność.
0: I kiedy się pani zorientowała, że te wszystkie zaangażowania mogą być kaleczące?
1: Jak się nawróciłam. A jeszcze była taka jedna rzecz, że mnie tak naprawdę to ścigała śmierć, ponieważ mój ojciec, jak jeździłam do lekarzy, to zawsze mówił, przynieś mi coś, żebym się mógł otruć, jak chcę skończyć życie. I ciągle mi to jako dziecku... Tak. I ciągle jako dziecku mi to powtarzał. Ja jako 12-13-letnia dziewczyna się zbuntowałam i mówię tak, ojciec, otruj się raz, a dobrze, i nie zawracaj mi głowy. I skończyło się. Przestał mi takie rzeczy mówić, ale efektem takiej sytuacji ja brałam udział w dwóch czołowych zderzeniach. Raz mi w pociągu walizkę ktoś na głowę zrzucił i raz dwa tramwaje się zderzyły. I to wszystko kończyło się wstrząśnieniami mózgu. To jak milicjant, a potem drugim razem policjant zobaczył tą czołówkę, to myślał, że ja jestem trup. W tym drugim zderzeniu ja szyba wyszła, wyleciała, a mnie się nic nie stało, tylko taki guz. Na moment straciłam przytomność i miałam taką świadomość, że wrócę jeszcze na ziemię, że Bóg jeszcze mnie będzie używał. Bardzo to było dziwne doświadczenie. No i wróciłam.

0: Co to znaczy żyć, biorąc pod uwagę to, czego Bóg od nas chce? W Pani życiu, co to znaczy dzisiaj?
1: Uwielbiać Boga, nie robić tylko listy zakupów Panu Bogu i ciągle Go prosić, bo Bóg nie jest głuchy. I szukać Boga, to znaczy czytać Jego Słowo i prosić Ducha Świętego, żeby pokazał, czego ode mnie Bóg oczekuje. W którym momencie i gdzie mnie chce widzieć. Tak jak na przykład, jeszcze raz wrócę do tej pracy, ale to był taki dobry przykład, że ja wcale nie chciałam tam pracować. Wcale. Ja robiłam wszystko, żeby nie być masażystką. No i jestem.
0: Jak to życie różni się od tamtego?

0: teraz?
1: A teraz? Naprawdę, mówię to szczerze, jestem najszczęśliwsza na świecie. Bo nawet jeśli się coś zdarza, co próbuje mnie przygwozić i tak niszczyć, to ja wiem, że we mnie mieszka Pan Jezus, który nigdy mnie nie opuści. Chyba, że ja, nie daj Boże, bym odeszła, ale wierzę, że już teraz nie. Bo tego człowiek do końca życia nie ma, jest powiedziane, kto wytrwa aż do końca. Więc proszę Pana Boga, żebym z nim, w nim wytrwała do końca.
0: A najtrudniejsza rzecz przeżyta już właśnie z Panem Bogiem?
1: Znaczy, w jakim sensie najtrudniej?
0: No, najtrudniejsze doświadczenie już w tym czasie po nawróceniu.
1: Przyjęłam osobę niewidomą, słabowidzącą, którą Bóg uzdrowił z raka krwi i to był fakt stwierdzony przez lekarzy, a ona rozbiła małżeństwo. I ja nie mogłam tego zrozumieć, że...
0: Znaczy, mieszkając u pani?
1: Tak. Że ona to zrobiła. No już ja ją potem od razu szybko... To znaczy, ja jej dałam szansę, ale ona powiedziała nie, ona idzie za tym człowiekiem. A była nawrócona i odeszła od Boga. Ale ja się o nią modlę, ja wierzę, że ona wróci.

0: Jak pani na to doświadczenie patrzyła? Czy dlaczego ono było najtrudniejsze dla pani?
1: Dlatego, że ja wierzyłam, że to będzie następna osoba. Aha, bo ja naprawdę pragnę jakoś pomagać osobom niepełnosprawnym w sposób szczególny, bo jesteśmy zagubieni, to jest taka prawda. Więc myślałam sobie, że ona poszła na pedagogikę, że to będzie następna osoba, która będzie rozumiała osoby niepełnosprawne i będzie mogła służyć im swoją wiedzą i swoją miłością, którą jej da Bóg. Bo doświadczyła czegoś bardzo istotnego. Uzdrowienie z raka krwi to naprawdę była wielka rzecz. I ona mimo wszystko zostawiła Boga dla człowieka. I ja się wtedy, to znaczy raz było mi przykro, a dwa razy przeraziłam się, żebym ja nigdy do tego momentu nie doszła.
0: A w sobie co pani ma takiego, z czym jest trudno w tej chwili się zmierzyć?
1: To, że nie widzę. Moja zależność. Brak wzroku nie jest takim problemem jak zależność dla mnie.
0: No osoby... tak, ale to jest coś, co było zawsze. A ja myślę o takim czymś, co można zmienić. Ale co jest najtrudniejsze do tego, żeby się z tym...
1: Najtrudniejsze jest znaleźć czas na modlitwę, bo zawsze coś wychodzi takiego, co... Chciałoby być ważniejsze i wtedy muszę wyłączyć telefony i nie ma. Musi być ten czas dla Boga, bo jeżeli tylko się nie pomodlę, to stracony dzień.
0: Co to znaczy?
1: Jestem znerwicowana, wszystko mnie bardziej denerwuje, nie mogę, ktoś dzwoni, to już ja sobie myślę, oho, a jak się pomodlę, poczytam Słowa Bożego, to doświadczam pokoju. Takiej pewności, że Bóg na pewno jest ze mną. Mam kilka swoich ulubionych psalmów, którymi po prostu też się modlę, jak nawet gdzieś jadę sobie. I wtedy jest mi dobrze.
0: Czy jest pani osobą szczęśliwą?
1: Tak, teraz tak.
0: Nawet nie widząc?
1: Nawet nie widząc, bo po prostu wiem, że wierzę, że mam swojego anioła, który jest moimi oczami, który mnie strzeże, bo miałam kilka takich przypadków.

0: przypadków pod autobus mnie chcieli wepchnąć, okradli mnie i jeszcze kilka innych z nożem się na mnie w pracy rzucono. Więc i zawsze widziałam, że Bóg mnie chronił. Bardzo mnie chronił. No i chociażby te dwa czołowe zderzenia. To było ewenementem dla drogówki.
1: Proszę powiedzieć, jakiego Boga w tej swojej historii pani poznała? Kto to jest?
0: Bóg żywy, realny, zmartwychwstały Jezus, Bóg Ojciec. No tu mam problemy z Ojcem, ponieważ nie miałam miłości Ojca i mimo, że doświadczam Bożej miłości, nie zawsze jakoś tak wierzę, że naprawdę mnie Bóg kocha, ale to wtedy zaczynam prosić Boga, żebym mi po prostu okazywał miłość i tego doświadczam poprzez ludzi. Przysyła różnych ludzi, którzy mi chętnie usługują. To jest bardzo ważne.

0: I jeszcze Duch Święty, który mnie naprawdę prowadzi. To jest bardzo trudno opowiedzieć, ale tak jak wspomniałam z tymi Bibliami na Ukrainę. Ja przed tym po prostu wiedziałam na modlitwie, ile Biblii zapakować. Okazywało się, że to tak było, że tyle osób było chrzczonych. Ja do kościołów baptystycznych woziłam te Nowe Testamenty właściwie. I wiedziałam po modlitwie, że nikt mnie nie ruszy, nie zabierze, a to nieraz było aż 24 egzemplarze, więc sporo tego było. Raz tylko, kiedy się chciałam wzbogacić, wyjeżdżając do Anglii, wzięłam więcej złota niż przewidziano, to zostałam ukarana za swoją chciwość. Zatrzymali mnie na lotnisku, bardzo dokładnie przeszukali i potem na drugi dzień wysłali, a jeszcze grozili, że nie wrócę już nigdy do Rosji, na Ukrainę, ale ja od razu Pana Boga bardzo przeprosiłam. Nikt mnie nie wpisał na czarną listę, tylko jeszcze byłam potem parę razy.
1: A jaki Anglia ma związek z Rosją?
0: Bo ja chciałam mieć pieniądze i chciałam złoto sprzedać na ten wyjazd, ale Bóg się zatroszczył w inny sposób. I na drugi dzień wysłano tylko mnie z przewodniczką i każda z nas miała swojego żołnierza i byłyśmy określone jako przestępczynie Związku Radzieckiego.
1: Czyli opiekuje się mimo wszystko.
0: Bardzo.
1: Za co jest Pani Bogu najbardziej wdzięczna?
0: Że dał mi, że Bóg Ojciec naprawdę dał mi Jezusa, przez którego mam pewność zbawienia. Że już mnie nigdy nie zostawi, że już nigdy nie będę samotna, chociaż jestem sama. Nie założyłam rodziny. Ale mój dom jest zawsze pełen ludzi. Ja już nieraz chcę nawet odpocząć, za co potem Pana Boga przepraszam. Tym niemniej i za taką prawdziwą wolność, to znaczy ja wiem, że Bóg mnie akceptuje taką, jaka jestem, że ja nie muszę nic robić, żeby się Panu Bogu podobać, bo On mnie bezwarunkowo kocha. I to jest dla mnie coś bardzo, bardzo cennego.
1: W jakiej intencji pomodlimy teraz?
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Z naszymi słuchaczami.
0: O niepełnosprawnych, żeby znaleźli oparcie w Panu Bogu i żeby mogli doświadczyć radości zbawienia.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Teresa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Dziękuję bardzo.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, niech ten czas będzie poświęcony tylko Tobie. Daj nam, Panie, siłę i światło, byśmy potrafili Ciebie chwalić. Niech wszystko to, co będzie powiedziane, niech to zostanie wykorzystane przez Ciebie, tak jak Ty sobie tego życzysz, jak Tobie się to będzie podobało. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen, amen.
0: Jezu Chryste, proszę Cię, żebyś teraz chronił nas, żeby Twoja krew nas chroniła, żebyśmy byli niewidoczni dla złego ducha. A Ciebie, Duchu Święty, proszę o światło, Maryjo, pod Twoją obronę.
1: Czekamy się, Święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami,
1: racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin. Witam.
1: Witam. Byłem wychowywany, można powiedzieć, przez rodziców, generalnie no, nie najgorszych, ale niestety problem polegał na tym, i teraz to widzę już z całą jasnością, wtedy tego nie rozumiałem, dochodziłem do tego powoli, że tu się nałożyło kilka przyczyn właśnie na ten obraz Boga karzącego, Boga bardzo takiego momentami wręcz okrutnego. Po pierwsze, obraz ojca. Obraz ojca, który no, był bardzo daleki od takiego obrazu, który teraz, no, który powinien być zawsze. Ojciec był, ale to faktycznie go nie było. Był nieobecny, pracował, przyjeżdżał do domu, prawda? Nie zajmował się w sumie ani mną, ani bratem. No tak po prostu się złożyło.
0: Matka była osobą wierzącą?
1: Tak, tak, oczywiście. Oboje rodzice byli i są cały czas bardzo wierzącymi osobami. I generalnie z tamtych czasów pamiętam właśnie taki nacisk na jednak na tą surowość, na przykazanie, na przestrzeganie. Pamiętam słowa, które potem bardzo zaważyły na moim życiu, że jak zrobisz to czy tamto, pójdziesz do piekła, prawda? Więc no niestety, to już bardzo dawne czasy, natomiast zostało to w głowie i to później, o czym jeszcze pewnie będzie okazja rozmawiać, zaczęło się przekładać już na moje te późniejsze życie. No nigdy nie było, nie pamiętam przynajmniej, czegoś takiego jak pojęcie Boga miłości, Boga kochającego. To był taki Bóg, który po prostu był, którego trzeba było przestrzegać, prawda? Chodzi o przykazania oczywiście, chodzi o spowiedzi, ale był to Bóg, powiedziałbym, odległy. Starałem się być w porządku, zresztą tutaj pewne cechy mojej charakteru, pewien perfekcjonizm, człowiek się dobrze uczył, prawda, i tak dalej powodowało, że trzeba być wszystko w porządku zrobić, żeby z Panem Bogiem było okej, okay. To wtedy będzie dobrze, a jak coś zgrzeszę, no to będzie problem i trzeba iść do spowiedzi. Więc no, oczywiście z perspektywy czasu widać, jak to wyglądało, ale tak to było, tak to dzieciństwo wyglądało. Później był dosyć krótki, powiem, ale krótki dosyć, może roczny, może dwuletni okres wieku nastoletnim. No nie tyle buntu, bo to za duże słowo, ale coś w rodzaju takiego, nawet może nie odejścia, ale pewnej letności. Czasami poszedłem prawda, na mszę, czasami nie. Pamiętam, że jakoś nie przepadałem za Bożym ciałem, jakoś mi zawsze to chodzenie, prawda, i tak dalej, to nie dla mnie. No był taki okres. Znaczy, on minął, później było wojsko i ten Bóg no faktycznie funkcjonował cały czas na tym samym poziomie. I co się zaczęło dziać? No zaczęły się podstawowe problemy i to jest jakby główny, powiedziałbym, ten motyw tej walki z tym Bogiem karzącym. To małżeństwo. Też ja się ożeniłem już ponad 20 lat temu. Jesteśmy razem ze żoną, wszystko jest cały czas w porządku. W takim sensie ogólnym, prawda, rozumianym. Nigdy nie mieliśmy problemów jakichś ze sobą, prawda, odejść, zdrad, jakichś różnego rodzaju sytuacji. Natomiast, mamy dzieci dwoje, natomiast zaczął się problem, z którym borykałem się przez lat, no praktycznie 20. I to jest problem, który podejrzewam, z jednej strony jest kontrowersyjny, ale z drugiej strony wydaje mi się, pokazuje, jak lęk przed Bogiem może być wykorzystany przez no, te siły, które z Bogiem niewiele wspólnego mają, tak mówimy bardzo eufemistycznie.
0: Złego ducha,
1: dokładnie. To był problem generalnie antykoncepcji w małżeństwie. Była antykoncepcja, zdarzała się, ja się z tego spowiadałem. Natomiast zaczął się w tym momencie problem lęków, czy ja po prostu nie robię czegoś złego, czy prawda, teraz z perspektywy czasu widzę, że tu chodziło o dążenie do doskonałości. Że ja po prostu chciałem być tak doskonały, że powiedziałem sobie, teraz już nigdy więcej nie zgrzeszę, a potem przychodziła sytuacja, że no po prostu, no tak to wychodziło, no takie, tak to wyglądało. I ta sytuacja praktycznie z przerwami ciągnęła się kilka ładnych lat. Do tego się nałożyło jeszcze mieszkanie z teściową, które też na pewno sporo zaszkodziło, ale jakby już to jest zupełnie inna kwestia. Dużo napięć, dużo stresów. I zaczęły się po prostu lęki. Zaczęły się lęki, zaczęły się napięcia. I sam nie bardzo wiedziałem, co z tym zrobić. Byłem u jednego księdza, potem byłem u drugiego księdza. I tak naprawdę nie uzyskałem żadnej odpowiedzi konkretnej. To było, no słuchaj, no jest, no to prawda, naturalne metody, trzeba przestrzegać. No, nie wiem, oczywiście, zgoda. Ale no czasami są sytuacje różne, prawda, i takie jest życie. Problem polegał na tym, że to moje dążenie do doskonałości zaczęło w pewnym momencie być dla mnie pewnym problemem, pewnym ciężarem. Lękiem takim, że po prostu grzeszę i że ten grzech zaczyna być tak duży, że ja sobie z tym nie poradzę. Zacząłem, znaczy ja, teraz tu już podejrzewam doskonale, wiem, że to nie ja, ale zaczęły chodzić, prawda, różnego rodzaju myśli, no przecież człowieku, no jak tak możesz, no przecież tutaj do spowiedzi więcej nie można, a ty grzeszysz, grzeszysz przeciwko Duchowi Świętemu, sobie nie wyobrażasz, pójdziesz do piekła i tak dalej. Więc te wszystkie skrywane, podejrzewam, emocje zaczęły być wykorzystywane właśnie przez te złe siły. Ale to dopiero był początek. Nawiązałem kontakt z Opus Dei, zacząłem uczęszczać na dni skupienia, byłem na rekolekcjach i no, mogę powiedzieć tyle. Te problemy zaczęły się pogłębiać. Tam, no mimo wszystko, pewne nastawienie na jednak pewne zasady powodowało, że nie dorastałem do tego. To znaczy chciałem być taki sam jak inni, tak mi się wydawało, że inni są tacy wspaniali, naturalne metody stosują, żyją, prawda, radzą sobie z tym, dlaczego ja nie potrafię, a nie mogłem. Czasami i zaczynały się problemy. Jakie problemy? A no właśnie, alkohol, popijanie, zapijanie lęków, momentami, potem coraz częściej niestety pornografia. W momentach, kiedy człowiek jakby, no, zaczynała być ta potrzeba jakby bliższej więzi z żoną, bliższego kontaktu, no ale nie można. No to jakaś namiastka. No przecież wiadomo, że nie pójdę żony, nie zdradzę, bo to absolutnie nie do przyjęcia, no więc coś w zamian. Chodziłem do spowiednika, spowiadałem się, a później jak poszło jakiegoś, prawda, do antykoncepcji, czegoś, no to chodziłem do zwykłego księdza, tam się spowiadałem i przed tym swoim byłem, prawda, wydawało mi się, że jestem w porządku. Sam siebie w tym momencie oczywiście oszukiwałem, bo Pana Boga się oszukać nie da, więc oszukiwałem siebie, oszukiwałem także kierownika duchowego, ale cały czas chciałem, jakby mówię, poradzę sobie, może dam radę, natomiast no było coraz gorzej, 2004 czy 2005 rok stwierdziłem, że nie dam rady więcej być w dziele, bo jest po prostu dla mnie za trudne to, nie dam rady. Jest to po prostu, no nie przeskoczę tego. I po prostu odszedłem. Odszedłem, może to złe słowo. Przestałem bywać na dniach skupienia, na rekolekcjach. Pod końca 90. znalazłem pracę, ktoś mi załatwił, prawda, w jakiejś instytucji państwowej. Potem ta osoba mi pomogła jeszcze coś znaleźć i tak dalej, i tak dalej. I po prostu w pewnym momencie okazało się, że Pan Bóg tak naprawdę, no, nie jest mi potrzebny. Tutaj kolega jeden, może drugi załatwia, ma znajomości, tu sobie poradzę, prawda, wszystko będzie fajnie, wszystko okej. No Pan Bóg jest, chodzę do kościoła, tu zmagam się ze swoimi problemami, staram się być, prawda, perfekcyjny, idealny, ale tak naprawdę to specjalnie przecież, ja nie wiem, ani nie widzę, żeby mnie kochał, ani po prostu, no, jest, bo jest, trzeba się go bać, no bo przecież dla czego to do piekła pójdę i będzie problem, prawda, więc ja się tego piekła strasznie bałem. No był taki okres w tej mojej pracy, że miałem dużo czasu na rozmyślania. To znaczy było mało pracy, dużo wolnego czasu, a wiadomo, że jak się ma dużo wolnego czasu, to zaczynają się robić problemy. To wkracza coś, co nie powinno wkroczyć. I co najciekawsze, ja wtedy pamiętam, że modliłem się czasami nawet różańcem, różnie. Natomiast generalnie teraz z perspektywy czasu widzę, że traktowałem tę modlitwę jako modlitwę niemal magiczną. To znaczy po prostu pomodlę się i zaraz będzie dobrze i przestanie. No nie, tak nie było. I przełom, który trząchnął mnie naprawdę porządnie, nastąpił, pamiętam, bodajże chyba w sierpniu 2007 roku, kiedy sobie spokojnie tak, właśnie, że nie spokojnie, napięty, zestresowany, kiedy dostanę, prawda, dokument, którym tam będę mógł się posługiwać, który mi tam pomoże, prawda, pracować i tak dalej, i tak dalej. I nagle szedłem sobie właśnie przez las, odmówiłem, prawda, dziesiątkę czy dwie różańca, poczułem nagle straszny lęk, straszny niepokój. Straszny. I szedłem przez ten las i nagle mówię, coś jest nie tak. Zaraz, nie wiem, czy sobie coś zrobię, czy coś mi się stanie. No, po prostu potworny niepokój. Potworny niepokój. Uciekłem z tego lasu, wróciłem szybko do domu i mówię, no tego czegoś takiego jeszcze nie przeżywałem. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak.

poszedłem, miałem, znaczy miałem, no może nie tyle miałem, ale po prostu poznałem taką panią doktor, która, poszedłem do niej, zapytałem się, co o tym wszystkim sądzi. Mówi, no to są jakieś lęki. To są lęki, po prostu, no, niech pan tutaj jakieś tam sobie weźmie jakieś na uspokojenie coś, prawda, i tak dalej. Byłem na działce później. Jakoś tak się uspokoiło się. No nie uspokoiło się, ale troszkę przycichło. Natomiast potem byłem na działce, byłem sam. To był też okres chyba już jesieni, może sierpień, może wrzesień, no jeszcze lato. Byłem na działce sam i poczułem straszny lęk na myśl o tym, że na przykład bym na przykład nie dostał, prawda, jakiegoś tam dokumentu, żebym musiał odejść z pracy, prawda? Co ja bym zrobił? Co ja bym zrobił? No przecież, no to zaraz, no przecież, no co to będzie? I taka myśl, kurczę, a może czy żebym zdolny, żebyś miał zabić na przykład, prawda? Czy mógłbym był zdolny do tego? I ta myśl jakby się w tym momencie zaczęła uczepiać, prawda? To nie było to, że ja miałem takie, po prostu, czy ja bym był zdolny do czegoś takiego? I od tego momentu zaczęły się problemy. I od już praktycznie 2007 roku, 2008, z krótkimi przerwami, cały czas myśli związane właśnie, czy z pracą, która też nie była lekka, była stresująca, cały czas tego typu myśli, a może byś mógł, a może byś tego, a skąd, a czy nie wiesz, prawda? Ja wtedy myślałem sobie, co jest grane? Mówię, no nie wiem, co się dzieje. Poszedłem do pani doktora, ona mówi, ale to niech pan słucha, no pan jest normalnym człowiekiem. Jakaś myśl się przypętała, której ja nie potrafię określić i pana męczy. Człowiek się budził rano i myśli sobie, kurczę blade, co będzie dalej, co będzie ze mną? Jak ja sobie z tym wszystkim poradzę? Jak, co tego? No, przecież się nie chcę zabić, no bo to jest bez sensu, no ale skąd te myśli? Bardzo trudny okres. Ta pani doktor powiedziała tak, niech pan... Widzę u pana jakiś problem jest związany z wiarą, z religią. Ja mówiłem o tym wcześniej, już wspominałem o tej sytuacji. Niech pan pójdzie do Dominikanów na Służew, tam porozmawia, może jakiegoś dobrego, prawda, ojca, prawda, jakiegoś spowiednika. Mówię, dobrze. Poszedłem, trafiłem na jednego z ojców. Porozmawiałem raz drugi i Pamiętam jak dziś, koniec roku, straszne 2008 na 2009, straszne napięcie, straszny jakiś taki stres, myśli, że może zdradzę żonę, że może to żona nie pasuje mi do tej mojej koncepcji życia, może z inną byłoby inaczej, no po prostu bardzo trudny okres. Nie ukrywam, że oczywiście jakiś tam i alkohol się zdarzał w tym momencie, który wiadomo, że w pierwszej chwili tam poprawia nastrój, za następnego dnia ten nastrój pogłębiał, tylko obniżał. I pamiętam, to było w styczniu ubiegłego roku, czyli 2009. Spotkałem się z tym jednym z ojców, o którym już wcześniej mówiłem. I taka rozmowa dotycząca właśnie pewnego życia. Mówię, ale proszę ojca, ja się strasznie męczę z tym, nie bardzo wiem, jak sobie z tym poradzić i tak dalej. A on tak mnie wysłuchał, mówi, słuchaj, i to jest coś, co, nie wiem, czy ale powiem, no to tak było. Powiedział, słuchaj, dla twojego dobra, dla twojego zdrowia, bo ty się wykończysz, dla dobra małżeństwa, jeżeli masz takie sytuacje, to nawet jeżeli jest sytuacja wyjątkowa, na przykład, to zastosuj prezerwatywę, bo inaczej się wykończysz, będziesz się zamęczysz. Są sytuacje wyjątkowe, Kościół to dopuszcza, to nie jest tak, że jest wszystko absolutnie bezwzględne i tak dalej. Ja nawet mówi kardynał Ratzinger w Soli Ziemi też pisał właśnie o tym, że są sytuacje, że rodziny mają tam dzieci, są, no, po prostu zrób tak coś takiego, bo są takie. I dla mnie to był taki przewrót kopernikański. I ja po prostu nie mogłem tego zrozumieć w ogóle. Dla mnie było nie do przyjęcia to. Byłem tak zasklepiony, tak jakby zaślepiony właśnie tym pojęciem. Jak? Przecież to jest grzech okropny, największy i w ogóle. No przecież absolutnie nie do... Niewiele pomogło, bo to było w styczniu. A później zaczął się bardzo trudny okres. Mianowicie taki, że przez... No ja dostałem przez pewien okres...
no może nie zwolniony z pracy, ale odsunięty od obowiązków, tam chodziło w różnego rodzaju kontrole, no już nie wchodząc w szczegóły, w każdym razie siedziałem w domu, brałem pieniądze, siedziałem w domu, no tak bywa czasami w tego typu pracach. I ten okres był jednym z najtrudniejszych w moim życiu, dlatego że nie mogłem nic robić, nie mogłem pracować, bo pracowałem formalnie w tej instytucji, natomiast miałem cały dzień na siedzenie. Chciałem się zająć czymś innym. Chodziłem, prawda, po okolicy, walczyłem. Te myśli cały czas nachodziły. Jak cię zwolnią? A jak coś się stanie? A jak tego? Cały czas pamiętam podsuwane. Co z sobą zrobisz, prawda? Daj sobie spokój. No, nawet czasami o rzeczach to nie chcę mówić, bo są bardzo, bardzo przykre i co prawda już trochę to wszystko z głowy powychodziło, ale faktycznie, no po prostu myśli takie, daj sobie spokój, skończ tym wszystkim, przecież no człowieku, nie ma żadnych perspektyw, przecież jak cię zwolnią, to już jest po tobie, Bóg ci nie pomoże. Do czego? No przecież, no słuchaj, tu koledzy i tak dalej, przecież gdzie znajdziesz pracę, prawda, i tak dalej. Więc tego typu myśli i cały czas to chodziło po głowie. I ta sytuacja trwała praktycznie chyba do wiosny. Ja potem wróciłem do pracy na kilka dni, byłem niezdolny zupełnie już. Niezdolny. Tak silne lęki, że po kilku dniach pracy musiałem od razu, niemalże ekspresowo iść na 3-miesięczne zwolnienie. I poszedłem na to zwolnienie. Wiem, że będę musiał z tej pracy odejść. Już mam powiedziane, że no niestety, no zwolnienie takie długie, nic z tych rzeczy, czy komisja, czy coś, w każdym bądź razie, no wiadomo, że na przyszłość, no po prostu nie ma co, musisz sobie szukać czegoś innego. A ja sobie wtedy nie wyobrażałem w ogóle czegoś takiego, że mogę znaleźć inną na przykład pracę, no bez pomocy kogoś na przykład, prawda, że ktoś mi pomoże, no Bóg, no tu nawet problem tego typu i to jest dla mnie chyba najbardziej przykre i to muszę powiedzieć z całą szczerością, że były momenty, kiedy po prostu uważałem, że Pan Bóg mnie karze. Po prostu, że mnie karze, że tak długo to trwa, że nie dostaję czegoś tam, tak długo, prawda, ta sytuacja. Po prostu Bóg mnie karze za to, że zrobiłem to czy tamto, prawda, no czy mówię za antykoncepcję, czy za jakieś inne rzeczy. Także z jednej strony słyszę tutaj u Dominikanów Bóg miłości, Bóg cię kocha. Oczywiście rozum stara się to przyjąć, natomiast serce absolutnie cały czas jest zamknięte jeszcze. Cały czas to serce mówi tylko, prawda, ukażesz cię, piekło i tak dalej, i tak dalej.

No ta walka trwa. Ta walka trwa. Ja teraz tak z perspektywy czasu, chociaż oczywiście to jest bardzo względna, subiektywna ocena i nie mnie to oceniać, ale mimo wszystko trwałem. Trwałem cały czas i chodząc do Dominikanów, miałem oczywiście wolny czas, więc to nie były tylko msze w niedzielę, ale także w tygodniu. Częsta spowiedź i częsta komunia. Czułem jakoś tak instynktownie. Coś mi mówiło, przystępuj do komunii, prawda? Idź na mszę, spowiadaj się. Po prostu dasz radę. Ale były takie sytuacje, że czasami w ogóle pobyt w kościele to była tortura. To był tak ciężkie chwile, napięcia, stresy. Jak przystępowałem do komunii na przykład, to był lęk po prostu. To był taki niepokój, prawda? Mówiąc, a dobrze przyjmiesz komunię, a może źle, a może zgrzeszyłeś. I przecież ja generalnie cały czas starałem się żyć normalnie. No ktoś powie, może to może nerwicowy, może tak. Nie wykluczam tego, być może. Wszystko jest możliwe. W każdym bądź razie cały czas jednak ta walka trwała i ja nie ustępowałem. Czasami były takie momenty, kurczę, kiedy to się skończy? Kiedy to się wreszcie skończy? Kiedy ja dotrwam do momentu, kiedy powiem, że jest dobrze, że jest spokojnie? Nie widzę tego, nie widzę. Cały czas jeszcze to ciągnie się. Co się dzieje dalej? Oczywiście te myśli takie związane z tym, że aj, prawda, mógłbyś sobą skończyć. One może nie były już tak silne, ale cały czas się pojawiały. Cały czas się pojawiały, cały czas można było jeszcze się, prawda, o nie otrzeć. I były, po prostu były. Co się dzieje? Przełom. Jeden z przełomów następuje, kiedy pod koniec września u Dominikanów pojawiają się benedyktyni z misjami. Dwóch ojców z klasztoru na południu Polski. Jestem na każdej nazwijmy to sesji, prawda? One są na stronie Dominikanów zamieszczone, więc można sobie posłuchać. Moc jedności, moc przebaczenia, moc słabości, moc krzyża, moc wartości. I zaczyna coś we mnie pękać. Zaczynam słuchać, zaczynam rozumieć wiele rzeczy. Przyjeżdżam, prawda, z tych misji do domu i wieczorem coś w tej głowie zaczyna się ruszać. Ale jest problem, że cały czas nie ma specjalnie modlitwy. Nie ma tej modlitwy dlatego, że po prostu no, w momencie, kiedy chcę się modlić, to jest straszny problem. To są jakieś napięcia, to są stresy. Ja sobie tą modlitwę po prostu odpuszczam. Po prostu odpuszczam. Mówię, nie, no ja się pomodlę, jak będę się lepiej czuł. No ale jak lepiej, jak następnego dnia wcale nie jest lepiej. No i ta modlitwa, no to jest, prawda, nasz wiadomy Ojcze nasz i to wszystko. Jest różaniec. Tutaj jest różaniec, rzeczywiście jakoś tak cały czas o tym różańcu myślałem. I co najciekawsze, odmawiając różaniec, przeżywałem bóle głowy, takie napięcia po prostu, taki jakiś stres, no po prostu, no źle się czułem po prostu, no to czasami na działce, prawda, odmawiałem ten różaniec, przyjeżdżałem, bo to był jeszcze okres taki letni i cały czas napięcie, natomiast co najciekawsze, na koniec różańca, jak już piąta, dziesiątka była odmówiona, przychodziła jakaś taka myśl, która jakby mówiła spokojnie i ten lęk, który się pojawił, po prostu, który gdzieś tam siedział, wychodził mi z głowy, ja zaczynałem go rozumieć. To było coś niesamowitego. Tych różańców i tych lęków to 50, 60 różnych. Mniejszych, większych. Niektóre były silne, niektóre były słabsze. Różne były te lęki. Te wszystkie, które gdzieś tam przez lata się zaskrypiały w głowie. Także różaniec i jeszcze raz różaniec. Ale czasami nawet myślałem sobie, no zaraz, no przecież jak potem miał różaniec, to znowu będzie mi głowa bolała, znowu będę się źle czuł. Ale myślę sobie, no ale odmówię. Ale nie było też tak dobrze, bo czasami było tak, że znowu z kolei przy dużym napięciu to mówię, no to wypiję dwa piwa, prawda? To mi pomoże. I wtedy wypijałem dwa piwa. No to trochę też przechodziło, pomagało na jakiś czas. No ale to wiadomo, że no, alkohol nigdy nie jest dobrym doradcą. No, znaczy łatwo mi się teraz mądrzyć, prawda, z perspektywy czasu. Natomiast generalnie wtedy no były momenty, że po prostu no trzeba było wypić. Trzeba było wypić i po prostu tak było. No dwa, trzy piwa, no różnie, no czasami. Były bardzo silne napięcia. Zrozumiałem jedną rzecz. Znaczy zrozumiałem. Tak jakby mi po prostu, jakby mi coś podpowiedziało. Skontaktuj się z Benedyktynem, tym, który był na misjach. Skontaktuj się, porozmawiaj z nim. Zadzwoniłem. Okazuje się, że akurat go nie ma. Ale jest w Warszawie. I mówię,
proszę ojca, ja muszę, znaczy, chcę porozmawiać, mam takie problemy, prawda, związane z moimi takimi przeżyciami. Źle się czułem wtedy. Mówię, ja chciałem przyjść do spowiedzi. Do ojca. I przyszedłem i mówię właśnie o tej sprawie, prawda, i tak dalej, i poruszyłem temat antykoncepcji. I mówię, że kiedyś tego... Problem polegał na tym, teraz to widzę z perspektywy czasu, na strasznym lęku na przykład, co powie ten ojciec. Bo się po prostu bałem, czy może zaprzeczy, czy nie, bo cały czas we mnie kiełkowało to, co mówił poprzedni dominikanin, prawda, że no jednak są wyjątki, że tego... Natomiast tutaj mówię, proszę, ale ja, mówił to taki dominikanin o tym. A on mówi, to jeżeli taka sytuacja ma miejsce jak ty, to dobrze powiedział. Naprawdę, są takie wyjątki, są takie sytuacje dla twojego dobra, twojego zdrowia, dla dobra małżeństwa, bo ty się po prostu wykończysz, mówi. Mówi, co robisz w zamian za to? Ja mówię, no co, no pornografia, no popijam, prawda? No to człowieku, no co ty wyprawiasz w ogóle? Naprawdę, przecież to jest ważniejsze twoje zdrowie, życie twojej rodziny, prawda, żony i tak dalej. Poczułem pewną ulgę, ale to było za mało jeszcze. To było za mało. I zaczęła się ta moja walka już wtedy jakby, no nie samemu oczywiście, z Bogiem, ale ta walka właśnie cały czas dominikanie, cały czas, prawda, msza, cały czas komunia i cały czas lęk przed komunią. Cały czas lęk przed komunią, to jest w ogóle paradoksalne. Cały czas poczucie, że przyjmuję tą komunię i gdzieś tam, prawda, w tej przeszłości te takie słowa, a grzeszysz, bo przyjąłeś, bo prawda, kiedyś się nie spowiadałeś, bo coś. Cały czas mi coś podszeptywało, szczególnie jak podchodziłem do komunii. To był taki główny motyw, główny problem. Ale mówię, zaciskam zęby, będę walczył, nie poddaję się. I ta sytuacja trwała. W międzyczasie doszło do takiego pierwszego mojego jakby przełamania, takiego jakby no, milowego kroku. To znaczy, no, trzeba powiedzieć wprost, no bo tak jest. Mówię, ja muszę wreszcie dokonać tego, prawda, to, znaczy mówię generalnie o antykoncepcji, prawda, o stosunku, o, na przykład o prezerwatywie czy o czymś. Mówię, ja wiem, że to, ja zrozumiałem jedną rzecz, że jak to zrobię, to po prostu przełamię ten niesamowity lęk przed piekłem, przed złym duchem, przed grzechem się ku Duchowi Świętemu. Po prostu czułem taką jakąś wewnętrzną, ktoś mówi, przełam się po prostu, przełam, bo to cię męczy, to cię więzi, to cię niszczy wewnętrznie. No i straszna sytuacja, rzeczywiście doszło, prawda, w tym momencie do naszego takiego współżycia. Następny dzień był tragiczny. Niesamowite jakieś poczucie winy, jakiegoś napięcia, człowieku, w ogóle, co ty zrobiłeś? Nie wiem, wypiłem chyba parę piw wtedy, dosłownie koszmar. Bardzo złe samopoczucie. Żona mówi, uspokój się, wszystko będzie dobrze, no przecież to ludzie, to wszystko jest, no to zdarza się, no. I masz taką sytuację. Ja cały czas nie mogłem tego przemóc. I później mówię, znaczy myślę sobie tak, znaczy myślę, nie ma rady, trzeba, znaczy inaczej może, spowiedź życia właśnie u ojca, prawda, tego Benedyktyna i mówię, muszę pojechać. To był już początek grudnia, czyli koniec już poprzedniego roku. Umówiłem się na którąś sobot, pamiętam, na początek. No to dosyć daleko, bo to jest klasztor, który jest praktycznie jeszcze za Wrocławiem, już Głuchołazy bodajże, bardzo daleko dosyć. Pamiętam, że jadąc samochodem, z każdym kilometrem przybliżającym narastało większe napięcie we mnie. Jakiś lęk, jakiś niepokój, jakiś nie jedź, wracaj w ogóle, po co ci to tam, daj sobie spokój, nie jedź. Ale jadą autostradą jechałem, nawet szybko zaczęła mi boleć głowa, że no po prostu źle się czułem. Ale przyjechałem
nie poprawiło się wiele. Przywitałem się, porozmawiałem. Noc praktycznie, bo to następnego dnia było spotkanie. Noc nieprzespana. Notabene byłem sam w pokoju takim, bo tam czy w ogóle w samym domu gościnnym byłem sam. A tu problem samotności też miał trochę znaczenie, bo akurat to jest jeszcze inna kwestia, no ale to bardziej psychologiczna, no. Bycie samemu dla mnie też nie było, że nigdy frajdą żadną. Natomiast następnego dnia jest właśnie ta spowiedź życia. 3 godziny, ponad 3, nawet więcej, 3,5 godziny. I no właśnie te rzeczy, które mi mówi ojciec, prawda, benedyktyn, mówi o tym, mówi o tamtym, właśnie mówi o Bogu, pokazuje pewne sytuacje, pokazuje o lęku, mówi takie bardzo proste rzeczy, które czasami się wydają, prawda, może w tej chwili z perspektywy czasu niemalże śmieszne, ale on mówi tak, zobacz, mówi, że się boisz piekła. Ja mówię tak, znaczy, że bardzo chcesz iść do nieba. Ja mówię, no faktycznie, że ojca, no to prawda. To na to chcę, no bo nie chcę iść do piekła, chcę iść do nieba. No widzisz. A weź spróbuj przenicować ten lęk na przykład, prawda, który cię męczy, na pozytyw. Pokazuje mi, odchyla mi, prawda, szatę, pokazuje jedną stronę, mówi, to jest lęk, a tu jest spokój, mówi. Tylko wystarczy przewrócić, prawda, na drugą stronę. I od razu się poczujesz inaczej. Przepraw to. Ja mówię, no ale czemu to tak łatwo? On mówi, słuchaj, nic nie jest łatwe, ale można. Tylko trzeba chcieć. I mówi tak, słuchaj, mówi, jeśli chodzi właśnie o tą twoją sytuację związaną, prawda, z antykoncepcją, z tymi napięciami. Ja mówię, no przecież, no ale Kościół naucza tu, no proszę mówić, no jak? No, mówi tak, słuchaj, owszem, tak, to prawda. Tylko, że nie bierz nigdy niczego na 100% abstrakcyjnie, bo gdyby tak było, to byśmy, nikt z nas nie był, nie trafiłby do nieba, wszyscy grzeszymy. To jest zupełnie inna sytuacja. Pamiętaj, że są czasami takie sytuacje, że są grzechy, tylko odpowiedzialność jest zniesiona za nie, z uwagi na właśnie na uwarunkowania, czy zdrowotne, czy coś. No, tak sobie myślę, no jak to odpowiedzialność? Ale tak mówię, no, jeżeli tak oj tak, jak mówi, no to może rzeczywiście, może coś w tym jest. Pamiętam, że wracałem z tej spowiedzi naprawdę sporo, no czułem się... Na tej spowiedzi strasznie napięty. Nie czułem się dobrze, od razu mówię. No czułem się napięty, zestresowany i to tu dużo mówić. Nawet chyba musiałem jakąś tabletkę na uspokojenie jedną wziąć. Zresztą tabletkę trochę więcej brałem, no ale to jakby inna kwestia. I co się dzieje? I zaczyna się od tej spowiedzi... Zaczyna się pewna przemiana, ewidentna przemiana. Zaczyna się po prostu inne patrzenie na Boga. Ja cały czas patrzyłem na Boga jako na takiego, który tu wyliczy mi zaraz, mnie tu ukaże. Tak, prawda? Co, człowieku, co ty robisz? I teraz to zrozumienie tego, o czym Dominikanie, prawda, często mówią, no ja ich słucham, prawda, Bóg miłości, przecież Bóg cię kocha, przecież za ciebie na krzyżu umarł, prawda, przecież to za ciebie, prawda, to jest zupełnie inna kwestia. Popatrz od tej strony, nie patrz na tego Boga karzącego. No ale to, jeżeli ma 35 czy tam 8 lat, prawda, tego Boga karzącego w głowie, no to nie jest takie to proste. Żona mi mówi, no słuchaj, no ale przecież, no to jest normalne, to oczywiste. Ja mówię, ale wiesz, słuchaj, no to nie jest enter w moim przypadku, że stryknie ci się wszystko uruchamia, to trwa. Ona mówi, ile będzie trwało jeszcze? U ciebie to już trwa ze 2 lata, albo ze 3, albo tego. Ja mówię, no, ale poczekaj, bądź wytrwała. Ja naprawdę już się dobrze czuję, coraz lepiej. Na szczęście była, no i jest wyrozumiała, chociaż czasami tej cierpliwości brakowało, ale to akurat już nie jest takie ważne. W każdym razie wytrzymaliśmy jakoś wzajemnie i coraz lepiej, coraz bardziej odpuszcza to napięcie. Jedno, drugie, trzecie, koniec roku, święta. I już jest, prawda, nie najgorzej. Natomiast cały czas jednak mimo wszystko są te problemy, prawda, gdzieś pojadę, jakieś miejsce, które mi się kojarzy z napięciem, od razu się lęk pojawia, głowa się uruchamia, no bo to tak bywa, no bo to musiało oczywiście być jakimś stopniu nerwicowe, no nie oszukujmy się. Ale myślę sobie tak, jest już dobrze, widzę sam po sobie, zaczynają się te procesy uruchamiać, mówię, zadzwonię, prawda, do ojca, prawda, benedyktyna, mówię, będę miał z nim kontakt jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, powiedział mi, jeżeli męczą cię jakieś rzeczy, jakieś sprawy, jakieś sytuacje trudne, jakieś problemy, to idź do spowiedzi, oddaj to Bogu i na pewno zobaczysz, że będzie inna sytuacja, że inaczej się poczujesz.

Myślę sobie, no rzeczywiście, były takie sytuacje, które mnie męczyły, z którymi muszę poradzić. Mówię, nie bardzo wiedziałem, czy rozpowiedzieć z tym iść, czy nie, ale mówię, no przecież, no, jeżeli Bóg mnie kocha, no to przecież to zrozumie, prawda? Poszedłem i pomagało, i pomagało. I powiedział jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Mówi, słuchaj, czasami jest tak, że Bóg do nas przemawia. W sposób nawet, który sobie nie zdajemy sprawy. Po prostu podsuwa nam pewne myśli, działa w nas. Tylko musisz to zauważyć. To nie jest takie proste, ale musisz to zauważyć. I mówi, kiedyś za, nie wiem, za dzień, za tydzień, za miesiąc, on ci po prostu podpowie, kim dla niego jesteś. Coś niesamowitego. Mianowicie, to było chyba dwa, czy może nawet za trzy tygodnie już po tej spowiedzi, właśnie po tym, co powiedział mi. I ja jakoś tak przestałem się przejmować. Znaczy, to coś tam myślałem, ale potem jakoś to uleciało z głowy. I po jednej z mszy, już po przyjęciu komunii dominikanów, tam sobie uklękłem z boku, prawda, przy obrazie Jezusa Miłosiernego. I słyszę takie, to znaczy, no, słyszę, rozumiem. Jesteś moim setnikiem. Ja mówię, co to jest, kurczę? Jesteś moim setnikiem. Nie wiedziałem, o co chodzi, mówię. Kurczę, skąd taka myśl? Setnik. Coś mi się, wiadomo, że w Piśmie Świętym występuje. Pojechałem, oczywiście przeczytałem sobie, przypomniałem, bo czytałem, ale to człowiek tam w stresie, to różnie, prawda, tego czytam. Panie, nie jesteś godzien, przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, będzie zrozumiała dusza moja. I zrozumiałem, że to chodziło o komunię. Po prostu o te moje lęki przed przyjęciem komunii. O kurna, takie przeżycie. Coś niesamowitego. Ale to nie było od razu. To znaczy, nastąpiło to. Ale to nie znaczy, że już od tej pory było wszystko. Nie, jeszcze, spokojnie. Jeszcze cały styczeń. Jeszcze walka w tym momencie już z rzeczami, które gdzieś kiedyś tam, prawda, się działy. Właśnie, dlaczego ta komunia, prawda? Skąd te myśli o tej, dlaczego, że komunię źle przyjąłem? A no jeszcze w pierwszej komunii jakieś, prawda, rzeczy, czy dobrze, czy to przy 40 tam iluś tam lat, prawda, rzeczy wracały. Uspokoiło się. I jakby problem komunii, chociaż momentami też czasami jeszcze coś się pojawia, ale to już nie jest to samo, co kiedyś zdecydowanie. Natomiast w tym momencie zaczął się problem inny atak się zaczął. Kwestia zdrady. To znaczy taka myśl, w momencie, kiedy jakby z żoną zaczęło być w tym sensie, prawda, jakby naszego współżycia, czy ja sobie przetłumaczyłem, że to wszystko, mówię, no te momenty wyjątkowe, antykoncepcji, to wszystko jest tego, zaczął się problem inny. Zaczął się taki gwałtowny atak w sumie. Może byś żonę zdradził. Tyle jest innych kobiet dookoła. A ślad już jesteście, spróbuj, co ci szkodzi? Ona tam mówiła czasami różne rzeczy, trochę cię to złościło, prawda? Miałeś do niej jakieś tam pretensje. Zaczyna podsuwać mi, prawda, coś złego, jakieś takie negatywne rzeczy o żonie, prawda? Ktoś tam powiedziała, prawda, coś kiedyś, jak mi złym duchu, mi to utkwiło. I jakie posiadam pretensje takie. Mówię, zdradź ją. Walka trwała tydzień czasu. Tydzień czasu trwała walka, żeby to przeszło. Dzień w dzień u Dominikanów, dzień w dzień komunia, dzień w dzień msza oczywiście. Środa, czwartek, bardzo trudne dni, szczególnie koniec tygodnia, szczególnie pod koniec właśnie. Jakieś dziewczyny, które gdzieś przechodzą do tego, a spróbuj, poderwij. Jakieś takie myśli. Już ja mówię, przecież wiem, że żony nie zdradzę, bo to jest absurd, bo przecież ją kocham, chcę z nią być i tak dalej. Nie zdradzę jej. Ale spróbuj, ale może, ale tego. Co ci szkodzi? Tydzień.
dokładnie równiusieńko tydzień i niedawno, właśnie w styczniu, po prostu pękło. Pękło i nagle nie ma już problemu zdrady żony. Po prostu minęło. Ale to jeszcze nie koniec. Zaczął się następny problem. Zaczął się problem właśnie pracy. To znaczy ja w tej chwili nie pracuję od pewnego czasu. Dajże od 2 czy 3 miesięcy. No i na pewno nie będzie łatwo znaleźć pracy, bo wiadomo, że takie są czasy, jakie są. I oczywiście następna rzecz. A, widzisz, nie znajdziesz pracy. Tak jak wracają rzeczy sprzed 2 lat, nie znajdziesz pracy, na kolegach musisz polegać. Koledzy sami już niewiele mogą, prawda, już też sami szukają, prawda, a polegasz na kolegach. I tu w tym momencie zaczyna się następna rzecz, bardzo istotna. Modlitwa, różaniec i czytanie świętego Pawła. Czytanie świętego Pawła, listu i do Koryntian, i do Efezjan, szczególnie o zbroi duchowej. To jest dla mnie taki dosyć istotny fragment. Wystarczy ci mojej mocy. Ja zrozumiałem jedną rzecz, bardzo istotną. Dochodziłem do tego bardzo długo. I to powiedział mi właśnie też ojciec wtedy Benedyktyn. Mówi, słuchaj, bo ja powiedziałem mu na tej spowiedzi właśnie o tym, że kiedyś to polegałem na kimś, na kolegach, na znajomych, że ktoś mi załatwi, że sobie poradzę, by miał fajne, stabilne życie, że co się przejmować i tak dalej. Mówi tak, słuchaj, teraz nie ma kolegów, nie ma nikogo, jesteś sam, jesteś na łopatki rozłożony. Bóg, tylko Bóg, nikt więcej. Ja mówię, no proszę ojca, ja to rozumiem, to jest łatwo powiedzieć, ale przecież życie jest życiem. Ale już gdzieś wewnętrznie rozumiałem, że właśnie, że to jest to. I tu jeszcze kolejna cecha. Kolejna rzecz, która też, nawet nie wiedziałem, że to jest grzech, no wiedziałem się nie całkiem niedawno. Niecierpliwość. Niecierpliwość. Ja miałem zawsze problem z niecierpliwością. Już chciałem szybko, jak najszybciej się dowiedzieć, chciałem jak najszybciej wiedzieć, zrozumieć. Tu, jak praca, to już jadę, załatwiam. Popędliwość, szybkość. A słuchając ojca Józefa Augustyna, bo mam trochę tych nagrań, słucham właśnie z Augustyną i tak. Co jest cechą złego ducha? Co jest cechą nieba? Niecierpliwość, szybkość. Duch Święty jest spokojny, jest cierpliwy, jest łagodny, ma czas. To tylko ludzie niecierpliwi, prawda, popędzani przez złego ducha, już chcą działać, już tego, już by się zamordowali, już by tam chcieli pracować, już by tego, a potem się okazuje, że podejmują złe decyzje. I właśnie dlatego to właśnie to pocieszenie i strapienie i to bardzo mądre zdanie mówiące, że w czasie strapienia nie należy podejmować żadnych decyzji istotnych, życiowych. I to prawda. Ale troszkę może odbiegłem jeszcze od tematu. Mianowicie taka myśl całkiem niedawno. No przecież tak naprawdę teoretycznie może ktoś mi coś pomoże, ale wcale nie musi. Prawda? To nie jest tak, że to nie są te czasy, kiedy wszyscy mogli i tak dalej. To nie są te czasy. Słuchaj, działaj, módl się i bądź cierpliwy. I nawet taka sentencja, ja tutaj mam taką bardzo właśnie osobistą tę refleksję, chciałem jeszcze ją przypomnieć, ale ona jest czymś w ogóle tak wspaniałym, tak sprawdzonym, właśnie różaniec, czyli modlitwa różańcowa i szczególnie to, co na samym końcu wypływa z różańca. Mówię tutaj szczególnie o ostatniej piątce i zakończenie. Wtedy właśnie do mnie dochodzą te myśli, które mówią mi tak, no na przykład ostatnio. Szukajcie, a znajdziecie, proście, otworzą wam, prawda? Kołaczcie, coś w tym stylu, czyli są te, i Pismo Święte jakby przemawia, szukajcie, aż znajdziecie, prawda? I stołowa, nie jesteś sam, czyli przebija się, jeszcze są jakieś tam napięcia, jeszcze widzę, że coś się próbuje tam ruszać, no, ale generalnie to już jest zupełnie inna sytuacja niż była pół roku temu, nie mówiąc o roku czy o 2, to już w ogóle jest diametralnie inna. Także to jest naprawdę coś niesamowitego i
Nawet właśnie ta wada tej niecierpliwości, która tak sprawia, że tak się męczyłem. Czasami nie wiedziałem, dlaczego ja tak się muszę śpieszyć, a muszę już coś załatwiać, muszę już coś robić, muszę gdzieś jechać, muszę decyzję jakieś podejmować. Potem pojechałem do jakiejś tam pracy, prawda, załatwiać. Okazuje się, że praca do niczego, że to w ogóle mi nie pasuje, bo to nie dla mnie. No, na szczęście się orientowałem, zacząłem się orientować, że już to myślenie było trochę lepsze, że spokojnie, wstrzymaj się z decyzją, nie śpiesz się, poczekaj jeszcze troszeczkę. Jeszcze za wcześnie, jeszcze nie wyszedłeś z tego. Ale na przykład jeszcze pół roku temu coś tu leciałem i mówię, no to już trzeba coś szukać, już trzeba, nie wiem, bo jak to, nie będzie pracy, to nie będzie pieniędzy, nie będzie pieniędzy, to jak ja sobie poradzę, prawda? Jak my sobie poradzimy? Także to właśnie, nie wiem jak to powiedzieć. No i ta modlitwa. I ta modlitwa, szczególnie w tym okresie ostatnim, zaczęła się po prostu... Nie tyle, że pojawiać, bo ona była, tylko zaczęła przynosić owoce. Ja mam taki modlitewnik do Ducha Świętego, to brewia.

0: jezuita, sztuka walki duchowej, święty Paweł w walce duchowej, czyli generalnie te rzeczy, gdzie ja na przykład powiem w ten sposób, że 3 miesiące temu to bałem się słuchać na przykład o walce duchowej. To znaczy, jeżeli słyszałem o szatanie, o złym duchu, to po prostu to odsuwałem. Miałem oczywiście swoje kolekcje, ale odsuwałem. Nie chciałem tego słuchać, bo się po prostu bałem. Natomiast w tym momencie doszedłem do takiego etapu, że włączam, słucham, słyszę, prawda, o ościeniu, prawda, który tam, prawda, szatan św. Pawłowi, prawda, 3 razy przychodził, prawda, odejść ode mnie i tak dalej, i tak dalej. I już po prostu czuję, że mogę, że jestem silny. Także to jest naprawdę niesamowite przeżycie. Jak ja teraz po prostu patrzę na to wszystko, to ta walka się wydawała nie mieć końca. Trwała i trwała. Tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem. 2,5 roku. 2,5 roku non-stop myśli, no, nie najciekawszych. Także generalnie ostatnio dzwonię nawet do pani doktor, mówię, że już się to poprawiło, że już jest zupełnie inaczej. O, mówi, słuchaj, no bo u ciebie to był pierwiastek typowo religijny, tutaj nie było co szukać, tutaj żaden psycholog by ci nie pomógł, bo to była kwestia wiary. Tylko i wyłącznie, co psycholog? Jeszcze byłem u psychologa 2 czy 3 razy, ale czułem się, że to nie jest to. To było jeszcze chyba w zeszłym roku, to takie krótkie spotkanie, ale czuję, że osoba mówi o czym innym, a ja o czym innym. Ja mówię o wierze, ona mówi, że tu, że są jakieś problemy, że trzeba, prawda, tam odblokować. No i ja mówię, no tak, ale to wie pani, to jest trochę nie tak, no. Dałem sobie spokój, no i walczyłem. I walczyłem i tak jak powiedział, nawet jeszcze ostatnio rozmawiałem właśnie z tym ojcem Brentynem, mówi tak, bardzo mądrą rzecz, która właśnie po pokuszenia, chyba po pokus, to też może się przyda komuś, bo to jest nawet humorystyczne dosyć, mianowicie jak mówiłem przez telefon, rozmawiałem, mówię, że po prostu mam te pokusy związane ze zdradą żony, prawda, i tak dalej, to było chyba w niedzielę, jakiś nie, ponad miesiąc temu, jeszcze w grudniu chyba, on mówi tak, słuchaj, każdy ma pokusy, mniejsze czy większe, tylko że nie należy na nie reagować tak po prostu jakoś nerwicowo, emocjonalnie, po prostu spokojnie podejść. Są, były i będą. Mówi tak, kiedyś zapytano jednego z najstarszych zakonników, ojca Badeniego, prawda, młody zakonnik, zapytał się go, proszę ojca, jak to tam jest u ojca w tym wieku z pokusami takimi jakimiś tam cielesnymi, seksualnymi, a on mówi tak, słuchaj, zapytaj kogoś starszego, bo ja to już nie, także i ja w tym momencie zrozumiałem, że po prostu będą te pokusy, ale już jestem mocniejszy, jestem mocny, po prostu wiem, jak sobie z tym radzić, po prostu, że pójdź tak, to owszem, są dookoła dziewczyny, prawda, i tak dalej, ale nie dla ciebie. Ty masz żonę, masz dzieci, jesteś z nią szczęśliwy, jesteś z nią zadowolony i po prostu i trzymaj się tego. One same odejdą, spokojnie. Nawet jak będą, to będziesz wiedział, jak z nimi się obchodzić. Także to taka ciekawostka związana właśnie jeszcze z takim śmiesznym właśnie fragmentem, jeżeli chodzi o benedyktynów. Także
1: proszę powiedzieć, w jakiej intencji się pomodlimy teraz na koniec z naszymi słuchaczami?
0: Ja bym przede wszystkim w intencji tych wszystkich, którzy mają podobne problemy jak ja, żeby nie tracili nadziei, żeby ufali Bogu, żeby wiedzieli, że wytrwałość, cierpliwość zawsze skutkuje i Duch Święty zawsze jest z nami.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce,

0: Zajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, prosimy Cię o to, żebyś Ty przychodził do nas w chwilach naszej słabości, Panie. Prosimy Cię o Twoją moc, o to, byśmy potrafili szukać Twojej woli i ją wypełniać przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, powierzamy się pod Twój płaszcz, Twojej miłości do nas, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Mówienie o Bogu to jest coś, w czym można nabrać rutyny? Czy może stać się rzeczą codzienną?
1: Myślę, że tak. Jest takie niebezpieczeństwo na pewno. Natomiast myślę, że również praktyka, która za tym idzie, czyli za tym, że nie tylko się mówi o Bogu, ale go się uznaje i stawia na pierwszym miejscu, raczej jest czymś odwrotnym do rutyny, ponieważ jeśli codziennie odnawiam swój kontakt z Bogiem od rana, a jakżeż mam tego nie robić, kiedy postawiłem go na pierwszym miejscu, kiedy jest moim stwórcą i kiedy właściwie powiedzenie mu dzień dobry, jak rano wstaje, jest nie tyle obowiązkiem, co w ogóle obowiązkiem, ale przede wszystkim moją powinnością, która gdzieś tam z głębi mojego serca płynie, bo jakże nie oddawać czci temu, który mnie stworzył, którego jestem własnością. Więc ta praktyka jak gdyby odwraca tą rutynę i myślę, że kiedy go się stawia zawsze na pierwszym miejscu, to jest dobrze.
0: Pracujesz w mediach, więc pewnie różnie to było, ale teraz między innymi pytasz ludzi o Boga.
1: Tak,
0: różnych.
1: Zdarza się tak.
0: I co? Oni mówią z rutyną, czy też raczej z doświadczeniem relacji?
1: Myślę, że z tymi osobami, z którymi ja się spotykam, to są osoby, które mają głęboko przemyślane już swoje życie, dla których Bóg stworzył, nieprzypadkowo mówię, że On to zrobił, wyzbywając się egoizmu w tym samym, ale stworzył ideę porządkującą i ci ludzie w zasadzie są świadomi tego, co robią w życiu i tego Boga stawiają na pierwszym miejscu. Aczkolwiek wiem, że nie są to ludzie, którzy... To ci ludzie jakby są wyjątki. Staram się w swojej pracy dobierać opinie, uzyskiwać od takich ludzi, którzy Boga zawsze mają i stawiają na pierwszym miejscu.
0: A kiedy ty postawiłeś go na pierwszym miejscu?
1: Ojej. Rzeczywiście, jest to pytanie, takiego rachunku sumienia nie robiłem, ale niewątpliwie pomimo, iż wywodzę się z rodziny katolickiej, to przez długi okres mojego życia był on po prostu, nie był na pierwszym miejscu. Budziłem się i żyłem swoim życiem, natomiast był on jak gdyby obowiązkiem, który został gdzieś tam przez rodzinne układy wcielony w moje życie i był jakimś elementem. Natomiast myślę, że jakieś doświadczenia życiowe nauczyły mnie pewnego myślenia i to był proces. To nie stało się od razu.
0: Ale jak się zaczęło?
1: Zaczęło się, myślę, może... Tak próbuję jakąś datę odkryć w moim życiu, bo chyba to była śmierć ojca.

0: kiedy musiałem sobie zdać sprawę z tego, że go już tutaj więcej nie zobaczę. I kiedy rzeczywiście musiałem odświeżyć swoje szare komórki po to, żeby wrócić do tego, co gdzieś tam zasłyszałem i robiąc jakiś wewnętrzny rachunek sumienia, spróbować postawić go na pierwszym miejscu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: To był okres lat 40.
1: A tamto życie przed tym...
0: A teraz mam 60, żeby zaznaczyć.
1: A tam ten moment, ten czas przed, prawda? Czyli takiego letniego katolicyzmu. W komunizmie nie wybili ci go z głowy?
0: Nie, właśnie to.
1: Dlaczego?
0: Też...
1: W Warszawie żyłeś gdzie? Na prowincji?
0: Nie, w Warszawie żyłem i pracowałem w media, i to w publicystyce medialnej. I myślę, że to była moją siłą. To znaczy, ja z góry postawiłem, coś takiego tkwiło we mnie. Nie wiem, nie potrafię określić, jak, skąd się to brało, ale ponieważ Bóg zawsze w moim domu był stawiany na pierwszym miejscu, to ja podświadomie go też miałem na pierwszym miejscu, aczkolwiek nie było to do końca, jak powiedziałem, przemyślane. To nie był Bóg z wyboru, to był raczej Bóg z tradycji. Ale on zawsze stał i w mojej...
1: A nie przeszkadzało ci to pracować w mediach?
0: Nie, absolutnie nie, dlatego że wszyscy dookoła wiedzieli. Nie byłem członkiem partii, przede wszystkim powiedziałem, że... I to było jakby moją siłą, bo w tym czasie, jak gdyby, no, członkami partii było mnóstwo dziennikarzy i właściwie to była taka nieodłączna plakietka dla człowieka, który był człowiekiem mediów. Ale tym mi się udało, jak i jeszcze paru innym również, tej plakietki nie przypiąć sobie. I właściwie broniłem się przed tym, a potem z tego zrobiłem jakiś sztandar, mówiąc, że no, nie mogę się przeciwstawić pewnym wartościom i dla mnie to była rzecz jasna i oczywista i tego próbowałem bronić.
1: A dlaczego ci nie wyrzucili?
0: Nie, no to był stan wojenny, w którym byłem wyrzucony, także to
1: ale
0: nie...
1: Ale wcześniej jeszcze.
0: Wcześniej myślę, że to ja wiem, no dużo osób było takich jak ja, ja nie byłem wyjątkiem. Ja nie byłem wyjątkiem, nie wiem, to już jest pytanie nie do mnie, ale później już, powiedzmy sobie, po stanie wojennym próbowano nawet z tego zrobić pewien szyld, że tacy ludzie również pracują w mediach i to jest tolerowane i tak dalej, i tak dalej. I mając tę świadomość, tę świadomość mieli również moi koledzy, i dlatego było mi może i łatwiej nawet. Pewnych norm nie przekraczałem, wszyscy wiedzieli, że jestem katolikiem. Mhm.
1: I stan wojenny? I co to było?
0: No, stan wojenny, no to jak zwykle wszyscy ludzie, którzy się przeciwstawiali temu stanowi wojennemu, właściwie którzy nie podjęli współpracy z władzą, zostali wyrugowani, usunięci z telewizji. To była naturalna rzecz w owym czasie, no bo...
1: I co zacząłeś robić? Miałeś jakiś zawód?
0: Tak, jestem inżynierem w ogóle z zawodu, ale ciężko było wrócić do mojej branży, ponieważ jestem inżynierem górnikiem. Musiałem w ogóle miejsce zamieszkania zmienić, a poza tym już w takim wieku, jak ja byłem, rozpoczynany na nowo od jakby początku, od abecadła, karierę w innym zawodzie, pomimo że studia były w zawodzie takim określonym, ale rozpoczynanie, no to było rzeczywiście ciężką rzeczą. Ciężko.

0: przeczekałem. Na szczęście mam żonę, która też mogła zarabiać, była konserwatorem jest konserwatorem zabytków, a więc no był jakiś moment, którym ona przejęła to wypełnienie finansowe w naszym życiu.
1: Mm-hmm. Ale jak uważałeś się za bohatera, czy za skrzywdzonego człowieka?
0: Nie uważałem się, ale próbowałem znaleźć jakiś upust. Pamiętam na Korotyńskiego, bo tam mieszkałem, na sąsiedniej ulicy, na Dickensa był kościół, jest kościół. I w tym kościele realizowałem również gdzieś tam swoje wnętrze, bo wystawialiśmy sztuki, które notabene też były w jakiś sposób przez Służbę Bezpieczeństwa, która swoich tajnych współpracowników przysyłała na takie rzeczy, cenzurowane. No i pomimo, że gdzieś tam się moje nazwisko gdzieś przecierało, ale nie miałem tego odbicia w swoim własnym życiu. Jakoś to się wszystko rozpływało. No w każdym razie Bóg zawsze istniał przez całe moje życie w bardziej świadomy lub mniej świadomy sposób, zawsze na pierwszym miejscu, ale nie zawsze z taką determinacją, jak jest to teraz.
1: Mm-hmm. I co śmierć ojca ci pokazała?
0: Śmierć ojca uprzytomniła mi, że życie jest tutaj jakimś epizodem, tylko epizodem, bo właściwie patrząc i rozmawiając już właściwie nawet na łożu śmierci z ojcem, jeszcze kiedy był przytomny, widziałem, jaki jest wielki skrót myślowy człowieka, który teraz odchodzi, a jeszcze niedawno, pomimo swoich 78 lat, wspomina swoje młode lata, które właściwie tak jakby się wczoraj skończyły. I to mnie jak właściwie bezpośrednio, może nie było to bezpośrednim, ale parę innych jeszcze momentów, które mnie do tego natchnęły. I zresztą wcześniej jakby też zupełnie podświadomie zacząłem być człowiekiem modlitwy, chociaż nigdy siebie o to nie podejrzewałem, bo mój temperament raczej nie predystynował mnie do jakiegoś tam spokoju, przemyśleń, raczej żyłem. Natomiast stało się to zupełnie, nie pomnę nawet jak, ale ta moja pierwsza taka naprawdę głęboka modlitwa do Boga, kiedy był czas refleksji, to chyba było co się poza mną działo. To było jakieś tchnienie Ducha Świętego, myślę, kiedy zacząłem rozważać i modlitwę, i pacierz, i potem przyszły refleksje, potem przyszły jakieś rozważania. I kolejnym właśnie takim bardzo ważnym etapem to była śmierć ojca, od którego się wszystko zaczęło. Tak bardzo poważnie i bardzo szybko, w przyspieszonym tempie.

0: A potem ktoś, dyskutując ze mną o Bogu, powiedział, zapytał mi się, czy ja nie kończyłem uczelni katolickiej. Mówię, skąd? Absolutnie. I to było, to był też taki ślad, że te moje przemyślenia nie są przemyśleniami przypadkowymi, że te wnioski, które ja wyciągam, a nie były to takie wnioski tuzinkowe, tylko gdzieś tam coś faktycznie we mnie działało, dało mi do myślenia rzeczywiście, że powinienem iść w tym kierunku i zapisałem się do ruchu rodzin nazaretańskich. Tam jak gdyby poznałem i to był jakby też taki siedmiomilowy krok właściwie w moim życiu, bo to była podstawa, kiedy odkryłem swoją grzeszność, kiedy odkryłem, że wszyscy jesteśmy właściwie grzeszni i że właściwie i coś, co z tym dalej robić, bo to nie jest tak, że coś odkrywam i nagle akceptuję, prawda? Po coś na ten świat przyszedłem, jakieś zadanie na tej ziemi mam spełnić. I zacząłem się zastanawiać, jakie to jest zadanie. I tak wszystko po kolei. Już upłynęło kilkadziesiąt lat od tego momentu, no prawie 20, prawda? Ale to wszystko szło cios za ciosem.
1: Co to znaczy odkryć swoją grzeszność?
0: Odkryć swoją grzeszność?
1: W twoim życiu. W twoim życiu.
0: W moim życiu. To znaczy przede wszystkim spojrzeć się do tyłu, zobaczyć, jaki byłem, co złego w tym życiu zrobiłem. Odkryłem rzeczy, że nie przypuszczałem nawet, że byłem tak niedobry wobec ludzi. Odkryć swój stosunek do drugiego człowieka.
1: Czyli co, perspektywa wiary?
0: Nie, przede wszystkim odkryć swój własny egoizm. To jest to, co doświadczyłem w swoim rozumowaniu pewnego
1: faktu. Ale dlaczego tego wcześniej nie widziałeś? To się zdarzyło, że zacząłeś to widzieć.
0: No właśnie mówię, to jest, był ten moment przełomowy, kiedy zacząłem się zastanawiać na temat życia i śmierci, czyli moment śmierci mojego ojca, kiedy zacząłem analizować swoje życie. Kiedy spostrzegłem, że już właściwie nie wiem, czy mam jeszcze tydzień, czy miesiąc, czy no, różne przypadki się dzieją w życiu człowieka. I to był ten moment tej całej refleksji. Ja mówię, życie rodzin, ruch rodzin nazaretańskich otworzył mi oczy na pewne sprawy, na swoją własną grzeszność, na własny egoizm, na to, że wcześniej mało się przyglądałem człowiekowi w życiu, a byłem raczej zajęty wytyczeniem własnej drogi, czyli cel, do którego mam dojść i właściwie środki, no tu te środki były różne, ale starałem się raczej zawsze zachować jakieś normy. Ja mówię, to już z domu wyniesione. Natomiast no cel był jasno określony. Ja muszę dla siebie zdobywać, robić karierę, iść taką drogą właśnie, taką jak sobie wytyczyłem, plany, w których Bóg nie istniał. Istniałem ja i moja tylko siła i mój punkt przebicia i ludzie, którzy byli elementem do mojej kariery. Tak to kiedyś wyglądało.

0: Potem, kiedy odkryłem, że to jest coś nie tak, że właśnie próbowałem odkryć swoją grzeszność, myśleć na ten temat, zobaczyłem ten ogromny, wielki egoizm w życiu, o którego siebie nie podejrzewałem, bo zawsze mi łzy stawały w oczach, kiedy zostałem na przykład skrzywdzony i myślałem, że to jest, że ja odczuwam, potrafię wyczuć, odczuć drugiego człowieka, tymczasem to jest nieprawda. To było tylko złudzenie.
1: Samo oszustwo.
0: Tak jest. To było oszustwo. Oszustwo samego siebie. Ale kiedy już odkryłem, jak bardzo oszukiwałem siebie, no to zaczęła się praca, bo od tego momentu zaczyna się praca nad sobą. Praca, kiedy już jest zbudowana idea porządkująca, kiedy ten Bóg, który, jak powiedziałem, który mnie stworzył i do którego muszę, od którego muszę dzień zaczynać, bo no ja jestem jego własnością i moje życie też jest, do niego należy i coś zostało, jakieś zadanie przede mną w tym życiu postawione. To zadanie, które się otwiera każdego dnia. I ja muszę cały czas każdym swoim, swoją decyzją odpowiadać za swoją drogę. No to tej pory zaczęła się poważna rozmowa z Panem Bogiem.
1: I ja to rozumiem, ale co to tak naprawdę oznacza? Bo można też zobaczyć w sytuacji, no załóżmy, że to była sytuacja jakoś tam zbliżona do granicznej, prawda? Śmierć bliskiej bardzo osoby. Więc można też zdobyć dystans do własnego życia. Można też zobaczyć jakby siebie. Ale to już chyba nie jest możliwe w sposób naturalny. I też ta modlitwa, która się pojawiła gdzieś tam, tak zupełnie sama z siebie, no, albo powinna trwać od dzieciństwa. A jaki powód jest, że się pojawiła? Czyli to mówisz o elementach działania łaski Bożej?
0: Tak, mówię o elementach nadzwyczajnych. Oczywiście, zdajesz sobie z tego sprawę.
1: W twoje życie włożonych z zewnątrz.
0: Jak i ten moment, o którym wspominałem, że ktoś nagle dostrzegł, że te stwierdzenia, które ja wypowiadam, predestynują do takiego myślenia, że ja kończyłem uczelnię katolicką, co było dla mnie też zaskoczeniem, bo nigdy siebie... To też te wiadomości brały się jakby objawione. To nie było dla mnie... tego nie wziąłem z książek. To zyskiwałem po kolei, step by step, na modlitwie. I to przychodziło nagle, jakieś odkrycie, jak i do tej pory przychodzą odkrycia. Odkrycia, no, których tak nawet może nie pora mówić, ale parę rzeczy bardziej rozumiem i mogę tłumaczyć.

0: O, i jeszcze jeden element, o którym zapomniałem. W tym samym czasie, i to jest też wielki element, muszę powiedzieć, pojawił się w moim życiu człowiek, który był świadkiem Jehowy. I człowiek, który absolutnie zakłócił moje widzenie Boga, moje widzenie Matki Bożej przede wszystkim. Ją próbował wykreślić z mojego życia, udowadniając twardo w Piśmie Świętym, że on ma rację. I rzeczywiście pozornie ta racja była, jak ja czytałem Pismo Święte.
1: Ale czyje to było Pismo Święte?
0: Nie, to było nasze Pismo Święte, na naszym Piśmie Świętym, ale próbował udowadniać pewne rzeczy. No, mogę powiedzieć między innymi, jakie to były rzeczy, że na przykład jest fałszywie pojmowana historia Chrystusa na krzyżu, który wisi. Jak mógł Chrystus powiedzieć, oczywiście z tego zrobił wielką sprawę. Dla mnie to też się wydawało, że to była kiedyś wielka sprawa, że Chrystus z krzyża mówi do Łotra, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy Chrystus zmartwychwstał na trzeci dzień, to jak mógł Łotr razem z nim być dziś w raju? I takie drobne elementy, oczywiście to nie ma znaczenia, bo w greckim języku przecinki są niestawiane, więc on tłumaczył, że prawidłowo powinno być, powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. I tak dalej, ale mówi na tym przykładzie i na takich innych przykładach wykazało mi, że interpretacja Kościoła katolickiego jest w ogóle błędną interpretacją. Oczywiście to jest drobny przykład, niemniej jednak takimi kruczkami próbował zdobyć moje zaufanie. To znaczy, on sam pewnie został kiedyś w błąd wprowadzony. Ja nie mam nic przeciwko niemu, bo z drugiej strony był to bardzo uczciwy i rzetelny człowiek w swojej pracy również. Ale potem były dyskusje i ja pamiętam, że to kosztowało mnie ogromnie dużo, bo ja przy pierwszym załamaniu jakimś takim, kiedy udowodniono mi, że to wszystko zmierza w fałszywą drogą, no i Matka Boża, która nie jest świętością absolutnie, która może i była dziewicą, jak rodziła Chrystusa, ale potem to już na pewno nie, bo byli jego bracia i tak dalej, to mnie bardzo dużo kosztowało. Kosztowało mnie tak, że myślę, że przynajmniej z tydzień nieprzespanych nocy i płaczu nawet, do którego się nie przyznawałem. Teraz już mogę z perspektywy mężczyzny o tym powiedzieć, ale że ktoś poprzewracał coś w moim życiu. I zaczęło się studiowanie Pisma Świętego. Od samego początku do końca, a potem już oni mnie unikali, już to towarzystwo mnie unikało, bo ja im zadawałem zbyt kłopotliwe pytania. No między innymi u nich ten Bóg to jest Bogiem bardzo jakimś takim surowym, karzącym. Tam nie ma miłości, tam jest sama kara i tam jest tylko
1: sprawiedliwość.
0: Tak, sprawiedliwość, która w naszej Ewangelii w ogóle została zniesiona przez miłość i miłosierdzie. No więc
1: może nie została zniesiona, wyniesiona na jeszcze wyższy poziom.
0: Znaczy, miłosierdzie zostało na wyższy poziom. Natomiast no i budując jak gdyby na zasadzie miłości, odczytując w miłości Ewangelię, nie można jej inaczej interpretować, jak tylko u nas w Kościele jest interpretowana. Oni mają to bardzo surowe spojrzenie. Myślę, że błądzą, no ale myślę, że wśród nich jest bardzo dużo nieszczęśliwych ludzi. Ale też szukają tego Boga, szukają, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne.

0: po tych nieprzespanych nocach, po tym czytaniu, no Ewangelię to już czytałem z kilkadziesiąt razy potem, całą od początku do końca, i nie Pismo Nowego Testamentu, ale już Starego, bo to był jakby podkład, tak, do którego się zresztą oni zawsze też odwoływali. No i okazało się, że
1: przekręcają.
0: Że przekręcają, właśnie, właśnie.
1: I co? No bo jest tak, że nieprzyjaciel zawsze próbuje czynić zło, ale w efekcie, jeśli się człowiek poddaje Bogu, no to zawsze jest powodem do tego dobra, które się dzieje w życiu człowieka, nawet działanie wrogów. Z tego wynika, z tej całej sytuacji, którą opisałeś, jedna podstawowa dla mnie w tej opowieści rzecz, że ty bardzo poważnie traktowałeś tę sprawę.
0: To znaczy, nie można niepoważnie traktować swojego życia. Jeśli człowiek nie zadaje sobie pytania, skąd się wziął, po co jest i w którym kierunku idzie, to czym moglibyśmy się różnić w tym momencie od zwierząt? Niczym. Człowiek, który aspiruje do pewnego myślenia, dostał od Boga pewne elementy, które go odróżniają od zwierzęcia, to musi sobie takie pytanie zadać. A jeśli próbuje na nie odpowiedzieć, to musi Boga postawić na pierwszym miejscu. I dalej to już jest prosta sprawa. No po prostu, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to nie ma innych rzeczy mniejszych. Można o tym oczywiście na co dzień zapominać, ale zawsze jest ten ranek, kiedy człowiek wstaje i prostuje swoje życie. Bo codzienna modlitwa ranna jest obowiązkiem. To nie jest to, że jak można zacząć życie od swojego egoizmu, od swoich... A, jeszcze przy okazji chciałem o jednym wspomnieć. Mianowicie o modlitwie do Boga, o moim stosunku do Boga, bo to jest chyba niezwykle istotne, dlatego, bo to też przychodziło pewien etap, kiedy próbowałem Boga zawłaszczyć, to znaczy On jest moim jedynym kochanym, ja Mu się wypłaczę w mankiet i On mnie tak kocha, że tutaj na pewno coś wspólnie ustalimy.
1: Z moimi nieprzyjaciółmi wszechmogący sobie poradzić.
0: Tak, właśnie do tego chciałem zmierzać, bo to jest ten moment, który może jest też istotnym elementem, bo myślę, że tak egoistycznie Boga trzeba jakoś kochać, ale nie można tracić z oczu tego, że Bóg stworzył wszystko, nie tylko mnie, ale innych ludzi, tak jak ojciec, który ma kilkadziesiąt dzieci, czy tam kilkanaście tutaj na ziemi, trzymając się realiów, kocha równo wszystkich. Tak samo on też, a jeśli ja nie kocham kogoś z moich nawet nieprzyjaciół, no to znaczy, że również mam w jakiś sposób pretensje do Boga, który mi postawił na mojej drodze takiego człowieka, ale nie można tak. To prowadzi do ta miłość egoistyczna, właściwie ten egoizm, z którego mamy się ogołacać w życiu, bo jest to przecież zadanie nasze, ten grzech pierworodny, który nas do tego egoizmu popchnął, my mamy się z niego ogołacać. My musimy już przez per analogia kochać wszystkich. To znaczy, kochać to jest takie słowo wyświechtane, może wydawać się, mówiąc miłość. Mamy po prostu otwierać się na drugiego człowieka i nawet zbudzać w środku gdzieś jakieś uczucie pozytywne, nawet do naszych nieprzyjaciół. Ale mając na względzie Boga, bo On jest tym twórcą tego wszystkiego.

0: Jak samo wszystko to, co się w moim życiu dzieje i zdarza, nawet najdrobniejsze sprawy, jest łaską, jest naprowadzaniem mnie, jeśli zbaczam z tej drogi. Dlatego pilnie też obserwuję, co się w moim życiu dzieje. Jeśli jakiś kataklizm, coś mi się na głowę wali, to wiem, że albo gdzieś coś popełniłem w życiu niedobrego i to jest pierwsza myśl, a druga, albo rzeczywiście jakieś inne rzeczy ma mi do przekazania Pan Bóg. Czekam na to, aż się to po kolei wyjaśnia.
1: Ile lat się modlisz rano?
0: O jeje. Muszę powiedzieć, że modliłem się nawet 4 godziny. Teraz się modlę 2 godziny rano. I to jest bardzo wcześnie rano, bo wstaję o godzinie 5 do 7. I po tych 2 godzinach jeszcze jest różaniec. Bo to jest też stały element, gdzie jest rozważanie jak gdyby życia Chrystusa, ale również prośba do Matki Bożej o jakieś ułożenie dnia. I to jest, no tak gdzieś 3 godziny rano zawsze. Potem w ciągu dnia staram się, choć nie zawsze to wychodzi, ale...
1: Ale ile lat się modlisz? Tak?
0: Też dużo. Właściwie myślę, że te 10 lat na pewno.
1: 11. I co się zmieniło, kiedy to się stało twoją codziennością? Bo to jest radykalna zmiana. Wtedy następuje.
0: Jest. To jest zmiana w moim życiu.
1: Bo ja mam taki obraz w tej chwili stanął przed oczyma, że to jest tak jak w tym fliperze, ta bila lata, ona wchodzi w każdą stronę właściwie, może być uderzona. I to jest życie takie, które jest pozbawione tego momentu pytania do Pana Boga, jak ma być ułożony dzień. A z drugiej strony jest obraz po prostu leniwie płynącej rzeki, która wie, gdzie płynie.
0: Tak, to się zmieniło o
1: tyle. To może leniwie to nie jest dobrze powiedziane, bo tam też bywają bystre nurty, ale chodzi o to, tak. że jest coś, co ma swoje koryto.
0: Tak, no i właśnie w tym korycie ja jestem, tylko że tak praktycznie patrząc na zewnątrz, to nic się nie zmieniło w tym sensie, że nadal gdzieś tam coś mnie spotyka, nadal, ale mam pewną świadomość. Patrzę na siebie, kiedy się denerwuję, za moment się uspokajam. Oczywiście są nerwy, to już jest mój temperament. Czasami potrafię mocno przekląć, czasami potrafię, że tak powiem, komuś nawet przykrość zrobić. Może nie jest pełną świadomością, ale gdzieś tam, ale widzę te swoje rzeczy i zaraz wracam do tego koryta, jak mówimy. Wracam, próbuję się prostować. Mam świadomość, że jeśli tak pociągnę dalej, to będzie bardzo, to znaczy, że nie pracuję nad sobą. To nie jest, znaczy, może to nawet źle jest powiedziane, bo praca wydaje się czymś bardzo ogromnym, ale pewne uświadomienie sobie
1: czegoś. Poddawać się obróbce.
0: Tak, poddawać się obróbce, ale pewne uświadomienie i jeszcze jedno, bo to jest bardzo ważne, że przed oczami stoi mi Chrystus, który właśnie za te rzeczy umarł. Ja mam świadomość tego, że ja robiąc coś złego, również przykładam się do tego, a właściwie przyłożyłem się wcześniej, bo tutaj czas nie istnieje. Przyłożyłem się wcześniej, żeby on pocierpiał za to. I ja wiem, że w rezultacie ja muszę powiedzieć mu, że i tak go kocham i że przepraszam go za to cierpienie, ale już na przyszłość wiem, że jest refleksja, że go skaleczyłem, że za tego więcej robić nie mogę. Chociaż i tak go kaleczę. Wiem. Mam tę świadomość. No ale takie jest życie. Człowiek jest niestety ułomny i musi pracować, ale musi też wiedzieć, że ktoś już wcześniej za niego umarł i za to, co złego zrobił w życiu do końca.

0: opowiadasz historię poddania się
1: woli Bożej
0: komuś.
1: Tak.
0: I efektem tego poddania się komuś, bo to jest taka dynamiczna, prawda, rzecz jest jakaś decyzja woli, później zastępują fakty, gdzieś pojawia się modlitwa nagle w życiu człowieka, no nie ma żadnego powodu, żeby tak się stało, prawda? Później pojawia się siła na to, żeby inaczej działać. I tak krok po kroku też pojawia się wiedza, nie wiem jak to powiedzieć, czy też znajomość, prawda? I ona też się jakoś tak pojawia i to jest wszystko we współpracy. I teraz ta porządkująca modlitwa poranna, prawda? Chciałbym, żeby pokazać słuchaczom jej nieprawdopodobną moc w takim ja staram się modlić do momentu, w którym mam pokój w sercu.
1: Tak.
0: I później się nagle okazuje, że wszystko to, co było niewyobrażalne i po ludzku nie do zrobienia, jeśli to jest tym, co Pan Bóg chce ode mnie, to się samo dzieje.
1: Tak, to jest normalne, to jest tak normalne.
0: No tak, ale teraz to jest doświadczenie chyba bardzo ważne i bardzo ważne jest, żeby o tym powiedzieć w sposób, który, jeśli ktoś jest wśród naszych słuchaczy, kto jeszcze tego nie doświadczył, no to żeby o tym powiedzieć w sposób no taki trafiający do serca.
1: Myślę, że tak.
0: Jak warto jest... Tak jak Maria Tereska powiedziała, że człowiek nie jest w stanie żadnego kroku zrobić do góry. Ale jeśli uparcie podnosi nogę, to w pewnym momencie Pan Bóg tę nogę bierze i stawia na następnym stopniu.
1: Ja wiem tak, ja swoje ranne modlitwy podzieliłem na takie części. Modlę się psalmami. Przede wszystkim od tego zaczynam. Potem mam nabożeństwo do Pana Jezusa, więc dwie litanie, które odmawiam z pełną świadomością, wybrane, czyli to jest litania do serca Pana Jezusa.
0: I do krwi.
1: I do krwi Pańskiej. Właśnie, to jest ta litania, która tego, to jest nabożeństwo do Pana Jezusa. I potem jest godzinki do Matki Bożej, w których odkrywam też, jak Bóg jest miłosierny wobec człowieka, ponieważ tam przez Matka Boża jest w ogóle wielką postacią postawioną przez Pana Boga w naszym życiu, ale również w tym wszystkim jest pokazana droga zbawienia człowieka, bo te końcowe słowa o miłosierdzie Boże, o miłosierdziu Bożym, który dusze w czyściu, które dusze w czyściu cierpiące, niech odpoczywają w pokoju, to zarazem mi wieczny odpoczynek w tej modlitwie i Matka Boża, która stanęła i dała nam Chrystusa, i który Chrystus, który nas zbawił. Te godzinki w ogóle są wielką filozoficzną filozofią patrzenia na życie.
0: Są też przedmiotem estetycznym niesamowicie pięknym.
1: Tak. I to jest jak gdyby następna modlitwa i różaniec oczywiście, który też jest w tym wszystkim i oddawanie się miłosierdziu Bożemu. Jest krótka modlitwa, którą mam do miłosierdzia Bożego i codziennie się temu miłosierdziu oddaję.

0: I faktycznie po tej modlitwie jestem bardzo spokojny, dlatego że dzień się zaczyna, mam takie myśli, że niezależnie od tego, jak się zacznie, jak się skończy, to ja oddałem ten dzień Matce Bożej, która jest naszą opiekunką już od kiedy Chrystus ją pod krzyżem zrobił na Golgocie. I że w tym momencie będę jakoś prowadzony... No nie o to chodzi, żeby te cele wszystkie uzyskać, które sobie postawiłem przed sobą, ale żeby to, co jest niemożliwe, spokojnie przyjąć. Że to jest niemożliwe, że nie jest taka wola Boża. I mając świadomość z dnia na dzień, że ta wola Boża jest w moim życiu, jestem spokojny. Jestem spokojny i spokojnie czekam na ten swój ostatni dzień. Ja teraz tak to spokojnie mówię, ale wiem, że są pewne wątpliwości. Wątpliwości zawsze będą i one są nieodłączną sprawą człowieka, bo jest zło, które gdzieś tam człowiekowi zakłóca jego tok myślenia nawet. Ale jestem bardzo spokojny, znaczy mając ten cel jestem spokojniejszy, bo żyję na ten ostatni moment. I wiem, że będę lepiej wyglądał niż gdybym tego nie miał. I powiem inaczej, gdyby mi teraz chciano Boga odebrać i powiedzieć, że wszystko, to ja bym nie potrafił żyć już. Bez celu, bez idei żyć dla siebie samego, a po cóż mi to? Po co mi żyć dla samego siebie, dla własnego egoizmu? On jest, oczywiście on gdzieś tam we mnie istnieje, ale ta idea, która gdzieś jest z boku, która mogłaby być tylko z boku, to ja wiem. No, jednym słowem, nie potrafiłbym żyć bez Boga. Nie potrafiłbym żyć.
1: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Myślę, że za wszystko właściwie. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że no, może nawet nie w pewnym momencie, no, że przyroda i wszystko, co jest w ogóle, co staje na mojej drodze, to wszystko jest dziełem Boga. Zrozumiałem, że kiedy Chrystus mówi, że ja żyję w Bogu, a Bóg we mnie, to znaczy, że On żyje wśród tego, co Bóg stworzył, jako człowiek oczywiście. I Bóg jest we mnie, ponieważ jest miłość w Nim wielka, miłość do tego, co On stworzył i do Niego samego. Czyli to jest właściwie, zrozumiałem, że wszystko, co wokół mnie się dzieje, to jest piękne. I ja mówię w chwilach nerwowych, które się zdarzają każdemu, o tym człowiek zapomina. Jest pewna gonitwa czasami, ale zawsze sobie to uświadamiam, kiedy mam chwilę refleksji rannej i wieczornej również, kiedy cały dzień jak gdyby oddaję. Jestem wdzięczny nawet za te doświadczenia, które dostaję, bo wiem, że one czemuś służą.

0: był taki moment też, że kiedy wszystko się dobrze układało, szło jak po linie, to miałem, no powiem może coś, czego nie powinienem powiedzieć, ale miałem pretensje, bałem się po prostu, że Pan Bóg mnie opuścił, że coś jest nie tak, że coś tu, no nie jestem idealny, żeby to się wszystko tak idealnie układało, że gdzieś tu jest jakieś pęknięcie. Także świadczy to, myślę też o tym, że trzeba przyjmować wszystkie elementy w życiu, i dobre, i złe, które mnie spotykają.
1: Czy pokusy niewiary miałeś?
0: Niewiary? W jakim sensie?
1: Rozpacz, zwątpienie.
0: Zwątpienie, tak, oczywiście. Rozpacz, chyba nie. Jeszcze tego nie doświadczyłem.
1: A kiedy zwątpienie?
0: A zwątpienie, kiedy właściwie no, człowiek staje... Kiedy szedłem na przykład na operację, właściwie to nie było, było chwilowe zwątpienie, bardzo chwilowe. Szedłem na operację, miałem poważną operację mózgu. Oczywiście w rezultacie okazało się, że to nie jest nic złośliwego, ale był moment, kiedy nie wiedziałem właściwie, co się ze mną może stać. No, ktoś, kto ma guza w mózgu, komu stwierdzają, że za chwilę idzie na stół operacyjny. Jest to jakaś taka precyzyjna robota, wyobraźnia tutaj działa. I jest moment też oddania, że właściwie szedłem bardzo, bardzo śmiało na ten stół operacyjny. Oddałem wszystko Panu Bogu, ale była myśl, która zaistniała. Wiadomo, że ta myśl skąd się bierze. Nie była to myśl od Boga, ale była wręcz przeciwnie, myśl złego, a jak to wszystko jest nieprawdą. No, ale odpowiedź za to jest prosta. No i co z tego, że nieprawdą? I poza tym, potem przyszła jeszcze większa wiara w Boga. To nie może być nieprawdą. Bo jeśli człowiek żyje na tej ziemi, to żyje po coś. A jeśli żyje po coś, no, ktoś mu to życie dał. Nie ten, kto mu chce je zabrać, tylko ten, kto mu je chce je dać.
1: I daje każdego dnia.
0: I daje każdego dnia. Do niego wszystko należy. I każdego dnia, i skoro życie nie jest moją własnością, bo nie jest moją własnością, ja go dostałem, to ja się mam o niego bać. Nie, ja go dostałem, kiedy chce Pan Bóg, to mi go odbierze. To jest logika, ale tą logikę trzeba sobie codziennie powtarzać i odnawiać w swoim sercu, żeby ona stała się naszym życiem.
1: Moment takiego bliższego kontaktu z Bogiem, takiego przytulenia.
0: O, był taki moment, kiedy łzy ciekną. Myślę, że raz był taki moment i przy konfesjonale, a drugi raz przy Eucharystii. Wiem, że Eucharystię sobie bardzo trudno wytłumaczyć.

0: Tam sobie można logicznie bardzo łatwo wytłumaczyć, bo wiadomo, że Chrystus zostawił nam podczas ostatniej wieczerzy ten chleb, który nas zasila w ciągu życia, który On nam daje autentycznie swoją krew i swoje ciało. On nas chce przerodzić w siebie, bo w Nim jest odkupienie i przez Niego nie ma innej drogi, tylko przez Niego. I ten moment Eucharystii, kiedy się na nią zapatrzyłem i kiedy wyobraziłem sobie, że to jest rzeczywiście Chrystus, wyobraziłem sobie moje krzywdy, które zrobiłem i wtedy człowiek nie potrafi, obojętnie, to są takie wyciskacze łez w sumie. Ja wiem, że to jest dużo ładunku uczucia w tym wszystkim, że to może ktoś powiedzieć, że to jest chemia, ale ta chemia ma swoje podłoże. To jest prawdziwa chemia. Cały człowiek jest chemią. I to jest to, ta bliskość, takie przytulenie Pana Boga. Takie wielkie przytulenie. Nawet wtedy był taki moment, przepraszam, mówię jako mężczyzna, kiedy nadużyłem alkoholu. I było to poza granicami. Było to też z jakiejś okazji, ponieważ córka moja była jedną z laureatek międzynarodowego konkursu pianistycznego i to potem się tak niefortunnie skończyło, ale ponieważ był to już ten etap, kiedy pewną świadomość miałem, więc chciałem iść do spowiedzi, ale nie miałem jak, bo to nie ten język, zwłaszcza do wypowiadania grzechów. No i w tym momencie tak zapragnąłem bardzo pójść do komunii, a wiedziałem, że gdzieś tam we wnętrzu jestem nieczysty. I coś takiego bliskiego jednak mnie pchnęło, żebym poszedł do tej komunii. Że to był Bóg, który powiedział mi, ja ci to wybaczam, nie musisz chodzić do spowiedzi w tym momencie. Oczywiście ten grzech później gdzieś tam wyjawiłem na następnej spowiedzi, natomiast doświadczyłem czegoś takiego, że pomimo swojej grzeczności zostałem pchnięty przez Niego do tego, aby przyjąć sakrament, który notabene powinien być przyjęty, bo on jest usprawiedliwieniem tego wszystkiego, co w życiu zrobiłem. Jest zarazem skaleczeniem, w Nim jest skaleczenie to, które ja zrobiłem, ale jest też i usprawiedliwienie Jego. I to był ten moment, to były takie momenty.
1: Kim jest Bóg, którego w swojej historii poznałeś?
0: No, Bóg jest... Ja nie wiem, ja już nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Tyle o Nim powiedziałem, nie wiem.
1: Kim On jest? Kto to jest?
0: Na pewno jest to osoba. To znaczy, nie jest to osoba w sensie cielesnym, ale jest to wielka jedna miłość. Wielka miłość, miłość, która nie jest miłością egoistyczną, ale taką miłością... No, którą czasami odczuwam, jak się modlę.
1: W jakiej intencji pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
0: W jakiej intencji się mamy pomodlić? Myślę, że w intencji wszystkich ludzi niewierzących.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Maciej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłaci.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, który uczysz pokory, cierpliwości, miłości, daj nam, Panie, czas, w którym będziemy mogli zachować swoich serc to, co Ty chciałbyś, żeby dać innym ludziom. Jezu Chryste, otoczaj nas, Jezu Chryste, otoczaj nas płaszczem swojej krwi, żeby żaden zły duch nie mógł do nas dostępu. Ty, Duchu Święty, przychodź ze światłem przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją bramę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna Staszewska. Witaj.
1: Witam.
0: Uciekałaś przed tym świadectwem, ale się okazało, że się nie dało uciec.
1: No tak, przyszło samo z zewnątrz, w związku z czym poszłam za tym.
0: Dlaczego uciekałaś?
1: Bo miałam jakieś takie wrażenie, że to jeszcze nie jest koniec tej historii i że nie jestem jeszcze gotowa, żeby to wszystko tak jakoś zebrać do kupy i powiedzieć.
0: A co, groźna historia?
1: To zależy, ale jakby nie było tej gotowości w środku.
0: Mhm. A co się stało?
1: Co się stało, ale to, co dotyczy życiu. Mojego życia, tak? Mhm. A otarłam się dosyć... Otarłam to jest chyba takie niezbyt mocne słowo, ale otarłam się o okultyzm, można tak powiedzieć.
0: O co dokładnie?
1: Dokładnie dużo tego było, ale względnie karty Tarota.
0: Mhm. Co to znaczy otarłam się?
1: Mogę powiedzieć, że otarłam się dlatego, że Pan Bóg... przyszedł i wyciągnął, a w pewnym momencie miałem już taką świadomość, że można z tego po prostu nie wyjść. Więc myślę, że w takim stanie, w jakim wyszłam, to po prostu ja dostałam tylko takiego małego strzała.
0: Mhm. Ale jesteś młodą osobą, więc jak mogłaś głęboko wejść w jakąś magię, okultyzm?
1: Myślę, że praktykowanie tego i wchodzenie...
0: Praktykowałaś?
1: Tak.
0: A jak się twoja historia zaczęła w ogóle w domu rodzinnym? Skąd jesteś?
1: Pochodzę z Warszawy. W domu została mi przekazana wiara, natomiast nie żywa wiara, ale taka tradycyjna, czyli wierzymy, że Pan Bóg jest, chodzimy do kościoła, przystępujemy do sakramentów w sensie komunia, tak standardowo.
0: Ile was w domu było?
1: W domu było nas mało, ale mieszkaliśmy na kupie tak zwanej, czyli było nas sporo, bo 9 osób było w domu, natomiast...
0: To nie jest mało 9 osób.
1: No to nie jest mało, ale jakby ta ścisła rodzina, mama, tata i siostra, to my.
0: A, czyli czwórkę byliście.
1: Tylko. Tak.
0: Czyli rodzina wielopokoleniowa. Miałaś świadków jakichś Chrystusa w dzieciństwie?
1: Nie przypominam sobie.
0: Czy przeżyłaś jakąś komunię?
1: Nie szczególnie, chociaż docierały do mnie takie sygnały, że po spowiedzi było lżej.
0: Czułaś to?
1: Tak, to odczuwałam.
0: Mhm. Jaką byłaś dziewczynką w podstawówce?
1: W podstawówce? Myślę, że na początku byłam spokojna i potem jakoś tak dochodziło takie moje wewnętrzna taka siła, też nie wiadomo skąd ona się brała, i poszukiwanie siebie, czyli wychodzenie na zewnątrz, indywidualne pomysły, to wszystko, jakieś takie realizacja, wychodzenie z inicjatywą.
0: W klasie byłaś jak postrzegana?

0: To młode przynajmniej. Harcerze, o, to były takie klimaty.
1: Czyli dobra szkoła średnia, tak? W jakiej szkole średniej byłaś?
0: Nie powiedziałam, że była to dobra szkoła, taka, że tak powiem, z tradycją, że trzeba się ukształtować i tak dalej, ale to była szkoła, to było technikum młodzieżowe, więc ja sobie zawsze szłam w jakimś takim kierunku twórczym, czyli żeby coś zrobić, coś wykonać, jakiś pomysł zrealizować.
1: Sama wybrałaś sobie tą szkołę?
0: Tak, całkowicie sama. I tutaj jestem właściwie wdzięczna moim rodzicom, bo dosyć szybko dali mi taką wolność podejmowania decyzji i jakby zawsze byli przy tych decyzjach, zawsze ze mną stali, pomimo to, że mogło się coś nie podobać.
1: I jak sobie wyobrażałaś swoje życie po technikum odzieżowym?
0: Że zostanę projektantką.
1: No tak. Czyli model Barbie działa.
0: Nie, to nie tak. Nie, ja chciałam być projektantką i robić fajne rzeczy, fajne jakieś sukienki.
1: Ale to takie artystyczne, tak?
0: Tak, bardziej z takim zacięciem.
1: A czarne kolory?
0: Nie!
1: Nie?
0: Nie, nie, nie. Jakoś to nie ta bajka wtedy była.
1: Ania, próbuję cię sobie wyobrazić, kim byłaś wtedy, nie? Bo są w klasie są takie, te, które rządzą, te takie artystki, które są milczące i takie w tiulach chodzą, czy w jakichś takich tych, jakieś długie suknie takie, prawda, lejące się. Są różne...
0: Różne typy ludzi, wiem.
1: Typy. I teraz chciałbym sobie ciebie wyobrazić w podstawówce i chwilę potem.
0: To znaczy w podstawówce byłam, wydaje mi się, taką normalną, przeciętną dziewczyną. Taką, naprawdę, można to w takich ramach powiedzieć, po prostu normalna. Mhm. Dużo mi dało też to harcerstwo, że ja byłam tak przeprowadzona od samych zuchów po to harcerstwo, więc to było takie jakaś teraz, jak na to patrzę, bezpieczna przystań, gdzie ja miałam kontakt z ludźmi, gdzie jakby relacje z ludźmi były. To wszystko było takie zdrowe. Natomiast jakby szkoła średnia, to już zaczęły się jakby... Też cały czas niosłam to w sobie, co miałam, a miałam na przykład takie bardzo duże poczucie sprawiedliwości, w związku z czym pytasz tutaj, czy byłam lubiana, czy nie byłam lubiana. W momencie, kiedy kogoś trzeba było obronić, to po prostu się go broniło, jakby nie patrząc na konsekwencje, czy się jest lubianym, czy nie. No a średnia, no to już weszły, jakby dochodził do mnie świat. Dochodził do mnie świat i wtedy zaczęły się jakieś zainteresowanie imprezami. A weszłam w jakby tą kulturę techno. Tutaj jakiś pojawił się pociąg do tego wszystkiego. Weszła i muzyka. Otarłam się o narkotyki, też można powiedzieć. Natomiast no też już jakby z tego punktu patrząc, cały czas przychodziło jednak coś takiego, co mówiło, są rzeczy ważne i ważniejsze, ogarnij się.
1: I co czułaś to czasami po imprezie, czy budząc się rano? Czy idąc łąką?
0: Nie, to było różnie. Im głębiej, że tak powiem, wchodziłam w to, coraz większe doły jakieś takie miałam. To było coś koszmarnego i wtedy zauważyłam, że no Pana Boga w tamtym momencie w ogóle nie było jakby w moim życiu. On sobie gdzieś tam był. A skąd?
1: Kiedy przestałaś?
0: Mniej więcej na przestrzeni szkoły podstawowej. To moment, kiedy się zaczyna uciekać gdzieś tam z mszy świętej na cukierki i na lody, no to tak to się pociągnęło. Wtedy jakby zaczęłam patrzeć, że tak w zasadzie to Kościół, to nie, to się tak chodzi tam, bo się chodzi, bo to trzeba chodzić, ale ja tam nic dla siebie nie potrafię wynieść stamtąd.
1: I jak to się przełożyło na twój stosunek do siebie i na stosunek do 10 przykazań, że przestałaś chodzić do Kościoła?
0: To znaczy była jakaś taka wewnętrzna moralność we mnie i taki kręgosłup, natomiast no to się luzowało z czasem, to się luzowało. Pewne rzeczy były w ogóle niedopuszczalne dla mnie w dalszym ciągu, natomiast no gdzieś wchodziłam na takie drogi, że sobie pozwalałam, można tak powiedzieć.
1: Czy ta subkultura techno, jak ją widziałaś pierwszy raz? No bo gdzieś ktoś mówi, słuchaj, jest impreza, nie?
0: Tak.
1: I co to dla ciebie wtedy było? Jak sobie to wyobrażałaś? Jakie to były lata?
0: Ojejku, to były 96, 97 rok.
1: Czyli to jest właściwie tuż po apogeum
0: tego wybuchu,
1: atrakcyjności techno.
0: Tak. Ale u nas, znaczy ja miałam takie wrażenie, że to się u nas zaczęło w zasadzie pojawiać i mocno tak jakby pokazywać się. Czyli jakby też to przechodziło przez telewizję, można powiedzieć. Było to w jakiś sposób promowany styl życia.
1: I co? No zobaczyłaś jakieś ludzi w futerkach, kobiety,
0: tak.
1: Dziewczyny, facetów dziwnie ubranych, jakaś... I co?
0: Tak, muzyka.
1: Podobało ci się to? Na początku, tak.
0: Na początku było coś w tym takiego fascynującego, jakaś feria bar, wszyscy się przytulają, albo się śmieją, albo się cieszą, wszyscy jesteśmy razem. Coś w tym stylu. Bawimy się, życie jest proste. Od imprezy do imprezy, jakiś sposób na życie.
1: Bo pierwszy etap...

0: Techno był bardzo radosny, tam ta buźka uśmiechnięta była, kwiatki i tak dalej, hipisowskie nawet takie coś trochę było, ale później się za to zaczął etap ciemny, ale i teraz tak, no i idziesz na pierwszą imprezę i co widzisz?
1: Co widzę? Bandę ludzi, która się bawi.
0: No i co?
1: Która jest radosna, która jest szczęśliwa. No do tego myślę, że muzyka dużo też jakby robiła, że można było tańczyć, że to w pewien sposób tak jakby wciągało, że coś się tam przeżywało.
0: A sprawy damsko-męskie jak w tym wieku wyglądały u ciebie?
1: Nie, no wtedy były imprezy, więc jakoś tak był jakiś pociąg, że no może byłoby dobrze, ale nie, to było całkowicie jakoś tak odsunięte. Jakoś taka mocno skoncentrowana byłam na tym wszystkim.
0: Na techno?
1: Znaczy na techno, no jakby na tym i na szkole, czyli jakby dzieliłam sobie te dwie płaszczyzny, że tu trzeba jednak szkołę dalej, wszystko w porządku musi być, ale tutaj to jest jakby mój świat.
0: I jak ten świat na ciebie działa? Bo to w czasie się dzieje.
1: W tej chwili myślę, że bardzo destrukcyjnie i bardzo tak etapowo to wciągało.
0: Opisz to tak mniej więcej, jak to wyglądało i też czy mijają miesiące, czy tygodnie od tych rzeczy, które mówisz.
1: Ciężko mi jest teraz tak powiedzieć w czasie.
0: Nie chodzi o precyzję, ale o proces, pokazanie procesu.
1: Jak to wyglądało?
0: Są pierwsze imprezy, fajni ludzie. Przytulają się,
1: tak.
0: Bawią.
1: Tak.
0: Ale gdzieś po kątach biorą narkotyki.
1: Tak.
0: W ubikacjach jest seks.
1: Być może, ale jeszcze wtedy nie dotykałam tego.
0: Ale chodzi o to, że jesteś tam i wiesz to.
1: Ja tego nie widziałam, dlatego o to mówię. Ja widziałam te narkotyki, widziałam to wszystko, natomiast jakby jeszcze nie widziałam tego brudu całego, tego wszystkiego.
0: Ile masz wtedy lat?
1: 17, 18.
0: Jedna impreza, druga, trzecia, piąta, piętnasta.
1: No i to, co było zauważalne, to te doły. Jakby zaskoczenie.
0: Już po imprezach.
1: Tak, po imprezach i jakby jak weszły te pierwsze już kontakty, nie wiem, z ekstazą, bo ja tutaj jakby o takie narkotyki się otarłam, no to jakby coś takiego, jeśli chodzi o sam narkotyk, który wywołuje bardzo silne odczucia, wręcz jakiegoś szczęścia, czegoś co...
0: Ekstaza, no.
1: No ekstaza w takim uproszczeniu dużym. No to było to. No ale potem było coraz gorzej.
0: Ale tak, kiedy orientujesz się, że te doły są związane
1: z narkotykami?
0: Z trybem życia.
1: Może nie do końca z trybem życia, a myślałam, że to jest po prostu wynik tego, że coś się bierze i jest z tego zejście. Czyli jakby konsekwencja substancji, którą się zażywa.
0: Ale czy te doły pojawiły się dopiero po wzięciu ekstazy, czy też wcześniej po prostu po imprezach? Potrafisz to...
1: Ale to już znacznie dalej. Chyba znacznie dalej. Na początku nie było tego takiego zderzenia, że po imprezach jest źle. Nie, wręcz było dobrze. Ja byłam jakby wciągana dalej. Było fajnie, cały czas fajnie, cały czas fajnie. Jakby dopiero te narkotyki i to, jak zaczęłam patrzeć już no znacznie później, co się dzieje dookoła, że jakby relacje z moją mamą, że jakby ona widzi, co się ze mną dzieje i to było chyba wtedy dla mnie nie do przejścia, że ja strasznie kocham tą osobę i
0: ona
1: nie jestem w stanie tego robić.
0: Tak. I co zrobiłaś? No bo to jest trudna sytuacja. Jesteś bardzo ciągnięta w jakąś tam stronę, ale z drugiej strony widzisz...
1: No i tutaj się okazało, że szkoła była dobrym wsparciem, bo to była klasa maturalna, w związku z czym trzeba było naprawdę tam przysiąść i powiedziałam sobie basta. Po prostu basta. Ja mam w stanie nad tym kontrolę i ja po prostu to przerywam.
0: I przerywałaś?
1: Tak, przerywałam.
0: Ale czy nie straciłaś przyjaciół wtedy, znajomych? Przecież w takiej grupie...
1: Tak. Tak, natomiast oni jakby dalej w tym tkwili. Ja wiedziałam, że ja no, nie jestem już w stanie tam siedzieć.
0: I co, i sama zostałaś?
1: No tak, to nie było tylko jedno towarzystwo, które miałam. Ja miałam cały czas przyjaciół, którzy jakby do tej pory są ze mną, w związku z czym...
0: Harcerzy.
1: Nie, skąd
0: Strzepaka.
1: To? Tak, ale tacy podwórkowi, którzy...
0: Strzepaka.
1: Tak, którzy są tam z nami gdzieś tam.

0: Czyli nie było to przejście w pustkę i też nie zaprzyjaźniłaś się tam...
1: Tak, nie było przejście w pustkę.
0: I nie zaprzyjaźniłaś się tam w tej subkulturze jakoś bardzo mocno z ludźmi. To nie było...
1: To nie była ta bajka, tak. Teraz też mogę powiedzieć, że ja może próbowałam jakby wejść w to środowisko i tak dalej, ale cały czas coś mnie tam niepokoiło. Coś było takiego, z czym ja się nie mogłam zidentyfikować do końca.
0: Zdałaś maturę i co dalej?
1: Zdałam maturę.
0: A co dalej maturzysta?
1: No i się zakochałam. Pierwszy raz tak intensywnie.
0: Mnie to fascynuje, bo ja mam 4 córki i po prostu chciałbym to zrozumieć. Na czym to polega?
1: No ja byłam taka wypuszczona, no bo tak jak mówię, długo nie było nic, bo byłam zupełnie na czym innym skoncentrowana i potem jakby było to pragnienie w środku, że nie no, teraz to już tak w zasadzie można by było z kimś.
0: A nie uciekałaś wcześniej przed relacjami? Bo przecież to bardzo tak postępuje normalnie i naturalnie, że są przyjaźnie, później jakieś zauroczenia, jakieś takie rzeczy.
1: Była jeszcze jedna istotna sprawa w tym wszystkim i też patrząc na to już w tej chwili, między tym techno pojawiło się coś takiego jak wypadek. Miałam wypadek w szkole zresztą, złamałam kręgosłup. Ordynator w szpitalu powiedział, że nie mam co płakać, bo krąg wyżej i bym jeździła na wózku, więc ja jeszcze bardziej płakałam. Ale okazało się, że jest wszystko okej, jestem w stanie z tego wyjść, tylko gips i jakiś tam czas rekonwalescencji. Natomiast okazało się w trakcie, że niestety, ale się nie zrasta. I mama przypadkowo, nieprzypadkowo, kupując w aptece jakieś tam środki, żeby się to zrastało, została zaczepiona przez osobę, która usłyszała, że ma taki problem. No i poprosiła o to, żeby ta osoba zaczekała. Znaczy, żeby moja mama zaczekała na zewnątrz. Zaczekała, okazało się, że chce pomóc, ponieważ jej mąż jest bioenergoterapeutą, w związku z czym istnieje taka możliwość, że to się wszystko dobrze skończy, że zaprasza na wizytę. Ja na takie wizyty chodziłam i faktycznie... Wypadek był pod koniec listopada. Ja w marcu, robiąc już prześwietlenia kręgosłupa, zdiagnozowano, że tam nie ma nic, że w zasadzie oni się zastanawiają, co to było, czy to skrzywienie jest kręgosłupa, czy coś, bo nie było żadnego śladu. Więc takie wow i boom i w ogóle świetnie, jest coś, co działa, coś, co jest ciekawe, coś jest poza...
0: A jak tego faceta odebrałaś?
1: Na początku... Ciężko mi powiedzieć. Jakoś nie pamiętam nic takiego, co by było takie do wyciągnięcia na tą chwilę. Może to bardziej szło w kierunku, że no on coś umie, no takie rzeczy istnieją, w związku z czym, że...
0: To było za pieniądze normalnie.
1: Tak, tak, tak, w ten sposób.
0: No, czyli sytuacja właściwie normalna. No. Usługa, tak. Pieniądze.
1: Natomiast przeszło to potem w jakąś relację, bo znowu jakby wyszła taka fascynacja tematem, że istnieją energie, że człowiek, cała ideologia i znowu tam zaczęłam nasiąkać, układać sobie według tego cały świat, że to jest inaczej niż ja myślałam, że jest świat w świecie.
0: I jaka relacja?
1: No intensywna, bo ja wykazywałam chęć nauki.
0: Bioenergoterapią. Zafascynował cię mężczyzna, który...
1: Może nie sam mężczyzna, a jakby to, czym się zajmował.
0: Tak, tak, tak, ale chodzi mi o to, że osoba, że tak. Relacja z osobą.
1: Tak. I przekazywanie wiedzy w jakiś sposób.
0: I on z tobą rozmawiał?
1: Tak, rozmawiał, przekazywał tą wiedzę, no oczywiście też działał. I to też miało jakiś tam swój początek i koniec. Zakończyło się bardzo niefajnie. Oni próbowali jakoś tak wpłynąć na mnie, na moją rodzinę do takiego stopnia, że padały pytania, czy ja bym nie chciała, żeby byli moimi rodzicami.
0: Oni?
1: Tak. Bo to było małżeństwo.
0: Absurdalna sytuacja zupełnie.
1: No dziwna. Do takiego stopnia, że jak na przykład moja mama po mnie przychodziła, to potrafili zadać takie pytanie. Przychodzi pani po moją córkę, a moja mama wtedy nie, po swoją.
0: To jest jakaś chora akcja zupełnie.
1: Tak.
0: Ale to widocznie musiałaś jakby dawać sygnały im, że to bardzo cię kręci, skoro oni tak jakby źle rozpoznali sytuację, prawda?
1: Ja nie wiem w zasadzie, co oni widzieli. Wiem, że oni cały czas między sobą tak patrzyli na mnie w taki dosyć dziwny sposób i mówili, że jakby o moich rodzicach, że oni nawet nie wiedzą, co oni mają. Coś w tym stylu. Coś widzieli we mnie, czego nie chcieli powiedzieć, natomiast ja sama też nie wiedziałam, o co chodzi.
0: Rozumiem. Ale źle rozpoznali sytuację? Nie widzieli, że wy się kochacie?
1: To było bombardowane. To tak? Było bombardowane, tak.
0: To po co tam chodziłaś, jeśli coś najważniejszego w twoim życiu było bombardowane?
1: Bo to było tak bardzo robione po kropelce drążenie skały. Natomiast kiedy zaatakowano moją mamę w tym temacie i podważono jakby jej autorytet, no to wtedy powiedziałam znowu basta, że nie, tak nie jest. I wtedy zaczęłam się autentycznie stawiać.
0: Mhm. Jak się to skończyło?
1: Skończyło się źle, dlatego że ja jeszcze w to wciągnęłam koleżankę, która miała jakieś tam bóle, że jej też pomogą. I przyszedł taki moment, kiedy ona poprosiła mnie o rozmowę i powiedziała, Ania, z nimi jest coś nie tak. Ja poszłam do nich na wizytę i oni po prostu wyciągnęli ode mnie takie rzeczy, których ja nigdy w życiu nikomu nie mówiłam. W związku z czym mówi, po prostu przestań tam chodzić, bo tam jest coś nie tak. I ja zaczęłam tak składać sobie wszystko do kupy. Ja mówię, kurna, faktycznie, coś jest nie tak.
0: Czyli skrzywdzili ją po prostu.
1: Myślę, że nie tylko ją.
0: Ale oni wiemy, prawda, że...
1: Tak.
0: Że oddziaływując, manipulując, po prostu weszli w jakąś sferę...
1: Tak, której nie udostępniała w ogóle.
0: Ona nie chciała nikomu, przed nikim otworzyć tej rzeczywistości. I to był koniec.
1: To był koniec, to się skończyło bardzo niefajnie, bo ona chciała odebrać pieniądze, w związku z czym ja miałam w ogóle taki potworny lęk pokazania się z nią, bo oni jakby nie kontaktuj się z tą dziewczyną, także próbowali mi też w jakiś sposób życie układać. Natomiast no jakby ta siła we mnie, która była i przekora, jakby nie dopuszczała do tego, żeby się podlegać temu, co oni mówili. No i doszliśmy obydwie do wniosku, że ona pójdzie, ja się nie pokażę z nią, ale gdzieś tam się spotkamy. Wyniknęła z tego potworna afera, dlatego że ona bardzo długo stamtąd nie wracała. Ja wróciłam do domu, cała się kompletnie trzęsłam. I wtedy pamiętam, przeżyłam coś takiego strasznego, coś jakby we mnie przywaliło. I to był tak olbrzymi lęk, że pamiętam to do tej pory.
0: To znaczy, siedzisz, stoisz...
1: Tak, ja jakby jestem w trakcie do domu i to, co mnie zaczyna ogarniać, jest czymś, z czym sobie nie potrafię poradzić.
0: Mhm. Spróbuj to opisać. Ciężar, gęstość,
1: potworny,
0: atmosfera.
1: Potworny lęk, coś, co we mnie uderza, nie ma mnie w środku. Jestem kompletnie rozbita w środku.
0: Mhm. A gdzie to uczucie się koncentruje? Na brzuchu?
1: Chyba w głowie i w okolicach serca.
0: Mhm. Czyli czujesz coś, czego nigdy w życiu nie czułaś?
1: Tak.
0: A co ona wtedy robiła? Bo później z nią pewnie rozmawiałaś.
1: Tak, ona w ogóle stamtąd nie mogła wyjść, bo oni nie chcieli jej puścić. Jak już wyszła, próbowała się ze mną skontaktować.
0: Nie odebrała tych pieniędzy?
1: Nie, ja jeszcze włączyłam w to jakby jej rodzinę, bo mówię, że ona tam poszła, ona tam nie wychodzi. Ja dotarłam do domu, nie wiem, co się z nią dzieje. Tam poszli z kolei, jej rodzina poszła po nią. No, awantura była straszna, straszna. Moja mama jeszcze do tego tam pojechała. I jakby skończyło się na obelgach, groźbach i wybijaniu szyb, dosłownie rzecz biorąc. Źle, w sensie takim mocne to było.
0: Mhm. Ale kończy się ta rzecz. Jak myślisz o świecie? Bo to się równolegle dzieje z techno, czy...
1: To już był koniec, bo jakby to, że musiałam tą maturę pociągnąć, definitywnie tamten etap został zakończony.
0: A ile trwał etap techno, ile trwała bioenergoterapia, jak mają się do siebie?
1: Jak mają się do siebie? Jakby jedno było po drugim.
0: Czyli bioenergoterapia była po techno?
1: Myślę, że tak, że to tak jakby wkroczyło trochę w końcówkę techno i jakby było przedłużeniem.
0: Mhm. No i jaki masz światopogląd w chwili, w której kończy się relacja z tymi małżeństwem?
1: Tak. Że ludzie krzywdzą.
0: Ale jak myślisz o świecie? Czy są energie, nie ma energii?
1: Tak, cały czas jestem na tym etapie. Czyli jakby to zostało zbudowane i na tym gdzieś tam buduję swój światopogląd.
0: I co dalej się dzieje?
1: No mam to w sobie, w zasadzie nie wiem, co z tym zrobić, wiem, że mam jakieś zdolności, bo tak wtedy jeszcze to postrzegałam, że to jedni mają, inni nie mają, ale dochodziło do mnie, że to mogą mieć wszyscy. Mniej więcej tak to wyglądało.
0: I co dalej?
1: No nie ciągnęłam tego tematu z tą bioterapią, bo jakby to też stanęło w miejscu z racji tego, że nie było osób, które by mogły się tym dalej zająć. Zakochałam się, w związku z czym znowu wszystko poszło na bok. 2 lata bardzo fajne, bardzo fajnie wspominam. Rozstanie, potem znowu powrót na 2 lata. Natomiast jakby znowu na samym początku, jak to wszystko się zaczęło gdzieś tam tworzyć między nami, pomysł po prostu genialny, idziemy na karty Tarota.
0: Aha, no bo przyszłość trzeba, prawda?
1: No tak.
0: Jest pani, więc trzeba wiedzieć...
1: Co się będzie działo dalej. No dramat, dramat.
0: Nie, no to, ale to jest standard. To jest standard. Najlepszą klientelą wróżbitów i tych wszystkich maniaków są młode dziewczyny.
1: No to trzeba przyznać rację, że to, niestety zagłębianie przyszłości nie przynosi dobrych owoców.
0: No i co te karty?
1: No i karty. Karty miały powiedzieć swoje, tak? W związku z czym na dzień dobry dowiedziałam się, że ten facet, z którym dopiero zaczynam, to w ogóle nie jest ten facet, że maksymalnie będziemy 2 lata, jakaś tam przepowiednia poszła. W związku z czym ja się do niej ustosunkowałam, ale jakby przejście przez całą tą wróżbę było już dla mnie czymś dziwnym, bo ja się cały czas bałam iść, jakby cały czas miałam w sobie coś takiego, że wszystko fajnie, ale karty Tarota to już jest no, wyższa szkoła jazdy i tutaj jest się czego bać.
0: Skąd to wiedziałaś?
1: Nie wiem. To przychodziło z wewnątrz, ten lęk przychodził jakby tak od wewnątrz.
0: Ale poszłaś.
1: Tak, poszłam, no bo ciekawość była większa. Ciekawość była większa i to tak właściwie przeszło, no niestety, zgodnie z tą przepowiednią, czyli były te 2 lata, potem się rozeszliśmy, wróciliśmy, znowu były 2 lata. No to już było bardziej intensywnie, bo już tacy mocno na siebie zorientowani byliśmy. I doszło do zamieszkania razem. I tutaj pamiętam mocny taki pierwszy zgrzyt, śmierć Jana Pawła II. To, co się działo właśnie tego dnia, pamiętam ogromną potrzebę pójścia do kościoła.
0: A sytuacja była niezręczna, ponieważ mieszkasz z facetem, więc...
1: Ja tej świadomości kompletnie nie miałam. Ja miałam wrażenie, że mnie wszystko wolno, Pan Bóg jest dla wszystkich, w związku z czym czy pójdę do kościoła, czy nie pójdę, a sakramenty to w ogóle dla mnie była jakaś taka...
0: Ale kościół mówił, że się nie mieszka z facetem. Bez ślubu.
1: Ale ja jakby nie miałam tego podejścia w ogóle, co tam kościół mówi. To co ja mam w sobie, Pan Bóg jest na łące, Pana Boga można wszędzie mieć. No jakby ta droga. No i jakby ta taka mocna potrzeba pójścia do tego kościoła. Akurat okoliczności nie były sprzyjające, ponieważ to było wieczorem. Cały czas czekałam na tą osobę, z którą mieszkałam. Ona nie była, bo była w pracy. Jakby tu był pierwszy ten zgrzyt taki, że tego człowieka nie ma wtedy, kiedy ja go potrzebuję i jakby nie realizuje się to, co ja bym chciała. Gdzieś zaczęłam widzieć jakieś różne takie rzeczy w sobie, które zaczynają być ważne. I pojawiały się w zasadzie niby były od zawsze, ale ja tego nie widziałam. To się zaczęło jakby tak ujawniać.
0: Spróbuj powiedzieć to jeszcze raz, bo czyli masz potrzebę jakiegoś dobra, prawda? Czyli pójść, być razem z ludźmi, kiedy umiera człowiek ważny dla wielu osób.
1: Tak.
0: Ale z jakichś tam powodów nie możesz tego zrobić i myślisz, że to jest przez tego chłopaka, z którym jesteś, tak?
1: Zaczynam wtedy patrzeć na całość, jakby. Że to jakby mam poczucie, że to nie jest to, co jest dla mnie, że ja chcę inaczej.
0: Aha, czyli po prostu wielki człowiek, który był symbolem jakichś marzeń, jakiegoś dobra, jakiegoś piękna, czegoś spoza tego świata, prawda?
1: Tak.
0: Znak. I nagle widzisz w jego świetle swoje życie.
1: Tak.
0: I dochodzisz do wniosku, że tak. Nie do końca chyba ci o to chodziło.
1: Tak. Zaczęłam wtedy patrzeć jakby ogólnie na to życie. Nie tylko na dzień bieżący, ale ogólnie. Taki rachunek jakby przyszedł z tym wszystkim.
0: No to nieźle. No i jakie są konsekwencje? Ile to trwało?
1: To trwało bardzo szybko, bo momentalnie to takie było szarpnięcie. Siedzenie przed telewizorem do 4 nad ranem, jak były nawet powtórki, łzy, łzy, łzy, łzy. To, co mówił Jan Paweł II, jakby odbierałam jako taką prawdę, która była zawsze we mnie w środku.
0: Czyli to były rekolekcje dla ciebie?
1: Można tak powiedzieć. No to było coś, co się wtedy przebiło przez jakby taką wielką skorupę.
0: I?
1: I rozstanie z mężczyzną. I dochodzenie do siebie, że ja jednak chcę czegoś innego. że ja chcę dojść.
0: Ale ty podjęłaś taką decyzję, zgodnie ze swoim charakterem?
1: Oczywiście jakby wszystko zostało stworzone do tej sytuacji, bo jakby nagle raptem się okazało, że on kogoś poznaje, też jest to odejście, także wszystko ułatwione w zasadzie. Tylko było to podjęcie decyzji, że to nie tak i w zasadzie wszystko zostało ułożone. Chociaż to było strasznie bolesne, teraz mogę tak to powiedzieć z luzem, że to wszystko zostało ułożone tak z takim pokojem.
0: No i co dalej?
1: Dalej zaczęła się chyba walka, tak jak patrzę już z perspektywy tego dobrego i tego złego. Natomiast no niestety jeszcze to dobro wtedy nie wykluło się tak mocno.
0: Opowiedz po prostu.
1: To, że rozstałam się z tym człowiekiem, jakby bardzo mnie rozdarło, bo z jednej strony nie chciałam tego, a z drugiej strony była to dla mnie wielka miłość. W związku z czym znowu jakby przechodziłam taki etap, że znowu się na kimś zawiodłam, że znowu jest jakieś rozstanie i była to miłość. Jakby odkąd pamiętam, od samego takiego małego człowieczka nosiłam w sobie takie poczucie, że miłość jest najważniejsza w życiu człowieka, że to, co jest sensem życia człowieka, to jest miłość i to zawsze miałam w sobie. I wtedy pamiętam, to się złamało. Wtedy pamiętam wewnętrzny krzyk. Że tej miłości nie ma. Że to, co się dzieje między ludźmi, że być może to, co się dzieje między ludźmi, to jest chemia.

0: że to nie ma racji bytu, chociaż z drugiej strony walczyłam sama ze sobą, myśląc, że przecież ja kochałam, że przecież to było. I wtedy pamiętam, że poszłam za daleko, bo krzycząc tak wewnętrznie, że tej miłości nie ma i wręcz jakby deptałam to wszystko w sobie, doszłam do takiego punktu, gdzie miałam wrażenie, że zaczynam lecieć w dół. Że to jest, że coś powiedziała, że to poszło po prostu we mnie za daleko. I jakby już nie ma odwrotu. I nagle takie maleńkie światełko w środku, które mówi, przecież Pan Bóg jest Bogiem. I nagle tak, no tak, przecież Pan Bóg jest Bogiem, a jest. To o co chodzi? Ale jakby to już poszło za taką falą, gdzie ja już tylko po prostu poczułam taką pustkę w sobie. Pustka i takie nic. Takie, to było jakieś takie bardzo dziwne wrażenie. I od tamtego momentu...
1: Powiedziałaś jakieś słowa bluźniercze, jakieś słowa, czy też tylko zabijałaś siebie?
0: Zabijałam siebie, tak. Myślę, że zabijałam siebie.
1: Że po prostu wierzyłaś w coś, co nie istnieje, że
0: taka śmrzonka,
1: tak. Że patrzę realnie na świat i tak dalej, czyli...
0: I potem poszło to w czyny. Gdzieś przy okazji dostałam anioła, takiego, który spada z płonącymi włosami. I ostentacyjnie powiesiłam go sobie na ścianie, domalowując płomienie, że i dorabiając w zasadzie tego ideologię, że moja miłość w zasadzie tak upadła.
1: Czyli cynizm.
0: I chyba zaczęło się od tego. Kto nie przychodził do domu, to było tylko stwierdzenie, zdejmij to ze ściany. A ja mówię, ale dlaczego? Przecież to taka piękna symbolika tego, co się zdarzyło. I to się gdzieś tak zaczęło układać. Ja zaczęłam się sama z tym wszystkim układać, że no, są odejścia, są rozejścia. Zaczęłam jakoś wracać do normy, można powiedzieć. I bardzo szybko zaczynałam spotykać ludzi na swojej drodze. Teraz mogę powiedzieć, związanych z okultyzmem. Czyli pojawiały się osoby, które zajmowały się kartami, które wręcz praktykowały magię. Natomiast ja cały czas miałam takie pogłębiające się poczucie, że jestem strasznie zablokowana. Że to, co jest w tej chwili, to nie jest moje. Że to... I nie potrafię z tego wyjść. To ja nie wiedziałam w ogóle kompletnie, o co chodzi.
1: Ale czy w tym momencie, w takim razie, kiedy coś tam w tobie pękło, czy ty nie zwróciłaś się ku złu?
0: Ja myślę, że to po prostu było otwarcie.
1: Ale musi być zwrot, musi być... Czy rozumiesz, nie ma biernego otwarcia. Bo to, co opisujesz teraz, kilkoma zdaniami, i jeszcze dominacja tego na ścianie, prawda, czegoś, co wszyscy, którzy cię kochali, mówili ci, że zdejmij to. Dobra, jedźmy dalej.
0: To znaczy, na pewno nie powiedziałam, że nie ma Boga, bo jakby to światło było, że Bóg jest i Bóg jest miłością. Natomiast nie pamiętam właściwie, żebym powiedziała coś takiego, co by było jakimś takim kompletnym zaprzeczeniem. Ja tylko jakby zaprzeczałam tej miłości. Miłości, która jest między dwojgiem ludzi, no i jest czymś, co jest dla mnie wszystkim.
1: Wszystkim.
0: Tak.
1: Czyli zaprzeczyłaś wszystkiemu.
0: Tak. No to, co było najważniejsze w życiu. Dlatego jakby nosząc to od małego, upadło wszystko. Upadło wtedy wszystko.
1: Kogo spotykałaś?
0: Spotkałam dziewczynę, która patrząc mi w oczy zaczęła mi mówić, że mam taki problem, że ona nie wie, na czym mój problem polega, ale może postawić mi kolejne karty tarota. W związku z czym, mając taką perspektywę, że nie wiem kompletnie, co się dzieje w moim życiu, a już raz gdzieś tam coś mi powiedział i się sprawdziło, okej, ja pójdę na te karty. No i tutaj się po prostu zaczęło. Bo patrząc w jaki sposób ona to robi, dochodziła do mnie jakby świadomość tego, że ja po prostu wiem, o czym ona mówi, patrząc na te karty, nie mając z nimi kompletnie żadnego kontaktu wcześniej, żadnego przygotowania, żadnego czytania książek i tak dalej.
1: Czyli karty mówiły do ciebie.
0: Tak, można tak powiedzieć. I nasza znajomość zaczęła się pogłębiać. Ona powiedziała z tych kart, że to jest dla niej wyższa szkoła jazdy i ona nie jest w stanie mi pomóc i powiedzieć, o co chodzi w tym wszystkim, ale zaprowadzi mnie do kogoś, no, kto jest już wytrawny w tym wszystkim i mi, że tak powiem, powie, w czym jest rzecz. Ja faktycznie poszłam do tej osoby, co wiązało się z tym, że kolejne karty były stawiane. I to znowu jakby ciągnie się w tym momencie w taką stronę, że chodząc do kolejnych osób, kolejne osoby jakby produkowały różne takie teorie, co się dzieje w moim życiu. Dla innych była to karma, dla drugich było to klątwy rzucane przez kogoś tam. Cały czas ktoś coś innego mówił. No i to się tak ciągnęło. To się tak ciągnęło. W międzyczasie ja się zajęłam tymi kartami, bo ja dostałam książkę od tej osoby, z którą się, można powiedzieć, zaprzyjaźniłam. I ona była pod wrażeniem, że jakby nie ma tej wiedzy, którą ja miałam tak po prostu. No i zaczęło się wchodzenie w te karty. Zaczęło się pomóc, ponieważ chciałam podejść odpowiedzialnie do tematu. Doszłam do wniosku, że nie mogę kierować życiem innych ludzi bez żadnego przygotowania, w związku z czym pomysł kursu tarota dostanie się właśnie do tej osoby, do której ona mnie zaprowadziła, bo ta osoba mi ten kurs przeprowadziła, zresztą z całą grupą innych ludzi.
1: I za pieniądze?
0: Za pieniądze, tak. I pamiętam tylko moje pierwsze pytanie, które też gdzieś tam do mnie dochodziło na tych zajęciach, ale halo, halo, co no to Kościół? Przecież karty no jakby nie są akceptowane. No i pamiętam też odpowiedź, że no jak to nie, no przecież zakonnicy się posługiwali kartami tarota i w zakonach, i że to wiedza tajemna i tak dalej. Także było to tłumaczone, ale to jakby nie wypełniało mnie, co nie było dla mnie jakąś tam prawdą. Ale ja cały czas za tym szłam. Doszłam do momentu, kiedy zaczęłam mocno pracować w domu z tymi kartami, czyli i medytacje, i potem zaczął wchodzić szerszy zasięg w ogóle ezoteryki.
1: A co robisz wtedy w życiu?
0: W życiu?
1: Bo skończyliśmy na maturze.
0: Tak.
1: A później była miłość, ale nie wiem, co oprócz...
0: Tak, ja nie miałam możliwości pociągnięcia potem szkoły po szkole średniej, czyli w ogóle odeszłam od tematu edukacji i zaczęła się praca. Praca.
1: A możesz powiedzieć, dlaczego nie chciałaś iść na studia?
0: Dlaczego nie chciałam iść na studia? Ja chciałam iść na studia, natomiast jakby sytuacja, którą miałam, doprowadzała do tego, że ja musiałam sama sobie jakby opłacić te studia, w związku z czym praca z kolei zbijała mi możliwość studiowania, więc jakby podjęłam tylko pracę.
1: I to była praca, która cię cieszyła, dołowała?
0: To była praca, takie trochę przeciągnięcie tematu, z którym byłam związana, czyli ciuchy, i cały czas te ciuchy gdzieś tam za mną chodziły. Może już nie tworzenie samo, nie malowanie, chociaż czasami też się pojawiało, ale to w ramach jakiejś takiej terapii samej sobie, że było mi po tym lepiej. No i cały czas te ciuchy, cały czas sklep, cały czas doradzanie. Ja jeszcze miałam jakieś takie pomysły na siebie, może stylizacja, może coś w tym stylu, ale jakby cały czas był ten pomysł, że to jest sklep.
1: I zarabiałaś na życie w ten sposób.
0: Tak.
1: Zaczynasz medytować.
0: Tak, medytacja z kartami, praca z kartami, no bo karty trzeba czuć, wszystko z tym związane, trzeba ukierunkować, w zasadzie zespolić się z tymi kartami. I zaczęła przychodzić taka wiedza, która nie wiedziałam kompletnie skąd się bierze, bo to już nie tylko przychodziło z kartami. To już przychodziło nawet jak tych kart nie było.
1: Czyli słyszałaś bądź czułaś w głowie?
0: Tak.
1: A czułaś to w głowie czy w sercu?
0: W głowie. W głowie, ja to po prostu słyszałam.
1: Ale słyszałam,
0: widziałam obrazy, może w ten sposób.
1: Ale słyszałaś jako głos wewnętrzny, czy też jako... jako myśl, czy sekwencję, która jaśnieje nagle w twoim umyśle?
0: Bardziej jako jaśnieje w moim umyśle.
1: Czyli po prostu pojawia się coś, co jest jakąś historią, jakąś
0: obrazem.
1: Tak, jakąś
0: i jest to jakby przeze mnie absorbowane, że to tak jest. Czyli jakby patrzenie na to i branie jako swoje.
1: No bo to też ważne jest, jak to jest dawane. Mhm.
0: No i zaczynają się dziać ze mną dziwne rzeczy. Zaczynam czuć coraz więcej. Kiedy idę ulicą, patrzę człowiekowi w oczy, wiem, co robił, wiem, co ma w domu. Do takiego stopnia, że w momencie, kiedy zaczynałam rozkładać karty, w zasadzie to ja już tych kart nie musiałam rozkładać, bo wiedziałam wszystko. Do takiego stopnia, że byłam w stanie powiedzieć, jaki kolor włosów ma osoba, która zdradza tam daną osobę, z którą miałam kontakt, której miałam to wyłożyć.
1: No i co dalej? Zarobiłaś kartami na życie, czy nie?
0: Nie! Nie, to wszystko się jakoś rozchodziło, dzięki Bogu, w koleżeństwie, czyli takie postaw mi karty, wezmę za to złotówkę, bo to też jakaś taka teoria była, że za wróżbę trzeba zapłacić, więc jakieś takie posługiwanie się tym wszystkim. No i zaczynało się dziać ze mną dziwne rzeczy. Ja po prostu...
1: Jesteś sama wtedy?
0: Nie, są cały czas rodzice, jest moja mama.
1: Czyli mieszkasz w domu po prostu?
0: Nie, ja mieszkam sama.
1: Ale relacje utrzymujesz z rodziną najbliższą?
0: Tak, całkowicie.
1: Mężczyzn nie ma.
0: Nie, wtedy nie. Pojawiali się jacyś tacy, ale to też były osoby, które były związane z okultyzmem, czyli gdzieś tam też praktykowali, medytowali jakieś kursy Silwy i tym podobne historie. No i tutaj jakby szło to wszystko w taki samorozwój, czyli wypracowywanie jakichś różnych rzeczy i budowanie na tym świata swojego. Że to ja mogę, że to ja potrafię. Natomiast jakby z tym równolegle idzie coś, czego nie jestem w stanie opanować już. Coś, co mnie... Nie potrafię tego sprecyzować słowami, natomiast coś, co mnie atakuje, co jest w mojej głowie, coś, co non-stop brzęczy, na co nie mam wpływu, czego nie mogę wyłączyć.
1: Czy tą osobą w takim razie, która uczyła się kart tarota, był Jan Wittelsliga?
0: Nie.
1: A to brzęczenie, ono narasta? W tamtym czasie?
0: Tak, ono mocno narastało. Ja miałam jeszcze jakiś taki moment, gdzie dochodziło z zewnątrz do mnie jakieś takie pomocne ręce. Na przykład, nie wiem, mama potrafiła znaleźć gazetę z modlitwami, z mszami egzorcystycznymi prowadzonymi na Żoliborzu przez księdza Szymborskiego jeszcze. Więc to do mnie jakoś tak też impulsami dochodziło, żeby wyjść, ale jeszcze tego nie wyłapywałam. I w którymś momencie zaczęły dziać się ze mną takie rzeczy, że ja miałam wrażenie, że odchodzę od zmysłów. Nie było mnie samej w środku. Ja byłam jakby na 1000 kawałków w zasadzie roztrzepana. Nie potrafiłam się jakoś wewnętrznie do kupy pozbierać. I cały czas jedna myśl w głowie, że to jest choroba psychiczna. Że to coś jest nie tak. Natomiast jakby jeszcze ta siła, która próbowała zespolić to wszystko w środku, no jakby walczyła z tym rozbiciem totalnym. No i wtedy pamiętam, takim momentem dla mnie zaskakującym było to, że zaczynałam już czuć taką obecność złego, że ja wręcz w tym byłam, czyli jakby właśnie ta mgła, coś takiego, co jest jakby przestrzenne, coś, co mnie otacza i okala, i to jest takie ciężkie, że nie da się jakby w tej mgle ani oddychać, ani myśleć.
1: Czyli co, budzisz się rano i co czujesz?
0: Rano?
1: Budzisz się rano, zaczynasz nowy dzień. Chodzi mi o to, żebym mógł zrozumieć, jak te ataki przychodziły.
0: To się działo w nocy. Zawsze to przychodziło o 3
1: w nocy. Ale budzisz się rano i co? Zaczyna się dzień, idziesz do pracy, coś gdzieś zarabiasz, jakieś pieniądze, tak? Później spotykasz się z...
0: No właśnie, to jest wszystko niespójne, bo jakby ciężko mi jest to analogicznie wszystko powiedzieć. Natomiast, no tak jak mówię, no teraz mi się jakby przypomina, że te ataki nie zaczynały się w nocy, więc to było znacznie wcześniej jeszcze. Właśnie wtedy, kiedy jakby zaczynały się te msze egzorcystyczne, na które gdzieś tam ze 2 razy poszłam, no to poszłam dlatego, że właśnie były te ataki w nocy. Mm-hmm.
1: Ale bo moje pytanie jest takie, czy twoje takie życie
0: codzienne
1: było naznaczone cierpieniem, czy też były momenty tylko, w których ta obecność przychodziła w taki właśnie intensywny sposób?
0: To znaczy wtedy, kiedy to przychodziło, to znaczy jakby ja nie wiązałam tych rzeczy ze sobą. Ja myślałam, że to jest jakby związane z tym, że no mamy ten świat, który składa się jakby z dobrych duchów i ze złych duchów, czyli że są demony i że być może ktoś we mnie wali tymi demonami, że to jest na tej zasadzie, ale że to jakby ode mnie będzie zależało, czy ja się dobrze ochronię znowu różnymi rytuałami na tej zasadzie. Czyli może takie cierpienie w ten sposób. To było w zasadzie jedyne takie cierpienie, które tam miałam. To wewnętrzne i to, które jakby zewnętrzne atakowało. Mhm.
1: Dobrze, mówmy o faktach, bo ty jeszcze nie potrafisz tego interpretować. Co czujesz? Budzisz się rano, zaczynasz pracować. Dzieje się coś niepokojącego?
0: Szczególnego?
1: Tak.
0: Nie, oprócz tego, że cały czas te karty są przy mnie, że ja cały czas się edukuję, cały czas doczytuję książki.
1: Przychodzi koleżanka, prosi za złotówkę, stawiasz jej karty.
0: Tak.
1: Zbliża się wieczór, noc i co się dzieje? Taki atak opisz.
0: Były to tak jakby forma snu na jawie, czyli budziłam się w takiej samej sytuacji, w której w zasadzie zasypiałam, więc myślałam, że ona się po prostu dzieje. Momentalnie jakby gasło światło w tej rzeczywistości i to było coś, co przychodziło w różny sposób, bo to przychodziło z ogromnym lękiem, natomiast czasami szarpało po łóżku, czasami...
1: Przerzucało twoim ciałem, tak?
0: Tak.
1: Czułaś dotyk?
0: Nie bezpośrednio fizycznie. Jakby ja byłam cała szarpana.
1: I lęk.
0: I lęk, ale to potworny lęk. Taki lęk, że w zasadzie im częściej to się zdarzało, tym szybciej się potrafiłam wybudzić z tego wszystkiego.
1: Jak się wybudzałaś, to co czułaś?
0: Też lęk. I wtedy jakby nie spanie już do tego momentu, kiedy nie będzie jasno.
1: Przyszło ci do głowy, żeby się pomodlić? Czy tylko stosować techniki? magiczne, żeby obronić się przed atakiem maga.
0: Chyba już na przemian, bo wtedy dotarłam na te msze egzorcystyczne, ale jeszcze to nie było takie silne. Natomiast gdzieś to też już się pojawiało, że no może jak nie tędy, to tędy. Zresztą osoba, która mi te karty wykładała, dała mi też wodę święconą, więc myślałam, że to też będzie jakiś sposób.
1: Ania jest w tej chwili we wspólnocie.
0: No tak.
1: Kościoła katolickiego.
0: Tak, mocny przeskok.
1: Tak, nasz czas się kończy. Jej opowieść dokończymy w następnej audycji. W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Bardzo chciałabym się pomodlić za osoby, które jeszcze w tym tkwią, czyli tkwią w okultyzmie, żeby Pan Bóg przyszedł z mocą uwolnienia ich.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ania Staszewska i dokończenie jej historii już wkrótce. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem.

0: Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, zabierz Panie od nas ducha rozproszenia, ducha tego świata, to wszystko, co powoduje, że nie możemy spokojnym sercem otwierać się na Twoją łaskę. Daj nam, Panie, czas, święty czas, byśmy mogli, tak jak Mojżesz, Panie, podejść do miejsca, gdzie Ty jesteś i Ciebie chwalić. Chcę, Panie, chwalić Cię, Boże Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Święty. Chcę uwielbiać Cię, Boże, w Trójcy Przeciwnej i prosić o to, żebyś posyłał do nas swojego Ducha, żeby On nas napełniał i żebyśmy mogli, napełnieni tym Duchem, Ciebie, Boże, chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek. Witaj.
2: Witam serdecznie.
1: W życiu duchowym, co teraz jest dla Ciebie najważniejsze? Twoja relacja z Bogiem, wspólnota, miłość? Co określa Twój czas niepoświęcany na utrzymywanie się, zarabianie na życie?
2: Bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście większość mojego czasu to jest praca zawodowa, zarabianie.
1: Jak zarabiasz na życie?
2: Pracuję w dużej firmie, w dużej korporacji zachodniej, na takim stanowisku, powiedzmy, specjalisty, czyli można powiedzieć, no, szeregowym, ale już z długim stażem, także jakąś tam pozycję, powiedzmy, mam. Muszę przyznać, że z jakimś czasem, im dłużej tam pracuję w ten sposób, tym większe jest to dla mnie jakby obciążenie. No ale trzeba sobie z tym jakoś radzić.
1: I co poza tym?
2: A, no tak.
1: Zajmuje twoje serce?
2: Na drugim miejscu z takich spraw osobistych jest moja aktualna relacja. Czyli bardzo dużo czasu poświęcam mojej przyjaciółce, mojej dziewczynie. I bardzo dużo czasu też angażuję w sprawy wspólnoty, w odnowy Duchu Świętym. I taki osobisty kontakt z Panem Bogiem też. Głównie poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego.
1: Od kiedy prowadzisz takie uporządkowane życie z Panem Bogiem? Życie duchowe?
2: Od kilku lat. Tak, mniej więcej do 12 roku życia to życie duchowe to czuło się w taki normalny sposób, typowy dla małego Polaka.
1: Małego Polaka w dużym mieście, w małym mieście.
2: W dużym mieście, tak, tak, w dużym mieście. Czyli katecheza, religia, kościół co niedzielę, życie religijne w rodzinie raczej takie nieobecne. Bardziej to zajmowało.
1: Ale na mszy?